0: Prawie i Sprawiedliwości, więc myślę, że to jest też odpowiedzialność pana prezesa za to, że Majka i Kowalski na tych listach się znaleźli.
1: Szanowni państwo senatorzy, zostawmy to wyborcom, niech oni ocenią, zostawmy to tym osobom, które odeszły z klubu, wydały oświadczenia. Ja tego nie komentuję, ja się z tym zapoznałem, ja to przyjmuję do wiadomości.
2: Na tym zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Nie dowiedzieliśmy się do końca, czy to wzmocnienie, czy to osłabienie, ale rozumiem, że to każdy musi ocenić.
1: Nie, panie
2: doktorze,
1: Kowalski i Mejza powiedzieli wyraźnie, że będą wspierali klub, będąc poza klubem, więc tutaj myślę, że bilans głosów raczej się nie zmieni.
2: Rozumiem. I to będzie puenta naszego spotkania. Bardzo dziękuję. I teraz od mojej prawej senator Ryszard Świlski, Koalicja Obywatelska.
3: Dziękuję serdecznie i trzymamy dzisiaj kciuki za Gdańską Lechię.
2: I za maturzystów.
3: A to już na początku powiedzieliśmy.
2: Nie tylko gdańskich. Senatorka Anna Górska, Lewica.
0: Tak, dołczycy i wszelkie dobry głos na tę maturę dla wszelkich.
2: I język kaszubski zaistniał także w tej audycji. Poseł Michał Kowalski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Życzę wszystkim maturzystom połamania piór.
2: To była Strefa Politycznie Kontrolowana na antenie Radia Gdańsk, którą zrealizowała Katarzyna Piekło, poprowadził Kuba Kauga. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
4: Strefa Politycznie Kontrolowana. Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.

0: To jest powtórka programu Radia Gdańsk. Wielokulturowe Pomorze.
1: Wielokulturowe Pomorze. Czas zacząć. Dziś gościem audycji jest ksiądz Ireneusz Bratke, proboszcz Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże. Dzień dobry. Pozdrawiam radiosłuchaczy Radia Gdańsk.
1: Ja tylko dodam, że Bazylika Mariacka ma wyjątkową patronkę. Świętszą Marię Pannę.
2: No tak, to już się stało, że gdańszczanie, kiedy postanowili wybudować nowy kościół na terenie głównego miasta Gdańska, to podtrzymali tytuł, czyli dedykowany kościół jest Najświętszej Marii Pannie.
1: I w centrum, jak wchodzimy do świątyni, to nie możemy jej nie zauważyć.
2: To prawda, że w ołtarzu głównym mamy wizerunek koronacji Najświętszej Marii Panny. Bardzo piękne dzieło, piękna sznycerka z początku XVI wieku. Także to rzeczywiście rzuca się w oczy, tym bardziej, że on tak dotyka nas bardzo mocno swoją złotą szatą. Fakt, że gdyby te elementy, które zostały w pewnym momencie przez gdańszczan przetopione na środki na wojnę, a były przedstawiały one figurki świętych, które były wykonane ze srebra, a także były pięknie polichromowane, gdyby one były...
1: To byłoby inaczej zupełnie.
2: Trochę by ten wizerunek tego złota, które dominuje w tym ołtarzu, inaczej by się przedstawił.
1: Ale wyobraźnia by tak nie pracowała może?
2: No prawdopodobnie. No dzisiaj, kiedy mamy świątynię całą białą, i te elementy złote, one w pewnym sensie tworzą jakiś tam klimat. Choć kiedy spogląda się na boczne kaplice, gdzie zachowały się dawne malowidła ścienne, to widać, że rzeczywiście ta świątynia niczym nie odstawała tym jej równym bazylikom w Europie.
1: Dzisiaj chciałbym porozmawiać trochę o świętowaniu, ale też właśnie ten czas, w którym jesteśmy, 2 maja, to czas, kiedy przyjeżdżamy z Polski, chcemy zobaczyć różne miejsca wyjątkowe i na pewno bardzo dużo ludzi odwiedza i w tych dniach będzie odwiedzać Bazylikę Mariacką, również jutrzejszy dzień, 3 maja, wczoraj 1 maja. No tak się akurat ułożyło, że mamy ten czas wolny, weekendowy, trochę przedłużony, więc tym bardziej gości do Gdańska zjechało bardzo dużo i Bazylikę, zresztą chyba w ostatnich latach Bazylikę odwiedza coraz więcej osób i przygląda
2: nasze
1: się tym zmianom.
2: Nasze kamery liczą.
1: A, liczą.
2: Liczą nasze kamery.
1: I
2: w ubiegłym roku tych wchodzących do Bazyliki było 1 253 000 osób.
1: Szkoda, że nie podają skąd przyjeżdżają ludzie.
2: No, to są w dużej mierze na pewno gdańszczanie, ale też cała masa turystów. Na mapie Gdańska, korona Gdańska, jaką jest Bazylika Mariacka, rzeczywiście jest takim stałym punktem. Tym bardziej, że ten zegar astronomiczny, który stał się taką atrakcją, kiedy na powrót w pełni został uruchomiony, to jest to stały punkt odwiedzin wszystkich grup turystycznych. Sam się nie mogę czasami nadziwić, ile to osób przychodzi na te 6, właściwie 7-minutowe show, które się odbywa, kiedy Adam i Ewa zwiastują, że zbliża się południe. No i wtedy te figury wychodzące w asyście muzyki, która została specjalnie przygotowana, to wszystko robi coś wyjątkowego.
1: Ale gdy odwiedzamy różne miasta europejskie, światowe, również wchodzimy do świątyń, przeróżnych świątyń, mniej lub bardziej wypełnionych, mniej lub bardziej wypełnionych również dziełami, to ludzie się jedni modlą, inni się przyglądają. W Bazylice Mariackiej ludzie przychodzą, żeby zobaczyć, ale też żeby się pomodlić. A ku temu jest szczególna okazja, bo są nowe ławki.
2: No nasza pobożność tutaj, ta polska, można powiedzieć bardzo taka północna, koncentruje się wokół ławek. To nie wyobrażamy sobie, że wchodzimy do kościoła i nie ma ławek.
1: No bo
2: choć mieliśmy taką pokusę, kiedy prowadzony był remont posadzki na Wygłównej i ona była zupełnie pusta i kiedy posadzka została odrestaurowana, jeszcze nie było ławek, to pojawiło się takie pragnienie, a jak ona cudownie wygląda, gdyby tak została.
1: I sama przestrzeń taka bez ławek?
2: No byłaby bardzo ładna, bo w tym momencie mielibyśmy taki sam widok, jaki mamy w Rzymie, w Bazylikach Rzymskich. Oczywiście jednak na nabożeństwa ludzie chcą przysiąść, a krzesło jest niewystarczające. Nasza pobożność jest skoncentrowana wokół tego, że chcemy usiąść w stabilnej ławce, oprzeć się, przyklęknąć i te swoje własne modlitwy odmawiać.
1: Tak, skupiliśmy się na Bazylice Mariackiej, ale dlatego również, bo w niej, w tej świątyni, oprócz tego, co powiedzieliśmy na początku, ten główny ołtarz poświęcony Matce Bożej, ale tych takich elementów maryjnych w samej Bazylice jest dużo więcej. Można je zobaczyć
2: tak, Pietę
1: Gdańską, ale
2: prawda.
1: Nie tylko.
2: Tym bardziej, że nasza pobożność polska jest pobożnością maryjną, i mamy te różne wizerunki Matki Bożej, które często wiążą się z miejscami dla nas ważnymi. Do nich szczególne nabożeństwo. I tak, kiedy nowi gdańszczanie po II wojnie światowej, którzy przybyli do Gdańska, to przywieźli oczywiście Matkę Bożą Ostrobramską, bo bardzo znaczna grupa gdańszczan, która przybyła tutaj po II wojnie światowej, pochodzi z tamtych terenów. Stąd też mamy wizerunek Matki Bożej Miłosierdzia z Ostrej Bramy. Bazylika nie byłaby polską bazyliką, gdyby nie było wizerunku Czarnej Madonny. A więc mamy Czarną Madonnę. No, jak sobie wyobrazić Matkę Bożą, Kościół Matki Bożej bez figurki Pani Fatimskiej? Jak sobie wyobrazić te różnego rodzaju epitafia przypominające martyrologię ostatniej wojny, gdyby nie było Matki Bożej Kozielskiej, która tak bardzo mocno związana jest z Katyniem i z tym strasznym mordem na polskich oficerach i urzędnikach? Jak sobie wyobrazić, żeby nie było w Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy? No i można by tak było te wizerunki mnożyć, a Gdańsk ma jeszcze jedną szczególną wizerunek, figurę, piękną Madonnę Gdańską z 1410 roku, kamienna rzeźba, przepiękna, która naprawdę cieszy się ogromnym nabożeństwem. Każdego dnia można zobaczyć tam osoby klęczące, modlące się, palące świeczki w konkretnych własnych intencjach.
1: Ja tak się zastanawiam, czy ta pobożność maryjna, o której się od lat mówi przecież, jedni trochę z tego, nawet są tacy, którzy szydzą. Proszę mi wybaczyć za to słowo, ale tak jest, taka jest prawda. Ta rzeczywistość
2: jest
1: inna.
2: Zarzucają nam, że my bardziej czcimy Maryję niż Jezusa, że Bóg jest u nas na drugim miejscu, a na pierwszym miejscu jest Maryja, ale przez Maryję do Jezusa i to jest naturalna droga dla nas. I w takiej pobożności zostaliśmy wychowani i ona u nas niczego nie przysłania, wprost przeciwnie. Te słowa, które zostały wypowiedziane i zapisane na kartach Ewangelii, zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie, one są zawsze obecne w naszej pobożności. I jeżeli my faktycznie zwracamy się do Matki Bożej, to szukamy u niej orędownictwa i ona nam nikogo nie przesłania.
1: Jak rozmawiamy, można powiedzieć wewnątrz, bo dzięki proboszczowi Bazyliki Mariackiej prawie czuję, że jesteśmy nie w studiu Radia Gdańsk, tylko wewnątrz świątyni.
2: Warto być nie tylko w przenośni. Zapraszam do Kościoła Mariackiego.
1: Właśnie chciałem do tego nawiązać.
2: Codziennie otwarty i tu nie dość informacji. Od godziny 8 rano do godziny 17:30 można zwiedzać, modlić się. Mamy miejsce i na modlitwę, i wyznaczone, jakim jest Kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu, ale mamy również te miejsca takiej intymnej modlitwy, gdzie można przysiąść w tych tak zwanych ławkach i wpatrując się czy to w ołtarz główny, czy w wizerunek choćby pięknej Madonny Gdańskiej, czy też Pani Ostrobramskiej, modlić się i zanosić do Boga własne intencje.
1: Właśnie, bo chciałem powiedzieć, że Bazylika Mariacka jest tak pojemnym obiektem sakralnym, że i można znaleźć czas na to, żeby podjąć refleksję nad dziełami sztuki. Można przejść, obejrzeć nieboskłon, wręcz kierując swój wzrok i umysł w stronę nieba. Można wejść do kaplicy adoracji w ciszy zupełnej i kontemplować. Jest przestrzeni dla każdego, kto potrzebuje jakiegoś zatrzymania, ale to też jest miejsce takiego patriotycznego zwrócenia się. Tutaj ksiądz wspomniał o wizerunkach Matki Bożej i też tych patriotycznych wizerunkach, bo to też jest miejsce, które przyciąga ludzi i środowiska, które chcą się tutaj spotykać, bo chcą oddać nie tylko cześć Bogu i Matce Bożej, ale też odnieść się do tych historycznych momentów, naszych ważnych momentów w życiu naszego kraju.
2: Rzeczywiście na mapie tych patriotycznych uroczystości, wcześniej jeszcze naznaczonych z walką o niepodległość, bo kiedy cofniemy się do końca lat 50., początku lat 60. i 70., to wtedy rzeczywiście te spotkania, które odbywały się najpierw przy pomniku Jana III Sobieskiego, a kończyły się przeganianiem przez milicję obywatelską, kończyły się najczęściej w kościele mariackim, gdzie pod osłoną kościoła znajdowało się bezpieczeństwo. To również w kościele mariackim te nabożeństwa patriotyczne, czy to 3 maja, czy 11 listopada, one zawsze się odbywały. I tutaj trzeba wspomnieć księdza Józefa Zator-Przytockiego, który głosił bardzo płomienne kazania. I one tak naprawdę dodawały ludziom walczącym o wolność wtedy i niepodległość naszej ojczyzny, dawały dużo takiego duchowego wzmocnienia. A jeżeli znowu mówimy o Matce Bożej i jej wizerunku, to przecież Ruch Młodej Polski przed wizerunkiem Matki Bożej Ostrobramskiej, to dziewczyny z tego ruchu, które kibicowały i trzymały mocno kciuki nie tylko, ale modliły się za swoich braci, mężów, kolegów, to tam trwali przed ołtarzem Matki Bożej Ostrobramskiej na modlitwie, modląc się, aby im siły, wiary nie zabrakło w tej walce, którą młodopolacy podejmowali właśnie walcząc o niepodległość.
1: Jak mówimy o patriotyzmie, to w jakiś naturalny sposób dzisiaj Dzień Flagi, więc też w świątyni flaga.
2: O, flaga, jedna z większych w Gdańsku. Kiedy wchodzimy do kościoła mariackiego, to na głównym oknie, który jest na wieży, mamy bardzo długą, 6-metrową flagę biało-czerwoną. Dbamy o to, aby ona była. Czasami jest zamieniana przez flagę gdańską, ale większość dni to jest flaga biało-czerwona. Ona przypomina nam o polskości tego miejsca. Tak jak dzwon, który mamy na ten duży dzwon kościoła mariackiego, on też jest właśnie dedykowany. Powrót do macierzy, powrót Gdańska do macierzy, a więc tutaj to są te takie bardzo ważne akcenty. Czasami na nie nie zwracamy uwagi, a myślę, że dobrze, że one są. Również w kościele mariackim mamy na stałe stojące 3 biało-czerwone flagi. Jedna przy ołtarzu głównym, jedna w kaplicy adoracji, a 3 przy pomniku smoleńskim upamiętniającym ten wielki dramat, gdzie zginęli Polacy lecąc do Katynia.
1: Te majowe dni w Polsce łączą tradycję patriotyczną z religijną, obejmując te święta, 1, 2, 3. Myślę, że ten w ogóle maj w tradycji polskiej jest wyjątkowy, nie tylko przez to świętowanie z Matką Bożą, ale tak naprawdę takimi odniesieniami, wzniesieniami również, które są w każdym czasie ważne. Czy jakoś szczególnie ten moment patriotycznego zastanowienia się, zadumy jest dziś ważny dla nas?
2: Najpierw może o tym maju, a maj to majówka. A majówka to po prostu nabożeństwo majowe i ono się odbywać będzie, już się rozpoczęło właściwie, w wielu miejscach naszej ojczyzny i to nie tylko w kościołach, nie tylko w domach prywatnych, ale przy kaplicach, przy przydrożnych krzyżach spotykają się ludzie, aby śpiewać lub odmawiać litanię loretańską.
1: I to wciąż jest żywe, paradoksalnie.
2: I jeżeli przejedziemy się tymi mniejszymi miejscowościami, gdzie nie pędzimy jakąś tam drogą szybkiego ruchu, to w godzinach popołudniowych zauważamy mniejsze, większe grupki osób, które stają do modlitwy. I to jest po prostu piękne. To tym bardziej, że to jest z jednej strony przejaw wiary, ale z drugiej strony też i przejaw nadziei, że ta modlitwa zanoszona w różnych sprawach, ale najczęściej jest to w sprawach takich bardzo trudnych, jakim jest zdrowie, jakim jest pokój na świecie, jakim jest pewien dobrobyt potrzebny. To są te intencje, które towarzyszą i dlatego ja uważam, że maj, niezależnie od tego, jaką mamy propagandę antymaryjną, że to nie do końca może licuje, bo za dużo tej pobożności, on jednak odgrywa bardzo ważną rolę i ta pobożność taka ludowa, prosta, to jest chyba najsilniejsza i dlatego Bogu niech będą dzięki. Zresztą każdy z nas pewnie z takiej wiary domowej, ludowej, prostej wyrósł i ją w sobie mniej lub bardziej starannie pielęgnuje. Ja cenię sobie to dziedzictwo, które dostałem z domu. I myślę, że wielu jest takich, którzy właśnie w sposób szczególny to cenią. I to jest ten tak zwany najcenniejszy skarb, który trzymamy gdzieś głęboko. A patriotyzm bardzo mocno wiąże się oczywiście z tym, bo przecież Maryja to królowa Polski. I ten tytuł, który w odpowiedzi na prośbę biskupów został dany Polakom jako uroczystość osobna, upamiętniać ma właśnie Konstytucję 3 maja. Mimo że królowa Polski obwołana przez śluby Jana Kazimierza, to jednak dzień, w którym w sposób szczególny ją czcimy, to jest dzień patriotyczny, ważny dla Polaków, ustanowienie Konstytucji 3 maja. I dlatego Ojciec Święty wyznaczył ten dzień na obchody właśnie Maryi z jej tytułem Królowa Polski. I to są bardzo mocne ze sobą związane.

0: związane sprawy. Zresztą Polacy no, zawsze byli ludźmi, którzy, dla których wiara, wierność Bogu wiązały się z tym, co zresztą pisali na swoich sztandarach. Co prawda dzisiaj już zauważyłem, że niektóre sztandary nowe tego nie mają, ale Bóg, honor, ojczyzna. One zawsze były obecne, te trzy słowa. Bóg, honor, ojczyzna. No dzisiaj już nie, tak zwane no, nowe podejście czasami tego Boga wyrzuca z tego, z tych sztandarów. Nie wiem, jakby przeszkadzał, ale to on stanowi siłę motywacji, kiedy przychodzi bronić ojczyzny, kiedy przychodzi o nią walczyć. Ta argumentacja duchowa jest bardzo ważna i nie możemy o tym zapominać. Ta podbudowa jest tak istotna, że no bez niej, no bez niej, no chciałoby się powiedzieć, to nie moja sprawa. Ale kiedy to jest wszystko oparte o wiarę, no to ma głębokie uzasadnienie.
1: Zachęcał do odwiedzenia również Bazyliki Mariackiej proboszcz ksiądz Ireneusz Bratkę, ale zachęcał do tego, żebyśmy patrzyli na tą rzeczywistość naszego kraju z kilku perspektyw.
0: A jeszcze jedno, jeżeli można. Myślę, że warto, abyśmy spróbowali wrócić zawsze do swoich korzeni. I być może to nabożeństwo majowe z dziecięcych lat, być może powtórka dzisiaj, kiedy przemierzam no, różne obszary, zatrzymać się, przysiąść do tych, którzy się tam modlą, może stanowić swego rodzaju bardzo dobre lekarstwo na różnego rodzaju wątpliwości i beznadzieje, które czasami się wkradają do naszej rzeczywistości. I dlatego do tego zachęcam i niech to będzie taka recepta, którą ja jako ksiądz chcę podać sobie i wszystkim, którzy mnie ewentualnie słuchają.
1: Bardzo dziękuję za tą receptę i pamiętajmy, że jak będziemy bezpiecznie oczywiście jeździli po naszym kraju w tych dniach, to zjeżdżajmy z tych głównych tras, żeby zobaczyć właśnie to, co dzieje się na małych
0: piękna
1: wioskach.
0: Piękna to nasza ojczyzna jest. Ona jest naprawdę cudowna.
1: Pod warunkiem, że nie będziemy jeździli tylko autostradami.
0: No ale to jest jedna sprawa. Poza tym, jeżeli będziemy jeździli zgodnie z przepisami, czyli te nie więcej niż 50 na godzinę, to na pewno zauważymy dużo
1: więcej
0: piękna, które jest wokoło.
1: Zatrzymujmy się czasami, właśnie podejmujmy refleksję i podnośmy głowę trochę wyżej niż tylko na poziom naszego wzroku, bo tam u góry jest dużo ciekawiej. Bardzo dziękuję za to spotkanie dzisiaj.
0: Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia i do zobaczenia w Kościele Mariackim.
2: Wielokulturowe Pomorze.

0: To jest powtórka programu Radia Gdańsk.
1: Babciu, ale z ciebie sigma.
2: Ale co to znaczy?
1: Wow, ale slay.
3: Co mówią młodzi? Wyjaśniają profesor Zenon Lica i Daniel Wojciechowski.
4: Widziałeś ten taniec dyrektora? Ale mi mrozi.
5: To była totalna odklejka, chyba nie wiedział, co robi.
6: Mrozi i odklejka dziś w programie. I co ciekawe, nie są to anglicyzmy, jak to zwykle w języku młodych bywa.
7: I tak, i nie. Dlaczego? Otóż mrozi jest to polski odpowiednik angielskiego słowa cringe. Już o tym słowie kiedyś wspominaliśmy. Opisuje specyficzną, fizyczną, niemal reakcję na sytuację, która jest jakaś skrajnie żenująca. Słowem tym wyrażamy uczucie wstydu za kogoś innego. Można by tak powiedzieć, że jest to taki wstyd zastępczy. Gdy widzimy, powiem tak kolokwialnie, coś tak obciachowego, że aż mrozi nam krew w żyłach, lub wywołuje jakieś ciarki, zażenowanie, mówimy po prostu, ale mrozi. Mrozi, bo kojarzy się z niską temperaturą, która powoduje, że czujemy się nieswojo, czujemy się niekomfortowo, a kiedy tak się czujemy, drżymy albo sztywniejemy. I w slangu to zesztywnienie zostało przeniesione na grunt emocjonalny.
4: No to mrozi, jak coś jest takie dziwne, takie nie do końca w naszym stylu?
5: Mrozi to coś tak jest nieprzyjemne dla nas, więc te nasze też uczucia są takie zmieszane trochę.
6: Odklejka teraz?
5: A odklejka, no to jak ktoś ma inny czas u siebie i jakby wszystko się mu przewraca trochę tak nie do końca jest w rzeczywistości.
4: A odklejka, no jak kogoś trochę odkleja od rzeczywistości, że trochę nie kontaktuje ze światem, ma głowę w chmurach.
6: To łatwe, bo można odkleić się od rzeczywistości i pewnie o to chodzi.
7: Bingo! To określenie na stan lub zachowanie osoby, która straciła kontakt z rzeczywistością. I dodam tu jeszcze kilka fachowych słów. Mrozi, czyli klasyczny przykład tak zwanej somatyzacji języka, czyli opisywania emocji przez to, co czuje nasze ciało. A odklejka to przykład metaforyzacji języka, która polega na wzięciu konkretnego fizycznego zjawiska i przypisania mu jakiegoś znaczenia psychologicznego lub społecznego.
3: Co mówią młodzi? Wyjaśniali profesor Zenon Lica i Daniel Wojciechowski.

0: To jest powtórka programu Radia Gdańsk.
1: Gość Radia Gdańsk.
2: Dzisiaj w naszym studiu Jolanta Sobierańska-Grenda, minister zdrowia, z którą rozmawia Kuba Kaługa. Dzień dobry, witam państwa.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Pani minister, chce się pani jeszcze?
4: Tak, oczywiście. To jest jednak misja. Poza tym ja sektor ochrony zdrowia lubię od wielu, wielu lat. Widzę, ile rzeczy jest do zmiany i myślę, że tak niewiele nam trzeba, żeby tego wszystkiego dokonać, więc tak, chce mi się.
3: No to parę trudnych pytań będę niestety do pani miał. Chciałbym wrócić jeszcze do tej czwartkowej debaty, która toczyła się w Sejmie. Polityka minister zdrowia to zimna, wyrachowana, biurokratyczna znieczulica. Tak Katarzyna Sójka, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, argumentując to, dlaczego powinna pani stracić stanowisko, mówiła, jak pani się czuje z takimi. To i tak jest, tych cytatów parę tutaj mam, no ale dyskusja brutalna, bo sytuacja w ochronie zdrowia nie jest też, no delikatnie mówiąc, najlepsza.
4: Ja myślę, że przede wszystkim od wielu lat się przyzwyczailiśmy do takiego oceniania sektora ochrony zdrowia, nie widząc tych rzeczy, które są dobre i tego, czym się możemy pochwalić w systemie. A mamy świetnych specjalistów, mamy świetny sprzęt, nowe technologie, refundujemy bardzo dużo nowoczesnych terapii i myślę, że tutaj te głosy ze środowisk lekarskich, które płyną, no powinny też być słyszalne. Natomiast poprzez takie debaty na pewno powodujemy wśród pacjentów niepokój i zresztą w swoim wystąpieniu powiedziałam dosyć rygorystycznie i stanowczo, że ja na taką debatę się nie zgadzam. Nie wolno straszyć pacjentów, nie wolno przekłamywać faktów, ponieważ to jest dziedzina szczególnie wrażliwa. Natomiast decyzje, które zapadają, czy to w Narodowym Funduszu Zdrowia, czy w Ministerstwie Zdrowia, to są decyzje, które są podejmowane po bardzo wnikliwych analizach, również z ekspertami, z konsultantami krajowymi, wojewódzkimi, więc to nie jest tak, że ktoś tam przychodzi i podejmuje tą decyzję z wyrachowania, więc na pewno mogę uspokoić, że z tego, co zaobserwowałam przez te kilka miesięcy, zarówno AOTMIT, jak i NFZ, również Ministerstwo Zdrowia dysponuje wieloma ekspertami, którzy biorą udział przy takich pracach.
3: To jak wnikliwa na przykład była analiza w Narodowym Funduszu Zdrowia, po której podjęto decyzję, że trzeba obciąć finansowanie na ponadlimitowe w pewnym sensie badania obrazowe, takie jak chociażby rezonans magnetyczny, jak tomografia komputerowa. Pacjenci dostają ze szpitali sygnały, że ich badania wcześniej umówione, planowane są przesuwane. Dlaczego tak jest?
4: Panie redaktorze, przede wszystkim te decyzje i te analizy trwały jeszcze przed moim przyjściem do resortu, natomiast myślę, że jeżeli spojrzymy na decyzje dotyczące z kolei nielimitowania świadczeń i po pewnym czasie płatnik zauważa, że jednak w systemie dzieją się niepokojące rzeczy, że jest bardzo duża ilość wykonywanych

0: czy diagnostyki obrazowej, czy tomografów komputerowych i że tak naprawdę nie mamy rejestrów, w którym byśmy gromadzili dane dotyczące czy naświetleń, czy ilości badań dla pacjenta, nie mamy też określonych wyraźnych ścieżek diagnostyczno-terapeutycznych, to myślę, że jest taka pora, żeby spróbować usystematyzować i zapanować nad chaosem, ale jeszcze raz podkreślam, że badania onkologiczne i badania dla dzieci, badania profilaktyczne są w 100% płacone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W związku z tym mam nadzieję, że w tych przypadkach podmioty lecznicze nie odsyłają pacjentów i słusznie pan zauważył, że to nie jest tak, że my nie będziemy płacić, czy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie płacił za te badania, natomiast będzie stosował zmniejszoną stawkę, czyli za badania niektóre będzie płacił 60%, za niektóre 50%. I tutaj należałoby się zastanowić, co wchodzi w skład tak naprawdę struktury wyceny takiego świadczenia i zachęcam podmioty do raczej renegocjacji również warunków płacy czy wynagrodzenia w tych zakresach, a nie odwoływania takich wizyt.
1: Ale może było to trzeba renegocjować i wypracować wcześniej, zanim ta decyzja weszła w życie i spowodowała takie skutki w szpitalach, no bo też dyrektorzy szpitali tłumaczą, że nie mają skąd wziąć pieniędzy na to, żeby te badania sfinansować sobie w 100%, żeby pokryć to, czego Narodowy Fundusz Zdrowia im nie da.
0: Marżowość na tych badaniach to czasami 40%. W związku z tym myślę, że należałoby tutaj jednak, nie chcę wchodzić w strukturę finansową każdego podmiotu. Minister zdrowia nie jest nadzorem nad podmiotami leczniczymi. Natomiast jedna taka dana, która wypłynęła z zespołu, który powołałam w zeszłym tygodniu, jest to zespół, który ma się zająć przygotowaniem zarówno ścieżek terapeutyczno-diagnostycznych w tym zakresie, jak również przygotować nas do Krajowego Rejestru Radiologicznego i na tym zespole chociażby informacja dotycząca rezonansów magnetycznych sugeruje, że 66% takich badań jest wykonywanych przez podmioty prywatne, które mają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Więc myślę, że wiele rzeczy mamy tutaj do zrobienia, do zastanowienia się, przepracowania. Cieszę się, że tak dużo dobrych nazwisk zechciało pracować w tym zespole, również przy współudziale pani konsultant krajowej profesor Edyty Szurowskiej.
1: A jaka będzie oszczędność dla Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu niefinansowania tych ponadlimitowych badań?
0: Znaczy, panie redaktorze, znowu nie finansowania, tylko finansowania w mniejszym zakresie.
1: Nie finansowania w pełni.
0: Chciałabym,
1: o tak
0: żebyśmy
1: powiedz.
0: Jednak o tym mówili, dlatego że my do stawki degresywnej jesteśmy przyzwyczajeni w systemie, bo chociażby w zeszłym roku czy endoprotezy, czy różne świadczenia, które były ponad limity wykonywane przez podmioty, były finansowane właśnie w 50, 60%, czasami w 70%, więc to nie jest nic nowego. Natomiast my o tym nie rozmawiamy w kategorii oszczędności finansowych, ponieważ oczywiście takie szacunki gdzieś tam są w NFZ-cie poczynione, natomiast...
1: No ja dwie kwoty widziałem, 625 milionów złotych i około 800 milionów złotych, to o czym mówimy?
0: Znaczy my się jeżeli posługujemy, szacujemy, że być może to będzie 400 milionów, natomiast w skali potrzeb całego Narodowego Funduszu Zdrowia to nie jest kwota, która powiedzmy sobie bardzo znacząco wpłynie na kondycję NFZ-u.
1: No właśnie, bo to jest ponad 220 miliardów złotych w budżecie NFZ-u. Ja się zastanawiam, czy całe to zamieszanie związane z przesuwaniem tych badań jest opłacalne. Nie tylko z punktu widzenia już funduszu, ale też politycznie, czy to się opłaca, bo zamieszanie jest bardzo duże. Opozycja to wykorzystuje i nie ma się co dziwić, bo jak pacjent ma przesuwane badanie, to trochę go nie obchodzi. Dlaczego?
0: Panie redaktorze, ja myślę, że badania zawsze były przesuwane, tak? Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby były przesuwane w tych momentach, w których faktycznie decydują o życiu pacjenta i tutaj powtarzam jeszcze raz, że onkologia jest w 100% płatna. Natomiast
1: ale ci pacjenci, którzy są na pewnym etapie leczenia onkologicznego, powiedzmy zakończyli to główne leczenie i powinni się kontrolować w związku z tym, czy nie wiem, czy choroba nie nawraca, czy nie ma jakiejś remisji i tak dalej, no, mają utrudniony dostęp do badań.
0: W tym zakresie właśnie opracowuję zasady. Zespół, który został przeze mnie powołany, współpracujemy tu również z centrami onkologii, ponieważ...
1: Będą zmiany w tym zakresie?
0: Na pewno będą. Także
1: kiedy?
0: Myślę, że poczekamy na decyzję i opinię zespołu. Myślę, że jak tylko się takie pojawią, to będziemy zasady

0: akurat takie pytanie, ponieważ jak się przyjrzymy strukturze pomorskiej ochrony zdrowia, to dzięki ruchom, które usprawniły pracę szpitali publicznych, u nas faktycznie tych prywatnych podmiotów jest bardzo mało. Natomiast należałoby się przyjrzeć w pozostałych regionach, jak wygląda dzisiaj publiczna ochrona zdrowia i jak dobrze wtedy funkcjonują podmioty prywatne. I myślę, że przede wszystkim takie pytania również padały na Komisji Zdrowia i tutaj Narodowy Fundusz Zdrowia od wielu lat kontraktował świadczenia czy ogłaszał konkursy na równym stopniu dla podmiotów, których właścicielem są podmioty publiczne i podmioty prywatne. I takich sytuacji w Polsce, chociażby ta, o której wspomniałam w rezonansach magnetycznych, jest bardzo wiele. Natomiast ja dzisiaj nie sprowadzałabym dyskusji do tego, czy podmiot prywatny czy publiczny świadczy usługi w oparciu o kontrakt Narodowego Funduszu Zdrowia lepiej czy gorzej, bo wydaje mi się, że my zawsze używamy takich haseł, które mają kogoś wystraszyć. POZ-y w dużej mierze również są już dawno w rękach prywatnych. Stomatologia, wiele takich dziedzin, które od lat już się, powiedzmy sobie, sprywatyzowały, należałoby uściślić pojęcie prywatyzacji tak naprawdę, bo mam wrażenie, że w tej sferze publicznej wiele się tutaj pojawia, natomiast nie do końca zawsze mówimy o tym samym. Ja zawsze będę broniła publicznego systemu ochrony zdrowia i zależy mi na umacnianiu tego sektora i mam nadzieję, że takie decyzje będziemy podejmować.
1: Teraz mam taką prośbę, taki drobny eksperyment. Wyobraźmy sobie, że nie jest pani ministrą zdrowia, a jest pani dyrektorem szpitala, na przykład szpitali pomorskich. Przecież przez wiele lat była pani dyrektorem tych samorządowych, tej samorządowej sieci w zasadzie, tak można powiedzieć, szpitali i skąd by pani wzięła pieniądze na podwyżki dla pielęgniarek, które od 1 lipca muszą być wypłacane w wyższej stawce?
0: No na pewno tak jak co roku, tak? Co roku braliśmy podwyżki, znaczy pieniądze na podwyżki zarówno z rekomendacji, które przyjmował minister zdrowia i z tego, co było też dedykowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. I myślę, że się tutaj nic niepokojącego nie dzieje, natomiast my oczywiście...
1: Ale dyrektorzy szpitali często mówią, nie mamy pieniędzy na te podwyżki, na ten moment nie wiemy, skąd je wziąć.
0: Panie redaktorze, co roku pewnie i takie wypowiedzi słyszymy w przestrzeni publicznej i myślę, że zależy to również od kondycji finansowej podmiotów. Natomiast dzięki temu, że te kwoty są znane dużo wcześniej, myślę, że zarządzający są w stanie się przygotować do tego, co od 1 lipca i myślę, że już nie budzi to takich niepokojów. Natomiast z tego, co obserwuję, szpitale, które dzisiaj mają problem, to są szpitale, które z długami się borykają od wielu, wielu lat.
1: A mamy za dużo szpitali w Polsce? Takie głosy też się pojawiają.
0: Znaczy ja myślę, że nie możemy gdzieś tam przechodzić obojętnie nad tym, że demografia i to, co się dzieje i to, co jest nieuchronne w związku z malejącą ilością pacjentów, na pewno jest przed nami. Natomiast ja bym nie mówiła o liczbie szpitali, tylko właściwie o strukturze łóżek, tak, którą mamy. I dzisiaj wiemy, że brakuje nam przede wszystkim łóżek opieki długoterminowej. Bardzo się cieszę, że wiele szpitali podjęło wyzwanie dotyczące zmiany profilu niektórych świadczeń, czy tworzenia też tych łóżek, więc myślę, że raczej powinniśmy dzisiaj się skupić nad tym, jakie łóżka są nam potrzebne i tutaj wyjdziemy z taką propozycją, będzie mapa świadczeń już od czerwca prezentowana w regionach, która będzie wskazywała, jaki pożądany docelowy model świadczeń zdrowotnych w danym regionie powinien obowiązywać. Natomiast nie będziemy narzucali takiej sieci. Chcemy wyjść naprzeciw tym podmiotom tworzącym, które dzisiaj nam zadają pytanie, w którym kierunku szpital powinien podążać za 5-10 lat i jak prowadzić inwestycje i zarządzać tym podmiotem z taką perspektywą długoletnią. Ta mapa jest opracowywana przy współudziale konsultantów krajowych, wojewódzkich. Duża praca pani profesor Więckowskiej. Mam nadzieję, że będzie taką mapą drogową, która pomoże, ponieważ wiele razy słyszymy, że te różnego rodzaju przeprofilowania są prowadzone bez kontroli. Ja się oczywiście z tym nie do końca zgadzam, ponieważ w każdym regionie mamy zarówno dyrektora oddziału NFZ-u, jak i wojewodę. Tutaj to są na pewno też organy.

0: które podejmują decyzje i wydają opinie w tym zakresie.
1: Ale w praktyce to oznacza, że będzie jakaś, nie wiem, taka gigantyczna roszada w oddziałach szpitalnych, będą jakieś oddziały likwidowane, otwierane nowe. Jaki ma być efekt tego?
0: Panie redaktorze, ja myślę, że tutaj nic takiego gigantycznego, czy to, co jest tak zapowiadane w emocjach, na pewno nie nastąpi, ponieważ my od lat obserwujemy zmiany na łóżkach szpitalnych i nie możemy przechodzić obojętnie obok tego, że leczymy przy krótszych pobytach, że wprowadzane są również pobyty jednodniowe i to jest związane z nowoczesną medycyną, z tym, co mamy dostępnego w tej chwili i myślę, że w tym kierunku powinniśmy podążać. Natomiast dzisiaj oczywiście borykamy się z odpowiedziami na pytanie, który szpital, jaką funkcję w regionie powinien pełnić i ja już obserwuję z zadowoleniem duże ruchy dotyczące współpracy, konsolidacji pomiędzy szpitalami, szpitale powiatowe z klinicznymi, szpitale powiatowe między sobą. Niektóre chcą współpracować ze szpitalami wojewódzkimi, więc to się po prostu w Polsce dzieje i myślę, że jest to również zbieżne z niektórymi pomysłami niektórych partii politycznych, które mówią o szpitalach wiodących w regionach, więc myślę, że docelowo taki model powinien nam przyświecać. Zresztą już to trochę testujemy w Krajowej Sieci Onkologicznej, kiedy mamy stopnie referencyjności, kiedy mamy ośrodki wiodące. Przede wszystkim powinniśmy zadbać o to, żeby koordynacja leczenia pacjenta była dla wszystkich tak samo dostępna i żeby pacjent, niezależnie od tego, gdzie mieszka, miał takie same szanse na dobre leczenie.
1: Czas nam w zasadzie upłynął na rozmowę, ale jeżeli mogę, to jeszcze jedno pytanie, ale krótką odpowiedź poproszę. Od 1 lipca też ma się zmienić system kolejkowy, tak bym to ogólnie powiedział. Efektem ma być skrócenie kolejek. Jak to będzie wyglądać i jak to się uda? Czy to się w ogóle uda? Czy to jest możliwe, żeby te kolejki skrócić?
0: Ja myślę, że mówi pan o tych dodatkowych specjalizacjach w e-rejestracji, bo to już obserwujemy i dzisiaj mamy 600 tysięcy już wizyt odzyskanych przy tylko 3 świadczeniach, które są możliwe. Od 1 lipca wprowadzamy 8 dodatkowych, więc mam nadzieję, że dzięki temu, że każdy pacjent będzie mógł zarządzać swoim terminem wizyty poprzez e-rejestrację, będzie to możliwe i faktycznie wpłynie na odzyskiwanie terminów i umożliwienie innym pacjentom skorzystania z porady.
1: Czyli ma być większa kontrola nad po prostu tymi, którzy mają wizytę i na nią nie przychodzą i przepada ten czas.
0: I oni zapominają, a szkoda, bo mógłby skorzystać w tym czasie inny pacjent.
1: I to będzie puenta naszego spotkania. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Gość Radia Gdańsk. Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.

0: To jest powtórka programu Radia Gdańsk. Poradnik medialny.
1: Daniel Wojciechowski, dzień dobry. W sobotni poranek na antenie Radia Gdańsk, radiowy poradnik medialny, a moi goście to dzisiaj dwie specjalistki. Julia Nerek, specjalistka do spraw influencer marketingu i Agnieszka Gutowska, specjalistka do spraw social mediów. Dzień dobry.
2: Cześć. Dzień dobry, witamy wszystkich słuchaczy.
1: Porozmawiamy sobie dzisiaj o tej akcji, która ostatnio odbyła się w polskim internecie. Ogromnej akcji, dzięki której udało się uzbierać ogromne pieniądze. Influencerzy w dobrym świetle. O tym chciałem porozmawiać dzisiaj, bo zwykle rozmawiamy o influencerach jako o tych takich, którzy no nie są zbyt dobrze odbierani społecznie, a tutaj mamy do czynienia z trochę inną akcją. No i moje pytanie brzmi, czy na pewno tu chodzi o dobroczynność, czy chodzi raczej o to, żeby się pokazać?
2: To może zacznijmy od samego początku, czyli od tego, jak to w ogóle się zaczęło. Geneza tego streama zorganizowanego przez influencera o ksywie Łatwo Gang zaczęła się od tak naprawdę disu na raka, który zrealizował raper B2S. I może tutaj Aga poda trochę więcej informacji.
3: Dokładnie tak. Pojawił się na początku filmik na TikToku, w którym ten influencer, który jest odpowiedzialny za zbiórkę, rzucił takie wyzwanie, że w zależności od tego, ile polubień uzyska film, tyle będzie słuchał tego właśnie disa na raka stworzonego przez B2S-a i podopiecznych fundacji Cancer Fighters. No i internauci zdecydowali, że ten stream będzie trwał 9 dni. To jest naprawdę bardzo długo, zważywszy na to, że ten utwór miał lecieć przez cały czas tego streama, miał być cały czas zapętlony. No i początkowo ten cel finansowy zbiórki był dosyć skromny, ale z czasem tak naprawdę z każdym dniem ta inicjatywa przerodziła się w wielkie przedsięwzięcie charytatywne.
1: Ogromne pieniądze. Ile się w końcu udało tych pieniędzy zebrać?
3: No tutaj według danych z 27 kwietnia ta zbiórka przekroczyła 282 miliony złotych. To oznacza, że przebiła wynik tegorocznej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I tak, żeby Państwu zobrazować, bo ja wiem, że ta kwota jest tak duża, że ciężko sobie ją wyobrazić, to 280 milionów złotych to jest tyle, że każdy Polak, nawet niemowlę, musiałoby wpłacić na tą zbiórkę 7 zł i 40 groszy. Albo zakładając, że banknot 100-złotowy ma grubość 1,1 mm, to gdybyśmy ułożyli jeden na drugim banknot, to ten stos pieniędzy byłby tak samo wysoki jak Pałac Kultury i Nauki. Ale że jesteśmy w Radiu Gdańsk, to jeszcze lokalne porównanie, szanowni państwo, bo 282 miliony złotych to jest taka kwota, którą można by było zapełnić całą Ergo Arenę 15 tysiącami ludzi, każdemu wręczyć kopertę z 1000 złotych i potem powtórzyć ten proces 19 razy. To
1: ogromne
3: są takie
1: pieniądze.
3: Kwoty.
1: No właśnie, ale co się zadziało w tym czasie? No bo nikt się tego nie spodziewał, prawda? Influencerzy zwykle grają na siebie. Chodzi im o rozpoznawalność. Chodzi o to, żeby zdobyć tych followersów, czyli osoby, które obserwują, śledzą te treści. A tutaj mamy do czynienia z jakąś ogromną akcją charytatywną i ona już zaczyna być oceniana różnie w internecie. A to, że zagrał na siebie, a to, że zdobył popularność, a to, że przy okazji zebrał pieniądze, no ten efekt jest bez

0: sprzecznie pozytywny, prawda? No ale co działo się w trakcie? Mhm. Z czym mieliśmy tutaj do czynienia? Tam się zaczęli pojawiać sportowcy, influencerzy, aktorzy.
1: Tak.
0: Niektórzy zarzucają, że celebryci chcieli się ogrzać w blasku dobroczynności.
1: Tak. Od samego początku celem tej akcji było przede wszystkim wsparcie podopiecznych tej fundacji Cancer Fighters. Taki był cel od samego początku, co też podkreślał ten influencer. I w sumie on nie planował żadnego zapraszania znanych osób do tej swojej małej kawalerki w Warszawie. To zaczęło działać swoim życiem i praktycznie ten scenariusz zaczął się kreować z dnia na dzień. Ale wszystkim tym działaniom przyświecał właśnie ten jeden cel. I tak jak powiedziałeś, znaleźli się i tacy, którzy chcieli się ogrzać w blasku tego wydarzenia, ale bardzo szybko byli oni konfrontowani przez społeczność, przez odbiorców, którzy oglądali tego streama na żywo. Co mam na myśli? Jeżeli pojawiała się jakaś osoba, której intencje nie do końca były słuszne, nie do końca były zgodne z tym, na czym zależało temu głównemu twórcy, no to osoby oglądające tego streama pisały o tym w komentarzach, że widzą, że ta osoba jest sztuczna.
0: I co? I wtedy nara, tak?
1: Tak, i pisały na przykład na czacie taki komunikat jak zmiana, albo że widzą, że ktoś jest nieautentyczny, że jest nieprawdziwy, że vibe całej tej zbiórki, całej tej akcji troszeczkę podupadł.
0: No to komu się trafiło coś takiego znanemu? Komuś znanemu się trafiło to hasło
1: tak,
0: zmiana?
1: Tak, tak. Byli to zarówno jacyś twórcy telewizyjni, jak i właśnie influencerzy, którzy, co ciekawe, na co dzień w swoich social mediach kreują się na tak zwane comfort person. To są takie osoby przyjemne dla oka, z którymi w jakiś tam sposób się utożsamiamy, które lubimy oglądać, które są bardzo komfortowe, a one na tym streamie pokazały się od takiej strony bardzo atencyjnej. I ludzie, którzy oglądali tego streama, od razu to wychwycili, no i właśnie żądali tej zmiany. Żądali tego, aby pojawił się ktoś prawdziwy, kto będzie w tym wszystkim właśnie autentyczny.
0: Co nam pokazał internet przy takiej akcji? Podobno teraz mówi się zmiana pokoleniowa. Jurek Owsiak, prawda, też pogratulował tej zbiórki. Niektórzy w internecie mówią, no teraz czas na młodych, na innych, na inne podejście. Jak sądzicie, czy to jest taka jednorazowa akcja, nie do powtórki?
2: Nie wiemy, czy jednorazowa, bo być może będzie jakaś kontynuacja tutaj. Mhm. Trzeba śledzić, co twórcy...
0: Czy da się powtórzyć? Ja zapytam od razu, czy da się powtórzyć
2: to będzie,
0: coś takiego?
2: To będzie bardzo duże wyzwanie. Według danych Instytutu Monitorowania Mediów 52 miliony interakcji w social mediach. Mówię tutaj o reakcjach, komentarzach, udostępnieniach. 780 milionów zasięgu, 350 milionów zasięgu w mediach klasycznych. Dodam tylko, że akcja osiągnęła łącznie ponad miliard potencjalnych kontaktów, co oznacza, że każdy statystyczny odbiorca powyżej 15 roku życia mógł zetknąć się z informacją o tej zbiórce 35 razy. Mamy absolutnie pobite wszystkie rekordy, jeśli chodzi o oglądalność, no i też o tę zebraną kwotę, bo ten polski stream pobił streama takiego bardzo popularnego amerykańskiego twórcy i grupy francuskich streamerów, więc zarówno pod kątem liczby osób na żywo śledzących stream w serwisie YouTube, jak i zebranej kwoty, to jest fenomen na europejską skalę.
0: Skąd to się wzięło? Bo to jest tak, że nasi influencerzy kopiują podobno trendy z zachodu. No bo z zachodu, prawda, tam to się pojawia i oni kopiują te trendy i odtwarzają to u nas. Czy tutaj też mieliśmy z czymś takim do czynienia? To nie jest jakaś taka nowość wymyślona u nas.
2: Nie, nie jest to nowy format. Tego typu wyzwania i zbiórki funkcjonują w cyfrowej przestrzeni, więc nie jest to być może super świeżego. Natomiast nigdy nie wydarzyło się to w Polsce na tak ogromną skalę.
1: Jeszcze dodam, że ten influencer słynie właśnie z takich challenge, więc to nie jest pierwsza tego typu... Nie do końca. Z takich angażujących swoich odbiorców. On zasłynął właśnie z tego, że wysyłał do swojej społeczności taki komunikat: na tyle, na ile lajków, zrobię to i tamto. Albo tyle i tyle będzie trwało moje wyzwanie, które dla was zrealizuję. No i na przykład jego społeczność wbiła ileś tam tysięcy polubień i on w ramach takiego challenge'u na przykład pojechał z Polski do Maroko i przejechał taką liczbę kilometrów, jaką wbili właśnie lajków jego odbiorcy. Więc on słynie z takich challenge'y i to też, tak jak Aga wspomniała na początku, było takie wyzwanie, które przerodziło

0: się po prostu w taką wspaniałą, wielką, głośną akcję charytatywną.
1: A jakieś skandale tam się zadziały?
0: Wiesz co, najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że właśnie takich skandali nie było, bo od samego początku wstępu na tego streama nie mieli przede wszystkim jacykolwiek patostreamerzy.
1: A, patostreamerzy, nasi tak. ulubieni. Czyli tak. patostreamerzy, wyjaśnijmy ten termin od razu tym, którzy słuchają audycji, to są...
0: To są influencerzy, którzy dają po prostu zły przykład, którzy realizują działania niemoralne, nieetyczne, niezgodne z prawem. I takie osoby nie miały wstępu na tego streama, podobnie jak osoby ze świata polityki. Ten twórca od samego początku mówił, żadnej polityki na tym streamie, jesteśmy ponad podziałami, wszyscy łączymy się w jednym celu i faktycznie tak było, że przychodzili tam twórcy, którzy być może gdzieś tam w opinii internautów opowiadali się za jakąś stroną polityczną, ale generalnie wszyscy grali do jednej bramki i wszyscy byli skupieni na tym jednym celu.
1: Podobno dziennikarze też nie mogli.
0: Nie mogli, chociaż zdarzył się wyjątek, przyszła jedna dziennikarka i co ciekawe, bardzo szybko została zweryfikowana, bo ten twórca, który organizował tego streama, nie wiedział, że ona jest gdzieś tam związana z tym światem polityki, ale internauci od razu to zauważyli i zaczęli pisać na czacie. Nie miało być polityki. Miał być zakaz tego typu osób na tym streamie i ten twórca powiedział, dobrze, macie rację, faktycznie, dlatego zmiana i przyszli od razu inni goście.
2: Jeszcze dodajmy tutaj kilka słów o takim mechanizmie, co sprawiło, że ta akcja była tak chętnie udostępniana, bo jak najbardziej ten przyświecający cel charytatywny zgadza się. Natomiast tutaj w social mediach czymś, co zyskuje dużą szansę na wiralowość, są właśnie te rzeczy pozytywne. My najczęściej tak kojarzymy z chętnym udostępnianiem rzeczy, które nas w jakiś sposób zdenerwują. Ale naukowcy z Uniwersytetu w Pensylwanii wykonali badania, które pokazały, że właśnie ten pozytywny wydźwięk emocjonalny to jest też cecha mocno wpływająca na tak zwaną wirusowość treści, czyli takie rozprzestrzenianie się bez wykorzystania środków promocyjnych. No i te kampanie niosące pozytywny przekaz, czyli w tym przypadku tę zbiórkę. Dlatego tak chętnie internauci i wszyscy udostępniali i się angażowali i zasiadali przed telefonami, telewizorami i innymi sprzętami, żeby w weekend tę akcję śledzić aż do niedzieli, niedzielnego wieczora do godziny tam 21:37.
1: Ja słyszę pewien zachwyt w głosach specjalistek, tak. które są dzisiejszymi gośćmi. Zachwyt, ale spowodowany czym?
0: Może powiem ze swojej strony, że ja też jestem po prostu wzruszona tą siłą tej zbiórki i tym, ile osób się w nią zaangażowało. I wiadomo, możemy to rozpatrywać pod różnymi kątami, myśląc, że ktoś się celowo przyczepił. Ktoś dołożył swoją cegiełkę, żeby też się pojawić na tej liście osób wspierających. Ktoś przyszedł na tego streama, żeby się pokazać. Ale wydaje nam się, i myślę, że Agnieszka też podziela moje zdanie, że w obliczu tych wszystkich zarzutów jednak liczy się ten efekt końcowy, czyli to, jak ogromną sumę udało się zebrać na tą fundację i jak wiele ludzi się zaangażowało w tę akcję.
1: No i teraz pozostaje pytanie, co dalej z tym człowiekiem? No bo teraz jest oczekiwanie społeczne, prawda?
0: Tak.
1: Że będzie drugim Jurkiem Owsiakiem.
0: Tak, jest jakieś takie oczekiwanie, aczkolwiek zarówno on, jak i raper BDS wydali takie oświadczenie, że nie będą udzielali żadnych wywiadów, nie będą chodzić do telewizji, nie chcą być na pierwszym planie, nie chcą być w blasku tych reflektorów, bo od samego początku celem właśnie było wsparcie podopiecznych tej fundacji i oni im zostawiają tak naprawdę wszystko to, co najlepsze.
2: I co więcej, akcja będzie miała swoją kontynuację. BDS zapowiedział nagranie płyty z podopiecznymi między innymi fundacji. Być może dołączą się do tego też inne gwiazdy i cały dochód z tej płyty też ma być przeznaczony na cele charytatywne. I jeszcze tutaj tak nawiązując do tego pytania o ocenę, zgadzam się z moją koleżanką, i wiem, że oczywiście pojawia się wiele słusznych analiz dotyczących na przykład punktowania tego, co powinno działać systemowo. Natomiast ja bym nie chciała, żeby to się odbijało właśnie kosztem tej akcji. Wiem, że osoby, które znajdują jakieś właśnie ciemne strony tego streama, mają dużo racji, ale apeluję, żebyśmy nie odbierali sukcesu temu youtuberowi, który osiągnął tak dużo. Nie odbierajmy też sobie radości z tego, że po prostu przez ten weekend uczestniczyliśmy w czymś fajnym, w jakimś takim ogromnym zrywie, spontanicznym.

0: technicznym na wielką skalę i też z perspektywy takiej socjalmediowej przyznam, że to jest trochę budujące, bo ja wiem, że big techy socjalmediowe mają dużo grzeszków za uszami, ale pokazanie skali i tej możliwości zaangażowania ludzi było fenomenalne.
1: No ale internet nam się zmienił trochę z tego powodu, to znaczy możemy spodziewać się jakiejś zmiany, możemy spodziewać się, że może jednak ci influencerzy zaczną robić dobre rzeczy po tym sukcesie, a może patostreamerzy zostaną zepchnięci gdzieś tam na margines i znikną w ogóle? Jak możemy to ocenić?
2: Wydaje mi się, że i tak ten patostreaming to jest jakiś ułamek tego świadka influencerowego, ale wiemy o nim więcej i jest on po prostu wyraźniejszy przez to, że jest kontrowersyjny. A to, co jest kontrowersyjne, zawsze niestety jest nośniejsze i lepiej się w cudzysłowie sprzedaje.
0: Jest bardziej klikalne.
2: Tak, jest bardziej klikalne, bardziej takie wirusowe, viralowe, ale z własnej perspektywy powiem, tak jak śledzę internet i to podwórko świadka influencer marketingu, to widzę, że tych dobrych twórców jest zdecydowanie więcej, no i mamy nadzieję, że takich akcji będzie jeszcze kilka i że inni też się zainspirują.
1: Czeka nas wysyp takich akcji teraz. Inni się będą inspirować, będą chcieli robić swoje zbiórki, będą chcieli pomagać innym organizacjom i tak dalej, czego możemy się spodziewać? To stanie się modne, to stanie się viralowe?
0: Pomaganie na pewno zyskało tutaj, jeśli chodzi o taką kwestię, nie wiem, wolontariacką. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że wiele osób pomaga regularnie, bez ogłaszania tego gdzieś w sieci i oczywiście tym wszystkim osobom należą się ogromne brawa i ogromne podziękowania. Natomiast wydaje mi się, że dzięki streamowi wolontariat, pomaganie fundacjom zyskało taki pozytywny aspekt i mimo tego, że uważam, że powtórzenie zbiórki na taką skalę długo nie będzie możliwe, to mówię, mam zakwasy od uśmiechania się przez cały weekend.
1: Pobito rekordy, tak. Prawda? To rekord Guinnessa poleciał chyba.
2: Tak, zgadza się.
1: I w ogóle taka sytuacja jeszcze na świecie nie miała miejsca. Jesteśmy pierwsi. No dobrze, ale mam wrażenie, że internet już trochę zapomniał. To już tak na koniec, kilka ostatnich minut. Już się mówi o czym innym. Już minęło kilka dni, już ten temat nie jest tak gorący.
0: W mojej bańce informacyjnej absolutnie tak temat jest jeszcze gorący. Tutaj dodam też, że to jeszcze nie jest właśnie koniec tej zbiórki, bo te systemy płatnicze odnotowują jakieś opóźnienia. Trwają licytacje przedmiotów, które ludzie przekazywali na tym streamie, więc ta zbiórka jeszcze trwa, jeszcze jest podgrzewana. Kolejnym krokiem będzie ta płyta, o której wspomniałam. Więc na pewno to zainteresowanie nie będzie tak ogromne jak w sobotę i niedzielę, czyli w tym piku oglądalności, ale wciąż temat jest na ustach wielu osób i niech tak zostanie.
1: To jeszcze jedna sprawa. Fotograf, który się tam dostał, miało nie być dziennikarzy, prawda? A w pewnym momencie fotograf powiedział, że on to zdjęcie wyśle na konkurs. I teraz pytanie, kto tutaj jest wygranym?
2: Ja myślę, że ta wygrana jednak leży po obu stronach, bo to zdjęcie jest bardzo takie symboliczne.
0: Widać, takie ikoniczne.
2: Ikoniczne. Widać
1: ale
2: tego,
1: nadal zrobił je fotograf.
2: Tak, tak, nadal zrobił je fotograf, ale gdzieś tam mi mignęło w przestrzeni internetowej, że chyba nie chce całego tego zysku dla siebie.
1: Ale on dostanie nagrodę.
2: Może dostać, prawda? Ale jednak w obliczu całej tej sytuacji i tego, jak udało się pomóc tym dzieciom i ile osób zostało w tą akcję zaangażowanych, myślę, że jest to rzecz nie aż takiej wielkiej wagi.
0: No i jeszcze dodajmy, że wiele historycznych momentów zostało sfotografowanych w ten sposób i nagrodzonych później. Nawet wychodząc poza fotografię, reportaże, które opisywały wielkie momenty dziejowe, też zdobywały nagrody, więc wydaje mi się, że ten skutek uboczny jest akceptowalny.
1: No to zobaczymy, czy zdjęcie będzie nagrodzone, czy poleci na konkurs, bo może fotograf zmieni jednak zdanie pod naporem społecznym, tak to określmy. Ocenimy na koniec tę akcję. Można ją jednoznacznie ocenić pozytywnie lub negatywnie? Czy tutaj odcienie szarości są bardzo widoczne?
0: Ja chcę oceniać ją pozytywnie i tak o niej myśleć. Wspomniałam już, że cały weekend śledziłam ochoczo każdą wzmiankę, odświeżałam sobie tę liczbę zebranych złotówek. To było dla mnie budujące i przy pełnej świadomości tych ciemniejszych, szarych stron chcę patrzeć na to jako na rzecz bardzo pozytywną.
2: Ja mam podobnie, aczkolwiek odsuwając nasze subiektywne odczucia wobec tej zbiórki, no to Instytut Monitorowania Mediów wykazał, że ta liczba wzmianek pozytywnych była zdecydowanie większa. To było 90% pozytywnych informacji, pozytywnego przekazu płynącego do sieci. No i mamy nadzieję, że tylko tak pozostanie.
1: Pomaganie jest fajne. Liczy tak. się efekt, pomaganie to rzecz dobra. Omówiliśmy ogromną akcję charytatywną w internecie z ostatniego czasu, z ostatniego tygodnia, a moimi gośćmi były Julia Nerek, specjalistka do spraw influencer marketingu i Agnieszka Gutowska, specjalistka do spraw social mediów. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Daniel Wojciechowski, kłaniam się i do usłyszenia.
3: Radiowy poradnik medialny.

0: To jest powtórka programu Radia Gdańsk. Jestem z Pomorza.
1: Spotykasz różne trudne historie na co dzień, a potem wracasz do domu. Mm-hmm. Masz jakąś taką przerwę, że mówisz, dobra, zostawiam pracę i teraz wracam do domu? Czy te historie idą z tobą do twojego domu?
2: Pewnie zdrowo byłoby zostawiać, ale chyba w tej pracy tak się nie da. To nie jest praca, w której można wyłączyć komputer i się odwrócić. Kiedy pracuję z medykami, to mam takie porównanie, że pracując z człowiekiem chorującym, pracując z człowiekiem w kryzysie, pracując z człowiekiem umierającym, my, którzy towarzyszymy, jesteśmy jak gąbki i nasiąkamy tymi historiami, doświadczeniami. Jeśli nie znajdziemy takiego miejsca, w którym możemy tę gąbkę wykręcić, to istnieje ryzyko, że będziemy tak ciec rozgoryczeniem, mm-hmm. trudnością, ciężkością. Natomiast jeżeli mamy to bezpieczne miejsce, gdzie możemy właśnie coś zostawić swojego trudnego, to możemy dalej służyć tą gąbką, z tym, że tym, co nasiąkamy, to mam poczucie, to nie jest woda, to jest atrament. Te historie są jak atrament, więc tę gąbkę zabarwiają. I ja mam takie poczucie, że ja jestem zabarwiona historiami osób, którym miałam ten przywilej towarzyszyć. I bardzo sobie to cenię.
1: Dużo pracy praktycznej, ale masz też pracę naukową. Którą tak. wolisz? Bo zachwycasz się tymi badaniami, o których opowiadasz, i oczy ci się świecą też.
2: Tak, ja chyba jestem osobą, która potrzebuje tej różnorodności. Doktorat był moim marzeniem już na etapie studiów. Pierwsze zaproszenie do doktoratu otrzymałam swój promotor właśnie zaraz po obronieniu pracy magisterskiej, ale tam pojawiła się ta chęć bycia przy człowieku i miałam taką obawę, że jeżeli pozostanę na uczelni, to nie doświadczę tej praktyki, więc zrezygnowałam z tej propozycji właśnie na rzecz pracy z człowiekiem i blisko człowieka i nie wyobrażam sobie tego zostawić do dzisiaj. Gdzieś tam po drodze przez te lata pojawiały się małe powroty, pomysły, ale to się jakoś nie zadziało. Też długo się zastanawiałam, czego ma dotyczyć moja praca naukowa, aż w końcu jakoś olśniło mnie, że przecież ona może dotyczyć dokładnie tego, co robię. I profesor Katarzyna Jankowska zaproponowała mi bycie moją promotor i poprowadzenie mnie przez doktorat, a także poprowadzenie zajęć dla studentów w Kolegium Medicum w Bydgoszczy, które należy do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. I faktycznie mam możliwość prowadzenia zajęć ze studentami z komunikacji medycznej, czyli to jest znowu to moje DNA janowe, które zaczęło się w Areopagach Etycznych z księdzem Janem, kiedy uczyliśmy studentów tej komunikacji końca życia. Plus mam przywilej prowadzenia zajęć na temat śmierci i umierania dla studentów. I mam tak fantastycznych tych studentów, że oni chcą więcej. Spotykają się takie grupki.
1: No, ale to temat taki, na który chcą rozmawiać?
2: Chcą i są chętni do tej rozmowy. Ja też prowadzę kolację o śmierci na kanwie książki o tym samym tytule. I kolacje prowadzone dla studentów to jest absolutnie coś niebywałego. I 2 tygodnie temu miałam taką sytuację, kiedy rozmawiałam ze studentką, która już kończy w tej chwili medycynę i była na tej kolacji 2 lata temu. Miała też zajęcia ze mną właśnie na temat śmierci i umierania. I to było niezwykłe, jak podeszła do mnie i powiedziała, że po tej kolacji, po tych zajęciach, ona zupełnie przeformułowała swoje myślenie o swoim życiu i świadomie wybiera specjalizację medycyny paliatywnej jako pierwszą specjalizację, gdzie ta specjalizacja jest często dodatkową, drugą, trzecią, niestety chyba wciąż trochę uznawaną za gorszą, a jest piękną i bardzo głęboką specjalizacją medyczną. A ona to wybiera jako pierwsze i decyduje się być przy tym człowieku umierającym. To są chyba najpiękniejsze rzeczy, które mogą spotkać człowieka.
1: Jak ty mówisz o umieraniu, o śmierci, o żałobie i się uśmiechasz?
2: Ostatnio mam taką myśl, krąży mi taka myśl po głowie. Czy umrzeć to naprawdę to jest coś najstraszniejszego, co może mi się w życiu przydarzyć? I moja odpowiedź jest, że nie. Owszem, ja tak jak każdy obawiam się śmierci moich bliskich, bo tak naprawdę obawiam się swojego bólu, który będę przeżywać, tęsknoty, pustki, ale jednocześnie wiem, że to jest cena za miłość, która dzieje się tu i teraz. Temat śmierci jest tematem dla mnie absolutnie fascynującym, jakkolwiek to brzmi. I pewnie mogłybyśmy tu spędzić wiele godzin, żeby o tym porozmawiać. Ja naprawdę bardzo zachęcam do tego, żebyśmy myśleli o swojej śmierci, która się zdarzy. Nawet jeżeli uważamy, że jak nie będziemy o niej rozmawiać, to się nie przydarzy, to jednak się zdarzy. Ale żebyśmy myśleli o niej w takiej kategorii wyobrażenia, z jakim uczuciem chciałabym umierać, czy chciałbym umierać. I

0: jeżeli ja mam takie wyobrażenie, że chciałabym umierać z poczuciem dobrze spełnionego życia, to co to dla mnie znaczy? To jakie to życie ma być? Czyli o co ja muszę zadbać, ale też co potrzebuję odpuścić, by kiedyś móc umierać spokojnie. Jestem też po rozmowie z przyjacielem parę dni temu, który stoi przed dylematem takim zawodowym swojej pracy i tak jak mój przyjaciel zna mnie trochę i jego te słowa nie dziwią, powiedziałam do niego: słuchaj, spróbuj tak się położyć na tym hospicyjnym łóżku i umrzeć. I wiesz, z tej perspektywy spójrz na tą decyzję.
1: No, konkretna porada.
0: I tak się stało. I mówię, naprawdę, to zupełnie zmienia tą perspektywę. Rozstaliśmy się słowami miłego umierania i z ogromnym śmiechem. Bo oczywiście nie chcę trywializować śmierci. To jest trudne, to jest poważne, to bywa bolesne dla obu stron. Ale jednocześnie naprawdę możemy uczynić z tego momentu ten moment celebrujący życie. I kiedy zaczniemy rozmawiać o śmierci w kontekście drogowskazów na życie, to okazuje się, że te rozmowy nie muszą być przerażające, one naprawdę mogą być lekkie.
1: Co robisz po godzinach? Gdzie odpoczywasz? Jak odpoczywasz?
0: Mam swoją rodzinkę, cudownego męża, kochane dzieci, które fascynują mnie swoim patrzeniem na świat i swoją mądrością. Ja naprawdę niebywale się uczę przy nich odkrywania tego świata. Mam dwa psy, z którymi uwielbiam chodzić na spacer, więc na pewno jest to takie bycie z moimi bliskimi, jest moim odpoczynkiem. Mieszkam od 2 lat w pięknym miejscu, położonym blisko lasu, blisko rzeki, więc ten kontakt z naturą i właśnie brak rozmów, to jest też coś, co mi bardzo wspiera i pomaga. Ale też jestem człowiekiem, który potrzebuje różnorodności, więc chyba tak jak większość osób z ADHD po prostu. Czasami mam taką zajawkę, że teraz będę malować po numerkach i kupię 5 obrazów, po czym kończę się na jednym. A to glina i zajęcia z gliny, a to jakieś ćwiczenia, więc to jest takie różnorodne faktycznie, ale im jestem starsza, tym bardziej staram się słuchać potrzeb też swojego ciała, czy potrzebuję pobyć z kimś, czy potrzebuję odpocząć w ciszy, czy potrzebuję treningu, czy potrzebuję bardzo spokojnej jogi. I uczę się tego, że nie muszę mieć odpowiedzi dla siebie na wszystko i jednego sposobu, takiego jednego hobby na odreagowywanie, że mogę poszukiwać i dostosowywać to do siebie, jaka jestem tego dnia.
1: To na koniec się zapytam, o czym marzysz?
0: O doktoracie. Czuję, że finalizuję, więc tak, czuję, że finalizuję ten doktorat, więc mam taką ufność i marzenie, aby to w tym roku się wydarzyło. O czym jeszcze marzę? Z takich rzeczy związanych właśnie z tą moją pracą, to marzy mi się o tym, aby ludzie nie bali się śmierci, bo uważam, że wtedy nam wszystkim będzie łatwiej żyć. I marzy mi się, aby fundacja, którą założyłam niespełna rok temu, aby mogła nieść dobro i nigdy nie zbłądziła z tej drogi, żeby tym fokusem zawsze był człowiek.
1: I tego Ci życzymy.
0: Dziękuję serdecznie. Dziękuję.
2: Jestem z Pomorza.

0: To jest powtórka programu Radia Gdańsk.
1: Radiowe skarby kultury Kaszub. Jeźwiąc i muzycia słowa, Kasia Pści, Radio Gduńsk.
2: Przy mikrofonie Robert Grot i Baru Mileczno, że wa jest to znama, że chce ta słychać audycji w języku kaszepskim, jak w jedno stacji Kasiebe w Radio Gduńsk, stacja Kaszuby w Radiu Gdańsk. Dzisiaj je przyrechtował dla waj baro wiele wiadów rozmaitych, ciekawych. Dzisiaj będziemy gadać o projekcie IPN-u z Sławka Formelą, pisarza tyś kaszepskim, polskim, utwórcą, tyś archiwistą z IPN-u w Gduńsku, o tym projekcie, żeby zachowywać piękne życie, no bo zachowywać łed zabucieni na i lokalnych historii i to jest archiwum fulne pamiące i dziś chcemy to bardzo mocno zaznaczyć, że coś z tego mdze i zachęcać do tego, żeby swoje dokumenta, swoje akta familiowe tyś dawać do IPN-u, żeby to zakonserwować, zdigitalizować i tyś wypracować. Łe to idzę, żebyśmy to zachowywali. Dziś tyś pogodumy pejść na łe gniżach terny po latach załatwile są belne auto, to w gminie Kartyze i to bądź medzysy prawie tyś gydac łatwim wszeczcim. Tyś bądź chcą rociec wai do tego, żeby dali bec na promocjach baro belny ksunści monografię. Ksąc doktor prałat Hilary Jastak, król Kasiebów Solidarnostce, utwórca dokyzu Eugeniusz Pryczkowski, wanozi po rozmaitych placach na Kasiebach, jerociony w to insi place, insi garde i tam my promoceje i w tych promocejach terny będą za sztucek, tyś możemy chcele tu zaznaczyć i dlite rocimy, żeby so wsłychać, gdzie jeść, zgłąbić dlicie, to je król Kasiebów, a Solidarnostce, ksądz prałat Hilary Jastak. W tych temi znak, gdzie se możemy gydać bez całej godzina, wąsna znama, słuchaj ta na jałdycei i tyś chcemy tu pełno zagrać dlwaj, no bo w jedno to mumę przerechtowuny, żeby tyś piąkny muzyka była. Jak myj, to myj, tery, to karno heć i chcemy so słychać i za sztucek wróci w umę, no jak gdom. Bąsta znama, audycja dzisiaj prowadzi dlwaj Robert Grot. Przedciwę belny głę, żebyśmy tery so słychale, a za sztucek bądzemy kwerbile.

0: Kasiepści Radio Gduńsk. Pierwi edzysy w siedkłe płe kasiepsku.
1: I po pauze muzyczne wrócimy do najaudycji stacji Kasiebe w Radio Gduńsk na ziewłę z najgłe studia Kasiepści S4. I chcemy tu zieknąć w wyżnych sprawach, w wyżnych wydarzeniach dla lokalne spolezne. Przybuciwą, że audycja prowadzi Robert Grot i edzysy będziemy też gadać w styli ECE, OSP, styli ETA, gdzie poprówdzę mumę nowi autło. Co prawda nie jest nowy, mają przeszło 20 lat, ale ogni, że sami są zagwesnile lepsze auto, żeby wejść dziwac do tych wszystkich akcjów. To, co jest brakowne i widzę się, że ci stowyra, ci ledze, które tam są, to po prostu chcą dzejać, a służyć ledzom. I to są ogni, że chterny z Wet Wejca, Wet Starka, poprówdze mają ti krafta, młec, a chąc do tego, żeby pomagać insim. I o tym wszystkim rzekła nam Sylwia Biankowska, zastąpca burmistrza Kartes, i o tej urocieznie chcemy poprówdze wsłuchać co i uciec, jak to poprówdze było, jak ti łegniezie biotkują co, o to, żeby byli pomagać. O tym wszystkim Sylwia Biankowska.
2: Dla tych łegniarzy, ale też wszystkich mieszkańców Starety barowiali wydarzenie, bo oni sobie w zasadzie ta się własnym staraniem sobie załatwiali te nowi, a właściwie łyżowuny auto. Płedzy łez 3 dni auto do gaszeni pożarów. No oni są bez mała parę lat to stare, ale naprzód oni sobie jeść starsi auto, załatwili złapalec, ale to było 40-letni auto. Oni myśleli, że to im też sprawi, ale wtedy doszli do wniosku, taci głęzie by jednak chceli nowsi i taci sobie nalezli za

0: ponad 100 tysięcy złotych razem z gminą i z tyś powiatem, ale tyś był sponsor rafineria Gdunści, które tyś dali na remont i tacim tam razem sa zebrele tyś z funduszu sołeckiego, mieszkańcy przekazali detci na to i to se udało wszystko jakby zebrać, zapłacać to auto i tyś było taci uroczysty przekazani, gdzie dze było i z powiatu ledze, i z gminy i tyś łegniarze z całej naszej gminy byli zaproszony, było to taci przekazani, tak jakby to rzeczywiście taci nowy auto, ale to jest bardzo dobry stanie, to auto ma taci niści przebieg, na pewno bandze służyło iść wiele lat tej jednostce.
1: I też który eta się rozwija. Widzę, że ta jednostka musi też się rozwijać, żeby zabezpieczać mieszkańców w rozmaitych wydarzeniach.
0: Jo, no ale tyś, to jest taki piękne to, że tyś, ta ci historia łoniczetale tej jednostce, że została założona przez króla, przez Kierzniłkiewicza, przez Miotka i to są ledze, które tere poetemu wnukowie bala w zarządze, naprzód Kierzniłkiewicz, a teraz przejął król, ze ich zatkływie starci zakładali tą jednostkę, ale to jest w jedno wrodzenie i dlatego tyś młodzi łeni o to tak dbają. Bo tak jak dziadkowie, tak jak łejcowie, tak teraz łeni dbają o ta swoje strażnica, żeby to wszystko było piękno i tyś baro strażnica jest zadbuny. Można powiedzieć, że łegnia, że w tej starej ece zasadze we wszystkich jednostkach dbają o te swoje strażnice.
1: Ja, bo to je brać strażackie, łegnia i oni dbają, oni stoczają jak jedna familia. Nawet jak to jest familia, a nie ma jakby wiązów familiowych, to i tak czują się jak familia.
0: Jo, no to jest wiadomo, to jest integracja. Oni mają wspólne cele i im zależy na tym, żeby wyposażyć ta jednostka w najlepszy sprzęt. Oni zabiegają, składają wnioski czy do gminy, czy do powiatu, czy do innych instytucji.
2: Kasiepści Radio Gdyńsk. Czejeś? Wiś.
3: I to jest derch robueta tych najwspaniałych, tciewertnych łegniżów. Łegniarze są bardzo ważne dla nas i dla te chcemy to oddać czest. Też wiemy, że maj to Świętego Floriana, to też święta tych naszych łegniarzów w całym regionie i chcemy im iść rys składać piękną rzeźbę i dziękować za to, że tak belno zajmują się na im bezpieka i że chcą nieść nam płemłec w kłeźli bidze, jakbyśmy powiedzieli. I to też styria eta pokazuje, że nawet kateci malinci jednostka ochotnicza straże łegniowy tak może zajac auto za 100 tysiące złotych udało się zdziorgać i je taci piękny łus, który już łuzi wszystkim tak poprowadzę nieleno łegniarzom. I który też chutko przechodzą medali do naich kłerbionków, bo z tego mamy z kłepicą, jak je gdą na samym zaciutku na jej audycji, który bądź Sławk Formela na mapowie dół, to je archiwista z Instytutu Pamiące Nyrodny Wedzyl w Gdyńsku i też to je dziś Kaszepsko-Pomorski, to je człowiek, który pisze bardzo wiele po kasiepsku, który my taci krawd do tego, żeby powiada swoje historie tyś kaszepsko-pomorski zrzeszeni i tyś zajmy są badyrowaniem inwigilacje, badyrowaniem tych drądzich czasów, kiedy poprowadzę kaszepsko-pomorski zrzeszeni są budowało, kiedy byle dzieje, że ich chcele co stworzyć, a udało się kaszepsko-pomorski zrzeszeni stworzyć i łatim tyś słów formela tyś pisze i tyś ma swoje powieści zebrony w dokryzu, to jest bardzo fajny dokryz, tyś rocia do tego, żeby so zakupić, po kasiewsku napisane Wunderwaffe e insi feflote, to jest zbiór powieściów, słówka formeli, no ale zysy tyś chcemy pogadać o tej misji IPN-u i projekcie, ja ci je, to je archiwum wspólne pamiące i każdy może do IPN-u przenieść swoje dokumenta, swoje akta familiowe z tamtych czasów, jakieś historie i IPN co tyś zajmę, ta ci ma sprawa, ma tyś je łademkuj na ta ci życie. I łatym wszaści, łatym swoim zajaniem tyś słówk formela bądze gydac, ale tyś łatym projekce, jak to wszystko wezrzy, a dlicie to je ważne, żeby zachowywać ti historia. Łatym wszaści, tery gdy nama słówk Formela z Instytutu Pamiące Narodne Wedzel w Gdańsku.
4: Na początku to było taką historię płelści, tak rozmaito, a później, jak so, wcignął to w Zajani, w Pomeranie, to ją łebczas studiowali, to ją tak so, bardziej zaczął interesować tych płemłeżim. To rozmaity ciągle mnie interesował, bo był taki czas, że ją so, interesował bardziej z trzydnymi wiekami, łesoblewie krzeżacci z okon, no i nawet magisterści dokus o tym napisał, ale to kłecewścim świecim. Ale tyś płemłeżim miasto, tam łepisał taci dokus pod titlem Gospodarka świecia nad Wisłą w okresie rządów krzyżackich. Tak później siokół robotę, no i tak to później. I robił jakiś czas w urzędze gminy w Siemełdze w 2001 roku. Później w statystycznym, a w 2007 trafił do Instytutu Narodnej Pamiące. Tak z zajmą archiwizowaniem, rechtowaniem akt to skanerowani, żeby były zdigitalizowany. Do tej używam takich modernych, nowoczesnych skanerów, dzieją w jakimś tam dzielu jak kserokłepiarci, że głośno kurtka i co tak apartno ze skanowa stoi co tak dost flot, tak po malinku my to skanujemy tam na i akta, ale to je na robotę, to je na lata, żeby to wsiadło te wnetka 4 kilometry akt, co my mamy w naim magazynie, żeby to przeniesł na dyski, to je stolemna robota.
1: Stolemne i ta wiele na robi wrażenie, 4 kilometry aktów, to je po prostu za wiele robotę, ale tyś te akta są bardzo ważne, bo w IPN-ie tyś wa zajmata so historią, wa tyś cały czas sprawdzita wszystko, utwierzyta. Wiemy, że to je bardzo ważne dla naj historii, dla najgłe rzecygłe. Musimy to też zrozumieć, jak to funkcjonowało i te akta wszyscy pomagają w tym.
4: Z tymi aktami to je taci iwer, że to są materiały, które zostały stworzone przez osoblewy dzil instytucjów, taci jak bezpieka, ja się tam dzielu tyś milicję obywatelską, jak udzaja łebczas kłemunę, a toś łedzył tyś sądę, łejskłe prokuraturę, te łezortu instytucje, no ale tyś w jakimś dzielu tyś jest łedamkły na akta, na to, co mają usę ledze, taci zwyczajni ledze jak my, oni tyś mogą przekazać nama swoje akta do na jego archiwum, temu służy taci projekt, ja się mamy zrechtowany w Instytucji Narodnej Pamiące archiwum pełne pamięci i chodzi w nim to, żeby ledze, które mają usę jakieś ciekawe rzeczy, mogą je nam przekazać, my so tym zajmniemy, możemy to nawet tak pewnie zakonserwować, żeby to lepiej wezdrzało, żeby to było w lepszym stanie, jak je zeskanować i później nawet do jakiejś wystawy, żeby to jakoś dać do internetu, żeby ta historia zamku w tych papierach, żeby była na śladmidze ledzy, żeby ledze wiele możliwe było tym zapoznać, co z tymi ciekawymi rzeczami, jaki łusy mają tyś ledzy.
1: Wyrtne robota, bo to historie są ledzy i tych terny ziele w tych drądzich czasach i też to je taci najmisji, myślę, wajmisji IPN-u, słówka formeli, żeby zachowywać ledz zabucieni, żeby też ta prywda była w tym wszedcim.
4: Jo, je to wszystko bardzo drądzi, ta cała sprawa, chodzi o to, że to najłusiło ta tysie drago i czasem iwram było o tym gadać, pamiętać o tym, czasem jak ledze było pitony i rozmaity rzeczy złusiło te to, czasem nie miele chance do tego wracać, bo to było biedało sporo się z czymś iwram, jak z czymś lechiem. No ale po malinku ledze łedmikają, no i tak przenosiwają coraz to nowsi rzeczy. Znaczy, to są rozmaite pamiątki i z przedwojnowych czasów i to są ledze, jak to są gdy z chudnych kresów płelści, które co przewiozle z tamtych stronów do Trzegardu. A ty się, mówię, się ma też czasem zdać, że ktoś coś analizę, o czym nie wiedzą, że my, albo co sobie płe familie. Rozmaice to wezdzie, ale czasem łekrum tych urzędowych papierów, to my mamy tyś stara, żeby jak nowicy było tych aktów, co przenosiwają nam zwyczajny ledze, bo do chłoni tyś tworzą historia. Historie tych zwyczajnych ledzi tyś skłodą się na tą łeglową historię państwa i narodu.
2: Kasia Pści, Radio Gduńsk. Noce dnie po kasiepsku.
3: No i tak po próbce to jest tym projekta. Rocimy bardzo serdecznie, żeby so zajmować tymi sprawami, żeby udokazniać to, że możemy zachowywać i chcemy zachowywać swoje historie. Jak czujemy słówka formele, to jest bardzo ważne, a musimy mieć do tego spedli, żeby w tym zdigitalizowanym świecie też mieć jakieś źródła, żebyśmy mogli sobie później ładnie do swojej historii i w taki sposób też można kreować, a no, po prostu budować te świąda swojej, bo jak wiemy, że jak nie mamy swojej historii, to naród będzie znikwiony tak po prostu i to jest prawda. I dlatego rocimy do tego, żeby so włączyć w ten projekt Archiwum Wspólne Pamiące, przeciwiadła są na starnie IPN-u. I tery też zare przyjdziemy do postępnych korbionków, a tery Karno Demore, Riceś Witosław, to jest ta nowość, którą my grajemy dwa i chcemy tu też przedstawić Demore, Riceś Witosław.

0: Jeździący muzycia słowa Kasia Pści Radio Gdańsk.
1: I wróciwmy do naszej audycji. Tedy będziemy gadać o misji języka Kasia Pścigłe. I o liczbie Kasia Pścigłe, że ona musi być ziewy. Wiemy, że w Kamienicy Szlachecki będziemy mieli letery w maju przyznani ringrafów Witosława i to są też tym zajmy Midzeńsima Katarzyna Butowskich, terny też je przydniczką z towera szkolnych języka Kasia Pścigłe, Remusowi Dresie. Ale Katarzyna Butowska najpierw je szkolną języka Kasia Pścigłe i o tych swoich sieciecach, jak to trzeba budować ta uczba języka Kasia Pścigłe na ma pływiedy i chcemy so pożynka w to jakby sparłąć, zwłączec. No i też wrócimy na przyznanie ringrafu Witosława, tam ze Józa Sztusek. Tery wodzy na maso wypowiadać Katarzyna Butowska, szkolny języka Kasia Pścigłe, przydniczka Remusowych Drechów, Kamienica Szlachecka.
2: Jedzynka się pści przeleźno z cech terenygłe. Wręciwą ringrafę Witosława. W naszej szkole jest taką galerię, gdzie są portrety tych rycerzy Witosława. Dlatego oni też na co dzień mogą się temu przezyrać, poznawać tych ledzych terny, dla siebie z niewiele robią. No to też jest dla nich taci przykład. Ja o tyle wiele tych tacich akcentów, no choćby patron na jej szkołę. Ksiądz Antoni Pepliński. Też zasłużony dla siebie z niewielka sieba. No i bez taci przykłady, bez przykłady tych rycerzy, którzy w naszej galerii tyle je widzieć, ale też przez to, że oni współtworzą zalo kasiepską. Łyczbę kasiepskiego języka w większej ciosce odbywają się w specjalne zale, które na klimat my zdecydowanie kasiepści. Tam są i sprzęty, i ksuści, i to wszystko, co my służyć poznywoni i kasiepści mływe, ale też kasiepi pomoże.
3: I to je wszystko w tacie pigułce, że można so ładnie na łódźbach, że można o tym opowiedzieć, a nawet zrobić cały łódźba. We personie, we dazienim, tradycyje, bo to je nawet cygniące rąci.
2: Ja, my mamy też tyle bardzo blisko tacich kasiepskich artystów, Kazmierza Cebula, on też my taką zalo, my tu mamy dosyć krótkie, dlatego my tam czasem do niego też idziemy. Mamy też rozmaite tacie myle, związane z historią, tyle na jego regiony. Także no, mamy nad tym piecia, żeby tym młodym ledzom jak niewiocy te kasiebizne przemycec, dac, przekazać, łepowiedzieć, tyle co możemy, tyle co potrafimy.
3: I tyś, Katarzyna Butowska, jak co łestała szkolnym języka Kasia Pścigłe, to ja ci była w sieciece w tej personie. Jak to szło, że ta Kasia Bizna w jedno była w sercu? Jak u was to było?
2: U mnie to było tak, że jejem baro słuchany z domu, ale jak to było pewno w większości kasiepskich heciów do nas starszych gdyle po polsku. Ale babka w jedno gdy po kasiepsku, babka z mamką statka, susydze, cotci, wszyscy gdają dosyć po kasiepsku. Także je była naprawdę bardzo słuchany, je ciejo te wszyscy kasiepscy zwanci, gdzie one tam by miały bez... Ale ze mną nie gdyle po kasiepsku. Jest to tak naprawdę łycia, głę, gadać. Musia wiele tacich wewnętrznych, tacich swoich, tacich livrów pokonać, czy je też to dobrze gdym, a później je przestać się zastanawiać, nad czym się to je tak bardzo dobrze, ale żeby gadać. I tyle to i zaletkłe. I tak tyś z łycznią ma ciasto robią, że gdym słuchaj ta kasiebizna nie je z jacyś tam płelece, le to trzeba gadać we wsiedci.
0: Kasiepści Radio Gduńsk. Pierwi edzysy w siedkłe po kasiepsku.
1: I to trzeba gadać we wszedcim i wtedy to my cwek, ta cała robota i to piękno podciorchi wytłę na ma własny Katarzyna Butowska, szkolny z języka Kasia Pścigłe z Kamienicy Szlachecki i też przedniczka Remusowych Drechów. Chcemy tu też rociec, żeby przejechać na wręczenie ringrafu Witosława, żeby też no bec raza w tym maji i na jak we sto bądze piąkne wydarzenie, przybuciwom, że profesor Jan Persion, jeden grodzony, i tyś senator Kazmisz Klejna latos. I dlatego chcemy w taki sposób to tłe promować. Za sztuczce ktyś bądzemy gadać w ekranach na strasę OMT, obwodnicy metropolitarny Trójgardu, że tam je biotka, żeby jednak taci ekrany dodatkowe dostawić, ale tery też jest malinci pauza muzyczny, lotowy miłota. Mówię, lato w końcu bądze. Bądze mi lato, piękne wiodro latowi. Myślę, że jo, no już dajemy na to, żeby w końcu było ciepło, ale tak długie. Lotowy miłota z piękne placci miłota.

0: Kasiepści Radio Gdańsk, pierwi edzyse w siedkłe po kasiepsku.
1: I tyś wróciwumy do najtemizne, edzyse taci można powiedzieć z główny, bo miśkińcowi gminy Żukowo wiotkują sołeto, żeby na obwodnicy metropolitarne Trójgardu było wiące tych ekranów procem zwąkłewi i tyś wskazywają miśkińcowie, że nie ma ich tak wiele, jakby było to w tych wszystkich planach i tam, gdzie było wskazane, to tego nie ma. No i tyś generalna dyrekcja dargów krajowych autostradów w Gdańsku płetkała so z miśkińcami, z samorządyżami i gdyle o tych sprawach, o tych pomiarach, jak to zrechtować, jak to uprawić. I taci płetkani było w Gdańsku i my z radnym gminy Żukowo so pogadale i Bogumiła Ropel tyś o tym trzysku, który bądź nam opowiadać. Chcemy so słychać.
2: Myślę, że jest to do, ale jeszcze wiele, wiele przed nama i wiele czasu jeszcze minie pewno zanim coś konkretnego powstanie zarówno z ekranem, jak i z kolejnym asiosom.
3: I też te ekrany są brekłewne, wa widzę ta i czuję ta, że poprowadzę te trzyskie.
2: Je trzysk i to ogromny, ledzy zgłosiają, to nie je tylko poprowadzę w dzień, ale to je też w noce i naprawdę to je dosłychani pod mesta, jak niesę, tym bardziej jeciec. No mieszkańcy wiedzą, że z czymś, co mają spotkać przy okazji obwodnicy, ale ci mają skrócić ten problem zaraz na początku, bo potem może już być za późno, a liczymy, że teraz jeszcze cośkolwiek chce do zrobić.
4: Jacek Fopke, radny powiatu Karteściuga. Bardzo cieszę się, że do tego zetkania doszło i tu bardzo dziękuję dyrektorowi Karolowi Markościmu za to, że nas przejął, nas, to znaczy i radnych, i siłtusów, i lokalnych liderów z nad trasę OMT, czyli głównie z gminy Żukowo, bo to spotkanie miało przede wszystkim charakter taki informacyjny, można rzec w obie strony. Dyrekcja nam rzekła, jak to w przetrowku tego trzosku, bo to jest główny tyciel, postępować, jakie są procedury, przepisy, to było też ważne, ale myślę, woźniści z naszego punktu widzenia mieszkańców i ich przedstawców było to, co my chcemy zakomunikować generalnej dyrekcji, a je to, można rzec, taci wiadłe z piersi ranci, bo my też jesteśmy mieszkańcami i do nas te sygnały docierają, że z hałasa, z trzoska tym samochodowym, komunikacyjnym jest w naszej gminie problem i chcemy jesteśmy wspólno pogadać o tym, jak to dobrze rozwiązać i temu zaradzać.
3: Także was biorę ta łed miśkińców, jo, ta ci wiadła, że ten wszystkie gdumałe obwodnice metropolitalne Trójgardu.
4: I o ta ci sygnały do nas docierają, bo myślę, że tam, że ktoś mieszkał przez Jasei, to temu ten trzysk mógł sam zwiksiec, ale jeśli ktoś mieszkał, myślę, że w Płelu, nie miał żadnych hałasów w kół, a teraz powstała trasa, to temu tyś ta sytuacja zamieszkani i takiego komfortu są pogłębiała. Ale to nie lebruskłe złe to odciecy taci indywidualne, bo tu woźne są przede wszystkim te normy hałasu, jaci są określone w przepisach. I myślę, że według tego trzeba postępować, to znaczy trzeba dobrze to natężenie hałasu zbadać, tak, żeby można było skorzystać z prawa, ja ci przysługuję mieszkańcom, a do tego, żeby te ekrany dodatkowe powstały, bo godą o tym, że idzą dodatkowe ekrany, bo mamy taci przeciecy, że są ludzi na tej całej trasie, które można by było uzupełnić i ten problem byłby zdecydowanie mniejszy.
3: No ja, bo jak domałe ustawie, ustów mumę, jeżeli chodzi o ty trzysk, ile to decibelów mubec, no i też łebczas projektowani, też jakby Generalna Dyrekcja Dróg Autostradów musiała też to zrechtować z badyrowania.
4: Jo, różnica jest taka, że na etapie projektowania to była pewne założenie, jakoś koncepcja. Tery, siasyjo, obwodnica je wybudowano i tery te badyrowania, można rzec, budą terenowy. To, co jest woźne i to też was ta dyrektor Markłości podtrzyknął, totozi, jeść tego tacigłe całowne, gołe obciążeni ruchu na obwodnicy nie ma. Do meslenku idze łetozi ten hałas jeść nie je taci wesoci, jak on docelowo bandze. Także prosył i zachęcił do tego, żeby jeść płeciekac do przyjnego roku, gdzie zgodnie z prawem Generalna Dyrekcja budze zleciwa taci baderowania, bo tyde ten ruch powinien być już taci unormowany, nisezonowy i też w pełnym układze z obwodnicą Ziółkowa. Krótko mówiąc, ten, kto bądź chcył, to bądź już nią jeździł i tyle ten trzusk, ten hałas, no bądź no lepiej zmierzec, a w ślad za tym będą pedianty decyzje tam, gdzie te normy są przekroczone, u dodatkowe budace i ekranów.
5: Witold Szmetka, wiceprzednik Rady Miejski w Ziółkowie.
3: Dzisiaj poprowadzę płetkanie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostradów w Gdańsku. Ja ci są głosy od mieszkańców.
5: Przede wszystkim myślę, że tego chcą mieszkańcy naszej gminy. Problem jest braku wielu ekranów i ten trzysk obwodnicy metropolitarnej jest taki, że nie idzie wytrzymać. Także ledze mają faktyczne problemy i to są takie tragedie, można rzec, rzecowe.
3: Nie możliwota, żeby w jakiś sposób no zlećcie z tej trzysk.
5: Znaczy Generalna Dyrekcja je, jakby idzie w dobrym kierunku, można rzec, tylko ochłodziły terminy tych badań i według procedury oni mogą to w jakiś sposób tam przyspieszyć, bo to jest temat nawet one prawidłowo musiały być na jesień przyszłego roku, a oni są w sztandze to zrobić na wiosna też przyszłego roku, ale to i takie jakby prawie rok chudzy, niż to wynika z przepisów i w tym kierunku my by chcieli, żeby to szło, a drugą sprawa był temat tych punktów, gdzie te pomiary powinny być. No i tutaj wnioski mieszkańców też będą brane pod uwagę.
0: Kasia Pści, Radio Gdańsk, na całym świecie.
1: I to bardzo dobry czas, żeby składować te wszystkie uwydzi, żeby też te punkty, gdzie zrobić te pomiary trzysku, te dardzi OMT, żeby to wszystko składać i ten czas je. Wiemy, że te badyrowania trzysku mdą na, no tak wtedy wszystko skazuje, że bądzę to na zimku przedniego roku, także zdajemy na ten czas, żeby jeść wioc autów jeździło. No i też wrócimy do tego, żeby ci wszyscy papiury, żeby mieszkańcowie z gminy Ziółkowo składali do Generalnej Dyrekcji Dargów Krajowych Autostradów, bo zapłacili za zabrani są za ci temizna radnym i cały spoleznie, bo to jest bardzo ważne, co bądź tyś kształtowało przyjdynota. Tyś będziemy już kończyć. Nie miałem czasu, żeby jeś pogadać w rodnym mowie, ale to jest bądź czas, a tyś wrócimy do tego, żeby się zjawić do, na promocjach to, co ja gadał o ksądzu prałace doktorze Hilarym Jastakły, ksuńska król Kasiebów S. Lidarnostce, autorstwa Eugeniusza Pryczkowścigłe. To cały czas można te wszystkie promocje i to piękne tery w maju mdą, także rocimy, żeby w Lombergu bec 8 maja i tam to nebleści, to zetkani mdzei. Rocimy, żeby też słychać łatim w najich audycjach kaszepścich w jedno rocia do tego baro sertno. Kunci są na czas i na końcu gytci mleża. Chcemy so słychać wszystkiego wolny głę do uciecy. Audycja prowadził Robert Grot. Do uciecy, gdy ci mleża, karno, KRO, Kaszewski Rok Łebrządowi.

miejsce żywiołów. Burę chmury zagania skądś wiatr, brunatnieje od góry do dołu.

przeglądam drugą rzeczywistość na smartfonie. Nie ma ciszy. Relacje dodam, hashtag piekło. Z nieba żar się leje, wszyscy biegną, spieszą.

0: To jest powtórka programu Radia Gdańsk.
1: Kleka.
2: Łeka się psku, łeka się ba.
1: Kleka.
2: Nowinę.
3: Jednorazą.
2: Dania.
4: Żeby czytać normalnie.
2: Komentarze.
5: Co namawiać i trzeba.
1: Kleka w Radiu Gdańsk.
2: Czejesz? Wisz.
6: Tatiana Slowi, dobry wieczór. W wiadłach łeka się bacha po kasiepsku. Dzys zaczyna małe dygdynie. Gard zdecydujecie na wjezdach do miasta, bądą debeltion zekłewi tyfle. Łetim zdecydują łebcias z pole z nowych konsultacjów mieszkańce.
7: I ja mam nadzieję, że jak nowicji kasiebów w Gdynie będzie welowa za tym siebie debeltion zekłewi tyfle były prawie kol nas.
6: Kole nas tyś zapłewiec maleno brani nevjąksi plenerowi rozegrę strutkłewich kasieb.
8: Banze ma sabawile na Złotej Górze. Roci ma wszedcich, bo banze baro piankno, bandą wjezdę i tyś bandą kabaretę.
6: Łekrum te relacje o spiersigłe kasieb ścigłe kwerowłe dłe gnieżówt.
9: No większy ruch taci społeczny robił jak trzeba płymyć, to wszyscy jadą.
1: Wiadła z kraju kaszebów.
6: Debeltion zekłewi tyfle na wjazdach do Gdynie? To młeże bec. Wsiadkłe zanalezi łed mieszkańców i tego, jak mdą welować w spole z nowych konsultacjach. Te zaczną soju w nym miesiącu i mdą derować do dzesątego czerwinca. Ja ich wanik głosiony łestyni łebcias zjezdu kaszebów jedne z tygłe lepińca. Łeczywistno we Gdynie, gdy radna gardu Natalia Kłopotko Głowczewski.
7: Wsiadkłe ter zanalego łed mieszkańców. Debeltion zekłewi tyfle to jeju nie bluz łódba, ale to ju je dzejani. Ja ci so zacznie jutery w maju. Moment dzeja, że Gdynia w bandze prawie witać wszystkich przejezdnych. Debeltion zekłowi ma tyflamatery. W maju zacznią so konsultacje, w jakich mogą wziąć od mieszkańcy i zawelować za tym, czy chcą, czy nie chcą. I mam nadzieję, że jak nowicji kasiebów z Gdynie pan zawelowa za tym siebie debeltion zekłowi tyfle były prawie kol nas.
10: To trysku przebyćmy wiele ledzy musi wziąć udział w tych konsultacjach, czy na łegle je także musi być jako sposobną leczba. I cię wa, jak no kasiebi, ju pytum nawet ka buten wastne zajmów, jak no radzecelka gardowu, ale prosto jak no kasiepka, naleźniczka rozmaitych insich stowrów formalnych i nieformalnych zajających w kółka siebizne. Ty jak wa, jak no ty kasiebi z tych rozmaitych stowerów i jak wastne jak no radniczka Gdyńsku, bo zeta ledzy zachącivac do te, żeby zawelowale tak, a nie inaczej. Jak zeta ima dolmaciec, do cie to je, w czym to płymygy, w czym by to przeszkadzało, albo w czym by to tak po porodze nie przeszkadzało.
7: To zacznę od tego, że w tych konsultacjach może wziąć każdy udział, ale nie ma limitu. Ja,
10: to nie jest jak w referendum, że jak za mało ledzy weźmie udział, to jej nie wyjdzie.
7: Ale jeżeli chcemy, żeby kasiepści tyfle były w Gdynie, tej wicji jak połowa ledzy, jak ci wezmą udział w konsultacjach, musi zawelować za. To jest to, co je brakuje do tego, żeby debeltion zekłowi tyfle były. Jak zachęcivac urząd i my, jako spoleznice, mogę tak rzeknąć, będziemy mieć stara jak najwięcej ledzy przekonywać do tego, że to jest wyrt. I całe to, żeby pokazać, że w Gdynie są kasiebi. Ja nie bluz kasiebi, Gdynia jest wielokulturowym gorda od zaczątku i prawie debeltion zekłowi tyfle pokażą, że my jesteśmy łademkwi na rozmaity kulturę. Gdynia zaczęła się od tego, że do Gdynie przejeździwale rozmaity ledze i tych rozmaitych kultur je widzę w Gdynie na co dzień. Chodzę po budynkach, po krumach, po ledzach prosto, językach. I kasiebi to je wildzi dzil Gdynie. A do niechcias ty kasiebizny w wsiednim remie, moim zdaniem, feleje, a te debeltion zekłowi tyfle to będzie taci pierwszy, mam nadzieję, krok do tego, żeby prawie było tego wicji we wsiednim remie.
10: My już powiedzmy, że leżywa budzyta zachącivac, czy są ju wymyślone jakieś zindzenia, albo nawet, jeśli się nieoficjalno przyruczony, ale ja ci są łódbę na to i tyś, kiedy te konsultacje będą, jak one wezdrzą techniczno?
7: Konsultacje zaczną się od 20 maja i będą warać do 10 czerwca. i w nich panze można wziąć udział na dwa rytę. Online, to ci starokaszewskie słowo, i panze na starnie konsultujemy.gdynia.pl formular specjalny, albo też stacjonarno w laboratorium Spole z Nowych Innowacjów przez trasie Żeromścigłe 31 w Gdyni, od 8 do 4 po południu, od poniedziałku do piątku. I tak, jeżeli idę we wszyscy materiale, jak ci będą publikowane, no to bandze je można znaleźć na BIP-ie, na starnach, prawie laboratorium Spole z Nowych Innowacjów. No i w najgdyńszczy platformie dialogu.
10: Jak to wezdrzyć, że babec rozmieja zameldowunym we Gdynie się bawząc w tym udzel, mieszkać bez sparłącionym z garda? Jak to wezdrzy?
7: W konsultacjach można wziąć udział, jeżeli są mieszka w Gdynie, to sygnie. No i muszę rzeknąć, że to ten czas, w jakim to prawie sadzeje, czyli 100 lat Gdynie i to, że Gdynia bandze gospodarza międzynarodowego zjazdu Kasiebów latos, to fajne są składy, że prawie czej bandze ten zjazd Kasiebów, tej będę mogła ogłaszać, jak wezdrą te konsultacje i czy będą te tyfle.
10: Przybyćmy, jaci organizacje Kasiebści są we Gdynie, z jacich potencjału? Wam się ta zweskac łebcias prawie tłumaczeni ledzą znacieni tych konsultacjów i zachęcywani do tego, żeby zawelowali tak, a nie inaczej. Z organizacjów mamy na przykład Gdyński Part Kasiebsko-Pomorskiego Zrzeszeni. Co iść?
7: I zacznę od tego, że najprezydent Gdyni dziela Kasiebką, cieje za Kasiebką i od początku swojej kadencji, gdy że nut je pokazywać, że Gdynia jest na Kasiebach. Mogę rzeknąć, że prezydent Gdyni to jest tyś w jakimś serce organizacji tej, od tego zaczyna. Weju, my co wspomniane parce zrzeszeni, oni też dzejają w Gdynie. Mamy Kasiebski Forum Kulturę, mamy prawie też dzejarzy, którzy nie są zrzeszone z nieżodną organizacją, ale też dzejają. Ale myślę, że wert też rzeknąć, że Gardowi Teatr też idzie w cierenku promocję Kasiebizny. Ładkuntka je nowy dyrektor i chłacle i też wiele robotników urzędu, urzędników i ledzy sparłaczonych z urzęda, z kulturą i z promocją, cieje ta Kasiebizna, jeżeli mogę tak kolokwialno rzeknąć.
10: Są też całe karne sportowe, ja ci promują Kasiebiznę.
7: Genau, prawie o to idzę. Tej, myślę, że tu można gadać o rozmaitych organizacjach, ale przede wszystkim to są ledze. Ja ci chcą, żeby ta Gdynia była, żeby było widzieć, że Gdynia jest kasiebsko i ja ci prawie w cyk dzejają i tego dokazają są prawie te konsultacje, ja ci te będą co zaczą. I bo chcę to podstrichnąć, że te tyfle, jeśli bandze także będą walować za tym, żeby one były, to bandze jeden z pierwszych kroków do tego, żeby pokazać Kasiebizna. Myślimy i w cyk dzejamy w tym naszych mniejszych kręgach o tym, żeby zrobić coś dla młodych Kasiebów, żeby wylezć z tą Kasiebizną prawie do młodych, żeby ich zachęcać. Nie chcę teraz gadać o łódbach, ja ci są, bo to cyk są temy do rozmowów, ale ci prawie łódbę i rozmowę warają. Tej myślę, że już w tym roku i w przednich latach ty Kasiebizny bandze jesz w Wicji w Gdynie.
10: Zjazd Kasiebów, 11 lepińca, no taciego zjazdu Kasiebów, ja ci bądzę, jeśli nie było, kuźnym niby można tak rzeknąć, ale no to jest wyjątkowa sytuacja.
7: Jo, zjazd Kasiebów bandze poprawdzę wielką rozegracją. Judzysy rycia serdeczna wszystkich do wzanca udzelu. Fajnie to, że prawie zyska się, bo w bandze w gardze ja ci je dobrze skomunikowane, dojechani je z każdej strony Kasiebów, dojechani z każdej strony Kasiebów, bandze możliwe widzanka nie jedny transkasiebi, a wicy i całe bana jako bandze darmek i bandze jechać prawie na zysk Kasiebów i przewożyć Kasiebów z całych Kasieb. Wiem, że rachtowanie jest taki, że po prawdzie to będzie wielką rozegracją z pozdrzadku tyś na to, że to będą latne ferie, że jest wiele letników w Gdynie, ale będą dwie biny. Na jacich będą rozmaiti kulturowi występy, będą koncerty. To, że to będzie Natalia Schroeder, to je wiedzieć. Ale też będą insi artystowie, a jacich jeż nie będą tery gadać, bo w cyk warają krybiąci z nima. Ale będzie wiele kasiepskich karnów teatralnych, bądze muzycznych.
10: Sportowy fertel.
7: Jo, i będzie fertel sportowi, bo prawie w Gdynie wiemy, że sportu nie faleje rozmaitych sportów, nie plus bala, ale też mamy reprezentację choćby w żeglowaniu czy w innych aktywnościach tej fertel sportowej bandze. Będą zone dla kunsztu, będą zone dla dzieci, dla starszych, dla młodych.
10: Zona literacku my bec w muzeum, ale teraz nie mogę sobie wdarzać, co może to jeszcze nie postanowione w Muzeum Gdynie czy w Muzeum Marynarki Wojennowej.
7: Tego jeszcze nie wiem, gnał, ale wiem, że zona literacku bandze gwes. To mogę rzeknąć. Myślę, że widzi tych szczegółów, jak jest w maju, czerwcu bandze wiedzieć, które warają zetkania organizacjowi. My jesteśmy zaplanowali na pierwszą połowę maja też zetkani z organizatorami, żeby wszystko podrachować i sprawdzać, co ją mamy. Tej wicji będę też wiedzieć po tym zetkaniu. I też nie chcę tak za bardzo wchodzić w butę organizatorów i mogę im coś zasugerować, coś podpowiedzieć, ale to są ledze, ja ci poprawdzę, znają się na tej robocie, chodźle ten koncert, ja ci miał plac ze Santigua Gromicznika, pokazał, że to są poprawdzę bardzo dobre ledze do organizacji takich wydarzeń.
6: A je przebycia, że nie blesi zjest Kaszebów za jedna z tych lepińca na skwa że Kościuszki we Gdynie.
1: Wiadła z kraju Kaszebów.
6: To teraz kółe rozegrach jeś paźna słowów. Chudzy jak zjest, błe 27, a 28 czerwinca, bądze maleno broni na Złotej Górze Kulkartes. Dwa dniowy rozegra dla całych familiów. Zacznie sezon na Kaszebach. Organizatorowie Latosy Głemaleno broni, rzekle juch to wystąpi na wydarzeniem promującym nesłodsi, albo bardziej po naszemu, najbardziej miodny brzad regionu. Kłeźden nalizę coś dla se. Gdy zastąpniczka burmistrza Kartes, Sylwia Biankłeski.
8: No i myślę, małe jak odobranie, albo malenobranie, można powiedzieć, na końcu czerwinca 27 i 28, czyli w sobota i w niedziela, bandze ma się bawile na Złotej Górze. Roci ma wszedcich, bo bandze baro piękno, je myślę, wie wiodro, tyś bandze dobry, bandą westampę, bandą wjezdę i tyś bandą kabaretę. To jest ta ci nowość w tej naszej imprezie, bo chcemy pewna inaczej tego roku to przerechtować.
4: I tyś widzisz je, że ta ranga znowu urosła. Ciedes, no to melenobrani weznaciało ty kulturowy rytm całego regiona i chyba do tych dobrych czasów my wróciwumy.
8: Chcemy wrócić, choć można powiedzieć, że konkurencja je wioldzi. Przód lata to inne gminy nie robiły tacich imprez, a teraz każda gmina ma jakaś taka swoja sztandarowa impreza, no i je taci wybór, a i można sobie wybierać. Stundka, no je to tyś paru. Ciężko coś przerechtować, co bandze dla wszystkich i dla młodych, i dla starszych, i dla tacich w średnim wieku, żeby tak ten program tak przerechtować, żeby każdy znalazł co dla siebie. Ja myślę, że ten program jest taci urozmaicony w tym roku. Stundka, no, liczy ma na to, że ledze przejadą.
4: Wasny burmester, tyś możemy ją zdradzać krajemnotę, bo mumę zagwesnione artystów.
8: Jo, mumę ta ci najnowsi gwiazda z Polsaty. Chłodzyłe zespół GIS z Lezena, tyś do nas przejedzę, ale tyś bandze, nasz zespół, który my w tym roku jubileusz. To najstarszy zespół ludowy, chłodzyłe nasz zespół Kasze bez kartys, bandze tyś występował, a tyś te ci kaszepści letme płetrzymy kaszepską influencerka. No, na zakończenie jako gwiazda wieczoru wystąpi DJ Calvi and Remy. Tak to są chyba gedy.
4: Ja, Calvi Remy, dobrze.
8: Calvi Remy.
4: Może eksplozja Kaszeb.
8: No, mam taką nadzieję, że przejadą i za bandą bawile ledze nie tylko mieszkańcy, ale też turystce. Prosimy wszystkich.
4: I nadredzidzy, nie bardziej kabaretowo, to co własny burmester rzekła.
8: Jo, też trzeba powiedzieć, że będą też te różne stoiska, z taką naszą sztuką ludową, ale też przede wszystkim Kładzę malenę, bandą różne produkty. Produkty malne, kaszepści. Mam nadzieję, że wiodro dopisze i te malenę iść bandą i bandą słodci, jak w jedno. Bandą tyś koncerty, ale tyś baro, tacich, więcej tacich koncertów dla dzece, tyś tacich animacje dla dzece i bandą kabaretę. Bandze nasia kaszepskie Quinda, bandze kabaret Pomorze i tyś na Quincu kabaret Smile.
4: Zdajemy i rocimy. 27 czerwinca i 28 czerwinca Malenobrani 2026.
8: Złotogóra, Brodnica.
6: Ambasadora kaszepści Malene bądze Karolena Stankłesku to je kaszepsku influencerka. To rozegrach ja ci bądą, a teraz ku relacja z rozegra jako jobała. Dredzi gwe maja, wesobłe, ta był pierwszy kasiapści kwerowód łegnieziów. Jachało w nim kul piądze sąd nowych, a stersich łegniowych łezów. To było 120 km po całym regionie na 120 lat OSP Szemut. Był to płekysk jednote, a młece na ich łegnieżów. Me ciele jednota, a łegnioże bele z całej głębą młezi na ich zemi. Gede wójt gminy Szemut, Ryszard Kalkłeści, w kwerbiące z Roberta Grota.
4: Wasa wójce, coś to sodzeje, no taci rejwach na 120 lat, jo? 120 km.
5: Ja myślę, że ci założyciele straże gdzieś tam z góry pewnie na nas wszyscy zrzą. Te są 1905-1906 rok, jak oni są organizowali wszyscy, mogą być dumni. To, co oni kiedyś zakładali, gdzie praktycznie nawet łeza na początku nie było, to, co tak fajnie rozwinęło, no to cysi, to nie jest bluz się mudze. Dziś wiedzą na całych Kasiebach, że strażacy są wielką młycą przede wszystkim, przez co mogą na nich liczyć. A że wszemu mówimy mamy dziś święto, bo 120 lat istnienia tej jedności przez rozmaite czasy, polityczne rozmaite czasy, rozmaite czasy wojny, rozmaitych zawieruchów, te straże istnieją i to jest najważniejsze, że są ledze. A dziś te ledze można, że jest raza na Kasiebach z nama świętają. 120 km rozumiem w łeza ma bojowym, a po całych Kasiebach, żeby dojechać właśnie do Siemuda. Jako kogoś do gminy Barosocysia, że tu widzę ta jednota. I ja myślę, to jest dobre przesłanie do tych naszych wszystkich rządzących i innych, że w grepie można wielkie rzeczy przede wszystkim rektować. Jo, my jesteśmy dziś właśnie w Szymbarku, tu stąd Maresiole. Właśnie tu jestem przy kamieniu. Widzimy, że za 4 lata będą mieli stulecie dopiero. A także tu w Siemudze mi byle te 20 parolety gdzieś tam chudci. Ale to nie chodzi o to, kto był chudci. Właśnie te ruchy powstawały wtedy, ale co najważniejsi. To zielone są kontynuowane, tak? Rozmaite zawieruchy bołe, rozmaite czasy bołe, lepsi, gorsi, oni to wszystko kontynuują. Także tu rocimy wszystkim tym łegniożom, jaci są na terenie naszego województwa całego, a nawet kraju, za ta ich robota, że je ta kontynuacja w dzisiejszych czasach, chyba ja uważam, że z jednej strony lepsze czasy, jeżeli chodzi o wyposażenie tego sprzętu, my widzimy z rozmaitych gmin, naprawdę to są po auto po 2 miliony złotych, nawet droższe jeszcze, ale to inne wyjście, że komu jechać. Komu jechać, że są ty ledze. I to je chwała i zanka za to, że w taki sposób oni to robią. I tego nie zrozumieje nie jeden człowiek. Dziś my jesteśmy w radiu, ktoś tam sobie tam włączony, słucha, co tam sodzeje, ale no, nigdy nie wiemy, co nam może się zdarzyć. Na trasach, na drogach i wszędzie wialdzi ruch, chwila nie uwadzi, coś co może zdarzyć, a na tych ledze możemy w jedno liczyć. Tym bardziej to są wolontariusze jeszcze dziś. Także jeżeli tacy ledze są w dzisiejszych czasach, to naprawdę chwała za to tym radom, gminę, wójtom, innym, co wspomagają przede wszystkim to straże, bo to też się włożył, ten sprzęt był nowy, a ta młodzyzna, redaktor widzę, tak? To było bez kole 200 młodzieżówki, dzecy, 14, 12 lat, ja to z nim godu, zesans, tylko za zesans lat to są nasi strażacy, tak? I to jest najważniejsze.
4: Podobało się wam?
11: Tak! A ja widziałem wóz łódką.
12: No pewnie, że robi wrażenie niesamowite.
9: Andrzej Młyński, prezes lokalnej organizacji Turystyczny Szczyt Wieżyca, organizator parady.
4: I parada kwerowód. Pierwsi kaszepści kwerowód łegniarzów, to ci reszeni. Ciec je, że po próbce, to je wszetkłe. I stary, i nowi, i starsi tyś ledze, i młodi ledze tyś.
9: Tak, i bardzo to nas integruje, takie spotkanie strażaków, chcemy pokazać siłę.
4: Wasta Andris, tu je organizatora tego wielkiego wydarzenia. To, co tu sodzeje, to je niemożebne, jak mocne są łegniże.
9: Jo, to mocne, to je no większy ruch taki społeczny, za darmo wszystko to robił. Nikt nie czekł na, za żadną zapłatę, ale robił jak trzeba płynąć, to wszystko jadą.
4: A wszystko wyszło ku wódny, piękno wezdrzy, stary auto, a nowe auta, kłenie pół, ta ci sztuczne, ale też ty prawdziwe wyjadą.
9: Tak, tu nasza szymbarska maszyna, no starsza, to jest od 900 roku prawie je produkowany. To
4: basta...
9: po renowacji, wezdrzy jak nowo, nie?
4: No jo, no ona my wnet 200 lat pewno.
9: Pewnie, o.
4: Także tak to się długa ta tradycja je.
9: Tak, mama ma prawie że 100, nie?
4: A ty słyszymy od my 120,
9: jo? 120, tak. Musimy to uczyć i pomóc tym strażakom, by obchodzić ta uroczystość.
6: A my w siedci mułe gnieziom, ja ci dzese mają swoje sjonto, ja ci my w siedci głe nebelni sigłe. Kulena stoje ju w siedkłe audycjo przerachtowa Tatiana Slowi. Dobry głowieciura, do uciecy.
1: Kleka.
2: Czejesz? Wisz.

0: Anna Sakowicz. Niedomówienia. Czyta Olga Barbara Długońska.
1: Dochodziła 15, kiedy stanęła przed furtką prowadzącą do domu rodziców. Mama machała do niej przez odsłoniętą firankę w kuchni, a tata już stał w progu. Nie spodziewała się takiego entuzjazmu z ich strony. Widocznie na nią czekali. Przybrała więc beztroski wyraz twarzy. Nawet lekko uniosła kąciki ust w uśmiechu i przekroczyła próg rodzinnego domu. Znajomy zapach sentymentalnie połechtał w nos. Tata doskoczył do uściskania córki, zanim pojawiła się mama. Tylko dziadek siedział przy stole w kuchni i nie zrywał się z miejsca na powitanie. Wspierał się ciężko jedną ręką o laskę. Janka podeszła do niego i serdecznie go uściskała. Cieszę się, dziadku, że cię widzę. Siadaj, zaraz nakładam obiad, komenderowała mama. Już nie mogliśmy się doczekać, zgłodnieliśmy. Janka zajęła miejsce obok dziadka. Rodzice krzątali się po kuchni. Tata w niedzielę zawsze starał się pomagać przy obiedzie.

0: Taki mieli rytuał, więc córka nie przeszkadzała i nie narzucała się z pomocą.
1: Opowiadaj, co tam u ciebie, dziecko?
0: Zachęcał dziadek, przyglądając się jej ciekawie. Wszystko dobrze, reportaż się pisze, niedługo pewnie skończę, to dam ci do przeczytania. Ja ci ufam, przeczytam, gdy już wydasz. A jak tam sprawy z Łukaszem? Mamę Janki najbardziej interesował temat życia osobistego jedynaczki. Żadne reportaże i wielkie księgi nie były istotne w obliczu prawdopodobnego małżeństwa i potencjalnych wnuków. Nigdy nie dała się zarazić fascynacją drukiem i Gutenbergiem. Uważała, że najważniejsze jest tu i teraz, a życie czyjąś przeszłością nie ma sensu. Martwiła się losem swojej córki. Nie tak sobie to wszystko wyobrażała. Była pewna, że powinna już mieć wnuki, tak jak większość koleżanek. Czuła się gorsza. Kiedy opowiadały o pierwszych ząbkach, kubkach, wypowiedzianych słowach, ona milczała, bo co miała opowiadać? Miała córkę drukarza, samodzielną, inteligentną i silną kobietę, ale jakby nie patrzeć, starą pannę, a w dodatku bez dziecka. Westchnęła cicho i postawiła na stole ostatni półmisek. Mamo, mówiłam ci, że z Łukaszem koniec. Odparła Janka lekko zniecierpliwionym głosem. Definitywnie? I dobrze, wtrącił dziadek. Nie lubiłem tego smarkacza. Wnuczka parsknęła śmiechem, bo ten smarkacz był dobrze po 40.
2: Ja też nie, dodał tata. Kompletnie do ciebie nie pasował.
0: No właśnie, i dlatego ten temat jest już zamknięty, podsumowała. Opowiadałeś dziadkowi o reportażu?
2: Co nieco, ale niech ma niespodziankę podczas czytania.
0: Dziadku, a nie masz może innych czasopism z 59? Spytała Janka. Chętnie bym je przejrzała, bo to całkiem niezła inspiracja.
2: Poszukam. Dziadek zdecydowanie się ożywił. Jednak wydaje mi się, że wszystkie wycinki są w zeszycie, który ci dałem.
0: Jedzcie, bo stygnie, wtrąciła mama. Cała rodzina posłusznie pochyliła się nad talerzami. Dziadku, a jaki według ciebie był Litkę?
2: Zamyślił się. Wyraźnie go pamiętam, choć spotkałem się z nim zaledwie kilka razy. Wiesz, co mnie ujęło podczas tej słynnej podróży pociągiem? Jego entuzjazm. Rozpierała go jakaś wewnętrzna radość. To się czuło od pierwszego wejrzenia. Niby taki niepozorny, szczupły mężczyzna w okularach, ale biła od niego jakaś dziwna moc. I ta waliza.
0: Byłam ostatnio w muzeum i się jej przyjrzałam.
2: Wielka, skórzana, widać, że porządnie zrobiona. Widziałem, jak on gładził co jakiś czas jej wieko. Każdy by się domyślił, że jest w niej coś ważnego.
0: Dla mnie to niezwykłe, stwierdziła Janka. Dzisiaj jechałby z ogromną obstawą opancerzonym pociągiem.
2: A wtedy to były inne czasy. A w 39, kiedy wywoził Biblię z Pelplina, to musiało być coś.
0: Zagrał Niemcom na nosie, powiedział dziadek z zadowoleniem.
2: No tak, zginęło wtedy wielu ludzi, westchnął tata.
0: A pokazał ci on w końcu tę księgę?
2: Nie, to znaczy nie w pociągu. Kiedy go pewnego razu odwiedziłem w Pelplinie, to pokazał mi ją na chwilę. Wtedy akurat chyba jakieś prace konserwatorskie się odbywały i wiesz, co zapamiętałem najbardziej? Jej zapach.
0: Kurz, pleśń i stęchlizna, wtrąciła mama. Tysiące razy ta sama historia. Dajcie wreszcie spokój.
2: Nie, ja nie umiem go określić. Potem wąchałem niejedną książkę, ale żadna tak nie pachniała.
0: To dziwne, nie? Wielu ludzi wącha książki, powiedziała Janka.
2: Ja zawsze, każdą.
0: A wiesz, co to za zapach? Spytał dziadek po chwili, krztusząc się kaszlem.
2: Tak pachną słowa.
0: Wiem, wiem, zaśmiała się wnuczka. Zawsze mi powtarzałeś, że zapach książki to suma zapachów słów użytych przez autora. To wspomnienie od razu wywołało obraz dziadka siedzącego przy niej na łóżku. Miała może z 9 lat. Dziadek dał jej powąchać kartki książki z kolorowymi obrazkami. Zapytał wtedy, czy czuje.
2: Tak pachną słowa, powiedział.
0: A kiedy Janka stwierdziła, że to tylko papier, kazał jej wymówić słowo róża i spytał, czy czuje jej zapach. Dziewczynka kiwnęła głową. Widzisz, każde słowo niesie jakiś zapach, a wszystkie one składają się na zapach książeczki. Zobacz, sięgnął po inny wolumin. Każda ma trochę inną woń. W tej jest pewnie więcej jaśminu, a w tej herbaty, w tej ziemi, a tu spalin. Śmiał się, pokazując jej kolejne egzemplarze. Potem Janka brała je po kolei i mówiła, co czuje. To była jej ulubiona zabawa. Do dzisiaj wącha książki i wierzy, że oprócz papieru i farby drukarskiej w każdej pachną słowa.
3: Anna Sakowicz, Niedomówienia. Czytała Olga Barbara Długońska.
4: Radio Gdańsk. Lubię to.

0: We wtorek w Radiu Gdańsk.
1: Czy potrzebujemy zmiany konstytucji, aby wygasić spór polityczny w Polsce? A może ewentualna próba zmiany będzie tylko podłożem pod jeszcze ostrzejszy konflikt? Politycy od niedzieli komentują propozycję prezydenta Karola Nawrockiego. A co na to eksperci? W audycji Gość Radia Gdańsk o 8.30 porozmawiam o tym z profesorem Uniwersytetu Gdańskiego Marcinem Wiszowatym z Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych. Kuba Kaługa, do usłyszenia.
2: Jeszcze dwie minuty, będzie szósta o szóstej wiadomości, a już teraz w studiu Mateusz Czerwiński. Dzień dobry.
3: Kłaniam się nisko.
2: Pierwszy autopilot, informacje dobre.
3: Tak jest. No, pusto na drogach. To jak ma być inaczej, prawda? No,
2: czasami coś się wydarzy nieprzewidzianego. W nocy jakaś kolizja czy wypadek. Dzień bez kolizji na obwodnicy to dzień stracony, ale dzień dopiero się zaczyna.
3: Odpukać.
2: To poprosimy o dobre informacje.
4: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
5: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
6: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
7: Autopilot Radia Gdańsk.
3: Ale na razie tak jak za oknem widać, opadów, brak, asfalt suchy, warunki do jazdy generalnie dobre. Jak czytamy w porannym komunikacie punktu informacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia były jeszcze pół godziny temu na ekspresowej siódemce między Ostrudą a Elblągiem w pobliżu miejscowości Małdyty. Około pierwszej w nocy samochód osobowy uderzył tam w bariery energochłonne. Jedna osoba została ranna, zablokowany był jeden z pasów w stronę Gdańska. Chwilę po godzinie piątej drogowcy uporali się jednak ze skutkami tego zdarzenia. Do Gdyni jeszcze zaglądamy, tam na estakadzie Kwiatkowskiego zaczyna się formować o poranku lekkie spiętrzenie od strony obwodnicy Trójmiasta. To rzecz jasna przed dojazdem do ulicy Hutniczej. Na razie strata niewielka, raptem 5 minut można zgubić. Czekamy na wasze głosy z dróg Pomorza 603 06 06 06.
4: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
5: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
6: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
2: Tu Radio Gdańsk, minęła szósta.
8: Radio Gdańsk. Wiadomości.
2: Zaprasza Adam Hebel.
9: Wczoraj Polski, dziś matematyka. 21 tysięcy absolwentów pomorskich szkół średnich rozpoczęło egzaminy maturalne.
10: Nie ma wcale takiego wielkiego stresu, to jest otoczka matury po prostu.
11: Czekałem tylko, żeby wyjść, żeby skończyć szybko.
9: Na Kaszubach trwają przygotowania do święta truskawki.
12: Chcemy promować to, co jest najpiękniejsze i wspaniałe na Kaszubach.
13: Truskawka kaszubska jest produktem wyjątkowym.
9: Dwie osoby nie żyją, a 20 jest rannych po tym, jak w Lipsku auto wjechało w tłum ludzi. Piłkarze Lechii Gdańsk przegrali na wyjeździe z Radomiakiem i w Ekstraklasie są tuż nad strefą spadkową. Wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy jest ważne dla człowieka, jak postrzegają go inni. Takie tematy wypracowań mieli do wyboru tegoroczni maturzyści podczas egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Przystąpiło do niego w sumie 21 tysięcy absolwentów pomorskich szkół średnich. Nasz reporter Mateusz Czerwiński pytał o nastroje tych, którzy zdawali maturę w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim.
3: Uśmiech na twarzy jest, więc chyba będzie zdane.
11: No będzie pozytywnie, myślę.
3: Do jakich lektur albo wydarzeń się odwoływałyście?
14: Do innego świata, do roku 84. Na kontekst dałam Koreę Północną.
3: A koleżanka?
15: Do Macbetha, Dżumy, do streamu Łatwogęga.
10: Nie ma wcale takiego wielkiego stresu, to jest otoczka matury po prostu. No uważam, że temat, biorąc pod uwagę na przykład z ostatnich 2 lat, no to był ciężki, dość.
11: Był duży spokój i czekałem tylko, żeby wyjść, żeby skończyć szybko. Też wiadomo, dobrze napisać, ale żeby po prostu mieć to już z głowy.
9: Dziś maturzyści zmierzą się z egzaminem z matematyki na poziomie podstawowym. Najpopularniejszym wśród zdających przedmiotem dodatkowym jest rozszerzona geografia. Drugie w kolejności jest rozszerzenie z biologii. W maju w ramach programu Gdańsk Wybiera Zdrowie można m.in. wykonać darmową cytologię. Program to całoroczna inicjatywa profilaktyczna. W tym roku miasto zapewnia około 30 tysięcy bezpłatnych badań i konsultacji. Na ich realizację przeznaczono prawie 600 tysięcy złotych. Dziś między 17 a 19 w Szkole Podstawowej nr 50 w Gdańsku zaplanowano spotkanie z cyklu Porozmawiajmy przy stole. Będzie można bezpłatnie zbadać poziom glukozy, saturację i ciśnienie tętnicze, wykonać pomiary antropometryczne oraz skorzystać z konsultacji dietetycznych i materiałów edukacyjnych. A pod koniec miesiąca w Gdańsku stanie cytobus, w którym będzie można wykonać cytologię płynną. Szczegółowe informacje o programie oraz aktualny harmonogram wydarzeń dostępne są na stronie programu Gdańsk Wybiera Zdrowie.
7: Radio Gdańsk. O Pomorzu wiemy wszystko.
9: Najsłodszy owoc naszego regionu oraz gwiazdy estrady i kabaretu. Przed nami otwarcie sezonu z największą imprezą na Kaszubach, czyli 48. Truskawkobraniem. Na Złotej Górze koło Kartus przez dwa dni królować będzie Kasiapsko-Malena, a do zabawy zaproszone będą całe rodziny. Program jest bogaty i każdy znajdzie coś dla siebie, zapewniają burmistrz Kartus Mieczysław Gołuński i starosta kartuski Bogdan Łapa.
16: Święto Truskawkobrania jest dla nas najważniejsze, 27-28 czerwiec, na które bardzo zapraszamy wszystkich na najpiękniejszy widok na Kaszubach, na Złotą Górę, gdzie od 48 lat już Święto Truskawki ma swój dzień, w którym chcemy promować to, co jest najpiękniejsze i wspaniałe na Kaszubach.
17: Truskawka kaszubska jest produktem wyjątkowym w kraju i chcemy ją promować, szerzej pomóc miastu, żeby zareklamować tą imprezę, która jest bardzo lubiana przez mieszkańców. Wszystkim zapraszamy na słodką truskawkę.
18: Pierwszego dnia chcemy, żeby było dynamicznie, w związku z tym wystąpi zespół GIS z Ruzina, regionalny zespół pieśni i tańca Kaszubska influencerka, a na zakończenie wieczoru występ grupy DJ-skiej Calvi i Remi. 28 zapraszamy rodziny z dziećmi, będą liczne animacje dla dzieci, kabarety Kunda, będzie kabaret Pomorze i na zakończenie kabaret Smile.
9: Mówiła Monika Koperwas, dyrektor Kartuskiego Centrum Kultury. Ambasadorką tegorocznej imprezy na Złotej Górze będzie Karolina Stankowska, czyli kaszubska influencerka. Truskawkobranie odbędzie się 27 i 28 czerwca. Tragedia w Lipsku. Dwie osoby nie żyją po tym, jak samochód wjechał w tłum ludzi. Około 20 osób zostało rannych. Kierowca próbował uciec, ale został zatrzymany. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
19: Motywy działania mężczyzny, który w centrum Lipska wjechał w tłum ludzi, nie są jeszcze znane. Były policjant i negocjator Dariusz Loranty mówił Polskiemu Radiu o dwóch najbardziej prawdopodobnych scenariuszach.
20: Jeden to jest osoba ewidentnie zaburzona umysłowo, a drugi, że jest to zamach. Uwaga, sprawcy zamachu też działają w takim amoku umysłowym, nie mając świadomości do końca. Oni mają cel, działają jak robot.
19: Generał Mieczysław Bieniek z kolei przypomniał w TVP Info o zachowaniu ostrożności podczas imprez masowych.
21: Bezcenne jarmarki muszą być odpowiednio zabezpieczone, że czujność policji, ale również i obywateli jest niezbędna.
19: Niemieckie służby ustalają okoliczności zdarzenia.
9: Według nich sprawca to 33-letni obywatel Niemiec.
7: Sport w Radiu Gdańsk.
9: Lechia Gdańsk kontynuuje złą passę w piłkarskiej ekstraklasie. Piłkarze z Gdańska nie są w stanie wygrać od 4 spotkań, a wczoraj przegrali z Radomiakiem na wyjeździe 1-3. Co jest największym problemem Lechii w tej części sezonu? O tym Paweł Kątnik.
22: Po raz kolejny w tym sezonie Lechia nie umie wykorzystać gry w przewadze. Tym razem miała jednego zawodnika więcej przez 2/3 spotkania, ale to rywal w tym czasie zdobył 2 gole. Łącznie Radomiak trafił 3 razy, a wszystkie gole zdobył przełamujący się po 8 meczach bez zdobyczy Abdul Tapsoba. Lechii sił i pomysłu starczyło tylko na jedno trafienie. Z rzutu karnego gola zdobył Tomasz Bobczek, na pocieszenie zrównując się w klasyfikacji strzelców z napastnikiem Motoru Karolem Czubakiem. Porażka Lechii bardzo skomplikowała sytuację gdańszczan na 3 kolejki przed końcem sezonu. To już tylko 2 punkty przewagi nad strefą spadkową, a w perspektywie bardzo trudne mecze z Widzewem i Legią Warszawa, zamieszanymi także w walkę o utrzymanie w ekstraklasie.
9: Kolejny mecz Lechia rozegra z Widzewem na wyjeździe w najbliższą sobotę.
5: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
23: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
2: Dzień się budzi w kolorze słońca. Słońce wstało o 4.57, zajdzie o 20.27. Tam, gdzie opadły poranne mgły i zamglenia, pięknie słońce, słoneczny poranek, ciśnienie 1011 hektopaskali, a na termometrach od 5 do 8 stopni. W ciągu dnia mogą pojawić się chmury, może popadać deszcz, mogą też pojawić się burze. Maksymalnie dzisiaj do 15 stopni. Kolejna noc także z okresowymi opadami deszczu, miejscami może spaść do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Jutro już chłodniej, maksymalnie do 10 stopni.
0: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
23: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
1: Dzień dobry, Radio Gdańsk.
2: 8 minut po godzinie 6. Pięknie witamy za konsoletą Radia Gdańsk. Patryk Schmidt przed mikrofonami.
3: Mateusz Czerwiński.
2: Grzegorz Armatowski. Zapraszamy na poranek z Radiem Gdańsk we wtorek 5 dnia maja roku 2026. Hey.

0: Pan Paweł pisze: w Starym Targu słoneczny poranek, bezwietrznie, na termometrach 8 stopni. Dziękujemy za ten raport. Tak się zastanawiam, czy maturzyści już są na nogach, czy już wstali, czy jeszcze szlifują matematykę przed dzisiejszym egzaminem. Dajcie znać. 603 06 06 06. 10,5 minuty po 6. Wracamy na drogi.
1: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
2: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
3: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud, z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
4: Pilot Radia Gdańsk.
5: To już ta godzina. Zaczyna się robić gęsto w Pruszczu Gdańskim. Na Krajowej 91 będzie trzeba wyraźnie zdjąć nogę z gazu na wysokości ulicy Raciborskiego. No i potem zderzak w zderzak pojedziemy aż do NSZZ Solidarności w kierunku Gdańska. Niewielka kolejka także na samej Raciborskiego. To przed światłami na skrzyżowaniu z Wojska Polskiego. Spiętrzenie widzimy też na Zastawnej. To przed węzłem Rusocin na autostradzie A1. Obwodnica Drożna w obu kierunkach. Ładnie to wygląda. Nieco gorzej na estakadzie Kwiatkowskiego w Gdyni, gdzie jadąc od strony ekspresówki właśnie z pewnością postoicie przed ulicą Hutniczą.
1: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
2: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
3: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud, z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
6: Radio Gdańsk. Razem brzmi lepiej.
0: 12 po 6. Pani Aga pisze: z Kościerzyny na wysokości Plebanki. To osiedle przy obwodnicy. Tam kręci się młody wilk. Kierowcy, uważajcie. 603 06 06 06 numer do Radia Gdańska.

0: 19 po 6, 603-06-06-06 to numer SMS-owy, ale także numer na WhatsAppie, można nagrywać głosówki. Dziś matura z matematyki. Ja matematyki, muszę powiedzieć, zawsze się obawiałem. Byłem średni, ale na maturze dałem radę. A jak u Państwa, jak u Was, dajcie znać. 603-06-06-06. Tegoroczni maturzyści też mogą się do nas oczywiście odezwać i opowiedzieć, jakie mają nastawienie przed Królową Nauk. Teraz ani po polsku, ani też o matematyce, tylko po kaszubsku będzie.
1: Radiowi kaszepści łyczbę. Radiowe lekcje kaszubskie.
2: Zisełę tym cimie moik. Radiowi kaszepści łyczbę. Adam Hebel, witum baro serdeczno. Moik to je drzewia, co le mało chujka, czyli sosna, niewielka sosna, chterna na zeciątku maja, co le mało w pierwszą niedzielę maja, zazwyczaj w pierwszą niedzielę maja, je udekorowuno farbnyma szlejfama, czyli kolorowymi wstążeczkami, a tyś łebroska ma świętych patronów, obrazkami świętych, i tak je łebnosiono przez całą wies, żeby wszystko co zły trzymało so jak noda liwet tivsi, te farwę mają przywitać zimk, te kolory mają przywitać wiosnę, tą już dojrzałą wiosnę, dozdrzelały zimk, a święty patronowie chronią przed tym, co zły. Baro piękny zwek, baro pozytywny, dziseju zabety, ale wordgłe przebociwac, tak robią na przemior w muzeum we Wdzydzach, ale fajn by było, jakby na wsach i w miastach prawie taci farwny moici szłe na zyciątku maja. Do uciec, Adam Hebel.
1: Radiowi kaszepści łyczbę. Radiowe lekcje kaszubskie.
0: A propos kaszubskiego, to dzisiaj też matura z kaszubskiego właśnie. 21 po 6 zaglądamy do kalendarium muzycznego. 38 lat kończy dzisiaj ta pani. A ta pani nazywa się Adele.

zasadzie nie do końca dobrze powiedziałem, bo pseudonim artystyczny to Adele, a właściwie ta pani nazywa się Adele Lorraine Blue Atkins. Dzisiaj obchodzi swoje 38 urodziny. Wokalistka oraz autorka tekstów. 25 po 6 poranek z Radiem Gdańsk, 603-06-06-06 numer do nas. Czekamy też na informacje drogowe od państwa.

0: Rezerwa w Baku? Radio Gdańsk tankuje do pełna.
1: Chcesz wygrać kartę paliwową o wartości 500 zł?
0: Ruszamy w trasę.
1: Słuchaj nas w każdy piątek od samego rana i śledź naszego Facebooka.
2: 27,5 minuty po godzinie 6. Już teraz autopilot w Radiu Gdańsk.
3: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
1: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
4: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
5: Autopilot Radia Gdańsk.
6: Ciasno zrobiło się na ulicy Starogardzkiej w Straszynie. Noga z gazu na wysokości Pocztowej, a kolejnych 10 minut spędzicie w sporym ścisku, jadąc rzecz jasna do obwodnicy Trójmiasta. Podobna strata po drugiej stronie ekspresówki na ulicy Objazdowej od strony Rotmanki i Pruszcza Gdańskiego. To będzie przeszło kilometr powolnego toczenia się do ulicy Starogardzkiej. Przed wjazdem na obwodnicę Trójmiasta postoicie też z pewnością w Kowalach na ulicy Staropolskiej. No tutaj powoli niższe biegi wrzucimy na wysokości ulicy Ordynackiej, no, przed dojazdem właśnie do ekspresówki. To niespełna kilometr jazdy zderzak w zderzak. Po drugiej stronie trójmiejskiej obwodnicy, no, te nasze poranne klasyki, czyli m.in. ulica Świętokrzyska przed dojazdem do Niepołomickiej. Sama Niepołomicka także przytyka się przed wylotem na Świętokrzyską. Właśnie oprócz tego postoicie też na Armii Krajowej między Jabłoniową a Aleją Wacława Hawla, kierując się w stronę Gdańskiego Śródmieścia. Spora kolejka formuje się też na trakcie Świętego Wojciecha od strony Pruszcza przed węzłem Gdańsk-Lipce. To spiętrzenie zaczyna się na wysokości kościoła. Cały czas na wasze głosy z dróg Pomorza czekamy. 603-06-06-06.
3: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
1: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
4: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
2: Radio Gdańsk proponuje.
7: Cześć.
8: Cześć.
7: Dzień dobry. Skąd jesteś?
8: Z Pomorza.
9: Jestem z Pomorza.
8: Jestem z Pomorza.
10: Jestem z Pomorza.
11: Jesteśmy różnorodni, mamy rozmaite pasje, zainteresowania, marzenia.
12: Są wśród nas fachowcy różnych profesji, autorytety w wielu dziedzinach.
11: Łączy nas jedno. Jesteśmy z Pomorza.
12: Program dla was i o was.
11: Od poniedziałku do piątku, 12:40.
13: Jestem z Pomorza.
8: Jestem z Pomorza.
9: Jestem z Pomorza.
8: Jestem z Pomorza.
2: Minęła 6:30.
14: Radio Gdańsk. Skrót wiadomości.
2: Adam Hebel.
15: Prawie 2 miliony złotych kosztować będzie przebudowa ulicy Hebanowskiego na Gdańskim Chełmie. Miasto podpisało umowę na prace, które obejmować będą także sieci podziemne. Roboty potrwają do listopada. Rodzinna niefrasobliwość postawiła na nogi policjantów z całego województwa. Odebrali oni zgłoszenie, że doszło do uprowadzenia 14- i 17-latki. Nastolatki miały pozostać w taksówce, gdy ich matka poszła wypłacić pieniądze z bankomatu. Kiedy kobieta wróciła, na miejscu nie było ani taksówki, ani jej córek. W samochodzie został też telefon zgłaszającej. Przerażona kobieta inną taksówką pojechała na najbliższy komisariat i zgłosiła uprowadzenie dziewcząt. Jak powiedział Radiu Gdańsk Mariusz Chrzanowski z gdańskiej komendy, natychmiast rozpoczęto intensywne poszukiwania oraz zarządzono blokady dróg na terenie województwa. Jednocześnie policjanci sprawdzali różne wersje zdarzenia. Jak się okazało, nastolatki same zapłaciły za kurs i poszły do jednej z galerii, zanim wróciła ich matka. Nie mogły jej zawiadomić, ponieważ nie miała telefonu. Po godzinie 17 czynności zostały zakończone, a nastolatki policjanci przekazali matce. To będzie wsparcie dla osób powyżej 65 roku życia, których dochód nie przekracza 3410 zł miesięcznie. Pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz przygotowała projekt ustawy, który zakłada wprowadzenie bonu senioralnego. Dziś tymi rozwiązaniami zajmie się rząd. Bon senioralny to świadczenie niepieniężne, które zakłada pomoc w zaspokojeniu potrzeb życia codziennego. Chodzi o pomoc w domu, w przygotowaniu posiłków, utrzymaniu porządku, ale też zapewnienie zapewnieniu kontaktu z otoczeniem. Program będzie wprowadzany stopniowo, w pierwszej kolejności w gminach, w których nie są realizowane publiczne usługi opiekuńcze na rzecz seniorów. Ministrowie omówią także projekt deregulacyjny, który ma uprościć rachunki za prąd.
2: Pogoda. Sporo słońca w naszym regionie, tylko w okolicach Kościerzyny i Chojnic jeszcze utrzymują się mgły i zamglenia. Od 7 do 10 stopni wskazują teraz termometry. Najchłodniej Bytów, Słupsk, Miastko 7, a najwyższa temperatura 10 w Krynicy Morskiej. Ciśnienie 1011 hektopaskali i nie zmienia się. W ciągu dnia zachmurzenie całkowite, okresami opady deszczu. Prognozowana suma opadów od 5 do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Maksymalnie do 15 stopni wskazywać będą termometry. Nad morzem około 10, wiatr słaby, zmienny.
0: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
2: Do 7:27.

Radio Gdańsk 603-06-06-06 to numer do nas. Czekamy na SMS-y, czekamy na głosówki. A ta piosenka nie pojawia się u nas przypadkowo. Otóż na profilu Muzeum Kaszubskiego Parku Etnograficznego pojawił się ciekawy film. Łoś zwiedzał muzeum. Pojawił się jakoś w ubiegłym tygodniu. Była to młoda samica łosia. Jak piszą twórcy tego profilu, poczuliśmy się jak w serialu właśnie Przystanek Alaska. No i na profilu facebookowym Muzeum Kaszubskiego Parku Etnograficznego można zobaczyć filmy z tej nietypowej wizyty. Polecam, warto zobaczyć. 603-06-06-06 numer do nas. Niebawem zaproszenia na koncert w Radiu Gdańsk będzie można zdobyć, a po siódmej jak zwykle we wtorek słuchaj i zgaduj. Bądźcie z nami.

Maturalny maraton wystartował wczoraj. Na pierwszy ogień język polski. Dziś o 9:00 królowa nauk, czyli matematyka. Jeśli chodzi o egzamin z matematyki, on potrwa dokładnie 180 minut. W arkuszu egzaminacyjnym, jak wynika z informatora o egzaminie maturalnym z matematyki wydanego przez CKE, znajdzie się od 27 do 39 zadań, za które łącznie zdający będą mogli uzyskać 50 punktów. Aby zdać maturę, trzeba będzie uzyskać minimum 30%, a więc 15 punktów. Po południu między innymi język kaszubski, poziom rozszerzony. 603-06-06-06, numer do nas. Jak tam u was przed maturą, jak nastawienie? Można też powspominać własną maturę z matematyki. Za moich czasów matematyka też była obowiązkowa. 603-06-06-06, numer do nas. Można pisać wiadomości tekstowe, ale można też nagrywać się na WhatsAppie.

0: 603 06 06 06. Państwo sygnalizują, że coś stało się na moście wantowym w stronę Stogów. Takiego SMS-a przesłał do nas pan Michał z zapytaniem, co się stało. No i właśnie, są takie informacje, które nie mogą czekać do autopilota, bo są pilne.
1: Dokładnie tak, a wyjaśnienia płyną z wojewódzkiego stanowiska koordynacji i ratownictwa. Okazuje się, że w okolicach mostu wantowego w kierunku tunelu pod Martwą Wisłą doszło do zderzenia dwóch osobówek i busa. To wstępne informacje, które podaje WSKR. Na miejsce gnają dwa zastępy straży pożarnej, ale w tej chwili korek potężny, 4 kilometry jazdy zderzak w zderzak, można stracić nawet pół godziny. Chyba najlepiej po prostu omijać trasę Sucharskiego, jeżeli jest takie wyjście.
0: Więcej informacji autopilota jeszcze przed 7:00.

0: Pan Maciej pisze, nie zgadzam się z słuchaczką Radia Gdańsk, która mówiła, że teraz matura z matematyki jest łatwiejsza. Maturzyści będą mieli arkusz egzaminacyjny, który składać się będzie z 20-25 zadań zamkniętych, za które będą mogli uzyskać maksymalnie 25 punktów. Wśród tych zadań będą zadania wyboru jednokrotnego, zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie. Ponadto w arkuszu od 7 do 14 zadań otwartych, za które łącznie będzie można uzyskać także 25 punktów. Wśród zadań będą zadania z luką, zadania krótkiej odpowiedzi oraz zadania rozszerzonej odpowiedzi. Nie wiem, czy to jest takie łatwe. Moja córka Sandra mocno się stresuje. No a my trzymamy kciuki za wszystkich maturzystów. A propos matury, jeszcze pani Ania.
1: Zdawałam maturę w 93 roku. Był to czas, kiedy nauczyciele strajkowali. I ponieważ była to indywidualna decyzja danej szkoły, to w dniu matury musieliśmy się wszyscy stawić w szkole i dowiedzieliśmy się, że nasza szkoła będzie strajkować. W związku z tym matura się nie odbyła. Dopiero 2 tygodnie później mogliśmy przystąpić do matury. Pozdrawiam, Ania.
0: No to było więcej czasu jeszcze na szlifowanie, na powtarzanie materiału, ale dobrze, że wszystko dobrze się skończyło. Teraz krótka lekcja języka polskiego.
2: To ja będę za 1,5 godziny.
3: Ty nigdy nie wyłączasz światła.
4: Daj mi tą książkę.
5: O nie, tak nie mówimy. To są błędy językowe. Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
6: Pani doktor, widzę podwójnie. Proszę się nie obawiać, to nie ma żadnego związku z używkami. Zatem widzę podwójnie, ale czy słyszę podwójnie? Pojedynczo chyba nie, bo iwaszkiewiczowskie panny z wilka zmieniłyby się w pany z wilka.
7: Problem podwójnych spółgłosek występuje w niektórych wyrazach i to zarówno rodzimych, jak i obcego pochodzenia. I mamy problem z wymową tych podwójnych głosek, bo wymawia się je różnie. Na przykład w tytule, który pan przywołał, rzeczywiście musimy zaznaczyć podwójność, bo w przeciwnym razie zmienia się zupełnie znaczenie. Czyli mówimy panny z wilka, a nie pany z wilka. Mówimy inny, a nie inny, ale mówimy lekko, zdecydowanie podwajając spółgłoskę, oddzielając te spółgłoski od siebie. Lekko, ale niestety wyjątek miękko. Czyli w niektórych wyrazach zdecydowanie w wymowie podwajamy spółgłoskę, oddzielamy je od siebie, wymawiamy dwie spółgłoski, a czasami jedną, ale wymawianą 2 razy dłużej.
6: A od czego to zależy?
7: To zależy od jakości tej spółgłoski. Jeżeli tę spółgłoskę można przedłużyć, tak jak n, możemy powiedzieć długo, to wówczas mówimy jedną długą. Natomiast jeżeli nie możemy jej przedłużyć, tak jak k, wtedy mówimy podwójnie, lekko. Tak jak powiedziałam, miękko jest tutaj wyjątkiem.
6: Ty.
7: Występuje ono w wyrazach obcego pochodzenia. W Gdańsku mamy kilka takich nazw, w których to podwójne t występuje. Są to nazwy własne. I ponieważ są to nazwy niemieckiego pochodzenia, a w języku niemieckim nie wymawia się podwójnego t, zatem wymawiamy tylko jedną głoskę. Na przykład w nazwie Westerplatte czy ulica Trauguta.
6: Ale czasami jest tak, że są dwie różne litery, które się układają w dwie takie same głoski w wymowie. Odtąd, odtąd.
7: To prawda. Pisownia inaczej, wymowa inaczej, ale w tej formie, którą pan przywołał, wymawiamy podwójne t odtąd, mimo że w zapisie ortograficznym mamy d i t.
5: Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
8: Radio Gdańsk. Razem brzmi lepiej.

0: Matematyka. Dziś na maturze państwo piszą, mnie królowa nauka minęła, bo jestem z rocznika, w którym matematyka była nieobowiązkowa. Skorzystałam z tego z wielką ochotą i wiecie co? Żyję. Co więcej, życie potoczyło się tak, że na co dzień w pracy liczę. Matura to nie życie, a życie to nie matura. Głowa do góry, pisze pani Alicja. 603-06-06-06. Jak tam u was? Lubiliście matematykę? Pisaliście maturę z matematyki? Czy może tak jak pani Alicja? Jednak nie. Dajcie znać. Czekamy na SMS-y, czekamy na głosówki. Teraz za 2:07 Autopilot Radia Gdańsk.
1: We wtorek w Radiu Gdańsk.
2: Czy potrzebujemy zmiany konstytucji, aby wygasić spór polityczny w Polsce? A może ewentualna próba zmiany będzie tylko podłożem pod jeszcze ostrzejszy konflikt? Politycy od niedzieli komentują propozycję prezydenta Karola Nawrockiego. A co na to eksperci? W audycji Gość Radia Gdańsk o 8:30 porozmawiam o tym z profesorem Uniwersytetu Gdańskiego Marcinem Wiszowatym z Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych. Kuba Kaługa, do usłyszenia.
3: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
4: Sponsor autopilota Geely Akurat Trójmiasto. Autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
5: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
6: Autopilot Radia Gdańsk.
7: Ogromne trudności na trasie Sucharskiego to po zderzeniu prawdopodobnie dwóch samochodów osobowych i busa, prawdopodobnie, bo to cały czas wstępne informacje od strażaków, którzy otrzymali zgłoszenie i są w drodze na miejsce. Do zderzenia doszło w okolicach Mostu Wantowego w kierunku tunelu pod Martwą Wisłą. Apel od nas, jeżeli macie taką możliwość i jeszcze nie wjechaliście w tamte okolice, to omijajcie trasę Sucharskiego w Gdańsku. Prawie 40 minut zgubicie na 4-kilometrowym odcinku między obwodnicą południową a Mostem Wantowym. Spory ścisk notujemy także na odcinku południówki między Lipcami a węzłem Port, czyli do zjazdu na Sucharskiego. Z naszej perspektywy lepiej pojechać dalej na węzeł Gdańsk Wschód i jechać przez przejazdowo przez ulicę Elbląską. W ten sposób urwać można kilkanaście minut. Tak podpowiadają mapy internetowe, chociaż przed zjazdem na Bogatkę będzie trzeba postać, jadąc w stronę rafinerii.
3: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
4: Sponsor autopilota Geely Akurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
5: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
1: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
0: Wtorek, 5 maja, minęła 7.
8: Radio Gdańsk.
1: Wiadomości
0: przedstawi Adam Hebel.
9: Od czerwca Port Gdynia przyjmuje oferty w postępowaniu na wybór partnera budowy portu zewnętrznego. Dziś maturzyści zmierzą się z egzaminem z matematyki.
10: Z zamkniętymi oczami wymaksuję, mam nadzieję przynajmniej.
11: Przypadło to raczej podstawą to luź.
9: Mieszkańcy Gdyni mogą zabrać głos w sprawie rozwoju miasta w najbliższej dekadzie. Czwarty z rzędu mecz bez zwycięstwa piłkarzy Lechii Gdańsk. W czerwcu zarząd Portu Gdynia planuje otwarcie ofert w postępowaniu na wybór partnera prywatnego budowy portu zewnętrznego. Głębokowodny port w Gdyni powstanie w oparciu o istniejące nabrzeże śląskie na sztucznym lądzie wychodzącym poza obecny falochron główny. Jego budowa stała się koniecznością w obliczu rosnącej konkurencji rynkowej oraz prognoz w zakresie popytu na przeładunki kontenerowe w polskich portach morskich. Planowana wartość zasadniczej części inwestycji przekracza 5 miliardów złotych, jednak ostateczna kwota zostanie doprecyzowana po otwarciu ofert od inwestorów. Po języku polskim przyszedł czas na matematykę. Dzisiaj drugi dzień matur. Od 2010 to przedmiot obowiązkowy na egzaminie dojrzałości. Martyna Szymczakowska.
12: W arkuszu egzaminacyjnym znajdują się pytania sprawdzające wiedzę z zakresu rozumienia poszczególnych pojęć, umiejętności ich zastosowania w praktyce, a także zadania o charakterze problemowym, wyjaśnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
13: W tym arkuszu może się znajdować od 27 do 39 zadań.
12: To zadania zarówno otwarte, jak i zamknięte. I choć od lat trwa dyskusja, czy matematyka powinna być obowiązkowa na maturze, to zdający z 9 ELO w Warszawie nie są zdenerwowani tym egzaminem.
10: A bardzo dobrze. Z zamkniętymi oczami wymaksuję, mam nadzieję przynajmniej.
11: Przypadło to raczej podstawą to luź.
14: Dobrze, matma
15: to tam.
14: Z gór, teraz
15: tylko,
14: z górki.
15: 90 czy 100% z matmy podstawowej akurat.
12: Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym trwa 180 minut.
9: Maturzyści rozpoczną go za niespełna 2 godziny, a za godzinę w wiadomościach wskazówki dla zdających.
6: Radio Gdańsk. Ważne dla mieszkańców.
9: Mieszkańcy Gdyni mogą zdecydować, jak powinno wyglądać miasto za 10 lat. Rozpoczęły się właśnie konsultacje społeczne dotyczące przygotowywanej strategii rozwoju miasta Gdyni do 2035 roku. Dokument opracowany ma być w oparciu o 3 główne założenia. Pierwszym z nich jest uatrakcyjnienie miasta dla mieszkańców, ale i osób napływowych, mówi prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
16: Miasto dostępne w takim rozumieniu, że cała społeczność tutaj mieszkająca będzie miała równy dostęp, jak najlepszy, do wszystkich usług i szans oferowanych dzisiaj przez miasto Gdynia, a tych jest niemało. I miasto odporne to jest oczywiście nie tylko zagrożenie agresją zewnętrzną, ale to są różne zagrożenia z takimi sytuacjami jak postępujące gwałtowne zmiany klimatu.
17: Zgłaszać uwagi do dokumentu można tylko i wyłącznie za pośrednictwem formularza konsultacyjnego. On będzie dostępny w formie elektronicznej na Gdyńskiej platformie dialogu.
9: Mówiła naczelniczka Wydziału Strategii w Gdyńskim Ratuszu Katarzyna Gruszka. Dodam, że w planie są też spotkania z mieszkańcami. Najbliższe 13 maja o godzinie 16 w Parku Naukowo-Technologicznym. Konsultacje potrwają do 8 czerwca. Ponad 150 tak zwanych gmin obwarzankowych w Polsce jednoczy siły. To gminy wiejskie, które mają siedzibę w nienależącym do niej mieście. Powodem są propozycje zmiany prawa, które mają umożliwić łatwiejsze łączenie miast z gminami lub powiększanie granic kosztem samorządów wiejskich. Związek Gmin Obwarzankowych, którego jeszcze nie ma, może być pomocny we wspólnym działaniu, mówi zastępca wójta gminy Chojnice Janusz Szczepański.
18: To nie są wchłonięcia, ale to są czasami propozycje zmiany granic, to są jakieś rozwiązania, które dzisiaj są projekty ustaw, które mają nakazać zakładanie związków międzygminnych, czyli dzisiaj możemy tworzyć na podstawie ustawy o samorządzie gminnym związki międzygminne, czy nawet powiatowo-gminne, ale jak chcemy. Natomiast już są pomysły takie, że w przypadku gmin obwarzankowych taki związek musiałby funkcjonować. Chcemy dzięki temu to stowarzyszeniu też się przyglądać tym głosom i może też nasze uwagi zgłosić do tego.
9: Dyskusję na ten temat wywołał na początku roku list burmistrza Sochaczewa do władz miast w podobnej sytuacji. Wyliczał on w nim, w jakim stopniu mieszkańcy wsi korzystają na infrastrukturze miejskiej, nie ponosząc żadnych kosztów.
0: Biało-zieloni mają spory problem. O szczegółach Tymoteusz Kopiela.
19: Czwarty z rzędu mecz bez zwycięstwa. Piłkarze Lechii gdańszczanie w Radomiu przegrali z Radomiakiem 1-3, mimo że od 36 minuty grali w przewadze po czerwonej kartce Jeremiego Blasko. Przegrywali już wtedy jednak 0-1, bo bramkę zdobył Tapsoba, a później dołożył 2 kolejne i skompletował hat-trick. W 66 minucie odpowiedział Tomasz Bobczek, trafiając z rzutu karnego, ale na więcej Lechii nie było już stać, mówi trener John Carver. Oczywiście to nie jest wynik, jakiego oczekiwaliśmy. Muszę oddać przeciwnikom to, jak skutecznie walczyli w dziesiątkę, a nawet jeszcze przed czerwoną kartką. To kolejna sytuacja, w której stwarzamy sobie okazję, nie strzelamy goli i znów czujemy się jak w Boże Narodzenie. Po prostu rozdajemy prezenty. Każda bramka, którą zdobyli, była prezentem. Lechia w ostatnich 4 meczach zdobyła tylko 1 punkt i w efekcie spadła na 15, ostatnie bezpieczne miejsce w tabeli. Nad Widzewem Łódź ma 2 punkty przewagi, a w ten weekend zagra właśnie z Widzewem na wyjeździe. W pierwszej lidze Polonia Bytom wygrała z Polonią Warszawa 3-2, w Anglii z kolei potknął się Manchester City i tylko zremisował z Evertonem 3-3, ratując punkt w doliczonym czasie gry. The Citizens mają teraz 5 punktów straty do liderującego Arsenalu i 1 mecz zaległy. W innym meczu Premier League Chelsea przegrała z Nottingham Forest 1-3, Chelsea straciła już szansę na awans do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. To była jej 6 porażka z rzędu i to jest jej najgorsza seria od 33 lat. W Hiszpanii Sevilla pokonała Real Sociedad 1-0. Szczypiorniści PGE Wybrzeża bez szans w meczu z Orlen Wisłą Płock. W pierwszym starciu półfinału Superligi gdańszczanie przegrali 21-32, mówi trener Patryk Rombel.
20: Napotkaliśmy na zespół, który zdominował nas od samego początku. Ciężko nam było odpowiedzieć. Źle wyszliśmy w ten mecz, od tego trzeba zacząć. Bardzo słabo wyglądało i nasz atak, i obrona, także myślę, że ja muszę pomyśleć, jak zrobić w tak krótkim okresie czasu, żebyśmy wychodzili tak samo zmotywowani, jak chociażby na mecz z Głogowem, bo ciężko się później wraca. Później walczyliśmy, nikt nie może odebrać tym chłopakom tego, że walczyli, że próbowali, czasami za mocno, stąd tyle wykluczeń. Z takim przeciwnikiem jest to niemożliwe do powrotu.
19: W pierwszej połowie Wybrzeże rzuciło tylko 8 bramek, rywale 2 razy więcej. Drugi mecz w sobotę w Płocku, a rywalizacja toczy się do 2 zwycięstw.
21: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
2: Sponsor programu. Ośrodek Poznaj Siebie. Terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo. Autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
0: Jeszcze sporo słońca w naszym regionie, ale chmur zacznie przybywać. Będą też opady deszczu. Zachmurzenie całkowite na dzisiaj prognozują synoptycy i temperaturę maksymalnie do 15 stopni. Mają być opady deszczu. Może spaść do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Nad morzem to nawet chłodniej, do 10 stopni. Teraz termometry w regionie wskazują od 8 do 11 stopni. Najchłodniej Bytów, Miastko, Chojnice, Kościerzyna, Starogard Gdański, a najwyższa temperatura w Elblągu. Ciśnienie 1011 hektopaskali.
21: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
2: Sponsor programu. Ośrodek Poznaj Siebie. Terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo. Autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
22: 1, 2, 3, 4.
23: Dzień dobry. Radio Gdańsk.
0: 8,5 minuty po godzinie 7. Pięknie witamy za konsoletą Patryk Schmidt przed mikrofonami.
24: Mateusz Czerwiński.
0: I Grzegorz Armatowski. Aktualizacja informacji z mostu Wantowego.
24: Tak, zderzenie na trasie Sucharskiego na moście Wantowym. Nie dwie osobówki i bus, a okazuje się, że jeden samochód osobowy i bus. Tak wynika z raportu strażaków. 6 osób podróżowało busem. Jedna osoba wymagała pomocy ratowników medycznych. Mówiliśmy o alternatywie, żeby jechać przez przejazdowo Rudniki i ulicę Elbląską, ale pan Sławek daje znać, że to już nieaktualne. Tam obok rafinerii też wszystko już stoi. Wygląda na to, że tak na Elbląskiej, jak i na Sucharskiego będzie trzeba po prostu postać.
0: 603-06-06-06 to numer także w sprawach drogowych, ale także w sprawach zaproszeń. Szczegóły już niebawem po tej piosence.

0: 11,5 minuty po godzinie 7. Leon Krześniak, Wspaniały to był rok. Ta piosenka otwiera kolejną godzinę poranka z Radiem Gdańsk. I nieprzypadkowo, bo już 8 maja o 19.05 ten artysta wystąpi w naszym studiu koncertowym. To będzie kolejny koncert z cyklu Horyzonty Muzyki. No i są duże szanse, że ta piosenka pojawi się na żywo w naszym studiu koncertowym. Mamy zaproszenia, drodzy Państwo. Wystarczy wysłać SMS o treści koncert, imię i nazwisko pod numer 603-06-06-06. Koncert, imię i nazwisko. Wysyłamy SMS-y.
1: Reklama.
2: Mówią, że czas to pieniądz.
3: My nie marnujemy ani jednego, ani drugiego.
2: Z audycją Ludzie i Pieniądze będziecie na bieżąco ze zmianami, które mają realny wpływ na wasze życie.
3: Słuchaj nas we wtorki, środy i czwartki po 9:00.
2: Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
4: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
5: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
4: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
5: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
4: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
5: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
4: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
5: Zapraszam.
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Wyobraź sobie więcej zieleni, czystsze powietrze, przyszłość, o którą dbamy razem. Wystarczy jeden krok. Wybierz ofertę z e-fakturą od Energii Obrotu. W zamian posadzimy w Twoim imieniu drzewo. Akcję nasadzeń realizujemy czwarty rok. Posadziliśmy już ponad 150 tysięcy drzew, a kolejne przed nami. Do końca 2026 roku będzie ich w sumie blisko 300 tysięcy. Dołącz do akcji już dziś. Energa Obrót. Mała zmiana, wielki efekt. Z natury dobra energia.
1: Reklama.
2: Radio Gdańsk. O Pomorzu wiemy wszystko.

603-06-06-06. Zaproszenie na koncert Leona Krześniaka jeszcze do zdobycia, ale to nie będzie jedyna szansa, żeby coś uzyskać od Radia Gdańsk. Państwo piszą, że miło byłoby uzyskać też puzzle. No i proszę bardzo, będzie taka okazja, bo już niebawem konkurs. Słuchaj i zgaduj. Teraz 16:30 po 7:00.

0: Zapraszania na koncert Leona Krzaśniaka w Radiu Gdańsk już rozdane. W tej sprawie prosimy już do nas nie pisać, ale trzeba uważnie słuchać Radia Gdańsk, bo zaproszenia będą pojawiały się jeszcze na naszej antenie dziś, choćby w programie popołudniowym, no ale też pewnie jutro o poranku. Teraz 19,5 minuty po siódmej.
1: Słuchaj i zgaduj.
0: A jak zwykle we wtorek pojawia się nasza poranna zabawa Słuchaj i zgaduj. Dziś pytamy Państwa, z jakich trzech kultowych polskich filmów pochodzą te sceny?
1: Słuchaj i zgaduj.
2: Idealnym rozwiązaniem byłoby znalezienie złotego środka. To znaczy bycie kochanką, przyjaciółką i strażniczką domowego ogniska jednocześnie.
3: Może powtórzymy angielski?
4: Nie, no co ty, tato?
3: Odmień być.
4: No daj spokój.
3: Odmień, no.
4: Weź się, tato.
5: Mama, co z tobą? Dzieciaki się boją.
6: Takie wytyczne. Nie można przytulać Mikołaja ani go dotykać, rozumiesz?
7: A tego dzieciaka dlaczego pan na kolana bierze? Co to jest, panie?
6: Panie, to jest mój syn!
1: Słuchaj i zgaduj.
0: No i co? Proste? Proste. 603-06-06-06 albo SMS-y, albo głosówki na WhatsAppie. Z jakich trzech kultowych polskich filmów pochodziły te sceny? Czekamy na odpowiedzi albo SMS-owo, albo właśnie głosówkowo. Puzzle od Radia Gdańsk też czekają. 21 minut po godzinie 7.

0: 25 po siódmej. Państwo mają problem z pierwszym filmem. Podpowiem, że nie chodzi ani o Złoty Środek, ani też o matki, żony i kochanki, bo niektórzy tak piszą, a państwo też proszą, żeby przypomnieć te trzy fragmenty. Bardzo proszę.
1: Słuchaj i zgaduj.
2: Idealnym rozwiązaniem byłoby znalezienie Złotego Środka. To znaczy bycie kochanką, przyjaciółką i strażniczką domowego ogniska jednocześnie.
3: Może powtórzymy angielski?
4: Nie, no co ty, tato?
3: Odmień być.
4: No daj spokój.
3: Odmień, no.
4: Weź się, tato.
5: Uma, co z tobą? Dzieciaki się boją.
6: Takie wytyczne. Nie można przytulać Mikołaja ani go dotykać, rozumiesz?
7: A tego dzieciaka dlaczego pan na kolana bierze? Co to jest, panie?
6: Panie, to jest mój syn!
1: Słuchaj i zgaduj.
0: No to panie i panowie, 603-06-06-06, z jakich trzech kultowych filmów pochodziły te fragmenty?
1: Reklama. I szedł Adam drogą, którą Pan mu wskazał. I doszedł do miejsca pełnego zieleni i życia. I ujrzał drzewa silne, krzewy dorodne i kwiaty w pełnym rozkwicie. I zachwyciło się serce jego. I rzekł Adam:
8: zaprawdę, piękny jest ten ogród.
1: A głos odpowiedział mu łagodnie:
8: bo to jest Frank Raj.
1: Szkółka roślin Frank Raj. By ogród twój był prawdziwym rajem. frank-raj.pl. Przy drodze krajowej Chojnice Starogard.
9: Gdański Teatr Szekspirowski zaprasza widzów na wspólny wyjazd do Warszawy na prolog 30. Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego. Zobaczymy jedno z najważniejszych współczesnych odczytań Szekspira. Historię Henryka IV w reżyserii Iwana Aleksandra z Andrzejem Sewerynem w tytułowej roli. Spektakl o władzy, dojrzewaniu i namiętnościach wymykających się spod kontroli. 6 czerwca, Teatr Polski w Warszawie. Liczba biletów ograniczona. Szczegóły na stronie teatrszekspirowski.pl.
10: Radio Gdańsk poleca cykl koncertowy Horyzonty Muzyki. Tym razem u nas wokalista, autor tekstów, gitarzysta, a do tego jeden z najzdolniejszych kompozytorów i producentów muzycznych młodego pokolenia w Polsce.
11: Zagram piosenki z mojej debiutanckiej solowej płyty zatytułowanej Słoneczna Strona Ulicy. Bardzo serdecznie zapraszam na koncert i pozdrawiam słuchaczy Radio Gdańsk. Leon Krześniak.
12: Nic złego się nie stanie, miałem dług.
10: Leon Krześniak na żywo w studiu imienia Janusza Hajduna już w ten piątek o 19:05. Transmisja na antenie oraz w internecie, także w postaci wideo. Zaproszenia do zdobycia w naszych audycjach. Do usłyszenia i zobaczenia. Kamil Wicik.
13: Partnerem koncertu jest Port Lotniczy Gdańsk imienia Lecha Wałęsy.
14: Chcę tak dalej.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.
0: 28 po 7 wracamy na drogi.
9: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
16: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
17: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
18: Autopilot Radia Gdańsk.
19: Obwodnica Trójmiasta, węzeł Gdańsk Południe, niespodziewane utrudnienia na zjeździe w stronę Pruszcza Gdańskiego i Straszyna, informują nasi słuchacze. Pan Jacek daje znać, że zjazd na Straszyn w stronę wojewódzkiej 222 jest zablokowany, a GPS tego nie widzi. Dojeżdżasz i stoją biało-czerwone sierżanty, w efekcie jest wymuszony zjazd na Warszawę, Szczecin albo Elbląg. W zupełnie innym kierunku, dodaje nasz słuchacz, a zatem jeszcze raz, te trudności wystąpią na obwodnicy Trójmiasta w stronę Łodzi, na rozwidleniu dróg przed ekspresową siódemką. Przez zderzenie osobówki i busa na moście wantowym w Gdańsku uformował się korek gigant na trasie Sucharskiego i wcześniej na obwodnicy południowej, to już od węzła Lipce. Na Sucharskiego stracicie nawet 40 minut dojeżdżając do miejsca zderzenia, bo na moście wantowym zablokowany jest jeden pas ruchu. Spory ścisk notujemy też na trasie alternatywnej, czyli na wojewódzkiej 222. Korek w miejscowości Weselno i 9 Włók przed ekspresową siódemką ma 2 km, a potem trudności także na Elbląskiej w Gdańsku.
9: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
16: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
17: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
9: Informacje, muzyka, zaufanie. Radio Gdańsk.
0: 7:30.
1: Radio Gdańsk.
18: Skrót wiadomości.
0: Adam Hebel. Pijanego i z zakazem prowadzenia mężczyznę zatrzymali po pościgu policjanci z Gdańska, jak relacjonował Mariusz Chrzanowski z gdańskiej komendy. Wczoraj późnym popołudniem w tunelu pod Martwą Wisłą drogówka próbowała zatrzymać do kontroli kierowcę, który o 30 km na godzinę przekroczył prędkość. Podczas ucieczki mężczyzna spowodował kolizję. Na ulicy Chodackiego porzucił auto i zaczął uciekać pieszo. Po chwili został zatrzymany. Jak się okazało, 34-letni obywatel Polski ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i był pijany. Alkomat wykazał prawie promil alkoholu w organizmie. Nowi mieszkańcy Ustki wybrali projekty do realizacji w ramach Funduszu Integracyjnego. Najwięcej głosów zdobyły badania profilaktyczne o wartości 36 tysięcy złotych oraz Dzień Sąsiada, którego koszt to blisko 30 tysięcy złotych. Oba zadania zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku, informuje Kinga Siwiec, rzecznik usteckiego magistratu, i dodaje, że ruszył nabór wniosków na zadania w dużym budżecie obywatelskim.
20: Tutaj do dyspozycji mieszkańców jest już 680 tysięcy złotych i znowu 480 tysięcy na zadania inwestycyjne, 120 tysięcy na zadania społeczne oraz 80 tysięcy na fundusz integracyjny, czyli kolejną część dedykowaną mieszkańcom nowych terenów.
0: Wnioski do usteckiego budżetu obywatelskiego można składać do 8 czerwca. Zwycięzców poznamy na początku września. Świat przechodzi obecnie załamanie w wielu wymiarach. Kanada widzi olbrzymi potencjał we współpracy z Europą, a porządek światowy może zostać odbudowany dzięki temu, czym jest Europa, powiedział premier Kanady Mark Carney, podsumowując szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej w stolicy Armenii Erywaniu. Premier podkreślił, że Kanada została zaproszona na szczyt jako jedyny kraj spoza Europy i w partnerstwie z Europą widzi olbrzymie możliwości. Podzielamy potrójną wspólnotę historii, wartości i zaufania, mówił Carney, przypominając, że miliony Kanadyjczyków ma europejskie korzenie, a wartości takie jak wolność, praworządność, demokracja i pluralizm wywodzą się ze wspólnej historii Kanady i Europy. Na łamach New York Timesa napisano, że zbliżenie Kanady i Unii Europejskiej wynika ze wspólnych obaw o relacje ze Stanami Zjednoczonymi.
18: Pogoda.
0: Z każdą godziną chmur będzie przybywać, pojawią się opady deszczu, gdzieniegdzie może spaść od 5 do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Na dzisiaj maksymalnie w głębi lądu do 15, nad morzem do 10 stopni Celsjusza. Padać będzie także w nocy i padać będzie również jutro. Jutro opady o natężeniu umiarkowanym, również do 15 litrów wody na metr kwadratowy może spaść i jutro chłodniej do 10 stopni.
9: Radio Gdańsk. Gramy dla Was od pokoleń.
0: Za 27 minut będzie godzina 8. Z pierwszym filmem mają Państwo problemy. Państwo piszą, że chodzi o karierę Nikodema Dyzmy, albo też o Och Karol, albo o Sztukę Kochania, albo o Ladies. No, żaden z tych filmów, drodzy Państwo, żaden z tych filmów. Jeszcze chwilkę, jeszcze momencik i rozwiążemy nasz poranny konkurs. Słuchaj i zgaduj. Teraz Tilaf w Radiu Gdańsk.

0: 603-06-06-06 to numer do Radia Gdańsk. SMS wpadły, głosówki również, no to pora rozwiązać nasz poranny konkurs.
1: Słuchaj i zgaduj.
0: Te, jakie filmy prezentowaliśmy dzisiaj, jakie trzy fragmenty filmów, no to przypomnijmy sobie.
2: Idealnym rozwiązaniem byłoby znalezienie złotego środka, to znaczy bycie kochanką, przyjaciółką i strażniczką domowego ogniska jednocześnie.
3: Może powtórzymy angielski?
4: Nie, no co ty, tato?
3: Odmień być.
4: No daj spokój.
3: Odmień, no.
4: Weź się, tato.
5: Ma, co z tobą? Dzieciaki się boją.
6: Takie wytyczne. Nie można przytulać Mikołaja ani go dotykać, rozumiesz?
7: A tego dzieciaka dlaczego pan na kolana bierze? Co to jest, panie?
6: Panie, to jest mój syn!
0: No i państwo różnie kombinowali, że chodzi o Och Karol, o Ladies, ale także jeśli chodzi o ostatnie filmy, pojawiły się takie propozycje jak Uwierz w Mikołaja. A jaka jest prawidłowa odpowiedź? Słuchamy pani Agnieszki.
8: Przedstawione fragmenty pochodziły kolejno z filmów Nigdy w życiu, Dzień Świra i Listy do M. Pozdrawiam serdecznie.
0: No i bardzo dziękujemy. To prawidłowa odpowiedź pani Agnieszko. To pani dzisiaj zdobywa puzzle od Radia Gdańsk. Konkurs Słuchaj i Zgaduj powróci we wtorek o stałej porze między 7.15 a 7.20. Teraz za 22 minuty godzina 8. 603 i 3x06. Ten numer także do państwa dyspozycji w sprawach drogowych. Padła informacja, że na Nowatorów w Gdańsku doszło do wypadku. Sprawdzamy i na pewno przekażemy państwu tę informację przed 8.

0: Jeszcze 18,5 minuty i będzie godzina 8. Numer do nas 603-06-06-06. Informacji drogowych sporo wpada.
1: Tak, to prawda. Uwaga teraz na Alei Armii Krajowej w Gdańsku. W drodze do centrum kilkanaście tramwajów ustawiło się przed Pochulanką, a na czele tej kolejki stoi tramwaj, który akurat ma awarię. Piesi zostali wypuszczeni przez motorniczych i idą poboczem i trawnikiem wzdłuż torów, więc raz jeszcze apel o ostrożność.
0: 603-06-06-06. Dajcie znać, co na drogach. Dajcie znać, jak wasz nastrój przed maturą z matematyki, która dzisiaj o godzinie 9. 603-06-06-06.

Za kwadrans ósma, nie ma co się bać, taka jest piosenka, no i to też o maturzystach pasuje. Pisze do nas pani Anna, w zeszłym roku na maturze z matematyki moja córka poradziła sobie znakomicie. No i cieszymy się z tego powodu. 603 06 06 06, numer do Radia Gdańska.

has excellent eyes. She still sees. Matura z matmy swoje, a dzień pierwszego pasażera swoje. Co będzie, jak maturzyści spóźnią się na egzamin? Komisja poczeka, pisze do nas pan Piotr. No na pewno nie poczeka, ale dobre informacje są takie dla tych, którzy jadą tramwajem, że tramwaje z Pochulanki już ruszyły. Korek tramwajowy na torach się rozładowuje. 603 06 06 06. Trzymamy kciuki za maturzystów, żeby zdążyli oczywiście na dziewiątą, do której pozostała godzina i 11 minut. Godzina i 11 minut będzie dziewiąta. O dziewiątej matura z matematyki. Dzisiaj obowiązkowa. Po południu Kaszubski. A.

0: Za 9 minut 8 matura ma to do siebie, że chyba rodzice bardziej denerwują się niż sami maturzyści. Teraz pan Michał.
1: Dzień dobry, tu Michał. Mój syn też dzisiaj zdaje maturę z matematyki i pewnie znowu się dowiem, tak jak wczoraj. Synku, jak poszła matura z polskiego? Okej. Tata, ale nie przeszkadzaj, bo zmienią linkę sprzęgła w motocyklu.
0: No cóż, są rzeczy ważne i ważniejsze, panie Michale. 603-06-06-06, numer do Radia Gdańsk. Do kalendarium zagląda Daniel Wojciechowski.
2: Fakty, ludzie, wydarzenia. Kalendarium pomorskie.
3: 104 lata temu, 5 maja 1922 roku, na zwodzonym moście kolejowym nad Martwą Wisłą na gdańskiej przeróbce wydarzyła się tragiczna w skutkach katastrofa. Maszynista lokomotywy, prawdopodobnie będąc pod wpływem alkoholu, zignorował sygnały ostrzegawcze i wjechał na obrócone przęsło. Maszyna runęła do wody, a prowadzący ją pracownik poniósł śmierć na miejscu. Natomiast 576 lat temu, 5 maja 1450 roku, w gdańskim zamku hołd nowemu wielkiemu mistrzowi złożyli członkowie rady, ławy oraz przedstawiciele pospólstwa głównego miasta. W ceremonii uczestniczyły również władze Starego Miasta i Młodego Miasta, potwierdzając swoją podległość zakonowi. Było to ostatnie tego typu wydarzenie przed wybuchem wojny trzynastoletniej.
2: Fakty, ludzie, wydarzenia. Kalendarium pomorskie.
4: Reklama.
5: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zaprasza na Festiwal Kultury Ocalonej. W programie koncerty Natalii Przybysz z zespołem i orkiestry kameralnej Progres, spektakle dla dzieci i dorosłych, warsztaty, pokazy filmowe. Od 31 maja do 14 czerwca muzeum stanie się miejscem wydarzeń, których nie można ominąć. Bilety do nabycia w kasach muzeum i online na stronie muzeum1939.pl.
6: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio. Sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11. A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.
2: Radio Gdańsk poleca.
10: Od poniedziałku do piątku między 10 a 11.
11: Zapraszamy do strefy aktywnego słuchania.
10: Opowiemy, co piszczy,
11: co słychać,
10: czego się słucha w Polsce i za granicą,
11: w mediach społecznościowych i na portalach streamingowych.
10: A przy okazji będziemy mieli niespodzianki, zaproszenia i prezenty, no i oczywiście piosenki.
11: Do usłyszenia w Radiu Gdańsk.
12: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
0: A pan Konrad napisał, gdybym wygrał w lot, to te 12 milionów, to bym maturę sobie odpuścił, ale że nie wygrałem, muszę iść i napisać matmę. Trzymajcie kciuki. Będziemy trzymać.

0: Radio Gdańsk, za 3 minuty będzie 8, 8 wiadomości i wiadomości sportowe, a jeszcze przed 8 autopilot, czekamy na wasze informacje drogowe, ale także informacje te dotyczące komunikacji zbiorowej, bo państwo wcześniej pisali, że były problemy z tramwajami, tramwaje z Pochulanki już ruszyły, to dobre informacje, zwłaszcza dla tych, którzy tramwajem jadą na przykład na maturę. 603 06 06 06.
1: Sponsor audycji MS Więcej niż okna, producent drewnianych okien Minimal Design, www.ms.pl.
2: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
3: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
4: Pilot Radia Gdańsk.
5: Koncentrujemy się na południowej części trójmiejskiej aglomeracji. Tam dzieje się zdecydowanie najwięcej, a wszystko przez kolizję dwóch pojazdów osobówki i busa na trasie Sucharskiego. Strażacy informują, że zakończyli pracę w tym miejscu, więc korki z czasem powinny ustąpić. Chociaż oczywiście to jeszcze chwilę zajmie. Na razie jednak cały czas potężny ścisk notujemy na Sucharskiego między Ekspresową Siódemką a Mostem Wantowym. Tracicie tam nawet 40 minut. Przytkany także spory odcinek obwodnicy południowej od węzła Lipce po węzeł Gdańsk-Port. To oczywiście też efekt wspomnianej już kolizji. Nie mają łatwego poranka również kierowcy na trakcie Świętego Wojciecha w Gdańsku przed węzłem Lipce od strony Pruszcza Gdańskiego. Gubimy pół godziny na około dwukilometrowym odcinku. A teraz informacja od pani Agnieszki, która przemierza Aleję Armii Krajowej w Gdańsku.
6: Kokoszek, droga na Chełm dzisiaj jest o te 10-15 minut dłuższa niż dnia poprzedniego. Może dlatego, że majówkowicze jeszcze wczoraj mieli wolne, a dzisiaj już wszyscy ruszyli pełną parą do pracy.
5: Być może. Spore korki w każdym razie notujemy także na innych gdańskich porannych klasykach. Stoicie na całej Słowackiego od obwodnicy Trójmiasta po Rondo de la Salle, później także na Żołnierzy Wyklętych, a także na Świętokrzyskiej czy na Starogardzkiej w drodze do traktu Świętego Wojciecha.
1: Sponsor audycji MS Więcej niż okna, producent drewnianych okien Minimal Design, www.ms.pl.
2: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
3: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
0: Punktualnie 8.
7: Radio Gdańsk. Wiadomości.
0: Zaprasza Adam Hebel.
8: Królowa nauk na maturze. Dziś egzamin z matematyki.
9: Jeżeli są jakieś trudniejsze zadania, zostawicie sobie na koniec.
8: Więcej wskazówek za chwilę. Trwa rowerowy maj. Uczniowie są zachęcani, by docierać do szkół w aktywny sposób. Ukrainie zależy, by Polska pomogła jej odbudować relacje z Węgrami, przekazał Donald Tusk po szczycie w Erywaniu. Wysoka porażka Wybrzeża Gdańsk w pierwszym półfinale Superligi.
10: Wisła po prostu wybiła nam piłkę ręczną z głowy.
8: Za godzinę maturzyści przystąpią do egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Aby go zdać, trzeba uzyskać co najmniej 30% punktacji. Takiego minimum nie ma w przypadku matury na poziomie rozszerzonym. Na co szczególnie uważać, radzi matematyczka z drugiego liceum ogólnokształcącego w Elblągu Magdalena Adrianek.
11: Przede wszystkim dokładnie czytać ze zrozumieniem i odpowiadać konkretnie na pytania. A jeżeli są jakieś trudniejsze zadania, zostawicie sobie na koniec i już tam, mając dużo czasu, spokojnie podejść do tych najtrudniejszych zadań. Zadania zamknięte, które są niby łatwiejsze, ale są podchwytliwe, więc tutaj uważać, żeby nie wpaść w jakąś łatwą pułapkę.
8: Egzaminy pisemne potrwają do 21 maja, zaś ustne rozpoczną się w czwartek i zakończą 30 maja. Na deskorolce, rowerze, hulajnodze i rolkach w ten aktywny sposób tłumy młodych osób dotarły dziś do swoich szkół i przedszkoli. W ogólnopolskiej kampanii Rowerowy Maj, która ma promować zdrowy tryb życia, bierze także udział wielu uczniów z Gdańska.
12: Deskorolką przyjechałem, bo ogólnie tak to bym przyjechał rowerem albo hulajnogą, ale dojeżdżam, więc wybrałem sobie deskorolkę. Nie ma ruchu, to są różne choroby.
13: No, żeby mieć dobre samopoczucie, no i żeby było fajnie.
14: Przyjechałam hulajnogą. Uważam, że to jest bardzo fajny pomysł, żeby mieć aktywność fizyczną jakąś, a nie tylko siedzieć w domu i że to zachęca do wykonywania jakichś ćwiczeń w ogóle.
15: To jest ruch.
4: czasami dla niektórych jedyny ruch w ciągu dnia. Dlatego promujemy, pokazujemy, że jest to ważne, że jest to fajne i że warto.
8: Dodaje dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Gdańsku Beata Bogdanowicz. Akcja jest prowadzona po raz 12. W tym roku obejmie 38 gmin. Rekordowy okazał się rok 2023. Wówczas kampania zgromadziła ponad ćwierć miliona uczestników, którzy wykonali blisko 9 milionów aktywnych podróży do szkół i przedszkoli. Szacuje się, że na astmę cierpią 4 miliony Polaków, z czego tylko 2 miliony 200 tysięcy ma postawioną diagnozę. Reszta nie jest świadoma swojej choroby i nie podejmuje leczenia, alarmują lekarze w Światowym Dniu Astmy. Szczegóły Joanna Stankiewicz.
15: W Polsce mija średnio 7 lat od pierwszych objawów astmy do postawienia właściwej diagnozy. Często osoby, które bagatelizują zwykły katar alergiczny, chorują na astmę, mówi dr Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego Instytutu Medycznego.
16: Połowa chorych z katarem rozwija astmę. W pewnym momencie zaczyna mieć kaszel, świst, duszności i mówią, ale zaraz, o co chodzi, przeziębiłem się. No nie, to niestety jest konsekwencja tego, że przez wiele lat nie leczyliśmy alergicznego nieżytu nosa.
15: Rozwój astmy zależy od predyspozycji genetycznych, czynników środowiskowych i często zaczyna się w dzieciństwie.
8: Szacuje się, że 10 do 15% dzieci może mieć astmę.
7: Radio Gdańsk. To, co dziś ważne.
8: Bezpieczeństwo i odporność Europy na zagrożenia hybrydowe i kryzysy wywoływane przez konflikty na świecie, w tym gospodarcze, to główne tematy omawiane podczas szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu. Organizacja powstała po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, stąd rozmowy dotyczyły również sytuacji Kijowa. Ukrainie zależy, by Polska pomogła odbudować jej relacje z Węgrami po objęciu władzy przez nowego premiera, powiedział szef polskiego rządu Donald Tusk.
17: Ukrainie też bardzo zależy na tym, żebyśmy zaopiekowali się nowym premierem węgierskim. No w cudzysłowie zaopiekowali się. Chodzi o to, żeby ułatwić współpracę. Te relacje były bardzo napięte między Ukrainą a Węgrami. Jak wiecie, to blokowało wiele spraw. Choćby pieniądze dla Polski, nie mówiąc już o tej wielkiej pożyczce europejskiej dla Ukrainy. Nam zależy także na tym, aby premier Węgier działał na rzecz odbudowy pełnego zaufania między Budapesztem a Kijowem. To przyda się wszystkim w Europie.
8: Premier Donald Tusk rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim na marginesie szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Spotkanie dotyczyło również organizowanej w Gdańsku konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy po zakończeniu wojny.
0: Teraz sport i piłka nożna na początek. Tymoteusz Kobiela.
18: Tak jest. Wybrzeże nie sprostało mistrzom Polski w pierwszym półfinale Orlen Superligi. Gdańszczanie przegrali u siebie z Orlen Wisłą Płock 21-32, rzucając tylko 8 bramek przed przerwą.
19: Przespaliśmy pierwszą połowę, pierwsze 15-20 minut, gdzie tam rzuciliśmy może 2-3 bramki. No nie da się tak grać. Pokazaliśmy, że potrafimy grać z Płockiem w tym sezonie. Mieliśmy naprawdę 3 mecze na fajnym poziomie. No, natomiast dzisiaj Wisła po prostu wybiła nam piłkę ręczną z głowy.
18: Podsumował Filip Michałowicz. Drugi mecz w sobotę w Płocku, a do finału awansuje ten, kto pierwszy wygra 2 spotkania. Z wygrywaniem problemy mają piłkarze Lechii. Ostatnie zwycięstwo odnieśli 6 kwietnia. Od tego czasu jeden mecz zremisowali, a 3 przegrali. Wczoraj z Radomiakiem 1-3. Bohaterem meczu był Abdul Tapsoba, autor hat-tricka. Jedyną bramkę dla Lechii zdobył z rzutu karnego Tomasz Bobczek i dodajmy, że Lechia grała przez godzinę w przewadze po czerwonej kartce Jeremiego Blasko. Biało-zieloni spadli na 15 miejsce w tabeli. Na 3 kolejki przed końcem sezonu mają tylko 2 punkty przewagi nad strefą spadkową. Polscy tenisiści stołowi przegrali z Rumunią 2-3 w 1/16 finału drużynowych Mistrzostw Świata w Londynie. Drużyna biało-czerwonych przeszła przez fazę grupową bez porażki, pokonując kolejno Tahiti, Chile oraz Mołdawię. Jednak Rumunia, aktualny wicemistrz Europy, okazała się zbyt trudnym przeciwnikiem. Wcześniej na tym samym etapie 1/16 finału odpadły Polki, które uległy faworytkom turnieju Chinkom. Stefan Hongacher będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji skoczków narciarskich. Jak poinformował Polski Związek Narciarski, Austriak rozpoczął już pracę w Polsce i będzie ściśle współpracował z trenerami kadr narodowych. Hongacher był już selekcjonerem reprezentacji Polski od 2016 do 2019 roku. Pod jego wodzą Kamil Stoch zdobył złoto olimpijskie w Pjongczangu, a drużyna skoczków olimpijski brąz. Stoch zdobył też kryształową kulę, a Dawid Kubacki został mistrzem świata. Przed tygodniem PZN ogłosił, że Maciej Maciusiak pozostanie trenerem kadry A, w której w najbliższym sezonie będzie 6 zawodników: Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot oraz Klemens Joniak.
2: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
20: Sponsor programu. Ośrodek Poznaj Siebie. Terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo. Autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
0: Od zachodu zmierzają chmury z opadami deszczu. Dzisiaj będzie zachmurzenie całkowite i lokalnie może spaść do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Maksymalnie dzisiaj w głębi lądu od 12 do 15 stopni, nad morzem około 10. Wiatr słaby, zmienny. W nocy też będzie padać. Kolejne 10 litrów wody na metr kwadratowy może spaść. W nocy od 5 do 7. Jutro pogoda podobna, ale chłodniej, do 10 stopni.
2: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
20: Sponsor programu. Ośrodek Poznaj Siebie. Terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo. Autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
21: Dzień dobry. Radio Gdańsk.
0: 8 minut po 8, witamy pięknie za konsoletą Radia Gdańsk. Patryk Schmidt przed mikrofonami.
5: Mateusz Czerwiński.
0: Grzegorz Armatowski. Kłaniamy się pięknie. Zapraszamy na ostatnią godzinę poranka z Radiem Gdańsk. Numer do nas 603 06 06 06.

0: Pani Barbara napisała, że maturę zdawała w 64 roku trochę na innych zasadach. Pracę oceniali miejscowi nauczyciele. Kto nie zdał matury, nie miał średniego wykształcenia, pisze nasza słuchaczka. Kuba Kaługa w naszym studio.
1: Dzień dobry.
0: A ty miałeś matmę obowiązkową, czy nie?
1: Ja byłem z tych szczęśliwych roczników, które matematykę miały nieobowiązkową.
0: A ja miałem obowiązkową. 5 zadań do rozwiązania, 5 godzin na to, była też geometria. Niby łatwiej, niby trudniej, różnie, zdania są podzielone.
1: No, różnie to można powiedzieć, ale pamiętam bardzo dobrze ten język polski i to właśnie 5 godzin wypracowania.
0: Rozprawka albo interpretacja.
1: Rozprawka, inne rzeczy i kręgosłup, który po tych 5 godzinach spędzonych w tych za małych krzesełkach,
0: tak, w sali
1: przy krzywych stołach na sali gimnastycznej. Nie, tak się śmieję trochę, ale to
0: ale były kanapki.
1: Miłe wspomnienia. Nie pamiętam. Kanapek. Chyba nie jadłem ze stresu wtedy. Tak.
0: Doktor habilitowany Marcin Wiszowaty z Katedry Prawa Konstytucyjnego będzie dzisiaj gościem Uniwersytetu Gdańskiego. Rozumiem, że o propozycji prezydenta też porozmawiacie.
1: Tak, w pewnym sensie też trochę taki egzamin będziemy przechodzić. Trochę to mówię z przymrużeniem oka, ale porozmawiamy o propozycji prezydenta i o aktualnie obowiązującej konstytucji zarazem. W Polsce są takie propozycje, aby konstytucję zmienić w związku z tym, że ona trochę polityków uwiera, że tak powiem, i nie do końca pozwala im działać tak, jakby chcieli. Trochę się pojawia pytań, dla kogo tak naprawdę ta konstytucja jest. Czy to dla czy ona ma uwierać polityków, czy i być dla obywateli, czy może odwrotnie, i tego typu dywagacje i rozważania po 8.30 będziemy prowadzić, ale też porozmawiamy o tym, że gdyby ewentualnie w ogóle zmieniać konstytucję, to co powinniśmy w niej zmienić dla dobra nas wszystkich.
0: Zapraszamy o 8.30.
2: Reklama.
3: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
5: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy. Patronat Radio Gdańsk.
6: 13 i 14 maja w Szczecinie odbędzie się 12. Międzynarodowy Kongres Morski. Najważniejsze wydarzenie branży morskiej w Polsce. Debaty i panele dyskusyjne. Organizator Fundacja Kongres Morski. Współorganizatorzy: Polska Żegluga Morska, Port Szczecin-Świnoujście, Port Gdynia, Port Gdańsk, Ministerstwo Infrastruktury, Północna Izba Gospodarcza. Partnerzy strategiczni: Żegluga Polska oraz Bank Pekao S.A. Więcej na kongres-morski.com.pl.
7: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
8: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
7: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
8: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
7: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
8: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
7: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
8: Zapraszam.
9: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
7: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
10: Jeszcze nie ma mnie w Gdańsku, ale będę 10 maja w Europejskim Centrum Solidarności z Piotrem Bukartykiem. I wtedy będziemy obaj i może Państwo nas zobaczą, a może posłuchają.
11: Skończyły się żarty.
10: Mam i Bukartyk.
11: Będziemy śpiewać, tańczyć, recytować.
2: Reklama.
12: W domu, w pracy, w samochodzie. Radio Gdańsk.
0: Jeszcze 44 minuty i będzie 9:00. O 9:00 zamkną się sale egzaminacyjne. Rozpocznie się matura z matematyki, matura obowiązkowa. Pani Maria pisze, matematyka nie jest taka straszna, ale oczywiście trzymam kciuki także za moją chrześniaczkę, która dzisiaj przystępuje do egzaminu dojrzałości. Będzie dobrze, pisze nasza słuchaczka. No pewnie, że będzie dobrze. Pamiętajcie, żeby też wyłączyć telefony, a nie tyle wyłączyć, co zostawić poza salą, bo telefonów, tak w nawiązaniu do tej piosenki, nie wolno wnosić na salę egzaminacyjną.

20 po 8. Pan Kazimierz pyta, czy zegarki można wnosić na salę, bo i tak połączą się z bazą. No, drogi słuchaczu, jeśli telefony komórkowe będą wyłączone, tak jak w piosence, która teraz pojawi się na naszej antenie, to zegarek będzie bezużyteczny. No, może tyle, że będzie wskazywał godzinę oczywiście, ale nie będzie łączył się z internetem. Kiedyś takiego problemu nie było, były za to ściągi pisane ręcznie.

0: Reklama. Morze.
1: Jest tak blisko nas. Kochamy je i doceniamy każdego dnia.
0: Jest pełne tajemnic.
1: Warto je odkrywać. I to właśnie robimy w każdą środę w Radiu Gdańsk.
2: Nowe technologie w portach, nowe kierunki żeglugi, ekologia Bałtyku i niezwykłe, pełne przygód morskie opowieści.
1: Morskie środy w Radiu Gdańsk. Słuchaj nas od rana.
2: Partnerem audycji jest Port Gdańsk. Największy polski port.
3: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie, Millennium Dogs Against Gravity, zaprasza od 8 do 17 maja do Gdyńskiego Centrum Filmowego imienia Leszka Kopcia oraz online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz debaty i warsztaty. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl oraz gcf.org.pl.
4: Wyobraź sobie więcej zieleni, czystsze powietrze, przyszłość, o którą dbamy razem. Wystarczy jeden krok. Wybierz ofertę z e-fakturą od Energii Obrotu. W zamian posadzimy w Twoim imieniu drzewo. Akcję nasadzeń realizujemy czwarty rok. Posadziliśmy już ponad 150 tysięcy drzew, a kolejne przed nami. Do końca 2026 roku będzie ich w sumie blisko 300 tysięcy. Dołącz do akcji już dziś. Energa Obrót. Mała zmiana, wielki efekt. Z natury dobra energia.
5: Radio Gdańsk poleca cykl koncertowy Horyzonty Muzyki. Tym razem u nas wokalista, autor tekstów, gitarzysta, a do tego jeden z najzdolniejszych kompozytorów i producentów muzycznych młodego pokolenia w Polsce.
6: Zagram piosenki z mojej debiutanckiej solowej płyty zatytułowanej Słoneczna strona ulicy. Bardzo serdecznie zapraszam na koncert i pozdrawiam słuchaczy Radia Gdańsk. Leon Krześniak.
7: Nic złego się nie stanie, miałem dół.
5: Leon Krześniak na żywo w studiu imienia Janusza Hajduna już w ten piątek o 19:05. Transmisja na antenie oraz w internecie także w postaci wideo. Zaproszenia do zdobycia w naszych audycjach. Do usłyszenia i zobaczenia. Kamil Wicik.
4: Partnerem koncertu jest Port Lotniczy Gdańsk imienia Lecha Wałęsy.
8: Chcę tak dalej.
0: Reklama.
9: 26 po 8 teraz autopilot.
10: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
11: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
12: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
13: Autopilot Radia Gdańsk.
14: Cała obwodnica południowa oraz trasa Sucharskiego w Gdańsku zakorkowane po porannej kolizji na moście Wantowym w kierunku tunelu pod Martwą Wisłą. To chyba najtrudniejsze dla kierowców miejsce w tej chwili. Przypomnę, że zgodnie z raportem strażaków działania zostały już zakończone, ale jest tam jeszcze policja. Trudności zatem i mega korek utrzymują się w tym miejscu. Zresztą nie tylko tam. Stoicie też na wojewódzkiej 226 w miejscowości 9 Włók. To od strony Pruszcza. Potem też w Przejazdowie i w Rudnikach przed trasą Sucharskiego. Nawet 40 minut można zgubić na trakcie Świętego Wojciecha na 2-kilometrowym odcinku przed węzłem Lipce. To z kolei od strony Pruszcza Gdańskiego 10 minut mija, a ja przejechałem kilkanaście metrów, pisze pan Jarosław. Cierpliwości zatem życzymy. Duży ścisk notujemy na Starogardzkiej między Niepołomicką a traktem Świętego Wojciecha. Tam też do podróży warto doliczyć około 20 minut. Spore, bo 5-kilometrowe spiętrzenie z niewielkimi prześwitami uformowało się też na Armii Krajowej. Tu noga z gazu praktycznie na wysokości obwodnicy Trójmiasta, a potem jeden za drugim jedziecie aż do Wacława Hawla w pobliżu Tłoczno na Jabłoniowej Adamowicza i potem na Bulońskiej do skrzyżowania z Rakoczego. Na leśnym odcinku Słowackiego stoi od samej góry, od Złotej Karczmy do Ronda de la Sal. Potem trudności ciąg dalszy na Słowackiego wzdłuż zbiornika retencyjnego oraz na Żołnierzy Wyklętych do krzyżówki z Partyzantów.
10: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
11: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
15: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.

0: tu Radio Gdańsk, minęła 8:30.
1: Gość Radia Gdańsk.
0: Naszym gościem jest profesor Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowany Marcin Wiszowaty, Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych. Rozmawia Kuba Kaługa.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Panie profesorze, jest pan zafascynowany dyskusją o ewentualnej zmianie konstytucji, która trwa od kilku dni?
3: Może nie zafascynowany, ale przyglądam się jej zainteresowaniem. Jestem konstytucjonalistą, to moja praca, ale też pasja.
2: Aha, ale usłyszał pan w tej dyskusji coś, co pana zaskoczyło w jakiś sposób?
3: Nie, powiem szczerze, nie zaskoczyło. Cóż, będąc, ja akurat zajmuję się prawem konstytucyjnym porównawczym i historią ustroju trochę przy okazji. No, męczę studentów, ten materiał jest trochę szerszy, ale dzięki temu mam szczęście do spojrzenia na takie sprawy z większego dystansu i no, można powiedzieć, że już wszystko, jeżeli chodzi o prawo konstytucyjne, było.
2: Ale w Polsce, czy...
3: I w Polsce też. No, w Polsce mamy bardzo bogate tradycje zmiany konstytucji. To jest chyba nasza cecha charakterystyczna. Więc tak, w Polsce też.
2: To zaraz spróbujemy wejść w szczegóły, ale zacznijmy od tego, czy my rzeczywiście potrzebujemy zmiany konstytucji, żeby wygasić spór polityczny w Polsce, bo taka teza padła 3 maja z ust prezydenta Karola Nawrockiego.
3: Czy potrzebujemy? No, myślę, że to nie jest najważniejsze narzędzie ani sposób, żeby ten spór zażegnać. No, myślę, że sama zmiana konstytucji na pewno żadnego sporu nie zażegna. Część może problemów rozwiązać, ale stworzy nowe. Takim chyba ulubionym przykładem konstytucjonalistów, którzy zajmują się porównawczym prawem konstytucyjnym, jest konstytucja Meksyku. Proszę sobie wyobrazić, że ona obowiązuje od 1917 roku. Do dzisiaj była zmieniana ponad 800 razy i z oryginalnej wersji zostały 17 artykułów nietkniętych do tej pory. I teraz pytanie, czy ona rozwiązała jakieś problemy? Tak, część rozwiązała i stworzyła mnóstwo nowych.
2: Niezły Meksyk, można powiedzieć.
3: Można tak powiedzieć.
2: 800 zmian?
3: Ponad 800
2: przez 100 lat, powiedzmy, tak?
3: Ponad 100 lat, tak.
2: To jest niebywałe. Jaką większością oni tam te konstytucje zmieniają?
3: I to jest ciekawe, to też się zmieniało. Także pod tym względem przez te 100 lat mieliśmy różne tryby. Próbowano w różny sposób. No, założono, że konstytucja musi być jednak pozostać. Nie powinno się jej zmieniać na nową. No, częściowo oczywiście nie było to też możliwe, no bo projekt nowej konstytucji jest też dużym wyzwaniem, żeby była to konstytucja spójna. Część teoretyków mówi również o tym, że jeżeli zmian miałoby być dużo, to nawet sensowniej jest uchwalić nową konstytucję, bo wtedy będzie ona rzeczywiście spójna. Problem polega na tym, że jeżeli dodajemy zmiany fragmentarycznie, to wtedy możemy doprowadzić do jakichś sprzeczności wewnętrznych, więc... Takie jest też zalecenie, jeżeli chodzi o teorię zmiany konstytucji, ale oczywiście to temat rzeka.
2: No ile dzisiaj ten spór, który się toczy wokół polskiej konstytucji, i już nie mówię teraz o zmianie, tylko o interpretacjach poszczególnych artykułów i tego, po której stronie ciężar władzy się rozkłada. Na ile on jest sporem merytorycznym, a na ile stricte czysto politycznym w pana ocenie jako konstytucjonalista?
3: Ja nie jestem politykiem i nie mam zamiaru nawet, więc powiem...
2: Nie chcę pana w politykę wciągać, ale trudno jej uniknąć
3: nie,
2: w tej
3: się
2: rozmowie.
3: Na pewno. Tak. Natomiast myślę, że można jej uniknąć. Konstytucjonalista odpowie pewnie, że zależy, kto rozmawia. To znaczy, jeżeli rozmawiają konstytucjonaliści, a my rozmawiamy o zmianie konstytucji od lat. W 2017 roku miałem zaszczyt wziąć udział w pracach takiego zespołu trzyosobowego. Pan profesor Piotr Radziewicz z Warszawy, pani profesor Monika Florczak-Wontor z Uniwersytetu Jagiellońskiego i, no i mnie się udało do tego zespołu dołączyć na zaproszenie moich wybitnych kolegów i koleżanki i kolegi. I stworzyliśmy swoją własną ankietę konstytucyjną. To był moment, w którym partia Prawo i Sprawiedliwość wysyłała taką ankietę do prawników konstytucjonalistów z pytaniem o zmianę w konstytucji. Odzew był bardzo mały, tam prawie nikt nie odpowiedział na tę ankietę, w związku z czym stwierdziliśmy, że nie możemy nie odpowiedzieć w ogóle, no bo nieobecnie nie mają racji, w związku z czym postanowiliśmy zrobić taką ankietę środowiskową. Poprosiliśmy naszych kolegów, poprosiliśmy oczywiście panów i panie profesorów o wzięcie udziału w takiej ankiecie. Ponad 70 osób nam odpowiedziało. Powstał z tego bardzo ciekawy materiał. Myśmy zrobili konferencję na Uniwersytecie Jagiellońskim i udało nam się w takim no, prestiżowym czasopiśmie zagranicznym International Constitutional Law Review opublikować wyniki tej ankiety. Wszyscy w zasadzie uczestnicy byli za zmianami. Oczywiście no, punktowymi konstytucji. Natomiast wszyscy wtedy uznali, że na pewno nie jest czas na nową konstytucję i na pewno nawet użyto takiego porównania, że kiedy trwa burza z piorunami, to jest zły moment na wymianę dachu. Więc w tym momencie uważano, że musi nastąpić pewien odpowiedni moment, kiedy będzie sytuacja do tego dojrzała, żeby ewentualnie nad tym się zastanowić.
2: Ta burza z piorunami chyba się nam trochę przedłużyła, rozkręciła, tak, albo tak, nawet zmieniła w jakiś niestety huragan wysokiej kategorii.
3: Niestety tak. Natomiast myślę, że problem zmiany konstytucji w Polsce to jest problem trwałości konstytucji. Niestety mam wrażenie, że Polacy nie wierzą w ciągłość. Mają bardzo negatywne doświadczenia historyczne dotyczące ciągłości. No zwróćmy uwagę na
2: ale
3: ostatnie...
2: Ale to jest, przepraszam, wrażenie, czy wskazują na to jakieś fakty historyczne?
3: Podajmy kalendarz. Cofnijmy się o około 100 lat wstecz do początku XX wieku. No oczywiście na początku XX wieku byliśmy pod zaborami. Pierwsza dojrzała propozycja konstytucyjna, 1916 rok, to jest Konstytucja Królestwa Polskiego, projekt Konstytucji Królestwa Polskiego, przygotowany przez wybitnych prawników Uniwersytetu Lwowskiego, profesora Buzka, profesora Cybichowskiego. Tam było całe grono naprawdę wybitnych umysłów. No, Uniwersytet Lwowski był potęgą, jeżeli chodzi o polską naukę. Następnie oczywiście mamy kompletną zmianę paradygmatu. To nie będzie monarchia, to będzie republika. Józef Piłsudski.
2: A tamta konstytucja zakładała monarchię?
3: Monarchię konstytucyjną. Tak? Bardzo dojrzała, bardzo wysoko oceniana jako świetny dokument, jeżeli chodzi o poziom polskiego konstytucjonalizmu, więc rzeczywiście możemy być z niej dumni, ale oczywiście było to tylko i wyłącznie jakiś, no, jak to się mówi, prawda etapu. 18 rok, mała konstytucja nadana przez 19 rok, kolejna mała konstytucja uchwalona przez Sejm. 21 rok, kolejna pełna konstytucja. 26 rewizja po zamachu stanu. 35 kolejna konstytucja. Wojna. 47 kolejna konstytucja. 52 kolejna konstytucja. Kilkanaście zmian. 89 dwie rewizje. 92 mała konstytucja. 97 kolejna konstytucja. Jaki to daje przekaz Polakom? Ciągła zmiana. Mało tego, myślę, że jest też pewnego rodzaju taka chęć, żeby zmieniać, że zmiana jest sama w sobie lepsza. Ja uważam, że nie. Uważam, że jednak receptą na sukces jest powolna ewolucja, jest doprecyzowywanie tego, co było. Takie podejście nie rewolucyjne, ale ewolucyjne, ale ja sobie mogę mówić.
2: Czy to jest rzeczywiście tak, albo te zmiany częste może były takim dostosowywaniem się do czasów, które się zmieniały. Teraz też pada taki argument, że czasy się zmieniły, żyjemy w innej epoce, dlatego trzeba konstytucję zmienić. Taki argument przekonuje pana?
3: Powiem tak. Uważam, że nigdy dosyć rozmowy o konstytucji. Jeżeli zespół, który powstaje, a już słyszymy głosy, akurat wczoraj ja miałem okazję, no szukałem czegoś nowego. No nie chciałem powtarzać po kolegach, bo oczywiście już wszyscy
2: mówi
3: się wypowiedzieli.
2: Mówi pan o Radzie, którą prezydent
3: wczoraj ukazał się wywiad z profesorem Ryszardem Piotrowskim. To jest jeden z członków Rady, który, jeżeli pan pozwoli, taki krótki cytacik.
2: Proszę bardzo.
3: Który powiedział następujące słowa. Celem pracy wskazanym w nominacji, oczywiście mówimy o nominacji,
2: Rady, tak,
3: tej Rady, nie jest jakaś generacyjna zmiana nowej konstytucji. Celem prac Rady jest zainicjowanie i przeprowadzenie dyskusji na temat polskiej konstytucji, która to dyskusja ma się odbywać z poszanowaniem zasady pluralizmu poglądów oraz tradycji konstytucyjnej dla wzmocnienia demokracji. Taki właśnie cel określa akt nominacji, który otrzymałem. To jest zupełnie inny przekaz niż ten, który funkcjonuje, że prace mają dotyczyć zupełnie nowej konstytucji. Jeżeli ma to być rozmowa, wydaje mi się, że w takim razie ten moment konstytucyjny, o którym też jest mowa w przemówieniu pana prezydenta, może powiedzmy też, bo my jesteśmy w radiu publicznym, misyjnym, więc powiedzmy, że pomysł na moment konstytucyjny to jest z kolei profesor Bruce Ackerman, profesor Uniwersytetu Yale, który specjalista prawa konstytucyjnego i teorii polityki, który jest autorem tej koncepcji momentu konstytucyjnego, czyli takiego momentu, kiedy naród wykazuje wzmożoną mobilizację polityczną i można powiedzieć przechodzi od zwykłej polityki do polityki konstytucyjnej, czyli publicznie intensywnie powtarzając te akty poparcia dla zmiany konstytucji, niejako wymusza taką zmianę.
2: Jakie... Wypełniamy tę definicję?
3: No podam może przykład Ackermana. Co było dla niego momentem konstytucyjnym? Powstanie Stanów Zjednoczonych? Następnie wojna secesyjna, w zasadzie to, co stało się po niej, czyli konieczność stworzenia nowych zasad ustrojowych. New Deal Roosevelta, oczywiście po wielkim kryzysie międzywojnia i niektórzy dodają jeszcze rewolucję lat 60., ogromnie istotną dla świata, w którym żyjemy dzisiaj, ogromne przewartościowanie bardzo wielu obszarów. I teraz pytanie. Czy mamy moment konstytucyjny? Myślę, że ta dyskusja, i to zresztą nie jest pierwszy przypadek tego typu w Polsce, chyba zmierza do tego, żeby wywołać ten moment konstytucyjny, bo myślę, że go nie ma, nie ma tego oddolnego ruchu, tylko że Ackerman też podkreślał, że bardzo różnie to się przejawia i to jest takie, raczej zauważamy dopiero post factum, że ten moment miał miejsce, a nie, że on się zbliża. W związku z tym możliwe, że ta dyskusja, którą chce wywołać prezydent, właśnie do tego zmierza, żeby się pochylić, zastanowić. No myślę, że warto rozmawiać. Zawsze warto rozmawiać. No,
2: na pewno uchwalenie nowej konstytucji jest decyzją polityczną i na pewno takiej większości politycznej dzisiaj nie ma po prostu. To też jakby powiedzmy sobie powiedzmy sobie jasno. A inaczej jeszcze pytanie stawiając, bo ja się przyzwyczaiłem do takiej tezy, no też wpojono mi ją trochę, kiedy byłem studentem, że ta nasza konstytucja z 97 roku z punktu widzenia obywatela jest całkiem dobrym aktem prawnym, bo zabezpiecza wiele interesów obywateli, ustrój państwa. Ta teza się sprawdza, przetrwała, zdała egzamin czasów właśnie, jak to jest z jakością też tej naszej konstytucji.
3: Myślę, że ona jest całkiem niezła. Mhm. Na pewno nie powiedziałbym, że jest najlepsza w historii albo wybitna, ale oczywiście wszystko, co stworzył człowiek, zawsze można poprawić. No i oczywiście można również zepsuć.
2: To na przykład, rozumiem, na przykładzie Trybunału Konstytucyjnego aktualnie, który chyba powinien być takim bezpiecznikiem i wentylem bezpieczeństwa
3: to
2: dla
3: prawda,
2: nas.
3: Ale zwróćmy uwagę, że to wszystko, co się wydarzyło się bez formalnej zmiany konstytucji. Czyli tak naprawdę nie było. Ostatnia zmiana konstytucji miała miejsce w 2009 roku, czyli już prawie 20 lat temu. Ale wracając do polskiej konstytucji. Powiem tak, z naszej ankiety wynikało, że liczne byłyby sposoby, żeby ją polepszyć, żeby ją skorygować, no może to duże słowo, ale na pewno uczynić ją lepszą.
2: Doprecyzować?
3: Na przykład. Jakie powtarzają się argumenty? Może powiem tak, z punktu widzenia konstytucji, gdybym miał stado złotych rybek, które bym złowił i każda z nich zaproponowała mi jedno życzenie, to bym spokojnie je zagospodarował i miałby co robić, jeżeli chodzi o zmianę konstytucji, w sensie oczywiście zmiany częściowej, nie zmiany całkowitej. Natomiast gdybym miał jedną złotą rybkę, która mogłaby spełnić moje jedno życzenie, bo chyba jeżeli mówimy o większości obecnie konstytucyjnej do zmiany, to raczej chyba złota rybka mogłaby tylko pomóc.
2: No myślenie życzeniowe jest, prawda? To zdecydowanie.
3: Ale tak, porozmawiajmy, my też tym się przecież zajmujemy. Konstytucjonaliści tworzą tego typu propozycje właśnie po to, żeby kiedy będzie ten moment, można już było z tego dorobku skorzystać. Ja może tylko taka dygresja. Zdecydowanie i bardzo polecam literaturę międzywojenną polskich konstytucjonalistów. To były wybitne umysły. Pozostawili po sobie wspaniały dorobek. Mam wrażenie, że mało kto poza nami go czyta. A szkoda. A wracając do zmiany konstytucji. Myślę, że hasło zmiany konstytucji powinno brzmieć odpowiedzialność władzy. Najważniejsza zmiana dla obywatela. Właśnie nie prawa człowieka, nie kwestie szczegółowe, ale mamy kompletnie niewydolny system odpowiedzialności władzy. I niestety myślę, że to jest jedno ze źródeł problemu. Znaczy poczucie bezkarności, czy poczucie braku odpowiedzialności, no niestety psuje politykę.
2: Ale to wynika z tego, że to ta odpowiedzialność tak naprawdę zależy od czy ponoszenie tej odpowiedzialności zależy od politycznych decyzji?
3: Tak, niestety.
2: Trybunał stanu jest fikcyjny?
3: Jest oczywiście, i to od samego początku tak było. Międzywojnie też nie działał. Też był symbolem zupełnego organu, który nie działa. Druga bardzo ważna sprawa. Obywatele, którzy powinni być włączeni do procesu. Proszę sobie wyobrazić, że polscy obywatele nie mogą wnieść projektu zmiany konstytucji.
2: Nie ma takiej możliwości. Wnieść projekt ustawy, teoretycznie. Ale teoretycznie, bo w praktyce bywa.
3: Ale ustawy zwykłe, ale to nie może być zmiana konstytucji. Nie mamy takiej możliwości. Obywatele nie mogą zainicjować skutecznie referendum. To musi być decyzja potwierdzona przez Sejm, który może to zawsze wyeliminować. Referenda są ważne tylko wtedy, kiedy przekraczają pewien procent. No i oczywiście wiadomo, że przy zaangażowaniu społecznym, pewnym zniechęceniu tego procentu odpowiedniego w wysokości frekwencji nie udaje się osiągnąć. Zabawne, przyjemne nawet można powiedzieć, trochę dla mnie było to, że prezydent nawiązał do artykułu 25, przepraszam, do artykułu Konstytucji Majowej, który przewidywał co 25 lat zmiany Konstytucji, czy tam pierwszą zmianę za 25 lat. Ja dokładnie w marcu byłem we Wrocławiu na konferencji, gdzie miałem na ten temat referat, więc zobaczyłem te 25 lat, uśmiechnąłem się. Może powiedzmy dwa szybciutko, jeżeli możemy, o dwóch sprawach. W 1791 rzeczywiście był taki przepis, który mówił o tym, że Konstytucję można zmieniać dopiero po 25 latach.
2: No mówimy o Konstytucji 3 maja.
3: 3 maja, tak, tej 18-wiecznej. I to było, uważa się dzisiaj, że był to dowód niedojrzałości ówczesnych autorów Konstytucji, bo nie było jeszcze wiedzy, jak należy ją zmieniać. Był pomysł na to, żeby była ona sztywna, zabezpieczona, w związku z czym dlatego aż 25 lat. Ale jeżeli policzylibyśmy te 25 lat od Konstytucji Majowej, to mamy już Napoleona. Okazuje się, że podczas prac nad Konstytucją Księstwa Warszawskiego jest taki piękny obraz Marcello Bacciarellego, nadanie Konstytucji Księstwa Warszawskiego, który jest piękną ilustracją. To jest scena wyimaginowana, ona nie miała miejsca, ale siedzi Napoleon w Dreźnie, w charakterystycznym miejscu na tronie i ma za sobą Maurice'a de Talleyrand. Po prawej stronie ma grupkę dwóch Polaków, a po lewej stronie, już nie pamiętam, chyba 7. Czyli już widzimy, że jest podział między Polakami. Ta grupa po lewej stronie większa, z marszałkiem Małachowskim, prezentuje Napoleonowi Konstytucję 3 maja, prosząc, żeby ją przywrócił, a grupa obok, Józef Wybicki, autor hymnu narodowego, i Stanisław Kostka-Potocki, są na nie. Mówią, że to jest konstytucja już archaiczna, że nowe czasy wymagają nowej konstytucji.

0: roku chcieliśmy pokazać światu, że nie rozpoczęliśmy się jako naród i państwo wczoraj, że mamy bogate tradycje, więc to było symboliczne.
1: Czyli ta ciągłość, prawda?
0: I teraz tak jaka propozycja? Ja zastanawiałem się nad tym artykułem Zmiana co 25 lat i mi się ten pomysł podoba, ale nie przekopiowany ani z XVIII wieku, ani z XX wieku. Ja osobiście, i taka była propozycja i konkluzja mojego artykułu, chciałbym, żeby raz na 25 lat, no znowu mogę sobie podywagować i poteoretyzować, bo oczywiście zmiana wymagałaby zmiany konstytucji, ale wyobraźmy sobie taką sytuację. Raz na 25 lat to jest jedyny moment, kiedy obywatele mogą wnieść projekt zmiany konstytucji. Rozpoczynamy na ten temat dyskusję, bo ta kadencja, która by się zbliżała za 25 lat, ta kampania wyborcza głównie byłaby, można powiedzieć, otoczyła się wokół tego momentu ćwierćwiecza, kiedy będziemy rozmawiali o zmianie konstytucji. Więc w naturalny sposób no, wywołujemy moment konstytucyjny, bo trzeba o tym porozmawiać. To jest główny element kampanii wyborczej. No i mamy tę kadencję, która będzie to zmieniać. No i oczywiście nic prostszego. Zmienić konstytucję, a potem następnie znowu ją zmienić w kolejnej kadencji. Więc moim zdaniem taki tryb miałby sens, gdyby tylko obywatele mogli go inicjować, gdyby zmiana wymagała obowiązkowego referendum zatwierdzającego i gdybyśmy zabezpieczyli ją w ten sposób, że kolejny parlament, który chciałby te zmiany obywatelskie zmienić, natychmiast musiałby się samo rozwiązać, musiałby skrócić kadencję. Żeby w kolejnych wyborach naród potwierdził, czy podoba im się ta zmiana, która została naniesiona, czy jednak nie. I w ten sposób mamy pewien etap. Ale proszę zobaczyć, 25 lat, czyli spokojne dojrzewanie do pomysłu zmiany konstytucji, jednak szacunek dla ciągłości. Ja bym naprawdę, szczególnie jeżeli chodzi o tak bogaty dorobek jak polski, tak bogatą kulturę i tradycję, stawiał na spokojne, ewolucyjne zmiany, dyskusje, rozmowy. Ci, którzy nie uczestniczą w rozmowach, nie mają racji. Też mieliśmy taki przypadek. Konstytucję kwietniową uchwalono pod nieobecność opozycji, która się obraziła. Wyszła z sali obrad, większość miała w tym momencie odpowiednią większość. To też się może zdarzyć, więc na pewno myślę, że warto w takich gremiach brać udział. Rozmawiać, zastanawiać się, łączyć się przy tym stole. No bo rozmowa to symbol zasiąścia za jednym stołem, więc myślę, że warto rozmawiać.
1: I niech to będzie puenta naszej rozmowy właśnie o poranku. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję pięknie, kłaniam się państwu. Życzę oczywiście miłego dnia.
2: Gość Radia Gdańsk.
3: A naszym gościem był profesor Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowany Marcin Wiszowaty, Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych. Rozmawiał Kuba Kaługa. Za 12 minut będzie 9:00, to jest poranne Radio Gdańsk.

Radio Gdańsk za 9 minut. Za 9 minut będzie godzina 9. Dla maturzystów to oznacza, że za 9 minut zamkną się drzwi do sal egzaminacyjnych i rozpocznie się matura z matematyki. Po południu o 14:00 język kaszubski. Trzymamy kciuki za maturzystów. Dajcie koniecznie znać po południu, jak wam poszło, czy rzeczywiście ta królowa nauki jest taka straszna, jak się o niej myśli i mówi. 603-06-06-06, ten numer cały czas aktualny, także w sprawach drogowych, bo przed 9:00, przed wiadomościami, po raz ostatni o poranku zajrzymy na pomorskie drogi.

0: Kampania społeczna.
1: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
2: Reklama.
3: Potrzebujesz ciuchów do prac w ogrodzie lub przy samochodzie? W Jula znajdziesz wygodne spodnie robocze ze wzmocnionymi kieszeniami i ochroną na kolana. W najniższej cenie Jula 69,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: I poszedł Adam do Pana i spytał: Panie, skąd ten raj? A Pan mu odpowiedział: Synu, ten ogród to Frankraj.
5: Frankraj zaprasza. Szkółka roślin, sklep ogrodniczy i ogrody pokazowe. Największy wybór roślin do Twojego ogrodu. www.frank-kraj.pl. Przy drodze krajowej Chojnice Starogard.
4: I poszedł Adam drogą do Frankraju.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Reklama.
7: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
8: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
9: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
10: Pilot Radia Gdańsk.
11: Zamiast odpuszczać, mam wrażenie, że pogłębiają się drogowe komplikacje. Poważne utrudnienia po kolizji na moście wantowym w Gdańsku to cały czas. Na Sucharskiego potężna kolejka od obwodnicy południowej, a na ekspresowej siódemce też spore spiętrzenie, które zaczyna się między węzłami Gdańsk Południe i Gdańsk Lipce, a kończy się na zjeździe w kierunku Sucharskiego. Stoicie też na trakcie Świętego Wojciecha w Gdańsku. To 3 km jazdy zderzak w zderzak, a zaczyna się to wszystko jeszcze w Pruszczu Gdańskim. Strata wyniesie zatem około pół godziny. Duży ścisk notujemy też na Starogardzkiej między Niepołomicką a traktem Świętego Wojciecha. Tutaj też do podróży cały czas doliczamy około 20 minut. Spore, bo 5-kilometrowe spiętrzenie utrzymuje się na Alei Armii Krajowej w Gdańsku. Tutaj noga z gazu cały czas na wysokości obwodnicy Trójmiasta. Potem jeden za drugim jedziemy aż do Alei Wacława Hawla. W pobliżu tłoczno na Jabłoniowej Adamowicza, a potem także na Bolońskiej do skrzyżowania z ulicą Rakoczego. Leśny odcinek Słowackiego jeszcze tutaj spoglądamy. No i stoimy cały czas od samej góry, od Złotej Karczmy do Ronda de la Sal. Potem trudności ciąg dalszy, bo wzdłuż zbiornika retencyjnego, czyli to dalej Słowackiego, potem także na Alei Żołnierzy Wyklętych, również spory ścisk. No nie był to łatwy poranek dla kierowców. Trzymamy kciuki za lepsze popołudnie. No i żeby to, co jest teraz, odpuściło. Z tą nadzieją Państwa zostawiam. Mateusz Czerwiński. Do usłyszenia.
7: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
8: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
9: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
12: W domu, w pracy, w samochodzie. Radio Gdańsk.
13: Matura z matmy, czas start, minęła 9:00.
14: Radio Gdańsk. Wiadomości.
13: Zaprasza Adam Hebel.
0: O planach zmian w Konstytucji mówił gość Radia Gdańsk dr Marcin Wiszowaty.
10: Mamy kompletnie niewydolny system odpowiedzialności władzy.
0: Przejście nad torami przy dworcu PKS we Władysławowie i rozbudowa stacji kolejowej przewiduje porozumienie miasta z PKP. Wyciek arkuszy maturalnych z języka polskiego. Ministerstwo Edukacji rozważa zawiadomienie do prokuratury. Biuro Obsługi Artystów ma powstać w Gdańsku. Powiemy o tym, na jakie wsparcie mogą liczyć twórcy. Odpowiedzialność władzy, tak powinno brzmieć najważniejsze hasło zmienionej polskiej konstytucji, mówił dziś na antenie Radia Gdańsk dr Marcin Wiszowaty, profesor Uniwersytetu Gdańskiego z Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych. Przypomnę, prezydent Karol Nawrocki powołał w niedzielę Radę Nowej Konstytucji, której zadaniem ma być wypracowanie projektu nowej konstytucji. Ważne, by zmiany były ewolucyjne, a nie rewolucyjne, podkreśla dr Wiszowaty.
10: Najważniejsza zmiana dla obywatela, właśnie nie prawa człowieka, nie kwestie szczegółowe, ale mamy kompletnie niewydolny system odpowiedzialności władzy i niestety myślę, że to jest jedno ze źródeł problemu, to znaczy poczucie bezkarności czy poczucie braku odpowiedzialności, no niestety psuje politykę.
0: Zdaniem przedstawicieli rządu nie należy otwierać kolejnego wieloletniego ostrego sporu o nową konstytucję, który Polskę będzie osłabiać. Burmistrz Władysławowa podpisał porozumienie z przedstawicielami spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA. W jego ramach przewidziano m.in. budowę przejścia pod torami łączącego dworzec PKS i węzeł integracyjny z dworcem PKP, budowę drugiego peronu oraz drugiego toru na odcinku Władysławowo-Port, a także przygotowanie infrastruktury pod planowaną elektryfikację linii. To inwestycje, które poprawią bezpieczeństwo, komfort podróżowania i realnie wpłyną na rozwój całego regionu, mówi Rafał Banaszkiewicz, pełnomocnik zarządu PKP PLK do spraw przygotowania inwestycji.
14: To jest naturalne, że różne zakazy dotyczące matury, tego co wnosimy, no one co chwilę się też jakby zmieniają. Wiadomo, że nie można wnosić komórki, no ale można wnieść w wyjątkowych okolicznościach sprzęt, który na przykład ma aplikację przeznaczoną do monitorowania stanu zdrowia. Liczę tutaj na mądrość Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i też ich uwagi po tej odsłonie egzaminu.
15: Zakładamy, że na przełomie 2027-2028 roku będziemy gotowi do podpisania umowy na realizację prac, tak żeby najpóźniej w 2029 ten fragment odcinka linii kolejowej nr 213 został zakończony.
16: Poprawa przepustowości polega głównie na budowie mijanek dodatkowych na całej trasie między Redem a Helem, a także w zasadniczej jego części na odcinku od Redy do Wałęsłowa i w samym Wałęsłowie na budowie drugiej nitki kolejowej, czyli drugiego toru.
0: Mówił burmistrz Władysławowa Roman Kurzel. Projekt inwestycji ma być gotowy do 2028 roku. Budowa samego przejścia podziemnego pochłonie ponad 24 miliony złotych, z czego aż 17 milionów to dofinansowanie unijne. Ministerstwo Edukacji rozważa złożenie zawiadomienia do prokuratury w sprawie wycieku arkuszy maturalnych. Wczoraj w trakcie trwania egzaminu maturalnego z języka polskiego zdjęcia arkuszy maturalnych trafiły do sieci. Centralna Komisja Egzaminacyjna ustala źródło wycieku. Na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz wskazała, że rozważanie jest wprowadzenie dodatkowych zakazów dotyczących sprzętu elektronicznego wnoszonego na egzaminy maturalne. Dzisiaj drugi dzień matur. Uczniowie zdają egzamin z matematyki, która ponownie jest obowiązkowa od 2010 roku.
2: Radio Gdańsk. Nikt nie zna Pomorza tak jak my.
0: W Gdańsku uruchomiono Biuro Obsługi Artystów, które ma wspierać profesjonalnych artystów działających w mieście. Program oferuje m.in. konsultacje, pomoc prawną, mentoring oraz dostęp do wspólnych zasobów, poinformowało Gdańskie Centrum Sztuki Współczesnej. Program BOA powstał na podstawie badań potrzeb gdańskiego środowiska artystycznego przeprowadzonych w 2025 roku. Wynika z nich, że 71% artystek i artystów nie czuje się reprezentowanych. 67% rzadko lub nigdy nie otrzymuje rzetelnej krytyki swojej pracy, a ponad połowa ma trudności z dostępem do informacji o możliwościach współpracy z instytucjami. Biuro mieści się w budynku przy ulicy Szerokiej 3. BOA początkowo będzie czynne w środy i piątki w godzinach od 10 do 16.
13: 5 po 9. Teraz o sporcie, Tymoteusz Kobiela.
17: Trzecia porażka w czterech ostatnich meczach na koncie Lechii. Piłkarze z Gdańska przegrali na wyjeździe z Radomiakiem 1-3, mimo że przez godzinę grali w przewadze, bo czerwoną kartkę obejrzał Jeremy Blasco. Bohaterem był jednak Abdul Tapsoba, który skompletował hat-trick. Na jego 3 gole tylko raz odpowiedział Tomasz Bobczek z rzutu karnego, mówi trener Lechii John Carver. Nie chcę mówić dużo o przebiegu meczu, ale chcę powiedzieć, że dalej będziemy wierzyć i walczyć. Mamy 3 mecze do końca sezonu i zrobię wszystko, co w mojej mocy, by to poukładać. Zakładam też, że podczas tych ostatnich tygodni każdy z zespołów z dolnej połowy tabeli będzie miał wzloty i upadki. Lechia w ostatnich 4 meczach zdobyła tylko 1 punkt i teraz ma zaledwie 2 przewagi nad strefą spadkową. Tę strefę otwiera Widzew, z którym w najbliższą sobotę gdańszczanie zmierzą się w Łodzi. Na zapleczu Ekstraklasy 5 bramek padło w Bytomiu. Gospodarz Polonia wygrała z gościem Polonią Warszawa 3-2. Goli nie brakowało też w Anglii, tak samo jak niespodzianek. Chelsea przegrała z Nottingham Forest 1-3, a Manchester City zremisował z Evertonem 3-3. W Hiszpanii Sevilla pokonała Real Sociedad 1-0, a we Włoszech AS Roma rozgromiła Fiorentinę 4-0, z kolei Lazio z Cremonese wygrało 2-1. PGE Wybrzeże dostało lekcję piłki ręcznej od Orlen Wisły Płock. W pierwszym starciu półfinałowym gdańszczanie z obrońcą tytułu przegrali 21-32. Przyczyn porażki szukał, ale ich nie znalazł Damian Domagała.
18: Nie mam pojęcia, dlaczego to tak wyglądało. Myślę, że to był najgorszy mecz z tych meczów z najlepszymi zespołami, czyli właśnie Płock i Kielce. I to jeszcze właśnie w półfinale, no to nie powinno tak wyglądać.
17: W pierwszych 19 minutach meczu Wybrzeże rzuciło tylko 2 bramki, a w całej pierwszej połowie 8. Okazja do poprawki w sobotę w Płocku. Półfinałowa rywalizacja toczy się do 2 zwycięstw.
5: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco. Z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
19: Sponsor programu. Ośrodek Poznaj Siebie. Terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo. Autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
13: Od 12 do 14 stopni wskazują teraz termometry na Pomorzu, na barometrach 1011 hektopaskali. Chmur przybywa i po południu ma padać deszcz. Lokalnie może spaść do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Maksymalnie dzisiaj do 15 stopni w głębi lądu, nad morzem do 10. Deszcz pojawi się także w nocy i wtedy na termometrach będzie od 5 do 7 stopni. Jutro wyraźnie chłodniej, maksymalnie od 7 do 10 i także będzie to pochmurny dzień z opadami deszczu.
5: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco. Z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
19: Sponsor programu. Ośrodek Poznaj Siebie. Terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo. Autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
20: Dzień dobry. Radio Gdańsk.
13: 8 minut po 9. Ja już bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony poranek. Trzymamy oczywiście kciuki za wszystkich maturzystów. Grzegorz Armatowski, miłego dnia. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: O czym ćwierkają ptaszki w Rumi? O odnowionym Auchan Port Rumia.
2: Otwórz się na nową jakość zakupów i skorzystaj z mnóstwa promocji. Jak kiełbasa toruńska lub śląska marki Auchan, teraz 11,99 za opakowanie. A lody Zielona Budka lub Manhattan, wybrane rodzaje, drugie tańsze opakowanie 50% taniej. Promocja do 6 maja.
1: Zapraszamy do hipermarketu Auchan Port Rumia.
2: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: 13 i 14 maja w Szczecinie odbędzie się 12. Międzynarodowy Kongres Morski. Najważniejsze wydarzenie branży morskiej w Polsce. Debaty i panele dyskusyjne. Organizator Fundacja Kongres Morski. Współorganizatorzy: Polska Żegluga Morska, Port Szczecin-Świnoujście, Port Gdynia, Port Gdańsk, Ministerstwo Infrastruktury, Północna Izba Gospodarcza. Partnerzy strategiczni: Żegluga Polska oraz Bank Pekao S.A. Więcej na kongres-morski.com.pl.
4: Radio Gdańsk poleca cykl koncertowy Horyzonty Muzyki. Tym razem u nas wokalista, autor tekstów, gitarzysta, a do tego jeden z najzdolniejszych kompozytorów i producentów muzycznych młodego pokolenia w Polsce.
5: Zagram piosenki z mojej debiutanckiej solowej płyty zatytułowanej Słoneczna Strona Ulicy. Bardzo serdecznie zapraszam na koncert i pozdrawiam słuchaczy Radia Gdańsk. Leon Krześniak.
6: Nic złego się nie stanie, miałem dół.
4: Leon Krześniak, na żywo w studiu imienia Janusza Hajduna już w ten piątek o 19.05. Transmisja na antenie oraz w internecie, także w postaci wideo. Zaproszenia do zdobycia w naszych audycjach. Do usłyszenia i zobaczenia. Kamil Wicik.
7: Partnerem koncertu jest Port Lotniczy Gdańsk imienia Lecha Wałęsy.
8: Chcę tak dalej.
0: Reklama.
9: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
10: Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
0: Ludzie i pieniądze.
11: Prawie kwadrans po dziewiątej na antenie Radia Gdańsk. Czas na audycję Ludzie i pieniądze, którą dzisiaj moglibyśmy w pewnym sensie nazwać albo sparafrazować tytuł Ludzie i kryptowaluty, dlatego że to kryptowaluty będą jednym z motywów przewodnich naszej audycji. W naszym studiu witam doktora Patryka Kaczmarka z Katedry Bankowości i Finansów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
12: Dzień dobry.
11: Jest z nami także Rafał Janik ze spółki Crystal Intelligence. To jest międzynarodowa spółka, która zajmuje się śledzeniem przepływów finansowych. Tak bym mógł chyba w skrócie wyjaśnić to słuchaczom. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, tak, zgadza się. Dobra definicja.
11: Dobra definicja. Od tego chcę zacząć, dlatego że kryptowaluty budzą ogromne emocje w ostatnich tygodniach, nie tylko w polskiej polityce, ale nie chcę w politykę wchodzić, bo to nie o tym ma być ta audycja. Jednak jest tak, że ten temat kryptowalut nie zniknie nam tak prędko. Chyba rzeczywistość jest taka, że musimy się powoli przyzwyczajać do takiego nowego środka płatniczego, nowej formy płatności. No pytanie, na ile to rzeczywiście jest nieuniknione, a na ile to jakieś trendy czy koniunktury, które się pojawiają, ale jeżeli mogę od pana doktora zacząć. Gdybyśmy mieli w ogóle wyjaśnić, co to jest ta kryptowaluta, czy kryptowaluta to pieniądz?
12: Pieniądz na pewno jest to takie dobro, które pełni rolę środka płatniczego. Kryptowaluta dzisiaj takiej roli powszechnie nie pełni. Na pewno należałoby powiedzieć, że nawiązując do pytania pana redaktora, że nie znamy odpowiedzi na pytanie, czy rzeczywiście kryptowaluty będą takim pieniądzem powszechnie używanym. Natomiast z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że jeśli w ogóle, to takie kryptowaluty, które będą emitowane przez państwa, przez banki centralne, z dużo mniejszym prawdopodobieństwem będą to jakieś prywatne pieniądze, prywatne kryptowaluty, które obecnie funkcjonują na przykład w systemie blockchain, jak na przykład ta najbardziej popularna typu Bitcoin. Natomiast na pewno należy powiedzieć, że jeżeli dzielimy sobie instrumenty finansowe i papiery wartościowe na te udziałowe, które dają prawo do udziału w zysku czy w majątku przedsiębiorstwa, oraz na te dłużne, które dają prawo do otrzymania jakichś płatności i zobowiązania drugiej strony do przekazania tych płatności, to te kryptowaluty nie spełniają żadnej z tych definicji. Niektórzy mówią, bardzo tak może kontrowersyjnie, jak pan Piotr Kuczyński, taki znany analityk, że kryptowaluty to jest tak naprawdę handlowanie powietrzem. Ja w pewnym sensie jestem w stanie się z tym zgodzić, dlatego że tam nie ma w zasadzie wartości fundamentalnej, poza jakąś taką spekulacyjną wiarą w to, że kiedyś te środki, te zapisy cyfrowe będą pełniły rolę środka płatniczego. Natomiast uważam, że jeżeli w ogóle, to rzeczywiście takie, które będą emitowane przez banki centralne, a te prywatne wtedy zostaną w zasadzie zmarginalizowane, a ich wartość, nawet ta spekulacyjna, dramatycznie może spaść.
11: Mhm. To tak, żeby to spróbować zdefiniować i uporządkować, bo też ważne słowo pojawiło nam się w pana wypowiedzi, blockchain. No i tutaj się zwrócę do Rafała Janika. Co za tym blockchainem, za tym hasłem się kryje, bo śledzeniem tych blockchainów właśnie się zajmuje Crystal Intelligence, tak, wspomniane, i też inne analityczne podmioty, które się pojawiają.
13: Najprościej wytłumaczyć blockchain samo w sobie. Jest to technologia, która pozwala zapisywać informacje o transakcjach odbywających się pomiędzy uczestnikami tego rynku kryptowalut w wielu miejscach i na wielu serwerach na świecie. Można to porównać do notariuszy, tysięcy notariuszy, którzy w tym samym czasie potwierdzają wykonaną daną transakcję. I jest to zapis wystąpienia danej transakcji w internecie.
11: A po co nam 1000 notariuszy do potwierdzenia tej transakcji? Tak używam
13: żeby
11: tutaj tego porównania.
13: Pewność, że ten jeden notariusz, z którym współpracujemy, nie podrobił na przykład naszego podpisu. 1000 notariuszy, którzy to potwierdzają, dają większą szansę, że ten podpis nie został podrobiony.
11: Mm-hmm. A co za tym idzie? Dlaczego trzeba to śledzić? Dlaczego to nie jest jawne, tak jak przepływy finansowe też nie są jawne? Więc czym tak naprawdę się zajmujecie? Co śledzicie?
13: Mm-hmm. My śledzimy właściwie każdą transakcję, która odbywa się na blockchainie, związaną z kryptowalutami, pomiędzy pośrednikami tego rynku, uczestnikami tego rynku. Zarówno śledzimy dla rządów, śledzimy dla organów ścigania, jak i współpracujemy z bardzo dużymi podmiotami rynkowymi, którym zależy na tym, żeby nie brać udziału w nielegalnych transakcjach w blockchainie. Mhm. To jest głównym celem. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy.
11: A te nielegalne transakcje odbywają się gdzie? Na giełdach kryptowalut?
13: Właściwie one odbywają się wszędzie, bo odbywają się na giełdach, odbywają się w darknecie, gdzie darknet bardzo często jest źródłem nielegalnych transakcji, ale odbywają się również w kantorach, które widzimy tutaj w Gdańsku, w bankomatach, czy tak kryptomatach, które widzimy również w Gdańsku. To są również miejsca, gdzie następuje wymiana fiata, czyli tego tradycyjnego pieniądza do kryptowaluty, a tak naprawdę wartości cyfrowej. To są miejsca najbardziej wrażliwe na nielegalne transakcje.
11: A same giełdy kryptowalut, bo to jest też to, co bardzo często pojawia się ostatnio w wiadomościach i w różnych informacjach i budzi kontrowersje. Zaraz jeszcze sobie wejdziemy w te różne kontrowersje, bo tu też jest mnóstwo historii, o których warto opowiedzieć, ale do pana doktora wracając. Czym są giełdy kryptowalut tak de facto i kto w ogóle reguluje ich działalność?
12: Giełda kryptowalut działa w taki sposób, że jest to pewnego rodzaju pośrednik, który po wpłaceniu tego pieniądza fiducjarnego, pan tu powiedział fiat, bo to tak często się też używa tego sformułowania angielskiego do pieniądza takiego tradycyjnego, bankowego, czyli wpłacamy sobie tradycyjny pieniądz na konto tej giełdy i ona przejmuje kontrolę i powiedzmy, że kontrolę majątkową nad tym aktywem, to będzie już jej aktywo. W zamian za to ona zapisuje nam pewne saldo, zobowiązanie, ich zobowiązanie do wypłacenia nam tego salda. To będzie nasza należność do wypłacenia tych środków pieniężnych, ale to jest wyłącznie nasza należność, to jest tylko zapis księgowy, który się pojawia na naszym jakimś takim koncie prowadzonym przez tą giełdę. Z tego zapisu możemy skorzystać i kupić sobie jakąś kryptowalutę, na przykład bitcoina, albo poszukując sobie drugiej osoby, drugiej strony, która tam się pojawi, czyli poprzez taki system notowań. Natomiast to, że do takiej transakcji dojdzie, że znajdziemy sobie sprzedającego tę kryptowalutę po określonej cenie, to wcale nie oznacza jeszcze, że ta kryptowaluta będzie w naszej kontroli, będzie już w naszym majątku, w naszym portfelu, bo może być tak, że po prostu naszego salda tego pieniądza zwykłego bankowego zostanie zdjęta kwota, czyli zostanie wyksięgowana jakaś kwota tego zobowiązania tej giełdy do wypłacenia nam tych pieniędzy, czyli będziemy mieli mniejsze saldo środków tego saldo fiat. Druga strona, czyli ten sprzedający te kryptoaktywo będzie miał zwiększone to saldo fiat, czyli jakieś prawo do środków pieniężnych od tej giełdy do otrzymania. Dopóki ani ja, ani tamta strona nie zlecimy wypłaty tych pieniędzy, to nadal to nie są jeszcze nasze środki pieniężne, tylko to są jakieś nasze należności od tej giełdy. I jeśli ta giełda nie będzie miała pokrycia właśnie w tych naszych aktywach, w tym pieniądzu bankowym, albo z drugiej strony, jak ja nabyłem tę kryptowalutę i nie zlecę jej wypłaty na moje prywatne, do mojego prywatnego portfela tego aktywa, tej kryptowaluty, to nadal zarówno kontrola nad środkami pieniężnymi, jak i nad tą kryptowalutą będzie po stronie aktywów tej giełdy, a nie mojej albo tego sprzedającego. I tutaj właśnie jest to ryzyko tego kontrahenta, tego pośrednika, które nie dość, że jak wspomniałem wcześniej, handlujemy samym powietrzem, to jeszcze tak naprawdę za pośrednictwem giełdy, która ma kontrolę nad tymi środkami, jeszcze ona może nam tego nie wypłacić, jeżeli na przykład wypłaci sobie te środki, albo rzeczywiście nie będzie miała tych kryptów.
11: I to jest sytuacja chociażby, jak rozumiem, z którą teraz się borykają ci, którzy inwestowali w zonda krypto na przykład.
12: Tak, dokładnie starałem się przedstawić ten przykład, jak funkcjonowało to na przykładzie zonda krypto.
11: Mm-hmm. A tych afer, czy takich nieprawidłowości związanych z kryptowalutami mamy w Polsce? Bo na razie jakby chciałbym się skupić na tym, co się dzieje u nas. Mamy więcej?
12: Ostatnio pojawiły się kolejne sygnały o podobnej, może niepodobnej, ale także o pewnej giełdzie kryptowalut. Natomiast tutaj schemat działania i problem, który się pojawił, funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymało kilkanaście osób i mamy tutaj kilkadziesiąt tysięcy poszkodowanych. Natomiast z tego, co się orientuję, to był bardziej problem związany z praniem brudnych pieniędzy. Tutaj bym oddał ewentualnie głos do eksperta.
11: No właśnie.
13: To pranie brudnych pieniędzy właściwie to była piramida finansowa, w której obiecywano bardzo łatwe zyski, inwestując swoje własne pieniądze w kryptowaluty, które były zamieniane na reklamy. Następnie z tych reklam, które miały być sprzedawane, był gwarantowany oczywiście w cudzysłowie zysk. Była to budowana piramida finansowa i to jest właśnie to działanie nielegalne, czyli te pieniądze z tej piramidy finansowej były transferowywane. To jest właśnie ten brudny pieniądz. Chciałbym dodać jedną rzecz tylko, że...
11: Tylko celem uzupełnienia może, bo to jest też ważne. Centralne Biuro Śledcze Policji, przedstawiając informacje dotyczące AdBlast, takiej platformy, bo tak się ona nazywała, przekazało, że tam jest łącznie 90 tysięcy osób poszkodowanych, a straty wynoszą nie mniej niż 32 miliony dolarów. Tak by to należało przeliczać, czyli no sporo ponad 110-115 milionów złotych, to tak dla skali. Przy zonda krypto to niewiele, ale jednak.
13: Tak, to niewiele, ale jednak, ale nadal to nie są największe afery, które miały miejsce. To, na co ja zwróciłbym uwagę, sam blockchain jest transparentny. My, jako firma Crystal Intelligence, właściwie widzimy wszystko, co dzieje się na tym blockchainie. Wszystkie transakcje, wartości tych transakcji, jakie kryptowaluty były wymieniane pomiędzy użytkownikami tego rynku.
11: Ale nie widzicie kto. Czy widzicie?
13: Widzimy też, te tak? Duże podmioty, nie widzimy indywidualnych osób, co jest zgodne z tym, że to jest GDPR i nie możemy wchodzić w tak indywidualne dane. To, co jest kluczowe we wszelkich aferach związanych z krypto, są to ludzie, którzy stoją za tymi podmiotami. To oni wykorzystują akurat ten rynek w sposób nielegalny po to, żeby oszukać innych. To nie jest to, że sama kryptowaluta jest zła sama w sobie, tylko sposób jej wykorzystania przez niektórych użytkowników tego rynku. Mamy bardzo dużo przykładów. Mamy przykłady irańskie, mamy przykłady rosyjskie, które my analizujemy i to bardzo dokładnie. Mamy przykłady handlu ludźmi, handlu narkotykami, gdzie kryptowaluta jest wykorzystywana do płatności za te transakcje. Z drugiej strony widzimy wykorzystywanie kryptowalut przez ludzi, którzy nie mają innej możliwości na przesłanie pieniędzy do swojej rodziny. Pracownik z Wielkiej Brytanii chciałby przesłać pieniądze do swojego kraju, do Afryki w szybki sposób. Okazuje się, że kryptowaluta jest, albo inaczej blockchain, może nie kryptowaluta, blockchain jest najszybszym możliwym rozwiązaniem do przesłania tych pieniędzy pomiędzy wieloma krajami, pomiędzy uczestnikami tego rynku. I tak zgadzam się, jeszcze nie jest to w pełni dostępny środek płatniczy, ale w wielu sytuacjach jest to środek, który możemy wykorzystać do płatności albo do wymiany tej wartości, tego pieniądza tradycyjnego na tak zwaną kryptowalutę i następnie później ponownie do pieniądza tradycyjnego, który możemy wykorzystać do zakupów lokalnie. I my to widzimy jako jedno z narzędzi, które ratuje wiele osób na tym świecie.
11: Czy to... rozumiem, że to jest tak, że każdy kij ma dwa końce, każdy medal dwie strony, więc nie tylko w takich czarnych barwach te kryptowaluty należy przedstawiać, ale to oznacza, że ten rynek potrzebuje regulacji? Bo de facto tak naprawdę on jest poza kontrolą jakąkolwiek.
13: Regulacje są wymagane, są konieczne. To, że mamy i mówimy o tym, że blockchain jest transparentny, bo widzimy wszystko, ale możemy to sobie porównać do monitoringu kamerami miejskimi. Mamy monitoring, mamy kamery, widzimy wszystko, ale nie mamy osoby, która siedzi przed tymi kamerami i sprawdza, co się dzieje. Brak tych regulacji prowadzi do sytuacji zonda krypto, do innych sytuacji, które mają miejsce zarówno na polskim rynku, jak i zagranicznym. I porównałbym to do Amber Gold. Aha. Tam było złoto. Nie było regulacji. Też wykorzystano tą dziurę. Możemy powiedzieć, że złoto było również wirtualne w tym podmiocie, bo były jakieś rezerwy tego złota, nie były w pełni zabezpieczające osób, które kupowały złote w Amber Gold.
11: To były pewne przeliczniki tak na jakieś tam jednostki udziału w tym złocie. To podobnie, rozumiem, wygląda przy kryptowalutach.
13: Dokładnie tak to wygląda przy aferach piramidalnych, tak jak afera, o której przed chwilą mówiliśmy, ale my jako firma jesteśmy w stanie prześledzić każdą transakcję. I współpracujemy naprawdę z organami śledczymi, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Współpracujemy z rządami, współpracujemy z sądami. To bardzo pokazuje, jak rynkom zależy na tym, żeby uregulować kryptowaluty.
11: I tutaj postawimy kropkę, na chwilę się zatrzymamy, zrobimy krótką przerwę w naszej audycji, a potem wrócimy do rozmowy o kryptowalutach.
0: Ludzie i pieniądze.

0: Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
1: Ludzie i pieniądze.
2: Wracamy po przerwie. W naszym studiu dzisiaj dr Patryk Kaczmarek, Katedra Bankowości i Finansów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i Rafał Janik, spółka Crystal Intelligence. Panie doktorze, do tych regulacji wracając, o których mówiliśmy przed przerwą, regulacji dotyczących rynku kryptowalut, no to, że one są potrzebne, to pewnie jest oczywiste, ale w jakim kierunku takie regulacje powinny pójść i czy to jest w ogóle możliwe, że nie wiem, dany kraj, tworząc sobie jakieś prawo, może realnie wpływać na ten rynek, czy na bezpieczeństwo inwestorów na przykład, którzy pochodzą z tego danego kraju?
3: Nie można pożyczać środków, których się nie ma, chyba że się jest bankiem. Do tego trzeba mieć licencję na działalność bankową. Natomiast działalność takich kryptowalut, takich giełd jak właśnie Zonda Krypto ostatnio, polegała na tym, że sobie dopisywano do rachunków rzeczy, które tak naprawdę nie istniały w aktywach tej instytucji, czyli nie było pełnej rezerwy. Bez takiej licencji działalności bankowej tego nie należy, nie wolno robić, bo właśnie to prowadzi do tego typu komplikacji. Zatem pierwszą taką najbardziej oczywistą regulacją, jaką powinniśmy wprowadzić, jest konieczność udowadniania, czyli tego proof of reserve, czyli posiadania pełnej rezerwy na te aktywa, które są dopisywane do rachunków tych klientów, czyli na te fiat, tak, czyli na te zobowiązanie do wypłacenia środków pieniężnych bankowych i na te rezerwy w postaci kryptowalut, które są należne tym klientom, dopóki sobie do swoich portfeli nie wypłacą. Drugą ewentualną potencjalną możliwością regulacji jest wprowadzenie systemu gwarancji takich potencjalnych, nazwijmy to quasi depozytów, czyli tego, co jest do wypłaty od giełd kryptowalut. Jeżeli mamy jakieś należności, a od strony giełdy to są zobowiązania do wypłaty, to pomimo tej rezerwy być może należałoby także prowadzić jakąś instytucję, która będzie zrzeszała giełdy i brała od nich potencjalne składki na wypadek jakiejś niewypłacalności, gdyby które z nich upadła, i analogicznie do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego tego typu regulacje wprowadzić.
2: A to by musiał być globalny fundusz jakiś?
3: Nie, myślę, że mogło to być podobnie, jak to wygląda w systemie bankowym, na jurysdykcjach krajowych. Przy czym rzeczywiście no tutaj mamy wiele tych transgranicznych transakcji, więc mogłoby tutaj być możliwość, że wielu klientów zagranicznych by korzystało z giełdy, natomiast tak czy owak myślę, że mogłoby to działać analogicznie, jak ma to miejsce w systemie bankowym, czyli na systemie krajowym. Natomiast chciałbym też powiedzieć, że jeszcze nawiązując do poprzedniego wątku, że ja też nie jestem przeciwnikiem technologii blockchain, pomimo tego, że tak może trochę ostro się wypowiedziałem na temat tych prywatnych kryptowalut, tych pustych kryptowalut, bo same technologie rzeczywiście jest fenomenalne. Znaczy ona umożliwia odcentralizowanie systemu płatności, uniezależnienie od jakichś pojedynczych gałęzi serwerów, odporna na praktycznie nawet na blackout, bo musiał być globalny na całym świecie w tym samym czasie, bo mamy tylu tych notariuszy, że co najmniej jeden będzie widział te transakcje. Bardzo trudno utracić te informacje. W pewnym sensie jest to nawet dużo bardziej transparentny niż system bankowy, bo widzimy te transakcje, chociaż nie widzimy wszystkich uczestników, ale widzimy te transakcje. Więc technologia jest wspaniała i należałoby ją ucywilizować i wykorzystać także w przyszłości do tworzenia nowych instrumentów, ale tak jak wspomniałem, uważam, że przyszłością są instrumenty, które będą miały pewne pokrycie w jakichś określonych aktywach, w przeciwieństwie do tego, jak to ma miejsce w przypadku prywatnych kryptowalut. Czyli jeśli banki centralne, które się szykują do emitowania własnych cyfrowych pieniędzy, tak zwanego CBDC, także w modelu kryptowalut niektóre są rozpatrywane, to one będą miały pokrycie w rezerwach tego banku. To znaczy, że jeśli będzie spadała wartość tego pieniądza, to te rezerwy mogą być wyprzedawane, a ten pieniądz skupowany przez ten bank, podobnie jak to ma miejsce w pieniądzu fiducjarnym. Czyli żeby jakieś aktywa stały za tym wyemitowanym pieniądzem jako jego rezerwa. A takim najbardziej jaskrawym przypadkiem dania wartości fundamentalnej do takiej kryptowaluty są stablecoiny, które umożliwiają emitowanie takiej kryptowaluty w powiązaniu z określoną rezerwą w walucie fiducjarnej, na przykład w dolarze amerykańskim, czyli za każdego dolara posiadanego na takim pokryciu na rezerwie jest emitowany jeden token, jedna taka wartość, jedna taka kryptowaluta, która powinna mieć w tym takim e-skarbcu jednego dolara, którego ma pokrycie, w związku z tym trzyma to taką swoją wartość, a wykorzystuje tą nową technologię, więc starajmy się wykorzystać te dobre rzeczy w nawiązaniu do fundamentów, które dzisiaj już mamy.
2: To po części jest odpowiedź na kolejne pytanie, z którym się chciałem do panów zwrócić, bo jak rozumiem, przy tej sytuacji, kiedy tych regulacji nie ma i ta przyszłość powinna w jakiś tam sposób zostać wykreowana, tak jak pan mówi, ale są te stablecoin, tak to się nazywa? Tak? Czyli stabilna moneta, tak to można w wolnym tłumaczeniu przełożyć. Czy to oznacza, że są bezpieczne w ogóle kryptowaluty dla inwestorów i to jest właśnie przykład taki?
3: Tak, do końca to też zawsze będzie pytanie, na ile mamy kontrolę nad tym, że rzeczywiście te dolary tam są. Więc nawet te stablecoiny to także jest pewien zakład na to, że te rezerwy tam są i nawet to nie będzie do końca tak stuprocentowo, to nawet w sektorze bankowym nie mamy takiego bezpieczeństwa, stąd mamy pewne bezpieczniki, ale nadal, dopóki tego wszystkiego nie uregulujemy i nie przejmiemy większej kontroli nad tym rynkiem, jako państwa, które będą też aktywnymi uczestnikami w tym systemie, nadal będzie to ryzyko, ale na pewno jeżeli już byśmy mogli mówić w ogóle o inwestowaniu, bo często mówimy o inwestowaniu w kryptowaluty. Ja uważam, że jeżeli inwestujemy, to musimy mieć jakieś prawa majątkowe pod spodem. Czyli stablecoin już daje jakieś prawo majątkowe. Natomiast tak zwana pusta kryptowaluta nie ma daje praw żadnych majątkowych do niczego, czy jakieś tokeny. To jest zwykła wartość spekulacyjna i trudno mówić wtedy o inwestowaniu. Natomiast myślę, że już stablecoin to już jest klasa aktywów, którą można by nazywać, że to będzie coś w rodzaju już inwestowalnej, być może nawet jakiegoś środka płatniczego w przyszłości. Natomiast nadal uważam, że przyszłość tego rynku stoi tak naprawdę, czyli jest pod znakiem takich walut emitowanych przez banki centralne.
2: Tutaj mam wrażenie, że Rafał Janik nie do końca się zgadza.
4: Czy ja zgadzam się z dwoma rzeczami. Regulacje i za tymi regulacjami jednym z pierwszych elementów powinien być kontroler. Ktoś, kto kontroluje ten rynek, żeby miał prawo blokowania, wejścia, skontrolowania danego podmiotu. W naszym przypadku w Polsce miał być to KNF. Nie mamy, jako ostatni, nie mamy regulacji zgodnych z MiCA, czyli regulacjami zasugerowanymi
2: co
4: przez
2: Unię
4: Europejską.
2: Co pan ma na myśli, mówiąc jako ostatni? Jako ostatni w Unii?
4: Tak, jako ostatni w Unii, bo MiCA dotyczy Unii Europejskiej, wszystkich krajów Unii Europejskiej. My tego nie mamy. Przez co KNF nie miał prawa wejść do zonda krypto i sprawdzić, co się tam dzieje wcześniej. Mówiąc o wartości, tak, stablecoiny są jednymi z tych cyfrowych pieniędzy postawionych na blockchainie, które dają pewną gwarancję, że ten mój jeden token, czyli ten cyfrowy pieniądz, odpowiada jednemu dolarowi. Ale mamy również inne zastosowania, bo my mówimy tylko o walutach, ale blockchain daje możliwość również powiedzmy notarialnych zapisów przenoszenia we własności. Wyobraźmy sobie sytuację, że mogę kupić token, który odpowiada jednej akcji jakiejś spółki, co daje mi potwierdzenie, że jestem właścicielem tej jednej akcji, co daje mi możliwość, co coraz częściej się dzieje, daje mi możliwość kupowania nieruchomości bądź części nieruchomości z wykorzystaniem blockchaina. Ten jeden zapis odpowiada pewnym udziałom w jakiejś wartości. To, co dzieje się na świecie w blockchainie, to naprawdę przyszłością będzie to, co pan powiedział. Zapisy pewnej wartości fizycznej, którą my możemy jakoś sobie wyobrazić. Bo mówiąc o tym, że kryptowaluty są spekulacyjnym aktywem, w części są. Z drugiej strony mamy wiele aktywów spekulacyjnych, które dają nam też efemeryczne poczucie posiadania czegoś, a są w takim tradycyjnym obiegu finansowym, tak? Czy to futuresy, czy inne rozwiązania finansowe, w które inwestujemy i robimy pewne zakłady, że wartość czegoś spadnie albo wzrośnie. To nadal nie ma pełnego pokrycia w wartości, którą my posiadamy. Mhm. Więc naprawdę blockchain jest na tyle bezpieczny, na tyle, ile mamy regulatora, na tyle, na ile osoby, które korzystają z tego rynku, są świadome i nie są naiwne na tyle, żeby wierzyć w nagłe wzbogacenie się od tego pucybuta do milionera, bo to jest rzadko się zdarza.
2: I ale mam wrażenie, że trend taki jest.
4: Jest taki trend.
2: Ostatnio słyszałem rozmowę właśnie młodych ludzi, bardzo tak oceniam, 20-25 lat góra, i oni byli zafascynowani. Oni wręcz przekonywali swojego rówieśnika, że jest głupi, że nie inwestuje w te kryptowaluty, bo oni każdy grosz, który gdzieś tam zarobią, wyciągną sobie, próbują w to wkładać, bo tak bardzo w to wierzą. Trudno to rozsądzić pewnie, który z który model jest...
3: Ta wiara, myślę, że słowo wierzą, wiara jest. To jest właśnie
2: to jest klucz.
3: Oni często też nawet jak ze studentami rozmawiam, to widzę ten ładunek emocjonalny, jeżeli ja właśnie staram się mówić o tym, jak to działa i pojawia się taki raz, że rozbieżność z jakimiś wyobrażeniami, bo często te osoby właśnie nie wiedzą, co kupują. Kupują, bo rośnie, bo inni kupują, bo inni zachęcali i jest to fajne i modne. Natomiast de facto nie zdają sobie sprawy z tego, o czym rozmawiamy i jak to działa, jakie to ma podstawy, że to jest tak naprawdę jakieś zobowiązanie do wypłaty środków, że przeksięguj sobie do swojego portfela z tej giełdy, a w ogóle to tam potem są jakieś, albo nie ma tych fundamentów, nie wiedzą, po prostu jest to czysta spekulacja. Stąd ważne, żebyśmy o tym i mówili i próbowali to ucywilizować tymi regulacjami.
4: To, co bym dodał jeszcze, to widzimy pewien modus operandi przy wszystkich podmiotach, i o których dzisiaj mówiliśmy, Zonda, Krypto, AdBlast, cała reszta. To, co napędza, to reklama napędza. To jest to, co widzimy dokładnie. Zonda Krypto wydała majątek na to, żeby się reklamować, żeby ściągnąć tych użytkowników, obiecując zyski. Mieliśmy w każdej telewizji reklamę Zonda Krypto. Mieliśmy sponsora Komitetu Olimpijskiego Polskiego, Zonda Krypto. Reklama jest to coś, co napędza te nielegalne.
2: Amber Gold i OLT Express się przypomina.
4: Uwiarygodnie, oczywiście,
3: myślą,
4: że tak.
3: To jest właśnie jakiś wielki, stabilny podmiot. Nie zaglądają do danych finansowych, bo przecież to można było już wcześniej wyśledzić.
4: Tak. I to jest kwestia dojrzałości rynku, świadomości osób, które chcą być uczestnikami tego rynku. Mhm. Moim zdaniem to, co powinniśmy zostawić ze słuchaczami, sprawdź, nie ufaj. Najpierw sprawdź. Nie wierz w to, że staniesz się milionerem następnego dnia.
3: I zrozum, co kupujesz.
2: Tak. A ja się zastanawiam teraz, może to będzie bardzo duże nadużycie, takie porównanie, które przyszło mi do głowy, ale czy to nie jest trochę tak, że kryptowaluty, ktoś poznaje jakąś technologię, opanowuje ją, potrafi się w niej poruszać, tak trochę w cudzysłowie, i zaczyna emitować, jak rozumiem, czy kopać kryptowalutę, różnie to się tam określa. To trochę jest tak, jak ja bym sobie kupił drukarkę, wymyślił sobie jakiś pieniądz i zaczął go drukować. Nadużycie? Czy jest to...
4: Jest to pewne nadużycie, bo widzimy pewne zastosowania właśnie takie, które są napędzane tylko reklamą. NFT było pięknym tego przykładem, czyli takie cyfrowe dobra.
2: Mało kto już pamięta w
4: ogóle,
2: że ten instrument
4: pamięta,
2: był. Mało kto
4: już wyceniane na dziesiątki, setki milionów dolarów aktywa. Pojawiały się również w Polsce. Z drugiej strony mamy te cyfrowe aktywa, kryptowaluty, za którymi stoi jakaś funkcjonalność. Typu mam tokeny związane z wykorzystaniem mocy obliczeniowych serwera, co pozwala mi płacić za tą moc obliczeniową serwerów. Tylko nie chcę wchodzić w technikalia, bo tych zastosowań jest dużo więcej. To, co my mamy wyobrażenie, albo ogół społeczeństwa ma wyobrażenie, jest to coś dziwnego, coś niebezpiecznego,

0: Musimy... A merytorycznie jest to to samo.
1: Równie dobrze możemy powiedzieć to samo o złocie Amber Gold.
0: Nie, no złoto Amber Gold polega na tym, że tam go było bardzo mało w tym skarbcu. A tutaj w ogóle nie mówimy, no token nic nie musi mieć, żadnego fundamentu.
1: O tym mówię właśnie, nie każdy token ma coś za sobą.
0: A, no to tak.
1: Część tokenów ma za sobą tylko dobry marketing i dobrą społeczność, bo to są...
0: Zelda też miała swój token właśnie, który mieli otrzymać olimpijczycy. On nie miał pod spodem nic, no może poza jakimiś aktywami, przecież tej zondy, ale przecież ona też, te aktywa miały mieć na pokrycie takich innych zobowiązań, a nie na tych tokenów, więc one były puste.
1: Tak.
0: I gdyby zonda wydrukowała takich... papierki na kartce papieru i rozdała takie bony zondy do tych sportowców, którym ktoś może mógłbym płacić albo i nie,
1: tego
0: to
1: typu
0: tak
1: tokenów,
0: to byłoby to samo.
1: Tego typu tokenów są tysiące na rynku, tak? Ale jest bardzo... Kolejnych tysiące są takie, które niosą ze sobą pewną wartość.
2: Mm-hmm. Tak sobie myślę, ja celowo tak chciałem trochę może sprowokować właśnie taką wymianę zdań czy poglądów, bo do czego dążę? Nawiązując do tego, o czym panowie mówiliście wcześniej, czy de facto nie powinno być tak, że jedynie banki centralne, tak jak mają prawo emitować pieniądz, powinny mieć prawo emitować kryptowaluty? A może to też będzie naiwne spojrzenie. No.
0: Ja uważam, że ten monopol powinien być w przyszłości.
2: Jednak.
0: Możliwe, że nie, pan ze mną nie zgodzi,
1: tak,
0: choć
1: ja się nie zgadzam.
0: O pieniądz, bo te tokeny, o których pan mówił, które mnie bardzo zaciekawiły na papiery wartościowe, na inne aktywa, które umożliwiają przetransferowanie własności, nie, ale jeżeli chodzi o pieniądz do płacenia, to podobnie jak to ma w przypadku obecnie pieniądza fiducjarnego, wydaje mi się, że powinno nad tym mieć kontrolę państwo.
1: Znaczy zmierzamy w tym kierunku, że będą CBDC, czyli te stablecoiny zarządzane przez banki centralne. Zbliżamy się do tego, że niebawem będziemy mieli digital euro, czyli cyfrowe euro. To będą prawdopodobnie podstawowe środki płatnicze w tak zwane kryptowaluty oficjalne, ale będą istniały również inne tokeny, które będą albo środkiem płatniczym, albo będą środkiem zabezpieczającym jakąś wartość. Nie zmieni się to, że będą zapewne powstawały tokeny, które będą tylko nośnikiem reklamowym po to, żeby złapać kolejnych naiwnych
2: albo nośnikiem właśnie jakichś emocji. Ja sobie przypominam taką historię sprzed kilku lat. To się chyba nazywało Squid Coin, ta kryptowaluta. Była związana z takim popularnym serialem, który jeden z serwisów streamingowych wypuścił. Serial Squid Game. Bardzo duża popularność na całym świecie w zasadzie. No i na fali tej popularności została wypuszczona wirtualna moneta czy kryptowaluta, w którą ludzie zaczęli inwestować. Nie do końca wiadomo, kto tę walutę wymyślił. Wiadomo, że zniknął nagle z całymi pieniędzmi.
0: To trzeba jako dobre kolekcjonerskie i konsumpcyjne chyba traktować. Czy to
1: dokładnie
0: Melania
1: tak.
0: Coin, czy Trump Coin, czy Squid Coin, czy Doge Coin. Ktoś sobie kupuje, żeby wydać pieniądze i stracić tę wartość tak naprawdę i mieć poczucie, że coś sobie kupił ładnego, kolorowego, tyle że cyfrowego. Chyba tak to trzeba traktować.
1: Dokładnie tak. No, zbieramy znaczki. Niektórzy zbierają dobra cyfrowe w taki sposób, ale chciałbym podać przykład, bo wiem, że jednym z tematów, który niebawem poruszymy tutaj, jest sztuczna inteligencja. W tej chwili blockchain i cyfrowa waluta staje się narzędziem płatności pomiędzy różnymi rozwiązaniami AI za usługi tych poszczególnych rozwiązań AI, czy to agentów AI, czy innych. Mamy protokół technologiczny, który pozwala bardzo szybko dokonywać tych transakcji. I to już się dzieje.
2: A może to jest właśnie przyszłość kryptowalut? To znaczy, że one powinny być przeznaczone tak na de facto, skoro są to cyfrowe pieniądze, to wyłącznie do usług cyfrowych. Czy to też zbyt kontrowersyjne?
1: Będzie to prawdopodobnie najszybsze, najłatwiejsze. I będzie to pieniądz cyfrowy. Pieniądz cyfrowy właściwie każdego dnia korzystamy z pewnych zapisów, które są zabezpieczone w walucie narodowej, czy w złocie, czymkolwiek. Płacąc kartą kredytową czy kartą debetową, też jest to wymiana informacji na tym poziomie. Oczywiście zabezpieczona przez banki. My już korzystamy z pieniędzy cyfrowych. Blockchain daje tylko to, że nie jesteśmy związani z tym konkretnym pieniądzem. Jeżeli dwa podmioty umówią się między sobą, że wymieniają się jakimś tokenem, które między sobą ustaliły, narzędzia wymiany wartości, to będą z tego mogły korzystać.
0: Przy czym rzeczywiście, jak ja akurat badam historię rozwoju pieniądza, to zawsze, kiedy pojawiały się alternatywy dla środków płatniczych, to państwo przyjmowało właśnie monopol, stąd ten mój nacisk na to, że prawdopodobnie, jak próbuję sobie wyobrazić to, jak to ewolucja będzie wyglądała w przyszłości, to państwo i na tym przyjmie

0: No bo zresztą pan się częściowo zgodził, że CBDC zacznie funkcjonować
1: i w takich
0: codziennych w gospodarce realnej transakcjach pewnie pozostanie jeden oficjalny prawny środek płatniczy, być może oparty właśnie o stablecoina banku centralnego, ale jednak ten monopol taki oficjalny pozostanie, ale ja się z kolei z panem zgodzę, że wykorzystanie że nadal będą funkcjonowały inne tokeny, inne, tylko trudno mówić, żeby to była waluta, bo to mogą być różne udziały w jakichś wartościach, tak. Albo też tych konsumpcyjnych, jak na przykład, które nie mają żadnego udziału w żadnej wartości pozamarketingowej, którymi też będziemy się w tym prywatnym obiegu posługiwać.
1: I żeby zabezpieczyć uczestników tego rynku, tych indywidualnych szczególnie, potrzebne są regulacje. Mhm. To, że blockchain sam w sobie mówił, że jest deregulowany, że jest transparentny, to, że wprowadzimy regulacje, nie spowoduje, że będzie gorszy w wyobrażeniu niż w wyobrażeniu osób, które tworzyły pierwsze blockchainy. On nadal będzie transparentny, ale zabezpieczy uczestników tego rynku. Na pewną kontrolę.
2: Powoli będziemy zmierzali do końca naszej audycji siłą rzeczy, bo czas jest nieubłagany, ale chcę jeszcze do kilku SMS-ów, które od słuchaczy przyszły, nawiązać, bo jest kilka ciekawych opinii. Dzień dobry, Radio Gdańsk. A giełda? Czy tam można tylko zyskać? Niestety też można stracić swoje pieniądze. Pisze słuchaczka. No i trudno takiej nie przyznać racji, takiej analogii, no bo przecież na giełdzie też ludzie tracą całe majątki. Różnica, jak rozumiem, jest taka, że tam mamy regulacje.
0: Znaczy różnica jest taka, że tam pod spodem na giełdzie kupujemy kawałek firmy, a ona ma z kolei pod spodem, pod tą akcją jakieś aktywa, które po spłaceniu zobowiązań nam zostają. Jeżeli nawet firma będzie zlikwidowana, to jakaś część wartości fundamentalnej ona pozostaje. Oczywiście czasami bywa niewielka, jak jest bardzo zła firma, bardzo zła inwestycja, ale kupujemy jednak coś, co rzeczywiście istnieje, że ostatecznie rzeczywiście na rynku i ma jakieś pokrycie.
1: Mm-hmm. Tak, jest to uregulowany rynek. Oczywiście też mamy na giełdzie sytuację firm napędzanych marketingiem.
2: I też są spekulacje, prawda? I też są bańki.
1: Też są spekulacje, dokładnie tak.
2: Przeróżne. Drodzy Państwo, pieniądz to była moneta, złoto, srebro, nawet skóry. Banknot to już było oszustwo, a krypto to level wyżej, pisze jeden z naszych słuchaczy, przysłuchując się naszej dyskusji. Dobre to spostrzeżenie?
0: W pewien sensie tak, bo mieliśmy złoto, później mieliśmy papiery na bazie tego złota, oderwało się złoto, później mamy pieniądz bezgotówkowy na bazie gotówki i powoli się odrywa ta gotówka od tego bezgotówkowego. Natomiast kolejnym krokiem jest krypto, ale to już jest bardziej zmiana technologii, niżeli modus operandi tego, co tam pod spodem jest. Także nadal będą te rezerwy banków, natomiast tu akurat jest zmiana technologiczna, więc częściowo słuchacz ma rację, ale do tej analogii, a częściowo to jest wyłącznie zmiana technologii.
2: Rafał Janik?
1: Też uważam, że ta analogia po części jest właściwa, bo od momentu, kiedy zaczęliśmy wymieniać muszelki i kamienie, to my nadawaliśmy wartość umowną tym muszelkom i kamieniom. One nie były warte tyle. One były warte tyle, na ile my ustaliliśmy, że są warte. Ich wartość była ustalana przez ludzi.
2: I podobnie z kryptowalutami. Moi drodzy, czas upłynął, także musimy się niestety pożegnać, choć podejrzewam, że jeszcze bardzo długo moglibyśmy na ten temat rozmawiać i kilka wątków by się znalazło. Rafał Janik, Crystal Intelligence, spółka zajmująca się śledzeniem przepływów finansowych. Dr Patryk Kaczmarek z Katedry Bankowości i Finansów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego byli gośćmi audycji Ludzie i Pieniądze na antenie Radia Gdańsk. Zrealizował ją Patryk Schmidt, a poprowadził Kuba Kaługa. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: Dziękuję. Do widzenia.
3: Ludzie i Pieniądze. Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.
4: Radio Gdańsk. Razem brzmi lepiej.

0: Rezerwa w baku? Radio Gdańsk tankuje do pełna.
1: Chcesz wygrać kartę paliwową o wartości 500 zł?
0: Ruszamy w trasę.
1: Słuchaj nas w każdy piątek od samego rana i śledź naszego Facebooka.
2: Reklama.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
2: Reklama.

0: wtorek, 5 maja, minęła 10.
1: Radio Gdańsk. Wiadomości.
0: Adam Hebel.
2: Maturzyści głowią się w tej chwili nad zadaniami z matematyki. Od godziny trwa egzamin. Gdańsk przygotuje ekspertyzy techniczne dla obiektów, które mogą być schronami. Część gdyńskiego mola wyłączona z użytkowania. Miasto bada stan techniczny obiektu.
3: Po ekspertyzie właśnie okazało się, że może to zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.
2: Polska powinna budować bezpieczeństwo na bazie sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, stwierdził Mariusz Błaszczak. Maturzyści godzinę temu rozpoczęli drugi dzień egzaminów, tym razem z matematyki na poziomie podstawowym. Jak dobrze poradzić sobie z królową nauk? Pytaliśmy maturzystów w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Słupsku.
4: W co jesteście uzbrojone tutaj na kilka minut przed maturą z matematyki?
5: Oczywiście w kalkulator, w długopisy i linijkę oraz wodę, ale to już na szczęście.
4: No to jest obawa przed królową nauk?
5: Raczej nie. Matura próbna z matematyki była dość ciężka, ale patrząc na mój wynik z matury próbnej, to się w ogóle nie boję.
6: W ogóle nie stresuję się tą matematyką, myślę, że pójdzie mi najlepiej z tego wszystkiego. Najpierw najłatwiejsze zadania, później siadać do najtrudniejszych, a taka rada, nie wiadomo co robić, liczyć deltę.
2: Arkusz maturalny z matematyki na poziomie podstawowym tradycyjnie składa się z zadań zamkniętych i otwartych. Do zdobycia jest 50 punktów. Próg zdawalności to 30%, co oznacza, że maturzysta musi uzyskać przynajmniej 15 punktów, aby zdać maturę z matematyki. Informacje z obwodnicy Trójmiasta. Na wysokości lotniska w kierunku Łodzi zderzyły się dwie osobówki i dwa busy. Zablokowany częściowo jeden pas ruchu łącznicy zjazdowej. Utrudnienie potrwa 2 godziny.
1: Radio Gdańsk. Wszystko, co ważne, na Pomorzu.
2: Ekspertyzy techniczne dla obiektów, które mogą służyć jako schrony, przygotowuje miasto Gdańsk. Chodzi tu o 23 budynki z czasów PRL, znajdujące się na terenach szkół, m.in. na Suchaninie, przy Morzu oraz Wrzeszczu. Analizy mają pokazać, jak dostosować je do roli miejsc ukrycia. Prace koncepcyjne mają potrwać kilka miesięcy. Budowlane mają zacząć się najwcześniej za rok. Część mola w Gdyni-Orłowie jest wyłączona z użytkowania. To efekt zleconej przez miasto ekspertyzy stanu technicznego obiektu. Wykazała ona, że konstrukcja molo zagraża bezpieczeństwu odwiedzających i konieczny jest kompleksowy remont. Dla spacerowiczów zamknięto około 20-metrową długość końcówki mola. Jeśli jednak erozja konstrukcji będzie postępować, zamknięta może zostać całość. Najbardziej korozją dotknięte są bariery ochronne na całej szerokości końcowej części mola, mówi dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni Michał Felon.
3: To jest najbardziej bariera osłonięta w stronę morza. W tym roku też trzeba podkreślić, że zima naprawdę była sroga. Występowało tam właśnie od spodu dosyć duże zlodzenie w związku z niską temperaturą, jak też falowanie, co dodatkowo spotęgowało destrukcję tego obiektu. I o ile sama bariera wygląda dobrze, można by powiedzieć, ona musi być bardzo mocno kotwiona, mocowana do części konstrukcyjnej i tutaj po ekspertyzie właśnie okazało się, że może to zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.
2: Wyłonienie wykonawcy i przeprowadzenie remontu konstrukcji mola w Gdyni-Orłowie potrwa minimum rok. Koszt przedsięwzięcia szacowany jest na kilkanaście milionów złotych. Polska powinna rozwijać siły zbrojne i budować bezpieczeństwo na bazie sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, uważa szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak. Jego zdaniem Europa samodzielnie nie jest w stanie przeciwstawić się Rosji. Na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia Mariusz Błaszczak podkreślał, że współpraca z USA to podstawa polskiego bezpieczeństwa.
7: Dziś Europejczycy siły nie mają, żeby się przeciwstawić Rosji. Polska powinna budować siłę Wojska Polskiego poprzez relacje ze Stanami Zjednoczonymi. My, kiedy rządziliśmy, budowaliśmy taką siłę. Potencjał amerykański jest gigantyczny.
2: Stany Zjednoczone planują zredukować liczbę swoich żołnierzy stacjonujących w Niemczech o 5000. Z kolei premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd i prezydent będą współpracować w sprawie zwiększenia obecności wojsk USA w Polsce.
8: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
9: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
0: Zachmurzenie początkowo niewielkie, ale wzrośnie nam dzisiaj do dużego i do całkowitego. Pojawią się opady deszczu, to głównie po południu. Temperatura teraz od 12 do 15 stopni, wiatr słaby. Ciśnienie spada, wynosi 1011 hektopaskali. W nocy dużo chmur, miejscami głównie na południu opady deszczu. Temperatura od 5 do 8 stopni. Jutro zachmurzenie duże i całkowite, temperatura od 8 do 15 stopni. Wiatr umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i porywisty.
8: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
9: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
10: Zakochani w Pomorzu.
0: Dzień dobry, we wtorek. Dziś 5 maja, Patryk Schmidt, Hania Brzezińska
11: i Magda Monasterska. Dzień dobry.
0: Mamy ten wtorek, mamy bardzo ciekawą listę piosenek do odsłuchania i do zaprezentowania i bardzo mnie intrygują niektóre tytuły i jestem ciekawa, skąd to się wzięło.
11: Bo tytuły są zakodowane, żeby od razu nie było wiadomo, co tam jest na tej liście
0: odtwarzania. To są te niespodzianki.
11: Tak. Dzisiaj jest pierwszy wtorek miesiąca. Zazwyczaj rozpoczynamy od pewnej ryby, która ma i mamę, i tatę, i dziadka, i tak dalej, i tak dalej. Jest to taki zwinny wiralowy rekinek, ale dzisiaj trochę zakręcimy stołem i nie będzie ryba, tylko będzie płas. Jest to bardzo znany płas, ale w zupełnie nieznanej wersji.

0: Skąd? Jak? Dlaczego? Wow!
1: To sztuczna inteligencja, niestety.
0: Naprawdę?
1: Ale są twory sztucznej inteligencji, które potrafią wywołać uśmiech i to też dużo radości. To powrót do wiralowej postaci, która była tym wiralem jeszcze zanim ta era mediów społecznościowych wkroczyła na dobre, bo wracamy do 2003 roku i Crazy Frog, szalonej żaby, albo zwanej też The Annoying Thing, czyli wkurzającej rzeczy, to postać, która została stworzona przez aktora i dramatopisarza Erika Wernquista, Szweda, ale też zanim pojawiła się Crazy Frog, to było nagranie 17-latka ze Szwecji, który wydawał właśnie takie dźwięki motocyklowe, którymi później zasłynęła Crazy Frog. No i tutaj oczywiście nawiązanie do tematu z gliniarza z Beverly Hills, czyli utworu Axel F. A to tak bardziej soulowo i bardziej retro.
0: Niesamowite, niesamowite jest to wytwór bardzo. Jestem ciekawa, czy państwu to wpadło w ucho, bo mi przyznam bardzo, bardzo.
1: O to chodziło.
0: Bardzo fajne. O, państwo piszą, to pan Piotr.
1: To szalona żaba w wersji soulowej. Teraz będzie retro soulowo, ale z jak najbardziej prawdziwą wokalistką. Sienna Spiro to dziewczyna, bo ona ma zaledwie 20 lat, której kariera rozpoczęła się od TikToka, od publikowania tego, jak śpiewa w mediach społecznościowych. A od dłuższego czasu jest jedną z wiralowych wokalistek. Ona się wpisuje pięknie w tę brytyjską tradycję soulową, retro-soulową, linia Duffy, Amy Winehouse, Adele i tak dalej. Material Lover to trochę inna jej odsłona, trochę radośniejsza, trochę bardziej skoczna, a to jest utwór, który pojawił się na ścieżce dźwiękowej do filmu Diabeł ubiera się u Prady 2.

0: No nieźle. 20 lat mówisz, ma ta dziewczyna.
1: 20 lat, we wrześniu 21. Sienna Spiro świetnie sobie radzi w mediach społecznościowych. No i to, że została zaproszona, by nagrać premierowy utwór na potrzeby takiej ścieżki dźwiękowej. No Diabeł ubiera się u Prady 2. To jest wydarzenie. To jest też bardzo wiralowy film w tej chwili, bo wracamy do jedynki, odkrywamy dwójkę. Zresztą to najmłodsze pokolenie użytkowników mediów społecznościowych ma coś takiego podobno, że Anne Hathaway jest dla nich vintage ikoną. Więc coś tutaj jest na rzeczy. Poza tym no, to jest film, który ma dużo dobrych momentów. Mówimy o pierwszej części. No a druga część ma ścieżkę dźwiękową, która zawiera tylko i wyłącznie utwory zaśpiewane przez panie.
2: O!
1: Nie tylko premierowe, ale też te, które już znamy. Tutaj chociażby Olivia Dean się pojawia i Nice to Each Other. Trzy nowe utwory od Lady Gagi, jeden z Doechii, Runaway, to zresztą piosenka, której współautorem i współproducentem jest Bruno Mars, więc mamy wszystko w komplecie, a Sienna Spiro tutaj też bardzo pięknie się wyróżnia.
0: To mnie teraz pani zachęciła do tego, żeby tym bardziej pójść na ten film, ale najpierw to trzeba chyba sobie w moim przypadku przypomnieć tę pierwszą część, bo ja nic nie pamiętam.
1: Ale chyba gdzieś jest dostępna.
0: Na pewno jest gdzieś dostępna, to w takim razie to jest mój plan na ten tydzień. My tymczasem gramy dalej.
1: Teraz wrócimy do wczesnych lat 60., bo i takie piosenki pojawiają się w mediach społecznościowych, na przykład na Instagramie albo na TikToku. Można zobaczyć, jak ktoś jedzie rowerem i są piękne widoki, albo jak są małe pieski, małe kotki, małe dzieci i w tle pojawia się Ricky Nelson.

0: Piękne widoki, słodkie pieski, słodkie kotki, dzieci i właśnie ten artysta w tle.
1: Wszystko się zgadza. Ricky Nelson i przebój I Will Follow You, więc można właśnie w tych pięknych okolicznościach przyrody za kimś podążać.
0: Bardzo to jest takie zachęcające do tego, żeby podążać. Natomiast na drugim biegunie mamy Teatr Wybrzeże, który Państwa zaprasza na scenę Malarnia w Gdańsku. Na spektakl pod tytułem Jej słowo, jego słowo. Trochę to jest jednak sztuka dla widzów o mocnych nerwach. Szczególnie, że najpierw był romans namiętny i bardzo intensywny, a potem sala sądowa. Cóż wydarzyło się? No to tego dowiedzą się Państwo 7 maja, czyli pojutrze o 19:30. Zaproszenie czeka na Państwa. Jej słowo, jego słowo to Teatr Wybrzeże, scena Malarnia w Gdańsku. Jeżeli Państwo mają ochotę pójść, zobaczyć, przekonać się. No trochę pewnie jednak to wbija w fotel, no to proszę dać znać SMS-owo. Tutaj konieczne jest imię i nazwisko 603-06-06-06.
1: A teraz będzie dinner party, może być?
0: Zawsze.
1: To Neil Horan, który już za miesiąc wyda swój nowy, czwarty solowy album. Solowy, bo to przecież człowiek, którego znamy z One Direction. Płyta będzie zatytułowana właśnie Dinner Party.

0: Strefa aktywnego słuchania.
1: To my zapraszamy, a właściwie Teatr Wybrzeże zaprasza Państwa pojutrze na scenę Malarnia w Gdańsku. Tutaj zobaczyć można Jej słowo, jego słowo. To nie jest łatwy spektakl, tak uczulam, więc widzowie o tych słabszych nerwach i bardzo odczuwający różnego rodzaju emocje, to może sugerowałabym, żeby jednak te wejściówki sobie odpuścić, ale ci, którzy jednak lubią różnego rodzaju doświadczenia, czasami też trudne, no to zapraszamy. Zapraszamy do Teatru Wybrzeże. Ten spektakl już pojutrze, 603-06-06. Wysyłamy wiadomości i na końcu takiej wiadomości koniecznie imię i nazwisko.
2: Wiele emocji przyniosła Met Gala, która odbyła się dziś w nocy czasu polskiego. Oj, co tam się działo? Met Gala, czyli takie Oscary mody, to jest w teorii impreza charytatywna, pojawiają się gwiazdy, gwiazdy są ubrane w kreacje przygotowane szczególnie na ten wieczór przez najważniejszych w świecie mody. Fundusze są zbierane na Instytut Kostiumów, to wszystko odbywa się w nowojorskim Metropolitan Museum of Art, czyli Muzeum Sztuki, tak zwanym Met. W tym roku jedną z organizatorek Met Gali była Beyoncé. Hasło to moda, to sztuka, sztuka to moda. No i Beyoncé była wiralowa przez ostatnie tygodnie, bo fani snuli teorie. Spodziewali się, że po tym pojawieniu się Beyoncé po raz pierwszy od 10 lat na Met Gali pojawi się też jakaś zapowiedź, albo już cały album, albo chociaż pierwszy singiel zapowiadający
1: pierwsza
2: nową
1: nutka.
2: Płytę. Po jednej nutce
1: po jednej
2: chociażby.
1: Nutce.
2: Ale niestety nic takiego się nie pojawiło. Fani są rozczarowani. Słychać to w moim głosie, że jestem rozczarowana
1: bardzo,
2: troszeczkę.
1: Bardzo, bo my obie bardzo lubimy Beyoncé i tak czekamy jednak na tę muzykę.
2: Tak, a ta część trzecia powinna nadejść, akt trzeci po płytach Renaissance i Cowboy Carter, ale zrobiła tak inaczej. Trzyma nas dalej w niepewności, ale kostium miała naprawdę imponujący. Pojawiła się zresztą z JMZ, ze swoją nastoletnią córką Blue Ivy. To można zobaczyć oczywiście w internecie, bo Met Gala jest jak najbardziej wiralowym momentem w mediach społecznościowych. No a my na pocieszenie wrócimy sobie do fragmentu tej ostatniej płyty Beyoncé.
3: Hello girls.
4: Hello Beyoncé.
3: Hello fellas.
5: You're pretty swell.
3: Those petty ones can't fight with me. Why? 'Cause I'm a clever girl. We snapping.

0: Reklama.
1: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zaprasza na Festiwal Kultury Ocalonej. W programie koncerty Natalii Przybysz z zespołem i orkiestry kameralnej Progres, spektakle dla dzieci i dorosłych, warsztaty, pokazy filmowe. Od 31 maja do 14 czerwca muzeum stanie się miejscem wydarzeń, których nie można ominąć. Bilety do nabycia w kasach muzeum i online na stronie muzeum1939.pl.
2: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Radio Gdańsk poleca cykl koncertowy Horyzonty Muzyki. Tym razem u nas wokalista, autor tekstów, gitarzysta, a do tego jeden z najzdolniejszych kompozytorów i producentów muzycznych młodego pokolenia w Polsce.
7: Zagram piosenki z mojej debiutanckiej solowej płyty zatytułowanej Słoneczna strona ulicy. Bardzo serdecznie zapraszam na koncert i pozdrawiam słuchaczy Radia Gdańsk. Leon Krześniak.
8: Nic złego się nie stanie, miałem dół.
6: Leon Krześniak na żywo w studiu imienia Janusza Hajduna już w ten piątek o 19.05. Transmisja na antenie oraz w internecie, także w postaci wideo. Zaproszenia do zdobycia w naszych audycjach. Do usłyszenia i zobaczenia. Kamil Wicik.
9: Partnerem koncertu jest Port Lotniczy Gdańsk imienia Lecha Wałęsy.
10: Chcę tak dalej.
11: 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
0: Reklama.
16: Radio Gdańsk.
17: Strefa aktywnego słuchania.
18: 27 minut zostało do 11. Hania Brzezińska w studiu. Dzień dobry jeszcze raz.
19: Witam ponownie.
18: Beyoncé kilka minut temu, bez zapowiedzi. Natomiast państwo piszą, pani Alicja, na otarcie łez milenialsów po braku zapowiedzi Beyoncé można pocieszyć się koncertem Enrique Iglesiasa w Gdańsku, na którym chyba będą wszystkie fanki, które nad łóżkiem miały jego plakat. W tym ja oczywiście. No Enrique to już za moment. 9 chyba, jeżeli
19: w sobotę
18: pojawi się Enrique Iglesias. Iglesias w Gdańsku, to jest oczywiście Bailando, Bailamos i to wszystkie, całe to wspomnienie tych szalonych lat 90. Ale chwilę później, a propos milenialsów i tego, na czym się wychowaliśmy, to przecież DJ Bobo też będzie w Gdańsku.
19: Owszem, a ja też mam coś teraz dla milenialsów, bo no tak pragnę przypomnieć, że 30 lat temu rozpoczęło się pewne globalne szaleństwo na punkcie pewnego brytyjskiego zespołu, który wniósł wiele koloru, wiele energii, wiele różnych charakterów, które sprawiły, że no, jest taka grupa milenialsów i myślę, że całkiem spora, nie tylko dziewczynek, które się lubiły bardzo bawić w ten zespół i wcielać się w różne wokalistki. To można było być taką i taką i taką.
18: I my byłyśmy tą samą, ale wyobraź sobie, że ostatnio rozmawiałam z Kasią Staszko i ona też była tą samą, co my. Naprawdę.
19: To
18: Stworzyłybyśmy ten zespół, tylko byłyby trzy wokalistki.
19: Tak, to
18: te
19: by
18: same.
19: Było takie straszne trio troszkę. Straszne w nawiązaniu do tej Spice-setki.
18: Tak.
19: Bo o Spice Girls mowa. W 96 roku ukazał się ich pierwszy album. A my dzisiaj sięgamy po płytę drugą. I tu jest pytanie i do ciebie, Magda, i do państwa. Czy pamiętają państwo, jak się tańczyło do tej piosenki?

0: Aha. Właśnie tak. Stop i Spice Girls, rok 97, płyta Spice World. No to już było apogeum spice-etkomanii. Myślę, że no jest tutaj grupa słuchaczy, którzy pamiętają bardzo dobrze te czasy i film Spice World, który był przedziwnym tworem.
1: No był, ale... no fabuła tam była niewielka, ale to przecież nie chodziło o tę treść, tylko to, że mogliśmy na te spajsetki popatrzeć,
0: tak,
1: jak one tam wyglądają, jak mówią, jak śpiewają, jak kulisy wyglądają. No niesamowite.
0: Tak, tak jest. I to wszystko wraca. Wraca w modzie, wraca w mediach społecznościowych, wraca, tak jak zauważyłaś, w tym, jak dziewczyny się malują.
1: Tak, bardzo aktualne są te makijaże, bo ja pozwoliłam sobie tutaj włączyć ten teledysk, bo ja pamiętałam mniej więcej, jak wyglądał ten taniec, ale dziewczyny sprzed tych iluś lat, w przypadku premiery tego utworu i teledysku, naprawdę mogłyby zostać jeden do jednego przeniesione do naszych współczesnych czasów i one by się zupełnie nie wyróżniały.
0: Zresztą brzmienie tej piosenki, takie retro-soulowo-popowe, jest teraz też bardzo modne, więc Stop na pewno znowu pojawiłoby się gdzieś wysoko na listach przebojów. No dobrze, to wróćmy do tego, co tu i teraz, do Hot Hits Polska, bo tutaj wspina się coraz wyżej. Dawid, taki chłopak, którego wszyscy lubimy.
1: Chłopak z sąsiedztwa.
0: Tak, chłopak z sąsiedztwa, który właśnie z nowym singlem powrócił, nowa płyta już niebawem i teraz możemy posłuchać to utwór Sezon.

0: Czy my już wiemy, kiedy Dawid Podsiadło pojawi się z nową płytą?
1: Gdzieś w tym roku. Płyta ma ukazać się w tym roku. Natomiast wiemy, że Dawid Henryk Podsiadło pojawi się wcześniej w Gdańsku w ramach trasy Obrotowy Tour. Ten przystanek gdański to 20 dzień czerwca. To myślę, że można już wtedy zapisać sobie gdzieś w kalendarzu, że będą korki.
0: Będzie ciężko. Bo ten stadion myślę, że będzie zapełniony prawie do ostatniego miejsca.
1: A że 20 dzień czerwca to sobota, to może będzie można pozostać w domu, jeżeli ktoś nie wybiera się akurat na ten koncert. Sanach też zrobiła podobno niezłe show w Gdańsku. Ostatnio pojawiają się różne nagrania w sieci, no i takie porównania do Taylor Swift, że mamy taką, proszę, tutaj
0: polską Taylor Swift.
1: Teraz nie Sanach i nie Taylor Swift, ale grupa X and the Hatchet Man. To jest zespół, który ostatnio pojawia się wysoko na wiralowych listach odtwarzania. To jest sześcioosobowa grupa z Chicago, która gra indie rocka. No i tak sobie słucham tego zespołu i myślę, brzmią zupełnie jak The Strokes. Czy ktoś to słyszy poza mną? Mhm. Potem widzę, że jeden z ich wiralowych utworów to nagranie Blurry Lights, a tu gościnnie pojawia się człowiek z The Strokes, czyli Albert Hammond Jr. No i tak jest. Jestem ciekawa, czy on tutaj się zgodził na współpracę, bo brzmienie takie jak jego zespołu, czy tak po prostu,
0: tak wyszło,
1: żeby im się udało brzmieć jeszcze bardziej jak The Strokes. Niemniej nagranie jest okej, dlatego też i teraz pojawia się u nas. To utwór, który wysoko można znaleźć chociażby na takich listach odtwarzania jak Big on the Internet.

0: Wbrew pozorom wcale to nie jest rok 2009, 2008 czy 2007, bo to jest takie z teraz.
1: To jest z teraz, to jest brzmienie indie rockowe, które miało swój bardzo dobry moment właśnie około 20 lat temu, a grupa X and the Hatchet Men wydali płytę So Much to Tell You w wersji rozszerzonej, w wersji deluxe pod koniec marca i właśnie tutaj nagranie Blurry Lights z gościnnym udziałem Alberta Hammonda Juniora można usłyszeć.
0: Bardzo dziękujemy też za wszystkie zgłoszenia po bilety do teatru, te już zostały rozdane, trafiły do pani Magdaleny. Przypomnę, że mieliśmy dla państwa zaproszenie do Teatru Wybrzeże, dokładnie na scenę Malarnia w Gdańsku.
1: To teraz będzie też jak z teatru albo jak z filmu. Bohaterka i to nawet superbohaterka, Heroine, to najnowszy tytuł utworu Maroon 5.

0: podoba taki powrót do początków tego zespołu Maroon 5,
1: tak,
0: jeżeli chodzi o rytm i klimat.
1: Lekko funkującym nastawieniem. Z jednej strony pop, ale też tak nie do końca, chociaż ten utwór, jeżeli chodzi o wiralowy potencjał, to właśnie na tych popowych listach odtwarzania się pojawia. No, Maroon 5 ruszają w trasę koncertową, więc też ta piosenka przydaje się do promocji, ale u nas

0: już ich nie było od kilku dobrych lat. Teraz też nie mamy koncertu na horyzoncie. Może coś się pojawi. Na razie mamy ten utwór. 2,5 minuty. Można się nacieszyć.
1: Na deser mamy, ojejku, legendę muzyki pop i młodą wokalistkę, która rokuje na bycie legendą muzyki pop.
0: Zdecydowanie. Mamy tutaj połączenie dwóch pokoleń, które jednak okazuje się bardzo dobrym połączeniem, bo to Madonna i Sabrina Carpenter. Tutaj ja nie wiem, która bardziej, większe z tego czerpie korzyści. Czy Madonna, podczepiając się pod gwiazdę wiralową, której popularność teraz jest ogromna, czy Sabrina Carpenter, która być może dzięki temu trafi do trochę starszych odbiorców, że właśnie jest w duecie z Madonną. Bring Your Love to kolejna zapowiedź nadchodzącej płyty Confessions 2.

0: Niezwykłe połączenie Madonna i Sabrina Carpenter. Obie były na Met Gali, no Sabrina w takim raczej klasycznym wydaniu, ale Madonna to już niekoniecznie, bardzo takim mrocznym, gotyckim, po swojemu, jak to Madonna ze statkiem na głowie. Tak w ramach ciekawostki to zachęcam, żeby zobaczyć, jak wyglądała nasza legenda muzyki pop. Hania Brzezińska, dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
2: Reklama. Szukasz stabilnych i wygodnych krzeseł na balkon lub do ogrodu? W Jula znajdziesz krzesła ze stali lakierowanej proszkowo, tylko teraz za jedyne 59 zł, czyli o 70 zł taniej. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Gdański Teatr Szekspirowski zaprasza widzów na wspólny wyjazd do Warszawy na prolog 30. Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego. Zobaczymy jedno z najważniejszych współczesnych odczytań Szekspira. Historię Henryka IV w reżyserii Iwana Aleksandra z Andrzejem Sewerynem w tytułowej roli. Spektakl o władzy, dojrzewaniu i namiętnościach wymykających się spod kontroli. 6 czerwca, Teatr Polski w Warszawie. Liczba biletów ograniczona. Szczegóły na stronie teatrszekspirowski.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Reklama. Ogłoszenia.
5: Termy Uniejów zapraszają na wielkie otwarcie i dzień pełen atrakcji z dużym koncertem. Ogród wodny, laboratorium zabawy i nauki, kolejki wodne Flume Ride, tor dla jeepów i wiele innych. Startujemy 16 maja o 17.
6: Rodzinny park rozrywki Park Ewolucji w Sławutówku zaprasza do zabawy. Moc atrakcji, emocje i niezapomniane chwile dla każdego. Czynne codziennie. Parkewolucji.pl.
2: Ogłoszenia.
7: W Radiu Gdańsk muzyka nie zna wieku.
8: Muzyka się czuje.
9: W Radiu Gdańsk kultowe brzmienia spotykają się z nowościami.
10: Klasyka z energią jutra.
8: Poczuj puls hip-hopu.
11: Jak Tamagotchi, tylko pić, jeść, spać.
12: Siłę rocka, która nie zna granic.
10: Smak ambitnego popu i wolność jazzowej improwizacji.
9: Zanurz się w bluesie.
8: Zatrzymaj w harmonii chilloutu, choć na chwilę.
7: Audycje autorskie, strefa muzyki, koncerty na żywo.
10: Tu każde pokolenie ma swój rytm.
12: Tu każda emocja ma swój dźwięk.
9: Radio Gdańsk gra dla każdego z Was.
0: Wtorek, 5 maja, minęła 11.
9: Radio Gdańsk.
2: Wiadomości.
0: Adam Habela.
13: Jest akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, który pod wpływem alkoholu wjechał w idące chodnikiem osoby. Poszkodowane to matka z 8-letnią córką. Jest nowa strategia bezpieczeństwa narodowego. Dokument czeka na podpis premiera.
14: Dla armii, ale także i dla innych struktur bezpieczeństwa.
13: Prawie 1000 nieruchomości musi mieć wymienione piece w gminie Chojnice. Można uzyskać środki z dotacji. Urzędomat w Elblągu umożliwi korzystanie z usług urzędu przez całą dobę. Jest akt oskarżenia przeciwko kierowcy, który na początku lutego spowodował poważny wypadek przy ulicy Targowej w Czersku. 25-letni Kacper H., mając w organizmie 1,5 promila alkoholu, wjechał w idące chodnikiem 32-latkę z 8-letnią córką. Kierowca zbiegł z miejsca wypadku. Poszkodowane były operowane w szpitalu, doznały licznych obrażeń. 25-latek przyznał się do popełnionych czynów. Do dziś jest w areszcie za spowodowanie wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości i ucieczkę. Grozi mu do 16 lat więzienia. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego ma być drogowskazem dla budowania fundamentów bezpieczeństwa kraju, wskazuje generał profesor Stanisław Koziej z Akademii Sztuki Wojennej. Podkreślił, że nowa strategia przygotowana przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego powinna w większym stopniu określać operacyjne zadania stawiane przed wojskiem, służbami i innymi instytucjami państwa. Generał Stanisław Koziej zaznaczył, że dokument musi zawierać również pozamilitarne elementy bezpieczeństwa.
14: jednym z głównych elementów bezpieczeństwa narodowego jest to bezpieczeństwo militarne, ale nie tylko. I dlatego ta strategia bezpieczeństwa narodowego stanowi pewien drogowskaz strategiczny nie tylko dla armii, ale także i dla innych struktur bezpieczeństwa, dla służb mundurowych wszelkich w państwie, ale także dla gospodarki, dla działalności w sferze społecznej na rzecz bezpieczeństwa.
13: W niedzielę generał Andrzej Kowalski, pełniący obowiązki szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, poinformował, że BBN zakończyło pracę nad strategią bezpieczeństwa narodowego. Dokument został skierowany do rządu, a po podpisaniu przez premiera powinien trafić do prezydenta. Prawie 1000 nieruchomości musi mieć wymienione piece centralnego ogrzewania w gminie Chojnice. Mieszkańcy mają na to czas do 1 września. Urzędnicy przygotowują już odpowiednie pisma przypominające o tym. Bazą danych jest centralna ewidencja emisyjności budynków, mówi dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Chojnice Anna Michalak.
15: Jeżeli ktoś pomimo naszych próśb nie dopełni formalności, bo oczywiście wymiana pieców to jest obowiązek właścicieli nieruchomości, będziemy udawać się na kontrolę w gronie policji, będziemy pouczać, dawać żółtą kartkę i mobilizować mieszkańców do skorzystania z dotacji i wymiany źródła ogrzewania.
13: Dotacje na wymianę pieca można uzyskać z programu Czyste Powietrze. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od dochodów. Jeśli ktoś nie wymieni pieca, może otrzymać karę w wysokości 5000 zł.
6: Radio Gdańsk. Ważne dla mieszkańców.
13: Od środy Elblążanie będą mogli odbierać dowody rejestracyjne w dostępnym przez całą dobę urzędomacie. Ma to ułatwić mieszkańcom korzystanie z usług urzędu i pozwolić uniknąć kolejek. Urzędomat ustawiono przy parkingu na placu dworcowym obok budynku, w którym mieści się Departament Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miejskiego w Elblągu. Umożliwi odbiór dowodów rejestracyjnych w podobny sposób, jak odbiera się paczki z paczkomatów. Podczas składania wniosku trzeba wybrać opcję odbioru dokumentów z urzędomatu. Gdy dowód rejestracyjny będzie gotowy, zostanie włożony przez pracownika urzędu do jednej ze skrytek. Wtedy do mieszkańca na podany wcześniej przez niego numer telefonu wysyłany będzie SMS z kodem PIN uprawniającym do odbioru dokumentu. Ten powinien być odebrany z urządzenia w ciągu 48 godzin. Przedstawiciele magistratu liczą, że w ten sposób skrócą się kolejki w urzędzie. Śmierć podczas interwencji policji w Poznaniu. Wczoraj późnym wieczorem na Jeżycach policjanci użyli gazu pieprzowego wobec mężczyzny, który przeszkadzał w prowadzeniu innej interwencji i uniemożliwiał ratownikom pomoc poszkodowanemu. Rzecznik Wielkopolskiej Policji Andrzej Borowiak powiedział, że mężczyzna stracił przytomność.
16: Finalnie jeden z policjantów wobec tego mężczyzny użył miotacza gazu pieprzowego. Później po niedługim czasie okazało się, że ten mężczyzna zaczął tracić przytomność. Policjanci udzielali mu pomocy, była przeprowadzona reanimacja. Nie udało się przywrócić funkcji życiowych tego 40-latka.
13: Policja wyjaśnia dokładne okoliczności tego zdarzenia.
17: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
18: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
0: Zachmurzenie na razie niewielkie, umiarkowane, ale wzrośnie nam do dużego i całkowitego. Pojawią się opady deszczu, to głównie po południu. Temperatura teraz od 12 do 16 stopni. Wiatr słaby. Ciśnienie spada, wynosi 1011 hektopaskali. W nocy dużo chmur, miejscami to głównie na południu opady deszczu. Temperatura od 5 do 8 stopni, a wiatr słaby. Jutro zachmurzenie duże i całkowite, na termometrach od 8 do 15 stopni. Wiatr nad morzem, okresami dość silny i porywisty.
17: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
18: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
20: Radio Gdańsk. Zakochani w Pomorzu.
0: Dzień dobry, we wtorek, 5 maja. Patryk Schmidt, w gotowości od 11 już Artur Seruga i Magda Manasterska. Za chwilę dołącza do nas Magda Szpiner z audycją Psie Porady. Mamy prawie 7 minut po 11.

0: Audycja powstaje przy wsparciu szkoły dla psów Hauwart.
1: 10,5 minuty po godzinie 11. Bardzo serdecznie Państwa witamy w pierwszy wtorek miesiąca. Piąty dzisiaj zresztą.
2: O, dzisiaj piąty.
1: Dzisiaj tak ładnie. Artur Seruga przy konsolecie. Dzień dobry, witamy serdecznie. Pozdrowienia dla pani Bronki, czyli super piesia, tak. który znalazł się w naszej radiowej rodzinie. Agnieszka Kępka. Dzień dobry, Agnieszko.
2: Witam wszystkich.
1: Magda Szpiner, witam bardzo serdecznie. I zanim przejdziemy do pytań, bo dzisiaj... jeśli Państwo mają, to oczywiście bardzo proszę, już można wysyłać na 603-060606 WhatsAppowo i SMS-owo. No to przypominam Państwu, a tym, którzy nie wiedzą, chciałabym polecić to, co dziać się będzie w 15 miastach w całej Polsce. Już w najbliższą sobotę, 9 maja o 11:00, jednocześnie rozpoczną się protesty pod hasłem Mamy dość, stop cierpieniu zwierząt w Polsce. Organizatorzy, Fundacja Karuna Ludzie dla Zwierząt oraz koalicja Kastrujemy Bezdomność domagają się systemowych zmian. Myśmy o tym na naszej antenie już
2: często mówiły.
1: Zresztą przypominam, Marlena Pindras gościła w naszej audycji też między innymi Państwu troszkę więcej o tym wszystkim opowiadając, bo wciąż jeszcze pomimo tego całego zamieszania i hałasu, który dzieje się w internecie od kilku tygodni, nie ma decyzji, nie ma specjalnych rozporządzeń dotyczących bezpłatnej kastracji i sterylizacji, obowiązkowego chipowania wszystkich psów i kotów, a także realnej reformy schronisk. Państwo wiedzą, co się w nich często dzieje. Nie zawsze organizacje prozwierzęce od razu tam docierają, ale też nie zawsze im pozwala się wchodzić w takie miejsca i interweniować. Nadal brakuje uregulowań dotyczących hodowli zwierząt, skutecznych kar za okrucieństwo i uwolnienie zwierząt z łańcuchów. Tego samego dnia, o tej samej godzinie osoby działające na rzecz zwierząt, opiekunki, opiekunowie, wolontariusze, organizacje społeczne i mieszkańcy
2: osoby
1: wyjdą.
2: Osoby prywatne, niezależne.
1: Tak jest. Tak. Będą na ulicach różnych miast, w tym także w Gdańsku. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy już w najbliższą sobotę. Jeśli nie są Wam obojętne prawa zwierząt, to od 11 do 14 te demonstracje zostały zaplanowane. Bardzo serdecznie zapraszamy, wesprzyjmy zwierzęta, pokażmy, że nie jesteśmy obojętni, spotkamy się w sobotę przy fontannie Neptuna w samym centrum Gdańska. To tyle, jeśli chodzi o tę najbliższą sobotę, 9. Jeszcze będę Państwu przypominała pewnie do końca tygodnia o tym proteście. A teraz przechodzimy do pytań, które Państwo...
2: Może jeszcze tylko momencie, proszę, za chwilkę, oczywiście. Zanim pytania. Proszę Państwa, ja chciałam w dalszym ciągu przypomnieć o inwazji kleszczy. Proszę tego nie lekceważyć. Kleszcze są straszne, jakieś zmutowane. Proszę zawsze psa i kota obejrzeć, czy kot przychodzi do domu, czy wracamy ze spaceru. I proszę pamiętać, że podajemy jakiekolwiek środki, lekarz nasz weterynarii nam da i pamiętamy o tym, że to nie jest tak, że jeżeli już coś podajemy, to na pewno nie będzie żadnego kleszcza, ale może zamiast 20 będzie tylko 3.
1: A mało tego, jeśli nawet kleszcz się zdarzy, to choroby związane z kleszczami są, dramatycznie, że tak powiem, spada możliwość zachorowania. Pamiętajcie tylko, tak jak Agnieszka mówi, aby robić to systematycznie, tak jak zaleca producent, bo to są różne miesięczne, 3-miesięczne kuracje.
2: 1,5-miesięczne, różne.
1: Pilnujcie
2: po
1: tego.
2: Po prostu tego należy tylko bardzo, bardzo pilnować.
1: 603-060606, SMS-owy numer telefonu do naszej stacji. Dzisiaj odpowiadamy, a właściwie Agnieszka oczywiście odpowiada na Państwa pytania, a ja otwieram sobie już moją ściągawkę, czyli Państwa maile z ostatnich 3 tygodni. Bardzo często powraca, Agnieszko, temat alergii psich, ale także alergii kocich. Państwo zwracają uwagę coraz częściej na to, że z niewiadomych powodów takie przypadłości jak wydłubywanie, wyskubywanie, wygryzanie sierści w pachwinach, czy też w innych zaskakujących miejscach, jak na przykład w wierzch łap.
2: Wierzch łap bardzo często jest. Są wygryzane tak, że aż dosłownie się mówi do kości czy do żywego.
1: Mhm. Czy pani wie, czy w Gdańsku, w Trójmieście jest jakiś alergolog, który specjalizuje się właśnie w takich zwierzęcych sprawach?
2: Kto słuchał uważnie doktora Ratajskiego, kiedy był w naszej audycji, bo przypominam, że będzie za tydzień i będzie mu można zadać mimo wszystko znowu to pytanie. Doktor Ratajski bardzo dokładnie opowiedział o uczuleniach.
1: Ta audycja do odsłuchania jest na naszej stronie internetowej.
2: I na stronie internetowej ta audycja jest do odsłuchania i przypominam, że za tydzień doktor będzie tutaj, więc kto będzie chciał, proszę się jeszcze dopytać. Mhm. Ale warto audycję odsłuchać, bo on tam mówił praktycznie wszystko na temat uczuleń.
1: Państwo coraz częściej też zwracają się z pytaniami dotyczącymi wolnych dni. Majówka za nami, ona się tak powiedzmy kalendarzowo średnio udała, bo to nie była długa majówka, tylko tak. Tam taka zwykła majówka.
2: Ale ciepło.
1: Ale za to temperatura była przepiękna. Państwo pytają, na jakie rzeczy zwracać uwagę, jeśli decydujemy się na wakacje z psem. Bardzo wiele ofert w internecie się pokazuje dotyczących zwierząt. Chodzi oczywiście głównie o psy. No ale my też powinniśmy mieć jakieś opcje wyboru, więc państwo pytają, pani Agnieszko, na co zwracać uwagę, kiedy planujemy wakacje ze zwierzakiem?
2: Proszę państwa, ja, moja córka ma, ale ja jestem w dalszym ciągu, uważam, że zostawianie psa w hotelu to jest, dla mnie to jest rzecz absolutnie niedopuszczalna. Tym bardziej, że proszę państwa, jest taki hotel, może akurat zrobimy też audycję tutaj o hotelach, gdzie proszę państwa, jak na przykład u mojej córki, pies może spać w łóżku, chodzić po tapczanie, jeść swoje jedzenie, ale córka daje jeszcze do tego indyka z warzywami, bo indyk w przeciwieństwie do kurczaka nie powinien uczulać. Dajemy indyka z warzywami i proszę państwa, na co zwracać uwagę? Nigdy hotel, gdzie pies jest zamknięty w kojcu, gdzie pali na niego słońce, gdzie pada na niego deszcz, gdzie jest mu zimno, gorąco. Hotele, gdzie mają te wszystkie swoje kojce, dla mnie to jest w ogóle coś przerażającego. Należy tak sobie ustawić swoje życie, żeby zawsze można było z psem pojechać na wakacje. Chociaż a wierzcie mi państwo, że można.
1: Można, choć dla obrony też powiem i dla równowagi, bo wiem, że część z państwa oddaje swoje psy. Znam też, mam bardzo bliskich znajomych, które zwierzęta wręcz, powiedziałabym, że czekają na wakacje w tych miejscach.
2: Ja widzę, że na przykład jak do mojej córki przyjeżdżają, bo teraz widziałam, to już trzęsie się, nie może się doczekać, kiedy zostanie z gromadką innych tych domowych, bo ona ma 4 pieski. Także cieszy się bardzo, nie mogą się doczekać, bo naprawdę te, co były u niej na majówkę, to były na wakacje.
1: No i tak mi się wydaje, że były w takich na naprawdę
2: biegały po
1: hotelach.
2: Ogrodzonym hektarowym ogrodzie, z którego nie można się wydostać.
1: Ogrodzonym. I to jest właśnie, chyba wracamy do tego, tak. O co pytają nasi słuchacze. Pierwsze, co mi przychodzi jako osobie, która podróżuje z psem, pierwsze co, to patrzę w opiniach,
2: Czy jest dobrze ogrodzone,
1: bo to, że jest płot, to jeszcze nic nie znaczy. Okazuje się, że w wielu miejscach, nie wiem, jest dziura, podkop i psy ginęły, uciekały, albo inne zwierzęta dostawały się na posesję, bo były źle te posesje ogrodzone. I to jest rzecz, na którą ja zawsze zwracam uwagę. Patrzę, czy nie ma stromych schodów, żeby dostać się do tego domku.
2: Czyli proszę państwa, wybieramy pobyt z psem, ale sprawdzamy to, co Magda mówi. Czy jest szczelne ogrodzenie, czy ten pies będzie mógł mieszkać z nami w domu, czy go nie dadzą gdzieś tam na zewnątrz, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Niemniej proszę pamiętać, można sobie znaleźć, Magda jest w tym biegła, to chyba to potwierdzi.
1: To już nie jest problem.
2: Można sobie znaleźć, gdzie wyjechać z psem na wakacje.
1: Jest bardzo dużo stron i mogą państwo od takich naprawdę takiej, powiedziałabym, bardzo budżetowych domków znaleźć po bardzo ekskluzywne miejsca, gdzie psy mają swoje baseniki osobne na przykład. To jest tylko kwestia zasobności portfela, jak się państwo domyślają. Niemniej to jest dokładnie tak z tym wyborem lokum na wakacje z naszym psem, jak w ogóle przy wyborze lokum. Bądźmy czujni, bo oszustów w sieci nie brakuje.
2: Oszustów nie brakuje.
1: Warto korzystać ze sprawdzonych stron, portali,
2: które się w tym specjalizują. Córka zawsze prosi, żeby wcześniej przyjechać, czy pies jest zgodny, obejrzeć, czy pies się będzie zgadzał z jej psami,
1: bo to
2: z jej
1: musi
2: kotami.
1: Dwie strony zadziałać.
2: Bo to musi działać. Ten pies ma być super wakacje i ma tęsknić do tego miejsca, a nie być zamykany gdzieś nie wiadomo gdzie. Oszustów nie brakuje, proszę państwa, i trzeba jechać sprawdzać. Tym bardziej, że należy mieć gdzieś takie swoje miejsce, co nie daj Boże w razie pobytu w szpitalu również jest bardzo ważne.
1: Dlatego właśnie to nie jest tak, że ja bym nie chciała bardzo jakoś demonizować tych hoteli. Rozumiem twoje emocje i pewnie większości z nas też, ja bym nie mogła, bo pewnie mój pies pierwszego dnia by prysnął. Trzeba by było go chyba na jakiś sznur, bo ona wykopałaby, myślę, tunel głębokości 10 metrów, gdyby to zależało, wiązało się z ucieczką ewentualną. Więc wiem, że mój pies na pewno nie. Ale nie chcę też demonizować, bo to jest tak, jak trochę mówisz. Czasami warto psa przyzwyczajać, na przykład od młodszego. Po pierwszym wyjeździe będziecie wiedzieli, czy pies się socjalizuje, czy nie. Poza tym dobry właściciel hotelu już po waszej prewizycie, przed oddaniem psa do hotelu, potrafi spojrzeć na niego i wiedzieć właśnie, tak jak mówisz, czy on się ze stadem dogada.
2: Czy się nadaje, bo moja córka bierze tylko te, które lubią wolność, przestrzeń, zgadzają się z innymi psami, z jej kotami, którym wolno wchodzić na tapczany, wolno wchodzić do łóżka, wolno biegać po pięknym, dużym
1: ogrodzie.
2: Także
1: ja bym tak do końca nie demonizowała
2: bo
1: tych hoteli.
2: Bo są takie hotele, tak.
1: Tu postawimy, jeśli pozwolisz, krótką kropkę. Wracamy już za moment. A propos kleszczy się państwo rozpisali. Pani Małgosia napisała tak. Naturalnym wrogiem kleszczy są mrówki, dlatego dbajmy o okoliczne mrowiska i nie pozwólmy ich niszczyć. Pełna zgoda.
2: Pełna zgoda, tak. Mrówki są bardzo uciążliwe w ogrodzie, ale bardzo pożyteczne.
1: Ale tak jest.

0: W Radiu Gdańsk muzyka nie zna wieku. You were always
1: on my mind. Muzyka się czuje.
2: W Radiu Gdańsk kultowe brzmienia spotykają się z nowościami.
3: Klasyka z energią jutra.
1: Poczuj puls hip-hopu.
4: Jak Tamagotchi, tylko pić, jeść, spać.
5: Siłę rocka, która nie zna granic.
3: Smak ambitnego popu i wolność jazzowej improwizacji.
2: Zanurz się w bluesie.
1: Zatrzymaj w harmonii chilloutu, choć na chwilę.
0: Audycje autorskie, strefa muzyki, koncerty na żywo.
3: Tu każde pokolenie ma swój rytm.
5: Tu każda emocja ma swój dźwięk.
2: Radio Gdańsk gra dla każdego z Was.
6: Reklama.
7: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: 13 i 14 maja w Szczecinie odbędzie się 12. Międzynarodowy Kongres Morski. Najważniejsze wydarzenie branży morskiej w Polsce. Debaty i panele dyskusyjne. Organizator Fundacja Kongres Morski. Współorganizatorzy: Polska Żegluga Morska, Port Szczecin-Świnoujście, Port Gdynia, Port Gdańsk, Ministerstwo Infrastruktury, Północna Izba Gospodarcza. Partnerzy strategiczni: Żegluga Polska oraz Bank Pekao S.A. Więcej na kongres-morski.com.pl.
6: Reklama.
2: Audycja powstaje przy wsparciu szkoły dla psów Hauwart.
1: No to już za chwilę pytanie od Państwa do Agnieszki, ale zanim to pozwól, że przeczytam maila, jakiego dostałam od naszego słuchacza, który przypomina, że 5 maja to dla niego i jego przyjaciół ważny dzień, Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. No i nasz słuchacz w mailu napisał, że ponieważ jest naszym wiernym słuchaczem od lat, to chciałby, abyśmy dzisiaj szczególnie pokłoniły się psom, które wspierają osoby z różną niepełnosprawnością. Nasz słuchacz, pan Sławek, napisał: jestem przekonany, że zwierzęta to jedyna grupa społeczna, która nie ma problemu z dyskryminacją osób niepełnosprawnych.
9: Nie ma, na pewno nie ma problemu.
1: Pozdrawiam pana bardzo, bardzo serdecznie. Tak. Pozdrawiamy wszystkie psy asystujące i ich przewodników.
9: Tym bardziej, że ciężką pracę wykonują bardzo. I one tylko potrafią tak naprawdę. Tak jak pan napisał, pies jest wspaniałym gatunkiem.
1: Pamiętajcie, że specjalnie oznakowane są takie psy, szczególnie psy, które są psami przewodnikami, na przykład
9: i
1: osób niedowidzących.
9: I rzeczywiście nie ingerować w to.
1: A przede wszystkim nie ciumkać, nie dotykać, nie ocierać się. Te psy są w pracy. I zawsze i za każdym razem proszę o zgodę pytać tego, kto jest po drugiej stronie tego psa i kto korzysta z dobrodziejstw jego sprawności. To jest nieprawdopodobne w ogóle, co te psy potrafią. Już kiedyś się wspominałyśmy o tym.
9: Jaki mają instynkt, coś niesamowitego.
1: Pozdrawiamy bardzo serdecznie, dziękuję panu za tego maila, pozdrawiając bardzo, bardzo gorąco raz jeszcze. Jest czas teraz na SMS-y od państwa. Pani Kasia, dzień dobry, 3 lata temu zaadoptował nas kot. Nadal jest wychodzący, bo ceni sobie swoją wolność, ale od pewnego czasu zaczął mocno chrapać. Miał już zrobiony tomograf, trzeba teraz zrobić badanie endoskopowe. Pani Katarzyna pyta o jakiegoś dobrego fachowca, bez rujnowania budżetu. 2,5 tysiąca to jednak dużo. Niestety nie mam dobrych wieści, pani Katarzyno. Wszędzie są bardzo podobne ceny. Szukałabym poza Trójmiastem, bo to
9: ale
1: wiem i to mam sprawdzone.
9: Ale chrapanie to jeszcze nie jest nic strasznego. Chyba,
1: no właśnie,
9: to
1: dlaczego to chrapanie tak bardzo
9: niepokoi
1: państwa niepokoi?
9: Koty często chrapią i w ogóle zwierzęta często chrapią.
1: Chyba, że wyeliminowaliście, okazało się, że może coś jeszcze się dzieje.
9: Jeszcze się
1: to proszę
9: może
1: napisać.
9: Coś dzieje, właśnie, tak. Bo samo
1: mój
9: chrapanie
1: kot chrapał jak
9: tak
1: diabli i dożył 18 roku życia szczęśliwie. A chrapał na zmianę z moim buldogiem francuskim. francuskim to była taka orkiestra raczej dęta, powiedziałabym. Chyba, że my tutaj chichy sobie urządzamy, a pani Kasia wie coś więcej. Proszę napisać. To czekamy na informacje od pani Katarzyno. Pani Joanna, dzień dobry. Mój adoptowany mieszaniec Amstaffa doskakuje i warczy na spacerze na bardzo miłego sąsiada, który mi się kłania i zagaduje, co może być ewentualnie przyczyną tej agresji.
9: Pani Joanna, po pierwsze zazdrość o panią.
1: Pani jest jego i kropka.
9: Pani jest jego i koniec, a po drugie miły sąsiad może mieć zupełnie inną twarz, o której pies wie.
1: Może mieć też zapach, którego pani nie czuje.
9: Tak, jest jeszcze coś, czego pani pies wie lepiej niż on, niż pani wie i niż pani się wydaje. Po prostu trzeba powiedzieć dzień dobry i pójść dalej, odpowiedzieć na dzień dobry i to jest wszystko. Niczego, broń Boże, nie robić na siłę. Żadnego dotykania, żadnego głaskania, żadnego spoufalania się.
1: Czasem to też jest tak, jeśli to jest pies adoptowany, to nie znamy do końca jego historii.
9: Jego historii, tak.
1: Ja miałam sznaucerkę olbrzymkę, która na wysokich mężczyzn reagowała taką agresją. Był w ogóle pies, któremu można było usiąść na głowie, ciągnąć za kudły i nie wiem co jeszcze, bo dzieciaki z nim się kotłowały. Natomiast miałam kilkoro znajomych, wobec których ona dopóki nie minął ten czas, kiedy zobaczyła, że nic się nie dzieje, że tak, spokojnie może się poruszać, a to był dosyć długi czas i zaakceptowała.
9: Był wysoki mężczyzną, był
1: i była agresja. Tak. Te ręce jak wiatraki, nie wiem, od razu doprowadzały ją do takiej furii. Trzymam kciuki, mam nadzieję, trzymamy kciuki. Miejmy nadzieję, że to jest kwestia tylko przełamania lodów, ale tak jak Agnieszka mówi,
9: nic
1: proszę na siłę nie
9: na
1: ciągnąć.
9: Bo on
1: żeby pogłaskał. Lepiej. Tak, to on ma zdecydować o tym. A czasem, wie pan, jak to w życiu jest. No nie wszystkich musimy lubić.
9: My też nie wszystkich lubimy,
1: tak,
9: prawda?
1: Zdecydowanie. Grzeczny dzień dobry. Tam państwo wystarczy sobie pogadają w imieniu Amstaffa. Pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. Kleszczoza jakaś, napisał nasz słuchacz. Nie wiem, czy pamiętasz słynnego diabełka ze Świerku.
9: To był chyba kot, prawda? Nie?
1: Oczywiście, że kot, którego strażacy ściągali.
9: Tak.
1: Nie pamiętam nazwy preparatu, ale poszedłem do weta i działał już następnego dnia. Spokój. Polecali jeszcze tabletki chroniące na 6 miesięcy, a nie jak krople na przykład na miesiąc. Tabletka nie wchodzi w grę, bo nie zmusiłbym dzikusa do połknięcia.
9: Rozumiem, tak.
1: I tak po kroplach była obraza jednodniowa i foch. Najważniejsze, że pomogło.
9: Najważniejsze, że pomogło. I proszę pana, ja wiem, co to znaczy nie móc podać tabletki. Mhm. Dokładnie. I lepiej te kropelki co miesiąc niech pan podaje. A mimo to go sprawdza, no bo wiadomo, że przecież zawsze coś tam może być.
1: No i bardzo bym poprosiła o zdjęcie diabełka.
9: No to tak, bo on już...
1: Jak sobie przypomnę te akcje wieczorową porą, naprawdę, do dzisiaj uważam, że jest pan nieprawdopodobnym
9: dostał,
1: człowiekiem.
9: Adekwatne.
1: Bardzo,
9: chyba.
1: A propos. Tak. 603-06-06-06. Ktoś napisał, kocham mojego pieska z ulicy, choć jestem pełnosprawna, to mój terapeuta.
9: Oj, tak, jak najbardziej.
1: Oj,
9: jak najbardziej.
1: Napisane,
9: fajne
1: ładnie.
9: Jest też, proszę państwa, to oddałam swoje przeczytaj z bursztynu, bo to naprawdę ten bursztyn działa.
1: Mhm.
9: Jeżeli kupujemy te u tej pani z bursztynu, co tej naszej słuchaczki też, te korale, to wiemy, że on nie jest fałszywy, jest prawdziwy, nie jest szlifowany i wystarczy tam wysłać tylko objętość szyjki, jak i pies i ona nam wszystko przysyła. I ceny są naprawdę tak śmiesznie drobne, że...
1: Ostatnio gdzieś w internecie pojawiła mi się, proszę nie pytać, co to za firma, bo nie mam pojęcia, na jakiejś rolce wyświetliła mi się informacja tylko, że jest polski producent pyłu bursztynowego. Czyli, jak rozumiem, posypuje się gdzieś tam tę sierść psią ewentualnie, a ja na filmie nawet widziałam posypywanie kota takiego, który po ogrodzie sobie, bo kleszcza w ogrodzie bez problemu państwo przyniosą stamtąd. Więc może to jest jakiś pomysł, poszukajcie, wpiszcie hasło, nic więcej nie wiem, tyle tylko widziałam. Jeśli chodzi o tomograf i chrapiącego kota, dziękuję za odpowiedź, tomograf wskazał zmiany, ale ponieważ nie są oczywiste, stąd moje pytanie. Najbardziej zależy mi na dobrym fachowcu, który zna się na rzeczy. Nie zrobi kotu krzywdy, napisała pani Katarzyna.
9: Może za tydzień niech pani zadzwoni i napisze tu do nas, to doktor Ratajski
1: może
9: się odezwie.
1: Coś poleci. Bardzo serdecznie
9: pani
1: Katarzyna
9: polecamy.
1: Może coś pani
9: polecił, prawda?
1: Być może więcej niż my wie na ten temat, a nawet na pewno.
9: A nawet na pewno.
1: A nawet na pewno. Na to, jeśli chodzi o państwa SMS-y, sporo pozdrowień. Pan Marcin, czyli Grzybkowy, familka nasza Boksiu. O, dawno pana nie było, panie Marcinie.
9: Problemy życzymy powrotu do zdrowia.
1: Bardzo pilnego. Tutaj, bardzo sobie życzymy, żeby pan jak najszybciej wiosnę we włosach poczuł. Pozdrawiamy całą waszą ferajnę. Amorek, peperek, historia, czyli wciąż problemy alergiczne.
9: Ja, jeśli chodzi o panią Magdę od Amorka i peperka, to mi jest jej po prostu zwyczajnie żal.
1: Bo już
9: ja
1: pani wszystko.
9: Proponuję, żeby pani mimo wszystko, bo ja mam telefon prywatny, czyli wiadomo, że nie mogę pani podać, żeby pani zadzwoniła do lecznicy i zapytała się, jak się pani może z doktorem Ratajskim skontaktować, żeby porozmawiać. Oni pani powiedzą lub dadzą numer telefonu, na który można dzwonić, lub powiedzą, w jakich godzinach zadzwonić, bo wydaje mi się, pani Magdo, że pani powinna z tym lekarzem porozmawiać. Naprawdę, bo pani strasznie się tym przejmuje i chyba ma się pani czym przejmować.
1: Bardzo serdecznie w każdym razie pozdrawiamy całą rodzinkę.
9: Całą rodzinkę.
1: Bardzo gorąco. Spsiały pan Piotr, tak. A i owszem na posterunku, moja cudowna Bronisława, czyli nowa w domu. Nowa, chciałam powiedzieć nowa, no już taka nie jest nowa. Stara nowa, 6 miesięcy. Stara nowa. Bardzo serdecznie pozdrawiamy również. Pojawia się temat tych korali bursztynowych, o których państwo piszą, że rzeczywiście warto, bo zero-jedynkowo widzicie po swoich zwierzętach, że to przynosi im ulgę. 603-06-06.
9: A poza tym taka obruszka bardzo ładnie wygląda z bursztynów, taka bransoleteczka na szyi.
1: No tak. A kto tutaj jeszcze a propos... Niestety, obroża przeciw kleszczom. A, to a propos diabełka tego kota. No też nie wchodziła w grę, bo przecież weź, że powieś kotu coś na szyi.
9: Tak.
1: No naprawdę.
9: Zostają panu te kropelki i ten jednodniowy foch, co ten foch z czasem już będzie taki
1: mniej sfochowany.
9: Tak.
1: A poza tym, no, proszę pana...
9: No coś
1: niektórzy mają taką naturę, patrz ja. Czasem trzeba się sfochować. To człowiek jakoś tak zupełnie inaczej wtedy funkcjonuje. Ja myślę, że między wami jest fantastyczna wibracja.
9: To jest żaden.
1: Nie. Pokazuje, że są emocje.
9: Cię tak.
1: No, bo obraża się tylko ten, kto tam coś czuje. Jakby nic nie czuł, to by się nie obrażał. Taką mam filozofię. A jeśli chodzi o państwa SMS-y, pan Przemek. Moja kotka seniorka, prawie 21 lat. Wow, brawo. Na starość zrobiła się dość głośna. Śpi 22 godziny na dobę, ale jak już się obudzi, to głośno, delikatnie rzecz ujmując, mordkę drze. Musi obwieścić, że właśnie się obudziła na ten króciutki czas.
9: W tym wieku to i wszystko wolno.
1: Przy czym
9: absolutnie
1: to przypada między 3 a 4 rano, niestety.
9: No niestety, ale to jej wszystko wolno.
1: A czy jest jakiś jednak sposób, pani Agnieszko, pyta pan Przemek, żeby przesunąć jej ten zegar biologiczny w tym wieku, panie Przemku?
9: Nie ma żadnego sposobu, praktycznie mówiąc nawet w żadnym wieku, jak kot chce, to sobie przesunie.
1: A szczególnie jak się ma 21 lat.
9: A jak się ma 21 lat, to trzeba się na wszystko zgadzać, z pokorą wszystko przyjmować.
1: I cieszyć się, że to jest kolejna trzecia nad ranem, a on wciąż drze mordkę. To niestety nie mamy, jeśli chodzi o wyciszenie. Ewentualnie polecamy bardzo dobre zatyczki do uszu. Jeśli pana nie zaczepia, bo oczywiście na przykład Albercik Agnieszki, nie było tak, że on dar tylko mordkę.
9: On jeszcze przychodził.
1: Tak. I trącał mordkę twoją, żebyś wstawała, tak jest. My wracamy już za chwilę, 603-06-06-06, 21 lat.
9: No mój Albercin 19, tylko mogę powiedzieć.
1: Prawie 20,
9: tak.
1: Mało mu zabrakło.
9: Prawie 20, mało mu zabrakło, tak.

0: Audycja powstaje przy wsparciu szkoły dla psów Hauwart.
1: Myśmy tu rozmawiały akurat o wodzie, to mi się przypomniało jeszcze, żeby Państwu powiedzieć, że obojętnie jaka pora roku, a szczególnie ta ciepła, nigdy nie wrzucamy psów na siłę do wody. Z żadnego podestu, z żadnego brzegu, nigdy.
2: To jest tak głupie, że aż tak głupie, nie że wiem, aż jak komuś mogłoby to przyjść do głowy.
1: Tak, a jednak samo tak robią.
2: Proszę pamiętać, żeby nie polewać psów, jeśli tego nie lubią, bo są psy, które rzucają się wręcz na wszelkiego rodzaju szlaufy i inne polewaczki. Kochają to. Nie ma dla nich zimnej wody, ale część psów nie akceptuje polewania ciała.
1: Można mu krzywdę wyrządzić.
2: Tak, mało tego, pamiętajcie o różnicy temperatur, jak jest bardzo, bardzo gorąco i wy taką totalnie zimną wodą zaczynacie tego psa polewać. Lepiej, jeśli już chcecie, nie wiem, go troszkę schłodzić, to po trawie tą wodą delikatnie spryskujcie, żeby on sam zdecydował, jak blisko podejść, czy napić się tej wody, czy położyć się być może na tej zimnej trawie. To ma być jego decyzja. No, nasi słuchacze są super ekstra, jeśli chodzi o mądrość zwierzęco-ludzką, więc w ogóle nie zakładam, że ktokolwiek
1: ja
2: z Państwa
1: też może z naszych
2: mógłby mieć taki szalony pomysł.
1: Taki głupot nie robi.
2: No nie. Nie, nie. Pojawiła się sprawa wręcz odwrotna, bym powiedziała. Pani Bożena napisała: tak, u mnie jest inaczej niż u pani, której pies doskakuje do sąsiada. To ja nie mogę się zatrzymać i zagadać z kimkolwiek, bo moja adoptowana Mila szczeka na mnie. Mnie podgryza i skacze, a co do kleszczy, mimo że ma nową ziołową obrożę i zakropiony preparat, złapała babesziozę i anaplazmozę. Kleszcze wyciągaliśmy spod obroży, aktualnie na lekach, ale na szczęście szybko wraca do sił. Trzymamy kciuki, pani Bożeno. No, za każdym razem powtarzamy, że to rzeczywiście zmniejsza, tak jak szczepionki dają nam ochronę, ale nie gwarantują, że na daną chorobę nie zapadniemy. Ogromny pech, że rzeczywiście się to przytrafiło. Mila, dostałam zdjęcie na WhatsAppa, zaraz ci pokażę. Proszę pani, jakie leżakowanie. Ale śliczna jest. Bardzo serdecznie pozdrawiamy Milę w pełnej krasie. Stały słuchacz Steven pozdrawia i ma pytanko, dlaczego pies rzuca się i ma agresję do haskiego? Ostatni napad na sąsiada mógł zakończyć się tragicznie, gdyby nie szelki. I mówimy tutaj o pieseczku, takim raczej mniejszym niż większym.
1: W ogóle haskie, zazwyczaj one atakują. I może pana pies uważa, że on zapobiegnie jakoś atakowi na siebie w ten sposób, a poza tym ma go prawo nie lubić. I nie musi się z nim przyjaźnić.
2: Ale myślisz, że to może mieć związek z rasą? Czy wyczuwa jakieś...
1: W ogóle husky nie przepadają za nimi inne psy. Po prostu nie przepadają. I właściciel, opiekun, bo właściciel to takie słowo nie bardzo, opiekun tego huskiego powinien sobie z tego zdawać sprawę, że one wywołują agresję u innych psów.
2: Ja rozumiem, bo tak z tego SMS-a od pana wynika, że dotyczy to tylko tego jednego huskiego.
1: Tylko tego jednego, tak. Widocznie on go nie toleruje i
2: no i znowu
1: musi
2: tutaj
1: pan
2: wchodzą
1: unikać.
2: Nam towarzyskie różne tete i inne takie.
1: Niestety.
2: Ma prawo wybierać sobie towarzystwa, tak jak Agnieszka może mówi, może gdzieś tam podświadomie wyczuwa, a może doszło do jakiejś sytuacji, której pan nie widział.
1: Tak,
2: właśnie. Jakieś szczeknięcie nie w tej tonacji. Tak. Być może też panu psu nie odpowiadało. No. To co, kilka taktów muzyki? Bardzo poproszę, a my do rozmowy wracamy już za chwilkę.

0: No, Agnieszka obejrzała sobie dokładnie tego ananaska od Haskiego. Terierkiem pachnie.
1: Zalatuje, terierkiem pachnie, tak. Więc to też może nie być taki święty piesek, ale jeżeli sobie upodobał tylko tego Haskiego, należy unikać z nim spotkań i...
0: I tyle.
1: Tak naprawdę nie wiemy, co tam się wydarzyło.
0: Co jest na rzeczy.
1: Ale jest piękny, w ogóle gratuluję posłania dla niego.
0: No, wygląda spektakularnie, to prawda. Gary Tom, nasz kochany kociak, jest również ze swoim panem. Pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. Niech żyje lato, to Sabina z Barym w pełnym słoneczku. Również pozdrawiamy bardzo serdecznie. Pani Basia ma fatalne doświadczenie, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju obruszki. Jej kotek kiedyś...
1: Nie kotek, obruszki nie. Kotek takie obruszki od razu.
0: Kiepski pomysł.
1: Kiepski pomysł.
0: O, mówimy o tym od lat. Gdyby nie spacer z psem wspólny i to, że pani od razu zdjęła go ze szczebelka, różnie mogłoby się to skończyć. Zdecydowanie jesteśmy tak. Pan Piotr w, powiedziałabym, takim swoim stylu skomentował wrzucanie psa do wody. Pisząc, wrzucanie psa do wody jest głupsze niż tapeta w motylki. Tak, tak, pozdrawiam bardzo serdecznie. Kicia seniorka, pan Przemek, to ta dwudziestolatka, o rany, ale ma piękne oczy i ten czarnulek, no, widać, że jest charakterna i kochana. Setery angielskie, Aura, matka i Figa, jej córka, żyły z nami przez ćwierć wieku. Przez pewien czas było z nami 9 maleństw, nie ma bardziej kochanych psiaków, napisali Kalina i Tadeusz z Sopotu, ci od Szanty. O, jak
1: ale
0: fajnie,
1: to wam
0: że
1: pogratulować, że żyli z wami ćwierć wieku. To wam się należą gratulacje.
0: Ja mam 2 Jack Russell'e, teriery, i jak suka szaleje za wodą, jak kończę podlewać trawniki, to ona wygląda jak mop po użyciu. Za to samiec na pierwsze krople wody, ogon pod siebie i w mysią dziurę. Tam by się najczęściej, no najchętniej wcisnął, bo tak nie cierpi wody. Tak samo chowane, a takie różne.
1: I to jest dokładnie to, co ty powiedziałaś, że jeden pies uwielbia, a drugiego po prostu nie zmuszamy do tego. I tu widać ta sama rasa, tak samo chowane. Jednak to, co przetrwało w nich, to jest.
0: Nie ma zasady. Obserwujemy nasze zwierzęta i wyciągamy wnioski. Beata Jarek.
1: Ale ja jeszcze dodam, że ja przecież miałam pudelkę Majunię i moja córka ma pudelki. Jej pudelki z jeziora nie wychodziły, a moja Maja udawała, że w ogóle takiego świństwa nie ma.
0: To było ponad,
1: i nie widzi.
0: Ponad jej w ogóle ewentualne zainteresowanie.
1: Czyli psy wodne do tego jeszcze, bo pudelki są psami wodnymi. Mhm. Tamte nie wychodziły, a ta w ogóle udawała, że nie ma jeziora.
0: Państwo Beata i Jarek ze swoją ferajną odzywają się, a my bardzo serdecznie pozdrawiamy. Pytanie, czy może mogą państwo, panie powiedzieć, co oznacza delikatne podgryzanie przy zabawie, ale także takie podgryzanie na powitanie?
1: Dlatego, że wyszarpujecie te ręce i piszczycie, albo krzyczycie, nie rób tego. I wtedy to jest zachętą dla psa. Trzeba stanąć
0: nieruchowo. Czyli traktuje to jako zachętę do zabawy.
1: Nie wyrywać rąk absolutnie i powiedzieć kategorycznie i zdecydowanie nie lub nie wolno. Nie można wyrywać rąk, bo to jest bardzo fajna forma zabawy.
0: Mm-hmm. Zresztą państwo już pisali, ci, którzy próbowali tej metody, jak szybko psy załapują, o co chodzi. To dotyczy takich sytuacji, jak na przykład one emocjonalnie reagują na nasze wejście do domu.
1: Tak.
0: Pojawiamy się po jakimś niebycie. Odwracamy się, Agnieszka już to kilka razy mówiła, tylko nie odwracamy się gadając. Tysiąc
1: całe
0: razy
1: litanie,
0: ci mówiłam,
1: tak,
0: nie skacz, proszę cię, nie skacz, zostaw pańcie.
1: Odwracamy się bez słowa.
0: Nie ma tego w ogóle tak. Pies, zobaczycie, szybciej niż wam się wydaje. Nie. Zorientuje się, że trzeba czekać, aż to wy podejmiecie decyzję. Tak samo podczas tego podgryzania. Nie zauważajcie tego.
1: I nie szarpcie rąk, nie piszcie, bo piskanie samo to jest zachęta do zabawy.
0: Coś się dzieje, zwróciłem waszą uwagę.
1: Nie.

0: Ręce trzymamy tam, gdzie nam obgryzał, na tej wysokości i koniec dyskusji.
1: I na koniec jeszcze piękny SMS. Sarunia ma 14 lat, wspaniały apetyt, kradnie wszystko, czego dosięgnie. Ostatnio często załatwia się w ogrodzie, niestety takimi, jak nasz słuchacz napisał, malutkimi bobkami. Czy są jakieś ziołowe preparaty, które mogłyby to polepszyć? Piesek, jak rozumiem, też ma już swój wiek. Ostatnio podaje nawet kefir, maślankę, specjalne zupki gotuje, żeby ułatwić im trawienie. Ma też dobrą karmę dla starszych psów, jak rozumiem, specjalnie profilowaną. Co jeszcze ewentualnie mogę zrobić? Pozdrawia serdecznie 75-letnia słuchaczka. Bardzo serdecznie pozdrawiamy.
0: Proszę panią, sprzątać po piesku, bo ja wiem, że z ogrodu się też sprząta. Wiem dokładnie, bardzo dobrze, że pani podaje od czasu do czasu kefir, że pani podaje karmę dla starszych zwierząt. Nic pani więcej nie może zrobić. Po prostu ten typ tak ma, cieszyć się, że żyje, że chce jeść i że chce robić te bobki.
1: Tyle.
0: Tyle.
1: Tak? 14 lat. To rozumiem, że łączymy to z wiekiem, to jest dosyć duży pies.
0: Tak. Ale już dostaje wszystko, co pani napisała, to wszystko dostaje, co powinien dostawać.
1: Pozdrawiamy bardzo serdecznie i Sarunię, cudowną na zdjęciu.
0: I jej opiekunkę.
1: Bardzo też państwu przypominamy serdecznie, że już za tydzień w tym studiu doktor Eryk Ratajski. Porozmawiamy w dużej mierze o ucieczkach psów.
0: O ucieczkach, o zabezpieczeniach, ale jeżeli państwo mają jakieś pytania do niego,
1: to w drugiej części audycji.
0: To jak najbardziej proszę je napisać i tu Magda przeczyta i doktor będzie odpowiadał.
1: Jeszcze raz chcę panią uspokoić, to od Saruni. Naprawdę to nie jest tragedia,
0: nie,
1: że w pewnym
0: tragedia.
1: Momencie ta perystaltyka jelit się zmienia. To jest dokładnie tak jak u osób starszych, chyba że pies ma jakieś problemy z tym załatwianiem się, to kosztuje go bardzo dużo wysiłku. To wtedy być może jakieś ziołowe preparaty rozluźniające może trzeba by było zastosować.
0: Doradzą, ale to tylko wtedy, kiedy pani widzi, że jemu bardzo ciężko się załatwić. A tak to po prostu być może ten typ tak ma, on wszystko dostaje, co potrzeba. Bardzo pani dba o nią.
1: Bardzo serdecznie panią pozdrawiamy. Bardzo, bardzo, bardzo. Państwu przypominam również o sobotnim spotkaniu tych wszystkich, którym nie jest obojętne to, w jakich warunkach żyją zwierzęta. Protest w 15 największych polskich miastach, w tym Gdańsku. Mamy dość. Od 11, proszę państwa, przy fontannie Neptuna będzie można zaznaczyć swoją obecność i taki znak pokazać także rządzącym,
0: państwa,
1: że wciąż pamiętamy.
0: Tak. Trzeba coś robić. Nie można być cały czas biernym tylko, bo no, to prawo się musi jakoś zmienić. To, no musi.
1: Jak flaki z olejem, chciałoby się powiedzieć, to się ciągnie. Ile można debatować na temat tego, co jest dobre dla zwierząt? Ja rozumiem, że tutaj o różne polityczne też spory to się wszystko rozbija, o kojce, o ich wielkości. Czasami te zapisy rzeczywiście może w mojej głowie też nie do końca są proste, oczywiste, ale od czegoś zacznijmy.
0: Od czegoś trzeba zacząć.
1: Powszechna, dobrowolna, dostępna i bezpłatna kastracja i sterylizacja psów i kotów. Powszechne czipowanie wszystkich zwierząt z wykorzystaniem istniejących baz, a nie jakichś nie wiadomo z kosmosu, gdzie te zwierzęta są realizowane, ale przede wszystkim znacząca reforma schronisk, zakończenie patologii, jeśli chodzi o wyławianie zwierząt wolno bytujących tak długo, jak na tym będą ludzie zarabiać gigantyczne pieniądze, niekoniecznie widząc na końcu zwierzę to nie będzie dobrze. Łańcuchy, linki, sznurki, no naprawdę, mamy XXI wiek.
0: Mamy,
1: czas na uwolnienie
0: tak jest,
1: zwierząt.
0: Czas, żeby już te zwierzęta przestały cierpieć.
1: Ale na koniec i myślę najważniejsze, zaostrzenie już obowiązujących, znaczy właściwie zaostrzenie egzekucji kar. Bo prawo już mamy.
0: Prawo mamy, egzekwowane nie są w ogóle, nie są przestrzegane. Zawsze się macha ręką, to tylko zwierzę, a to jest aż zwierzę.
1: Przypominam, że właśnie kilka czy kilkanaście dni temu polityk, który ciągnął za samochodem zwierzę, właściwie wyłgał się ze wszystkiego. Okazało się, że pan jest za chory, żeby jakieś prace społeczne odbywać. Nie wiem. No.
0: Żadnych kar nie dostał, niczego, nic.
1: Co to pokazuje innym?
0: Tak, to jaki to jest przykład dla innych?
1: Tak, no to tyle trochę wyrzuciłyśmy z siebie tego żalu, a jeśli Państwo chcą głośno to wykrzyczeć, to już w najbliższą sobotę spotkamy się.
0: Od 11 do 14.
1: Spotykamy się przy fontannie Neptuna. No i niech nas nie zabraknie. Tak. Pokażmy, że wciąż pamiętamy. Agnieszka Kępka, dziękuję Ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Artur Seruga, przewaliłam troszkę czas, przerzuciłam. Nie za dużo? Nie, to dobrze. To dobrze. Magda Szpiner, kłaniam się, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Audycja powstaje przy wsparciu szkoły dla psów Hauwart. Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify. W Radiu Gdańsk muzyka nie tylko brzmi,
3: ona łączy.
2: Łączy pokolenia.
3: Wspomnienia z tym, co dopiero przed nami.
2: Tu poczujesz bunt hip-hopu.
4: Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie.
5: Dasz się porwać energii rocka.
3: Zanurzysz w bluesie i jazzie.
6: Odnajdziesz spokój w dźwiękach soulu i chilloutu.
2: Ambitny pop, autorskie audycje, koncerty na żywo.
5: Miejsce, w którym każdy odnajduje swój rytm i swoje emocje.
3: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
2: Radio Gdańsk na dobre popołudnie. Lata mijają, a te przeboje wciąż są z nami. Warto więc je przypomnieć. Od poniedziałku do piątku po godzinie 15.20 wspólnie sprawdzamy, co działo się dokładnie tego dnia w muzyce. Wielcy artyści, ciekawostki oraz oczywiście niezapomniane melodie. Piotr Bonar zaprasza na pokład naszego piosenkowego wehikułu czasu.
7: Reklama.
8: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Radio Gdańsk poleca cykl koncertowy Horyzonty Muzyki. Tym razem u nas wokalista, autor tekstów, gitarzysta, a do tego jeden z najzdolniejszych kompozytorów i producentów muzycznych młodego pokolenia w Polsce.
10: Zagram piosenki z mojej debiutanckiej solowej płyty zatytułowanej Słoneczna strona ulicy. Bardzo serdecznie zapraszam na koncert i pozdrawiam słuchaczy Radia Gdańsk. Leon Krześniak.
11: Nic złego się nie stanie, miałem dół.
9: Leon Krześniak na żywo w studiu imienia Janusza Hajduna już w ten piątek o 19.05. Transmisja na antenie oraz w internecie, także w postaci wideo. Zaproszenia do zdobycia w naszych audycjach. Do usłyszenia i zobaczenia. Kamil Wicik.
12: Partnerem koncertu jest Port Lotniczy Gdańsk imienia Lecha Wałęsy.
13: Chcę tak dalej.
7: Reklama.
14: Wtorek, 5 maja, minęło południe.
2: Radio Gdańsk. Wiadomości.
14: Hanna Brzezińska.
15: Ponad 5 miliardów złotych będzie kosztować budowa głębokowodnego portu w Gdyni. Zapadł wyrok w sprawie oskarżonej o oszustwo właścicielki przedszkola z Człuchowa.
16: Wydaje się, że samo przeprowadzenie postępowania ma charakter resocjalizacyjny wobec oskarżonej.
15: Polska ma zapasy paliwa lotniczego, zapewnia minister energii.
17: Nasz narodowy przewoźnik także nie przewiduje w tym zakresie turbulencji.
15: Zarząd Morskiego Portu Gdynia planuje w czerwcu otwarcie ofert na wybór partnera prywatnego budowy portu zewnętrznego. Inwestycja warta ponad 5 miliardów złotych ma zostać ukończona w 2031 roku. Roboty budowlane w zakresie falochronów zostaną rozpoczęte w połowie roku. To kluczowy element, który umożliwi późniejszą budowę właściwego pirsu. Spółka podkreśla, że powodzenie inwestycji jest ściśle powiązane z terminową realizacją infrastruktury lądowej przez państwo. Kluczowe znaczenie ma tutaj budowa Drogi Czerwonej oraz modernizacja linii kolejowej numer 201. Projekt portu zewnętrznego to największa inwestycja w historii gdyńskiego portu. Roxana B., właścicielka przedszkola z Człuchowa, jest winna oszustwa. Kobieta była oskarżona o wyłudzenie z kasy miasta 217 tysięcy złotych dotacji oświatowej. W sprawozdaniu z lat 2024-25 przedszkole otrzymało podwójną dotację na dzieci, które, jak wykazano, miały jednocześnie chodzić i do żłobka, i do przedszkola. Nieprawidłowości wykazała kontrola samorządu. Roxana B. dobrowolnie poddała się karze. Sąd Okręgowy w Słupsku złagodził wyrok. Oskarżona otrzymała karę 12 tysięcy złotych grzywny, mówi sędzia Daniel Żegunia.
16: Takie zachowanie musi być zasygnalizowane przez wymiar sprawiedliwości, tak aby w przyszłości unikać podobnych sytuacji. Myślę, że sam fakt tego, że pani oskarżona w dniu dzisiejszym zasiadła na ławie oskarżonych, jest dla niej wystarczającą nauczką na przyszłość, żeby już nigdy więcej nie dopuszczać się tego typu czy też podobnych zachowań. Wydaje się, że samo przeprowadzenie postępowania ma charakter resocjalizacyjny wobec pani oskarżonej.
15: Wyrok nie jest prawomocny.
7: Radio Gdańsk. Wiemy więcej.
15: W Polsce nie zabraknie paliwa lotniczego. Taką deklarację złożył w TVP Info minister energii Miłosz Motyka. Wskazał, że Polska jest producentem tego typu paliwa i ma jego zapasy. Podkreślił, że bezpieczny jest też narodowy przewoźnik Polskie Linie Lotnicze LOT.
17: Nasz narodowy przewoźnik także nie przewiduje w tym zakresie turbulencji. Jeżeli chodzi o nasz rynek, to jesteśmy odpowiednio zabezpieczeni. Oczywiście, jeżeli chodzi o rynki światowe, rynek Europy Zachodniej, to tutaj niektóre państwa zgłaszają. Też o tym rozmawialiśmy z kilkoma ministrami. Momenty, w których może czasowo tego paliwa zabraknąć, a niektóre linie już kasują niektóre połączenia.
15: Redukcję połączeń ogłosiła między innymi niemiecka Lufthansa. Z powodu braku paliwa cięcia ogłosiły także skandynawskie linie SAS. Ograniczenia dotyczą również kilku polskich lotnisk. Między innymi Wizz Air od połowy maja ma ograniczyć liczbę rejsów z Gdańska na Cypr. Komisja Europejska finalizuje procedury, by w piątek było możliwe podpisanie z Polską umowy dotyczącej wypłaty pieniędzy z funduszu pożyczkowego na dozbrajanie SAFE. Pierwszy etap procedury na niższym szczeblu urzędniczym został już zakończony pozytywnie. Teraz już tylko ostatni element układanki, czyli zatwierdzenie umowy przez unijnych komisarzy. Szczegóły zna Beata Płomecka.
18: Komisja Europejska przyspieszyła działania. Tak mówił jej rzecznik Tom Arenie. Mówimy o inwestycjach w obronność. Czas ma tu kluczowe znaczenie. Polska ma otrzymać z funduszu pożyczkowego SAFE prawie 44 miliardy euro ze 150, bo to cała dostępna pula. Minister finansów Andrzej Domański podkreślał wczoraj w Brukseli, że to zastrzyk finansowy dla polskiego przemysłu obronnego.
19: Polska tutaj nie ma czasu do stracenia. Polska musi modernizować swoją armię, nasze siły zbrojne teraz. Te pieniądze muszą być natychmiast kierowane na zamówienia sprzętu, uzbrojenia w polskich zakładach.
18: Po podpisaniu umowy Warszawa będzie mogła szybko otrzymać zaliczkę.
15: Ma ona wynosić 6,5 miliarda euro.
12: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
20: Sponsor programu. Ośrodek Poznaj Siebie. Terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo. Autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
21: Po południu na Pomorzu zachmurzenie wzrośnie do dużego i całkowitego. Pojawią się opady deszczu, to głównie, po południu. Temperatura teraz od 11 do 17 stopni, wiatr słaby, ciśnienie spada, wynosi 1011 hektopaskali. W nocy dużo chmur, miejscami pojawią się opady deszczu, temperatura od 5 do 8 stopni. Jutro znowu duże zachmurzenie, temperatura od 8 do 15 stopni, wiatr będzie słaby, umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i porywisty.
12: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
20: Sponsor programu. Ośrodek Poznaj Siebie. Terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo. Autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
22: Zakochani w Pomorzu.
21: Ale czeka nas wyprawa w tej godzinie w Radiu Gdańsk. Dziś kierunek Żuławy, to już za moment, w audycji Kawałek Świata i Herbata. To Włodzimierz Raszkiewicz, a my mówimy dzień dobry we wtorek. Dzisiaj 5 maja, Artur Seruga i Magda Manasterska na zegarze 6 minut po 12.

0: Reklama.
1: O czym ćwierkają ptaszki w Rumi? O odnowionym Auchan Port Rumia!
2: Otwórz się na nową jakość zakupów i skorzystaj z mnóstwa promocji. Jak kiełbasa toruńska lub śląska marki Auchan, teraz 11,99 za opakowanie. A lody Zielona Budka lub Manhattan, wybrane rodzaje, drugie tańsze opakowanie 50% taniej. Promocja do 6 maja.
1: Zapraszamy do hipermarketu Auchan Port Rumia!
2: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Jeszcze nie ma mnie w Gdańsku, ale będę 10 maja w Europejskim Centrum Solidarności z Piotrem Bukartykiem i wtedy będziemy obaj i może Państwo nas zobaczą, a może posłuchają.
4: Skończyły się żarty.
3: Mam i Bukartyk.
4: Będziemy śpiewać, tańczyć, recytować.
5: Drodzy maturzyści, przed Wami ważny rejs. Matura. Niech towarzyszy Wam sprzyjający wiatr, pewna ręka i odwaga w dążeniu do celu. Uniwersytet Morski w Gdyni trzyma za Was kciuki. Do zobaczenia na pokładzie.
0: Reklama.
6: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
7: Prawie 11 minut po 12. Kawałek świata i herbata. Włodzimierz Raszkiewicz. To już za moment. Dzisiaj nasz kierunek to miejscowość Mokry Dwór. A dlaczego? No to o tym za chwilkę. Natomiast zapraszam też do takiego aktywnego słuchania, bo po spotkaniu z Włodkiem Raszkiewiczem i jego gościem będą też zaproszenia na koncerty. Co Państwo na to?

0: Drogowo najpierw krajowa droga numer 91, miejscowość Słupkowy. Tam mamy ruch wahadłowy po wypadku. To jest odcinek między Tczewem a Gniewem. Przypomnę, miejscowość Słupkowy. My tymczasem ruszamy w wyprawę. Mokry Dwór to jedna z wielu miejscowości na Żuławach. Wyróżnia się od innych tym, że jest bogata w wydarzenia, na które przyjeżdżają ludzie z całego Pomorza. Osobą napędzającą życie w Mokrym Dworze jest sołtys Wiesław Zbroiński.
1: Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
2: Trzeba przyznać, że na początku to ja niedyskretnie przed chwilą zapytałem Wiesława Zbroińskiego, pana sołtysa Mokrego Dworu. Wiesławie, a ile ty masz lat?
3: Dużo.
2: No dużo, tak? I na tym koniec kropka?
3: No co?
2: Jak dziewczyna.
3: Ja mam cały czas 21. Mhm. Ale no trochę ich jest tam, no ale 21.
2: Wiesz, ja bardzo lubię do ciebie wracać, bo ja myślę, że jesteś człowiekiem, który potrafi żyć, realizować marzenia. Tak po prostu.
3: No tak po prostu, no tych marzeń jest tyle, że kurczę, nie wiadomo, ale 300 lat ponoć mam żyć, to może dam radę.
2: A skąd ty to wiesz?
3: A, bo mnie przekleła taka jedna i kazała mi 300 lat żyć.
2: Taką złością. Tak. Męczył na tym łez, jak mówią padole.
3: Tak, i ona taką złością mi to powiedziała, a ja tak spokojnie do niej już wyluzowany, ona była taka naładowana, że aż... A ja mówię, dziękuję pani, zamierzam tyle.
2: Super.
3: I kobieta przestała cokolwiek krzyczeć, cokolwiek mówić, zacięła się i koniec.
2: A ja rzeczywiście zauważyłem, że ludzie mówią, że na tym łez padole to jest źle, to jest niedobrze,
3: nie, tam jest.
2: Ale chcą żyć jak najdłużej z drugiej strony. Taka w nas niekonsekwencja.
3: No i dobrze, no i tak sobie powiedziała i tyle zamierzam.
2: Przedstawiam ciebie zawsze jako takiego ogromnego aktywistę, pasjonata. No i tak jest.
3: No tak jest, no jejku, no coś trzeba robić.
2: Przypomniałem sobie o tobie, gdy byłem ostatnio na Orany Tulipany, tu niedaleko, teraz w Błotniku. Serce boli, że serce te tulipany boli. Rzeczywiście...
3: No, znaczy ja mam w maju takie...
2: Sucho mają.
3: No sucho mają, ale ja mam też w maju takie... No tak, nie fajnie się czuję przez parę dni.
2: To no, dlatego, jednak... że ty organizowałeś jako pierwszy Żuławski Tulipan?
3: Tak, no Żuławski Tulipan był w ogóle... Pamiętam, że raz żeśmy przez telefon i audycję robili. Ja ciąłem tulipany, a ty żeś na żywo to w radiu.
2: Też tak było.
3: No. Nie, no było 10 lat pięknej edycji, a generalnie hodowałem kwiaty... 19 lat tulipany. No ja produkowałem nie tylko dla zabawy. Głównie chodziło o...
2: cebulę.
3: Tak, interes. No to było w gospodarstwie 6 hektarów tulipanów. To nie...
2: Tak jest, że proszę państwa, tulipany rosną. Gdy są kwiaty, to się te kwiaty obcina. Jest, no i stąd ty robiłeś te wielkie tulipanowe kwiatne dywany, tak?
3: Tak, no i myśmy robili trochę inaczej niż jest w Błotniku, bo my ze ściętych tulipanów, które szły do wyrzucenia, robiliśmy te wszystkie obrazy, które przez 3 dni ludzie... W zimnie, w deszczu, w śniegu, w burzy układali, a później 2 dni wszyscy przyjeżdżali i podziwiali kompozycje ułożone z tych kwiatów.
2: Przy tych tulipanach to się poznaliśmy.
3: Tak, myśmy się poznali przy tulipanach, tak jest.
2: Rozumiem, że taki sentyment pozostał.
3: No pozostał. No kurczę, nie, to się nie ma co dziwić, nie? To jednak była impreza i w ogóle tulipany, uprawa tulipanów to jest coś fajnego, no.
2: Mokry Dwór, proszę państwa, dla mnie to jest mała miejscowość, wioska, w której tyle się dzieje, że to jest niewyobrażalne. Można by tymi imprezami, które ty organizujesz, obdzielić kilka gmin tak naprawdę.
3: No można by było. Próbujemy robić różne projekty, nie projekty. Współpracujemy bardzo fajnie z Ośrodkiem Kultury i Biblioteki z Cieplewa. Udaje nam się to i z biblioteką, mediateką w Straszynie. Udaje nam się takie fajne rzeczy robić. Tak robimy, żeby o tych Żuławach było głośno, a i o naszej miejscowości, bo ten Mokry Dwór jest naprawdę malutki. No. 207 mieszkańców, to co to jest, tak? A potrafimy robić fajne naprawdę rzeczy.
2: Po tulipanach to rozmawialiśmy, gdy postawiłeś wiatrak, tak? Sprowadziłeś stary wiatrak.
3: Tak, to się
2: zremontowałeś, postawiłeś, stałeś
3: jeszcze,
2: się
3: jeszcze
2: młynarzem.
3: Jeszcze były tulipany, bo to w 2016 tutaj obok tu wiatraka, jak wiatrak wznosiliśmy na nowo, to tutaj było pole tulipanów całe, tak? Także to było też fajne, bo jak to zakwitło na drugi rok, w 2017 i w 17 zakwitły tulipany przy samym wiatraku. Było to też przepięknie, ale już imprezy nie było wtedy.
2: No, wiatrak był czynny, ty zacząłeś organizować imprezy młynarskie, a potem młynarsko-piekarskie, bo wybudowałeś też piec chlebowy.
3: Tak jest, młynarsko-piekarskie, bo jak jest mąka, to są pieczywo, są bułki, jest chleb, jest zrobiony piec, teraz są warsztaty, teraz są nowe warsztaty, zaczęliśmy, co prawda krów nie hoduję już i nie będę hodował w gospodarstwie, ale mam znajomą, która ma krowy i zaczęliśmy robić warsztaty serowarskie.
2: Myślałem, że robienia masła.
3: Nie, masła nie, ale warsztaty serowarskie i ostatnio nawet żeśmy tutaj robili super warsztaty dla dzieci. 50 dzieci i każde dziecko zrobiło ser i zabrało go ze sobą do domu.
2: Bo te bułki z twojej mąki to też dzieciarnia robi.
3: Tak, dzieci robią wszystko od podstaw, nie?
2: Uczą się tego, uczą bo ty masz taką i... misję, żeby dzieciom pokazać no, te stare ja rolnicze zawody.
3: Wszystkie stare zawody i nie tylko zawody, ale wszystko to, co się działo na wsi, bo dzisiaj dzieci nic nie wiedzą. No przykro mówić, ale nie wiedzą. Dzieci nie są czegokolwiek nauczone takich normalnych, podstawowych czynności, tak? Teraz miałem szkołę, robiłem z nimi, miało być strzyżenie jednej owcy przy nich, ale niestety było za zimno na dworzu. To dzieci zobaczyły owieczkę inną, żywą to podotykały, ale później od wełny, od nożyczek dzieci widziały wszystko. I to samo teraz zrobimy też na strzyżeniu, ale dzieci widziały, jak się pozyskuje wełnę, jak się ją grępluje, pierze, grępluje, później na kołowrotkach przędzę robi, później na drutach się produkuje skarpetki i oni w szoku. No jak to można z tego zrobić? No można, no.
2: Dzieci były zainteresowane?
3: Dzieci były zainteresowane, panie
2: no,
3: nauczycielki
2: wiesz, to są procesy dla cierpliwych. No.
3: To tak, no dla cierpliwych, ale to da się wszystko zrobić. Dzieci się nie znudziły. To jest ważne.
2: A żeby dzieci wiedziały, jak to się robi, to ty organizujesz wielkie żniwa, a potem wielkie wykopki.
3: Tak, wszystko zaczyna się tak robić, no bo tak, teraz będzie strzyżenie owiec, później przerwa dla zabawy, to będzie noc świętojańska 20 czerwca, później będą żniwa, tak jak w tamtym roku. Chcemy odtwarzać dawne zwyczaje, jak te żniwa przebiegały, tak?
2: Od sierpa zaczynając, tak?
3: No tak, nie, no najpierw to jest, trzeba przygotować powrósła. Pójść na pole i rżnąć trzeba zboże, no najpierw sierpem, ale powrósła robimy tutaj przed stodołą.
2: A, żeby je wiązać w snopki, tak?
3: Tak, żeby później wiązać w snopki i to też było fajne, ludzie zobaczyli jak możliwe, żeby słoma była i nagle jest jakby lina, tak? Uczymy tutaj i dorosłych, i dzieci, wszystkich uczymy jak robić te powrósła. Później zaczęliśmy na
2: nawet nie wiedziałem teraz, wybacz, że to są specjalne powrósła, tak? Myślałem, tak, że wiąże się po prostu słomą.
3: No słomą, ale to jest słoma kręcona, bo zwykła słoma, jak ją weźmiesz, to się będzie łamać i za krótka będzie. Mm-hmm. Powrósło musisz mieć długie.
2: Tak.
3: No to jak zrobisz długie z krótkiej słomy?
2: No magia.
3: Nasi dziadkowie, pradziadkowie mieli na to sposób. Po prostu kręcili z dwóch części powrósło. I wtedy dopiero szedł na pole z gotowym już, z tego długiego żyta powiedzmy, czy tam z pszenicy, jak już zerżnął sierpem najpierw, no to babcia czy tam mama od razu podbierała, kobiety to zazwyczaj podbierały i szła robota. Później no było lepiej, bo wyszła kosa, tak? Przyszła kosa, chociaż różnie mówili... Po tych sierpach różnie mówili, że to grzech kosą kosić zboże.
2: Pamiętam konopielkę, tak?
3: Też w konopielce to jest pokazane tak na naprawdę, no wręcz wioska cała się zbuntowała, tak? Ale no, technika szła do przodu, no to żadna technika niby, tak? Kosą, tak? A później przychodziła no, żniwiarka, kosiarka, ale jak przyszła snopowiązałka, to była rewolucja przecież, tak? To była taka rewolucja, że jeden człowiek, to ja to ciągle przytaczam, to co jak żeśmy skansen otwierali, że w Ameryce, jak McCormick wyprodukował pierwszą snopowiązałkę i zrobił pokazy, to połowa Ameryki farmerów z połowy Ameryki zjechało się sprawdzać, jak to możliwe, żeby jeden człowiek i trzy konie robiły robotę
2: ja
3: za
2: 20. Tylko powiem, że tu w Mokrym Dworze, proszę Państwa, to jest taki otwarty właściwie całą dobę tak, skansen maszyn rolniczych.
3: 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. I nikt nic nie ukradł, wręcz przyszły trzy maszyny i nikt nie wie skąd. Także to i te żniwa też są fajne takie właśnie, że możemy pokazać wszystko. A na koniec mucimy to cepami, później mucarnią, prawdziwą mucarnią, która naprawdę chodzi i muci. A w tym roku zrobimy jeszcze na koniec, chcemy dołożyć jedną rzecz. Postawimy trzy rodzaje żaren. Chcemy, żeby ludzie sami zrobili mąkę ręcznie. I upieczemy chleb z tej mąki. To już będzie takie cacuszko.
2: Jesienią to oczywiście ziemniaki, wykopki. Tak, ta sama historia, jak to się robi przy pomocy motyki, a jak się robi przy pomocy konnej kopaczki.
3: Tak, i jak pokazujemy dzieciom, pokazuję im najważniejszy kombajn na świecie. I pytam się, co to jest, jak to się nazywa. To powiem, że prawie nikt nie zgaduje, że to jest motyka. Jedni haczki, drabki, coś tam, coś. No. Te hektary dawniej przecież też tyle ziemniaków uprawiali. No może nie tak przemysłowo jak dzisiaj, ale ziemniaków było masę sadzonych, bo to było podstawa, tak?
2: Mm-hmm.
3: I to wszystko było motykami kopane. To nie było najpierw żadnych kopaczek ani kombajnów, tak? Tylko wszystko było ręcznie zbierane.
2: To ja nie wiem, starszy panie Sołtysie, ja urodziłem się w czasach kopaczek i pamiętam wyjazdy na wykopki, tak?
3: No tak, ze szkoły podstawowej. Ja też pamiętam na wykopki, ale my oprócz tego wyjazdu w szkole, to na wsi musieliśmy chodzić, jak to się mówi, na odrobek. Sąsiad szedł do sąsiada, do nas jak przychodzili zbierać ziemniaki, to my musieliśmy iść do sąsiada, do następnego i tak się chodziło. Ale to było fajne. To się zbierało ziemniaki, ale to była taka zabawa na tym polu. To dzisiaj jest to, nikt nawet nie wie, no jak ja mówię, albo napisałem na naszej stronie, że będziemy kopać ziemniaki i na koniec będziemy piec ziemniaki w Łętach. Boże, co tam się zrobiło na tym internecie, jak to, straż trzeba wezwać, nie wolno palić. No jak na wsi, na polu Łęcin nie spalić i ziemniaków nie upiec, no przecież to błąd tradycją. A dzisiaj wszyscy krzyczą...
2: To był najważniejszy moment, przynajmniej dla dzieci.
3: Dla
2: tak?
3: wszystkich, dla dzieci tak, najbardziej, ale dla dorosłych też, bo mieli chwilę przerwy, mogli te ziemniaki zjeść upieczone, tak? To było normalne.
2: Trzeba
3: tak?
2: było posiedzieć, trzeba było porozmawiać.
3: Tak jest. Umorusać się w tej czarnym...
2: W sadzy.
3: Tak, ale to było przepyszne, tak?
2: Dzisiaj. No ale najbliższa sobota, tak?
3: Ale najbliższa sobota to jest strzyżenie owiec. Tak, to jest najważniejsze na tą sobotę. Od 11 zaczynamy. Będziemy strzyc owce, później pokażemy po tym strzyżeniu, jak się grępluje, przygotowuje wełnę. No runo, można tak powiedzieć. Będziemy mieli ręczną gręplarkę i będziemy mieli taką półręczną. Po tym zrobimy pokazy przędzenia wełny.
2: Jak się robi nić.
3: Tak, na kołowrotkach. I oprócz tego myślę, że będziemy uczyć też ludzi, tak jak i w tamtym roku było. 2 godziny nie odchodzili od kołowrotka ludzie, także... A na koniec po tym zrobimy jeszcze, będą panie szydełkować i robić na drutach. Pokażemy całą produkcję, jak to wygląda.
2: A gwoździem programu tych wszystkich pokazów, proszę państwa, jest sołtys Wiesław Zbroiński, który przebiera się za babcię, no i no, tam daje na kołowrotku.
3: Za to żeśmy się przebrali pierwszy raz, teraz już się nie przebieram, ale zrobiliśmy pierwszego roku taki numer z kolegą. Przebraliśmy się za 2 babcie i ta prawdziwa babcia, która tu przyjechała, żeby pokazać, jak na kołowrotkach się robi, dostała szoku, nie? Nie wiedziała, kto my jesteśmy do samego końca. Dopiero jak żeśmy zdjęli chusty, dopiero zobaczyła, że to my, tak?
2: Może będzie też tkanie.
3: Nie, no tkania nie będzie. Będziemy tylko na drutach.
2: Ale to można o tym pomyśleć.
3: Ale właśnie jest plan inny. Tylko czy on nam wyjdzie, nie wiem. Jutro będzie siany len. No niestety nie dało się go szybciej siać, bo jest zimno. Chociaż zobaczymy, co będzie jutro. Już ciepło jest, będę go siał, ale czy spadnie deszcz, nie wiadomo. Ale chodzi mi po głowie jeszcze jedna rzecz, którą chcielibyśmy zrobić, żeby pokazać ludziom, jak z tej chłody glnu zrobić nitkę.
2: To na kolejną imprezę, rozumiem, kolejne wydarzenie.
3: No to właśnie
2: tak?
3: takie nam chodzi po głowie i mi to chodzi po głowie.
2: Ta najbliższa to strzyżenie owiec, najbliższa sobota, zagroda u młynarza w Mokrym Dworze. To niedaleko Gdańska, bo to są Żuławy Gdańskie.
3: Tak, Żuławy Gdańskie. Będzie ciepło i będzie fajna zabawa.
2: Wiesław Zbroiński, sołtys Mokrego Dworu, ten, który organizuje pokazy dawnych rolniczych zajęć i zawodów. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo. I zapraszam.
2: Do soboty.
3: Do soboty.
1: I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz, do usłyszenia.
4: Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.
5: Reklama.
6: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zaprasza na Festiwal Kultury Ocalonej. W programie koncerty Natalii Przybysz z zespołem i orkiestry kameralnej Progres, spektakle dla dzieci i dorosłych, warsztaty, pokazy filmowe. Od 31 maja do 14 czerwca muzeum stanie się miejscem wydarzeń, których nie można ominąć. Bilety do nabycia w kasach muzeum i online na stronie muzeum1939.pl.
7: Radio Gdańsk poleca cykl koncertowy Horyzonty Muzyki. Tym razem u nas wokalista, autor tekstów, gitarzysta, a do tego jeden z najzdolniejszych kompozytorów i producentów muzycznych młodego pokolenia w Polsce.
8: Zagram piosenki z mojej debiutanckiej solowej płyty zatytułowanej Słoneczna strona ulicy. Bardzo serdecznie zapraszam na koncert i pozdrawiam słuchaczy Radia Gdańsk. Leon Krześniak.
9: Nic złego się nie stanie, miałem dług.
7: Leon Krześniak na żywo w studiu imienia Janusza Hajduna już w ten piątek o 19:05. Transmisja na antenie oraz w internecie, także w postaci wideo. Zaproszenia do zdobycia w naszych audycjach. Do usłyszenia i zobaczenia. Kamil Wicik.
6: Partnerem koncertu jest Port Lotniczy Gdańsk imienia Lecha Wałęsy.
9: Chcę tak dalej.
5: Reklama.
0: Jest 12:30.
5: Infopilot Radia Gdańsk.
0: Daniel Wojciechowski.
10: Malownicza trasa z Chocińskiego Młyna do Sforne Gaci, znana jako Rzeka Tysiąca Zakrętów. Rozpoczęły się zapisy na 10. Wielki Spływ Kajakowy rzeką Chociną, który odbędzie się 30 maja. Nad bezpieczeństwem czuwać będą ratownicy WOPR-u, a na mecie zaplanowano dodatkowe atrakcje. Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie www.chocina.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Druga edycja Wydziałowych Targów Pracy, które są okazją do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami branży farmaceutycznej, diagnostycznej i kosmetycznej. Wydarzenie odbędzie się w budynku Wydziału Farmaceutycznego GUMED-u. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z ofertami staży i pracy oraz poznać aktualne wymagania rekrutacyjne wiodących firm z sektora medycznego. Wydarzenie to w czwartek od 10 do 15. Studio wokalne Uniwersytetu Gdańskiego obchodzi swoje 5-lecie. Z tej okazji wyjątkowy koncert jubileuszowy. To podsumowanie 5 lat sukcesów zespołu na najważniejszych pomorskich scenach. Koncert w najbliższy piątek, 8 maja o 19 w sali teatralnej imienia profesora Jerzego Limona w Gdańsku. Teatr Gdynia Główna zaprasza najmłodszych widzów na spektakl Nie płacz i nie ucz się płakać. Przedstawienie oparte na motywach baśni Bolesława Leśmiana to uniwersalna opowieść o kapryśnej księżniczce, która wyrusza w podróż w poszukiwaniu magicznych dziwów. Historia uczy odwagi, sprytu i pokazuje, jak ważna jest prawdziwa przyjaźń. Spektakl w ramach cyklu Stacja Bajek przeznaczony jest dla dzieci od 5 roku życia. Przedstawienie w niedzielę, 10 maja o 12.
0: Po południu w naszym regionie zachmurzenie duże i całkowite. Okresami pojawią się opady deszczu, to głównie po południu. Temperatura od 11 do 17 stopni. Wiatr słaby. Ciśnienie spada, wynosi 1011 hektopaskali. W nocy dużo chmur, miejscami opady deszczu. Temperatura od 5 do 8 stopni. Jutro zachmurzenie duże i całkowite. Na termometrach zobaczymy od 8 do 15 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, ale nad morzem okresami dość silny i porywisty.
5: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
0: Pani Bożena napisała: dzień dobry, no, wspaniałą niespodziankę funduje dzisiaj Radio Gdańsk. Pierwszych 25 lat życia spędziłam na Żuławach. Ostatnio zaczytuję się w książkach pisanych przez panią Sylwię Kubik, których akcja toczy się na Żuławach właśnie. Majówkę spędziliśmy jadąc śladami bohaterów jej książek. Już słucham z zaciekawieniem. Pozdrowienia od pani Bożeny z Milą na Wałach Wiślanych. Milą, czyli pieskiem absolutnie przepięknym. No i widoki też absolutnie cudowne. Tymczasem obiecałam Państwu zaproszenie na koncert, a to będzie widowisko. Queen Show, jeden z najlepszych tribute bandów Queen na świecie. Po znakomitym przyjęciu w naszym kraju w ubiegłym roku powraca w ramach ogólnopolskiej trasy koncertowej Queen Show Poland Tour. No i to są, jest 6 miast i Gdańsk jest oczywiście na tej liście. Queen Show słynie z występów, które są dopracowane w tych najdrobniejszych szczegółach. Na koncertach ma się takie nieodparte wrażenie uczestniczenia w występach Queen, rzeczywiście z najlepszych czasów. Tribute band, który podczas koncertów wykorzystuje tak szeroki zestaw sprzętu, który był identyczny z tym, jaki Queen używał na scenie, od charakterystycznej teatralnej choreografii przez stroje, scenografię, brzmienie wykreowane za pomocą oryginalnych instrumentów wzmacniaczy, a także mikrofonów z lat 80. Queen Show to już 11 maja o 19 w Starym Maneżu w Gdańsku. Na to fenomenalne widowisko zaprasza Państwa właśnie Stary Maneż. No ale trzeba odpowiedzieć na pytanie, cóż Państwa najbardziej fascynowało albo fascynuje w latach 80. W odpowiedzi wysyłamy pod 603-06-06-06, do tego imię i nazwisko. No i Państwo mają szansę zdobyć zaproszenie, oczywiście podwójne, na Queen Show, które w Starym Maneżu już 11 maja.

0: Zaproszenie podwójne na Queen Show, czyli jeden z najlepszych tribut bandów Queen na świecie. Koncert w Starym Maneżu 11 maja o godzinie 19. Takie zaproszenie na Państwa czekają, ale trzeba napisać, co było takiego fascynującego w latach 80. Tymczasem przenosimy się w stronę audycji Jestem z Pomorza. Dziś nasz gość to ekspert w dziedzinie nauk medycznych i o zdrowiu, ale także psycholog sportu zajmujący się neuropsychologią. Kierowany przez niego zespół przygotowywał eksperyment, który poleciał w kosmos ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim. Kocha taniec i Gdynię. Na co dzień prorektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Gościem Roberta Silskiego jest dziś profesor Marcin Dornowski.
1: Jestem z Pomorza. Robert Silski, dzień dobry. Dziś moim gościem jest ekspert w dziedzinie kultury fizycznej i nauk medycznych, absolwent gdańskiej AWF, doktor nauk o kulturze fizycznej i doktor habilitowany w dziedzinie nauk medycznych i o zdrowiu, ale także psycholog sportu zajmujący się neuropsychologią, prorektor AWF-IS w Gdańsku, a także przewodniczący sekcji medycznej w Komisji Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, oddział Gdańsk. Profesor Marcin Dornowski, dzień dobry.
2: Może to wszystko to ja, witam serdecznie.
1: No właśnie, i o to chciałbym zapytać na początku. Sporo tych funkcji, sporo obowiązków. Jak pan znajduje czas, żeby to wszystko pogodzić?
2: Chyba znajduję, godzi się to wszystko, więc chyba ten czas jest. Natomiast te wszystkie rzeczy, one się łączą, więc generalnie jedna wypływa z drugiej. Ja to staram się nie robić takich sytuacji, które powodują, że ja jestem na biegunie północnym albo południowym. Te wszystkie funkcje dla mnie, dla mojej pracy zawodowej, naukowej są bardzo zbieżne, łączą się i ten czas jakoś tak automatycznie wychodzi, samoczynnie, więc no po prostu jest. Oczywiście pracuję 24 godziny na dobę, najlepiej pracuje mi się wieczorem i w nocy, ale to chyba daję radę, skoro jestem tutaj, rozmawiamy i jeszcze mam nadzieję na przynajmniej 50 lat takiej wyciężonej pracy.
1: Od zawsze jest pan związany z Gdańską Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu. Najpierw jako student i absolwent, wtedy jeszcze AWF, potem pracownik, teraz prorektor. To kiedy młody Marcin zdecydował, że właśnie tam pójdzie na studia?
2: Marcin zdecydował, że pójdzie na wiele różnych studiów. Marcin zdecydował na samym początku, że będzie architektem wnętrz i ASP była pierwszym kierunkiem jego działania. Teczka była przygotowana, ale tydzień przed egzaminami stwierdził, że jednak to będzie AWF. Dużo przed Marcin zdecydował, że będzie aktorem i grał w teatrze dramatycznym w Gdyni i też taki był plan. Marcin od 5 roku życia był tancerzem i do chwili obecnej jeszcze tymi swoimi starczymi nogami pląsa, więc też taki był plan na siebie. Sytuacja w mojej głowie jest tak dynamiczna i zmieniająca się z dnia na dzień, że w pewnym momencie decyzja o AWF-ie powstała i taka decyzja została zrealizowana.
1: To wróćmy jeszcze do tych czasów młodego człowieka. Gdyby kiedyś wróżka powiedziała: Marcin, będziesz ściśle współpracował z ESA lub NASA i badał astronautów, to co by pan na to odpowiedział?
2: Proszę nie odebrać mnie jako niepokornego i zadufanego w sobie. Powiedziałbym absolutnie tak. Proszę uwierzyć, że ja od bardzo, że tak powiem, małego Marcinka byłem straszliwym geekiem science fiction i to mi gdzieś tam latało po głowie. Filmy science fiction nie to, że stworzyły moją wyobraźnię, czy głowę, czy moje pomysły, moją motywację, natomiast na pewno miały bardzo duży wpływ na to, więc gdyby ktoś mi się wtedy spytał, bym absolutnie kiwał głową aprobująco. Może nie w takim wymiarze, natomiast po czasie studiów, doktoracie, habilitacji ta nasza świadomość troszeczkę się zmienia, te nasze motywacje trochę okrzepły, ta wiara w niektóre rzeczy, które pozytywne mogą się zadziać, się zmieniają. Natomiast ja mam w sobie coś takiego, że ja się nie poddaję. Ja jestem takim zodiakalnym baranem, który idzie przez życie chyba z tymi rogami do przodu, tak w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. I ja wiedziałem, że w pewnym momencie taka sytuacja musi zaistnieć, bo to jest moje marzenie. Ja wiedziałem, że ja będę musiał gdzieś w jakimś wymiarze, w jakiejś formie dotknąć tych przysłowiowych gwiazd. I nie mówię tutaj tylko o gwiazdach w przestrzeni kosmicznej, ale gwiazd astronautów, gwiazd nauki, które są powiązane z Europejską Agencją Kosmiczną, z Polską Agencją Kosmiczną, z NASA, z Axiomem, SpaceXem. I to wyszło. Więc ja się czuję, tak jak mówiłem wielokrotnie, że jak to mi się przydarzy, to ja już mogę iść na emeryturę.
1: Czy czyli dziecięce marzenia plus determinacja plus upór zodiakalnego barana spowodowały, że to właśnie Awuefis i pana zespół został partnerem projektu kosmicznego z udziałem Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego?
2: Ja myślę, że tak, oczywiście. Ja też nie chcę robić jakby z siebie jedynej osoby, która jest odpowiedzialna jakby za tą całą historię, bo zespół składa się z 4 osób, cudownych naukowców, profesor Ina Sokołowska, doktor Tomasz Szot, doktor Mina Lachowicz, więc myśmy w czwórkę przygotowali to wszystko. Oczywiście pomysł był mój, moja motywacja była pierwsza, oni dołączyli. Natomiast tych elementów, które się złożyły na to, że to miało możliwość się wydarzyć i mieć rację bytu, było wiele i to może są takie rzeczy, których my nawet nie jesteśmy tego świadomi, bo to są rzeczy przypadkowe. Ja też w przypadki nie wierzę, bo to jakby wszystko jest chyba nam gdzieś tam pisane. Natomiast ja też wierzę w taki układ gwiazd, sytuacji, połączenia ludzi, mentalności, takiej wibracji pomiędzy ludźmi i to pozwoliło chyba nam na to, żeby w konfiguracji ludzkiej, formalnej, technicznej znaleźć się w tym miejscu, co trzeba, zrobić to, co trzeba.
1: Neurofeedback EEG, czyli nieinwazyjna metoda wpływania na fale mózgowe, brzmi bardzo naukowo. Praca przy tym eksperymencie to praca czy przygoda?
2: Absolutnie przygoda. Moment, w którym Sławosz Uznański-Wiśniewski stał się astronautą już docelowym w misji Axiom 4 Ignis, a nie rezerwowym, Polska Agencja Kosmiczna wystosowała do takich naukowców, którzy wiedzieli, że w tym sektorze działają, zapytanie otwarte a propos eksperymentów. Ja pamiętam, ja byłem wtedy na obozie naszym letnim w Raduniu i mówiłem, dobra, wieczorem siadam, napiszę, to był sierpień. We wrześniu była informacja i proszę mi uwierzyć, mało rzeczy mnie dziwi na świecie. Po raz pierwszy byłem zdziwiony swoją reakcją, jak odczytałem na stronie Polskiej Agencji Kosmicznej, że nasz eksperyment został wybrany z wielu eksperymentów zgłoszonych do tej misji. Dobrze, że byłem w domu, bo chyba bym się do tej pory wstydził, jak to moja reakcja wyglądała. Naprawdę musiałem sporo czasu dojść do siebie. Radość była przeogromna, ale potem, jak zaczęła się prawdziwa praca z eksperymentem, te 2 lata do samego startu i do samej realizacji eksperymentu, no to muszę powiedzieć, nie, że żałuję i że nigdy bym tego nie zrobił, bo absolutnie bym to powtórzył wiele razy, natomiast to chyba była największa praca w mojej karierze zawodowej, naukowej, formalnej, technicznej. W domu, na uczelni, poza uczelnią, na wyjazdach. Myśmy musieli przygotować tyle dokumentów, tyle sprawdzonych procedur, tyle rzeczy, które musiało zaakceptować Europejska Agencja Kosmiczna, Polska Agencja Kosmiczna, NASA, która miała tak wyśrubowane standardy. Myśmy musieli zdać egzaminy na jednym z uniwersytetów amerykańskich, żeby móc w ogóle aplikować do komisji medycznej w NASA, więc tych elementów było tak dużo. Tam było ponad 3000 plików po 50 stron robionych i to nie takich, że my podpisujemy na końcu, tylko to trzeba było przygotować tygodniami i ja naprawdę przez 2 lata taką jedyną rzeczą, którą brakowało mi w życiu, to był sen. Teraz odsypiam.
1: To schodzimy z kosmosu na Ziemię i chcę zapytać o inną przygodę. Praca jako fizjoterapeuta i trener odnowy biologicznej z kadrą polskich gimnastyczek artystycznych. Jak pan to wspomina?
2: Był taki epizod w moim życiu. Oczywiście był to epizod w zastępstwie za wybitną fizjoterapeutkę, moją przyjaciółkę, panią Joannę Kos, która z nimi współpracowała wiele lat. Ja zastępowałem w pewnych sytuacjach specyficzna branża, specyficzna dyscyplina sportowa, specyficzni sportowcy, ale mówię to w

0: to ją chcę dokończyć. Więc wiele z tych rzeczy były kończonych, kilka jest nieskończonych, to muszę się przyznać. Ja bym dalej chciał może w jakimś przyszłym życiu być aktorem, tancerzem, może architektem.
1: Audycja, w której się spotykamy, nosi tytuł Jestem z Pomorza. Pan ma swoje ulubione miejsce na Pomorzu?
0: Absolutnie. Ja jestem absolutnym gdynianinem. Przepraszam, jesteśmy w Radiu Gdańsk, natomiast ja też nie chcę rozdzielać naszego Trójmiasta cudownego, bo ja
1: Radio Gdańsk jest trójmiejskie, pomorskie,
0: ja także bezowo. Ja traktuję Trójmiasto jak monolit, natomiast dla mnie Gdynia pod wieloma względami jest tym moim miejscem na ziemi. Kiedyś myślałem, że zważywszy też na pracę, ale też na inne aspekty, może Stany Zjednoczone, może właśnie Floryda, ale po wizycie w wielu naprawdę po ostatnich 2 latach miejscach stwierdzam, że tylko Gdynia. To jest miejsce, w którym ja oddycham. Bulwar Nadmorski w Gdyni to jest moje miejsce medytacji. Ludzie się ze mnie śmieją, że ja muszę być codziennie na bulwarze i zrobić swoją marszutę. Ale to jest nie mój wysiłek fizyczny, bo ja sobie wysiłek fizyczny inaczej aplikuję. Natomiast to jest mój wysiłek mentalny. Ja potrzebuję morza, potrzebuję tej bryzy, wiatru, potrzebuję bulwaru i tej mojej Gdyni. I jakkolwiek to też pompatycznie zabrzmi, Gdynia powoduje to, że jak do niej wracam po każdej z podróży, czuję się szczęśliwy i jestem w domu.
2: Jestem z Pomorza.
3: Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.
4: Coś w tym jest. Zdecydowanie opowiadał prorektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. To oczywiście między innymi profesor Marcin Dornowski, z którym rozmawiał Robert Silski. Państwo tymczasem piszą o tych latach 80. absolutnie niesamowitych. Jedna z niewielu rzeczy fascynujących w latach 80. było to, że byliśmy młodzi, piękni, bywaliśmy szczęśliwi i jeszcze mieliśmy dużo nadziei. To pozdrowienie od pana Przemka. Pani Jolanta, najbardziej fascynujące dla mnie w latach 80. było to, że były to lata mojej młodości. Okres, w którym królowała muzyka, taniec, rodzące się uczucia, a także nadzieja, że jutro będzie lepsze. Serdeczne pozdrowienie od pani Jolanty.

Pani Ewelina, lata 80. Szalone, odważne, męskie fryzury, wzorzyste ubrania oversize i rewelacyjna muzyka, między innymi Queen. Tamten czas dla mnie lekko

wielkości Bytom. Pozdrowienia od pani Eweliny. Pan Janek, lata 80. to dobry design, świetne Mercedesy, muzyka wszelkich gatunków od punk rocka po disco, filmy. Młodość moja pomimo szarości na ulicach. To pozdrowienia od pana Janka. Pani Beata, jeszcze w latach 80. przede wszystkim fascynowała mnie kolorowa popkultura i wizja jeszcze lepszej przyszłości. To pozdrowienie od pani Beaty. My oczywiście zachęcamy do tego, żeby państwo jeszcze popróbowali i poszukali tej fascynacji w latach 80. Ci, którzy będą mieli ochotę podzielić się tym, co państwa tak uwodziło w tych latach 80., mają szansę zdobyć zaproszenia podwójne na Queen Show, czyli wielki koncert, wielkie widowisko, które odbędzie się w Gdańsku w Starym Maneżu, oczywiście z muzyką Queen, a także z klimatem, który Queen nam serwował, no między innymi w latach 80. To wydarzenie 11 maja o 19 w Starym Maneżu.

0: już za momencik. Osoba, która dostanie to podwójną wejściówkę do Starego Maneżu w Gdańsku na koncert 11 maja, otrzyma też wiadomość zwrotną. To już za moment, bo my zbliżamy się do godziny 13, do której zostało niecałe 5 minut. Po 13 więcej serca i mniej barier. Dziś Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Gościem będzie doktor habilitowana Jolanta Rzeźnicka-Krupa, która jest socjologiem, a także pedagogiem specjalnym związanym z Uniwersytetem Gdańskim. Temat to bariery kulturowe, systemowe, do tego analiza, jak język, instytucje codzienne, praktyki wpływają na sytuację osób z niepełnosprawnościami. Tym tematem zajmiemy się po 13.
1: W Radiu Gdańsk muzyka nie zna wieku. You were always
2: on my mind. Muzyka się czuje.
1: W Radiu Gdańsk kultowe brzmienia spotykają się z nowościami.
3: Klasyka z energią jutra.
2: Poczuj puls hip-hopu.
4: Jak Tamagotchi, tylko pić, jeść, spać.
5: Siłę rocka, która nie zna granic.
3: Smak ambitnego popu i wolność jazzowej improwizacji.
1: Zanurz się w bluesie.
2: Zatrzymaj w harmonii chilloutu, choć na chwilę.
1: Audycje autorskie, strefa muzyki, koncerty na żywo.
3: Tu każde pokolenie ma swój rytm.
5: Tu każda emocja ma swój dźwięk.
1: Radio Gdańsk gra dla każdego z Was.
6: Kampania społeczna.
7: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
8: Reklama.
9: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
10: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie, Millennium Dogs Against Gravity, zaprasza od 8 do 17 maja do Gdyńskiego Centrum Filmowego imienia Leszka Kopcia oraz online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz debaty i warsztaty. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl oraz gcf.org.pl.
11: Gdański Teatr Szekspirowski zaprasza widzów na wspólny wyjazd do Warszawy na prolog 30. Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego. Zobaczymy jedno z najważniejszych współczesnych odczytań Szekspira. Historię Henryka IV w reżyserii Iwana Aleksandra z Andrzejem Sewerynem w tytułowej roli. Spektakl o władzy, dojrzewaniu i namiętnościach wymykających się spod kontroli. 6 czerwca, Teatr Polski w Warszawie. Liczba biletów ograniczona. Szczegóły na stronie teatrszekspirowski.pl.
8: Reklama. Ogłoszenia.
12: Termy Uniejów zapraszają na wielkie otwarcie i dzień pełen atrakcji z dużym koncertem. Ogród wodny, laboratorium zabawy i nauki, kolejki wodne Flume Ride, tor dla jeepów i wiele innych. Startujemy 16 maja o 17.
13: Rodzinny park rozrywki Park Ewolucji w Sławutówku zaprasza do zabawy. Moc atrakcji, emocje i niezapomniane chwile dla każdego. Czynne codziennie. Parkewolucji.pl.
8: Ogłoszenia.
0: Dzisiaj wtorek, 5 maja, minęła 13.
1: Radio Gdańsk.
8: Wiadomości.
0: Hanna Brzezińska.
14: Była geometria, funkcje i prawdopodobieństwo. Maturzyści napisali obowiązkowy egzamin podstawowy z matematyki.
15: Każdego roku przysparza nam różnych takich deszczyków, emocji.
16: Ja do tego podchodzę jak do zwykłego testu w szkole.
14: Ponad 20 tysięcy złotych mają do zapłaty rekordziści w przejazdach na gapę w Gdyni.
17: W 2024 roku rekordzista miał 29 przejazdów bez biletu.
14: Rząd pracuje nad projektem ustawy wprowadzającej bon senioralny. Niektórzy wychodzili z sal z uśmiechem, inni nieco zdenerwowani. Godzinę temu zakończył się egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym. Jest on obowiązkowy dla wszystkich absolwentów. Kluczowe było opanowanie i spokój, mówią maturzyści ze Słupska.
18: Jak jakiegoś maturzystę złapie na przykład niewiedza na jakimś pytaniu, nie będzie mógł znaleźć odpowiedzi, to fajnie jest na chwilę odłączyć myśli, tak na kilka sekund i pomyśleć o czymś innym i wtedy wrócić na spokojnie do tego pytania.
16: Maturę zawsze można poprawiać swoje wyniki ile razy się chce. Jest mnóstwo możliwości na to, także ja do tego podchodzę jak do zwykłego testu w szkole.
15: Matematyka, wiemy, każdego roku przysparza nam różnych takich deszczyków, emocji. Dlatego nawet patrząc na nich dzisiaj widziałem chyba większe skupienie.
14: Dodaje wicedyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Słupsku Janusz Kwiatkowski. Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym odbędzie się w poniedziałek. Co dziesiąty pasażer gdyńskiej komunikacji miejskiej podróżuje na gapę, tak wynika z danych Zarządu Komunikacji Miejskiej. Tylko w zeszłym roku kontrolerzy wypisali prawie 20 tysięcy opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu. Rekordziści są zadłużeni na ponad 20 tysięcy złotych, mówi dyrektor gdyńskiego ZKM-u Hubert Kołodziejski.
17: To są osoby, które mają po 20 kilka takich przyjazdów w skali roku, więc jeżeli dodamy w jednym roku na przykład kwotę 7 tysięcy, w kolejnym 7, no to plus te opłaty jeszcze i obciążenia dodatkowe, to wtedy nie jest problemem, żeby uzbierać kwotę, która przekracza 20 tysięcy złotych. W 2024 roku rekordzista miał 29 przejazdów bez biletu na łączną kwotę blisko 9 tysięcy złotych.
14: Ściągalność opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu wynosi około 50%. Do tematu wrócimy w audycji Wydarzenia i Muzyka po 16.
8: To są wiadomości Radia Gdańsk.
14: Trwają obrady rządu. Ministrowie zajmują się m.in. projektem ustawy wprowadzającej bon senioralny. Projekt przewiduje wprowadzenie bonu, który ma być dostępny dla każdego, kto ukończył 65. rok życia, a jego średni dochód nie przekracza 3410 zł. W okresie korzystania ze świadczenia senior będzie musiał mieszkać w Polsce. Bon będzie świadczeniem niepieniężnym, przyznawanym na usługi doraźne, czyli trwające maksymalnie 2 tygodnie, polegające na pomocy w zaspokojeniu potrzeb życia codziennego, jak pomoc w przygotowaniu posiłków czy wsparciu w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. Podczas dzisiejszego posiedzenia rządu ministrowie rozpatrzą też propozycję deregulacyjną, zakładającą na przykład uproszczenie rachunków za energię dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Policja szuka świadków tragedii w Lipsku na wschodzie Niemiec. Wczoraj na jednej z ulic samochód wjechał w ludzi. 2 osoby zginęły, a 3 są w ciężkim stanie. Kilkudziesięciu poszkodowanych wymagało pomocy medycznej. Na miejscu jest Adam Górczewski.
19: Grimajsze Strasse jest zamknięta. Przy jednej z przecznic mieszkańcy Lipska i turyści układają wiązanki i znicze, żeby upamiętnić ofiary tragedii. 63-letnią kobietę i 77-letniego mężczyznę, którzy zginęli pod kołami samochodu prowadzonego przez 33-latka.
20: Zakładamy, że to był czyn szaleńca. Nic nie wskazuje na inną interpretację ani na potencjalnego współsprawcę.
19: Podkreśla Klaudia Laube, stojąca na czele prokuratury Saksonii. Podczas zatrzymania kierowca Volkswagena Taygo nie stawiał oporu. Jest mieszkańcem Lipska i obywatelem Niemiec. Dziennikarze MDR ustalili, że w niedzielę, dzień przed tragedią, wyszedł ze szpitalnego oddziału psychiatrycznego. Lokalne redakcje informują, że jest trenerem bokserskim, ma żonę i dziecko, pracuje jako dozorca-konserwator.
14: Jeszcze dziś ma usłyszeć zarzuty podwójnego zabójstwa oraz usiłowania kolejnych.
9: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
21: Sponsor programu. Ośrodek Poznaj Siebie. Terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo. Autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
0: Coraz więcej chmur w naszym regionie, do tego opady deszczu. Temperatura od 11 do 15 stopni. Wiatr słaby, ciśnienie spada, wynosi 1011 hektopaskali. W nocy dużo chmur, pojawią się opady deszczu, temperatura od 5 do 8 stopni. Jutro zachmurzenie duże i całkowite, na termometrach od 8 stopni na północy do 15 stopni na południu naszego regionu. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i porywisty.
2: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
21: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
22: Zakochani w Pomorzu.
0: Dzień dobry. We wtorek, 5 maja, Artur Seruga i Magda Manasterska. Dzień dobry. Już za chwilę audycja Więcej Serca i Mniej Barier, a na zegarze 6 minut po 13.

0: Reklama. 13 i 14 maja w Szczecinie odbędzie się 12. Międzynarodowy Kongres Morski. Najważniejsze wydarzenie branży morskiej w Polsce. Debaty i panele dyskusyjne. Organizator Fundacja Kongres Morski. Współorganizatorzy: Polska Żegluga Morska, Port Szczecin-Świnoujście, Port Gdynia, Port Gdańsk, Ministerstwo Infrastruktury, Północna Izba Gospodarcza. Partnerzy strategiczni: Żegluga Polska oraz Bank Pekao S.A. Więcej na kongres-morski.com.pl.
1: Radio Gdańsk poleca cykl koncertowy Horyzonty Muzyki. Tym razem u nas wokalista, autor tekstów, gitarzysta, a do tego jeden z najzdolniejszych kompozytorów i producentów muzycznych młodego pokolenia w Polsce.
2: Zagram piosenki z mojej debiutanckiej solowej płyty zatytułowanej Słoneczna Strona Ulicy. Bardzo serdecznie zapraszam na koncert i pozdrawiam słuchaczy Radia Gdańsk. Leon Krześniak.
3: Nic złego się nie stanie, miałem dół.
1: Leon Krześniak na żywo w studiu imienia Janusza Hajduna już w ten piątek o 19:05. Transmisja na antenie oraz w internecie także w postaci wideo. Zaproszenia do zdobycia w naszych audycjach. Do usłyszenia i zobaczenia. Kamil Wicik.
4: Partnerem koncertu jest Port Lotniczy Gdańsk imienia Lecha Wałęsy.
5: Chcę tak dalej.
0: Reklama.
6: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
7: Prawie 12 minut po 13. Audycja Więcej Serca i Mniej Barier. To już za moment. Dziś Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Gościem będzie doktor habilitowana Jolanta Rzeźnicka-Krupa, socjolożka i pedagożka specjalna, która jest związana z Uniwersytetem Gdańskim, badaczka problematyki niepełnosprawności, edukacji włączającej oraz społecznych mechanizmów wykluczenia, a w swojej pracy naukowej koncentruje się na barierach kulturowych i systemowych, analizując, jak język, instytucje i codzienne praktyki wpływają na sytuację osób z niepełnosprawnościami. Ta rozmowa już za moment.

0: Więcej serca
1: i mniej barier.
0: Więcej serca i mniej barier. Witam Państwa, Beata Gwoździewicz, a ze mną pani profesor Jolanta Rzeźnicka-Krupa z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Pani profesor kieruje pracownią interdyscyplinarnych studiów o niepełnosprawności, a dziś chcielibyśmy porozmawiać o godności osoby z niepełnosprawnością, bo dziś Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością i Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. I myślę, że padnie tutaj kilka takich niewygodnych, acz koniecznych pytań, bo pani profesor, czy większym problemem niż sama niepełnosprawność jest to, jak my, społeczeństwo, na niepełnosprawność reagujemy?
2: Zdecydowanie. Na takie pytanie mogę odpowiedzieć, że tak. I to zresztą bardzo dobrze też widać w procesach, w jaki sposób ewoluowało podejście do niepełnosprawności i pewne również takie naukowe, badawcze, teoretyczne ujęcia tego zjawiska. Dlaczego możemy powiedzieć, że w sposób dość oczywisty społeczeństwo funkcjonuje w pewnych ramach, kierując się też określonymi wartościami. Te wartości oczywiście zmieniają się na przestrzeni czasu i historii i takie zmiany w podejściu do niepełnosprawności możemy również obserwować w takiej dłuższej perspektywie historycznej, ale biorąc pod uwagę też kontekst ostatnich kilkudziesięciu lat, wydaje mi się, że najważniejszą zmianą, która też zaczęła stopniowo wpływać, ale też i ujawniła właśnie ogromne problemy i trudności w zmianie świadomości, w zmianie postaw. Okazało się, że one są takim najtrudniejszym, najmniej jakby podatnym właśnie na ową zmianę elementem.
0: Mnie pani profesor uderzyło kiedyś taka scenka z moim udziałem. Podeszłam do grupy osób niepełnosprawnych, młodych, wysportowanych chłopaków, grających w koszykówkę i po prostu się z nimi przywitałam, podając im rękę. Oni byli zdziwieni, jak to pani się z nami tak wita? Tak normalnie?
2: Oczywiście.
0: Dla nich to przywitanie nie było oczywiste. I zaczęli mi tłumaczyć, że oni czują się inni. I ta niepełnosprawność, oni czują, że ich wyklucza. To tkwiło mi na lata w sercu. Teraz wydaje mi się, że poszliśmy jako społeczeństwo troszeczkę dalej, ale jednak takie obawy gdzieś w nas tkwią, bo mówimy o barierach architektonicznych, coraz więcej jest tłumaczy języka migowego w urzędach, ale niepełnosprawność pozostaje w naszych przekonaniach, w nas samych wciąż jeszcze. No coś tu dokonuje. Końca nie działa. I właśnie chciałam panią spytać, co nie działa, bo przecież nawet jeśli ktoś jest osobą z niepełnosprawnością, może funkcjonować na rynku pracy, może się edukować, może wyjść na zewnątrz normalnie, siedzieć w restauracji, pójść do kina. Dlaczego my nie jesteśmy takim otwartym społeczeństwem?
2: To bardzo, bardzo trudne, myślę, pytanie. Sądzę, że składa się na to bardzo, bardzo wiele elementów i pewne uwarunkowania historyczne. To, na co zwracają uwagę badacze społeczni. Jesteśmy też społeczeństwem, w którym bardzo niski jest poziom zaufania społecznego, w którym również w sposób negatywny bardzo często odnosimy się do wszystkich tych grup społecznych i ich reprezentantów i reprezentantek, które w jakiś sposób postrzegane są społecznie właśnie jako inne. Inne, różne, odmienne. Tak, są nosicielami pewnej różnicy i do tej grupy też właśnie osoby z niepełnosprawnością możemy zaliczać, zwłaszcza z taką niepełnosprawnością widoczną, czyli na przykład ruchową, tak, czy związaną z różnymi innymi zespołami genetycznymi, wtedy, gdy spotykamy taką osobę, czy osoby niewidzące, poruszające się przy wsparciu białej laski najczęściej. Czyli tam, gdzie widać tę niepełnosprawność, od razu w sensie takiej społecznej kategoryzacji widzimy różnicę, widzimy inność, odmienność, a inność i odmienność jest zawsze czymś, co może budzić lęk, co może budzić niepewność, co nie zgadza się z pewnymi schematami poznawczymi. Badania w obszarze psychologii społecznej, socjologii też funkcjonowania grup społecznych pokazują, że takie dwie najbardziej skuteczne, najbardziej efektywne sposoby radzenia sobie z tym, z przełamywaniem właśnie tych barier tkwiących w naszej mentalności, one wiążą się po pierwsze z bezpośrednimi kontaktami, relacjami, interakcjami społecznymi, w które wchodzimy i to im wcześniej, tym lepiej.
0: Czyli jeśli czyli dzieci w grupach dziecięcych, czy w szkole już spotykają
2: jeśli mają
0: się...
2: kontakt z bardzo różnymi rówieśnikami, bo tak naprawdę w społeczeństwie ludzie są różni, nie jesteśmy przecież stworzeni według jednej matrycy. Mamy różne możliwości, różne
0: jeden
2: kompetencje.
0: Jeden ma niebieskie oczy, drugi ma ciemne oczy. Jeden ma większy nos, inny odstające uszy i w porządku.
2: I inny kolor włosów, naturalnie. Każdy z nas ma też inne kompetencje, możliwości, zdolności. Każdy z nas ma pewne ograniczenia. I im wcześniej, właśnie już w grupach dziecięcych, rozumiemy pewne sytuacje, a dzieci też chłoną wiedzę, nie tylko wtedy, kiedy im w sposób formalny coś mówimy i tłumaczymy, ale najczęściej wtedy, kiedy bezpośrednio czegoś doświadczają, kiedy obserwują, kiedy mają okazję na przykład zetknąć się z pewnymi reakcjami, no choćby na niepełnosprawność, reakcjami osób dorosłych. I jeśli te reakcje są negatywne, no to dzieci również uczą się takich reakcji, tak? W takim kontakcie i interakcji, no właśnie postrzegamy tę osobę jako inną i gorszą, tak? Bo to jest też tutaj ważne. Sama
0: no właśnie, jakby, tak gorszą. Nie musi... dzieci same z siebie nie biorą tego, że jeden jest gorszy, drugi jest lepszy.
2: Uczą się tego.
0: Uczą się tego
2: w procesie socjalizacji. Uczą się tego od nas, dorosłych najczęściej. Mhm.
0: Dlatego potrzebny jest bardzo mądry wychowawca w tych pierwszych latach nauczania początkowego dzieci, żeby umieć wytłumaczyć, jak to jest. Mhm. Dlaczego ten chłopiec czy ta dziewczynka, mimo że nie chodzi o własnych nogach, przyjechał do nas do szkoły na wózku, jest świetną koleżanką, świetnym kolegą. Umie coś innego, ty tego nie potrafisz.
2: Może być, ale też przede wszystkim chciałabym zwrócić tutaj uwagę na pewną kwestię, że to dziecko, które pani tutaj przykładowo podała właśnie jako reprezentującego grupę dziecko na wózku poruszające się, ono ma prawo tam być. To jest, wydaje mi się, taka kluczowa zmiana, która zaszła w ostatnich dekadach, przede wszystkim od momentu opracowania w takim kontekście międzynarodowym i uchwalenia Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. To był 2006 rok. Polska ratyfikowała tę konwencję w 2012 roku, w związku z czym też przede wszystkim ostatnia dekada w naszym kraju to dekada, w której podjęto bardzo wiele działań, których celem, tak najogólniej mówiąc, jest właśnie inkluzja społeczna, szeroko rozumiana inkluzja społeczna, nie tylko w obszarze edukacji, ale też w innych obszarach życia społecznego, w kwestii pracy, rynku pracy, zatrudniania osób z niepełnosprawnością, w kwestii mieszkalnictwa, wsparcia społecznego, pomocy społecznej, wspierania pewnych grup, bo też na co wskazuje wiele badań, niepełnosprawność, która pojawia się w rodzinie, bardzo często również wiąże się z gorszą sytuacją materialną, finansową. Jeśli na przykład rodzi się dziecko z niepełnosprawnością, to najczęściej któryś z rodziców, zazwyczaj jest to wciąż jeszcze mama, musi zrezygnować z pracy zawodowej. Tak? To ogranicza tutaj też znacznie takie społeczne funkcjonowanie nie tylko kobiet i generuje kolejne problemy społeczne, ale również no właśnie wpływa na sytuację finansową tych rodzin. Więc to wsparcie i różnego rodzaju rozwiązania takie, które promowane są i w krajach Unii Europejskiej, do której no właśnie już też od długiego czasu przecież należymy, ale też i na forum globalnym, międzynarodowym przez organizacje takie przede wszystkim, ale nie tylko oczywiście jak Organizacja Narodów Zjednoczonych. One wytyczają pewne kierunki działań i konwencja, o której wspomniałam, jest właśnie takim dokumentem, która te kierunki wyznacza i pokazuje nam i rządom też poszczególnych państw, bo tutaj druga kwestia, która jest szalenie ważna, to, że my musimy no nie tylko kierować się sercem w naszych relacjach z osobami niepełnosprawnymi, chociaż oczywiście tego nie neguję, bo jest to bardzo ważne, ale przede wszystkim musimy się w tych relacjach kierować prawami człowieka, prawami obywatelskimi, osoby z niepełnosprawnościami, także dzieci, na co również myślę warto zwrócić uwagę, czyli osoby w każdym wieku, tak samo jak każda inna grupa społeczna, są obywatelami danego państwa i mają dokładnie takie same prawa jak wszyscy inni obywatele. Mhm. Jeżeli nie ma tej równości wobec prawa, to znaczy, że są w jakiś sposób dyskryminowane właśnie w tych różnych obszarach życia, o których wspomniałam. Wracając do tego przykładu, o który pani pytała, dziecka w przedszkolu, tak? Więc nie chodzi tutaj tylko o tłumaczenie dzieciom, że to dziecko no właśnie może być fajnym kolegą czy
0: i postawienie go w kącie, tak?
2: Tak, ale że po prostu jest to dziecko, bo wszystkie dzieci mają prawo chodzić do przedszkola. Mm-hmm. Dziecko na wózku czy dziecko z zespołem Downa również nie powinno być izolowane społecznie i wychowywać się tak, jak to przez wieki było i
0: jeszcze przez
2: znaczną część XX wieku.
0: W zamkniętych
2: instytucjach albo w instytucjach. Tym jest szkolnictwo specjalne tak naprawdę w swej istocie. Ono początkowo, oczywiście rozwój szkolnictwa specjalnego w okresie historycznym, w którym powstawał, był pewnego rodzaju nowum, ponieważ w ogóle oferowano jakąkolwiek pomoc i wsparcie grupom, które były całkowicie wykluczane społecznie i niewidoczne, ale obecnie jesteśmy na takim etapie rozwoju społecznego, przynajmniej jeśli chodzi o państwa demokracji liberalnej, państwa zachodnie. Jesteśmy na innym etapie, w innym momencie i w tej chwili już też to budowanie relacji z grupami mniejszościowymi, ono opiera się na innych zasadach, nie na działaniach charytatywnych, nie na odruchach serca, które przecież są tylko odruchami, ale tutaj chodzi przede wszystkim o budowanie systemowych rozwiązań w tych poszczególnych obszarach życia społecznego, tak aby zapewnić właśnie realizację równych praw zgodnie z zapisami konwencji, ale też innych dokumentów, choćby
0: tak
2: naszej konstytucji.
0: Mówi ustawa o równej dostępności osób z niepełnosprawnościami, to instytucja ma się dostosować do obywatela, a nie obywatel do barier.
2: Do instytucji, tak. To jest też zmiana, która, jeśli mówimy o podejściu do osób z niepełnosprawnością, ta zmiana nastąpiła w drugiej połowie XX wieku. Początkiem były lata 60. XX wieku, ale najbardziej intensywne działania, które miały miejsce, to kolejna dekada, lata 70. i 80. My oczywiście byliśmy jeszcze wtedy krajem za żelazną kurtyną i do nas pewne trendy, idee zaczęły docierać dopiero w latach 90., ale to opóźnienie nie było.
0: Zniwelowaliśmy?
2: Nie jest aż tak duże. Nie wiem, czy zniwelowaliśmy, ale na pewno jest już duży postęp na tej drodze. Natomiast te wszystkie zmiany, one też wiązały się, i to jest również tutaj, myślę, niezwykle znaczące, one wiązały się też z ruchami społecznymi samych osób z niepełnosprawnością, które zaczęły mniej więcej w tym samym czasie, to się działo przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, ale także w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, czyli daleko od nas za oceanem, niemniej były to bardzo nośne zmiany, które skutkowały na początku lat 80. przyjęciem tak zwanego społecznego modelu niepełnosprawności i promowaniem działań odchodzących od medykalizacji zjawiska niepełnosprawności. Co to znaczy? Tak najprościej spróbuję wytłumaczyć. W tym podejściu zmedykalizowanym niepełnosprawność jest cechą jednostki, jest pewną jej taką właściwością, atrybutem, czymś, co tworzy określone ograniczenia i z czym przede wszystkim sama jednostka musi sobie poradzić. Jest też czymś, co właśnie jest postrzegane społecznie jako coś negatywnego, innego, gorszego, co trzeba wyleczyć wszelkimi możliwymi dostępnymi środkami, jeśli nie całkowicie, no to przynajmniej częściowo w jakimś zakresie. W tym podejściu medycznym jest to więc taka cecha, która nie jest pożądana społecznie, a przez to no, jest wartościowana negatywnie. Stąd również negatywne postawy wobec niej. Ten model społeczny wypracowany przy bardzo dużym udziale właśnie środowisk samych osób z niepełnosprawnością, także badaczy z niepełnosprawnością, on jakby odwrócił tę relację, że niepełnosprawność nie jest indywidualnym problemem jednostki, która musi się jak najlepiej przystosować, właśnie adaptować do społeczeństwa, tylko jest kwestią społeczną. Tak dotyczy w jakiś sposób nas wszystkich. I dzięki takiemu odwróceniu tej relacji zaczęliśmy zwracać uwagę na to właśnie, w jaki sposób to społeczeństwo tworzy pewnego rodzaju bariery, począwszy od tych barier takich no najprostszych, można też powiedzieć, do zniwelowania, na przykład barier architektonicznych, ale też i właśnie barier dotyczących sfery komunikacji, barier dotyczących interakcji,
0: to może
2: postaw
0: o tym,
2: właśnie
0: jak nie tworzyć tych barier, powiemy za chwilę po krótkiej
2: bardzo
0: przerwie.
2: Bardzo chętnie.
0: Dziękuję.
1: Więcej serca i mniej barier.
3: Reklama. Gdański Teatr Szekspirowski zaprasza widzów na wspólny wyjazd do Warszawy na prolog 30. Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego. Zobaczymy jedno z najważniejszych współczesnych odczytań Szekspira. Historię Henryka IV w reżyserii Iwana Aleksandra z Andrzejem Sewerynem w tytułowej roli. Spektakl o władzy, dojrzewaniu i namiętnościach wymykających się spod kontroli. 6 czerwca, Teatr Polski w Warszawie. Liczba biletów ograniczona. Szczegóły na stronie teatrszekspirowski.pl.
4: Reklama.
5: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.

0: Więcej serca i mniej barier.
1: Wracamy do naszego spotkania. Beata Gwoździewicz, witam w programie Więcej serca i mniej barier, a ze mną pani profesor Jolanta Rzeźnicka-Krupa z Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Nauk Społecznych, kierownik pracowni interdyscyplinarnych studiów o niepełnosprawności, a co warto podkreślić, też pedagożka specjalna. Witam panią ponownie.
2: Witam państwa.
1: Pani profesor, to co zrobić, żeby tych barier było jak najmniej?
2: Co zrobić? Przede wszystkim włączać osoby z niepełnosprawnościami i nie tylko z niepełnosprawnościami, bo tutaj właściwie...
1: Z ograniczeniami jakimiś,
2: z różnego rodzaju ograniczeniami. Dzisiaj akurat mówimy o osobach z niepełnosprawnością z uwagi na Europejski Dzień Walki z dyskryminacją tej grupy, ale tak naprawdę dotyczy to różnych grup mniejszościowych.
1: Każdy z nas w pewnym momencie życia staje się, można powiedzieć, osobą z jakąś niepełnosprawnością, dochodząc do wieku. Matki z wózkami, które prowadzą te wózki i krawężniki, też muszą sobie z tym radzić, więc to wszystko nas dotyczy jako społeczeństwa, więc te bariery architektoniczne bezwzględnie powinniśmy wyeliminować, ale są też te bariery, o których pani mówiła, takie w nas.
2: Takie w nas tkwiące negatywne przekonania. Oczywiście tutaj bardzo słusznie pani zauważyła, mówiłam też wcześniej przed przerwą, o jaką zmianę w ogóle w podejściu do niepełnosprawności ten model społeczny nam przyniósł i rzeczywiście szereg działań, które są podejmowane w ostatnich dekadach, choćby projektowanie przestrzeni, budynków, różnego rodzaju instytucji zgodnie z zasadami tak zwanego projektowania uniwersalnego, ono pokazuje nam właśnie, że te rozwiązania, które dotyczą osób z niepełnosprawnościami, różnego rodzaju ograniczeniami fizycznymi, ruchowymi, sensorycznymi, one tak naprawdę mogą służyć nam wszystkim. Tak, te przykłady, które pani wymieniła. Można jeszcze tutaj wspomnieć o transporcie, komunikacji publicznej. Tak, myślę, że każda starsza osoba wsiadająca do tramwaju, autobusu, czy starsza osoba, czy taka, która skręciła nogę, która ma złamaną nogę, albo ma najzwyczajniej w świecie dużą, ciężką walizkę i musi dojechać na dworzec. Przy wsiadaniu wie doskonale, z jakimi to problemami, ograniczeniami.
1: Że
2: my borykamy się z nimi przez chwilę, przez moment, od czasu do czasu. Natomiast osoby z niepełnosprawnościami, też myślę, trudno jest tak do końca zrównać to doświadczenie, że każdy z nas na przykład na pewnym etapie swojego życia, tak, w okresie tej późnej dorosłości czy starości, zetknie się z ograniczeniami, bo doświadczenie niepełnosprawności, ciężkiej niepełnosprawności, która rzeczywiście nas w takim, czy to fizycznym, czy percepcyjnym sensie niesie ze sobą różnego rodzaju ograniczenia, jest ciężkim, trudnym doświadczeniem, ale jej funkcjonowanie bardzo często jest tak naprawdę jeszcze wtórnie ograniczane poprzez właśnie te bariery zewnętrzne. Tak, od tych najprostszych architektonicznych, które jeśli w jej najbliższym środowisku się znajdują, to uniemożliwiają jej nawet wyjście z domu.
1: Pani profesor, my mówiliśmy głównie o dzieciach z niepełnosprawnością w tej pierwszej części, ale przecież są też niepełnosprawni dorośli, których ta niepełnosprawność trafiła nagle. Oni musieli nauczyć się żyć od nowa i to z niepełnosprawnością różnego rodzaju. Wejść ponownie do społeczeństwa bez strachu, albo ze strachem wchodzą, bo zależy w jakich mają przyjaciół, w jakiej grupie się znajdują. Najlepiej, żeby bez strachu. Właśnie, brakuje takiego włączenia.
2: Bez wątpienia, jest to taka sytuacja bardzo poważnego kryzysu życiowego, w moment, w którym załamuje się cała dotychczasowa tożsamość, role społeczne osoby, która tego doświadcza. Tak? Jeśli jest to osoba dorosła, która już funkcjonowała jako pracownik, tak, czy młoda osoba, na przykład studiująca, to jest rzeczą oczywistą, że jest to bardzo poważny kryzys i on w dużej mierze zależy nie tylko oczywiście to, w jaki sposób ta osoba będzie mogła ten kryzys rozwiązać i wrócić do tych ról, które wcześniej pełniła, oraz rozwijać kolejne, nowe, stawać przed nowymi wyzwaniami w życiu i tak samo jak każdy z nas realizować swoje określone cele życiowe. Zależy oczywiście od rodziny, od przyjaciół, których pani wspomniała, od sąsiadów, od ich reakcji, ale też w dużej mierze, i my nie możemy o tym zapominać, zależy od rozwiązań systemowych. Wsparcia systemowego, które taka osoba będzie miała, że nie będzie zdana tylko i wyłącznie na właśnie na rodzinę i najbliższych przyjaciół i na działania charytatywne, ale że będzie również pewna tego, że otrzyma odpowiednie wsparcie systemowe, że będzie mogła zwrócić się do określonych instytucji, które zrobią wszystko, żeby przez ten kryzys mogła przejść.
1: Ale stąd też na Uniwersytecie Gdańskim właśnie taki kierunek interdyscyplinarnych studiów o niepełnosprawności. To są to ludzie, znaczy, którzy mogą wspomóc, podpowiedzieć?
2: To znaczy, studia o niepełnosprawności są troszeczkę czymś innym. Ja już pani przedstawiałam, nie tutaj jestem pedagogą specjalną przede wszystkim, natomiast studiami o niepełnosprawności zainteresowałam się już dosyć dawno temu, dlatego że one właśnie, ja jako również pracowniczka naukowa, badaczka, poszukiwałam takich ujęć niepełnosprawności, które pozwoliłyby się wyzwolić spod takiego ograniczającego i medykalizującego spojrzenia na to zjawisko, a bardziej właśnie analizować je od tej strony takiej społecznej i kulturowej. I studia o niepełnosprawności są taką odpowiedzią. Jedną z ich kluczowych cech jest interdyscyplinarność. To znaczy, że problematyką niepełnosprawności nie zajmują się na przykład tylko i wyłącznie profesjonaliści, eksperci, to najczęściej związani właśnie z dyscyplinami medycznymi, z psychologią czy pedagogiką, ale na przykład filozofowie, socjologowie, antropolodzy, badacze zajmujący się teatrem, sztuką, literaturą, ponieważ niepełnosprawność również jest reprezentowana także i w tych obszarach życia.
1: Ale tutaj macie takie szerokie pole do pokazania właśnie, gdzie powinny następować zmiany. Tak to rozumiem.
2: Tak, tak.
1: Że podpowiadacie organizacjom, rozmawiacie z przedstawicielami gmin. No, tak wyobrażam sobie, że tak powinno
2: tyle
1: być.
2: Na tyle, jak chcą nas słuchać.
1: Tak.
2: Oczywiście.
1: No, ale powinni słuchać. I gdyby słuchali, myślę, mogłoby to wszystko pójść lepiej i sprawniej, bo chyba po to właśnie jesteście.
2: Jako badacze, tak. Na uczelniach. Oczywiście tak. I też tutaj to spojrzenie na kwestię niepełnosprawności, które ja osobiście jako człowiek, jako kobieta, jako badaczka również podzielam w pełni, to jest przede wszystkim współpraca ze środowiskami osób z niepełnosprawnością, tak? Takie odejście od przez bardzo długi czas dominującego przekonania, że różnego rodzaju eksperci i specjaliści, najczęściej osoby bez niepełnosprawności, decydują o tym, jak ma wyglądać.
1: I wiedzą lepiej,
2: oczywiście, i robią wszystko dla dobra osób z niepełnosprawnościami, tylko włączenie do wszelkich tych działań, to jest taki trend, który od strony naukowej właśnie w studiach o niepełnosprawności jest silnie akcentowany. Natomiast od strony życia społecznego w takich realnych działaniach, tam gdzie na przykład zmieniamy prawo, gdzie zmieniamy różnego rodzaju regulacje, które mają wspierać tę grupę osób. We wszystkich tych działaniach reprezentanci i reprezentantki tych środowisk powinny jak najbardziej brać udział zgodnie z hasłem właśnie ruchów społecznych, które walczyły o prawa, które zapoczątkowały tę walkę z dyskryminacją i walczyło o równe prawa dla tej grupy osób jako jednej z mniejszości społecznych. Tym hasłem nic o nas bez nas. To jest hasło też takie podzielane,
1: podstawowe.
2: Nie tylko przecież podstawowe, zupełnie podzielane nie tylko przez grupę osób z niepełnosprawnościami, ale też przez inne mniejszości społeczne, które również są dyskryminowane.
1: A na co wskazują teraz właśnie osoby z niepełnosprawnościami? Co by chciały zmienić?
2: Przede wszystkim chciałyby, tutaj jeśli mogę się oczywiście wypowiadać w ich imieniu, przede wszystkim oni
1: często
2: sami
1: często rozmawiamy tutaj z osobami z niepełnosprawnościami, ale dzisiaj
2: śledząc,
1: zaprosiłam panią.
2: Tak, śledząc postulaty różnego rodzaju organizacji, stowarzyszeń, sieci też, choćby Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami jest taką siecią, która skupia różnego rodzaju stowarzyszenia, fundacje, generalnie mówiąc organizacje pozarządowe. Myślę, że w tej chwili taką najbardziej pilną kwestią wskazywaną przez te środowiska jest przede wszystkim realizacja założeń właśnie konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Te artykuły, które w tym akcie prawnym są zapisane, jak już wspomniałam wcześniej, one dotyczą różnych obszarów życia i też niedawno właściwie to była taka inicjatywa europejska, ale Polska też uczestniczyła w tym badaniu i opracowała swoją część raportu, tak zwanego raportu FURI. On dotyczył wykorzystania środków europejskich w powiązaniu z rzeczywistą realizacją fundamentalnych praw zgodnych właśnie z konwencją o prawach osób niepełnosprawnych i z kartą praw podstawowych Unii Europejskiej, tak? Czyli mówiąc już tak konkretnie, czy środki z funduszy europejskich, które są wydawane, z których my też przecież jako kraj bardzo, bardzo szeroko obecnie korzystamy, czy one rzeczywiście służą realnej poprawie sytuacji?
1: Służą?
2: No właśnie okazało się, że tak nie do końca. To znaczy, że są w tym raporcie FURI takie trzy obszary, one dotyczą mieszkalnictwa przede wszystkim, zatrudnienia i edukacji właśnie, że bardzo często one są wykorzystywane w taki sposób, który nie do końca jest zgodny z duchem konwencji i działaniami mającymi po pierwsze oczywiście przeciwdziałać właśnie dyskryminacji i wykluczeniu, ale też w jak największy sposób wspierać inkluzję społeczną tych osób i ich uczestnictwo również we wszelkiego rodzaju decyzjach i działaniach, które są podejmowane
1: w
2: związku z tą grupą i w ich sprawie. I w tej chwili też takim jednym z najbardziej aktualnych, palących problemów, który jeszcze nie znalazł do końca swojego rozwiązania, jest proces dezinstytucjonalizacji tak zwanej i jest też kwestia przyjęcia w końcu ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami, dlatego że szczególnie ta druga kwestia, ona w bardzo mocnym stopniu, gdyby rzeczywiście znalazła urzeczywistnienie, miałaby szansę realnie wpłynąć na zwiększenie owego poziomu inkluzji, jeśli już mielibyśmy w ten sposób o tym mówić, czyli umożliwić osobom z niepełnosprawnościami taki znacznie bardziej pełny udział w życiu społecznym. Wyjście z domu, podjęcie studiów, podjęcie zatrudnienia.
1: Samodzielne załatwienie rozmaitych spraw.
2: Prowadzenie samodzielnego, niezależnego życia. Tak, ten postulat niezależnego życia, on też tutaj jest bardzo mocno artykułowany przez
1: środowiska osób. Asystencja już jest wprowadzana i bardzo dobrze się
2: jest wprowadzana w różnego rodzaju. Tak, tak. Ona była zresztą przetestowana, między innymi Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną też już jakiś czas temu testowało, weryfikowało.

0: pracy też wykonujemy. No tutaj niepełnosprawności oczywiście też są bardzo różne i te ograniczenia pewne konkretne, które powodują, też mogą mieć różny charakter, więc w zależności od tego, czego potrzebuje dana osoba.
1: Asystent też musi mieć dane umiejętności.
0: No oczywiście, że tak, ale myślę, że bardzo ważną kwestią, i to też same osoby z niepełnosprawnościami i reprezentujące jej środowiska na to zwracają uwagę, to jest tutaj zresztą też pewnego rodzaju spór właśnie w tej kwestii się toczył, to jest możliwość wybrania asystenta w postaci osoby, którą osoba z niepełnosprawnością chce. Tak, to znaczy asystent nie powinien być też narzucany.
1: Pani profesor, jakie badania teraz pani prowadzi?
0: Jakie badania w tej chwili prowadzę? No z przyjemnością o nich opowiem, bo rzeczywiście ogromnie mnie one też ekscytują, ponieważ w ostatnim czasie wróciłam do takich moich pomysłów badawczych, które gdzieś tam kiedyś zrodziły się dość dawno już temu, ale dopiero teraz nadszedł taki czas, kiedy mogę rzeczywiście się nimi zająć. Prowadzę badania dotyczące sztuki osób z niepełnosprawnością i też tak zwanej społecznej instytucji kultury i roli, jaką mogą one pełnić w przełamywaniu właśnie barier, stereotypów negatywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami. Badania te prowadzę w Warszawie na przykładzie konkretnej instytucji, a jest nią Teatr 21 i Centrum Sztuki Włączającej, które teatr funkcjonuje już od ponad 20 lat, a Centrum Sztuki Włączającej jako instytucja kultury funkcjonuje od kilku lat.
1: A tutaj na Pomorzu dostrzega

0: jakby mogły podejmować działania. Natomiast no, no
1: bardzo
0: właśnie,
1: to jest rozwijające, prawda?
0: Ogromnie. Tylko to, co troszeczkę, no trochę mnie tak osobiście niepokoi, to, że i boli, że tego rodzaju znakomitych, wspaniałych działań, w których rzeczywiście można robić fantastyczne rzeczy i na przykład włączać też lokalną społeczność w to, czyli gdzieś tam u podstaw ukorzeni taką trochę pozytywistyczną pracę wykonywać w zakresie inkluzji społecznej, bo nie narzucimy tego odgórnie. Oczywiście tutaj kształtowanie prawa, jakichś konkretnych rozwiązań czy wymogów prawnych jest bardzo ważne, bo tworzy te ogólne ramy, ale tak jak pani mówiła i jak to wielokrotnie się ten wątek przewijał, zmiana postaw, zmiana pewnych negatywnych nastawień, uprzedzeń, stereotypów, to jest najtrudniejsze do właśnie zmienienia. Przychodzi jakby z największym oporem, a właśnie taka pozytywistyczna praca u podstaw w lokalnych środowiskach jest niezwykle ważna. Natomiast ona bardzo często jest wykonywana przez organizacje pozarządowe i to jest fantastyczne, bo to jest przejaw także, że to społeczeństwo obywatelskie u nas działa, ale z drugiej strony no właśnie to, co boli, to brak trochę takiego stałego wsparcia i instytucji rządowych, ale też na poziomie, tak, na poziomie samorządów, tak, aby tego typu miejsca czy grupy osób, pewne środowiska, które się tym zajmują, aby mogły w miarę spokojnie funkcjonować i tę działalność rozwijać, bo naprawdę robią kawał świetnej roboty.
1: I tak nastrajające i bardzo optymistycznie, gdy się to ogląda, gdy się tę sztukę ogląda, to jest takie obopólne i działające w dwie strony, więc ile te osoby z niepełnosprawnościami mogą dać radości, emocji.
0: Ale też profesjonalizmu.
1: Profesjonalizmu,
0: grupy aktorskie,
1: tak,
0: o których ja wspominam, tutaj się już przy tym temacie bardzo mi bliskim sztuki się znajdujemy i przez chwilę zatrzymamy. Tak, bo to no właśnie sztuka osób niepełnosprawnych też budzi oczywiście różny odbiór i różnie też może być postrzegana, ale z perspektywy osób zaangażowanych w tego typu działania ważne jest też to, żeby pamiętać, że to jest sztuka, że to, co oni oferują, to nie jest działanie, które my jako publiczność na przykład powinniśmy odbierać tylko i wyłącznie na poziomie etycznym, w sensie, że och, no, no wspaniale, że niepełnosprawni tutaj tak znaleźli dla siebie taką niszę i robią coś pozytywnego. Tylko, że oni naprawdę proponują w swoich spektaklach, jeśli się im przyjrzymy, też teatr, który obecnie badam, zresztą bardzo mocno jest zaangażowany społecznie w walkę o prawa na rzecz osób z niepełnosprawnościami, podejmuje taką problematykę, która jest właśnie bliska tej grupy, ale też pokazuje na pewne problemy społeczne. Bardzo często właśnie obszar sztuki jest tym obszarem, w którym my możemy wcześniej pewne rzeczy dostrzec. Jesteśmy na nie jakby bardziej wyczuleni, wrażliwi i możemy też poprzez sztukę w pewien sposób eksperymentować z różnego rodzaju rozwiązaniami, które być może w sferze społecznej jeszcze nie do końca działają. To w ogóle chyba jest funkcja sztuki, jeśli nie odbieramy jej tylko i wyłącznie z takiego czysto estetycznego punktu widzenia.
1: Czyli też dostrzegajmy to zaangażowanie i wyciągajmy z tego wnioski. Nie bójmy się osób z niepełnosprawnościami. Mają dużą inteligencję.
0: Jak wszyscy. To rozbrajanie pewnych stereotypów, a tych, jeśli chodzi o grupę osób z niepełnosprawnościami, całe mnóstwo w sferze społecznej, w kulturze też funkcjonuje.
1: Bo ja teraz,
0: że niepełnosprawność wiąże się na przykład zawsze, albo najczęściej z ograniczeniami funkcji poznawczych, czy intelektualnych, co jest oczywiście absolutnie nieprawdą, bo jest to tylko pewna stosunkowo niewielka część tej grupy, niewielka część populacji, która z takimi ograniczeniami się wiąże.
1: Czyli nie pomijajmy, czerpmy z wiedzy też tych osób.
0: Jak najbardziej, tak. To też jest takie właśnie przesunięcie, które w ostatnich latach się pojawiło, że osoby z niepełnosprawnościami, że osoby te są ekspertami w dziedzinie niepełnosprawności, że nie postrzegamy już jako ekspertów właśnie osób pełnosprawnych, czyli tych, które tak naprawdę nie mają tego typu doświadczeń i które w jakiś sposób przychodzą z pewną wiedzą, która jest też narzucona z zewnątrz, czy z pewnymi rozwiązaniami, które postrzegamy z perspektywy osób pełnosprawnych jako najlepsze, najbardziej adekwatne właśnie na rzecz i dla dobra tej grupy, tylko wypracowywanie wszelkich rozwiązań powinny być włączane i ja uważam, że to powinien być absolutny wymóg. Powinny być włączane osoby z tej grupy, których te rozwiązania bezpośrednio
1: dotyczą. Czyli działajmy wspólnie.
0: Działajmy
1: wspólnie. Dla dobra wspólnego.
0: Dokładnie, bo tworzymy wspólnotę społeczną i w tej wspólnocie społecznej powinno być miejsce dla wszystkich, tak? Ale to jest już też kwestia, jakie wartości wyznajemy. To
1: Pani
0: jest jakby kolejny
1: profesor,
0: poziom.
1: Mogłyby byśmy

0: Długo myślę na ten temat rozmawiać, tematów mnóstwo. Prześlizgnęłyśmy się tylko po nich, mam wrażenie. Chciałabym wrócić jeszcze do niektórych z nich. Mam nadzieję, że Państwo, którzy nas słuchają również. Pani profesor Jolanta Rzeźnicka-Krupa z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego była naszym gościem. Ja bardzo serdecznie Pani dziękuję. I może jeszcze tak na koniec, jedno dobre słowo dla nas wszystkich. Jacy powinnibyśmy być dla siebie, żeby było więcej serca i mniej barier?
1: Więcej serca i mniej barier. Ja osobiście powiedziałabym chyba, miejmy dla siebie nawzajem wszyscy szacunek. To jest chyba według mnie podstawowa kwestia. Bardzo dziękuję też za zaproszenie i za możliwość tej rozmowy.
0: Dziękuję. Z szacunkiem Radio Gdańsk się kłania. Do usłyszenia.
1: Do widzenia.
2: Więcej serca i mniej barier.
3: Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.
4: W domu, w pracy, w samochodzie. Radio Gdańsk.
5: Już tylko 6 minut zostało do 14. No to cóż, drodzy Państwo, przed 14 wiadomości drogowe. Od 14 Tomasz Galiński, dzień dobry.
6: Dzień dobry, dzień dobry. A Pani Magda sobie teraz będzie odpoczywała.
5: Ja idę zobaczyć, jak ta pogoda, bo ona miała się troszkę pogorszyć.
6: Ona się bardzo pogorszyła.
5: Już bardzo pogorszyła.
6: Jest chłodno i jest deszczowo.
5: No to w takim razie dobrze, że wzięłam ciepły płaszcz, to przyda się, bo rano to było troszkę gorąco. No to w takim razie ja idę sprawdzać, badać.
6: A my Państwa będziemy rozgrzewać muzyką i wszystkim tym, co zostało przygotowane do na przykład rozdania, czyli bilety na koncerty.
5: Będą.
6: To wszystko po 14 zapraszam.
5: Zapraszamy bardzo serdecznie. Ja też przepięknie dziękuję i do usłyszenia. Do jutra.

0: Radio Gdańsk. Posłuchaj, jak gramy.
1: Wiele gatunków muzycznych.
0: Różne osobowości.
2: Codziennie inny prowadzący.
0: Od poniedziałku do piątku. Między 19 a 21.
3: Strefa muzyki Radia Gdańsk.
4: Do usłyszenia.
5: Reklama.
6: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Reklama.
7: A my teraz zadbamy o kierowców. Piotrek Bonar dzisiaj w roli autopilotowego przewodnika, tak więc zaczynamy.
8: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
9: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto. Autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
10: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud, z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
11: Pilot Radia Gdańsk.
12: Dzień dobry, ruszamy zatem na drogi Pomorza. Na początek Gdynia, gdzie już zakorkowała się estakada Kwiatkowskiego w obydwu kierunkach. Także dojazdy do niej z Hutniczej oraz z Morskiej od strony Grabówka z pierwszymi ogonkami. Wszystko wskazuje na to, że dzisiaj te okolice mogą zabrać kierowcom szczególnie dużo czasu. Pozostając jeszcze na moment w mieście z Morza i Marzeń, trzeba odnotować pierwsze zatory w Karwinach, a także wyraźnie rosnący korek na Małokackiej przy dojeździe do Witomina. Płynnie przenosimy się na południową obwodnicę Gdańska. S7 zatkana od węzła Lipce do węzła Południe. W samym Gdańsku pierwsze oznaki popołudniowego szczytu na trakcie Świętego Wojciecha, a także na styku Armii Krajowej z Łostowicką. Okolice głównego miasta jeszcze łaskawe dla kierowców, czego nie można powiedzieć o ulicy Spacerowej. Na razie bez większego stania, lecz już zderzak w zderzak od Oliwy do Osowej.
8: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
9: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
10: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud, z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.

0: Tu Radio Gdańsk, minęła godzina 14.
1: Radio Gdańsk.
2: Wiadomość.
0: Hanna Brzezińska.
3: Zmiany granic administracyjnych Tczewa i gminy Ustka bez zgody wojewody pomorskiej. Braki kadrowe i odwoływane kursy. Sytuacja w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Słupsku pod lupą nowego prezesa.
4: Będę chciał również spotkać się z mechanikami, z kierowcami, ze związkami zawodowymi.
3: Projekt ustawy regulującej rynek kryptowalut jeszcze w tym tygodniu trafi do Sejmu.
5: Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad.
3: Wojewoda pomorska wydała negatywne opinie w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta Tczew i gminy Ustka. W przypadku Tczewa wiodącymi przyczynami były konsultacje społeczne i potencjalne skutki finansowe. Mieszkańcy gminy Tczew, bo to część jej terenów miałoby wchłonąć miasto, są przeciwko. Zmiana granic administracyjnych oznaczałaby także spadek planowanych dochodów podatkowych w gminie o około 5,5%. W przypadku Ustki wskazano na próbę odwrócenia niedawnej zmiany granic, do której doszło wskutek rozporządzenia Rady Ministrów z 31 lipca ubiegłego roku. Od tego czasu, według Urzędu Wojewódzkiego, nie pojawiły się nowe okoliczności inwestycyjne, gospodarcze ani społeczne, które uzasadniałyby ponowną korektę granic. Przeprowadzenie szczegółowej analizy sytuacji w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Słupsku zapowiedział jego nowy prezes. Przedsiębiorstwo od lat boryka się z brakami kadrowymi. Nie wyobrażam sobie dalszego odwoływania kursów autobusowych z tego powodu, podkreśla Daniel Maciejak, nowy prezes MZK Słupsk.
4: No wiemy, że jest problem z realizacją przewozów i z kierowcami. W związku z tym to jest podstawowe wyzwanie w takim krótkim terminie, gdzie będziemy musieli się nad tym skupić i tą sytuację rozwiązać. Będę chciał również spotkać się z mechanikami, z kierowcami, ze związkami zawodowymi. Ja jestem otwarty na rozmowę.
3: Brak kierowców to problem ogólnopolski. W Słupsku dodatkowym wyzwaniem jest wysoka absencja pracowników i częste awarie taboru.
2: Radio Gdańsk. Zawsze na bieżąco.
3: Premier apeluje do opozycji o współpracę z rządem w kwestii regulacji rynku kryptowalut. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi projekt ustawy w tej sprawie. Prezydent dotychczas dwukrotnie zawetował rządową ustawę o kryptowalutach, a Sejmowi nie udało się odrzucić weta Karola Nawrockiego. Donald Tusk, uzasadniając potrzebę regulacji rynku, odniósł się do sprawy zonda krypto i powiązań firmy z politykami prawicy.
5: To jest mój apel ostatni. Nie wiem, jakie argumenty jeszcze mogłyby dotrzeć do prezydenta Nawrockiego, prezesa Kaczyńskiego, panów Mencena czy Bosaka. Niczego już tutaj więcej wiedzieć nie trzeba. Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad. Aferą, w którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent i prawicowe partie opozycji. Bezpośrednio finansowani politycy z tej opozycji. Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło.
3: W śledztwie prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Katowicach liczba pokrzywdzonych przez zonda krypto przekroczyła 1000 osób. Według szacunków prokuratury straty wynoszą nie mniej niż 350 milionów złotych. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła 2 przypadki zakażenia hantawirusem. Lekarze podejrzewają infekcję u 5 kolejnych osób przebywających na statku wycieczkowym MV Hondius. Jednostka stoi na Atlantyku w pobliżu wysp Zielonego Przylądka. Na razie na pokładzie przebywa około 150 pasażerów z ponad 20 krajów, którzy ze względu na kwarantannę nie mogą opuścić pokładu. Więcej na ten temat Agata Król.
6: Statkiem podróżowali głównie obywatele Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Hiszpanii. Na pokładzie znaleźli się też Polacy, którzy, jak informuje MSZ, czują się dobrze i nie zgłaszali do tej pory problemów czy prośby o pomoc. Polskie służby konsularne monitorują tę sytuację. Światowa Organizacja Zdrowia w szczegółowym raporcie potwierdziła, że u 2 osób wykryto hantawirusa, a 5 pozostałych prawdopodobnie również zostało zakażonych. 3 osoby zmarły, 2 Holendrów i Niemiec. Osoba pochodząca z Wielkiej Brytanii w stanie krytycznym została ewakuowana do szpitala w RPA. W pokładzie luksusowego wycieczkowca panuje spokój, poinformował armator Ocean White Expeditions, który chce, by po kontroli bezpieczeństwa pasażerowie mogli opuścić pokład. Następnie rozważa rejs do hiszpańskiego Las Palmas lub na Teneryfę. Ryzyko przeniesienia zakażenia z człowieka na człowieka jest niezwykle rzadkie, informuje WHO. Wirus przenoszą gryzonie.
3: Mimo to w ramach ostrożności Republika Zielonego Przylądka zwróciła się do kapitana statku z prośbą o pozostanie na morzu.
7: dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
8: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
0: Ochłodziło się, miało być 17 stopni, a teraz te termometry wskazują w naszym regionie od 10 do maksymalnie 12-13 stopni. To jest to, co możemy zobaczyć na termometrach chociażby w Gdańsku albo w Kartuzach. 1010 hektopaskali na barometrach, to ciśnienie, które w tej chwili notujemy. Do tego wiatr północny słaby. No i jeśli chodzi o pogodę na najbliższe dni, to wszystko wskazuje na to, że będzie coraz chłodniej jutro, nie więcej w ciągu dnia niż 10 stopni Celsjusza w czwartek.
7: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
8: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
2: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
0: Sponsorzy nam się wyrwali po to, żeby zagłuszyć tę informację o kiepskiej pogodzie. 10-12 stopni to jest maksimum, które będziemy notować w ciągu najbliższych dni. Witamy bardzo serdecznie. Zza konsolety Artur Seruga, sprzed mikrofonów
2: Piotr Bonar,
0: Tomasz Galiński. Dzień dobry, popołudnie z Radiem Gdańsk, 6 minut po 14.

10 minut po godzinie 14, wtorkowe popołudnie, Radio Gdańsk 603-06-06-06, nasz numer SMS-owy. Za chwilę w cyklu Najlepsze po pomorskie zabierzemy Państwa w jedno z najbardziej niezwykłych i nieoczywistych miejsc na mapie Gdańska, do sanktuarium świętego Wojciecha, a tymczasem Crystal Fighters.

0: Tu Radio Gdańskie, 13 minut po godzinie 14. Anonsowałem już to miejsce. Zabieramy Państwa w miejsce pełne historii, ciszy i pielgrzymkowej tradycji. Mateusz Czerwiński odwiedził Leśną Kalwarię w Gdańsku, do której od wieków przybywają pątnicy z całego regionu.
1: Najlepsze po pomorskie.
2: Są rozsławione na całą Polskę Kalwaria Zebrzydowska i Kalwaria Wejherowska, ale ta, także ukryta w leśnym zaciszu, jest równie piękna i niezwykła. W tym ptasim akompaniamencie kłaniamy się Państwu nisko ze świętego Wojciecha w Gdańsku, gdzie spotykamy się z proboszczem sanktuarium, księdzem Krzysztofem Ziobro. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
2: O Kalwarii będziemy dziś dużo mówić, ale zaczniemy od serca tego miejsca, czyli od kościoła świętego Wojciecha. Zdaje się, że to najstarsze miejsce kultu tego patrona na Pomorzu. Tradycja mówi, że to tu zatrzymał się w drodze na misję do Prus właśnie święty Wojciech.
3: Tak, właśnie na wzgórzu, które było miejscem kultu pogańskiego, święty Wojciech przybył i ochrzcił wielu. Było to możliwe dzięki temu, że kupcy, którzy przyjeżdżali wcześniej, dzielili się wiarą z poganami tu zamieszkującymi i święty Wojciech trafił na wspaniały grunt.
2: W niezwykle klimatycznym miejscu się znajdujemy, na mostku między wspomnianym wzgórzem, między Kalwarią a przepięknym, malutkim kościółkiem. Internet nie kłamał? XIV wiek to pierwotny kształt tej świątyni?
3: XIV wiek to jest pierwsza mała świątynia, która była zbudowana równolegle z kaplicą na wzgórzu. I kaplica została dla benedyktynów, którzy tu przybyli w XII wieku, a ten kościółek był dla parafian, którzy zamieszkiwali okoliczne wioski.
2: To co, proszę księdza, wejdziemy do środka, zobaczymy.
3: Zapraszam.
2: Trzeba uważać, bo tutaj sporo rowerzystów jeździ.
3: I szybko. I na hulajnogach jeżdżą, i na rowerach.
2: Rzeczywiście internet nie kłamał. Jest nawet tabliczka, która podpowiada XIV, XV, później także i XVII. Wiek, jak rozumiem, kolejne przebudowy tego kościoła.
3: Rozbudowy, tak.
2: Rozbudowy. Taki charakterystyczny zapach starej świątyni. Zawsze mnie to zachwyca.
3: Już może mniej jest wilgoci takiej, ale zawsze ten zapach staroci zostaje.
2: Dużo zdobień, prawda? Takich złoceń. To są ołtarze barokowe, nie mylę się?
3: Tak, to są ołtarze barokowe, ponieważ świątynia uległa pożarowi, i po pożarze przybyli tutaj misjonarze Wincentego a Paulo, którzy dokonali wystroju tej świątyni. Pozostała po pierwotnej świątyni tylko tryptyk, który jest tutaj z boku ołtarza.
2: Jak patrzymy w stronę ołtarza, to po naszej lewej stronie. Przepiękny tryptyk.
3: XV-wieczny także. Jest to ciekawostka, bo są to płaskorzeźby, które nakładają się na siebie i tworzą taką przestrzeń, jak byłyby to pełne figury.
2: Co przedstawia ten tryptyk? Moment ukrzyżowania? Między innymi, z tego co widzę, tak, Jezus niosący krzyż, później także i na krzyżu, ściągnięty z krzyża i w grobie położony.
3: Zdjęcie z krzyża. Na dole są tajemnice różańca świętego, brakuje dwóch pól, ale to już przez wieki. I górna część jest taka bardzo charakterystyczna. Nie ma samego momentu ukrzyżowania, ale na dole jest pokazane właśnie Matka pod krzyżem i żołnierze, którzy przybywają na Golgotę, by ukrzyżować Jezusa.
2: Złoto?
3: To jest pozłacane i też właśnie kiedy był konserwowany, to nie wyzłacaliśmy wszystkich elementów, tak jak było pierwotnie, ale dla zachowania i podkreślenia historii czasu tylko niektóre elementy zostały wyzłocone, aby uwypuklić pewne szczegóły.
2: A proszę księdza, obecny kształt tej świątyni to jest który wiek?
3: Znaczy tu, gdzie się znajdujemy, jest wiek XIV. Ten łuk zamyka tą świątynię.
2: A czyli to była taka malutka świątynia, praktycznie samo dzisiejsze prezbiterium.
3: Tak, a później był rozbudowany o nawę główną, oboczne kaplice i wieże, która została dobudowana w późniejszym terminie.
2: Spoglądam na ołtarz, no któż by inny miał być przedstawiony, jak nie właśnie święty Wojciech?
3: To jest właśnie święty Wojciech przedstawiony w szatach biskupich, a w ręku trzyma trzy swoje atrybuty. Pierwszy, krzyż misyjny, ponieważ przybył tu jako misjonarz. Drugi, wiosło, bo przypłynął wodą. I trzeci element to włócznia, która symbolizuje jego śmierć. Taka ciekawostka. Na tym obrazie po lewej stronie znajduje się stół, na którym jest otwarta księga i są tam słowa Bogu, Rodzicy, Dziewicy. Bo w historii uważano, że święty Wojciech był autorem tego pierwszego polskiego hymnu.
2: A to też święty Wojciech, proszę księdza, bo tak patrzę przed ołtarzem, okręt, w zasadzie relikwia w formie okrętu.
3: No właśnie, jest to relikwiarz, który został właśnie wykonany dla naszego sanktuarium. W tej chwili w kościele mamy ten relikwiarz, ten statek drewniany, na którym są ustawione relikwie świętego Wojciecha. Nowy relikwiarz znajduje się obecnie w Bazylice Katedralnej, a w tych dniach jest w Bazylice Mariackiej i można tam spokojnie przybyć, aby oddać cześć świętemu Wojciechowi.
2: Powoli może będziemy się wycofywać w kierunku organów. O tu po naszej prawej teraz stronie także ambona. To też te czasy najnowsze, ten XVII wiek?
3: Tak, to są właśnie wybudowane przez zakonników Wincentego a Paulo. I kaplice są właśnie dobudowane przez nich. I jedna z kaplic jest poświęcona patronowi misjonarzy, świętemu Wincentemu a Paulo. Są trzy takie elementy. Pierwszy w ołtarzu obraz świętego Wincentego, witraż i u góry plafon.
2: Płyta nagrobna, takich dużo jest w Bazylice Mariackiej wspomnianej. A kto tutaj spoczywa?
3: Tutaj są prawdopodobnie zakonnicy i jacyś tacy wielcy, ważni obywatele tamtych czasów.
2: Aha, czyli to jest tylko płyta, a pod tym rozciąga się pewnie większa krypta.
3: Tam jest krypta. Po drugiej stronie krypta została odkryta i tam już została oczyszczona z kości i kości zostały przeniesione na cmentarz.
2: O, nie zwróciłem wcześniej na to uwagi. Przepiękny sufit w takiej formie obłoczków i baranek w centralnej części.
3: To jest właśnie ciekawostka, bo w średniowieczu sztuka była zwrócona tylko na Pana Boga. Wszystkie elementy, które są dziełem ludzkim, są w zasadzie anonimowe. Natomiast kiedy odbudowano świątynię, był już barok. I barok właśnie miał to do siebie, że jest przedstawione jako szczęśliwe niebo. U góry mamy chmurki, a na ołtarzu głównym od góry jest właśnie Trójca Święta i pod spodem wspomniany obraz świętego Wojciecha i dookoła święci, którzy przybliżają nas do uwielbienia Pana Boga.
2: Wycofujemy się dalej w stronę organów. Dzisiaj Państwu nie zademonstrujemy. Organisty nie ma na miejscu.
3: Nie ma organisty, niestety. Tylko jest w czasie nabożeństwa.
2: Tutaj możemy Państwu zdradzić, że no, nie bez powodu spotykamy się z księdzem proboszczem, ponieważ zbliża się odpust świętego Wojciecha. To już 10 maja, zdaje się.
3: To jest właściwie patronalne święto archidiecezji gdańskiej, bo odpust odbył się taki parafialny 23 kwietnia, a teraz będzie uroczystość archidiecezjalna i do świętego Wojciecha przybędą pielgrzymki z Gdańska. O 9 wyruszy pielgrzymka z relikwiami z Bazyliki Mariackiej. O godzinie 9.30 młodzież wyruszy spod kościoła świętego Ignacego na Oruni i wyruszą dwie pielgrzymki jeszcze z Łęgowa i Pruszcza Gdańskiego.
2: Do zbliżającego się odpustu z pewnością jeszcze dzisiaj nawiążemy. Natomiast tutaj stawiamy kropkę, wracamy do Państwa za kilkanaście minut. Wtedy porozmawiamy także o Kalwarii świętego Wojciecha.
1: Najlepsze po pomorskie.
0: Na wzgórze świętego Wojciecha w Gdańsku powrócimy za kilkanaście minut. Radio Gdańsk teraz 20, a prawie 3 minuty po 14. Trójkąty i kwadraty. Dawid Podsiadło w roli głównej.

0: W Radiu Gdańsk muzyka nie zna wieku.
1: Muzyka się czuje.
2: W Radiu Gdańsk kultowe brzmienia spotykają się z nowościami.
3: Klasyka z energią jutra.
1: Poczuj puls hip-hopu.
4: Jak Tamagotchi, tylko pić, jeść, spać.
5: Siłę rocka, która nie zna granic.
3: Smak ambitnego popu i wolność jazzowej improwizacji.
2: Zanurz się w bluesie.
1: Zatrzymaj w harmonii chilloutu, choć na chwilę.
0: Audycje autorskie, strefa muzyki, koncerty na żywo.
3: Tu każde pokolenie ma swój rytm.
5: Tu każda emocja ma swój dźwięk.
2: Radio Gdańsk gra dla każdego z Was.
6: Radio Gdańsk. Posłuchaj, jak gramy.
7: Wiele gatunków muzycznych.
0: Różne osobowości.
1: Codziennie inny prowadzący.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Między 19 a 21.
3: Strefa muzyki Radia Gdańsk.
8: Do usłyszenia.
0: Tu Radio Gdańsk, 28 minut po godzinie 14. Sprawdźmy, co na drogach.
9: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
10: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
11: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
12: Pilot Radia Gdańsk.
13: Już bardziej niż zazwyczaj zakorkowane są główne arterie komunikacyjne w Pruszczu Gdańskim, a również dojazd do niego z kierunku Oruni bez większego rozpędzania się. Okolice głównego miasta w Gdańsku, które kilkanaście minut temu były jeszcze przejezdne, teraz wyraźnie się zagęściły. Stoimy na Jana Skolna, stoimy pod dworcem, rośnie też korek od strony Wyspy Spichrzów. Żołnierzy wyklętych do garnizonu, zderzak w zderzak już na całej długości z kierunku Zaspy. Później przed Niedźwiednikiem też zresztą jeszcze zwalniamy. Dynamicznie rosną korki na styku Armii Krajowej i Łostowickiej. Na pokonanie spacerowej potrzebujemy już pół godziny. W Gdyni na dojazdach do Witomina, do Zatkanej Małokackiej doskoczyła Zatkana Kielecka. Na obydwu zwalniamy w połowie odcinka leśnego. Dynamicznie korkują się dojazdy do Estakady. Od strony Śródmieścia zarówno Janka Wiśniewskiego, jak i Morska zwalniają na wysokości stacji SKM Gdynia Stocznia. Sama Estakada też z dłuższym postojem od strony Obłóża.
9: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
10: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
11: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
3: W domu, w pracy, w samochodzie. Radio Gdańsk.
0: Jest 14.30.
2: Infopilot Radia Gdańsk.
0: Daniel Wojciechowski.
14: Siódma ogólnopolska studencka konferencja neurologiczna poświęcona najnowszym metodom diagnostyki i terapii chorób układu nerwowego odbędzie się w Gdańsku. Wydarzenie zaplanowano na 8 i 9 maja w budynkach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. W programie znajdą się sesje naukowe, wykłady ekspertów oraz warsztaty praktyczne dla przyszłych lekarzy, a udział w spotkaniu jest bezpłatny. Niematerialne dziedzictwo kulturowe Gdańska, podsumowanie projektu i dyskusja. Zespół badawczy podsumuje dwuletnie prace nad gdańskimi tradycjami od zegarmistrzostwa po morsowanie. W programie prezentacja raportu oraz dyskusja o tym, jak chronić lokalne zwyczaje i czy warto ubiegać się o wpis na listę UNESCO. Wydarzenie w przyszłą środę o 18:00. Wstęp jest wolny. Wydarzenie przy Targu Rakowym 11. Moda z portretów. W co dziś ubierałaby się Olga Boznańska? Wykład pod takim tytułem jutro w Pałacu Opatów w Gdańsku. Przeanalizowana zostanie rola ubioru jako nośnika tożsamości i statusu społecznego. Relacje łączące ciało z ubiorem, a także wpływ osobistego stylu artystów na ich proces twórczy. Wydarzenie stanowić będzie próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób moda staje się pełnoprawnym środkiem wyrazu w malarstwie i na wybiegach. Pęknięcia opowieści o świadectwie, pamięci i kobiecych formach opowiadania. Temat świadectwa, pamięci oraz kobiecych form opowiadania w literaturze. Przeanalizowany będzie język, który w obliczu doświadczeń granicznych traci swą gładkość na rzecz bolesnej uczciwości. Na przykładzie książek Alicji Balcerzak, Magdaleny Lubańskiej i Antoniny Tosiek rozważone zostaną granice reprezentacji wojny oraz przemocy. Całość spotkania poświęcona zostanie poszukiwaniu form zapisu, które najlepiej oddają pęknięcia współczesnej rzeczywistości. A spotkanie to jutro w Domu Literatury w Gdańsku o 18:00. Wstęp na nie jest wolny.
0: Zachmurzenie duże, po południu opady deszczu, czego już doświadczamy, na termometrach od 10 do 13 stopni, na barometrach 1010 hektopaskali. Wiatr północny wieje słabo.
3: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
0: Przelotne opady zarówno teraz, jak i w nocy, jak i jutro, jak i w czwartek. Tak więc ten tydzień pięknie, weekendem rozpoczęty majowym, gorącym. Teraz niestety już bardzo chłodny.

0: Lovely Day, Lovely Days, Bill Withers. Jak ktoś robił w czasie majówki rolki, to doskonale ta kompozycja by się nadawała jako ten muzyczny wypełniacz. Zgodnie z obietnicą sprzed kilkunastu minut wracamy na wzgórze Świętego Wojciecha w Gdańsku. Leśne ścieżki tamtejszej Kalwarii razem z Mateuszem Czerwińskim przemierza proboszcz Sanktuarium Świętego Wojciecha ksiądz Krzysztof Ziobro. To w ramach Najlepsze, bo pomorskie.
1: Najlepsze, bo pomorskie.
2: To miejsce modlitwy, z pewnością ciszy, ale też niezwykłej historii ukrytej wśród tych drzew.
3: Tak, tutaj właśnie obchodzimy na wzgórzu leśnym taką pamiątkę pobytu świętego Wojciecha. Droga, na której się znajdujemy w tej chwili, została wykonana w czasach międzywojennych w 1936 roku przez ówczesnego proboszcza księdza Brunona Lemke. I od tego czasu ta droga tutaj jest poprawiana, a w tej chwili na drodze zostały ustawione kapliczki Drogi Krzyżowej. Jest ich 14.
2: No właśnie, doprecyzowując, Kalwaria, czyli Droga Krzyżowa, pierwsza stacja wita nas już u podnóża Pan Jezus na śmierć skazany.
3: To właśnie na tysiąclecie śmierci świętego Wojciecha została ta Kalwaria wybudowana. W takim pięknej scenerii zostały umieszczone kapliczki.
2: Maszerujemy zatem. Tak się zastanawiam, proszę księdza, skąd tak mocny kult świętego Wojciecha w tym miejscu? No wspominaliśmy o tym, że to tutaj podążał, żeby nawracać, ale to nie tutaj zginął, prawda? To bardziej Święty Gaj i okolice Elbląga.
3: Tak, tutaj święty Wojciech spotkał się z bardzo życzliwym przyjęciem. Stąd ochrzcił wielu, jak napisał Kanapariusz w swoich kronikach. Natomiast stąd razem z wojami łodzią wyruszył do Prus i tam właśnie Prusowie go zabili. To już jest inna historia, nie będziemy teraz o niej mówić. Natomiast to miejsce jest związane z pobytem świętego Wojciecha. To wzgórze na nowo odzyskało taki blask po powstaniu diecezji gdańskiej. W roku 1925 na nowo rozpoczął się kult świętego Wojciecha, ponieważ w czasach zaborów, w czasach właśnie wolnego miasta Gdańska, tutaj nie zawsze odbywały się pielgrzymki. Chociaż w okresie międzywojennym był specjalny pociąg, który dowoził pielgrzymów tutaj do świętego Wojciecha. U góry było miejsce, gdzie były miejsce na piknik i gdańszczanie po pikniku wracali do pociągu i udawali się do swoich domów.
2: To, co Państwo słyszą w oddali, ten szum, to oczywiście pociąg, który podąża pobliską magistralą kolejową. Tutaj ruch jest bardzo intensywny.
3: Czasami właśnie, mimo tego, że dzieli nas Radunia, dwie jezdnie, to są odczuwane drgania, szczególnie wtedy, kiedy jedzie pociąg towarowy.
2: Wspominał ksiądz o tym, że no właśnie pielgrzymki już od długiego czasu, na początku to była diecezja gdańska, teraz już archidiecezja, no i święty Wojciech jest tejże archidiecezji patronem.
3: Tak, oczywiście. Bardzo ważne jest to, abyśmy mieli świadomość, że pielgrzymki odbywały się od najdalszych czasów. Nie są one tam za mocno udokumentowane, natomiast w kościele jest pamiątka po pobycie króla Jana Sobieskiego III, który przybył tu wraz z Marysieńką do świętego Wojciecha i zostawił obraz, który był w ołtarzu, o którym mówiliśmy w kościele.
2: Niepostrzeżenie, proszę księdza, dotarliśmy na szczyt.
3: Tak, dotarliśmy na wzgórze, gdzie właśnie święty Wojciech według tradycji chrzcił. Tu kończy się nasza Kalwaria, stacja 14, grób Pana Jezusa i udajemy się na Polanę.
2: Poprzednie stacje w formie płaskorzeźby, ta ostatnia, czyli grób Pana Jezusa, to już w formie rzeźby. Pan Jezus rzeczywiście w grobie leży.
3: Tak, no jest taka plastyczna forma grobu i tam Pan Jezus, który został złożony do niego.
2: Zdaje się, że trwają przygotowania już do wspomnianego w poprzedniej części odpustu archidiecezji gdańskiej.
3: Tak, przygotowujemy polowy ołtarz, na którym zostanie odprawiona msza święta w tym roku przez nuncjusza Polski, Tu odbędą się główne na wzgórzu uroczystości świętego Wojciecha. Wszystkie pielgrzymki zmierzają do tego celu i tu będziemy gromadzić się. Jedni przyjdą w pielgrzymkach, inni przyjdą indywidualnie.
2: To też dodaje rangi wydarzeniu, jak rozumiem, że na miejscu będzie nuncjusz polski.
3: Oczywiście, że tak. W poprzednim roku był prymas Czech, w tym roku nuncjusz apostolski, także uroczystość jest na nowo przeżywana już w innym wymiarze.
2: Prymas Czech to chyba też nie przypadek, bo to taki trochę dzielony patron. Trochę Polaków, trochę Czechów.
3: Myślę, że święty Wojciech ma bardzo bogaty życiorys. I nie tylko, że był biskupem Pragi, ale kiedy udał się do Rzymu, bo różne konflikty powstały w tamtych czasach, to święty Wojciech miał taką przygodę w zakonie benedyktynów, gdzie czuł się bardzo dobrze, ale ponieważ zmarł biskup, który w jego miejsce zarządzał Pragą, to powrócił do Czech. Później znów musiał uciekać. Stąd jego pobyt na Węgrzech, gdzie ochrzcił ten naród, jest patronem również Węgrów.
2: Proszę księdza, gdzie ksiądz ciągnie mnie i naszych słuchaczy? Bo dotarliśmy do jakiejś ceglanej budowli.
3: No jest to właśnie kaplica, która swoimi korzeniami, swoim takim fundamentem sięga czasów XIV wieku. Widzimy tu cegły średniowieczne, widzimy na nich gmerki, a później dobudowana następna część. Ostatnia część była wykonana już na tysiąclecie śmierci świętego Wojciecha. Także kaplica jest stale remontowana i stale jest udostępniana do użytku.
2: I ten obiekt znajduje się, można powiedzieć, na tyłach wielkiego placu błoni, na których ta msza odpustowa zostanie odprawiona. Ile zazwyczaj osób, pielgrzymów przybywa na wzgórze świętego Wojciecha z tej okazji?
3: Nie liczymy, ile osób, ale naprawdę polana się wypełnia pielgrzymami. Jeżeli jest ładna pogoda, to jest więcej. W tej chwili te pielgrzymki też gromadzą coraz więcej uczestników. I tutaj na wzgórzu wspominamy pobyt świętego Wojciecha i chrzest Gdańska. Na tym wzgórzu święty Wojciech ochrzcił wielu. Czy zatrzymał się tutaj? Trudno powiedzieć. Myślę, że zatrzymał się w grodzie, a tutaj przybył, żeby właśnie głosić Ewangelię, tutaj właśnie spotkać się z miejscowymi poganami.
2: To musiało być też niezwykłe wydarzenie dla tamtej społeczności, nie kierując się tą kościelną stroną, ale przybyła ważna persona. Czy poganie nie patrzyli w ten sposób?
3: Myślę, że poganie już trochę doświadczyli takiego europejskiego spojrzenia, bo kupcy, którzy tu przybywali, zatrzymywali się miesiąc, może więcej, może mniej, tak by mieszkańcy mogli przygotować dla nich bursztyn, ryby na drogę, wyprawić skóry, przygotować i podzielić się swoimi wyrobami. Wtedy był handel wymienny. Kupcy zostawiali tutaj wykonane z metalu noże i różne inne ważne przedmioty do użytku codziennego. Zostawiali też płótna, które wykorzystywali mieszkańcy. Za to otrzymywali właśnie wyprawione skóry, wyprawione narzędzia i bursztyn, który był właśnie złotem północy.
2: O dokładny miesiąc i dzień nie pytam, ale czy znamy rok, kiedy święty Wojciech tutaj przebywał?
3: Zginął Wielki Piątek w 997 roku. Tutaj właśnie przed tą śmiercią przybył i tutaj właśnie przed tą śmiercią przebywał. To miesiąc na pewno kwiecień.
2: A zatem tak jak Państwo sami słyszą, to już ponad tysiącletnia tradycja kultu świętego Wojciecha w tym miejscu, w Gdańsku. Z tego miejsca dziękujemy serdecznie za uwagę. Moim i Państwa gościem był proboszcz Sanktuarium świętego Wojciecha w Gdańsku, ksiądz Krzysztof Ziobro. Dziękuję serdecznie.
3: Dziękuję bardzo i zapraszam na odpust na niedzielę.

0: Rezerwa w baku?
1: Radio Gdańsk tankuje do pełna.
2: Chcesz wygrać kartę paliwową o wartości 500 zł?
1: Ruszamy w trasę.
2: Słuchaj nas w każdy piątek od samego rana i śledź naszego Facebooka.
3: Reklama.
4: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zaprasza na Festiwal Kultury Ocalonej. W programie koncerty Natalii Przybysz z zespołem i orkiestry kameralnej Progres, spektakle dla dzieci i dorosłych, warsztaty, pokazy filmowe. Od 31 maja do 14 czerwca muzeum stanie się miejscem wydarzeń, których nie można ominąć. Bilety do nabycia w kasach muzeum i online na stronie muzeum1939.pl.
5: Radio Gdańsk poleca cykl koncertowy Horyzonty Muzyki. Tym razem u nas wokalista, autor tekstów, gitarzysta, a do tego jeden z najzdolniejszych kompozytorów i producentów muzycznych młodego pokolenia w Polsce.
6: Zagram piosenki z mojej debiutanckiej solowej płyty zatytułowanej Słoneczna strona ulicy. Bardzo serdecznie zapraszam na koncert i pozdrawiam słuchaczy Radia Gdańsk. Leon Krześniak.
7: Nic złego się nie stanie, miałem dół.
5: Leon Krześniak na żywo w studiu imienia Janusza Hajduna już w ten piątek o 19.05. Transmisja na antenie oraz w internecie, także w postaci wideo. Zaproszenia do zdobycia w naszych audycjach. Do usłyszenia i zobaczenia. Kamil Wicik.
8: Partnerem koncertu jest Port Lotniczy Gdańsk imienia Lecha Wałęsy.
9: Chcę tak dalej.
10: Gdański Teatr Szekspirowski zaprasza widzów na wspólny wyjazd do Warszawy na prolog 30. Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego. Zobaczymy jedno z najważniejszych współczesnych odczytań Szekspira. Historię Henryka IV w reżyserii Iwana Aleksandra z Andrzejem Sewerynem w tytułowej roli. Spektakl o władzy, dojrzewaniu i namiętnościach wymykających się spod kontroli. 6 czerwca Teatr Polski w Warszawie. Liczba biletów ograniczona. Szczegóły na stronie teatrszekspirowski.pl.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Reklama. Ogłoszenia.
12: Termy Uniejów zapraszają na wielkie otwarcie i dzień pełen atrakcji z dużym koncertem. Ogród wodny, laboratorium zabawy i nauki, kolejki wodne Flume Ride, tor dla jeepów i wiele innych. Startujemy 16 maja o 17.
13: Rodzinny park rozrywki Park Ewolucji w Sławutówku zaprasza do zabawy. Moc atrakcji, emocje i niezapomniane chwile dla każdego. Czynne codziennie. parkewolucji.pl.
3: Ogłoszenia.
14: Tu Radio Gdańskie jeszcze przed 15. Informacje dla kierowców w autopilocie.
15: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
2: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto. Autoryzowany dealer Geely oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
16: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
3: Pilot Radia Gdańsk.
17: Utrudnienia na trasie Sucharskiego. Jadąc od strony Letnicy zwalniamy w tunelu pod Martwą Wisłą, a potem dłuższy korek łapie nas przed zjazdem na S7. Wracając jeszcze do wspomnianego tunelu, w stronę Letnicy też tam na chwilę zwolnimy. Zepsute auto blokuje jeden z pasów ruchu. W Gdańsku zakorkowała się Słowackiego. Od połowy odcinka Leśnego stoimy i przed Matarnią, i przed skrętem w Potokową. Wyraźnie nogę z gazu zdejmujemy na trakcie Świętego Wojciecha. Najpoważniejsza sytuacja jest na węźle Lipce. Ciasno przy głównym mieście, ciasno na wysokości garnizonu w stronę Niedźwiednika. Spacerowa do Osowej, zderzak w zderzak na całej długości. W Gdyni rosną korki na dojazdach do Karwin oraz Witomina ze strony miasta. Coraz dłużej stoimy także na Morskiej i Janka Wiśniewskiego od strony Śródmieścia do Estakady. Z drugiej strony zatrzyma nas Hutnicza. Z dobrych wieści Aleją Zwycięstwa jedziemy płynnie, nawet przez Orłowo.
15: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
2: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto. Autoryzowany dealer Geely oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
16: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.

0: tu Radio Gdańsk. Minęła godzina 15.
1: Radio Gdańsk. Wiadomość.
0: Hanna Brzezińska.
2: Kryzys na słupskim rynku pracy. Kolejne zakłady planują zwolnienia.
3: Patrząc na nasz rynek lokalny, no jest to sytuacja bardzo niepokojąca.
2: Ceny paliw na stacjach jutro bez zmian, ale rynek ropy pozostaje niestabilny. Znaczek pocztowy upamiętniający setne urodziny Gdyni trafi do obiegu w tym tygodniu.
4: Oprócz tego wydawana jest tak zwana koperta pierwszego dnia obiegu.
2: Będą kolejne zwolnienia grupowe w powiecie słupskim. Pracę może stracić nawet 170 osób. Związki zawodowe alarmują, że fabryka Famarol, która jest jednym z najstarszych w Polsce producentów maszyn rolniczych, w całym kraju planuje zwolnić nawet 300 osób, mówi Dariusz Piankowski, przewodniczący NSZZ Solidarność w Słupsku.
3: Patrząc na nasz rynek lokalny, no jest to sytuacja bardzo niepokojąca. Mamy bardzo mało firm w tej branży rolniczej, ale też w branży przemysłowej, więc sytuacja jest niezwykle ciężka.
5: Boimy się najbardziej o Słupsk, bo Słupsk, jak to się mówi, nie ma żadnych inwestycji z KPO. Tamte zakłady macierzyste mają inwestycje z KPO. Także Słupsku nie ma i boimy się, żeby czasami nie zamknęli nam zakładu całego, tak? Gdzie liczy 170 osób na dzień dzisiejszy.
2: Dodaje Bogusław Kęsicki, przewodniczący związków zawodowych w Unii Famarol, która w całej Polsce zatrudnia 925 osób. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, Paweł Kądziela, nie ma informacji o dokładnej liczbie zwolnień.
6: Wiele z tych osób jakby nie trafi w ogóle w rejestry powiatowych urzędów pracy, ponieważ podejmą od razu zatrudnienie. Ofert pracy na dzisiaj mamy też około 300, także część tych osób po prostu od razu podejmie nową pracę. Wszystkie osoby, które do nas trafią, będą mogły właśnie skorzystać z naszej pomocy.
2: Jeszcze w maju firma Marcos spod Słupska ma zamiar zwolnić 150 osób. Z kolei 96 pracowników już straciło pracę w spółce Hexagon, zajmującej się produkcją zbiorników gazowych. Nie więcej niż 6 zł 49 groszy, czyli tak jak dziś, będzie jutro kosztować litr benzyny 95. Jak podał minister energii, w środę litr benzyny 98 będzie kosztować maksymalnie 6 zł 99 groszy, a oleju napędowego 7 zł 31 groszy. Rynek ropy wciąż pozostaje niestabilny i wrażliwy na wszystkie doniesienia płynące z regionu Zatoki Perskiej, zwłaszcza że ostatnie dni przyniosły zaostrzenie napięć wokół cieśniny Ormus, co ponownie przełożyło się na wzrost cen tego surowca. To będzie negatywnie przekładało się na krajowy rynek paliw, wskazuje Urszula Cieślak z biura Reflex.
7: I będzie powodowało, że ta wrażliwość też cen detalicznych będzie pozostawała wysoka i ta zmienność cen każdego dnia może się utrzymywać. To, co stoi za bezpośrednim powodem wzrostu cen, to ataki rakietowe i dronowe na Zjednoczone Emiraty Arabskie, w wyniku których doszło także do pożaru w terminalu naftowym Fujairah.
2: To przełożyło się ponownie na wzrost ryzyka geopolitycznego.
1: Radio Gdańsk. Nikt nie zna Pomorza tak jak my.
2: Jubileuszowy znaczek upamiętniający setne urodziny Gdyni już w czwartek trafi do obiegu. Został zaprojektowany we współpracy z miastem, a jego motywem przewodnim jest urodzinowy plakat. Znaczek będzie częścią unikatowej kolekcji, mówi Sławomir Kondracki z Poczty Polskiej.
4: Oprócz tego wydawana jest tak zwana koperta pierwszego dnia obiegu. To jest ten pierwszy dzień, w którym znaczek trafia do obiegu i do obrotu. Grafika tej koperty pierwszego dnia obiegu została oparta na archiwalnych fotografiach pochodzących z Narodowego Archiwum Cyfrowego. Te fotografie, one dokumentują kluczowe etapy budowy, rozwoju miasta i no, tworzą dialog między przeszłością a współczesnością. Całości dopełnia też znaczek okolicznościowy, który bazuje na obrysie Gdyni. Ten datownik okolicznościowy będzie stosowany właśnie razem z kopertą.
2: Przygotowano 76 tysięcy jubileuszowych znaczków. Trwa czwarty dzień akcji gaśniczej w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria. Pożar lasu już się nie rozprzestrzenia. Strażacy mają sytuację pod kontrolą, a dogaszanie ognia ma potrwać do końca tygodnia. Szczegóły Wojciech Stopba.
8: Komendant Główny Straży Pożarnej Władimir Welczek poinformował, że rozpoczęto redukcję liczby jednostek biorących udział w akcji. Dziś w działaniach uczestniczy 350 strażaków, podczas gdy w szczytowym momencie było ich ponad 500. Obecnie działamy na obszarze 20 hektarów. Celem na dziś jest ograniczenie pożaru do 5, a w najgorszym przypadku do 10 hektarów. Powiedział Welczek, przypominając, że wcześniej ogień obejmował ponad 100 hektarów. To ostatni dzień, w którym strażaków wspierają śmigłowce prowadzące zrzuty wody z powietrza. Przyczyny pożaru nie są na razie znane.
2: Według dyrekcji Parku Narodowego najprawdopodobniej doszło do zaprószenia ognia.
9: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
10: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
0: Na termometrach od 9 do 13 stopni Celsjusza i cieplej już raczej nie będzie. Sprawdźmy ciśnienie, to wynosi 1011 hektopaskali. Dużo chmur, do tego opady deszczu i na termometrach w nocy około 6-7 stopni minimalnie. Jutro w ciągu dnia niewiele cieplej niż w nocy, bo 9 stopni mogą termometry pokazać maksymalnie. Do tego dużo chmur i opady deszczu i wiatr wiejący słabo z północy.
9: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
10: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
11: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
0: Artur Seruga, Tomasz Galiński. Dzień dobry, witamy Państwa w paśmie, które już niebawem będzie dla Państwa obfitować w zaproszenia.

0: Beck, piosenka o samotności. 11 minut po godzinie 15. My Państwa samotnych nie pozostawiamy, szczególnie na drogach.
1: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
2: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
3: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
4: Pilot Radia Gdańsk.
5: Na początek obwodnica Trójmiasta, która w stronę Gdyni nieco zwalnia za Matarnią, ale przed Osobą ruch robi się już płynny. Rośnie niestety korek na południowej obwodnicy Gdańska. Noga z gazu za węzłem Port, a przyspieszamy dopiero przed węzłem Południe. Coraz gęściej na trasie Sucharskiego. Od ronda w Letnicy do zjazdu na S7, czyli na całej długości, bez większych okazji do rozpędzania się. Z dobrych wiadomości w drugim kierunku utrudnienia w tunelu pod Martwą Wisłą już odpuściły. Nie można tego jednak powiedzieć o okolicach głównego miasta w Gdańsku. Jana Skolna, Podwale Przedmiejskie ze sporymi korkami. Kartuska w stronę Siedlec także się przytkała. Stek Łostowickiej i Armii Krajowej ze standardowymi, czyli dużymi korkami. W Gdyni najpoważniejsza sytuacja drogowa jest, gdy jedziemy ze strony Śródmieścia do Estakady. Morska w ścisku od wysokości dworca głównego Janka Wiśniewskiego od węzła Ofiar Grudnia 70. Sama Estakada też nas na chwilę zatrzyma na wysokości zwężenia, ale tutaj tylko na dosłownie parę chwil. Niestety przytkały się za to główne ulice na Chylonii.
1: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
2: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
3: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
6: Reklama.
7: Mówią, że czas to pieniądz.
8: My nie marnujemy ani jednego, ani drugiego.
7: Z audycją Ludzie i Pieniądze będziecie na bieżąco ze zmianami, które mają realny wpływ na wasze życie.
8: Słuchaj nas we wtorki, środy i czwartki po 9:00.
7: Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
9: 13 i 14 maja w Szczecinie odbędzie się 12. Międzynarodowy Kongres Morski. Najważniejsze wydarzenie branży morskiej w Polsce. Debaty i panele dyskusyjne. Organizator Fundacja Kongres Morski. Współorganizatorzy: Polska Żegluga Morska, Port Szczecin-Świnoujście, Port Gdynia, Port Gdańsk, Ministerstwo Infrastruktury, Północna Izba Gospodarcza. Partnerzy strategiczni: Żegluga Polska oraz Bank Pekao S.A. Więcej na kongres-morski.com.pl.
10: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
11: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
10: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
11: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
10: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
11: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
10: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
11: Zapraszam.
12: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
10: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: Reklama.
7: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
0: A muzyka to jest właśnie to, co łączy pokolenia najlepiej. I dlatego w cyklu Horyzonty Muzyki w Radiu Gdańsk w najbliższy piątek po godzinie 19:05, drodzy Państwo, Leon Chrześniak. Także mam nadzieję, że Państwo chętnie się wybiorą na ten koncert. A pytanie brzmi: dlaczego Państwo lubią odwiedzać nasze studio koncertowe imienia Janusza Hajduna? Co jest niesamowite w tych koncertach? Do wzięcia za ciekawe odpowiedzi właśnie zaproszenia na koncert tego artysty, który już w ramach Horyzontów Muzyki będzie grać, występować, śpiewać w naszym studiu koncertowym w najbliższy piątek.

0: Piękne dni. Leon Krześniak w roli głównej. W piątek w studiu koncertowym imienia Janusza Hajduna w Radiu Gdańsk po 19.05. Jeśli Państwo chcą uczestniczyć w tym koncercie, jeśli Państwo chcą zasiąść na widowni, to proszę wysłać SMS-a 603-060606 albo wysłać też WhatsAppową informację, dlaczego Państwo lubią koncerty w Radiu Gdańsk. 603-060606 to nasz numer SMS-owy i WhatsAppowy. I tak sobie myślę, że może kiedyś, jak Leon będzie się rozwijał znakomicie, to Piotrek Bonar umieści go w tym kalendarium muzycznym.
1: Tego dnia w muzyce.
2: No to ruszamy. 42 lata temu doszło do muzycznego połączenia. Wokalistka The Pretenders wyszła za mąż za muzyka Simple Minds. Dodajmy, że wcześniej spotykała się z Rayem Davisem z The Kinks, czyli wyższe sfery, jakby nie patrzeć.

17 lat temu 69-letnia Tina Turner zagrała swój ostatni koncert. Był to świadomy wybór artystki, która powiedziała, że nie chce, aby ludzie przychodzili na jej występ i myśleli, że kiedyś była świetna.

5 maja 1988 roku w Londynie urodziła się Adele. Wiek jest tutaj istotny, gdyż artystka tytułuje swoje albumy liczbami wskazującymi, ile akurat ma lat. Przełomową płytą okazała się 21, gdzie śpiewała o zakończonym związku. Szybko stało się jasne, że nie tylko ona miała kiedyś złamane serce. Miliony fanek i fanów na całym świecie identyfikowały się z jej opowieścią.

Dawno nie było nic o Beatlesach, więc warto zaznaczyć, że 63 lata temu, w roku 1963, debiutancki album Wielkiej Czwórki z Liverpoolu stał się numerem 1 na brytyjskich listach przebojów.

Finał, ten, który długo pracował z innymi oraz dla innych. Natomiast we wieku 37 lat zdecydował się jednak zrobić coś swojego. No i tak, 5 maja 2015 roku ukazał się debiutancki solowy album Chrisa Stapletona, zatytułowany Traveler. Jak czas pokazał, było to jedno z najważniejszych muzycznych zjawisk w Ameryce w poprzedniej dekadzie.

0: Radio Gdańsk pomaga.
1: Kiedy masz zdrowie, marzysz o wszystkim.
2: Kiedy nie masz zdrowia, marzenie masz tylko jedno.
1: Igorek to dzielny chłopiec, który każdego dnia mierzy się z trudnym przeciwnikiem, rzadką i ciężką postacią hemofilii A.
2: Wasze cegiełki to ogromna pomoc, którą możecie wymienić na bluzy Pomoże Biega i Pomaga.
1: Zbiórkę znajdziecie na pomożebiegaipomaga.pl.
3: Reklama.
4: Zobacz, co ważne dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: Zobacz, czym żyje Pomorze. Włącz Telewizję Gdańsk.
4: Codziennie o 18.30 główne wydanie Panoramy.
5: Zapraszamy. Marta Jastrzębska
4: i Tomasz Siliwończyk.
5: Telewizja Gdańsk.
4: Jesteśmy dla Was.
6: Radio Gdańsk poleca cykl koncertowy Horyzonty Muzyki. Tym razem u nas wokalista, autor tekstów, gitarzysta, a do tego jeden z najzdolniejszych kompozytorów i producentów muzycznych młodego pokolenia w Polsce.
7: Zagram piosenki z mojej debiutanckiej solowej płyty zatytułowanej Słoneczna strona ulicy. Bardzo serdecznie zapraszam na koncert i pozdrawiam słuchaczy Radia Gdańsk. Leon Krześniak.
8: Nic złego się nie stanie, miałem dół.
6: Leon Krześniak na żywo w studiu imienia Janusza Hajduna już w ten piątek o 19.05. Transmisja na antenie oraz w internecie, także w postaci wideo. Zaproszenia do zdobycia w naszych audycjach. Do usłyszenia i zobaczenia. Kamil Wicik.
9: Partnerem koncertu jest Port Lotniczy Gdańsk imienia Lecha Wałęsy.
10: Chcę tak dalej.
11: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Reklama.
12: Tu Radio Gdańsk jeszcze przed 15.30. Informacje dla kierowców.
13: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
1: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
14: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
3: Pilot Radia Gdańsk.
15: Niestety, ale korkuje się Gdynia. Wielkopolska do Karwin stoi od Małego Kacka. Sopocka w tę samą stronę zwalnia za Brodwinem. Wszystkie 3 drogi dojazdowe do Witomina od strony miasta. Witomińska, Kielecka, Małokacka stoją na niemal całej długości. Przyteka się Aleja Zwycięstwa. Od Orłowa do Redłowa wyraźnie zredukujemy bieg. Rosną korki na dojazdach ze Śródmieścia do Estakady. Jadąc morską w sznur samochodów wpadamy na wysokości stacji SKM Wzgórze Maksymalne. Maksymiliana Janka Wiśniewskiego zwalnia od Placu Dworcowego. W Gdańsku zagęszcza się Aleja Grunwaldzka w Oliwie i we Wrzeszczu. Nie stoimy, ale też się nie rozpędzamy. Stoimy za to na Żołnierzy Wyklętych ze strony Zaspy prawie do Niedźwiednika. Armii Krajowej przy styku ze zakorkowaną Łostowicką z dłuższymi postojami zarówno do, jak i ze strony Jasienia. Coraz bardziej zatkana południowa obwodnica Gdańska. Od węzła Port do węzła Południe jedziemy w znacznym ścisku. Odetchnęła za to nieco trasa Sucharskiego.
13: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
1: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
14: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
12: Tu Radio Gdańsk, minęła 15.30.
3: Radio Gdańsk. Skrót wiadomości.
12: Hanna Brzezińska.
16: Polacy mogą zyskać nową formę inwestowania. Rząd przyjął projekt w sprawie wprowadzenia osobistych kont inwestycyjnych. Jak zapowiedział rzecznik rządu Adam Szłapka, takie inwestycje do pewnej kwoty mają być zwolnione z tak zwanego podatku Belki.
17: Każdy obywatel będzie miał nowy, dobrowolny instrument finansowy, który pozwoli mu na wpłatę środków, wpłaty i wypłaty i możliwość inwestowania tych środków i zwolnienie środków do 100 000 zł z podatków odzysków kapitałowych.
16: Rząd na dzisiejszym posiedzeniu przyjął także projekty upraszczające treść rachunków za prąd, wprowadzające bon senioralny oraz koordynujące opiekę społeczną. Morski Oddział Straży Granicznej zaprasza w czwartek na dzień otwarty. Będzie to okazja do rozmów z funkcjonariuszami. Zaprezentowany zostanie też sprzęt wykorzystywany do zadań specjalnych na wysokości, prac podwodnych czy działań na morzu. Będzie można również zobaczyć łódź bojową oraz sprzęt i uzbrojenie bojowe. W programie dnia otwartego są także zajęcia na strzelnicy. Morski Oddział Straży Granicznej przy ulicy Oliwskiej 35 w Gdańsku będzie można odwiedzić w czwartek między godziną 10 a 14. Wstęp jest wolny. Wolontariat na rzecz jezior zaczyna się na Kaszubach. Po raz czwarty w ramach nauki obywatelskiej w badania mogą włączyć się ochotnicy. Akcję organizuje Centrum Monitoringu i Ochrony Wód Uniwersytetu Gdańskiego w Borucinie. Uczestnicy przedsięwzięcia przejdą kompleksowe przygotowanie teoretyczne, terenowe i laboratoryjne. Potem przez co najmniej rok będą monitorować wybrane jezioro.
3: Pogoda.
12: Od 9 stopni w Trójmieście do 13 w Kościerzynie i w Starogardzie Gdańskim, 1010 hektopaskali na barometrach. W nocy termometry wskażą około 6-7 stopni minimalnie, jutro 10 stopni maksymalnie. Do tego dużo chmur i zarówno dzisiaj, jak i w nocy, jak i w najbliższych dniach dużo opadów, bo zachmurzenie duże, całkowite, a wiatr na razie umiarkowany wieje z północy.
18: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
12: Radio Gdańsk 603-06-06-06, nasz numer SMS-owy. Dlaczego Państwo lubią koncerty w studiu imienia Janusza Hajduna, w studiu koncertowym Radia Gdańsk? Leon Krześniak w najbliższy piątek dla Państwa zagraj, zaśpiewa. Tak więc jeśli Państwo chcą zobaczyć i posłuchać na żywo, czekam na SMS-y.

Jeszcze raz przypomnę, 603-06-06-06, nasz numer SMS-owy dla tych z Państwa, którzy chcą powalczyć o zaproszenie na koncert Leona Kraśniaka. Ten już w najbliższy piątek po 19.05, również na antenie Radia Gdańsk, ale przede wszystkim w naszym studiu koncertowym. When I was young, I tried to build a paper plane, but my head told me no. My parents sat me down and they tried to explain that I had some time to grow.

0: Zrobiliśmy to. Radio Gdańsk za 20,5 minuty, godzina 16, teraz o błędach językowych.
1: To ja będę za 1,5 godziny.
2: Ty nigdy nie wyłączasz światła.
3: Daj mi tą książkę.
4: O nie, tak nie mówimy. To są błędy językowe. Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
5: Pani doktor, zdrabniać czy nie zdrabniać? Oto jest pytanie. Niektórzy twierdzą, że nic ich tak nie drażni jak zdrobnienia. Swoją drogą, można im chyba pozazdrościć braku poważniejszych powodów do irytacji. Piesku, chodź do pańci!
6: W przykładzie, który pan podał, mamy dwa zjawiska. Mamy zdrobnienie i spieszczenie. Zdrobnienia słyszy się coraz częściej. Nie uciekniemy od nich, ale używajmy ich w określonych sytuacjach. Bardzo często słyszymy mamy, które mówią do swoich małych dzieci, używając właśnie form zdrobniałych. Daj nóżkę, założę ci bucik. Natomiast używanie takich form w sytuacjach oficjalnych, no nie powinno mieć miejsca.
5: A ta pańcia?
6: Pańcia jest już przykładem spieszczenia. Panienka nie wystarczyła, więc robi nam się pańcia. Poza tym ma ona troszeczkę inne znaczenie. I spieszczenia powinny być zarezerwowane do bardzo określonych, bardzo osobistych relacji. Używamy ich oczywiście, ale w sytuacjach zwracania się nawet nie zawsze po imieniu do osób nam najbliższych, na przykład żabciu. Niekoniecznie żabko, ale właśnie żabciu.
5: A forma odwrotna, że tak powiem, czyli zgrubienia, wstrętne babsko.
6: Tak, one są bardzo mocno nacechowane ekspresyjnie. Wtedy, kiedy chcemy wyrazić swoją irytację, to wówczas często sięgamy po zgrubienia. Albo jeżeli chcemy opisać jakąś wyjątkową wielkość przedmiotu, na przykład ależ to była ogromna grucha, zamiast ależ to była duża gruszka.
4: Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
0: Dziękujemy za 19 minut 16.

Po pięknej majówce w tym tygodniu zdecydowanie chłodniej i deszczowo ustaliliśmy z Arturem Serugą, który program realizuje, że to dobrze, że pada. Przynajmniej trawa będzie się zielenić. Szkoda tylko, że ta temperatura taka mało wiosenna, bo dzisiaj i jutro 10 stopni, no i w czwartek według synoptyków też taka temperatura maksymalna. Radio Gdańsk, za 8 minut, godzina 16.

0: Rezerwa w baku? Radio Gdańsk tankuje do pełna.
1: Chcesz wygrać kartę paliwową o wartości 500 zł?
0: Ruszamy w trasę.
1: Słuchaj nas w każdy piątek od samego rana i śledź naszego Facebooka.
2: Reklama.
3: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
4: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
3: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
4: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
3: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
4: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
3: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
4: Zapraszam.
5: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: I poszedł Adam do Pana i spytał: Panie, skąd ten raj? A Pan mu odpowiedział: Synu, ten ogród to Frankraj.
7: Frankraj zaprasza. Szkółka roślin, sklep ogrodniczy i ogrody pokazowe. Największy wybór roślin do Twojego ogrodu. www.frank-kraj.pl. Przy drodze krajowej Chojnice Starogard.
6: I poszedł Adam drogą do Frankraju.
8: Drodzy maturzyści, przed Wami ważny rejs. Matura. Niech towarzyszy Wam sprzyjający wiatr, pewna ręka i odwaga w dążeniu do celu. Uniwersytet Morski w Gdyni trzyma za Was kciuki. Do zobaczenia na pokładzie.
9: Wyobraź sobie więcej zieleni, czystsze powietrze. Przyszłość, o którą dbamy razem. Wystarczy jeden krok. Wybierz ofertę z e-fakturą od Energii Obrotu. W zamian posadzimy w Twoim imieniu drzewo. Akcję nasadzeń realizujemy czwarty rok. Posadziliśmy już ponad 150 tysięcy drzew, a kolejne przed nami. Do końca 2026 roku będzie ich w sumie blisko 300 tysięcy. Dołącz do akcji już dziś. Energa Obrót. Mała zmiana, wielki efekt. Z natury dobra energia.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
14: Tu Radio Gdańsk, teraz informacje dla kierowców.
15: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
16: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
17: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
18: Autopilot Radia Gdańsk.
19: Nie odpuszczają korki na spacerowej w Gdańsku. Do Osowej niezmiennie przez pół godziny zderzak w zderzak. Również w drugim kierunku na chwil kilka zatrzymamy się przed Oliwą. Na Słowackiego, na odcinku leśnym z ogonkami w obydwu kierunkach. Styk Łostowickiej i Armii Krajowej niezmiennie mocno zakorkowany. Ta druga zatrzyma nas w obydwu kierunkach. Trakt Świętego Wojciecha z licznymi spowolnieniami, szczególnie w stronę Pruszcza, ale i w drugim kierunku ma dla nas kilka nieprzyjemnych niespodzianek. S7 wciąż wyraźnie nas spowalnia od węzła Port do węzła Południe. Jakbyśmy chcieli się w nią wstrzelić z trasy Sucharskiego, to też musimy przygotować się na kilka chwil przed zjazdem. W Gdyni niezmiennie ogromne korki na dojazdach do estakady ze strony Śródmieścia. Janka Wiśniewskiego tu stoimy na całej długości. Morska zwalniamy jeszcze wcześniej. Dojazdy do Witomina zagęszczone bardziej niż zazwyczaj. Szczególnie długo Żółwie tempo utrzymuje się na Małokackiej. Dojazdy do Karwin z Redłowa i Brodwina też zdecydowanie dla cierpliwych. Odpuściła natomiast Aleja Zwycięstwa w Orłowie.
15: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
16: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
17: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
0: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
14: Radio Gdańsk, minęła godzina 16.
0: Radio Gdańsk.
14: Wiadomość. Hanna Brzezińska.
20: Plany zagospodarowania zabytkowej stolicy krainy w Kratę wzbudzają kontrowersje.
11: które zaburzą ten historyczny średniowieczny układ Swołowaz z widokiem na drzewa, na las.
12: Proces odwoławczy w sprawie byłej dyrektor środowiskowego domu samopomocy w Malborku został wznowiony. Już w ten weekend odbędą się gdańskie juwenalia.
18: Na sam początek Wojciech Szymański, następnie koncert Golec Orkiestra.
12: Plany zagospodarowania zabytkowej wsi Swołowo koło Słupska wzbudzają kontrowersje. Muzealnicy uważają, że nowe zapisy umożliwiają zabudowanie najbliższej okolicy w sposób, który zniszczy unikalny charakter tzw. stolicy krainy w kratę. Przestrzeń wokół wsi powinna być chroniona, uważa Dawid Gąciarz, kierownik Muzeum Kultury Ludowej w Swołowie.
11: W tym momencie robi się nam przestrzeń na kilkaset budynków. Kilkaset budynków, które zaburzą ten historyczny średniowieczny układ Swołowaz z widokiem na drzewa, na las, na przyrodę.
12: Plany zostały już uzgodnione, podkreśla rzecznik gminy Redzikowo Ewa Guzińska.
20: Nasz samorząd doskonale zna wartość Swołowa i jego układu przestrzennego, jednak w tym momencie należy brać pod uwagę potrzeby mieszkańców, głos społeczności lokalnej, którzy wielokrotnie podkreślali, że teren wokół Swołowa powinien zostać przestrzenią żywą, dostępną, bez wprowadzenia nadmiernych ograniczeń w zakresie zagospodarowania przestrzennego.
12: Negatywną opinię w sprawie zmian krajobrazu wydał Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Konserwator zabytków chce objąć obszar ochroną, na co w tak dużym stopniu nie chce się z kolei zgodzić samorząd. Do tematu wrócimy już za kilka chwil w magazynie Wydarzenia i Muzyka. Sąd Okręgowy w Gdańsku wznowił proces odwoławczy w sprawie byłej dyrektor środowiskowego domu samopomocy w Malborku. W pierwszej instancji została skazana na 1,5 roku więzienia, między innymi za przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej. Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku planowano dziś ogłoszenie wyroku w procesie odwoławczym. Apelację od wyroku pierwszej instancji złożył adwokat oskarżonej. Sąd poinformował jednak, że proces będzie wznowiony, a rozprawa została odroczona do 9 czerwca. Przypomnę, według prokuratora od października 2018 roku kobieta miała delegować pracowników domu do prac na swojej posesji, zlecając im m.in. sprzątanie, koszenie trawników czy opiekę nad członkiem jej rodziny. Dla celów prywatnych miała wykorzystywać służbowy samochód.
2: Radio Gdańsk. Wiemy więcej.
12: Już w najbliższy weekend w Gdańsku odbędą się juwenalia, czyli coroczne święto studentów. Rok temu pobiliśmy rekord frekwencji, w tym liczymy na powtórkę, mówi prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz.
21: Juwenalia są dla wszystkich gdańskich uczelni, czyli Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Sztuk Pięknych i Akademii Muzycznej. Od 8 lat robimy te juwenalia wspólnie.
12: Tegoroczny program jest bardzo bogaty. Każdy znajdzie coś dla siebie, podkreśla Liwia Karwat z Samorządu Politechniki Gdańskiej.
18: Bramy juwenaliów gdańskich otwieramy o 17:00. Na sam początek Wojciech Szymański, następnie koncert Golec Orkiestra, Awi, Kuban i na zakończenie koncert Sokoła. Jeżeli chodzi o sobotę, to zaczniemy od dwóch koncertów studenckich. Olu, a następnie Disco Fever. Później mamy Majkę Jeżowską, Miu, Kukon, Young Multi i na zakończenie Kukę 2115.
12: Podczas juwenaliów będą dostępne też m.in. strefy krwiodawstwa, dawców szpiku czy organizacji pozarządowych. Rząd Rumunii upadł. Parlament udzielił wotum nieufności rządowi premiera Ilie Bolojana. Nigdy w historii tak wielu posłów nie było przeciwnych urzędującemu gabinetowi. Więcej wie Piotr Piętka.
22: Zbyt wiele reform, ostre cięcia budżetowe i zbyt proeuropejski kierunek tego rządu sprawiły, że za wnioskiem socjaldemokratów i skrajnej prawicy zagłosowało 281 członków rumuńskiego parlamentu. To historyczny rekord poparcia dla wniosku o wotum nieufności dla całego rządu. Chcemy szybko znaleźć rozwiązanie, pragniemy, abyśmy szybko mieli rząd. Wszystkie opcje są otwarte. Premier technokrata nie jest pożądany, ale nie chce tego wykluczać, powiedział szef socjaldemokratów Sorin Grindanu. Taka wypowiedź może sugerować nawet powstanie rządu z udziałem lub tylko z poparciem skrajnie prawicowych partii z Sojuszem na Rzecz Jedności Rumunów AUR na czele. Na powołanie nowego gabinetu pozostanie teraz 45 dni, ale prezydent Nikusz Ordan już kilka dni temu zapowiedział, że nie powoła żadnego premiera z poparciem skrajnej prawicy.
12: Zdaniem prezydenta Rumunii prozachodni kierunek kraju musi być zachowany.
1: dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
4: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
23: Termometry wskazują aktualnie od 9 do 12 stopni. Na barometrach mamy 1010 hektopaskali. Dużo chmur w całym regionie, do tego opady deszczu. W nocy 6-7 stopni minimalnie, też pochmurno i deszczowo. I tak w ciągu najbliższych dni właśnie będzie taki scenariusz: pochmurno, deszczowo i raczej chłodno, bo nie więcej niż 10 stopni Celsjusza.
1: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
4: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
0: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
23: Artur Seruga zza konsolety, Piotrek Bonar autopilotowo, Tomasz Ganiński sprzed mikrofonu. Mówimy dzień dobry, 6 minut po 16.
0: Wydarzenia i muzyka.
23: Czyli nasz popołudniowy program muzyczno-informacyjny, który zaczynamy oczywiście od matur. Wczoraj był język polski, dziś kaszubski. Z tym wyzwaniem mierzy się nie tylko na Pomorzu prawie 30 osób.
24: Z jednej strony takie sprawdzenie się, ale z drugiej ta droga właśnie, żeby tą przyszłość swoją dalej prowadzić i kultywować.
23: Relacje maturzystów na naszej antenie tuż po 16. Na gapę trolejbusem podróżuje co dziesiąty pasażer, wynika z danych Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
25: Rekordzista miał 29 przejazdów bez biletu na łączną kwotę blisko 9 tysięcy złotych.
23: Statystykom dotyczącym efektów pracy kontrolerów przyjrzymy się za pół godziny. Czy podsłupska kraina w kratę zostanie zabudowana przez deweloperów? Są takie obawy.
11: Kilkaset budynków, które zaburzą ten historyczny, średniowieczny układ Swołowa z tą łanową zabudową zagrodową, z widokiem na drzewa, na las.
23: Do dyskusji na temat przyszłości zabytkowej wsi Swołowo wrócimy przed 17. A w drugiej godzinie audycji gościem Kuby Kaługi będzie Jacek Bendykowski, prezes Fundacji Gdańskiej.
0: To są wydarzenia i muzyka w Radiu Gdańsk.
23: A to były tematy, które Państwu zaanonsowaliśmy i które oczywiście rozszerzymy do godziny 17.30 dokładnie. Tak więc proszę z nami pozostać. Zapraszamy teraz 8 minut po godzinie 16. Radio Gdańsk 603 06 06 06.

0: Reklama.
1: Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula dostaniesz kosiarkę spalinową o mocy 2 kW z metalową obudową i pojemnym koszem. I to w najniższej cenie Jula 499 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10. Renk, Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy! Patronat Radio Gdańsk.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Wyobraź sobie więcej zieleni, czystsze powietrze. Przyszłość, o którą dbamy razem. Wystarczy jeden krok. Wybierz ofertę z e-fakturą od Energii Obrotu. W zamian posadzimy w Twoim imieniu drzewo. Akcję nasadzeń realizujemy czwarty rok. Posadziliśmy już ponad 150 tysięcy drzew, a kolejne przed nami. Do końca 2026 roku będzie ich w sumie blisko 300 tysięcy. Dołącz do akcji już dziś. Energia Obrót. Mała zmiana, wielki efekt. Z natury dobra energia.
0: Reklama.
6: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.

0: Espresso. Espresso, 16 minut po godzinie 16, no to jest dobry pomysł.
1: Wydarzenia i muzyka.
0: Do matury z języka kaszubskiego podchodzą absolwenci, którzy widzą przyszłość w regionalizmie, turystyce oraz krzewieniu jedynego w Polsce języka regionalnego. Dzisiaj w całej Polsce według danych z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przystąpiło do tego egzaminu dojrzałości 28 osób. Na Pomorzu w tym roku najwięcej osób pisało maturę z kaszubskiego, w Borusach 4 oraz w Kościerzynie i Kartuzach po 3. W rozmowie z Robertem Grotem, absolwentka liceum ogólnokształcącego w Kartuzach, Agata Cieszyńska zaznacza, że ta matura dla osoby świadomej domy jej wartości jest niezwykle przydatna.
2: Szkoła te kaszubskie tradycje stara się powielać. Też dzięki temu, że właśnie naszym patronem jest Hieronim Derdowski, który jest twórcą bardzo znanego powiedzenia: nie ma kaszy bez poleni, a bez kaszy polści. Tutaj ta matura jednak wiąże się z ogromem pracy, które trzeba włożyć w to, aby ją napisać na taki naprawdę bardzo dobry wynik. Jednakże bardzo się to opłaca, ponieważ można się wielu nowych rzeczy dowiedzieć, czy też z historii właśnie tej całej kultury Kaszub. Też gramatyka sama w sobie jest również ciekawa, są różne odmiany. Ta matura, wiadomo, wypracowanie 350 słów, trzeba napisać je po kaszubsku. Jednakże nawet jeżeli coś w tej ortografii czy też interpunkcji nie wyjdzie, to chociażby ma się tam jakąś wiedzę, jakiś tam zasób informacji na temat właśnie treści lektur, które są naprawdę bardzo ciekawe, interesujące.
3: Skąd motywacja? I sprawdzenie siebie, może przyszłość?
2: W sumie to jedno i drugie. Staje u mnie to zamiłowanie z kaszubskiego, bo w mojej rodzinie w sumie od samego początku się mówi po kaszubsku. Również właśnie w podstawówce przeszczałam na takie lekcje języka kaszubskiego. Poza szkołą moja praca polega bardzo na kulturze kaszubskiej. Więc jednak to cały czas się u mnie powiela. Postanowiłam tak napisać tę maturę, ponieważ z jednej strony chciałabym siebie sprawdzić, ale też z drugiej, co ciekawe, to właśnie matura z kaszubskiego liczy się na wydział historyczny, właśnie na kierunek historia, na który również bym chciała iść. Więc z jednej strony takie sprawdzenie się, ale z drugiej taka droga właśnie, żeby tą przyszłość swoją dalej prowadzić i kultywować.
4: Hubert Osowski, jestem absolwentem kaszubskiego liceum ogólnokształcącego. Przystępuję do matury z języka kaszubskiego. Uczyłem się przez okres nauki w kaszubskim liceum języka kaszubskiego i dla sprawdzenia swojej wiedzy i takiej własnej satysfakcji, że miałem możliwość przystąpić do tego egzaminu. Przyda mi się pod takim względem, że będę mógł być dumny, pochwalić się, że napisałem maturę z języka kaszubskiego, osiągnąłem taki i taki wynik.
5: Michalina Stenka.
3: Absolwentka jakiej szkoły?
5: Pierwszego liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi imienia Hieronima Derdowskiego w Kartuzach.
3: Maturzystka, która odważyła się pisać maturę z języka kaszubskiego. Skąd tyle sił, aby dodatkowo jeszcze pisać maturę z tego języka?
5: Zamiłowanie do tego języka, które dosyć długo trwa i bardzo się z tego cieszę, bo lubię właśnie tą całą taką kulturę, ten język, to wszystko z tym kaszubskim związane i cieszę się, że w jakiś sposób mogę to dalej rozwijać.
3: Piszesz maturę z języka kaszubskiego, aby się sprawdzić, aby podsumować swoją wiedzę, czy też może widzisz w tym przyszłość?
5: Po trochu wszystkiego, tak bym szczerze odpowiedziała. Jeśli chodzi o przyszłość, to też zależy od tego, jak pójdą mi główne matury. Jednak myślę coś w tym kierunku, żeby może coś wiązać z tym przyszłość. W swój sposób jest to jednak sprawdzenie się. Przygotowałam się na to, to poznałam dużo dzieł i też ćwiczyłam ten język, bo jednak dużo czytałam. Się cieszę, bo jest to przygotowywanie z jednej strony na dyktando kaszubskie, na którym często bywam.
3: Również można zdobyć nagrodę dla najlepszego maturzysty z języka kaszubskiego.
5: Była to jednak duża motywacja, powiem szczerze. Jest konkurencja jednak duża, jak dzisiaj się dowiedziałam, ale bardzo bym chciała, żeby mi się udało, chociażby to trzecie miejsce.
6: Tomasz Kutela, dyrektor zespołu szkół w Brusach i kaszubskiego liceum ogólnokształcącego. To są 4 osoby. Ja bardzo się cieszę, że chociaż część z tych uczniów, którzy chodzi na kaszubski, podeszła do takiego trudnego sprawdzianu, jak jest matura. I moim zdaniem należy się cieszyć, że chociaż część deklaruje i chce dalej zgłębiać tradycję i kulturę kaszubską. To jest dokument. Jeżeli ci uczniowie nie widzą się dalej, czyli studiujący etnofilologię kaszubską i tak dalej, to ta matura nie jest im potrzebna. Najistotniejsze jest to, że chcą chodzić na zajęcia, chodzą i czerpią z tego wartości i tradycje. To jest dla mnie najważniejsze i moim zdaniem to jest duży plus naszego liceum. Połowa naszych uczniów w kaszubskim liceum uczęszcza na takie zajęcia i to jest dla mnie dobry wynik. Jako jedyne liceum kaszubskie w Polsce, to mamy się z czego cieszyć.
7: Justyna Juńska-Nacel, dyrektor zespołu szkół ogólnokształcących w Kartuzach.
3: Matura z języka kaszubskiego dla waszej szkoły ważna.
7: Tak, zawsze są maturzyści, którzy przystępują do tego egzaminu. W tym roku są to wprawdzie tylko 2 osoby, ale my się bardzo cieszymy, że mimo wszystko wybierają ten przedmiot. Te dziewczyny przystępują również do egzaminu ustnego z języka kaszubskiego. Może przyszłe studentki etnofilologii kaszubskiej.
3: Czas dla języka kaszubskiego dobry w naszym regionie, ale także Polsce się interesujemy tym naszym językiem. Przypomnijmy, 22 osoby zdają w tym roku maturę z języka kaszubskiego, w samych kartuzach 3.
7: Bardzo się cieszymy, mam nadzieję, że w przyszłym roku i kolejnych będzie tych maturzystów więcej, bo od września ruszają stypendia kaszubskie. Uczniowie będą otrzymywać stypendia za uczestnictwo w zajęciach z języka kaszubskiego, co na pewno przyczyni się do tego, że będziemy mieli więcej maturzystów.
0: Tymczasem powiat kartuski od 1 września wprowadza dla uczniów szkół ponadpodstawowych stypendium w wysokości 150 zł miesięcznie na uczęszczanie na lekcje języka kaszubskiego. Ma ono motywować do podjęcia tego wysiłku. W Brusach z mikrofonem była Maria Sowisło, a w kartuzach Robert Grot.
1: To są wydarzenia i muzyka w Radiu Gdańsk.
0: Tak się nazywa nasz popołudniowy magazyn muzyczno-informacyjny Radio Gdańsk, 21 minut po godzinie 16.

0: W Radiu Gdańsk muzyka nie tylko brzmi,
1: ona łączy.
0: Łączy pokolenia.
1: Wspomnienia z tym, co dopiero przed nami.
2: Tu poczujesz bunt hip-hopu.
3: Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie.
4: Dasz się porwać energii rocka.
1: Zanurzysz w bluesie i jazzie. Odnajdziesz spokój w dźwiękach soulu i chilloutu.
2: Ambitny pop, autorskie audycje, koncerty na żywo.
4: Miejsce, w którym każdy odnajduje swój rytm i swoje emocje.
1: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
5: Reklama.
6: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zaprasza na Festiwal Kultury Ocalonej. W programie koncerty Natalii Przybysz z zespołem i orkiestry kameralnej Progres, spektakle dla dzieci i dorosłych, warsztaty, pokazy filmowe. Od 31 maja do 14 czerwca muzeum stanie się miejscem wydarzeń, których nie można ominąć. Bilety do nabycia w kasach muzeum i online na stronie muzeum1939.pl.
7: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
9: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
8: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
9: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
8: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
9: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
8: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
9: Zapraszam.
10: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
8: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Reklama.
0: Tu Radio Gdańsk, teraz informacje dla kierowców.
12: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
13: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
14: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
15: Pilot Radia Gdańsk.
16: Na początek Gdynia, która nie jest dzisiaj łaskawa dla zmotoryzowanych. Wielkopolska, zderzak w zderzak od Redłowa do Karwin. Dojazd Sopocką też w ścisku od Brodwina. Ciasno również w kierunku Witomina. Małokacka stoi na całej długości. Witomińska i Kielecka ciasno na odcinkach leśnych. Również droga ze Śródmieścia do Estakady cały czas w ogromnym ścisku. Jadąc morską zwalniamy od stacji SKM z wzgórza Maksymiliana. Janka Wiśniewskiego w żółwim tempie od Placu Dworcowego. W Gdańsku niezmiennie tłoczno w okolicach głównego miasta. Najdłużej postoimy na podwalu przedmiejskim. Na Jana Skolna do Zieleniaka także kilka minut spędzimy w ścisku. Styk Łostowickiej i Armii Krajowej z korkami dłuższymi niż zazwyczaj. Na tej drugiej na dłużej zatrzymamy się również na wysokości Jasienia, jedąc w kierunku Śródmieścia. Niezmiennie gęsto na S7 od węzła Port do węzła Południe.
12: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
13: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
14: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.

0: Radio Gdańsk, zbliża się 16:30.
1: Radio Gdańsk. Skrót wiadomości.
0: Hanna Brzezińska.
2: Wieloośrodkowe ogólnopolskie badanie stanu zdrowia dzieci we wrześniu rozpocznie się w 180 szkołach. Obejmie ono ponad 3,5 tysiąca uczniów w wieku od 7 do 18 lat. Badanie skupi się na wczesnym wykrywaniu czynników ryzyka chorób serca i układu krążenia, wyjaśnia wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
3: Osoba młoda za kilkanaście lat będzie osobą dorosłą i to u niej będą się potęgowały te problemy, którym dzisiaj nie zapobiegniemy. Od kilku lat dostrzegamy także problem nadciśnienia tętniczego u nastolatków, niejednokrotnie leczony już farmakologicznie. To pokazuje, że my musimy zacząć mówić o zdrowiu osób młodych.
2: Badanie będzie odbywać się za zgodą rodziców. Uczniowie będą losowo wybierani w szkołach. Osoby, które wezmą udział w programie, wypełnią ankietę dotyczącą stylu życia, diety, aktywności fizycznej, snu, przebytych chorób. Dzieci zostaną zmierzone, zważone, aby ocenić ryzyko otyłości. Jeśli rodzice dziecka wyrażą zgodę, zostanie pobrana również krew do badań genetycznych w kierunku predyspozycji wystąpienia chorób układu krążenia. Coraz bliżej remontu zabytkowych chat rybackich przy ulicy Bałtyckiej w Jelitkowie. Gdańskie Nieruchomości poznały właśnie oferty w przetargu na projekt inwestycji w stuletnim zabytku. 3 z 4 ofert mieszczą się w nieco ponad milionowym budżecie inwestycji. Poszukiwani są wolontariusze do pomocy przy Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA w Gdańsku. To jeden z największych i najważniejszych tego typu festiwali w Polsce. Tegoroczna edycja pod hasłem Wędrówki w czasie odbędzie się między 9 a 12 lipca. Aby zostać wolontariuszem, trzeba mieć ukończone 16 lat. Mile widziana jest znajomość języków obcych. Zgłoszenia przyjmowane są do 7 czerwca poprzez stronę internetową. wolontariatgdańsk.pl.
1: Pogoda.
0: Pochmurno i deszczowo w naszym regionie. Termometry wskazują teraz od 9 do 11 stopni na barometrach 1010 hektopaskali. Wiatr wieje z północy słabo. W nocy od 6 do 7 stopni minimalnie. Wciąż pochmurno i deszczowo. Także jutro pogoda podobna, czyli też dużo chmur, też opady deszczu i 10 stopni na termometrach maksymalnie.
1: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
0: O Galpowiczach z Gdyni już za kilka minut w naszym popołudniowym programie. Teraz 3 minuty po pół do 5:00.

0: Tu Radio Gdańsk za niespełna 25 minut, godzina 17.
1: Wydarzenia i muzyka.
0: Na kilkadziesiąt tysięcy złotych zadłużeni są najwytrwalsi gdyńscy gapowicze. Wynika z danych Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Problem z osobami podróżującymi autobusami i trolejbusami na terenie miasta bez ważnego biletu jest duży. Taki proceder uprawia co dziesiąty pasażer. A więcej o tym w materiale, który przygotował Marcin Lange.
2: Zdarzyło się pani kiedykolwiek jechać autobusem na gapę?
3: Może w młodości.
2: A kiedykolwiek zdarzyło się pani dostać opłatę dodatkową za taką jazdę?
3: Może właśnie wtedy, jak tam, nie wiem, raz, dwa pojechałam, to chyba tak. I wtedy już przestałam jeździć.
2: Była nauczka?
3: Tak, była.
4: To znaczy zdarzyło się, ale to było tak, że przez przypadek po prostu. Nie miałem świadomości tego, nie? Zorientowałem się, jak już wysiadałem i mówię, o kurczę, jechałem bez biletu.
2: Ale to był incydent.
4: Tak.
2: Czyli nigdy pan opłaty dodatkowej nie dostał za jazdę bez biletu?
4: Nie dostałem nigdy mandatu.
5: Nie, nigdy. Dziadek mnie nauczył, że zawsze trzeba płacić za korzystanie z komunikacji.
6: Chyba nie. Jeżdżę bardzo rzadko, ale raczej staram się z biletem.
2: W młodości też nie?
6: W młodości mogło być inaczej, ale ostatnio na pewno z biletem.
2: Pasażerowie jeżdżący bez ważnego biletu w Gdyni to problem, to plaga, czy są to raczej bardziej incydentalne przypadki?
7: Ten wskaźnik jest zróżnicowany. Można powiedzieć, że on się zawiera w przedziale tak mniej więcej od 6 do 10% tych, którzy jeżdżą bez ważnego biletu. Czyli możemy przyjąć, że 10% naszych pasażerów to są ci, którzy nie wnoszą opłaty za przejazd. Hubert Kołodziejski, dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Można przyjąć, że pewnie 1-2% z tych 10% to są ci, którzy po prostu przez różne uwarunkowania nie są w stanie tej opłaty wnieść. Natomiast pozostała część, czyli te załóżmy 8%, tutaj są zarówno te osoby, które świadomie podejmują decyzję, że nie płacą i wyłudzają pieniądze, czy można powiedzieć okradają pozostałych mieszkańców z tych pieniędzy, i takie osoby, które w danych okolicznościach nie zwróciły na coś uwagi, zapomniały o tym, że 2 dni temu powinny przedłużyć bilet okresowy na kolejny miesiąc, a tego nie uczyniły.
2: I ile rocznie opłat dodatkowych nakładacie?
7: Można powiedzieć, że to jest liczba około 20 tysięcy opłat dodatkowych. Mniej więcej 6 tysięcy to są opłaty gotówkowe, które są liszczane na bezpośrednio kontrolerowi biletów, natomiast około 14 tysięcy to są opłaty kredytowe. Jeżeli mówimy o tak zwanym wskaźniku ściągalności tych opłat, oczywiście tylko w odniesieniu do opłat kredytowych, no bo wiadomo, że w gotówkowych to jest 100%, bo ktoś od razu wpłaca, to w przypadku tych opłat kredytowych ten poziom utrzymuje się na przestrzeni ostatnich kilku lat na poziomie około 50%, czyli co drugą opłatę udaje nam się zwindykować. Ostatnio mieliśmy takiego pasażera, który spłacił nam swoją należność na 12 tysięcy złotych, więc można powiedzieć, że no to już jest takie niezłe wyzwanie, aby po pierwsze nagromadzić opłat dodatkowych i kosztów pozostałych na taką kwotę, no i jednocześnie, bo akurat ta osoba zdecydowała się na to, żeby u nas w kasie głównej, korzystając ze swojej karty płatniczej, to uiścić, no na pewno też jakiś ból taki wynikający z tego, że za te przewinienia z lat poprzednich trzeba jednorazowo uiścić tak wysoką kwotę.
2: 12 tysięcy to rekordzista, czy są osoby, które mają jeszcze większe zadłużenie u was?
7: Są takie osoby, które mają tego zadłużenia powyżej 20 tysięcy złotych. To są osoby, które mają po 20 kilka takich przejazdów w skali roku, więc jeżeli dodamy w jednym roku na przykład kwotę 7 tysięcy, w kolejnym 7, w kolejnym 7, no to plus te opłaty jeszcze i obciążenia dodatkowe, to wtedy nie jest problemem, żeby uzbierać kwotę, która przekracza 20 tysięcy złotych. Tutaj, jeżeli byśmy popatrzyli na rok 25, to te osoby, które mają największą liczbę przejazdów bez biletu, to 26 takich przypadków, 25 czy 24, które przypada na jedną osobę. W 24 roku rekordzista miał 29 przejazdów bez biletu na łączną kwotę blisko 9 tysięcy złotych.
2: Często są kontrole biletów w autobusach w Gdyni?
8: Często są na początku miesiąca, a tak to rzadko. Też zależy na jakich liniach.
9: Kontrole są, ale w takich najmniej oczekiwanych momentach, nie w porannym szczycie, raczej w niedzielę albo w sobotę, mam wrażenie, bo wtedy najczęściej spotykam kontrolerów.
2: Według danych ZKM-u co dziesiąty pasażer jeździ na gapę. Przy tych kontrolach to też tak widać, że jest dużo tych opłat dodatkowych nakładanych?
8: Tak, ja mam wrażenie, że zawsze jak sprawdzają, to zawsze ktoś nie ma biletu.
9: Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że jednak zdarza się, że ktoś albo zapomni dokupić, albo są to osoby pod wpływem różnych substancji i te osoby jednak, jest ich spora ilość, szczególnie zimą, i one jeżdżą bez biletu. Z tym sobie nie radzimy.
0: Dodam, że w Gdyni opłata dodatkowa za jazdę komunikacją miejską bez ważnego biletu wynosi 300 zł. Płacąc ją od razu u kontrolera lub w ciągu 7 dni od wystawienia, rabat wynosi odpowiednio 50 i 30%.
1: To są wydarzenia i muzyka w Radiu Gdańsk.
0: Za 19 minut godzina 17 w Radiu Gdańsk teraz informacje dla kierowców.
10: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
11: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUVa Starray i MI.
1: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
12: Pilot Radia Gdańsk.
0: W Gdańsku niezmiennie zakorkowana jest Aleja Żołnierzy Wyklętych w kierunku Niedźwiednika. Sporo stoimy, natomiast nie rozpędzamy się nigdzie. Będąc już w okolicy, to Słowackiego do skrętu w Potokową, także z ogonkiem na finiszu. Cały czas dramatyczna sytuacja na Spacerowej. Do Osowej ciągniemy się ponad pół godziny. W drugą stronę również na chwilę przystaniemy przed Oliwą. Bardzo powoli również na Alei Grunwaldzkiej w stronę Wrzeszcza, jadąc od Sopotu. Niewielkie spowolnienia na obwodnicy Trójmiasta. W kierunku Gdyni nogę z gazu na moment ściągniemy na wysokości Matarni, w przeciwną stronę spowolnienie przed zjazdem w bardzo zakorkowaną Jabłoniową. Coraz więcej czasu spędzimy też w tłoku na Alei Armii Krajowej od Śródmieścia do styku z także przytkaną Łostowicką.
10: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
11: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUVa Starray i MI.
1: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
13: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.

0: Krzysztof Cugowski w Radiu Gdańsk za 14 minut, godzina 17.
1: Wydarzenia i muzyka.
0: Czy zabytkowa stolica krainy w Kratę zniknie pośród nowoczesnej zabudowy deweloperskiej? Muzealnicy alarmują, że obszar wokół Swołowa koło Słupska zostanie podzielony na działki budowlane i w efekcie powstać ma tam kilkaset domów. Część ma nawiązywać do obecnej tu od wieków szachulcowej zabudowy. Gmina Radzikowo podkreśla, że plan został uzgodniony z mieszkańcami. Spór jednak nabiera temperatury, bo w rozstrzygnięcia dotyczące planu wokół Swołowa włączył się nie tylko Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Dawid Gonciarz, kierownik Muzeum Kultury Ludowej w Swołowie, podkreśla, że była od lat zgoda na zabudowę części tego terenu, ale po pierwsze przez mieszkańców, a nie deweloperów.
2: Miało to tworzyć taką część owalnicową, powiedzmy, z tą zabudową zagrodową. Przypomnijmy, to są działki, które mogą mieć tylko minimum 3000 metrów kwadratowych. Ten plan został uchwalony, ale no, jakimś dziwnym trafem później, na etapie uzgodnień z konserwatorem zabytków, nie wiem jak to się stało, czy kto za to odpowiadał, bo nagle zaczęliśmy ze zdumieniem patrzeć w kolejnym czasie, że pojawiają się działki, mniejsze działki, po prostu te zagrodowe są dzielone, ktoś na to pozwala, tak? I zaczyna się proces suburbanizacji tutaj, zaczyna się proces zabudowy wokół samej miejscowości.
3: Czyli krótko mówiąc, to już nie są działki o powierzchni minimum 3000 metrów, tylko dużo mniejsze.
2: Tak, dokładnie. Tutaj przedstawiam dokument, tak, planu ogólnego, gdzie już one są naniesione. Chociażby tutaj za serowarnią jednej z prywatnych mieszkanek z Fołowa. Tak jak naliczyłem, to tutaj jest już około 20 działek takich, to niecałe 1000 metrów. Tak? To można zresztą zobaczyć. I tak naprawdę chodzi o to, skąd te podziały, poszerzenie w ogóle tej strefy zabudowy, tak naprawdę jeszcze. No, w międzyczasie też inwestycja troszkę oddalona od Fołowa, ale też robiąca wrażenie inwestycja deweloperska, bo tam z tego, co mi wiadomo, po obu stronach drogi ma być w kierunku Buskowa Małego 240 domów, a już powstało kilkanaście i powstają następne. One są jednakowe, no takie typowe osiedle deweloperskie. Do tego dokładamy te podziały, które tutaj można zobaczyć na portalach typu właśnie Geoportal, czy w planie ogólnym gminy nawet, mapę, załącznik, który został jako załącznik graficzny dołączony, plus jeszcze potężna strefa, którą gmina dorzuciła pomiędzy Krzemienicą a Swołowem, w tym momencie robi się nam przestrzeń na kilkaset budynków. Kilkaset budynków, które zaburzą ten historyczny, średniowieczny układ Swołowa z tą łanową zabudową zagrodową, z widokiem na drzewa,

0: Decyzji odwołała się nie tylko gmina, ale łącznie jeszcze 21 innych podmiotów.
1: To jest bardzo duża przestrzeń, bo wystarczy popatrzeć na skalę, tak? Już to, ta przestrzeń to jest to, co widzimy w ogrodzie Zagrody Albrechta, gdzie odbywają się też imprezy plenerowe, gdzie zresztą będzie konflikt interesów, bo zaczynamy realizację Zagrody nr 9, gdzie właśnie z tyłu mają być takie ogrody spacerowe, ogrody sensoryczne, rośliny barwieckie, stare nasadzenia drzew owocowych. To będzie takie miejsce nie do końca związane z oglądaniem architektury, ale na takie wytchnienie, na poprzebywanie wśród przyrody. Tam chcieliśmy woliery ze zwierzętami, dawne ptactwo ozdobne. Takie miejsce po prostu odpoczynku, relaksu w tej zagrodzie, na właśnie zagrodą na tych łąkach. I ta zabudowa w tak bliskim sąsiedztwie i w takim natężeniu, niewątpliwie to będzie psuło całe wrażenia krajobrazowe, widokowe, zaburzy praktycznie sens tutaj jakiegoś odpoczynku dla zwiedzającego, dla turysty.
0: Gmina Redzikowo jednoznacznie już wielokrotnie wskazywała, że rozszerzenie ochrony poprzez wpis do rejestru zabytków na tak szeroki obszar ma charakter nadmiarowy i prowadzi do nałożenia na właścicieli nieruchomości podwójnych obowiązków administracyjnych.
1: To osiedle, które powstaje w kierunku Buskowa Małego Deweloperskiej, już jest jakimś tam, nie oszukujmy się, zagrożeniem. Tam są pozwolenia wydane, tak, tam się już to toczy. Można to oddzielić, ale to jest dosyć daleko od miejscowości, jakiś kilometr od Swołowa i można to jakoś oddzielić strefą zieleni, tak, żeby to przedpole widokowe było zachowane, ale obawy budzą bardzo mocno te ruchy, które dzieją się już w bardzo bliskim albo na przedpolu samej wsi, samej miejscowości.
0: Nasz samorząd doskonale zna wartość Swołowa i jego układu przestrzennego, jednak w tym momencie należy brać pod uwagę potrzeby mieszkańców, głos społeczności lokalnej, którzy wielokrotnie podkreślali, że teren wokół Swołowa powinien zostać przestrzenią żywą, dostępną, bez wprowadzenia nadmiernych ograniczeń w zakresie zagospodarowania przestrzennego.
2: Spór o zabudowę lub ochronę okolic Swołowa trwa. Nie jest wykluczone, że zostanie zorganizowany tzw. okrągły stół w sprawie uzgodnień dotyczących możliwych inwestycji.
3: To są wydarzenia i muzyka w Radiu Gdańsk.
2: Nasze wtorkowe popołudniowe spotkanie z Państwem za 8 minut 17.

0: Rezerwa w baku? Radio Gdańsk tankuje do pełna.
1: Chcesz wygrać kartę paliwową o wartości 500 zł?
0: Ruszamy w trasę.
1: Słuchaj nas w każdy piątek od samego rana i śledź naszego Facebooka.
2: Reklama.
0: Mówią, że czas to pieniądz.
1: My nie marnujemy ani jednego, ani drugiego.
0: Z audycją Ludzie i Pieniądze będziecie na bieżąco ze zmianami, które mają realny wpływ na wasze życie.
1: Słuchaj nas we wtorki, środy i czwartki po 9:00.
0: Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
3: Gdański Teatr Szekspirowski zaprasza widzów na wspólny wyjazd do Warszawy na prolog 30. Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego. Zobaczymy jedno z najważniejszych współczesnych odczytań Szekspira. Historię Henryka IV w reżyserii Iwana Aleksandra z Andrzejem Sewerynem w tytułowej roli. Spektakl o władzy, dojrzewaniu i namiętnościach wymykających się spod kontroli. 6 czerwca, Teatr Polski w Warszawie. Liczba biletów ograniczona. Szczegóły na stronie teatrszekspirowski.pl.
4: Radio Gdańsk poleca cykl koncertowy Horyzonty Muzyki. Tym razem u nas wokalista, autor tekstów, gitarzysta, a do tego jeden z najzdolniejszych kompozytorów i producentów muzycznych młodego pokolenia w Polsce.
5: Zagram piosenki z mojej debiutanckiej solowej płyty zatytułowanej Słoneczna strona ulicy. Bardzo serdecznie zapraszam na koncert i pozdrawiam słuchaczy Radia Gdańsk. Leon Krześniak.
6: Nic złego się nie stanie, miałem dług.
4: Leon Krześniak na żywo w studiu imienia Janusza Hajduna już w ten piątek o 19:05. Transmisja na antenie oraz w internecie także w postaci wideo. Zaproszenia do zdobycia w naszych audycjach. Do usłyszenia i zobaczenia. Kamil Wicik.
7: Partnerem koncertu jest Port Lotniczy Gdańsk imienia Lecha Wałęsy.
8: Chcę tak dalej.
2: Reklama.
9: Tu Radio Gdańsk, teraz jeszcze przed 17:00 informacje dla kierowców.
3: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna, producent drewnianych okien Minimal Design, www.ms.pl.
1: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
10: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
11: Pilot Radia Gdańsk.
12: Niestety dalej dramatyczna sytuacja drogowa w Gdyni. Jadąc ze Śródmieścia do Estakady Morską lub Janka Wiśniewskiego w ścisku ciągniemy się ponad pół godziny. Nie odpuszczają także dojazdy do Witomina ze strony miasta. Najpoważniejsza sytuacja jest jadąc Małokacką. Tutaj korek zaczyna się już na zjeździe z Alei Zwycięstwa. Także dojazd do Karwin niezmiennie pozostaje wyzwaniem. Wielkopolska wężykiem na całej długości od strony Redłowa. W Gdańsku na styku Łostowickiej i Armii Krajowej zatory większe niż zazwyczaj. Stoimy również jadąc od strony Jasienia. Na Podwalu Przedmiejskim w kierunku Śródmieścia noga z gazu jeszcze przed Wyspą Spichrzów. Nie odpuszcza zator na S7. Niezmiennie, wyraźnie zwalniamy od węzła Port do zjazdu węzłem Południe.
3: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
1: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
10: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.

0: Tu Radio Gdańsk. Minęła godzina 17.
1: Radio Gdańsk. Wiadomość.
0: Hanna Brzezińska.
2: Policja ostrzega maturzystów przed fałszywymi przeciekami arkuszy egzaminacyjnych.
3: Korzystanie z takich nielegalnych źródeł może mieć poważne skutki.
2: 2,5 tysiąca polskojęzycznych książek dla szkół na Wileńszczyźnie zebrano w ramach akcji Fala Literatury.
4: Lista obejmowała lektury, klasykę, dużo literatury młodzieżowej i dziecięcej.
2: W sporcie koszykarze kończą sezon zasadniczy Orlen Basket Ligi. Trefl zagra we Włocławku, Arka w Toruniu. Policja ostrzega maturzystów przed fałszywymi przeciekami z kolejnych etapów egzaminu dojrzałości. Oszuści w internecie nie oferują prawdziwych tegorocznych arkuszy egzaminacyjnych, podkreśla aspirant Karol Gruda z Komendy Głównej Policji.
3: Osoby, które obiecują dostęp do takich tajnych materiałów, najczęściej próbują wyłudzić pieniądze lub dane osobowe. Korzystanie z takich nielegalnych źródeł może mieć poważne skutki, od unieważnienia egzaminu aż po dalsze konsekwencje prawne.
2: Wczoraj podczas pierwszego dnia egzaminów kilkunastu maturzystów zostało złapanych na wnoszeniu na salę telefonu komórkowego, informuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
5: Dyrektorzy szkół unieważnili egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym ze względu na samo wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego. I już te osoby nie będą mogły poprawiać matury w tym roku, tylko dopiero w przyszłym roku.
2: Centralna Komisja Egzaminacyjna zamierza złożyć zawiadomienia o popełnieniu przestępstw związanych z maturami już po zakończeniu ostatnich egzaminów. Właścicielka przedszkola z Człuchowa uznana winną wyłudzenia dotacji w wysokości ponad 200 tysięcy złotych. Roxana B. przyznała się do winy, dobrowolnie poddała się karze i zwróciła nienależnie pobraną dotację oświatową. Nieprawidłowości wykryła kontrola człuchowskiego samorządu. Niepublicznej placówce wypłacono podwójną dotację na te same dzieci. Według dokumentacji miały jednocześnie uczęszczać do żłobka i przedszkola. Sąd Okręgowy w Słupsku skazał Roxanę B. na karę 12 tysięcy złotych grzywny. Sędzia Daniel Żegunia podkreślał, że uwzględniono postawę oskarżonej podczas śledztwa.
6: Rzadko kiedy zdarza się, żeby na ławie oskarżonych zasiadła osoba, która bierze na siebie odważnie odpowiedzialność za błąd, którego się dopuściła, naprawia szkodę przed zakończeniem postępowania, uiszcza już środki tytułem kary grzywny i odważnie stawia się przed sądem, żeby spojrzeć temidzie prosto w zasłonięte oczy.
2: Wyrok jest nieprawomocny.
1: To są wiadomości Radia Gdańsk.
2: 2,5 tysiąca polskojęzycznych książek zebrano dla szkół na Wileńszczyźnie w ramach akcji Fala Literatury. W zbiórkę włączyły się szkoły i placówki nawet spoza naszego województwa, mówi Jacek Świs ze stowarzyszenia Traugut.org.
7: 14 średnich szkół rejonu wileńskiego przygotowało listę książek, które są im potrzebne ze względu na dalszy rozwój i edukację w swoich placówkach. Lista obejmowała lektury, klasykę, dużo literatury młodzieżowej i dziecięcej, łącznie 2,5 tysiąca woluminów.
8: Stowarzyszenie Traugutę pięknie przeprowadziło akcję Fala Literatury, która tak naprawdę już zalała całą Polskę. Dziękuję wszystkim, kto oferował książki, kto pomógł w akcji. Dzięki waszej pracy i poświęceniu nasza młodzież będzie miała możliwość doskonalić język polski.
2: Dodaje Renata Cytacka z Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego, która zwróciła się o pomoc w zbiórce książek. Wszystkie zebrane publikacje trafią na Wileńszczyznę pod koniec maja. Fundusz Ubezpieczeniowy ma być wsparciem dla rolników i sadowników poszkodowanych przez przymrozki, gradobicie czy susze. Ministerstwo Rolnictwa rozpoczęło pracę nad projektem, który popierają sami zainteresowani. Trzeci rok z rzędu wiosenne przymrozki pustoszą sady, także na Pomorzu. Tym razem szkody są wyjątkowo duże. Resort Rolnictwa zamierza też wspierać rozwój i stosowanie nowoczesnych technologii, które mają chronić uprawy przed skutkami negatywnych zjawisk atmosferycznych.
0: Teraz o sporcie w Radiu Gdańsk Włodzimierz Machnikowski.
9: Włocławek będzie gospodarzem lekkoatletycznych mistrzostw Polski w 2028 roku. Zawody odbędą się od 16 do 18 czerwca i będą kluczowym elementem kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles. Prezes PESLA Sebastian Chmara podkreśla, że termin imprezy wypadający tuż po Mistrzostwach Europy w Chorzowie gwarantuje start krajowej czołówki w najwyższej formie. A już jutro we Włocławku zagrają koszykarze Energii Trefla. Sopocianie walczą o trzecie miejsce po sezonie zasadniczym Orlen Basket Ligi. Wszystkie mecze ostatniej 30. kolejki zaczną się o 19. O pierwsze miejsce walczą King Szczecin i Legia Warszawa. Trzeci Trefli i czwarty Śląsk tracą do tej dwójki po 2 punkty. Gospodarz jutrzejszego spotkania Anwil broni 7. miejsca, co gwarantuje emocje, podkreśla drugi trener Trefla Jakub Pędrakowski.
10: Bardzo ofensywny zespół, bardzo dużo graczy, którzy mogą rzucać punkty, którzy są bardzo utalentowani. Jeden z najlepszych ataków w lidze, przy tym jedna ze słabszych obron. Co ciekawe, jeden z lepszych ataków w lidze, grając jedno z najwolniejszych temp w ciągu ostatnich 12 spotkań. Jest to najwolniej grająca drużyna w całej Ekstraklasie.
9: Bez pośpiechu, ale skutecznie. Energia Trefl potrzebuje zwycięstwa, by zachować trzecie miejsce i w pierwszej rundzie play-off grę z 6. drużyną, którą jest AMW Arka. Zatem derby Trójmiasta w walce o półfinał Mistrzostw Polski bardzo prawdopodobne. Arka zagra jutro w Toruniu. Energia Czarni pożegnają się ze swymi kibicami w Gryfii meczem z GTK Gliwice. Koszykarze New York Knicks rozbili u siebie Philadelphia 76ers 137-98 w pierwszym meczu półfinału konferencji wschodniej NBA. Cały mecz na ławce rezerwowych gospodarzy przesiedział Jeremy Sochan. Los Angeles Lakers rywalizacji z Oklahoma City Thunder w półfinale konferencji zachodniej zaczną bez Luki Doncicza. Słoweniec doznał urazu ścięgna 2 kwietnia i wciąż nie wrócił do treningów z pełnym obciążeniem. Doncic był najlepszym strzelcem sezonu zasadniczego, notując średnio 33,5 punktu na mecz. Lakers bez niego. W pierwszej rundzie play-off wygrali rywalizację z Houston Rockets 4-2, ale teraz czeka ich znacznie trudniejsze zadanie. Thunder bronią bowiem tytuł.
11: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
12: Sponsor programu. Ośrodek Poznaj Siebie. Terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo. Autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
0: Od 9 do 12 stopni teraz na termometrach, 1010 hektopaskali na barometrach. W całym regionie dużo chmury, opady deszczu i wiatr wiejący z północy słabo. W nocy też pochmurno i deszczowo i 5-6 stopni minimalnie. Jutro w ciągu dnia taka pogoda jak i dzisiaj, czyli 10-11 stopni maksymalnie. I do tego dużo chmur i opady deszczu. Czwartek podobny.
11: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko. Z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
12: Sponsor programu. Ośrodek Poznaj Siebie. Terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo. Autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
1: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
0: Artur Sroga kończy dyżur za konsoletą, Ewa Palicka za konsoletą zasiądzie niebawem, a ja witam Państwa bardzo serdecznie ponownie, Tomasz Galiński, kłaniam się, jest przed mikrofonu. Przypomnę, Piotrek Bonar czeka na Państwa informacje drogowe, 603 06 06 06, to nasz numer SMS-owy, teraz 8 minut po 17.

0: Tu Radio Gdańsk, 10 minut po 17.
1: Wydarzenia i muzyka.
0: W najbliższe piątek i sobotę odbędą się Juwenalia Gdańskie, które 6 trójmiejskich publicznych uczelni organizuje wspólnie z Fundacją Gdańską. W ostatni weekend maja przyspieszone obchody 4 czerwca i strefa społeczna, którą także organizuje Fundacja. O przygotowaniach do tych wydarzeń Kuba Kołka rozmawiał z Jackiem Bendykowskim, prezesem zarządu Fundacji Gdańskiej.
2: Maj to taki specyficzny miesiąc, maturzyści zdają swoje egzaminy, a studenci świętują.
3: Studenci świętują, tak jest. Już w ten weekend 8-9 maja Juwenalia Gdańskie. Absolutnie znakomita impreza, świetna muzycznie. Line-up jak zwykle tej imprezy przygotowują studenci ze wsparciem Fundacji Gdańskiej. Impreza dwudniowa. Bardzo zapraszam wszystkich młodych, szczególnie gdańszczanki i gdańszczan, sopocianki, sopocian, gdynianki, gdynian i mieszkańców metropolii, żeby kupowali bilety na stronie juwenaliagdańskie.pl, bo te bilety dzisiaj są tańsze niż będą w dniu imprezy, czyli 8 i 9 maja, przypominam. Jak zwykle mnóstwo imprez towarzyszących, niezależnie od stref, które przygotowuje każda z uczelni, przypominam, że partnerami tej imprezy jest 6 uczelni publicznych Trójmiasta, ale to podkreślenie moje, jeżeli chodzi o studentów, zapraszamy studentów wszystkich. Wszyscy studenci uczelni mają zniżki, czyli tańsze bilety, wystarczy legitymacja studencka, również legitymacja międzynarodowa. Natomiast poza uczelniami mamy 13 partnerów, którzy wspierają tę imprezę. Każdy z tych partnerów przygotowuje swoje standy, swoje miejsca, w których reklamuje swoją działalność. To są również jest strefa NGO-sowska, gdzie mamy profilaktykę medyczną przeciwko HIV. Mamy możliwość zapisania się dla chętnych na bycie dawcą szpiku. Przypominam, mam już pierwszy przypadek z juwenaliów, iż dawca zarejestrowany podczas juwenaliów stał się realnym dawcą i uratował życie pewnej osobie, więc to jest moim zdaniem bardzo, bardzo piękna inicjatywa, która się dzieje przy tej okazji.
2: I nie tylko wirtualna, nie tylko opowieść, ale coś namacalnego.
3: Absolutnie realne ratowanie życia konkretnego człowieka. Silent Disco stało się bardzo popularne w ubiegłym roku. Ja przy tym szczerze nie rozumiem tej formy spędzania czasu i zabawy.
2: To żeby słuchaczom wytłumaczyć, ale to jest taki rodzaj, powiedzmy, dyskoteki, w której nie gra głośna muzyka, ludzie mają słuchawki
3: tak
2: i na słuchawkach słyszą tę muzykę różną czasami, bo mogą z różnych
3: tak
2: zestawów
3: jest, mogą być różne zestawy, więc każdy tańczy swoje. Do tych słuchawek wygląda to szalenie zabawnie dla osoby, która się temu przygląda z zewnątrz. Oczywiście wielka strefa gastronomiczna, food trucki, więc jadła i napitku nie zabraknie. Bardzo serdecznie na tego 8-9 zapraszamy. 8-9 maja, juwenaliagdańskie.pl.
2: Na Placu Zebrań Ludowych widać też już scenę juwenaliów, która tam wyrosła, ale tak sobie myślę, już zostawiając ten rok, jak to w przyszłości będzie. Plac Zebrań Ludowych nam się może zmienić, zmieni się też miejsce odbywania się juwenaliów, tych takich dużych, wspólnych, połączonych, organizowanych wspólnie przez kilka uczelni.
3: Nie wiem, czy będzie taka potrzeba, będziemy się nad tym zastanawiać.
2: Mówię oczywiście o kontekście budowy opery.
3: Tak. Myślę, że kontekst budowy opery to mimo wszystko jest wiele lat przed nami. Myślę, że to już dobra dekada. Natomiast ta opera jest umiejscowiona w najbardziej północnej części placu. Czyli ta część, gdzie dziś odbywają się imprezy, pozostanie nadal wolna. Być może ta scena będzie oparta w przyszłości o fasadę opery. Podobno projektanci dostali takie zadanie, żeby uwzględnić fakt organizowania imprez publicznych.
2: Czyli żeby tam była też scena plenerowa jakaś po prostu.
3: Tak, żeby tam mogły być również sceny plenerowe. Z takich ciekawostek jeszcze, o których warto dodać, to, że my jako fundacja jesteśmy częścią takiego europejskiego projektu Strive, który promuje różne festiwale i imprezy kulturalne wokół Morza Bałtyckiego. Juwenalia Gdańskie są również częścią tego programu i w ramach tej współpracy robimy różne zabawne rzeczy. Między innymi w tym roku będą toalety próżniowe, które będziemy promować docelowo, czyli takie, które są ekologiczne, które nie zużywają wody.
2: To jest bardzo ciekawe, ale zostawiając już juwenalia, no to maj jak zwykle minie szybko i przed nami czerwiec i 4 czerwca to też święto wolności i solidarności, czy raczej wolności praw obywatelskich, chyba tak ono różne nazwy miało w przeszłości. Fundacja Gdańska organizuje strefę społeczną. Coś się zmienia w tym roku? Jak to będzie wyglądać? Jak wyglądają w ogóle przygotowania do 4 czerwca?
3: Zmienia się o tyle. Przygotowania są, że tak powiem, absolutnie zaawansowane. My jako fundacja jesteśmy w tej chwili, muszę powiedzieć, zakopani w pracy, bo juwenalia teraz, za chwilę strefa społeczna, a już w czerwcu gigantyczna impreza, czyli Ukrainian Recovery Conference, którą również organizujemy. Jako fundacja.
2: Współorganizujecie, bo organizuje ją ministerstwo.
3: To prawda, że map ją organizuje, ale my jesteśmy technicznym organizatorem, czyli my jesteśmy od tego, żeby to wszystko grało, żeby był w właściwych miejscach prąd, działały ekrany i żeby jakoś to wszystko zorganizować i sfinansować. Natomiast odnośnie strefy społecznej, mamy Boże Ciało 4 czerwca i długi weekend związany ze świętem Bożego Ciała, więc postanowiliśmy przenieść strefę społeczną w tym roku na 30 i 31 maja. Czyli weekend wcześniej, bo wiemy doskonale, że bardzo wielu gdańszczan udaje się na ten długi weekend, często gdzieś wyjeżdża. Potem też nie chcemy kolidować ze świętem kościelnym, więc 30-31 maja strefa społeczna, tam gdzie w ubiegłym roku, czyli na terenie klubu Stocznia, 190 NGO-sów w tym roku, czyli pozostajemy największą imprezą NGO-sowską w Polsce. Sporo nowości. Wprowadzamy TEDxy, takie występy na scenie dla NGO-sów, po to, żeby one mogły zaprezentować swoją działalność nie tylko na standach, ale mogły coś o sobie opowiedzieć albo powiedzieć o problemie. Każdy NGO, który będzie tym zainteresowany, będzie miał 8 minut na to, żeby na scenie wystąpić. Mnóstwo imprez towarzyszących przy tej okazji, oczywiście. Również współpraca z Press Clubem, czyli takie głębsze tematy, z dużą, powiedziałbym, rozpiętością emocjonalną i rozpiętością wrażliwości, jeżeli głównych gości zaproszonych, bo wśród tych gości, z którymi będą rozmawiać dziennikarze Press Clubu, jest Doda, czyli od osoby słynącej z kontrowersyjnych wypowiedzi poprzez generała Polko i kwestie związane z bezpieczeństwem, Jolantę Kwaśniewską, czyli taki side politics troszkę, po Katarzynę Grochole, jedną z naszych najwybitniejszych pisarek kobiecych, więc jakby nie zabraknie bardzo wielu atrakcji, które są atrakcjami o charakterze publicznym. 30-31 maja, wstęp wolny, zapraszamy wszystkich, zapraszamy również turystów. Jedna z debat w niedzielę będzie odbywała się w języku angielskim, bo chcemy być otwarci na turystów i chcemy być też otwarci na imigrantów, którzy do Gdańska przyjeżdżają.
2: A o czym ta debata będzie, ta anglojęzyczna?
3: Ona jest w tej chwili, że tak powiem, w toku. My to robimy z takim projektem Active Citizens. Oni jeszcze, że tak powiem, uzgadniają w tej chwili z nami tematykę tej debaty.
2: Aktywni obywatele, a motyw przewodni, jaki będzie tegorocznego święta?
3: Nie ma w tym roku żadnego motywu przewodniego. Te motywy, one miały swoje zalety, miały swoje wady. To jest rok, który jakby niczym szczególnym się nie charakteryzuje. Chcieliśmy uciec od takich tematów wiodących, które są czasem jakby trochę już frustrujące być może dla niektórych obywateli związanych z wojną, czy to, bo ta wojna się do nas zbliża, więc należy może unikać tego tematu, żeby o nim za dużo nie mówić. Po to jednak, żeby ta strefa była taką strefą radości, przygotowywała nas na święto czwartego.
2: Żeby to ciągle było święto po prostu.
3: Żeby to ciągle było święto, radosne święto, bo to jest święto radosne, bo to jest początek tygodnia, w którym świętujemy odzyskanie przez Polskę niepodległości i odzyskanie przez Polskę demokracji.
0: Z Jackiem Bendykowskim, prezesem Fundacji Gdańskiej, rozmawiał Kuba Kaługa.
1: To są wydarzenia i muzyka w Radiu Gdańsk.
0: 18 minut po 17:00.

To YouTube w naszym popołudniowym programie, 22 minuty po godzinie 17, tu Radio Gdańsk, które zaprasza Państwa na koncert niezwykły. To będzie koncert pełen emocji, nostalgii i bliskości. Okazja, by znane i lubiane utwory stały się naprawdę na nowo wielkimi przebojami, bo będą zagrane w nowych, subtelnych aranżacjach. W tej odsłonie muzyka staje się bardziej intymna, a spotkanie z artystką jeszcze bliższe i bardziej osobiste, przekonują organizatorzy. Kasia Kowalska, panie i panowie, w roli głównej 11 maja w Teatrze Muzycznym w Gdyni o 19. Mam dwa podwójne zaproszenia. Jeśli państwo przekonają nas, że koniecznie państwo muszą wybrać się do Gdyni na ten koncert, no to proszę smsować 603-06-06-06. Dwa podwójne zaproszenia na koncert, który już w poniedziałek o 19 w Gdyni czekają. Radio Gdańsk 603-06-06-06. Kasia Kowalska akustycznie, na żywo. Pozwól otulić się tym dźwiękom. Tak mówią ci, którzy to i organizują.

0: Reklama.
1: I szedł Adam drogą, którą Pan mu wskazał. I doszedł do miejsca pełnego zieleni i życia. I ujrzał drzewa silne, krzewy dorodne i kwiaty w pełnym rozkwicie. I zachwyciło się serce jego. I rzekł Adam:
2: zaprawdę, piękny jest ten ogród.
1: A głos odpowiedział mu łagodnie:
2: bo to jest Frank Raj.
1: Szkółka roślin Frank Raj, by ogród twój był prawdziwym rajem. frank-raj.pl. Przy drodze krajowej Chojnice Starogard.
3: Jeszcze nie ma mnie w Gdańsku, ale będę 10 maja w Europejskim Centrum Solidarności z Piotrem Bukartykiem. I wtedy będziemy obaj i może Państwo nas zobaczą, a może posłuchają.
4: Skończyły się żarty.
3: Mam i Bukartyk.
4: Będziemy śpiewać, tańczyć, recytować.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.
7: Tu Radio Gdańsk, teraz informacje dla kierowców.
8: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
9: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
10: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
11: Pilot Radia Gdańsk.
12: Wszystko wskazuje na to, że popołudniowy szczyt komunikacyjny jeszcze nie zamierza się pożegnać. W Gdańsku cały czas długi korek na Armii Krajowej od strony Śródmieścia. Rakoczego na Moranie także nas zatrzyma. Alei Żołnierzy Wyklętych od Zaspy do garnizonu w Ścisku, który zaczyna się już przy zjeździe z Alei Legionów. Na chwilę zatrzyma nas Grunwaldzka od Oliwy w stronę Wrzeszcza. Spacerowa też zwalnia na niemal całej długości, ale tutaj widać pierwsze oznaki poprawy. Zakorkowała się obwodnica Trójmiasta w stronę Gdyni. W zator wpadamy na wysokości Matarni, a potem przez dobre kilka minut ciągniemy się do wysokości Owczarni. W Gdyni niezmiennie fatalna sytuacja na Morskiej i Janka Wiśniewskiego. Od Dworca Głównego do Estakady jedziemy ponad 20 minut. Nie odpuszczają dojazdy do Witomina i Karwin. Więcej drogowych szczegółów z Gdyni za kilka minut.
8: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
9: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
10: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
13: Radio Gdańsk. Gramy dla Was od pokoleń.
7: Jest 17:30.
14: Radio Gdańsk.
15: Skrót wiadomości.
7: Katarzyna Staszko.
16: Witam i zapraszam. Policja zajmie się sprawą próby uśmiercenia drzew na Kaszubach. W miejscowości Przewóz w gminie Chmielno ktoś wysypał pod nimi duże ilości soli. Leśnicy potwierdzają, że chodzi o 30 około 60-letnich klonów. Sól w dużym stężeniu byłaby dla nich zabójcza. Sprawa trafiła także do gminnych służb środowiskowych. Zostało 10 dni na zapisanie dziecka na priorytetową listę przyjęcia do gdańskiego żłobka, informują urzędnicy. Maluchy zapisane na elektroniczną listę do 15 maja będą miały pierwszeństwo w przydziale miejsc od nowego roku szkolnego. Na liście oczekujących obecnie znajduje się około 1000 dzieci. Wolnych miejsc będzie nieco ponad 1000. W naszym interesie jest to, żeby nie dochodziło do redukcji amerykańskich wojsk w Europie, podkreślił rzecznik rządu Adam Szłapka. To po głosie słów premiera Donalda Tuska, który pytany o ewentualną relokację wycofywanych z Niemiec amerykańskich żołnierzy, powiedział, że Polska jako państwo nie powinna ich podbierać. Polityczni przeciwnicy premiera zarzucali mu, że nie zależy mu na zwiększeniu liczebności wojsk z USA w naszym kraju.
17: Chcemy zwiększać obecność amerykańską w Polsce, ale niekoniecznie to musi się odbywać kosztem przesunięć w innych miejscach. Przypominam, że są w Europie ważne centra logistyczne w Niemczech, we Włoszech, które są w stanie logistycznie przyjąć ewentualne zwiększenie szybkie i duże wojsk amerykańskich.
16: Administracja Donalda Trumpa zapowiedziała redukcję wojsk USA stacjonujących w Niemczech. Ma wycofać 5000 żołnierzy.
7: Pogoda. Od 8 do 10 stopni teraz na termometrach, 1010 hektopaskali na barometrach. Pochmurno w całym regionie, dużo chmur i deszczu i mokro będzie również w nocy. Wtedy termometry wskażą minimalnie 5-6 stopni. Jutro w ciągu dnia także dużo chmur, także opady deszczu i nie więcej niż 10 stopni Celsjusza.
13: Radio Gdańsk. Razem brzmi lepiej.
7: 3 minuty prawie po 5:30. Ja się

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: W Radiu Gdańsk muzyka nie zna wieku. You were always
2: on my mind. Muzyka się czuje.
3: W Radiu Gdańsk kultowe brzmienia spotykają się z nowościami.
4: Klasyka z energią jutra.
2: Poczuj puls hip-hopu.
5: Jak Tamagotchi, tylko pić, jeść, spać.
6: Siłę rocka, która nie zna granic.
4: Smak ambitnego popu i wolność jazzowej improwizacji.
3: Zanurz się w bluesie.
2: Zatrzymaj w harmonii chilloutu, choć na chwilę.
1: Audycje autorskie, strefa muzyki, koncerty na żywo.
4: Tu każde pokolenie ma swój rytm.
6: Tu każda emocja ma swój dźwięk.
3: Radio Gdańsk gra dla każdego z Was.

0: Tu Radio Gdańsk, za 20 minut, godzina 18, czas na informacje dla kierowców.
1: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna, producent drewnianych okien Minimal Design, www.ms.pl.
2: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
3: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
4: Pilot Radia Gdańsk.
5: Wracamy do Gdyni. Wielkopolska ze strony Redłowa. Ponad kwadrans w korku do przecięcia ze Strzelców. Na pokonanie Sopockiej do tego samego miejsca także potrzebujemy jeszcze 20 minut. Dojazdy do Witomina niezmiennie z Wężykami, jednak Małokacka, która wcześniej sprawiała najwięcej problemów, teraz wydaje się najprzystępniejszą. Ale i tak na chwil kilka nas zatrzyma. Bardzo, ale to bardzo powoli zdaje się rozluźniać Morska w stronę estakady i tak trasę od dworca głównego do wspomnianej Kwiatkowskiego pokonujemy w ponad 15 minut. Jeszcze więcej czasu zabierze nam dojazd ulicą Janka Wiśniewskiego. Rośnie niestety korek na obwodnicy Trójmiasta. W stronę Gdyni zwalniamy już przed Matarnią i ciągniemy się do zjazdu Owczarnia. W Gdańsku uspokaja się sytuacja na Słowackiego, odpuścił trakt Świętego Wojciecha, na dłużej zatrzyma nas tylko przed Pruszczem. Śródmieście Gdańska także już względnie przejezdne. Niestety spacerowa ponownie bardziej się zatkała.
1: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
2: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
3: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.

0: Za 16 minut, godzina 18, dobra to pora, by polecić Państwu ciekawą książkę, a zrobi to ze swoim gościem Agata Olszewska.
1: Książki, które polecamy.
2: Dzień dobry, jest ze mną pani Anna Duns, dyrektor wydawnictwa Zrzeszenia Pomorsko-Kaszubskiego.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Która poleci naszym słuchaczom dzisiaj całą serię, tak naprawdę serię wyjątkową, bo też łączącą i książkę, i audiobooka.
3: Tak, dzisiaj wracam do Państwa z serią wydawaną przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w ramach takiej akcji kampanii społecznej Kaszubskie Bajanie, którą wspólnie z Radiem Gdańsk organizujemy już od dobrych kilkunastu lat. Zawsze we wrześniu mamy finał w Kościerzynie, gdzie podczas festynu Kaszubskie Bajania prezentujemy Państwu nasz nowy wspólnie przygotowany audiobook, ale oprócz tego wydajemy również książki z literaturą dziecięcą. Są to mini powieści, mini opowiadania, ale też zbiory wierszyków krótszych i dłuższych. Czasami są tylko w języku kaszubskim, czasami są również przez autorów tłumaczone na język polski. Są bogato ilustrowane, tak? Bo to jest taka książeczka, która w naszym zamierzeniu miała zachęcać dzieci do tego, żeby wspólnie z rodzicami zgłębiać literaturę kaszubską, podążać właśnie śladami kaszubskich bohaterów i zachęcać rodziców do wspólnej zabawy. Dlatego właśnie te książeczki są w oprawie twardej przygotowane, ale z miękką okładką. Są bogato ilustrowane, są kolorowe, mają bardzo dużo szczegółów w sobie, ale oprócz tego jeszcze proponujemy jako część składową tej książki audiobook, gdzie przez różne grupy, bo to często są zawodowi aktorzy kaszubscy, często są to autorzy, czasami są to grupy nauczycieli, czasami są też to uczniowie. Różne grupy czytają te opowieści, które są wydrukowane na kartach, a wszystko po to, żeby ułatwić rodzicom dzieci, które uczą się języka kaszubskiego w szkole, takie wspólne spędzanie czasu, bo nie zawsze jest tak, że ta mama czy tata, nawet jeżeli znają język kaszubski, umieją czytać albo pisać w języku kaszubskim, bo umówmy się, te starsze pokolenia nie miały szansy nauczyć się tych umiejętności w szkole, a ich dzieci mają taką szansę, więc dla młodszych dzieci nie jest to problem, żeby nawet po literce, ale przeliterować wyraz i go przeczytać, ale dla rodziców może być problem. A w momencie, kiedy słucha pani opowieści i śledzi wzrokiem to, co jest napisane na kartach książki, to jest bardzo proste nawet dla osoby, która nie zna języka kaszubskiego, zrozumieć. Do tego ilustracja też pomaga zrozumieć treść i taka wspólna nauka rodziców i dzieci w domu, a jednocześnie zaangażowanie, bo to dziecko, które wraca do domu i mówi: mamo, mamo, nauczyłam się świetnego słówka, a mama mówi: no nie rozumiem, nie wiem. No i wtedy ma tą szansę sięgnięcia po literaturę, zapoznania się i pokazania swojemu dziecku, że to, czego ono się dowiaduje w szkole, jest dla niej ważne. I to jest też taka zwrotna informacja dla tego dziecka: moja mama poświęciła czas na to, żeby ze mną porozmawiać, żeby się jakiegoś słówka kaszubskiego nauczyć, czyli nauka tego języka, tej kultury jest dla mojej mamy też ważna, więc ja się będę tego uczyła, bo to jest ważne dla naszej rodziny. I to właśnie myślę, że przez te kilkanaście lat, które już ta kampania trwa, powoduje, że właśnie bardzo często słyszymy od rodziców, że świetnie, że w końcu możemy z naszymi dziećmi poczytać, posłuchać wspólnie, czy poopowiadać. Też zainspirowaliśmy inne organizacje, inne samorządy do tego, żeby takie książeczki przygotowywać. Na przykład jest wspaniała seria o byciu, tak, przygotowana przez Urząd Miasta Bytowa, gdzie też oprócz książeczki jest płyta, jest słuchowisko, które w domu można sobie z rodzicami odsłuchać i wspólnie się bawić, tak, no bo nauka języka zawsze powinna być świetną zabawą, a jednocześnie język jako nośnik kultury i tradycji danego narodu jest też dla nas jakby dodatkowym walorem kulturalnym.
2: Jacy autorzy współtworzą tę serię?
3: Oj, bardzo różnie. Zaczęliśmy wydawać tę serię od klasyki, czyli pojawiły się bajki Anny Wajming, bajki przedrukowywane z Gryfa, bajki Franciszka Sędzickiego, czyli tych tuzów literatury kaszubskiej, ale potem przeszliśmy do współczesnych. Możecie Państwo znaleźć w tej serii na przykład bardzo słynne ostatnio nazwisko Tomasza Słomczyka, tak? Autora fenomenalnej książki Kaszebę, czy teraz Delty i Sopoty. On dla nas też napisał opowieść. Możecie Państwo znaleźć Stanisława Jankego, nieżyjącego już niestety wspaniałego pisarza Janusza Mamelskiego. Jest również klasyka kolejna Jan Trepczyk. Mamy również pierwszą prezeskę kobietę Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Izabelę Trojanowską. Także Tomasz Fopkę, też znane na Kaszubach nazwisko. Tych autorów z biegiem lat przybywało, seria się rozrastała, także teraz już praktycznie można przez cały rok coś świetnego kaszubskiego sobie do poduszki przeczytać.
2: To jeszcze na zakończenie powiedzmy o tych rzeczywiście pięknych, kolorowych ilustracjach. Kto za nimi stoi? Też różni twórcy?
3: Też różni twórcy, bo głównie rysuje dla nas pani Joanna Grudnik, która właśnie do tej serii bardzo z nami się związała i zawsze pod jej ręką

0: nad tematem Solidarności w 1980 roku w Trójmieście i jednocześnie losach dzieci w czasie II wojny światowej na Kaszubach. Także to jest takie przenoszenie się w czasie, ale myślę, że z mądrymi rodzicami jako czytelnikami nawet takie trudne tematy można z dziećmi poruszać, nawet trzeba.
1: Bardzo dziękuję. Anna Dunst polecała Państwu serię
0: Kaszubskie Bajania.
2: Książki, które polecamy.
3: A rozmawiała Agata Olszewska, Radio Gdańsk, za 10 minut, godzina 18. Powoli kończymy nasze spotkanie w audycji Wydarzenia i Muzyka, w której dzisiaj między innymi rozmawialiśmy o maturach, bo przecież to jest ten czas, kiedy pisano dzisiaj między innymi z języka polskiego. Także zastanawialiśmy się, czy kraina w kratę zostanie zabudowana przez deweloperów. To oczywiście ta podsłupska wokół Słowowa. No i będzie również temat, który o pasażerach jadących na Gapę z Gdyni znajdzie się na stronie internetowej Radia Gdańsk. Polecam do odsłuchania informacji, które są bardzo, bardzo ciekawe, a związane z gapiowiczami, którzy jeżdżą właśnie gdyńską komunikacją.
2: Wydarzenia i muzyka.
3: I to były tematy, które między innymi poruszyliśmy po godzinie 16, a też znajdziecie Państwo je na radiogdańsk.pl. Zachęcam do czytania, do odwiedzenia naszej strony internetowej. Teraz za 8 minut godzina 18, już 18, a to oznacza, że przed 18 jeszcze kolejny autopilot w Radiu Gdańsk, czyli informacje dla kierowców, a to już September, Earth, Wind and Fire.

0: Radio Gdańsk. Posłuchaj, jak gramy.
1: Wiele gatunków muzycznych.
0: Różne osobowości.
2: Codziennie inny prowadzący.
0: Od poniedziałku do piątku. Między 19 a 21.
3: Strefa muzyki Radio.

0: Do usłyszenia!
1: Reklama.
2: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
3: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie, Millennium Dogs Against Gravity, zaprasza od 8 do 17 maja do Gdyńskiego Centrum Filmowego imienia Leszka Kopcia oraz online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz debaty i warsztaty. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl oraz gcf.org.pl.
4: Drodzy maturzyści, przed Wami ważny rejs. Matura. Niech towarzyszy Wam sprzyjający wiatr, pewna ręka i odwaga w dążeniu do celu. Uniwersytet Morski w Gdyni trzyma za Was kciuki. Do zobaczenia na pokładzie.
5: Wyobraź sobie więcej zieleni, czystsze powietrze. Przyszłość, o którą dbamy razem. Wystarczy jeden krok. Wybierz ofertę z e-fakturą od Energii Obrotu. W zamian posadzimy w Twoim imieniu drzewo. Akcję nasadzeń realizujemy czwarty rok. Posadziliśmy już ponad 150 tysięcy drzew, a kolejne przed nami. Do końca 2026 roku będzie ich w sumie blisko 300 tysięcy. Dołącz do akcji już dziś. Energia Obrót. Mała zmiana, wielki efekt. Z natury dobra energia.
6: Radio Gdańsk poleca cykl koncertowy Horyzonty Muzyki. Tym razem u nas wokalista, autor tekstów, gitarzysta, a do tego jeden z najzdolniejszych kompozytorów i producentów muzycznych młodego pokolenia w Polsce.
7: Zagram piosenki z mojej debiutanckiej solowej płyty zatytułowanej Słoneczna strona ulicy. Bardzo serdecznie zapraszam na koncert i pozdrawiam słuchaczy Radia Gdańsk. Leon Krześniak.
8: Nic złego się nie stanie, miałem dół.
6: Leon Krześniak na żywo w studiu imienia Janusza Hajduna już w ten piątek o 19.05. Transmisja na antenie oraz w internecie, także w postaci wideo. Zaproszenia do zdobycia w naszych audycjach. Do usłyszenia i zobaczenia. Kamil Wicik.
5: Partnerem koncertu jest Port Lotniczy Gdańsk imienia Lecha Wałęsy.
9: Chcę tak dalej.
1: Reklama.
10: Tu Radio Gdańsk, jeszcze przed godziną 18. Mamy informacje dla kierowców w autopilocie.
11: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
12: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto. Autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
13: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
1: Pilot Radia Gdańsk.
14: Sytuacja drogowa jest dynamiczna. Słowackiego w Gdańsku, która jeszcze dwa kwadranse temu odpuściła, teraz ponownie się zakorkowała. Tyle tylko, że w innym miejscu. Stoimy na leśnym odcinku w stronę Matarni. Jak informują słuchacze, na wiadukcie doszło do wypadku. Korek w kierunku lotniska dynamicznie rośnie. Przypomnę też o sporym zatorze na obwodnicy Trójmiasta. Zwalniamy przed Matarnią i do zjazdu na Owczarnię w ścisku poruszamy się przez 20 minut. W Gdańsku nie uspokaja się sytuacja na styku Armii Krajowej i Łostowickiej. Dodatkowa zmiana na nas świateł nas czeka i to raczej nie jedna. Na szczęście już w miarę płynnie jedziemy Jabłoniową. Ponownie na dobre niestety przytkała się spacerowa. Na tę chwilę na pokonanie trasy Oliwa Osowa potrzebujemy niemal 30 minut. W Gdyni niezmiennie tłoczno na Małokackiej w kierunku Witomina oraz na Wielkopolskiej i Sopockiej do Karwin. Morska, a przede wszystkim Janka Wiśniewskiego do Estakady zawiorą nam dobry kwadrans.
11: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
12: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
13: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
15: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.
10: Minęła godzina 18.
16: Radio Gdańsk.
17: Wiadomości.
10: Katarzyna Staszko.
18: Mimo braku dokumentacji i finansowania rozpoczyna się druga tura rozmów z samorządowcami i władzami państwa o trasie Via Pomerania.
19: Będziemy się starali jednak, żeby ta decyzja rządowa zapadła, żeby było jaśnie, ściśle określone, że ta droga jest realizowana.
18: Przed nami wielkie sprzątanie terenu wokół jeziora Rokickiego w gminie Tczew. W poprzednich edycjach akcji znaleziono prawdziwe cuda.
20: Stoły, krzesła, no takie rzeczy, które powinny trafiać bezpośrednio na Pszczok, no a trafiały tam.
18: A w sporcie Tomasz Wichniarek zastąpił Veljko Nikitovića na stanowisku dyrektora sportowego Arki Gdynia. Nie ma dokumentacji ani finansowania, ale i tak rozpoczyna się druga tura rozmów z samorządowcami i władzami państwa o drodze łączącej port w Ustce z Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy, zwanej Via Pomerania. Inicjator trasy, poseł Marek Biernacki, przyznaje, że wraca do punktu wyjścia, czyli przekonywania, że droga jest niezbędna dla obronności kraju.
19: Będziemy się starali jednak, żeby ta decyzja rządowa zapadła, żeby było jaśnie, ściśle określone, że ta droga jest realizowana i też, żeby samorządy wiedziały, jak ona będzie przebiegała. Niektórzy będą nas szczypać, niektórzy będą przed nami rywalizować, żeby już to zrobili. Najważniejsze tylko jest to, żeby ta inwestycja ziściła się. Mamy opór Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. Chodzi o środki przede wszystkim też i finansowe. Na pewno troszkę przeszkodzi nam w tym momencie weto prezydenckie przy sejfie. I teraz będziemy zmierzali się do kolejnego takiego przekonania i doprowadzenia do pewnego konsensusu.
18: Przypomnę, kilka dni temu informowano, że mimo wcześniejszych zapowiedzi w najbliższych latach nowej drogi ekspresowej Via Pomerania nie będzie. Resort nie przyjął bowiem wniosku Ministerstwa Obrony Narodowej, aby wpisać tę trasę do projektu specustawy dotyczącej kluczowych inwestycji infrastrukturalnych. Lokalna społeczność posprząta teren wokół jeziora Rokickiego w gminie Tczew. To wspólna inicjatywa sołtysów, mieszkańców i członków Polskiego Związku Wędkarskiego. Nadal w takich miejscach potrafią się znaleźć zadziwiające rzeczy, opowiada Sławomir Stojałkowski, sołtys Rokitek.
20: Były takie śmieci, chociażby jak łóżka i to sypialniane, stoły, krzesła, no takie rzeczy, które powinny trafiać bezpośrednio na Pszczok, no a trafiały tam. Nie wiem, było być może bliżej komuś. Z tego co wiem, to śmieci jest coraz mniej, ale tylko dlatego, że są te coroczne akcje właśnie, które są poświęcone temu sprzątaniu. Każdy dostanie rękawiczki, worek, no i w drogę zbieramy śmieci.
18: Wszyscy chętni na sprzątanie terenów wokół jeziora Rokickiego w gminie Tczew mogą stawić się na plaży w sobotę o 9:00. Na zakończenie akcji zaplanowano ognisko z poczęstunkiem.
17: To są wiadomości Radia Gdańsk.
18: W najbliższy weekend, czyli w dniach 8 i 9 maja na Placu Zebrań Ludowych odbędą się juwenalia gdańskie. Przejmujemy klucze do miasta i zapraszamy na zabawę, mówi Livia Karwat z Samorządu Politechniki Gdańskiej.
21: Juwenalia są dla wszystkich gdańskich uczelni, czyli Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Sztuk Pięknych i Akademii Muzycznej. Od 8 lat robimy te juwenalia wspólnie.
18: Bilety w niższej cenie wciąż są dostępne na stronie wydarzenia. Zapraszamy całą brać studencką, dodaje Jacek Bendykowski z Fundacji Gdańskiej.
22: Poza muzyką mnóstwo dodatkowych eventów, które są przygotowane przez uczelnie, ale również przez NGOsy zajmujące się profilaktyką przeciwko HIV i zapisywaniem potencjalnych dawców szpiku. Nasi partnerzy produktowi, nasi partnerzy społeczni, nasi partnerzy medialni wszyscy zapraszają do swoich standów.
18: Po raz 8 juwenalia współorganizują Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych oraz Gdański AWFIS. A teraz pora na wiadomości ze świata. Ukraińskie ataki na zaplecze rosyjskiej armii skutecznie psują kremlowską narrację o sukcesach wojskowych. Taką opinię wyraża wielu rosyjskich niezależnych dziennikarzy i analityków. Wskazują oni, że po uderzeniach w rosyjskie instalacje naftowe, bazy wojskowe i infrastrukturę energetyczną, Władimir Putin traci zaufanie Rosjan, o czym informuje Maciej Jastrzębski.
23: Niedawne ataki na czarnomorski port Tuapse spowodowały poważne uszkodzenia w jednej z największych rosyjskich rafinerii. Doszło też do wycieku ropy i skażenia linii brzegowej na odcinku 60 km. Według Sztabu Generalnego Ukrainy straty Rosji szacowane są na 300 milionów dolarów. Skuteczne są także uderzenia w lotniska wojskowe, bazy i arsenały, takie jak dzisiejsze uderzenie w Czeboksary, gdzie znajduje się kompleks wojskowo-przemysłowy. Rosjanie są również poruszeni tym, że dla ochrony Władimira Putina i Kremla zabrano system systemy obrony powietrznej z wielu regionów, aby przetransportować je do Moskwy. Do tego dochodzą wyłączenia internetu i ograniczenia w działalności telefonii komórkowej. Putin obawia się zamachu stanu i słusznie, bo jego otoczenie, a przede wszystkim przeciętni Rosjanie, są coraz bardziej niezadowoleni z obecnej sytuacji. Tak oceniają to, co dzieje się w Rosji, niezależni dziennikarze i analitycy.
18: Dodam, że według ocen przedstawionych w ubiegłym tygodniu przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, od początku roku Rosja straciła co najmniej 7 miliardów dolarów zysków bezpośrednio na skutek ukraińskich uderzeń wymierzonych w obiekty sektora naftowego.
10: O sporcie w Radiu Gdańsk, Włodzimierz Machnikowski.
0: Piłkarze Arki Gdynia mają nowego dyrektora sportowego. Wielko Nikitowicza zastąpił Tomasz Wichniarek. Związany z Poznaniem, kierował skautingiem w Lechu i zarządzał Wartą, odpowiadając za kwestie sportowe. Przed 6 laty przeniósł się do Łodzi, by odpowiadać za sprawy sportowe, skauting i transfery w Widzewie. Ostatnio krótko współpracował z Zagłębiem Sosnowiec jako pełnomocnik zarządu. Posiada licencję trenerską UEFA A. Wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. O 21:00 w Londynie Arsenal podejmie Atletico. Pierwszy mecz w Madrycie zakończył się remisem 1-1. Arsenal w bieżącej edycji Champions League nie znalazł pogromcy, wygrywając 10 spotkań i remisując 3. Atletico potrzebuje zwycięstwa, by po 10 latach ponownie zagrać w finale elitarnych rozgrywek. Mecz będzie transmitowany m.in. w programie pierwszym Telewizji Polskiej, podobnie jak jutrzejsze spotkanie Bayernu Monachium z Paris Saint-Germain. Chińczyk Wu Yize został mistrzem świata w snukerze. W finale turnieju rozgrywanego w Sheffield Chińczyk pokonał Shauna Murphy'ego 18-17. 22-latek wygrał dotychczas jedynie jeden turniej rankingowy. Dla Murphy'ego to 4 z rzędu przegrany finał Mistrzostw Świata. Anglik triumfował raz w 2005 roku. W tegorocznych Mistrzostwach Świata pierwszy raz w historii wystąpił Polak. Antoni Kowalski przegrał w pierwszej rundzie z 3-krotnym mistrzem świata Walijczykiem Markiem Williamsem 4-10.
2: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
3: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
10: Od 9 do 11 stopni na termometrach, 1010 hektopaskali na barometrach. Temperatura w nocy wyniesie minimalnie 5-6 stopni. Jutro w ciągu dnia maksymalnie nie więcej niż 10 stopni. Zatem chłodne dni przed nami i do tego jeszcze dużo chmur i dużo deszczu. Wiatr jak na razie wieje z północy umiarkowanie. Tomasz Ganiński, dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. Kłaniam się, życzę spokojnego wieczoru. Do usłyszenia.
2: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
3: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.

0: pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
1: Kuba Kaługa, kłaniam się nisko. Audycja Pomoże Polska Europa. 12 minut po godzinie 18 na zegarach. W kalendarzu z kolei 5 maja dzisiaj, to jest data nie bez znaczenia, bo to jest Dzień Europy, dzień upamiętniający ustanowienie Rady Europy i wiele krajów europejskich świętuje go właśnie dzisiaj, chociaż kraje, które należą do Unii Europejskiej, stawiają bardziej na 9 dzień maja jako dzień Unii Europejskiej. To są ważne rocznice. Ten dzień 9 maja ustanowiony jako rocznica przedstawienia planu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, który był znany jako plan Schumana, i to był właśnie 9 maja 1950 roku. To tak tyle tytułem kalendarium i wstępu, ale kolejna ważna rzecz do odnotowania to jest przecież 22. rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej, która, mam takie wrażenie, w tym roku trochę gdzieś umknęła nam między sejmowymi debatami nad odwołaniem pani minister Jolanty Sobierańskiej-Grędy czy pani minister Pauliny Henning-Kloski, a gdzieś między tymi prezydenckimi propozycjami dotyczącymi zmiany konstytucji. No ale ta rocznica będzie dzisiaj jednym z motywów przewodnich naszego spotkania. Doktor Aleksandra Borowicz, Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej, Uniwersytet Gdański. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: W naszym studiu. No i właśnie. Tak sobie patrzę i myślę sobie, biorąc pod uwagę tytuł tej audycji, Pomoże Polska Europa. 22 lata perspektywy obecności i Polski, i Pomorza w Unii Europejskiej. Co zyskaliśmy jako region, jako Pomorze na tym? I nie pytam tylko o te, powiedzmy, fundusze różne, które widzimy gołym okiem, które gdzieś na infrastrukturę, na przeróżne inwestycje, drogi, kolej, czy też budynki użyteczności publicznej zostały przeznaczone, bo to widzimy. A czego nie widzimy?
2: To piękny wiek. 22 lata w Unii to piękny wiek. Każdy myślę, że jest pewną taką wspomnieniem dobrym. Też pomyśli, jak miał 22 lata. Więc mimo, że to nie jest okrągła rocznica, to zawsze ten okres taki majowy jest takim momentem, kiedy różne rzeczy analizujemy i również te korzyści z bycia członkiem Unii Europejskiej. I oczywiście pierwsze, co nam przychodzi, to tak jak pan redaktor powiedział, to fundusze europejskie. I tak jak rozmawiamy, to mimo wszystko warto o tym mówić, bo to jest o funduszach europejskich trzeba mówić i trzeba to podkreślać, dlatego że to są rzeczy, które my widzimy na co dzień i odczuwamy w jakości naszego życia. To nie są tylko projekty infrastrukturalne, nowe drogi, obwodnice, nowe obiekty, ale również jakość naszego życia, czyli różnego rodzaju inwestycje w edukację, wyposażenie szkół, nowe przedszkola, ale również w służbę zdrowia, wyposażenie szpitali. Praktycznie ja myślę, że każdy z nas widzi te naklejki z logiem Unii Europejskiej, z flagą europejską i to są takie podstawowe elementy i warto podkreślić, że w ciągu tych 22 lat województwo pomorskie uzyskało z projektów 89 miliardów złotych. To jest ponad 60 tysięcy projektów. Takie dane właśnie tutaj nasz Urząd Marszałkowski przytacza. Także to są ogromne kwoty. I to naprawdę warto o tym pamiętać. I mimo, że staramy się tego członkostwa Polski w Unii nie sprowadzać do funduszy strukturalnych, to gdzieś oczywiście to jest taki wymiar bardzo materialny, który dotyka nas, a też dużo takiej dyskusji wokół tych wpłat do budżetu unijnego się pojawia, więc przy tej okazji też można rozwiać te wątpliwości, jak wygląda ten nasz bilans finansowy, bo zdecydowanie więcej z tego w czasie tych 20 lat, ponad 20 lat, pozyskaliśmy środków, aniżeli wpłaciliśmy. Tak? Ministerstwo Finansów podaje, że każda złotówka, jeden polski złoty wpłacony do budżetu, to 3 złote uzyskane w ramach różnego rodzaju dotacji i subwencji.
1: Chociaż ci, którzy są eurosceptyczni na przykład, mogliby powiedzieć, że ten czas minie i w pewnym momencie będziemy dopłacać do wspólnoty. no to też jest jakiś fakt.
2: Tak, to jest fakt, ale ja jako osoba, która zajmuje się integracją europejską, bardzo bym chciała zobaczyć ten moment, kiedy Polska będzie na takim etapie rozwoju gospodarczego, takiego jakości życia, że stanie się płatnikiem netto, bo ta cecha należy do krajów najbogatszych, najbardziej zamożnych, najbardziej wpływowych w Unii Europejskiej i myślę, że moment, kiedy staniemy się płatnikami netto w tej sferze stricte tylko budżetu, to będzie jeden z elementów. Dlatego, że te korzyści to nie są tylko fundusze strukturalne, ale to jest dostęp do rynku wewnętrznego, swoboda przepływu osób, gdzie każdy swobodnie się może poruszać. Pracownicy mogą szukać pracy w innych krajach. Do nas też napływają specjaliści z innych krajów Unii Europejskiej. Kwestia ekspansji zagranicznej naszych przedsiębiorstw, pozyskiwania nowych rynków, nowych partnerów. Więc to są te wymierne korzyści, które jako ekonomiści my mamy bardzo dobrze zbadane. Natomiast oczywiście obywatele nie zawsze mają gdzieś to w głowie. Głównie się koncentrują właśnie na kwestiach funduszy strukturalnych i projektów różnego rodzaju europejskich, które są finansowane.
1: Albo wpływie na przykład urzędników europejskich czy Komisji Europejskiej na różne nasze sprawy wewnętrzne. Nie chcę tu dyskusji o suwerenności otwierać, broń Boże, bo nie chcę, żebyśmy tu w jakąś głęboką politykę wchodzili, ale tak się zastanawiam, jak wy też na to patrzycie, no bo de facto nikt nam nie może niczego narzucić, na co się wcześniej nie zgodziliśmy w ramach integracji europejskiej. Trochę o tym zapominamy w tej dyskusji o Unii Europejskiej, a pytam też o to dlatego, bo takie mam wrażenie, że ten rok jest, może to nie jest okrągła rocznica, trochę wyjątkowym, bo nigdy procent tych osób eurosceptycznych, mówiąc delikatnie, albo wręcz po prostu przeciwników, zadeklarowanych przeciwników Unii Europejskiej, nie był w Polsce tak duży. I te badania są różne, ale śmiało możemy mówić już o tym, że blisko 23% społeczeństwa taką postawę deklaruje.
2: No to jest takie trochę rozczarowujące z punktu widzenia Polski właśnie ta dyskusja, dyskusja wokół jakby negatywnych stron bycia w Unii Europejskiej. Oczywiście mamy swoje obowiązki. Nikt nie wykracza poza kompetencje, na które się zgodziliśmy i podział kompetencji pomiędzy państwa członkowskie a poziom europejski. I oczywiście, że prawo, ponad około 60% prawa tak naprawdę, które obowiązuje w Polsce, wynika z regulacji europejskich, bądź jest bezpośrednio konsekwencją tak naprawdę wprowadzanych rozporządzeń. Więc to oczywiście, że jest taką obciążeniem administracyjnym na pewno, tak? Ale też trzeba pamiętać, że my mamy swoich przedstawicieli w instytucjach unijnych i w Komisji Europejskiej, i w Parlamencie Europejskim i ten nasz głos obywateli z Polski jest tam słyszalny, także zawsze warto też się zastanowić przy okazji wyborów, na kogo się głosuje, czy to są osoby aktywne, bo duża część naszych polityków jest bardzo pozytywnie odbierana na poziomie europejskim, czyli są aktywni i zaangażowani.
1: A jaką my siłą dzisiaj jesteśmy w Unii Europejskiej po tych 22 latach od wejścia? Co się zmieniło od 1 maja 2004 roku do 5 maja 2026.
2: Ja przygotowując się dzisiaj na tą rozmowę, tak zresztą rozmawialiśmy, żeby pomyśleć o tej wartości dodanej i bardzo szybko sobie wynotowałam gdzieś w głowie ten wymiar polityczny i ekonomiczny. To były takie, to są zawsze takie dwa elementy, które szybko przychodzą. Polityczne w znaczeniu takim, i to nawet może bym od tego zaczęła, że w ogóle nasza droga do Unii Europejskiej zaczęła się od tego, że chcieliśmy się odciąć od tego, co nas wiąże z Rosją, po prostu. Z tymi wpływami.
1: Z przeszłością, nie tak daleko.
2: I to było to, to był ten jeden wymiar, tak, że chcieliśmy należeć do tej Europy Zachodniej. I wydaje mi się, że ten wymiar polityczny przełożył się też na wymiar obywatelski, tak, że my jesteśmy tą Europą, tak, to już nie są te wpływy tutaj.
1: Czyli na to, że w ogóle to poparcie dla wejścia do Unii uzyskaliśmy.
2: Tak, sama motywacja, w ogóle rozpoczęcie negocjacji, złożenie wniosku, bo to referendum w 2003 roku, to już była wielka praca wykonana dużo później, ale to się zaczęło w połowie lat 90. I to było naprawdę decyzją polityczną. Zresztą trzeba pamiętać, że każda integracja, czy to w Europie, czy w jakimkolwiek, jest decyzją polityczną. Dopiero to później przechodzi na ten poziom obywatelski.
1: To jakie są efekty tej politycznej decyzji z perspektywy tych ponad dwóch dekad?
2: Jesteśmy 5. krajem pod względem liczby ludności. Jesteśmy 6. krajem pod względem nominalnego PKB. To bardzo dużo znaczy, dlatego że na tej podstawie są wyliczane chociażby głosy w instytucjach unijnych, w Radzie Unii Europejskiej.
1: Czyli ważymy więcej?
2: Ważymy
1: po
2: więcej. Oczywiście ważymy więcej i znaczymy więcej. Jesteśmy poważnym partnerem do rozmowy. Oczywiście mamy jeszcze coś do wykonania. Poza tym świetną opinię zbudowali nasi politycy, którzy uzyskali doświadczenie europejskie. I tutaj mówię o pierwszej pani komisarz Danucie Hibner, mówię o Januszu Lewandowskim, mówię o Jerzym Busku, który szefował Parlamentowi Europejskiemu, ale oczywiście też o naszym premierze Donaldzie Tusku, który świetną wykonał pracę jako przewodniczący Rady Europejskiej. To jest takie doświadczenie, to są takie kontakty, które dzisiaj przekładają się na pewne rozmowy kuluarowe, które my możemy prowadzić na poziomie Unii Europejskiej i nie zawsze, myślę, jesteśmy tego świadomi. Mhm. Nasza gospodarka urosła ponad dwukrotnie przez te 22 lata i no wiemy, to było o tym głośno już też w mediach, tak, że należymy do tej grupy G20.
1: No, jedną nogą.
2: Jedną nogą, tak, ale no już spełniamy ten wymóg. To bardziej o to chodzi, że to jakby pobudziło też naszą wyobraźnię, jaka praca została wykonana.
1: A to oznacza, że Polakom żyje się już tak dobrze, jak obywatelom wielu innych zachodnich europejskich krajów?
2: Na pewno mamy jeszcze dużą pracę do wykonania, bo
1: statystyki są różne, prawda? Można te PKB...
2: Nie, statystyki nie są różne.
1: Ale można je różnie przedstawiać,
2: tak,
1: różnie
2: dlatego
1: ujmować.
2: Zaczęłam od tej wielkości populacji, zaczęłam od PKB nominalnego, natomiast jeśli chodzi o PKB per capita, to zajmujemy dopiero 19 miejsce, także gdzieś musimy jeszcze pracować nad tą zamożnością, ale my to odczuwamy bardzo, bardzo mocno. Tak? I to PKB per capita dzisiaj to jest około 80% średniego unijnego, a bodajże w 2004 roku, jak zaczynaliśmy naszą obecność, rozpoczynał się ten okres, to były to dane na poziomie 43%, 44% średniego unijnego PKB per capita. Także to jest ogromna praca, nawet wykonana, mimo że ciągle gonimy, jesteśmy na dorobku takim krajem.
1: A które kraje z tych państw, które razem z nami wchodziły wtedy w 2004, no bo to było przecież największe rozszerzenie Unii Europejskiej, w jej historii. 10 krajów razem z Polską przystąpiło wtedy do 15 europejskiej, w której jeszcze Wielka Brytania też była, której już we wspólnocie nie ma. Któreś z tych państw, które razem z nami wtedy do Unii wchodziło, radzi sobie lepiej?
2: Tak, to gospodarka czeska, Czechy i Estonia. To są te kraje, które nieznacznie, ale poprawiają te swoje wskaźniki szybciej. Natomiast Litwa, Łotwa to są kraje, które jeszcze mają większą pracę do wykonania. Jest to przed nimi.
1: Estonia, która weszła do strefy euro, i Czechy, które... Pozostały poza strefą euro.
2: Tak.
1: Euro natomiast, ma znaczenie?
2: Euro ma znaczenie, natomiast też proszę pamiętać, że my jesteśmy takim, Polska jest takim specyficznym przykładem dużej gospodarki, która należy z jednej strony, zaliczana jest do rynków jeszcze wschodzących, po transformacji gospodarczej. To są pewne cechy, które nas łączą właśnie z naszymi tutaj sąsiadami z naszego regionu, a z drugiej strony jesteśmy bardzo dużą gospodarką po prostu. Jest to duży rynek, duża liczba ludności i wymykamy się pewnym takim ujednoliceniom. Nie możemy przekładać kalki rozwiązań z małych, otwartych gospodarek do takiego kraju, jakim my jesteśmy. Tak? Czyli tutaj czy Estonia, czy Czechy, to są zupełnie inne przykłady i też powiązania historyczne. Tutaj w przypadku Czech, Austria, Niemcy, to są te bliższe powiązania, czy Estonia z Finlandią, tak? Więc to też determinuje tą trajektorię rozwoju, krótko mówiąc.
1: Tak, pytam o to między innymi dlatego, że ekonomiści chociażby mówią bardzo często, że to jest i tak nieunikniona dyskusja i żeby do tej strefy euro i tak zostaniemy wypchnięci po prostu przez jakieś tam realia rynkowe. Ja ekonomistą nie jestem i nie będę udawał, że się na tym znam, no ale pani jest ekonomistką, więc jak to wygląda tak de facto? Bo to rodzi się pytanie, czy to właśnie nie będzie taki kolejny najgorętszy temat, który może być przedmiotem sporu w Polsce związany z integracją europejską.
2: Na pewno należy to do najgorętszych tematów. Zresztą widać też w mediach, że gdzieś unikany bardzo mocno temat. Natomiast no jest jest to nieuniknione. My na to się zgodziliśmy w momencie referendum, że zgadzamy się być członkiem Unii Europejskiej.
1: No ale daty nie ma.
2: Nie ma daty, tutaj nigdy nie ma, bo tutaj to kraj składa wniosek o, że jest gotowy do wejścia do strefy euro.
1: I to będzie decyzja polityczna.
2: I to jest decyzja polityczna. Każdy krok związany z pogłębieniem integracji gospodarczej, wejście do jakiegokolwiek ugrupowania jest zawsze decyzją polityczną. Natomiast czy dzisiaj...
1: Czy mamy warunki do tego, żeby ktoś się odważył,
2: stać,
1: tak?
2: Tak, mhm. Dokładnie. Trudno mi to ocenić. Raczej bym się skłaniała w kierunku wypowiedzi, że nie. Prawda też jest taka, że my troszkę przespaliśmy ten moment. Proszę zauważyć, że większość krajów, która razem z nami dołączyła do Unii Europejskiej, dzisiaj jest w strefie euro i te największe perturbacje ma już na, za sobą to przygotowanie.
1: Czyli w tym zakresie, rozumiem, w waszej ocenie ekspertów, ekonomistów, jesteśmy trochę z tyłu. I na tym zakończymy pierwszą część audycji. Będziemy robić przerwę i reklamową, i muzyczną. Zapraszam także na informacje z dróg w imieniu Piotra Bonara.
0: Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich. Reklama. Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
3: Wyobraź sobie więcej zieleni, czystsze powietrze, przyszłość, o którą dbamy razem. Wystarczy jeden krok. Wybierz ofertę z e-fakturą od Energii Obrotu. W zamian posadzimy w Twoim imieniu drzewo. Akcję nasadzeń realizujemy czwarty rok. Posadziliśmy już ponad 150 tysięcy drzew, a kolejne przed nami. Do końca 2026 roku będzie ich w sumie blisko 300 tysięcy. Dołącz do akcji już dziś. Energa Obrót. Mała zmiana, wielki efekt. Z natury dobra energia.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
8: Sponsor audycji MS Więcej niż okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
9: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
10: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
11: Pilot Radia Gdańsk.
12: Na początek dobre wieści ze Słowackiego. Jedziemy już tam sprawnie. Teraz gorsze wiadomości. Przy Galerii Bałtyckiej doszło do stłuczki przy torach tramwajowych. Niestety można się tam spodziewać utrudnień, szczególnie jadąc od strony Wrzeszcza. Tłoczno również u góry nad miejscem stłuczki, a dokładnie na Alei Żołnierzy Wyklętych. Dalej powoli jedziemy w kierunku garnizonu. Niezmiennie także na całej długości zatkana jest ulica Spacerowa. W drugiej części miasta odpuścił styk Alei Armii Krajowej i Łostowickiej. Rozładował się także korek na obwodnicy Trójmiasta, którą jedziemy płynnie na całej długości. W Gdyni zdecydowanie odetchnęła Janka Wiśniewskiego, także Morska przed estakadą, raczej z maksymalnie jedną dodatkową zmianą świateł. Małokacka do Witomina jeszcze z małym ogonkiem na finiszu, Wielkopolska w Karwinach także na chwil kilka może nas zatrzymać.
8: Sponsor audycji MS Więcej niż okna, producent drewnianych okien Minimal Design, www.ms.pl.
9: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
10: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.

0: pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
1: I na początek drugiej części naszej audycji najważniejsze wiadomości z Europy z ostatnich dni na Flesz Europejski zaprasza Robert Silski.
0: Flesz Europejski.
2: Andrzej Poczobut odebrał od prezydenta Order Orła Białego. Opozycjonista został odznaczony w uznaniu znamienitych zasług w działalności na rzecz Polaków na Białorusi, w szczególności za walkę o prawa człowieka i niezłomną postawę w konfrontacji z przejawami odradzających się reżimów totalitarnych. Andrzej Poczobut stał się na naszych oczach symbolem uporu, przywiązania do wartości, które wyznaje, walk o prawa człowieka, podkreślił prezydent Karol Nawrocki. Pozytywne informacje płyną z Komisji Europejskiej w sprawie umowy dotyczącej wypłaty pieniędzy z funduszu na dozbrajanie SAFE. Pierwszy etap procedury w Komisji Europejskiej zatwierdzający umowę został pozytywnie zakończony. Teraz potrzebna jest zgoda wszystkich komisarzy, by możliwe było podpisanie w piątek w Warszawie umowy na wypłatę pieniędzy. Dzięki temu Polska będzie mogła otrzymać 15-procentową zaliczkę, czyli 6,5 miliarda euro. Cała pula przewidziana dla naszego kraju to prawie 44 miliardy, czyli niemal 1/3 całego funduszu SAFE. Jest plan zatwierdzenia w Unii Europejskiej wypłaty Polsce kolejnej transzy z Krajowego Planu Odbudowy. Pierwszy etap już w przyszłym tygodniu. Chodzi o czwartą transzę w ramach 6. i 7. wniosku w wysokości ponad 7 miliardów euro, czyli prawie 30 miliardów złotych. Komisja Europejska zapaliła zielone światło w ubiegłym tygodniu. Pieniądze w ramach czwartej transzy pozwolą na 3 miesiące finansowania projektów z KPO. A chodzi m.in. o projekty infrastrukturalne, cyfrowe, inwestycje wodno-kanalizacyjne czy te dotyczące sieci energetycznych. Najbliższej nocy Ukraina zawiesi działania zbrojne, ogłosił Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca nie podał daty końcowej. Wcześniej Władimir Putin jednostronnie ogłosił zawieszenie broni w dniach 8 i 9 maja. Chodzi o świętowanie przez Rosjan Dnia Zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Rosja zagroziła Ukrainie odwetem, jeśli ukraińskie siły zbrojne zakłócą przebieg parady wojskowej zaplanowanej na 9 maja. Premier Słowacji zapowiedział, że podczas najbliższej wizyty w Moskwie spotka się z Władimirem Putinem. Tak jak przed rokiem, Robert Fico planuje uczcić w Rosji rocznicę zakończenia II wojny światowej. Szef słowackiego rządu wybiera się do Moskwy, by uczcić obchodzony w Rosji 9 maja Dzień Zwycięstwa. Robert Fico zapowiedział, że do końca czerwca w Bratysławie lub Kijowie odbędą się słowacko-ukraińskie konsultacje międzyrządowe. Wyraził też nadzieję na ożywienie współpracy wyszehradzkiej po zaprzysiężeniu nowego premiera Węgier, Petera Modziara. Planowane wycofanie amerykańskich żołnierzy z Niemiec pokazuje potrzebę wzmocnienia europejskiego filaru NATO, tak twierdzi szefowa dyplomacji Unii Europejskiej. Kaja Kallas w Armenii podczas szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej przyznała, że moment ogłoszenia amerykańskiej decyzji był zaskakujący. To pokazuje, że powinniśmy robić więcej, aby wzmocnić europejski filar NATO. Stany Zjednoczone mają w ciągu roku wycofać z Niemiec 5 tysięcy żołnierzy. Zdecydowana większość Bułgarów uważa, że wprowadzenie europejskiej waluty w ich kraju przebiega sprawnie. Coraz więcej osób jest również zdania, że euro przynosi Bułgarii korzyści. Takie są wnioski z najnowszego eurobarometru. Aż 62% zapytanych Bułgarów uważa, że wprowadzenie euro przebiega bez większych problemów. Już niemal połowa respondentów jest zdania, że przeprowadzenie reformy walutowej było dobre dla ich kraju. Przeciwnego zdania jest coraz mniej osób, obecnie 42%. Narciarze, którzy w ostatnich latach jeździli w Dolomity, mają szansę na zwrot części kosztów karnetów. Włoski Urząd do Spraw Konkurencji uznał, że ceny były zawyżone. Konsorcjum Dolomiti Super Ski, które sprzedaje karnety, chce zwrócić narciarzom część kosztów na ogólną kwotę nawet 30 milionów euro. To efekt dochodzenia prowadzonego przez włoskie służby. Sprawa dotyczy lat 2022-2025. Zakłada się, że część narciarzy otrzyma zwrot 20% ceny karnetu, a część będzie mogła skorzystać z 30% zniżki na zakup nowych karnetów. Rocznie Dolomity odwiedza ponad 200 tysięcy polskich narciarzy. Jest to jedna z najliczniejszych grup zagranicznych.
0: Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
1: Wracamy po przerwie razem z dr Aleksandrą Borowicz z Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Pani doktor, dopiero co przed przerwą o walucie euro rozmawialiśmy. Teraz Robert Silski mówił między innymi o tym, że Bułgarzy są bardzo zadowoleni z efektów przystąpienia do strefy euro. To trochę w tym temacie zostając, powiedziała pani, że jesteśmy już jednymi z ostatnich, tak? Którzy poza tą strefą są. Jak to wygląda?
3: Tak, nawet jak spojrzymy na mapę, to widać, że ten rdzeń jest bardzo mocny i jesteśmy zdecydowanie w tej mniejszej liczbie państw, które pozostają ze strefą euro. Oczywiście Dania, Szwecja jakby bardzo stanowczo podkreślają, że zostają przy swojej walucie. My zwlekamy. Wydaje się, że też akurat teraz nie jest to moment, w którym rozpoczynają się negocjacje, natomiast prawda jest też taka, że w ocenie ekonomistów wielokrotnie pojawia się wątek taki, że my należymy do tych, którzy wchodząc w 2004 roku nie weszli do strefy euro w krótkim czasie, a nasi tutaj sąsiedzi odrobili tą lekcję i dołączyli do tego takiego elitarnego klubu, można powiedzieć, zarządzanego przez Europejski Bank Centralny. I przykład Bułgarii, który widzimy, jak walczyli tak naprawdę o przygotowanie, spełnienie wszystkich kryteriów wejścia do strefy euro, jak to się przełożyło dzisiaj nawet na nastroje w społeczeństwie, bo tak pozytywnego nastawienia wobec euro nie było w sondażach, zanim to euro weszło, jeszcze w zeszłym roku, tak? To wszyscy podkreślają, że to poparcie bardzo, bardzo się poprawiło, czyli ten proces po prostu przeszedł tak pozytywnie i gładko, mówiąc krótce, bo tylko lekka destabilizacja była w tym pierwszym okresie styczniowym, jeśli chodzi o drgnięcie cen o 0,1%. Także tutaj absolutnie nie odczują Bułgarzy tych takich skoków cen, o których wszyscy się martwią.
1: To tak kończąc jeszcze wątki unijne na dzisiaj, no bo kryteria różne trzeba spełniać nie tylko, żeby do strefy euro wejść, ale w ogóle na przykład, żeby do Unii Europejskiej przystąpić. To jak ta wizja rozwoju Unii Europejskiej w pani ocenie będzie wyglądać? No bo z jednej strony mamy te demony rozpadu i te tendencje, powiedzmy, eurosceptyczne. Z drugiej strony jest cały czas kolejka krajów, które ustawiają się do dołączenia do Unii Europejskiej. To już nie chodzi mi tylko o kwestię na przykład Ukrainy, na przykład, która jest no, siłą rzeczy w jakimś sensie dla nas interesująca, ale mówimy przecież chociażby o Czarnogórze, o Mołdawii, o Macedonii, Albanii.
3: No to są kraje, które jeszcze mają dużą pracę do wykonania tak naprawdę i na pewno na etapie negocjacyjnym no, nikt nie będzie oszczędzał tak naprawdę.
1: Czyli nieprędko należy się spodziewać
3: absolutnie. Zresztą myślę, że w przypadku Ukrainy również tak będzie, że tutaj nie będzie okoliczności łagodzące. Nikt na takie jakieś scenariusze nie będzie wyrażał zgody. Nas do 2003 roku też nikt nie oszczędzał, jeśli chodzi o negocjacje, a wchodziliśmy też w takim momencie, gdzie 10 krajów wchodziło, tak? I była ta mocna presja, żeby, no jak to będzie wyglądało, jeżeli ta jedna Polska z tej dziesiątki nie spełni jakichś tam elementów, tak? Nie zamknie jakiegoś rozdziału w negocjacjach. Trzeba było to domknąć po prostu i spełnić oczekiwania też komisji.
1: I tutaj stawiamy kropkę w tym temacie. Doktor Aleksandra Borowicz, Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej, bardzo dziękuję, ale nie wyganiamy pani ze studia. Proszę zostać z nami.
3: Dziękuję.
1: W drugiej części audycji, do której teraz przejdziemy, mam nadzieję, że uda nam się połączyć z Adamem Górczewskim, korespondentem Polskiego Radia w Berlinie, autorem podcastu W Razie Niemca, współautorem podcastu Federalnie Rzecz Biorąc. Panie redaktorze, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Czy mnie słychać?
1: Słychać bardzo dobrze. Cieszę się, że możemy porozmawiać. A powód, tak myślę, jest dość ciekawy, bo ostatnie dni no to są bardzo duże emocje polityczne związane bezpośrednio z tematem bezpieczeństwa i szeroko pojętej Europy, ale też bezpośrednio z bezpieczeństwem Niemiec. Mam na myśli oczywiście tę zapowiedź, a w zasadzie już decyzję o wycofaniu żołnierzy Stanów Zjednoczonych z terenu Niemiec. To w Polsce budzi dość spore emocje po różnych stronach sceny politycznej. Jak to jest w Niemczech?
4: No właśnie z tego, co słyszałem, to w Polsce nawet budzi nadzieję na to, że może tych niemieckich żołnierzy uda się przemieścić do Polski. W Niemczech temat budzi oczywiście duże emocje, bo Niemcy są krajem, w których amerykańskich żołnierzy w Europie stacjonuje najwięcej. Blisko połowa z ponad 80 tysięcy, którzy są amerykańskich żołnierzy w Europie, jest właśnie w Niemczech. 39 tysięcy według ostatnich z połowy kwietnia wyliczeń. Taki jest ten stan, dlatego że on się trochę waha. Co tydzień może się zmienić, dlatego że są fluktuacje, wymiany, a też akcje, na które są przerzucani amerykańscy żołnierze do innych baz.
1: To te 5 tysięcy są dość duże. To te 5 tysięcy żołnierzy, którzy mają zniknąć z terenu Niemiec, budzi emocje wśród Niemców?
4: 13%, czyli co ósmy żołnierz miałby wyjechać. Budzi emocje choćby dlatego, że to ekonomicznie jest bardzo mocno odczuwalne, dlatego że te bazy amerykańskie, których jest kilka w Niemczech, one są tak zżyte z tymi terenami, z tymi miejscowościami, w których stacjonują ci żołnierze, że teraz każdy patrzy dookoła z przerażeniem, szczególnie samorządowcy, ale też ci, którzy współpracują, firmy i także mieszkańcy, rodziny także, bo przecież takie też się potworzyły niemiecko-amerykańskie, gdzie skąd ci żołnierze zostaną zabrani. Natomiast tak, zaczynając od góry, Friedrich Merz, który wywołał burzę, nie wiem, może minął tydzień zaledwie od jego słów i stało się tak dużo, że może tylko krótko to podsumuję. W poniedziałek w zeszłym tygodniu na spotkaniu z uczniami w pewnej szkole w Niemczech powiedział, że Amerykanie nie mają strategii i że są upokarzani przez Iran w czasie negocjacji w tej chwili i w czasie tej wojny, którą dwa miesiące temu rozpoczęli. W ciągu kolejnych dwóch dni Donald Trump aż trzykrotnie odpowiadał w social mediach na te słowa, a trzeci jego wpis oznaczał właśnie, że wycofamy żołnierzy amerykańskich z Niemiec i wkrótce będzie decyzja. W tym czasie szef niemieckiej armii był zresztą w Waszyngtonie, prezentował niemiecką strategię i rozmowy były bardzo dobre między amerykańskimi i niemieckimi żołnierzami i podobno bardzo zaskoczeni byli amerykańscy dowódcy, kiedy przeczytali w czasie rozmów z Niemcami, co ich prezydent ogłasza, ale dwa dni później właśnie padło hasło, że 5 tysięcy zostanie wycofanych tych żołnierzy.
1: Jeżeli w słowo wejść mogę, bo jedną rzecz chcę dopytać, bo też takie mam wrażenie, że kiedy się dyskusja rozpętała wokół tego tematu, to Friedrich Merz trochę złagodził swoje stanowisko. Ja tutaj sobie taką wypowiedź wynotowałem. Pozostaję przy swoim przekonaniu, że Amerykanie są dla nas ważnym partnerem, najważniejszym w sojuszu północnoatlantyckim i zarazem kanclerz Niemiec jakby powątpiewał w to, że ta decyzja ma w ogóle związek z tym jego sporem z Donaldem Trumpem dotyczącym Iranu.
4: Z tym ostatnim się zgodzę, to znaczy on powątpiewa w to, ale to też do tego, że ma bardzo niskie notowania i musi ratować trochę swoją twarz, natomiast nie zgodzę się z tą częścią, że on złagodził swoje stanowisko, dlatego że jego stanowisko od tygodni, od początku marca, kiedy nastąpiła inwazja amerykańsko-izraelska na Iran, to od początku powtarzał, wtedy mówił, że trudno dostrzec strategię w działaniach Amerykanów, ale mówił cały czas, że sojusz ze Stanami Zjednoczonymi między Niemcami, między Europą, między sojusznikami z NATO, a USA jest niezachwiany i będzie nadal. I nawet wtedy, kiedy mówił te ostre słowa o braku strategii, o upokarzaniu, on też wtedy mówił o tym, że ta współpraca z Amerykanem nie podlega żadnej dyskusji i że to jest coś, co jest przyszłością i że nadal Niemcy będą stawiali na tą współpracę, niezależnie od krytyki, którą właśnie pod kątem działań w Iranie ma. Czyli to stanowisko jakby się nie zmieniło.
1: A jeżeli chodzi o samo wycofanie żołnierzy, to już wiadomo, która baza będzie redukowana, czy to będzie jakieś takie proporcjonalne zmniejszanie? Jak to ma wyglądać?
4: Nie ma 100% pewności. Natomiast dziennikarze bawarscy z rozgłośni tamtejszej telewizji, rozgłośni takiego tej publicznej BR twierdzą, że właśnie brygada z miejscowości Wilzek zostanie wycofana. To jest ta sama brygada, która już 6 lat temu się pakowała, dlatego że trzeba przypomnieć, że Donald Trump pod koniec swojej pierwszej kadencji także ogłosił wycofanie wojsk amerykańskich z Niemiec części i to dotyczyło wtedy dokładnie tej brygady, ale ponieważ skończyła się jego kadencja, nie zostali wycofani, więc oni zostali. I teraz po tych 6 latach z powrotem podobno pakują walizki i będą się wycofywać. To są żołnierze, którzy są związani z największym poza Stanami Zjednoczonymi poligonem, jaki Amerykanie mają. On jest właśnie w bawarskim Grafenwöhr i niedaleko właśnie jest to miejsce, gdzie jest Wilzek, które zresztą, co też pokazuje sposób działania amerykańskiej armii, czy też prezydenta może bardziej Stanów Zjednoczonych. Tam trwają inwestycje. Właśnie za kilka tygodni zostaną oddane kolejne domy dla amerykańskich żołnierzy, którzy będą się przeprowadzać do lepszych warunków, do lepszych domów wybudowanych przez amerykańskich inżynierów wojskowych oraz we współpracy z Niemcami. Także to pokazuje tylko, że bardzo szybko te decyzje zapadają i czy one dojdą do skutku, bo to też taki wątek się pojawił, no to jak to mówi bardzo dobra dziennikarska maksyma, czas pokaże. Nie wszyscy wierzą w to, że uda się to przeprowadzić, choćby wśród Amerykanów podobno też jest taka wątpliwość, czy aby na pewno zostanie do końca przeprowadzony ten pomysł, bo przecież wiadomo, że za tydzień może zostać wycofany, innymi słowami, prezydenta Donalda Trumpa.
1: Tak, jak to niektórzy mówią, żeby poznać przyszłość, wystarczy poczekać, ale zastanawiam się nad jednym. Jaki charakter ma ta dyskusja w Niemczech? Czy ona się skupia stricte wokół wewnętrznej polityki i tego, jak to oddziaływuje na sytuację w Niemczech, czy też ma jakiś taki kontekst szerszy bezpieczeństwa europejskiego?
4: No właśnie, bo my wyszliśmy od tego bezpieczeństwa, ja tutaj bardziej mówię o tych ekonomicznych wątpliwościach, o politycznych, o geopolityce. Pod kątem bezpieczeństwa ma to wydźwięk i jest to szeroko dyskutowane, ale szukane są plusy w tej sytuacji, bo i minister obrony, i Friedrich Merz, kanclerz Niemiec, powiedzieli, że to było do przewidzenia, że taki ruch zostanie wykonany. Oni pokazują, że nie są zaskoczeni decyzją Donalda Trumpa i Pentagonu, że zostało to ogłoszone. Natomiast plusem tego ma być to, że to jest sygnał dla Europy jeszcze większej potrzeby tego, żeby europejscy uczestnicy Sojuszu Północnoatlantyckiego współpracowali ze sobą, żeby ta współpraca była jeszcze bliższa i tutaj pada takie stwierdzenie, że gdyby ta sama decyzja została podjęta rok temu, to byłoby to coś bardzo strasznego. Ta decyzja podjęta dzisiaj, rok już po roku prezydentury Donalda Trumpa, bardzo dużo zmian zaszło w Europie, między sojusznikami, w armiach, a też w związku z inwazją Rosji na Ukrainę w ciągu ostatnich 4 lat armie zaczęły wydawać dużo więcej pieniędzy, te europejskie także na swoje uzbrojenie, na stan liczebny wojsk i niemiecka armia także przechodzi Bundeswehra, przechodzi rewolucję w tej chwili, więc skutki oczywiście będą, ale one tylko oznaczają, że Europa musi jeszcze bardziej zadbać o siebie, żeby między sobą się wymieniać i bronić tej wschodniej flanki. To nie ulega wątpliwości, że to jest ta strona sojuszu, która musi być najbardziej broniona i że dzisiaj Europejczycy są do tego bardziej gotowi. Natomiast taki krok, wycofanie tych 5000 żołnierzy, bo nie będziemy dywagować, czy oni zostaną przesunięci do Polski czy do Czech. Oni mieszkają, to są akurat żołnierze, którzy są bardzo blisko czeskiej granicy, więc nawet gdyby mieli jechać do Polski czy do Czech, to nie będą mieli dalekiej drogi. Ale to już w głowie Donalda Trumpa na razie pewnie siedzi, gdzie oni zostaną.

0: To w poprzedniej wątku dyskusji rozmawialiście, więc w różnych walutach, bo także w złotówkach przecież nasza armia polska się zbroi, w różnych walutach europejskich są to coraz większe kwoty i to sprawia, że takie posunięcia Stanów Zjednoczonych są ważne, ale już nie pełnią takiej roli jak jeszcze rok temu, a na pewno kilka, trzy, cztery lata temu.
1: Panie redaktorze, jedno pytanie jeszcze z innej trochę materii, choć przy bezpieczeństwie zostajemy, bo bezpieczeństwo niejedno oblicze ma, to też przecież bezpieczeństwo gospodarcze czy energetyczne chociażby. Takie informacje pojawiają się, że być może przez Gdańsk będzie trafiała ropa do jednej z niemieckich rafinerii. Przynajmniej taka droga jest brana pod uwagę. Z czego to wynika i o którą rafinerię chodzi?
0: To wynika z... Chodzi o rafinerię PCK w Szwed. To jest rafineria, która leży przy granicy z Polską w landzie Brandenburga, czyli tym landzie, który otacza Berlin i dotyka województwa lubuskiego przede wszystkim, ale także pozostałych dwóch województw wschodnich. Czyli nie Pomorza, ale zachodniego Pomorza już, tak? Dlatego, że z tej rafinerii ona zaopatruje dużą część wschodnich Niemiec, ale także stacje na zachodzie Polski. I w dużym skrócie, tam 1/5 ropy, która płynie w tej chwili która płynęła do końca kwietnia do tej rafinerii PCK w Szwed, ona płynęła z Kazachstanu. To jest kazachska ropa, która była od lat zamawiana i ona tam trafiała. Natomiast Rosja ogłosiła, że przykręca kurek z powodów trudności technicznych, bliżej nieokreślonych, i od 1 maja ta ropa płynąć nie będzie. No, kilka dni musiało potrwać, rzeczywiście ta ropa płynie mniejszym strumieniem, chociaż właśnie tuż przed naszą rozmową przeczytałem, że prawdopodobnie Rosja może odkręcić znowu ten kurek, ale to i tak jest sygnał, że nawet gdyby go odkręciła, to trzeba szukać wariantów alternatywnych dla tego, co z Kazachstanu płynie. I w tej chwili 1/5, powiedziałem, z Kazachstanu, 3/5 dostaw ropy do rafinerii w Szwed płyną przez port w Rostoku, a 1/5 w tej chwili płynie przez Gdańsk. Z Gdańska jest pompowana ropa tutaj. I właśnie ta część Gdańska miałaby zostać jeszcze mocniej rozbudowana, czyli więcej jeszcze litrów i więcej ton ropy miałoby płynąć. Takie rozmowy są prowadzone przez niemieckie federalne, czyli to berlińskie Ministerstwo Gospodarki, ale także przez władze landu Brandenburgia, na której terenie leży Szwed. I oficjalnie jest tylko o tym, że są toczone rozmowy i są dobre sygnały i dobre prognozy, z których wynika, nie ma konkretów, z kim konkretnie są te rozmowy toczone, ale właśnie z Gdańska, jeszcze z portu w Gdańsku, jeszcze więcej ropy ma być toczone ropociągami w stronę na zachód do rafinerii w Szwed, a to będzie oznaczało jeszcze większy ruch, jak się domyślamy, ekonomiczny właśnie w tymże porcie.
1: Adam Górczewski, korespondent Polskiego Radia w Berlinie, autor podcastu W Razie Niemca i współautor podcastu Federalnie Rzecz Biorąc. Bardzo dziękuję za tę krótką, ale bardzo treściwą...
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Rozmowę. W naszym studiu cały czas dr Aleksandra Borowicz. Minuta nam dosłownie została. To jeszcze tak na podsumowanie, bo widziałem, że pani częściowo się zgadzała, tak czytam z twarzy, a częściowo nie z tym, co mówił pan redaktor.
2: Znaczy, z dużą częścią się zgadzam, bo zwłaszcza te ostatnie wypowiedzi pana redaktora podkreślające taki nastrój bardziej motywujący w Europie. Troszkę się uśmiechnęłam, dlatego że pamiętam, jak rozmawialiśmy na początku roku, jakie będą takie motywy dyktujące to, co się wydarzy w tym roku w Polsce, w Europie. To ja właśnie wskazywałam, to zależy od tego, którą nogą stanie prezydent Stanów Zjednoczonych, i trochę z tym mamy do czynienia tak naprawdę, i jeśli chodzi o Iran, i właśnie te szybkie decyzje, które podejmuje, jeśli chodzi o wycofywanie. Natomiast wycofywane wojska będą wtedy, kiedy żołnierze zostaną przemieszczeni. Dopóki oni są w Niemczech, naprawdę żadna decyzja ostatecznie w wykonaniu prezydenta Stanów Zjednoczonych nie zapadła.
1: I tutaj stawiamy kropkę w naszej audycji. Tym będziemy puentować nasze dzisiejsze spotkanie. Dr Aleksandra Borowicz, Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej, Uniwersytet Gdański. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: To była audycja Pomorze Polska Europa, którą zrealizowała Ewa Palicka, poprowadził Kuba Kaługa. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
3: Pomorze Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
4: Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.

0: Kampania społeczna.
1: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulację w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
2: Reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Reklama. Ogłoszenia.
4: Termy Uniejów zapraszają na wielkie otwarcie i dzień pełen atrakcji z dużym koncertem. Ogród wodny, laboratorium zabawy i nauki, kolejki wodne Flume Ride, tor dla jeepów i wiele innych. Startujemy 16 maja o 17.
2: Ogłoszenia.
5: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
6: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
7: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
8: Pilot Radia Gdańsk.
9: Kiepskie wiadomości ze spacerowej. Nie dość, że przez całe popołudnie była bardzo korkowana, to jeszcze na dodatek przed samą Sową doszło do zdarzenia. Cała spacerowa w górę praktycznie stoi. Na szczęście nie ma większych korkowych konsekwencji wcześniejszej stłuczki obok Galerii Bałtyckiej. Obecnie jedziemy już tam płynnie, czego nie można powiedzieć o Alei Żołnierzy Wyklętych, która w stronę garnizonu ani trochę się nie rozluźniła. W Gdyni wyraźnie odetchnęły dojazdy do Karwin oraz Witomina, także Morska nie stanowi już większego wyzwania. Powtórzę raz jeszcze. Najważniejszą wiadomość. Stłuczka na spacerowej przed Osową. Cała ta ulica od Oliwy praktycznie stoi. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że ten stan jak najszybciej się zmieni. Piotr Bonar, dziękuję Państwu pięknie za wspólne zmotoryzowane popołudnie. Życzę szerokiej drogi. Do usłyszenia.
5: Sponsor audycji MS Więcej niż Okna. Producent drewnianych okien Minimal Design. www.ms.pl.
6: Sponsor autopilota Geely Makurat Trójmiasto, autoryzowany dealer Geely, oferujący hybrydowego SUV-a Starray i MI.
7: Dobrej drogi życzy sponsor audycji, deweloper Eurobud z nową inwestycją osiedle Kasprowicza w Pruszczu Gdańskim.
10: Minęła 19.
11: Radio Gdańsk.
2: Wiadomości.
10: Katarzyna Staszko, zapraszam. Wojewoda negatywnie zaopiniowała wniosek o zmianę granic Tczewa. Dokument trafił do MSWiA.
12: To te ministerstwo właśnie będzie podejmowało dalsze kroki, czy taka zmiana będzie procedowana przez Rady Ministrów, czy też nie.
10: 5 maja podkreślamy w Polsce godność osób z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnicy gdańskich obchodów mówili, że to dzień wyjątkowy.
13: Ważny, bo jestem osobą z autyzmem.
10: Siatkarze zaczęli przygotowania do pierwszego w tym sezonie turnieju Ligi Narodów. Szczegóły w wiadomościach sportowych. Negatywna opinia w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta Tczew i gminy Ustka. Pomorski Urząd Wojewódzki opublikował decyzję wraz z uzasadnieniami. W obu przypadkach decyzje ostatecznie zapadną szczebel wyżej, informuje Krystian Kłos, rzecznik wojewody pomorskiej Beaty Rutkiewicz.
12: Jest to opinia, ona została przekazana do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i to te ministerstwo właśnie będzie podejmowało dalsze kroki, czy taka zmiana będzie procedowana przez Rady Ministrów, czy też nie. Więc tutaj na ten moment mówimy tylko i wyłącznie o opinii pani wojewody. Jeżeli chodzi o wniosek przekazany przez miasto Tczew, pierwszym czynnikiem jest kwestia konsultacji społecznych. Frekwencja wyniosła 1,82 punkta procentowego. Jeżeli chodzi o frekwencję w gminie Tczew, no to tutaj ona wyniosła 42,08 punkta procentowego.
10: Tczew zakładał niemal dwukrotne powiększenie terenu przez wchłonięcie gminy Tczew, w tym Rokitek i Bałdowa. manifestowali na długim targu w Gdańsku, poprowadzili i zorganizowali kilkugodzinną konferencję, wystąpili w roli ekspertów podczas dyskusji o tematach, które bezpośrednio ich dotyczą. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną świętowały dzisiaj Dzień Godności. Podczas wydarzenia organizowanego przez gdańskie koło PSONI, czyli Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, to właśnie osoby na przykład z zespołem Downa czy autyzmem pełniły rolę rzeczników w swojej sprawie. Jednym z panelistów był Bartłomiej Dulski.
0: Dzisiaj opowiadałem o pracy. Pracuję w Tomy Kawiarnie Gdańsk. Tam robię kawy, herbaty, zmywam naczynia oraz myję też podłogi w kawiarni. Dzięki tej pracy czuję się bardzo dobrze. Marzę, żeby otrzymać pracę w kawiarni i być pewnym siebie.
8: Adrianna Ryszkowska. Moim zadaniem było dzisiaj prowadzenie konferencji i zapowiadanie gości. Trochę stresu było, ale dałam radę.
13: Nazywam się Maciej Biłas. Mam 22 lata, lubię chodzić na spacery, słuchać muzyki, oglądać seriale i filmy.
14: Jaki to jest dzień dla Ciebie?
13: Ważny, bo jestem osobą z autyzmem.
10: Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną obchodzony jest w Polsce od 1999 roku. Celem święta jest walka z wykluczeniem osób niepełnosprawnych z równego dostępu do życia publicznego.
2: Radio Gdańsk. Sprawdzone informacje.
10: Projekt uchwały w sprawie rozwoju kolei metropolitalnej w Trójmieście trafił do wykazu prac rządu. Program ma umożliwić ubieganie się o finansowanie budowy linii kolejowej na odcinku Gdańsk-Śródmieście, węzeł Kowale przy udziale środków unijnych. Za opracowanie projektu odpowiada Ministerstwo Infrastruktury. Planowany termin przyjęcia uchwały przez Radę Ministrów to trzeci kwartał tego roku. W całym kraju maturę z języka kaszubskiego pisało dzisiaj 28 osób, podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna. Na Pomorzu egzamin dojrzałości z tego jedynego języka regionalnego zdawało 18 osób, z czego najwięcej 4 w Brusach i po 3 w Kościerzynie oraz Kartuzach. Maturzystki z kartuskiego LO Michalina Stenka i Agata Cieszyńska zaznaczają, że tematy rozprawek były przyjemne.
15: Była to taka mała godzinka. Udało mi się to zrobić, bo tematy były naprawdę fajne, takie współczesne. Pierwszy temat właśnie był o młodości widzianej przez poetów. No i właśnie był tam wiersz Bożeny Ługowskiej, a także Henryka Hewelta. Zaś w drugim poleceniu to był taki fragment artykułu właśnie z Pomorani o tak zwanej urmozdowej studence, czyli właśnie o nagrodach.
16: Zawsze stres jakoś z jednej strony trochę nie pomaga, ale z drugiej strony może też pomóc, bo jednak to pokazuje, że jest to dla nas ważne, że jest to dla nas coś istotnego. Wierzę, że nie poszło mi jeszcze tak źle, ale jak będzie, to zobaczę w lipcu.
17: Wprawdzie tylko 2 osoby, ale my się bardzo cieszymy, że mimo wszystko wybierają ten przedmiot. Te dziewczyny przystępują również do egzaminu ustnego z języka kaszubskiego. Może przyszłe studentki etnofilologii kaszubskiej.
10: Mówiła Justyna Jujska-Nacel, dyrektor ZSO w Kartuzach. Powiat kartuski od 1 września wprowadza dla uczniów szkół ponadpodstawowych stypendium w wysokości 150 zł miesięcznie na uczęszczanie na lekcje języka kaszubskiego. Ma ono motywować do podjęcia tego wysiłku i zwiększyć ilość podchodzących do matury. Pora na wiadomości sportowe, z nami w studiu Włodzimierz Machnikowski.
18: Francuska Cédrine Kerbol po ucieczce z peletonu wygrała trzeci etap koralskiego wyścigu Vuelta Espania. Liderką klasyfikacji generalnej pozostała Niemka Franciszka Koch, która dojechała do mety jako 16. 11. miejsce zajęła dziś Katarzyna Niewiadoma, 30. była Karolina Perekitko, 51. Marta Jaskulska, 81. Agnieszka Skalniak-Sujka. W klasyfikacji generalnej najlepsza z Polek Katarzyna Niewiadoma jest 12. z 18-sekundową stratą. 7-etap wyścig zakończy się w sobotę górskim odcinkiem z metą na słynnym podjeździe Angliru w Asturii. Polscy siatkarze zaczęli przygotowania do Ligi Narodów. W Spale zameldowało się 20 zawodników, którzy zakończyli już rozgrywki ligowe. To pierwszy przegląd kadr, dlatego większość stanowią debiutanci. Pozostali kadrowicze będą sukcesywnie dołączać się do grupy. Najwięcej wolnego po zakończeniu rozgrywek klubowych dostaną środkowi Mateusz Bieniek i Jakub Kochanowski oraz przyjmujący Wilfrido Leon i Kamil Semeniuk. Plan szkoleniowca Nikoli Grbicza zakłada, że jeśli będą zdrowi, dołączą do zespołu na trzeci turniej Ligi Narodów w Stanach Zjednoczonych. Biało-czerwoni w Spale będą trenować do 19 maja, potem udadzą się do Sosnowca na turniej towarzyski, gdzie od 20 do 23 zmierzą się z Bułgarią, Serbią i Ukrainą. Najważniejszą imprezą w tym sezonie są wrześniowe Mistrzostwa Europy. Biało-czerwoni bronią tytułu, będą przy okazji walczyć o awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Na tę chwilę najwięcej kontrowersji budzi Norbert Huber, środkowy, na kilkadziesiąt minut przed oficjalnym ogłoszeniem składu reprezentacji na rok 2020. 2026 poinformował, że rezygnuje z występów z orzełkiem na piersi. Oburzenie takim zachowaniem wyrazili zarówno selekcjoner kadry Nikola Grbicz, jak i prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski. Szczecin bierze przykład z Władysławowa. Przy hali widowiskowo-sportowej w stolicy województwa zachodniopomorskiego powstała Aleja Gwiazd Sportu z tablicami upamiętniającymi związanych z miastem 22 medalistami olimpijskimi, także paraolimpijczykami oraz 113 uczestnikami igrzysk. Projekt za blisko 2 miliony złotych zrealizowano z budżetu obywatelskiego.
19: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
20: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
10: Tej nocy zachmurzenie duże i całkowite. Temperatura minimalna od 5 do 8 stopni Celsjusza na plusie na szczęście. Wiatr słaby i umiarkowany, ale nad ranem porywisty. Z kolei jutro w dzień zachmurzenie całkowite z opadami deszczu, więc w całym regionie przydadzą się parasole. Jeszcze spójrzmy, ile w tej chwili na termometrach. Najcieplej na tę chwilę jest w Chojnicach 12 stopni Celsjusza, a najchłodniej w Gdańsku 8.
19: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
20: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
22: W domu, w pracy, w samochodzie. Radio Gdańsk.
23: 8 minut po 19.
24: Strefa muzyki. Zaprasza Marek Cegielski.
23: Dokładnie 69 minut temu, punktualnie o godzinie 18, Rolling Stonesi pokazali światu najnowszą piosenkę.

To się dzieje naprawdę. In the Stars, najnowsza piosenka zespołu The Rolling Stones. Ewa Jenis Palicka, która dzisiaj żegluje po konsolecie, słuchając tego utworu, powiedziała: Boże, to niemożliwe. Oni jeszcze grają i jeszcze im się chce. No, Mick Jagger chce i jego drużyna też. Przypomnę, że jeżeli jest planowana trasa koncertowa, to wokalista Rolling Stonesów, żeby zadbać o swoją kondycję sceniczną, fizyczną, biega kilkanaście kilometrów dziennie przez 2-3 tygodnie przed rozpoczęciem tournée. Na razie mamy zapowiedź nowej płyty zespołu The Rolling Stones. O trasie koncertowej nic nie wiadomo, ale wiadomo, że 10 lipca powinna ukazać się płyta zatytułowana Foreign Tongues, czyli języki obce. Kto to śpiewał czy mówił? Języki obce są mi obce. Andrzej Poniedzielski. No, mógłbym Państwa o to w konkursie zapytać, ale w konkursie będzie dzisiaj zupełnie o czymś innym. In the Stars, zapowiedź płyty, która jest planowana do wydania w lipcu i to będzie 25. studyjny album zespołu The Rolling Stones. W ubiegłym miesiącu poznaliśmy wydaną tylko w nakładzie 1000 winylowych egzemplarzy piosenkę Rough and Twisted, a dzisiaj wraz z premierą In the Stars Rolling Stonesi oficjalnie dołączyli do tego utworu, no właśnie, ubiegłomiesięczną premierę, która ukazała się zresztą wcale nie pod nazwą The Rolling Stones.

Jako The Cockroaches w połowie kwietnia Rolling Stonesi wypuścili tę piosenkę na 1000 winylowych egzemplarzy. Już na drugi dzień te płyty na różnych aukcjach internetowych zaczęły osiągać niebotyczne ceny, no ale nie ma się co dziwić, jeżeli istnieje tylko 1000 płyt Rolling Stonesów z tym utworem, to rzeczywiście jest to gratka dla najwierniejszych fanów zespołu Micka Jaggera. Wtedy, gdy słuchaliśmy tego utworu po raz pierwszy, to wszyscy wiedzieli, że to jest tajemnica Polichinella, że The Cockroaches to Rolling Stonesi. Oni nawiązali do nazwy zespołu, pod którym pod koniec lat 60. wystąpili na koncercie, zmieniając nazwę grupy, bo chcieli być bardziej anonimowi. No i z sentymentem spojrzeli na tamte czasy i w ten sposób sygnowali piosenkę Rough and Twisted, ale dzisiaj już wraz z premierą In the Stars jest to już oficjalnie nagranie zespołu The Rolling Stones. Mówiono w kwietniu, że to będzie pierwszy singiel Rough and Twisted, no ale jak się okazuje, to jest metaforycznie rzecz ujmując, bo to w cyfrowym świecie nie ma strony B singla. No to jest właśnie strona B singla z utworem In the Stars. Blisko 60 lat temu Rolling Stonesi po raz pierwszy przyjechali na występy do Polski. I to było coś absolutnie niesamowitego za żelazną kurtyną.

0: zdano oblężenia pod salą kongresową w Warszawie. Tysiące melomanów zlaknionych mocnych wrażeń. Rolling Stonesi przyjechali tylko na jeden dzień, biletów nie starczyło. Ale i ci, którzy je zdobyli, niewiele mogli usłyszeć. Zresztą tego się nie słucha, to się przeżywa. Tak przynajmniej nakazuje obowiązujący tu wszystkich rytuał.
1: No tak, wiele się zmieniło przez tych blisko 60 lat, ale to sformułowanie, że tego się nie słucha, a to się przeżywa, chyba jest ciągle aktualne. Kiedy grupa Rolling Stones wydała 24 album studyjny, Hackney Diamonds, to już wtedy muzycy mówili, że pozostało im bardzo dużo materiału i była to taka w cudzysłowie zapowiedź kolejnej płyty. Prawdopodobnie na tym nowym tegorocznym albumie znajdzie się kilka, nie chcę powiedzieć odrzutowców, czyli odrzutów z sesji nagraniowej do Hackney Diamonds, ale być może rzeczywiście jest to zaplanowane. Mało tego, Mick Jagger powiedział w jednym z najnowszych wywiadów, że gdy ułożono repertuar najnowszej tegorocznej płyty, to okazało się, że mają jeszcze 10 piosenek, które prawdopodobnie znajdą się na następnym 26 albumie zespołu, w którym śpiewa blisko 83-letni Mick Jagger i śpiewa na koncertach, przynajmniej w 2023 roku, no po prostu niesamowicie dobrze.

0: To było w Nowym Jorku, to było w 2023 roku i to było podczas koncertu promującego wydany wtedy album Hackney Diamonds. Rolling Stonesi ciągle na fali.
1: Reklama.
2: Jeszcze nie ma mnie w Gdańsku, ale będę 10 maja w Europejskim Centrum Solidarności z Piotrem Bukartykiem i wtedy będziemy obaj i może Państwo nas zobaczą, a może posłuchają.
3: Skończyły się żarty.
2: Mann i Bukartyk.
3: Będziemy śpiewać, tańczyć, recytować.
1: Reklama.
4: Get on there. Oj.
5: Radio Gdańsk

No i tak w strefie muzyki Radia Gdańsk trafiliśmy na jeden z koncertów Billie Eilish. Do posłuchania, ale i do obejrzenia od piątku w kinach, bo wówczas odbędzie się polska premiera koncertowego filmu Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour, pokazująca fragmenty trasy koncertowej, tak właśnie zatytułowanej. A w konkursie mógłbym Państwa zapytać, co ze sobą wspólnego mają tacy wykonawcy jak WW, Radiohead i Michael Jackson. Ale nie, zapytam Państwa o coś innego, a ci wykonawcy to są wykonawcy z płyt stanowiących do wyboru, do koloru nagrodę w konkursie pod SMS-owym numerem 603-06-06-06. Do tego jeszcze dochodzi płyta niespodzianka. A w konkursie to chciałem Państwa zapytać o taką rzecz. Jak polubić Billie Eilish, jeśli się jej nie lubi? Bo ja na przykład, może źle bym powiedział, że jej nie lubię, ale chciałbym ją polubić, no właśnie. I liczę na Państwa wyobraźnię, na Państwa złote i pozłacane rady pod SMS-owym numerem 603-3x06. Jak polubić Billie Eilish? Ja ją cenię, ja szanuję, doceniam w ogóle to, co robi, bo to nie jest przecież nic prostego, ale nie wiem, no, czegoś mi brakuje w niej, żeby mnie zapaliła. Ja wiem, zresztą słyszeliśmy to przed chwilą chociażby w wykonaniu fanów z koncertu, że oceany ludzi na świecie zapaliła Billie Eilish, ale mnie jakoś nie potrafi rozpalić. Może Państwo mi doradzą, co mam zrobić, żeby mnie rozpaliła. Dźwięczność to jest najnowsza płyta tej grupy. Koncertowe nagrania Radiohead na albumie zawierającym fragmenty koncertów z lat 2003-2009 i ścieżka dźwiękowa nowego filmu o Michaelu Jacksonie, czyli Michael. To są trzy płyty do wyboru dla kogoś, kto wygra konkurs i oprócz tego otrzyma jeszcze taka osoba płytę niespodziankę. A konkurs wygra osoba, która jakoś przekonująco doradzi mi, w jaki sposób polubić Billie Eilish?

0: Primera Orquestra!
1: Jak polubić Billie Eilish? Po prostu spojrzeć na nią swoimi oczami z młodości. Pozdrawiam serdecznie, to jeden z najnowszych konkursowych SMS-ów, okej, boomer, spojrzeć oczami z młodości, ale podoba mi się ta rada, bardzo mi się podoba, co nie znaczy, że konkurs zamknięty i już nadawca czy nadawczyni tego SMS-a wygrała. Cały czas jest sprawa aktualna, a przed chwilą zespół Simply Red w orkiestrowym, symfonicznym wydaniu, jako właściwie aperitif do tego, co chciałbym Państwu teraz zaserwować, a na co, powiem to w imieniu zespołu Haven, czekaliśmy od wielu tygodni, podsłuchując od czasu do czasu to, co muzycy na zachętę pokazywali odnośnie do wydanego kilka dni temu albumu Symphonic Tales 2, bo to jest właściwie druga część pomysłu na symfoniczne wersje utworów Haven. Zresztą sami muzycy napisali w oświadczeniu, że to jest realizacja od dawna utrzymywanego w ich sercach marzenia. Ożywienie piosenek z pełną orkiestrą i uchwycenie ich w najbardziej ekspansywnej, filmowej wręcz formie. Włożyliśmy wszystko, co mieliśmy do tego projektu, honorując emocjonalny rdzeń każdego utworu, jednocześnie pozwalając aranżacjom wyrosnąć na coś większego, niż moglibyśmy kiedykolwiek osiągnąć bez orkiestry. Ten album jest świadectwem zaufania do naszych instynktów artystycznych, ograniczenia ryzyka, a w końcu do usłyszenia naszej muzyki, tak jak zawsze to sobie wyobrażaliśmy. W czasach ukształtowanych przez sztuczną inteligencję, automatyzację i rosnącą cyfrową doskonałość, ten album przypomina również o czymś głęboko ludzkim, a mianowicie o tym, że prawdziwi ludzie w prawdziwym świecie, oddychający razem, kształtujący dźwięk w danej chwili, zawsze będą ponad sztuczną inteligencją. To dokument tego, co my jako ludzie zawsze robiliśmy, opowiadając historię za pomocą instrumentów, emocji i połączenia. Być może służy to jako małe echo dla nowego pokolenia, pokazując, czym może być muzyka, gdy jest tworzona niczym więcej niż sercami, rękoma i odwagą do gry. Koniec cytatu. I początek finałowego utworu tej płyty. No ja wiem, że niektórzy się domyślili, cóż to będzie za utwór.

Czy ja dobrze policzyłem, że to jest czwarta wersja Traded for the Night zespołu Haven, który notabene w tym roku świętuje jubileusz dziesięciolecia istnienia? Chyba dobrze policzyłem, aczkolwiek nie postawiłbym tej symfonicznej, orkiestrowej wersji na szczycie tych czterech utworów, czterech wersji tego utworu, który właściwie jest, przepraszam, ktoś się pewnie obruszy, w karierze Haven niczym Satisfaction Rolling Stonesów, Schody do nieba Led Zeppelin, czy Historia jednej znajomości czerwonych gitar. Traded for the Night. Taka to właśnie wersja zamyka nową symfoniczną płytę tej grupy. A pan Adam przekornie, konkursowo pyta, a kto to jest Billie Eilish? No, jest uśmiechnięta emotka dołączona do tego pytania, więc rozumiem ten żart. Aczkolwiek pewnie niektórzy, panie Adamie, naprawdę nie wiedzą, kim jest Billie Eilish. Ja wiem, ale nie wiem, jak ją polubić. Choć szanuję i doceniam. Pani Magda napisała, proszę sobie wyobrazić, że to nie jest Billie Eilish, tylko Kate Bush. I co? Smakuje? Tak, no wyobraźnia może być rzeczywiście nieskończona, nawet bardziej niż wszechświat, ale pani Magdo, dziękuję oczywiście za tę radę, ale chyba by to się tak nie udało. A komu się uda wygrać ten konkurs? I kto zdobędzie jedną z trzech płyt do wyboru? Jedna z nich to najnowsze dzieło zespołu WW.

ktoś, kto wygra konkurs, jeżeli nie będzie chciał w nagrodę albumu WW, to może zdecyduje się na płytę Radiohead, która zawiera nagrania koncertowe z lat 2003-2009. To wszystko pod nazwą Hail of the Thief. Aczkolwiek my posłuchamy tej grupy bez oklasków.

Jeśli nie WW, jeśli nie Radiohead, to może płyta zawierająca muzykę, piosenki i przeboje Michaela Jacksona z nowego filmu o tym królu muzyki popowej do wyboru, do koloru.

0: your body starts to shiver. For no mere mortal can resist the evil of the thriller.
1: Reklama.
2: O czym ćwierkają ptaszki w Rumi? O odnowionym Auchan Port Rumia!
3: Otwórz się na nową jakość zakupów i skorzystaj z mnóstwa promocji. Jak kiełbasa toruńska lub śląska marki Auchan, teraz 11,99 za opakowanie. A lody Zielona Budka lub Manhattan, wybrane rodzaje, drugie tańsze opakowanie 50% taniej. Promocja do 6 maja.
2: Zapraszamy do hipermarketu Auchan Port Rumia!
3: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.
4: Information
5: wants to be free.
4: Information.
6: Za chwilę wiadomości Radia Gdańsk. Zostańcie z nami.
4: Information.
7: Minęła 20.
8: Radio Gdańsk.
1: Wiadomości.
7: Katarzyna Staszko, zapraszam. Na początek wiadomości kolejne zwolnienia grupowe w powiecie słupskim. Powiemy też o jubileuszowym znaczku pocztowym.
9: Bazuje na obrysie Gdyni. Ten datownik okolicznościowy będzie stosowany właśnie razem z kopertą.
7: A w sporcie polscy hokeiści grają z niepokonanym dotychczas Kazachstanem w Mistrzostwach Świata Dywizji Pierwszej A. Kryzys na rynku pracy w Słupsku. Firma Marcos jeszcze w maju ma zamiar zwolnić 150 osób. 96 pracowników straci również zatrudnienie w firmie Hexagon, zajmującej się produkcją butli gazowych. A dziś Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku alarmuje o kolejnych zwolnieniach grupowych w firmie Unia Farmol. Pracę może stracić nawet 170 osób, informuje Paweł Kądziela, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku.
10: Ja jeszcze oficjalnie nie dostałem zgłoszenia do Urzędu Pracy, ale mamy już tutaj kontakt ze związkami zawodowymi, z tą częścią społeczną. Wiem, że trwają rozmowy na temat zwalniania pracowników z całej grupy Unia Famaro. Składa się z trzech firm, z trzech zakładów, które w naszym kraju funkcjonują. Mamy informację, że trwają rozmowy, że będzie zwalnianych około 300 osób. Nasi doradcy zawodowi od razu kontaktują się z pracodawcą i chcemy organizować tam na miejscu spotkania, informować, w jaki sposób z nami współpracować, co można uzyskać z Powiatowego Urzędu Pracy.
7: Paweł Kądziela zaznacza, że urząd ze swojej strony będzie przygotowywać oferty dla zwalnianych pracowników. Unia Famarol to konsorcjum trzech firm i nie wiadomo, ile ostatecznie ze zwalnianych osób to pracownicy słupskiej spółki. Farmy wiatrowe są bez wpływu na ceny gruntów. Z najnowszego badania grup analitycznych InPlus oraz Cenatorium wynika, że obecność turbin wiatrowych nie przekłada się na spadek wartości nieruchomości, gruntów rolnych lub pod zabudowę. Jeden z autorów badania, Daniel Urbanowicz z Cenatorium, ogólnopolskiej bazy cen transakcyjnych, powiedział, że badano dynamikę cen. Czy spadają, rosną, czy też są neutralne?
11: Nie ma dowodu potwierdzającego to, że lokalizacja turbin wiatrowych ma negatywny wpływ na ceny gruntów. W danych tego nie zauważyliśmy, a próbka była dość spora. Analizowaliśmy 29 jednostek ewidencyjnych rozsianych po całej Polsce, niemal w każdym województwie, czyli ten rozrzut pozwala sądzić, że te wyniki są reprezentatywne dla całej Polski. I dodatkowo w ramach tego badania analizowaliśmy dane w perspektywie 5 lat przed i po realizacji inwestycji.
7: Wójt gminy Grajewo, Grzegorz Górski, podkreślił, że obecność wiatraków w gminie to duży zastrzyk finansowy.
12: Dla gminy Grajewo z 19 farm wiatrowych jest to około 3 200 000 zł rocznie stałego dochodu do budżetu gminy. Chcemy jeszcze dostawić około 13-14 wiatraków na terenie gminy Grajewo. W ostatnich latach ceny nieruchomości w gminie Grajewo, jak wszystkie nieruchomości szły do góry, tak również tutaj szły ceny nieruchomości za metr kwadratowy, zatem tu nie ma żadnych obaw, że te wiatraki zakłócają w jakiś sposób ceny metra kwadratowego ziemi na gminie Grajewo, wręcz przeciwnie.
7: Wspomniane badanie obejmowało ponad 46 tysięcy transakcji z niemal dekady.
1: Radio Gdańsk. Wiemy więcej.
7: Morski Oddział Straży Granicznej zaprasza w czwartek na dzień otwarty. Będzie okazja do rozmów z funkcjonariuszami. Zaprezentowany zostanie też sprzęt wykorzystywany do zadań specjalnych na wysokości, prac podwodnych czy działań na morzu. Będzie można również zobaczyć łódź bojową, a także sprzęt i uzbrojenie bojowe. W programie dnia otwartego są również zajęcia na strzelnicy. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Również w czwartek do obiegu trafi jubileuszowy znaczek upamiętniający setne urodziny Gdyni. Został zaprojektowany projektowany we współpracy z miastem, a jego motywem przewodnim jest urodzinowy plakat. Znaczek będzie częścią unikatowej kolekcji, mówi Sławomir Kondracki z Poczty Polskiej.
9: Oprócz tego wydawana jest tak zwana koperta pierwszego dnia obiegu. To jest ten pierwszy dzień, w którym znaczek trafia do obiegu i do obrotu. Grafika tej koperty pierwszego dnia obiegu została oparta na archiwalnych fotografiach pochodzących z Narodowego Archiwum Cyfrowego. Te fotografie, one dokumentują kluczowe etapy budowy, rozwoju miasta i tworzą dialog między przeszłością a współczesnością. Całości dopełnia też znaczek okolicznościowy, który bazuje na obrysie Gdyni. Ten datownik okolicznościowy będzie stosowany właśnie razem z kopertą.
7: Przygotowano 76 tysięcy jubileuszowych znaczków. Na wiadomości sportowe zaprasza Włodzimierz Machnikowski.
13: Polscy hokeiści grają z Kazachstanem o drugie zwycięstwo w Mistrzostwach Świata Dywizji Pierwszej A. Biało-czerwoni zaczęli znakomicie. Już w pierwszej minucie bramkę zdobył Patryk Wronka i ten wynik korzystny dla biało-czerwonych utrzymuje się po pierwszej tercji. Przypomnijmy, Polacy na inaugurację wygrali z Ukrainą, a następnie przegrali po rzutach karnych z Francją. Kazachowie mają na koncie dwa zwycięstwa nad Litwą i Japonią. We wcześniejszych meczach turnieju odbywającego się w Sosnowcu Japonia wygrała z Litwą, a Ukraina z Francją w identycznych rozmiarach 3-2. 17 milionów euro za Kuba Kiwiora. Porto zdecydowało się na transfer definitywny wypożyczonego na ten sezon z Arsenalu reprezentanta Polski. Kwota transferu może wzrosnąć o kolejne 5 milionów, jeśli zostaną spełnione określone warunki. Klauzulę odstępnego wyznaczono na 70 milionów. Kontrakt będzie obowiązywać do 30 czerwca 2030 roku. W sobotę Porto, którego piłkarzami są także Jan Bednarek i Oskar Pietuszewski, zapewniło sobie tytuł mistrza Portugalii. Legia Warszawa poważnie osłabiona na finiszu rozgrywek Ekstraklasy. Z powodu urazów doznanych w ostatnim meczu z Widzewem Łódź do końca sezonu nie zagrają Paweł Wszołek i Arkadiusz Reca. Ten pierwszy opuścił boisko w 42 minucie z powodu urazu mięśnia grupy kulczowo-goleniowej. A Wszołka zastąpił Reca, który po niespełna 20 minutach także opuścił boisko z powodu urazu stawu skokowego. Na trzy kolejki przed końcem sezonu Legia zajmuje 11 miejsce w tabeli, ale nie może czuć się pewna utrzymania w Ekstraklasie. Ma tylko 4 punkty przewagi nad otwierającym strefę spadkową Widzewem. Przedostatnia w tabeli Arka Gdynia ma nowego dyrektora sportowego. Veljko Nikitowicza zastąpił Tomasz Wichniarek. Związany z Poznaniem kierował skautingiem w Lechu i zarządzał Wartą, odpowiadając za kwestie sportowe. Przed 6 laty przeniósł się do Widzewa Łódź, a ostatnio krótko współpracował z Zagłębiem Sosnowiec jako pełnomocnik zarządu. Posiada licencję trenerską UEFA A. Wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. O 21:00 w Londynie Arsenal podejmie Atletico. Pierwszy mecz w Madrycie zakończył się remisem 1-1. Spotkanie będzie można obejrzeć m.in. w programie pierwszym Telewizji Polskiej.
3: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
14: Sponsor programu. Ośrodek Poznaj Siebie. Terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo. Autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
7: Z północnego zachodu napływać będzie do nas chłodniejsze i wilgotne powietrze polarne morskie. Przed nami deszczowa i dość chłodna noc. Jutro zaś w ciągu dnia zachmurzenie całkowite z opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 do 11 stopni Celsjusza. Na krańcach południowych termometry powinny wskazać około 15 kresek na plusie.
3: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosko z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
14: Sponsor programu. Ośrodek Poznaj Siebie. Terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo. Autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
15: Radio Gdańsk. Każde pokolenie ma swój głos.
16: Strefa muzyki.

w strefie muzyki. Zespół, którego praktycznie nie ma, aczkolwiek takiego oficjalnego oświadczenia w imieniu wszystkich muzyków Riverside nie było i nie ma na razie, ale ono chyba jest niepotrzebne, skoro prawie wszyscy, oprócz jednego chyba muzyka, oświadczyli, że nie widzą siebie pod szyldem Riverside, od kiedy Mariusz Duda ogłosił, że odchodzi od tego zespołu, ale Mariusz Duda pod zupełnie innym szyldem za chwilę powróci. Wcześniej wraca przypomnienie o konkursie. Jak polubić Billie Eilish? No i różne odpowiedzi Państwo przysyłają pod SMS-owym numerem 603-06-06-06. Ja bym się nie zmuszał, napisał jeden ze słuchaczy, bo to przyjdzie samo. Będzie Pan gdzieś jechał w plener, ktoś w aucie włączy płytę Billie Eilish i nagle zaskoczy. No, być może, ale nie chodzi o zmuszanie się, chodzi o to, żeby to tak jakoś naturalnie, wręcz spontanicznie zaistniało. 603-3x06, jeszcze przez 20 kilka minut czekam na Państwa złote i pozłacane rady, jak polubić Billie Eilish. I przypominam, że ktoś, kto wygra konkurs, czyli przyśle najciekawszą radę, najbardziej przekonującą, to będzie mógł sobie wybrać w nagrodę albo nowy album WW, albo koncertówkę Radiohead, albo filmówkę Michaela Jacksona. Dokładamy jeszcze płytę niespodziankę do tego wyboru. A Mariusz Duda, mówiłem, że wróci za chwilę pod innym szyldem i rzeczywiście wraca pod szyldem Lunatic Soul.

Piękny klimacik. Za chwilkę wrócę do tego utworu. Na razie chcę powiedzieć jednej ze słuchaczek, która napisała w ramach konkursu, wystarczy jej posłuchać. No właśnie, chodzi o to, że w moim przypadku nie wystarczy jej posłuchać. Osoba, która przysłała odpowiedź z numeru, który kończy się 40, to bardzo proszę, żeby końcówkę jeszcze dopisała, bo się urywa po słowach choć to tak. A wracając do tego, co przed chwilą się pojawiło muzycznie w strefie muzyki Radia Gdańsk, to oczywiście Mariusz Duda pod szyldem Lunatic Soul. Mariusz, opisując nową wersję tego utworu, bo poznaliśmy kompozycję Order w zeszłym roku na płycie The World Under the Sun, opowiedział, że to jest właściwie utwór o pasji, o gonitwie myśli, które przeradzają się w sztukę. Utwór o artystycznym procesie twórczym, gdzie światło i ciemność zderzają się. Ale tak jak mrok zdominował muzycznie wersję albumową, tak ta odświeżona wersja singlowa jest przede wszystkim przepełniona światłem i nadzieją. To w pełni przearanżowana wersja, napisał Mariusz, z dodatkowymi wokalami i partiami instrumentalnymi, a także nowymi miksem i masteringiem. Wersja, która, uwaga, celebruje wiosenne zmiany i mój obecny stan umysłu. A to oświadczenie, które Państwu zacytowałem, Mariusz już wydał po decyzji odejścia z zespołu Riverside. Oczywiście różni artyści od czasu do czasu sięgają po swoje własne płyty, utwory i na nowo próbują je pokazać. Nie zawsze to dobrze wychodzi. Nie będę przywoływać pewnej mojej ukochanej artystki, która jeszcze nie nazywa się Billie Eilish. Nie wszystkim to zawsze wychodzi na dobre, ale myślę, że próbować warto. Aczkolwiek najgorzej jest, gdy artyści sięgają po swoje własne piosenki i właściwie nagrywają je jeden do jednego, bez specjalnych innowacji. Wówczas zawsze zastanawiam się i zadaję sobie pytanie, no po co? No po co? Jaki jest cel? Czasami jest tak, że to chyba Taylor Swift. Ja wiem, że to niezbyt moja bajka, ale dobry przykład na to, o czym mówię. Czasami jak się artysta pokłóci ze swoją wytwórnią płytową i koniecznie chce się odciąć od niej i chce zacząć nowy rozdział fonograficzny w swoim życiu, a jednocześnie chce czerpać zyski ze swojej twórczości, które no, trzyma jak pies za gardło ofiarę, ta wytwórnia płytowa, to artysta nagrywa swoje własne płyty ponownie i wydaje je pod już szyldem albo swojej prywatnej wytwórni, albo no, w innym zupełnie wszechświecie fonograficznym, żeby zarabiać po prostu. I wówczas można by chyba zrozumieć to podejście, że się nagrywa jeden do jednego na nowo te utwory, aczkolwiek i tak ja mam mieszane uczucia, kiedy słyszę coś takiego i to wcale nie wykonanie Taylor Swift. Ale proszę posłuchać, to nie tylko Mariusz Duda sięgnął po własny utwór i na nowo go zaaranżował, zmiksował, zmasteringował. Zespół Placebo, który wydał pierwszą płytę zawierającą utwór Lady of the Flowers, też postanowił pomalować tę piosenkę innymi farbami.

Na wydanej dokładnie 30 lat temu debiutanckiej płycie Placebo znalazło się w sumie 10 utworów, a wśród nich, no właśnie, Lady of the Flowers. I z okazji tego jubileuszu grupa postanowiła na nowo nagrać wszystkie utwory z tej płyty i wydać album Placebo Recreated. Nie widzi w tym nic złego. Bo czasami jest tak, że sami artyści potem, gdy nagrywają własne piosenki czy całe płyty na nowo, są odważni i są w stanie przyznać po latach, że niepotrzebnie to zrobili. Ale na razie zespół Placebo twierdzi, że nie ma w tym nic złego. I uwaga, że zdaniem zespołu to właściwie chodzi o ukończenie tych utworów. Bo kiedy nagraliśmy ten pierwszy album, to nie mieliśmy jeszcze doświadczenia ani wiedzy studyjnej, nagraniowej, żeby to wszystko przetłumaczyć tak, jak czujemy. To, co było w naszych głowach i sercach. I z biegiem lat te piosenki nabierały własnego życia. Rosły na koncertach, rozwijały się, można by powiedzieć, że w pewnym sensie same się uzupełniały. I teraz, kiedy sięgnęliśmy po oryginalne taśmy matki, po oryginalne nagrania sprzed 30 lat, to doszliśmy do wniosku, że warto je pokazać tak, jak one by mogły wyglądać 30 lat temu, gdybyśmy mieli ten zasób wiedzy i to doświadczenie, które mamy dzisiaj. No, różnie można argumentować decyzję o sięgnięciu po własne utwory czy całe płyty. Ta zapowiedź Lady of the Flowers bardzo smakowita. Ciekaw jestem, jak będzie brzmieć 9 pozostałych utworów. A one pojawią się w tej odnowionej wersji 19 czerwca.

0: środę w Radiu Gdańsk.
1: Znowu zaczyna tą swoją piosenkę.
2: Teraz to zrobiłem paszczowo, więc wyszło słabiej niż grzebieniem.
3: Pogodne ptasie Radio Gdańsk.
2: Zamiast strasznie się trudzić i mozolić, wystarczy usiąść na leżaczku i robimy następującą rzecz.
1: Potrafi tak ciągiem nawet kilka tysięcy razy w ciągu właśnie jednej nocy.
3: Ewelina Sobańska, Piotr Kamont, Włodzimierz Raszkiewicz w środę po 13.
1: No to cześć, fajnie było.
3: I tak to brzmi.
2: Do usłyszenia.
4: Reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.
9: Nylene!
10: Radio Gdańsk.

W strefie muzyki Radia Gdańsk Placebo na bis. Oczywiście w towarzystwie nieodżałowanego Davida Bowiego. Ostatni raz przypominam Państwu o konkursowym pytaniu. Jak polubić Billie Eilish? Podróżować z córką, która zabiera na wakacje wszystkie płyty Billie Eilish, polecam, napisał pan Piotr. Polubić Billie Eilish to oksymoron, ktoś twierdzi. A inna osoba napisała, twórczość Billie Eilish jest wyjątkowa, bo to jest bardzo szczera osoba i ma swój unikatowy klimat, dzięki czemu łatwo się z nią utożsamić. Do tego w wywiadach często mówi, żeby być sobą, nie przejmować się opinią innych i dbać o swoje zdrowie psychiczne, przez co jest autentyczna i wydaje się być ludzka. Muzyka i przekaz Billie Eilish to jeszcze inny konkursowy SMS. Stale ewoluują. Jest rzeczą przedziwną, że odniosła już tak ogromne sukcesy mimo tego szeptanego stylu i mrocznych opowieści. Jest inna muzycznie od Beyoncé czy Taylor Swift, Lady Gagi i co tam jeszcze. Na ostatniej płycie poznaliśmy chyba jej całą skalę głosu. Trzeba jeszcze poczekać. Fragmentami jest naprawdę dobra. Może to wydawać się trudne do pojęcia, ale do jej nagrań, choć nieczęsto podchodzę z takim skupieniem jak do początkowych płyt Prince'a, choć to tak odrębne światy muzyczne w przekazie. Ktoś tutaj napisał... Nie mogę znaleźć tego SMS-a, to opowiem Państwu, co napisane, żeby nie przedłużać. Na zasadzie, że przyjaciele naszych przyjaciół są naszymi przyjaciółmi. I ta osoba twierdzi, że skoro Billie Eilish tak pięknie się o Kate Bush wypowiada w wywiadach, to ja nie mam wyboru, żeby jej nie polubić. No rzeczywiście, Billie Eilish zachwycona jest na przykład debiutancką płytą naszej dyżurnej sikoreczki The Kick Inside z 1978 roku. Właściwie od tego albumu zaczęła się wielka miłość Billie Eilish, adresowana do Kate Bush. Mało tego, Billie Eilish, jeśli dobrze pamiętam, to powiedziała, że ciągle ma nadzieję, iż więcej ludzi odkryje ten fenomenalny debiutancki album Kate Bush. No tu się zgadzam z Billie Eilish. Od początku do końca. Absolutnie i całkowicie.

Niezapomniany początek debiutanckiej płyty Kate Bush, a oto początek i całość najnowszej piosenki przyjaciela Kate Bush, Petera Gabriela.

0: Won't Stand Down, najnowsza księżycowa premiera Petera Gabriela, czyli zapowiedź, która to już piąta zapowiedź nowego albumu. Ja się nie spodziewałem, że konkurs związany z Billie Eilish to wygra Billie Eilish, bo proszę posłuchać treści zwycięskiego SMS-a. Hi Mark, I'm Billie. Jestem bardzo sad, że nie lubisz mnie, bo ja bardzo lubię cię słuchać. Może moja muzyka nie jest wybitna, ale daj mi chance, please. Man, nie musimy się lubić. Najważniejsza jest muzyka w naszych sercach. Best Records, Billie.
1: Y'all know this? Oh, standing up.

0: Radio Gdańsk.
1: Anna Sakowicz. Niedomówienia. Czyta Olga Barbara Długońska. Dochodziła 15, kiedy stanęła przed furtką prowadzącą do domu rodziców. Mama machała do niej przez odsłoniętą firankę w kuchni, a tata już stał w progu. Nie spodziewała się takiego entuzjazmu z ich strony. Widocznie na nią czekali. Przybrała więc beztroski wyraz twarzy. Nawet lekko uniosła kąciki ust w uśmiechu i przekroczyła próg rodzinnego domu. Znajomy zapach sentymentalnie połechtał w nos. Tata doskoczył do uściskania córki, zanim pojawiła się mama. Tylko dziadek siedział przy stole w kuchni i nie zrywał się z miejsca na powitanie. Wspierał się ciężko jedną ręką o laskę. Janka podeszła do niego i serdecznie go uściskała. Cieszę się, dziadku, że cię widzę. Siadaj, zaraz nakładam obiad, komenderowała mama. Już nie mogliśmy się doczekać, zgłodnieliśmy. Janka zajęła miejsce obok dziadka. Rodzice krzątali się po kuchni. Tata w niedzielę zawsze starał się pomagać przy obiedzie. Taki mieli rytuał, więc córka nie przeszkadzała i nie narzucała się z pomocą.
2: Opowiadaj, co tam u ciebie, dziecko?
1: Zachęcał dziadek, przyglądając się jej ciekawie. Wszystko dobrze, reportaż się pisze, niedługo pewnie skończę, to dam ci do przeczytania.
2: Ja ci ufam, przeczytam, gdy już wydasz.
1: A jak tam sprawy z Łukaszem? Mamę Janki najbardziej interesował temat życia osobistego jedynaczki. Żadne reportaże i wielkie księgi nie były istotne w obliczu prawdopodobnego małżeństwa i potencjalnych wnuków. Nigdy nie dała się zarazić fascynacją drukiem i Gutenbergiem. Uważała, że najważniejsze jest tu i teraz, a życie czyjąś przeszłością nie ma sensu. Martwiła się losem swojej córki. Nie tak sobie to wszystko wyobrażała. Była pewna, że powinna już mieć wnuki, tak jak większość koleżanek. Czuła się gorsza. Kiedy opowiadały o pierwszych ząbkach, kubkach, wypowiedzianych słowach, ona milczała, bo co miała opowiadać? Miała córkę drukarza, samodzielną, inteligentną i silną kobietę, ale jakby nie patrzeć, starą pannę, a w dodatku bez dziecka. Westchnęła cicho i postawiła na stole ostatni półmisek. Mamo, mówiłam ci, że z Łukaszem koniec. Odparła Janka lekko zniecierpliwionym głosem. Definitywnie?
2: I dobrze, wtrącił dziadek. Nie lubiłem tego smarkacza.
1: Wnuczka parsknęła śmiechem, bo ten smarkacz był dobrze po 40.
2: Ja też nie, dodał tata. Kompletnie do ciebie nie pasował.
1: No właśnie, i dlatego ten temat jest już zamknięty, podsumowała. Opowiadałeś dziadkowi o reportażu?
2: Co nieco, ale niech ma niespodziankę podczas czytania.
1: Dziadku, a nie masz może innych czasopism z 59? Spytała Janka. Chętnie bym je przejrzała, bo to całkiem niezła inspiracja.
2: Poszukam. Dziadek zdecydowanie się ożywił. Jednak wydaje mi się, że wszystkie wycinki są w zeszycie, który ci dałem.
1: Jedzcie, bo stygnie, wtrąciła mama. Cała rodzina posłusznie pochyliła się nad talerzami.
2: Dziadku, a jaki według ciebie był Litke?
1: Zamyślił się. Wyraźnie go pamiętam, choć spotkałem się z nim zaledwie kilka razy. Wiesz, co mnie ujęło podczas tej słynnej podróży pociągiem?
2: Jego entuzjazm. Rozpierała go jakaś wewnętrzna radość. To się czuło od pierwszego wejrzenia. Niby taki niepozorny, szczupły mężczyzna w okularach, ale biła od niego jakaś dziwna moc. I ta waliza.
1: Byłam ostatnio w muzeum i się jej przyjrzałam.
2: Wielka, skórzana, widać, że porządnie zrobiona. Widziałem, jak on gładził co jakiś czas jej wieko. Każdy by się domyślił, że jest w niej coś ważnego.
1: Dla mnie to niezwykłe, stwierdziła Janka. Dzisiaj jechałby z ogromną obstawą opancerzonym pociągiem.
2: A wtedy...

0: wtedy to były inne czasy. A w 39, kiedy wywoził Biblię z Pelplina, to musiało być coś. Zagrał Niemcom na nosie, powiedział dziadek z zadowoleniem. No tak, zginęło wtedy wielu ludzi, westchnął tata. A pokazał ci on w końcu tę księgę? Nie, to znaczy nie w pociągu. Kiedy go pewnego razu odwiedziłem w Pelplinie, to pokazał mi ją na chwilę. Wtedy akurat chyba jakieś prace konserwatorskie się odbywały i wiesz, co zapamiętałem najbardziej? Jej zapach. Kurz, pleśń i stęchlizna, wtrąciła mama. Tysiące razy ta sama historia. Dajcie wreszcie spokój. Nie, ja nie umiem go określić. Potem wąchałem niejedną książkę, ale żadna tak nie pachniała. To dziwne, nie? Wielu ludzi wącha książki, powiedziała Janka. Ja zawsze, każdą. A wiesz, co to za zapach? Spytał dziadek po chwili, krztusząc się kaszlem. Tak pachną słowa. Wiem, wiem, zaśmiała się wnuczka. Zawsze mi powtarzałeś, że zapach książki to suma zapachów słów użytych przez autora. To wspomnienie od razu wywołało obraz dziadka siedzącego przy niej na łóżku. Miała może z 9 lat. Dziadek dał jej powąchać kartki książki z kolorowymi obrazkami. Zapytał wtedy, czy czuje. Tak pachną słowa, powiedział. A kiedy Janka stwierdziła, że to tylko papier, kazał jej wymówić słowo róża i spytał, czy czuje jej zapach. Dziewczynka kiwnęła głową. Widzisz, każde słowo niesie jakiś zapach, a wszystkie one składają się na zapach książeczki. Zobacz, sięgnął po inny wolumin. Każda ma trochę inną woń. W tej jest pewnie więcej jaśminu, a w tej herbaty, w tej ziemi, a tu spalin. Śmiał się, pokazując jej kolejne egzemplarze. Potem Janka brała je po kolei i mówiła, co czuje. To była jej ulubiona zabawa. Do dzisiaj wącha książki i wierzy, że oprócz papieru i farby drukarskiej w każdej pachną słowa.
1: Anna Sakowicz, Niedomówienia. Czytała Olga Barbara Długońska.
2: Radio Gdańsk pomaga.
3: Kiedy masz zdrowie, marzysz o wszystkim.
4: Kiedy nie masz zdrowia, marzenie masz tylko jedno.
3: Igorek to dzielny chłopiec, który każdego dnia mierzy się z trudnym przeciwnikiem, rzadką i ciężką postacią hemofilii A.
4: Wasze cegiełki to ogromna pomoc, którą możecie wymienić na bluzy Pomoże Biega i Pomaga.
3: Zbiórkę znajdziecie na pomożebiegaipomaga.pl.
5: Reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Reklama.
7: Information.
8: Information.
9: Information wants to be free.
7: Information.
10: Za chwilę wiadomości Radia Gdańsk. Zostańcie z nami.
11: Minęła 21.
12: Radio Gdańsk.
10: Wiadomości.
11: Katarzyna Staszko, zapraszam. Na początek burza wokół planów zagospodarowania wsi Swołowo koło Słupska.
13: Kilkaset budynków, które zaburzą ten historyczny, średniowieczny układ Swołowa z tą łanową zabudową zagrodową, z widokiem na drzewa, na las.
11: W wiadomościach także rozpoczynający się wolontariat na rzecz jezior na Kaszubach, a także przewidywania odnośnie cen paliw.
14: Zmienność cen każdego dnia może się utrzymywać.
11: Plany zagospodarowania zabytkowej wsi Swołowo koło Słupska wzbudzają kontrowersje. Muzealnicy uważają, że nowe zapisy umożliwiają zabudowanie najbliższej okolicy w sposób, który zniszczy unikalny charakter tzw. stolicy krainy w kratę. Przestrzeń wokół wsi powinna być chroniona, uważa Dawid Gonciarz, kierownik Muzeum Kultury Ludowej w Swołowie.
13: W tym momencie robi się nam przestrzeń na kilkaset budynków. Kilkaset budynków, które zaburzą ten historyczny, średniowieczny układ Swołowa z tą łanową zabudową zagrodową, z widokiem na drzewa, na las, na przyrodę. Coś, co było kształtowane przez człowieka przez setki lat.
11: Plany zostały już uzgodnione, podkreśla rzecznik gminy Radzikowo Ewa Guzińska.
7: Nasz samorząd doskonale zna wartość Swołowa i jego układu przestrzennego, jednak w tym momencie należy brać pod uwagę potrzeby mieszkańców, głos społeczności lokalnej, którzy wielokrotnie podkreślali, że teren wokół Swołowa powinien zostać przestrzenią żywą, dostępną, bez wprowadzenia nadmiernych ograniczeń w zakresie zagospodarowania przestrzennego.
11: Negatywną opinię w sprawie zmian krajobrazu wydał Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Konserwator zabytków chce objąć obszar ochroną, na co w tak dużym stopniu nie chce się z kolei zgodzić samorząd. Mimo iż resort infrastruktury nie przyjął wniosku Ministerstwa Obrony Narodowej, aby wpisać trasę Via Pomerania do projektu specustawy dotyczącej kluczowych inwestycji infrastrukturalnych, będzie druga tura rozmów z samorządowcami i władzami państwa. Kilka konkretów w sprawie planów budowy drogi zdradza doradca ministra obrony narodowej Maciej Samsonowicz.
8: Ministerstwo Obrony Narodowej określiło po dwa pasy w każdą stronę. Droga o klasie GP, czyli główna przyspieszona, to wynika z tego, że eski mają barierki, a przy mobilności wojskowej i na przykład konieczności zawracania zestawu z techniką ciężką, lepiej jak tych barierek nie będzie, dlatego GP, przy czym różnica w prędkości to jest 100 km GP, a SK to jest 120.
11: Drogowcy oszacowali, że koszt budowy drogi wyniósłby 12,5 miliarda złotych. Realizacja inwestycji przy zastosowaniu specjalnych przepisów, które są właśnie tworzone, zajęłoby od 7 do ponad 9 lat.
5: Radio Gdańsk. Wszystko co ważne na Pomorzu.
11: Wolontariat na rzecz jezior zaczyna się na Kaszubach. Po raz czwarty w ramach nauki obywatelskiej w badania mogą włączyć się ochotnicy. Akcję organizuje Centrum Monitoringu i Ochrony Wód Uniwersytetu Gdańskiego w Borucinie. Uczestnicy przedsięwzięcia przejdą kompleksowe przygotowanie teoretyczne, terenowe i laboratoryjne. Potem przez co najmniej rok będą monitorować wybrane jezioro. Nie więcej niż 6 zł 49 groszy, czyli tak jak dziś, będzie jutro kosztować litr benzyny 95. Jak podał minister energii, w środę litr benzyny 98 będzie kosztował maksymalnie 6 zł 99 groszy, a oleju napędowego 7,31. Rynek ropy wciąż pozostaje niestabilny i wrażliwy na wszystkie doniesienia płynące z regionu Zatoki Perskiej, zwłaszcza że ostatnie dni przyniosły zaostrzenie napięć wokół cieśniny Ormus, co ponownie przełożyło się na wzrost cen tego surowca. To będzie się negatywnie przekładało na krajowy rynek paliw, wskazuje Urszula Cieślak z biura Reflex.
14: I będzie powodowało, że ta wrażliwość też cen detalicznych będzie pozostawała wysoka i ta zmienność cen każdego dnia może się utrzymywać. To, co stoi za bezpośrednim powodem wzrostu cen, to ataki rakietowe i dronowe na Zjednoczone Emiraty Arabskie, w wyniku których doszło także do pożaru w terminalu naftowym Fujairah.
11: To zaś przełożyło się ponownie na wzrost ryzyka geopolitycznego.
15: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
16: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
11: W tej chwili na termometrach od 8 stopni w Trójmieście i we Władysławowie, przez 9 w Łebie czy Słupsku, po 10 w Chojnicach. Przed nami kolejna pochmurna i miejscami deszczowa noc. W nocy wiatr słaby, ale nad ranem już bardziej porywisty. Z kolei jutro w dzień zachmurzenie całkowite, możliwe są opady deszczu, parasole będą wręcz konieczne. Temperatura maksymalna według synoptyków od 7 do 11 stopni Celsjuszy, a na krańcach południowych około 15 kresek na plusie.
15: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
16: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
18: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.

0: Mów do mnie wierszem.
1: Iwona Damska, dobry wieczór. Dzisiaj ze mną Ola Paduch, autorka Trzewi.
2: Dobry wieczór,
1: pani Olu. To jest debiut literacki. Ola Paduch, osoba, kobieta wielu talentów, bo pani Ola fotografuje.
2: Bardzo amatorsko.
1: Ale obrazy są ważne.
2: Bardzo są ważne, tak.
1: Przetwarza pani potem obrazy trochę na litery, tak?
2: O, zdecydowanie, to widać w tej książce.
1: To widać w tej książce zdecydowanie i też napisała pani na Instagramie, że jak widzicie na obrazkach lubię się odbijać i kłaść cieniem. Ciekawi mnie to drugie obrazowe bycie, a raczej podwójne, bo przecież robię zdjęcia i patrzę na swój obraz jednocześnie. Jestem po obu stronach. Percepcja i obrazowanie są mi bliskie. Uczyłam się analizować sztukę na studiach, bo studiowała pani historię sztuki.
2: Tak, w Poznaniu. Mhm.
1: Jak to wszystko się przekłada na napisanie?
2: Przede wszystkim historia sztuki dała mi nowy język, nowy zasób słów, który okazał się fascynujący i którego nie zastosowałam w tej książce, od razu powiem, ale te studia nauczyły mnie wyrażania się bardzo precyzyjnego i chyba to ocenię najbardziej. Opisy sztuki, nie wiem, ołtarzy, obrazów, architektury, rzeźby zawsze musiały być w miarę precyzyjne, nawet jeżeli szły w taką poetycką stronę, co wydaje mi się i tak nie było zbyt akceptowalne, to były bardzo konkretne i ten konkret był dla mnie ważny na tamtym etapie, ponieważ ja pisałam trochę wcześniej do szuflady. Oczywiście można tę szufladę nazwać egzaltowana nastolatka, na pewno nią byłam i pisałam bardzo patetyczne recenzje z Teatru Wybrzeże, z różnych przedstawień teatralnych. W każdym razie wyzbyłam się tego wszystkiego i wydaje mi się, że w tej książce to widać, że ta precyzja i zwięzłość służą też historii i obrazowaniu, bo zostawiają jakieś pole do własnych spostrzeżeń. Chyba, jeżeli nie mówi się zbyt rozwlekle i zbyt, jakby to powiedzieć, narzucająco może, dominująco w jakiejś narracji, to jest więcej miejsca na własne spostrzeżenia i własną interpretację. I wydaje mi się, że działa to też tak zwanym światłem, czyli te fragmenty nie są zbyt długie i jest sporo miejsca pustego, można tak powiedzieć, w tej książce, na stronach. I niektórych to oczywiście drażni, bo recenzje tej książki są skrajnie różne, ale wydaje mi się, że to jest taki dobry moment na wejście ze swoimi historiami w te historie, że one są takim tylko szkieletem i szkicem, właśnie tak precyzyjnie i zwięźle sformułowanym, nazwanym, ale pozwalającym jeszcze na jakieś własne przeżycia. I takie recenzje też czytuję, nieoficjalne recenzje, bardziej internetowe. I one mówią właśnie, że ludzie odnajdują się w tej książce.
1: Myślę, pani Olu, że to musiało być dla pani dość trudne zderzenie się po raz pierwszy z recenzjami, bo kiedy książka jest debiutem i kiedy wystawiamy się na oczy opinii publicznej, trochę tak jak malarz pokazuje swój obraz, pani pokazuje swoje wnętrze tak
2: potwornie
1: naprawdę.
2: Potwornie trudne.
1: No, ale jak się powiedziało A,
2: tak, trzeba powiedzieć
1: to Z. Trzeba powiedzieć Z i tak też się stało. Pani książka, Trzewia, przypomnę taki tytuł, to jest historia konkretnej rodziny, ale może być też historią uniwersalną i to jest też historia pewnej epoki, pewnego fragmentu życia. Ona się wpisuje w taki nurt autofikcja.
2: Tak.
1: Czy pani pasuje takie określenie? Gdybyśmy już miały włożyć do konkretnej szuflady, nie musimy zupełnie tego robić.
2: Nie mam nic przeciwko temu. To znaczy nauczyłam się też nie walić głową w mur w tym sensie, że skoro wiele osób odbiera tę książkę w jakiś sposób, to znaczy, że po prostu ona taka jest. Mm-hmm. Mimo, że moje intencje może były trochę inne, ale jeśli chodzi o autofikcję, absolutnie mnie to nie drażni. Wydaje mi się, że to jest taka szuflada, do której sama, wychodząc przed szereg, włożyłam tę książkę, mimo że to słowo w ogóle nie pada na przykład na blurbie z tyłu. Także nie mam nic przeciwko temu. Wydaje mi się też, że co powiedziałam parę razy też w różnych rozmowach, ta książka najbardziej czerpie z historii jednak mojej rodziny, więc nie wiem, jakoś może to też daje jej większej autentyczności. Coś takiego może jest. Czytam teraz inną książkę, Szklaną jabłoń, koleżanki z kursu, Kasi Klein. I tam właśnie też czuję, nie jestem pewna, czy to jest autofikcja, wydaje mi się, że pewnie nie, ale czuję jakąś taką emocjonalność i miękkość w tej narracji, która sprawia, że myślę o niej jako o czymś bardzo osobistym, może w ten sposób. Także jeśli nie autofikcja, to rzecz osobista.
1: No tak, to zdecydowanie chyba rzecz osobista bardziej pasowałoby do określenia Trzewi. Kto panią zna i czytał książkę, to przecież znajduje tam panią, tak? Ola Paduch z Słupska, łamane Gdańska, łamane z Nowej Huty. To jest też taki klucz, którym pani się posługuje, bo przedstawiając swoich bohaterów, dziadków, babcie, używa pani tego typu zabiegu, tak? Czyli pokazuje pani tak. od razu korzenie swojej rodziny, skąd pochodziła jedna, druga babcia, jeden dziadek, drugi dziadek.
2: Tak, było to takie... dla mnie bardzo ważne, bo to jest kawał historii Polski powojennej przecież, przesiedlenia. Nawet jeszcze przed, bo moja prababcia była w połowie chyba Niemką i mieszkała w kolonii niemieckiej pod Łodzią na przykład. To się tutaj nie pojawia, ale no mam ucho do takich historii, uwielbiam takie historie, interesuję się w ogóle historią mówioną, archiwistyką społeczną, trochę w tym działam i wiem, jak ważne jest zapisywanie tego, nawet jeśli nic potem z tym się nie stanie. A to, że mogłam losy moich dziadków właściwie jeden do jednego prawie zapisać w tej książce, jest dla mnie bardzo ważne, bardzo. Szczególnie dwa słowa tam są takie i jedno może powiem, czyli ścigajło. Mój dziadek zawsze po prostu tak pielęgnował imię swojej nauczycielki.
1: No tak, tak jak powiedziałam na początku, to jest historia pewnej rodziny, ale też osadzona w kontekstach historycznych i pani potwierdziła, że to jest dla pani bardzo ważne, ale to jest też taki zbiór miniaturek, dlatego że pani użyła takiego zabiegu, takiej odliczanki i przewrotnie nie od 1 do 100, tylko od 100 do 1, kiedy ta historia właściwie się zaczęła, czyli to pisanie. Od razu miała pani taki pomysł, żeby tak to odtwarzać. Oczywiście to nie jest narracja chronologiczna, tak? Pani nie pisze, nie. 23 maja zdarzyło się to i to. To są właśnie takie pozbierane puzzle. To są te flesze, które ja miałam takie wrażenie, że gdzieś się pani odtwarzają. I przelewa je pani na papier, nie używając właśnie chronologii.
2: Tak, wydawało mi się, że to jest też ciekawe, ponieważ trochę odwzorowuje to, w jaki sposób pracuje nasza pamięć. To, że jedziemy sobie tramwajem, sobie coś przypominamy i że przeszłość nie jest w ogóle chronologiczna i być może czas w ogóle w naszym życiu nie ma nic wspólnego z chronologią, bo żyjemy w przeszłości, wiele osób żyje w przeszłości. Wydaje mi się, że ta bohaterka, narratorka żyje totalnie przeszłością i że to dojście od 100 do 1 to znaczy po prostu, że ona trochę odkrywa siebie jako osobę piszącą. Po drodze pojawiają się jej fragmenty z pamiętnika, ale też fragmenty pierwszych próz, takich prób prozatorskich. A na samym końcu no jakoś ujawnia się już bardzo jako osoba, która pisze, która ma taką ambicję, więc też taki wątek trochę może autotematyczny pisania.
1: Jest tutaj konkretny rozdział.
2: Tak.
1: O pisaniu, tak.
2: Jest, tak.
1: No właśnie.
2: Gdzieś tam się to też przejawia. Ale nie od początku wiedziałam, nie wiedziałam od początku, że to będzie szło od 1 do 100 albo od 100 do 1. W pewnym momencie stało się to jakoś symboliczne, ponieważ dobiłam do 90 kilku historii. Ja je numerowałam z początku na warsztatach u Mikołaja Grünberga, ponieważ łatwo było je potem recenzować, opisywać w grupie. Po prostu ktoś odnosił się do fragmentu numer 5 i na tym to polegało. A potem stwierdziłam, że rzeczywiście coś to daje tej historii, że ją porządkuje w taki pozornie porządkujący sposób i że to jest ciekawy też rozdźwięk między tymi cyframi, które są bardzo dobitne, klarowne, a narracją, która w zasadzie zamazuje pewne daty, zdarzenia i w ogóle nie jest skupiona na jakiejś klarownej chronologiczności.
1: W książce jest sporo śmierci, bo śmierć dotyka bohaterkę Trzewi. Czy też pani musiała, mówiąc może trochę brzydko, opracować sobie ten proces umierania, tą śmierć, która przyszła w niektórych wypadkach po prostu zdecydowanie za wcześnie, nie w tym miejscu, nie z tym porządkiem świata.
2: Tak.
1: Główna bohaterka traci swojego małego brata. Umiera.
2: Traci brata, traci dziadka i dziadek pojawia się już przy końcu książki. Wydaje mi się, że cały ten proces pisania może być próbą jakiegoś takiego poradzenia sobie z tym dla tej bohaterki. Na końcu wydaje mi się, że już właśnie, tak jak pani powiedziała, ta śmierć dziadka już jest może mniej zaskakująca, bo ona przychodzi w cudzysłowie oczywiście w porę, więc ona dzieje się bardziej aktualnie jakby i tutaj znowu są, powiedzmy, lekko rozróżnione te plany czasowe, chociaż i tak wszystko jest pisane raczej w przyszłości. W czasie przeszłym, ale nie wiem. Wydaje mi się, że to wszystko było intuicyjne i że moje pisanie też jest bardzo intuicyjne. Nie sądzę, żeby coś było takiego bardzo w tym zaplanowanego, przetrawionego. Chociaż wydaje mi się, że ogólnie tę książkę można nazwać, powiedzieć o niej, że to jest taki zbiór historii, które właśnie tak trochę nomen omen odbijają się czkawką jakoś, że zostają, że to są jakieś takie złogi pamięci po prostu.
1: No ale też sam tytuł dużo nam może powiedzieć, trzewia, czyli pisanie z trzewi, tak? Od podszewki, tak? Właściwie od no, takiej najbardziej intymnej części.
2: Tak.
1: Takie ja mam wrażenie,
2: w jakimś odsłonięciu się, tak. Z jakąś taką trochę brutalną szczerością.
1: Nawet wobec samej siebie, tak? Bo bohaterka przygląda się swojemu ciału, wydaje opinie na własny temat, konfrontuje się. No też z takim chyba taką przemianą z dziewczyny w kobietę trochę.
2: Tak, i to też jest książka trochę
1: tak,
2: o tym.
1: Tak, tak. To momentami nie wypada najlepiej ta konfrontacja, tak? Tak jakby bohaterka nie akceptowała swojego ciała.
2: Tak,
1: jakby
2: tak,
1: było
2: tak.
1: Go trochę za dużo. Z drugiej
2: jest
1: strony mogłaby tam pomieścić swoje emocje, a tu paradoksalnie jest odwrotnie.
2: Tak, tak, tak. No to jest też trochę zapis pewnej epoki, ale nie w znaczeniu historycznym, chociaż to jest tutaj też jak najbardziej, ale takim dojrzewania po prostu, etap rozwoju, jakiegoś godzenia się ze sobą, jakiegoś...
1: To są lata 90.
2: Głównie, ale też początek tego wieku.
1: Tak.
2: Tutaj jest też trochę okresu międzywojennego, okupacja, okres powojenny dosyć intensywnie i patrzenie przez no, takie okulary, powiedzmy, niezbyt różowe, ale też przez pryzmat historii opowiadanych bohaterce. To też nie jest tak, że ona wszystko tutaj przeżyła. Część to są po prostu wspomnienia jej rodziny.
1: Co pani jakby poczuła, co pani dało napisanie tej książki? Jakiś spokój, jakieś takie uporządkowanie tej historii? Czy zawsze pani o tym myślała, że warto to jakoś zebrać, ocalić od zapomnienia? Czy nie było tutaj jakiejś specjalnej ideologii, tylko chęć po prostu pisania, a to było pani najbliższe?
2: Chyba żywioł sam ten pisarski jest mi bliski i samo pisanie jak najbardziej. Robię to od bardzo dawna, mniej lub bardziej udanie, amatorsko, do szuflady i w bardzo różny sposób, więc jakby to jest mi bliskie. Wydaje mi się, że może było to raczej jakieś trochę oddanie sprawiedliwości dziejom, niekoniecznie może losom tych bohaterów, dlatego że to jest bardzo subiektywna książka, bardzo subiektywnie pisana i na pewno, nie wiem, można by powiedzieć, że gdyby tutaj ktoś się odezwał i chciał powiedzieć prawda, nieprawda, ktoś, kto tutaj w tej książce pojawił się bądź nie, to pewnie okazałoby się, że nieprawda, że jakoś to jest zafałszowane, ale właśnie ten proces pracy z pamięcią no, był kluczowy, nadrzędny, fascynujący. Nie poczułam ulgi, nie wydaje mi się, że też na uldze mi zależało. Bardziej chyba cieszę się z tego, że mogłam podzielić się tymi historiami i bardziej to jest taka satysfakcja jeszcze dokumentalistki. To znaczy, że jeśli ja zapomnę i jeśli ja zniknę, to te historie zostaną.
1: Czyli jednak ocalić od zapomnienia.
2: Tak, tak, tak. To jest hasło bardzo mi bliskie. Jestem jednak patrzącą w przeszłość sentymentalną osobą dosyć.
1: No to się bardzo czuję w tej książce. Też ma bohaterka książki specyficzną wrażliwość, dużo widzi, czyta między słowami. No i zachęcam Państwa do zajrzenia do książki. Polecam Państwu Trzewia Oli Paduch. Ola została laureatką Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO. To był taki klucz do wydania tej powieści.
2: I tak, myślę, to bardzo to pomogło. Też,
1: tak, i że to dobry start.
2: Dziękuję bardzo.
1: W tym zawodzie.
2: To się okaże. Nie wiem, czy chciałabym napisać jeszcze kiedykolwiek coś tak osobistego.
1: Ale pisać?
2: Pisać tak. Myślę, że to jest bardzo mój żywioł, ale niestety mam też wiele innych zainteresowań, które zajmują czas i śmiałam się na moim premierowym spotkaniu, że drugi debiut po 80, bo muszę zebrać materiał i przeżyć trochę życia jeszcze, żeby coś napisać.
1: No to kawał życia jeszcze przed panią Olu. Oby tak, jeżeli to 80, to ojej, to będzie gruba książka.
2: Bardzo.
1: Oczywiście żartujemy. Czekamy na kolejną z niecierpliwością, bo ma pani po prostu talent i literki pani świetnie spod tego pióra symbolicznego wychodzą.
2: Dziękuję pani bardzo.
1: Ola Paduch i Trzewia.
2: Dziękuję serdecznie.
1: Jackowi Puchalskiemu dziękujemy za realizację programu. Iwona Dębska, dobrej nocy.
2: Dobranoc.
0: Mów do mnie wierszem. Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.

0: W Radiu Gdańsk muzyka nie tylko brzmi.
1: Ona łączy.
0: Łączy pokolenia.
1: Wspomnienia z tym, co dopiero przed nami.
2: Tu poczujesz bunt hip-hopu.
3: Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie.
4: Dasz się porwać energii rocka.
1: Zanurzysz w bluesie i jazzie.
5: Odnajdziesz spokój w dźwiękach soulu i chilloutu.
2: Ambitny pop, autorskie audycje, koncerty na żywo.
4: Miejsce, w którym każdy odnajduje swój rytm i swoje emocje.
1: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.

0: Kleka.
1: Łeka siebsku, łeka sieba.
0: Kleka.
1: Nowinę.
2: Jednoraza.
1: Zdania.
3: To by czerk normalnie.
1: Komentyre.
4: Co namawiać i trzeba.
0: Kleka w Radiu Gdyńsk.
1: Czejesz? Wisz.
5: Sprawdzele swój kasiepści w pismie, dzise maturańce zdowele egzam z naigłe języka. Płewstowo do kosłe Karolu Krewce, badyrowania w tytymie, prowadzi Eugeniusz Prećkłewści.
6: Za rok w 2027 umej 120 rocie z naigłe urodzeni.
5: Nie zieje Irena Piastowsko, wiele lat no dyrektorka biblioteki w Siemudze. Adam Hybel, witu mi rocia na klaka. 22 persony zmierzał SO z maturalnym egzama z kasiepścigłe języka. Nowicy ich dało w brusach i badgłeście płeszterę osobę, a w kwestyżnie i kartę zach płetrze. Matura z kasiepścigłe je rozszerzono i kweźdy musi między innymi napisać w wypracowaniu po kasiepsku na nomni 350 słowów. O motywacjach, o lirach i wiele niemłodych na łódźbach kasiepścigłe go do Karolena Serkłewsko secechłewsko szkulno z kartys.
7: Myślę, że to poprawdza je tak wyrtny rzecz, bo no chłodz bydle taci swojej satysfakcji, jeśli ktoś je kasiebą, cieje so kasiebą i je błyśnie z tego, że nim je, to dobrze je w regionie coraz więcej so dowiadywać, no i mieć jakiś dokys na to, że so tą widzamy. Później można tą widzę tyś rozszerzywać, ale tyś myślę włosce so zwiększywają dzięki temu i można na wiele płelach dzejani głę pokazać te swoje umiejętności i mieć ten swój taki apartny cel i łycyl w rozwijaniu regionalizmu kasiepścigłe.
8: Czy musimy zrzec na wiele na ledzy, jak ci zdywają matura z języka kasiepścigłe?
7: Dla mnie jedno wyźny je jakość, niekoniecznie wiele na. Dla te, jeśli to są osoby, taci zdecydowane, chętne do dzejani głę, co parłancią przyjdno ta z kasiebiznu, to czasem lepiej tak, niż byłoby ich wiele wicy, a potem za tym dali by nic dali nie szło. No myślę, że no je jak je, nie je lechłe, bo tyś możemy zdradzić starne łebaciec, że no mogłoby być iś mniej. Ty i w jedną sosce się z każdy jedną osobę, która decyduje so zdawać egzamin maturalny z kasiepścigłe.
9: Ja jestem Agata Cieszyńska. Ja jestem absolwentką pierwszego liceum łeglowo-kształcącego imienia Hieronima Derdowszczygłe w Kartezach. To udało napisać no, w taką dobrą godzinę. Tyś umiała ponad 400 słowów, a no, to je wiele, bo limit je 350. Też tematy były taki no, przyjemni, choćby dla mnie, bo pierwsze były młodości przez poetów, przez pisarzów, jak oni ją widzą w swoich celach. I ją też ten temat wybrała. I ją się tam odwołała do dwóch podanych wierszów, które były na tej maturze. Był to wiersz Bożeny Ługości i też Henryka Hewelt. I też drugi temat wypracowany był o Ormuzdowi Sudemce i też o Pomorani. No i też w nim trzeba było się odwołać do niesiegłe utworu literackiego. No i wybrała ten pierwszy temat i myślę, że ją z niego wyciągnęła to, co się dało. Był on o takich o poetach, o pisarzach, czyli coś, co jej lubię na co dzień. I myślę, że to tak ci no, fajnie było dla mnie.
8: No i też takie fajne temizne, bo Ormuzdowe skre, Ormuzdowe sudemka, to ty dzejania, tyś młodych, młodi tyś, no to te młodość widzą tyś bez ty utwory, także chyba to bardzo dobry temizne na ty matura z języka kasiepścigłe.
9: Jo, też tak sobie myślała, że te temizne na ty naszej dzisiejszej matura, one były taki dosyć współczesni, bo właśnie młodość i też była mowa o tym, że młodzi powinni się tak zabawić i też jak to widzą starsi ledze. Leno ten drugi temat o tej Ormuzdowi Sudemce też był taki współczesny, bo Pomeraniu to no, taki klubie które no, nie jest zawsze, też tacy dzisiejsi unie. No i też myślę, że to tacy na te dzisiejsze czasy, to tacy tematy bardzo tacy przyjemni i tacy, no prawdy, tacy dobry do napisania czegoś, z tego wartości wigły.
8: No i jak to czujemy, zadowolnieni je? Udało się też sprawdzać wszystko bez felów?
9: No pewno ja ci tam fele są. Leno, i mam nadzieję, że interpunkcja i też taci jakieś konspekty literacki będą no, lepsi niż ta ortografia, bo może nie wszystko tam jest źle, Leno, ja ci fele tam na pewno są. ale też sama treść, no moim zdaniem jest taku naprawdę fajny, bardzo dobry i taku do tematu pasującą.
8: Jak myślisz, było socie głębac, tak jakby to przerwu dała przed maturą, a tery?
9: Nie, no przed tą maturą mi była taku ciekawi, co tam będą w ogóle za tematy i też do ilu ją mam so celów odwołać. Ale no jak się potem okazało, to w tym pierwszym temacie, który na ją wybrała, to trzeba było so odwołać do tych dwóch wierszów. No i też się to zrobiła, też to no starczyło i myślę, że to no to ci ten stres zredukowało, bo no jak co widzę, taki temat przyjazny dlse, to już to tak lepiej człowiek czuje. I te trzy osoby z tego całego powiatu karty ścigłe, no to nie jest wiele. Leno też wyżni, że ktoś w ogóle się zgłodził i że też ktoś chce próbować.
8: Życzenia, to ty się wiele rechtowani są tak po próbce. Trzeba przeczytać lekturę, trzeba wiedzieć, co czym pisać, trzeba rozmieć pisać. To tyś je bardzo wiele odwaj taci robłetę, taci, żeby jednak coś napisać, żeby ta matura była fajna pisun.
9: Jo, no matura z języka kasze pszczegły, no nie jest też jakaś tam łatwa, bo i w gramatyce są różni tam wyjątki, które no trzeba zapamiętać, też je ogrom wiele lektur, które trzeba zapamiętać. Leno ten język szepści do taci nauczy, choćby na taką maturę, jest bardzo ciekawy, bo no można się dowiedzieć wiele ciekawych rzeczy, też całej historii kaszebów i tak matura z Kaszybszczygły to no z jednej strony to jest takie sprawdzenie naszych umiejętności, ale no też z tej drugiej strony możemy poznać tak dlse, jakąś tam historia Kaszybów i też tą gramatykę.
8: A skądka u ciebie tyś motywacje? Skądka u ciebie ta cichon, że jednak te powiedza so, że wyrtno chłedzec, że wyrtno ty głedzynę spądzec do dywkowy w szkole, żeby z wieczora wracać do hejciów. Skądka tej motywacji, ta ci miło ta tyś pewno do tego języka?
9: U mnie ta motywacja so pojawiła tyle, że od samego początku, bo ju w spodlecznej szkole też chodziła na języka szepści, no i u mnie doma codziennie so gdy po kaszepsku, też moje starku każdego dnia po kaszepsku gdy. No i ten język kaszepści u nas doma, w naszej rodzinie je taci no codziennie i też dlatego je u mnie taci zamiłowanie. Ale no też moje praca poza szkołą też je, no polega na tym, że ju muszę gadać po kaszepsku, o kaszebach, o historii kaszebów i też dzięki mojej rodzinie i też tej pracy u mnie taką motywację do tego języka je. No i też jeżeli chodzi o same lekcje tego kaszepściego, no to i prawda, że trzeba było ustawić po godzinach, też do późnych godzinów i też rano przed uczboma. No to jest wartno, bardzo wartno, bo na tych lekcjach jest taka bardzo rodzinna atmosfera i też my sobie możemy wiele ciekawych rzeczy dowiedzieć i to też nie są takie lekcje, że to cały czas jakaś tam teoria o jakichś autorach, lekturach, ale no to jest taki bardziej taki rodzinny sposób nam opowiadany i też tak zachęcimy to do działania.
8: No jak ty robisz związek akaszepścim, to tyś przynota, ja ci smuerzę, tyś mdzest i język akaszepścim, że maturace pomoże w przynoce.
9: Jo, no ta matura może mnie pomoże. Leno na co dzień w tej mojej pracy, no jak ustąpię po tym kaszepsku, to tu tam so radza. No jeżeli chodzi o tą moją maturę, no to w pracy też, leno na późniejszy czas na te studia. Czy etnofilologię kaszepsku, to już nie wiem, już zobaczę. Leno na taki wydział historyczny, na który by chciała iść, to tam matura z kaszepskiego soliczy, więc to też taka motywacja, ażeby jednak się postarać i ją no, bardzo dobrze napisać.
5: Wort robić rolci po kaszepsku, le niech tam zeł oryginalny, powie do influencerka Magdalena Kobiela z profilu Lubia Malować. I materiały sparłanciony ze szpyglowaniem zostały popularny, a sama utwórcka pojawiła sotyś we Frysztekłewi programie w telewizję. Tacich utwórców je w Jednowicy fejn, żeby to, co robią, było oryginalny na i po kaszepsku, goda Magdalena Kobiela.
2: Ja chcę to tak wszystko, żeby to było sparłanciony, bo ja fejno godą po kaszepsku. I tak so myślę, czego jest, tacie go nie ma. Ty, moje, ja wpadła na taki pomysł, No i co? Czemu by nie spróbować, nie? No i to tak wszystko zaczęło iść. No i to jak to zaczęło iść, no to tak wybuchło, to można rzec, nie?
5: No bardziej na TikToku pewno.
2: Ja naprzód zaczęło od TikToka, ale taci moje pierwi myśl, kto tam siedzi na tym TikToku? Pewno jakiś młody, wiesz, zdece ci coś. Coś te, tam są ledzie w nasi wieku, starsi, w dojrzałym, no wszyscy, dole bok wszyscy, nie? I na tym TikToku to co zaczęło ten i później był Instagram, Facebook, Bukne. I to tak nekało.
5: I ja ci były reakcje, ledzy, jak widzą kogoś, kto tam śpygleje, ale nogle włączają głosność i tam jego duny po kasiebsku.
2: Ne, taci zdziwieni, nasi, to kasiebi, jo, fejno, że co stać go je, w końcu kto z gody po kasiebsku, by to, co stać go, że ledzy rozumieją, ale mało kto w naszym wieku powiodo. A ledzy wyjść z płelści, to taci było komentarze, no bardziej, że pewno może to język cześci, węgierski, jak kolce, albo właśnie właśnie słowaczci, no czasem ma z tym nie mieć ci oni są, tak? Ale tyś mnie co widzę, że wyś co, że ledzę z innych regionów, nie? Pisale do mnie komentarze, wiadomości, slunzce, kurpie, tu z Płedlasia ledzę, że fejno, że co stać go je, że oni tyś mają swoja gytka, swoja gwara, ne, a memu, me język, ne. Ty to właśnie ma co tyś widzało.
5: I to wa tego nie widzi, ta, ale wezdrzyś tyś tak, że nie do co ukryć, że to jest kasiepka, lewka z tacim kasiepszcim weszywka i łepaskach terna je tak do zestawku. Tyś ta strona, ja widzę, że ona nie ogręciła co do tego, żeby pokazywać, jak robić z tego make-upa, ale tyś na przykład, to są relacje z dnia jedno te kasiebów, te wchodoś w ta rola, ta ci prowadnić ci po tych wszystkich kasiepskich wydarzeniach.
2: Jo, wiesz co, no to tak samo szło. Ja sobie właśnie miała taką myśl, bo mnie to są barowidzy. I ja widzę, ile terenów nowych ledzy, co wiesz, co właśnie propagują ta kultura, robią te kasiepści i jacyś właśnie tak jak te gody zielia, jacyś lifk, to opaska. I mnie to są barowidzy i to co tak właśnie zaczęło, nie? To jest tak kłelmie, że jak ją mam jacyś pomysł, na tym my zaraz to robimy, nie?
5: Nie ma co czekać. I to tak pewno was drzwi w tym internecie, w tych spoleznowych mediach, że tu łódbę do realizacji to jest krótko droga.
2: No lebóg tak je. I ja tak z moją głową tyśmą, a z drugiej strony rzekacę, że to jest taka moja terapia. Nie, że ja tu jem zaangażowano, że to trzeba coś nakamerować, co rzec. Ty sam te wiesz, jak to wezrzy, ile to czasu nam ma właśnie musimy być zaangażowani w to wszystko. Nie. I ty ja wiesz, i tu ledzę do mnie piszą, i tu co dzieje. I ja myślę, że warto nagrywać właśnie taci cos z tym językiem kasiepskim, ale niech to bandze taci pomysł nasę. Wiesz, żeby tego nie kopiować, ale żeby ktoś wymyślił coś ze swojej branży, aby wyjść swój pomysł, ne, i żeby to szło dalej w świat, żeby ledze widzele, nie?
5: Postępny dokos o Karolu Krewce rechteje Eugeniusz Prećkłewski, a ci studi reje jego rankwepise i planeje wadac brzod tych baderowaniów na dredzi rok.
6: Jak w ostatnich latach ty królowiem je tyła darach kwalmie są. Czy to są zjastach, czy chud ci tam 10 lat temu i dat krewtom ty sezu Karolo. Tyś cile lat temu u Antonim Abraham je wiele było robione i robił film dokumentalny. No i tery znyły jakby jem wrócił po ksądz zjastach do postacji Karola Krewta. Za rok w 2027 umej 120 brocie z jego urodzeni, dokładnie to je 15 czerwca. I tyś w tym przyjdnym roku bądź drogę z nim sparłączone rocie zna, i beżek nawet jeść wiksi, to je setny rocie zna założenie korporacji Kasubie w Warszawie. No to je ten początek młodzezne, reszno te młodych kasiebów. To je Karol Krewcian z tym tyśłodnim gedem, a tak ojcy kasiebści młodej inteligencji. Temu tyś jebe chcył w tym roku, w 2027, wadac ksuńska tam, gdzie no, wiera tyś może i tak greby jak ta ksądz jasta, bo tam, gdzie wiele, wiele wicy, cile razy wicy tekstów, jak było w tej mojej piersi Król Kaszubów z 2016 roku, sprzed 10 lat. Prycja nad tym, te materiały przeleziały tyłe u mnie, one były, są bardzo drągłe do odczytania, ale musiał rzec, że taci studia nad tym je tyłu prywium, i to w sposób taci dosłowny, i od wielej miesięcy to studiuję darchem I teraz sobie radzę z tym często dobrze, z jego pismionem ręcznym, bo 90% jest ręczne pisane. To, co jest maszyną, ty ścicie są teksty, no tak z tym nie ma nikt, żadnego problemu, ale w większości te prawie teksty mają te odczytane, a teraz te ręczne rzeczy. Ich jest wiele więcej. No ale mówi pewno, ja ci się 10% ich tekstów spisuny, przepisuny, to tego dar wrycą, bo teraz zinterpretować to, to jest naprawdę droga robota, tym, że krew ta używa pera języków w tych tekstach, ładny przemycu i angielski często, i łacyzno, greko. Także to wszystko trzeba teraz jakoś przedolmaciec i znaleźć ten sens tych jego wypowiedzów. Jego i w wiele placach mum, wesikuny, czasem nie mogę jeszcze dostać, ale i to do studia. Krok po kroku to bądź.
5: Kończymy smutnym wiadła. 1 maja umarła wiele latno dyrektorka gminowej publicznej biblioteki w Siemudze Iryna Piastowsko. W swojej robocie dywa bycieni na rozwój kasiepści literacji kulturę. Iryna Piastowsko odeszła niespodziewno, mdunce 75 lat storo. Chcemy przebyć jej slidną rozmowę na antenie Radia Gdańsk na odemkniącym Centrum Spolezdnowych Usługów w Siemudze.
3: 55 lat robiła jako przesieści biblioteka.
8: Dyrektor
3: biblioteki, tak.
8: I właśnie są jedno potykę z tymi ledzama i wa, jak no biblioteka, tyś dzajele dla seniorów.
3: Tak, to jest senior. I odbał, i dbia dalej o seniorów, bo to jest bardzo ważna rzecz. Ci ledzy zasługują na jakąś szacunek i w ogóle jak chcę do biblioteki przyjąć, no to było dla mnie wielka

0: Coś tak o ładnych ludzi są wiele dowiedzieć i to ją zawsze wiedne tak dla chorzeku wykorzystywa, ale to było
1: fajne. W dobrym celu, jak chorzesta z dobrym celu.
0: Jo, bo naprawdę, ty ludzie mają taką wiedzę i tak mogą fajnie opowiadać i wiele sam mogą od nich nauczyć. Naprawdę i dlatego wielki szacunek jestem teraz też jako senior.
1: I też własne dzieje, żeby wyfulować ten plac w Uniwersytecie trzeciego instalacji.
0: To ja bym chciała teraz, jako tak sama na nodzi, ale już się lepiej, także chciałabym w tym Uniwersytecie i tu dalej pomagać swoim doświadczeniem, bo patrz na tego doświadczenia.
1: Tego jest wiele, ful, i to dobrze, że mamy takich ledzy. I też tu jest prawie to uedemkniący Centrum to Usługów Spoleznowych. I tu jest własny dyrektor, gdy na marze baro wiele tych dzejaniów bądź dla seniorów. To dobrze.
0: To dobrze. Trzeba u nas zadbać, bo ledzy są tego wort, bo jedni mają taką wiedzę, historię różnych rzeczy, że ładnych są będzie bardzo wiele dowiedzieć. Także ja wiedzę, chcę im jak no lepiej, jak nasza mama goda, ja ich chcę achtnąć. I chyba mnie to sobie udało. I tak teraz to się wszystko tak rozwija, że ja naprawdę pełna całego podziwu, to naprawdę aż nie brak słów, ażeby wyrazić to, co są teraz dzieje dla starszych ludzi.
1: I to jest piękne. I też to Centrum Usług Społecznych to jest tak, że nie leno pomagać, jak to sustunie, leno, żeby mieć ty cesk na to, żeby uchronić ludzi od tego, żeby ich edukować, żeby dawać im możliwości do rozwoju.
0: No właśnie, to jest to, żeby... To jest bardzo fajny pan tu rzekł, że im trzeba pomagać i ładnych chcę uczyć, wiele rzeczy.
1: Przed czym ledzą tak poprowadzać? Ich ten brakują, ja ci wspomóżci, ja ci staci możliwota edukację, no to trzeba im to dać.
0: Trzeba im pomóc, bo oni są odwdzięczą, bo oni też mają wiedzę i bardzo fajnie wiele opowiadali, jak ją była, teraz tak dosyć mniej, ale przed tym mi się wydaje, że bardzo aktywna.
1: I też była dostępna ta kryta seniora, to też chyba jest ważne, żeby nie stać zniści.
0: To jest bardzo dobry, to jest, miasto to tak widzi, że tak władze naszej gminy tak zadbały, to że ten dokument na pewno wiele będzie znaczył do tych ludzi, do nas.
1: W całej Polsce, bo to można zwyskiwać w całej Polsce, stać kryte, nie?
0: A to jest bardzo dobry, bo z tego na pewno będzie czym można korzystać. Także ja tak godną ten ja tak i tak samo dole, że ja będę z tej karty chyba korzystać.
1: Tak. Bo to ona jest tworzona, nie?
0: Jo, to jest bardzo dobry pomysł. Ta prawda, to trzeba wziąć pod uwagę, że tak nasze władze nas władze, o seniorów.
1: I spolezne, nie? Bo to ledze robią wszystko.
0: Jo, to wszystko. Jo. Ale władze tym cieśnym też cierają.
1: A ledzą, co chce. Jak własny. I to jedy piękniejsi. Bóg zapłać za kwerbionka.
0: Dziękuję bardzo.
2: Płegrzeb bandze 9 maja łe piersi popełnim w Szemudze. I to wszystko w Tiklece zrealizował ja Macej Bogusławści, a jojem Adam Hybel do ucieci.

chcąłbym dobiegnąć do kwiatów, zabetech płymał być strony mich lat. Do wińca bym wplutł jełę struźną, do wińca, gdzie każdy rok jeden to kwiat. Każdym złe sumy.

dzyk.

0: Rezerwa w baku?
1: Radio Gdańsk tankuje do pełna.
2: Chcesz wygrać kartę paliwową o wartości 500 zł?
1: Ruszamy w trasę.
2: Słuchaj nas w każdy piątek od samego rana i śledź naszego Facebooka.
3: Minęła 22.
4: Radio Gdańsk. Wiadomości.
3: Katarzyna Staszko. Komisja Europejska zaakceptowała umowę pożyczkową z Save dla Polski jako pierwszą. Zapadł wyrok w sprawie oskarżonej o oszustwo właścicielki przedszkola z Człuchowa.
5: Takie zachowanie musi być zasygnalizowane przez wymiar sprawiedliwości.
3: W tych wiadomościach zajrzymy też do słupskiego MZK.
6: Wiemy, że jest problem z realizacją przewozów i z kierowcami.
3: Mówi prezes i zapowiada przeprowadzenie szczegółowej analizy sytuacji. Umowa pożyczkowa z programu Save dla Polski została zatwierdzona przez Komisję Europejską jako pierwsza. Ma zostać podpisana w piątek w Warszawie. Potwierdzamy swoją pozycję lidera bezpieczeństwa na wschodniej flance. Jesteśmy także największym beneficjentem programu. Save to blisko 190 miliardów złotych dla naszej armii i naszego przemysłu zbrojeniowego, przekazał szef MON Władysław Kośniak-Kamysz na Platformie X. Roxana B., właścicielka przedszkola z Człuchowa, jest winna oszustwa. Kobieta była oskarżona o wyłudzenie z kasy miasta 217 tysięcy złotych dotacji oświatowej. W sprawozdaniu z lat 2024-25 przedszkole otrzymało podwójną dotację na dzieci, które, jak wykazano, miały jednocześnie chodzić i do żłobka, i do przedszkola. Nieprawidłowości wykazała kontrola samorządu. Roxana B. dobrowolnie poddała się karze. Sąd Okręgowy w Słupsku złagodził wyrok. Oskarżona otrzymała karę 12 tysięcy złotych grzywny, mówi sędzia Daniel Zagunia.
5: Takie zachowanie musi być zasygnalizowane przez wymiar sprawiedliwości, tak aby w przyszłości unikać podobnych sytuacji. Myślę, że sam fakt tego, że pani oskarżona w dniu dzisiejszym zasiadła na ławie oskarżonych, jest dla niej wystarczającą nauczką na przyszłość, żeby już nigdy więcej nie dopuszczać się tego typu czy też podobnych zachowań. Wydaje się, że samo przeprowadzenie postępowania ma charakter resocjalizacyjny wobec pani oskarżonej.
3: Wyrok nie jest prawomocny. Przeprowadzenie szczegółowej analizy sytuacji w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Słupsku zapowiedział jego nowy prezes. Przedsiębiorstwo od lat boryka się z brakami kadrowymi. Nie wyobrażam sobie dalszego odwoływania kursów autobusowych z tego powodu, podkreśla Daniej Maciejak, prezes MZK Słupsk.
6: Wiemy, że jest problem z realizacją przewozów i z kierowcami. W związku z tym to jest podstawowe wyzwanie w takim krótkim terminie, gdzie będziemy musieli się nad tym skupić i tą sytuację rozwiązać. Będę chciał również spotkać się i z mechanikami, i z kierowcami, i ze związkami zawodowymi. Ja jestem otwarty na rozmowę.
3: Brak kierowców to problem ogólnopolski. W Słupsku dodatkowym wyzwaniem jest wysoka absencja pracowników i częste awarie taboru.
4: To są wiadomości Radia Gdańsk.
3: Remont zabytkowych chat rybackich przy ulicy Bałtyckiej w Jelitkowie coraz bliżej. Gdańskie Nieruchomości poznały dzisiaj oferty w przetargu na projekt inwestycji w stuletnim zabytku. 3 z 4 ofert mieszczą się w nieco ponad milionowym budżecie. Skoro jesteśmy przy finansach, Polacy mogą zyskać nową formę inwestowania. Rząd przyjął projekt w sprawie wprowadzenia osobistych kont inwestycyjnych. Jak zapowiedział rzecznik rządu Adam Szłapka, takie inwestycje do pewnej kwoty mają być zwolnione z tak zwanego podatku Belki.
7: Każdy obywatel będzie miał nowy, dobrowolny instrument finansowy, który pozwoli mu na wpłatę środków, wpłaty i wypłaty i możliwość inwestowania tych środków i zwolnienie środków do 100 tysięcy złotych z podatków odzysków kapitałowych.
3: Rząd na posiedzeniu przyjął także projekty upraszczające treść rachunków za prąd, wprowadzające bon senioralny oraz koordynujące opiekę społeczną. I jeszcze jedna informacja ważna ze świata sportu. Polscy hokeiści przegrali z Kazachstanem 2-3 w meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Bramki dla Polski zdobyli Patryk Wronka i Patryk Krężołek. Dla Polaków to druga porażka podczas rozgrywanego w Sosnowcu turnieju, ale wciąż zachowują szansę na awans do elity. Pojutrze o 19:30 biało-czerwoni zmierzą się z Japonią.
8: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hesti 5.
9: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
3: Póki co temperatura bez większych zmian, około 8 stopni w Trójmieście, Władysławowie, 9 w Ustce, w Słupsku i w Chojnicach. Przed nami kolejna noc z dużym i całkowitym zachmurzeniem. W nocy wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale uwaga, nad ranem już dość porywisty. I przed nami też kolejny pochmurny dzień z opadami deszczu. Parasole wręcz konieczne będą. Temperatura maksymalna do 11 stopni Celsjusza w centrum regionu i do około 15 na południu województwa.
8: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
9: Sponsor programu. Ośrodek Poznaj Siebie. Terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo. Autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
1: Radio Gdańsk.
4: Łączymy pokolenia. Do północy.
0: Na zegarze 6 minut po 22:00. Ewa Paliska, Kamil Wicik, kłaniamy się.

Grzesław Nawrocki. Znany z zespołu Kobiety, znany z projektu Nawrocki Folk Computer Band, od kilku już lat pod swoim nazwiskiem i imieniem, wcześniej Grzegorz, teraz pod pseudonimem Grzesław Nawrocki. To tylko to, to jest pierwszy singiel zapowiadający nową płytę, kolejna premierowa piosenka na pewno w najbliższym czasie, a to będzie oznaczało kolejne spotkanie z Grzegorzem w Radiu Gdańsk. Proszę Państwa, już za chwilę przywitam na antenie Marikę, wspaniałą wokalistkę, autorkę tekstów i kompozytorkę, która niedawno nagrała nowy singiel wespół z Pawłem Domagałą. To utwór Okruchy Złota. Te kompozycje Państwo słyszą na playliście dziennej naszej rozgłośni i dzisiaj także ta kompozycja wybrzmi. O kulisach pracy nad tym nowym singlem już za moment Marika w Radiu Gdańsk.

0: Słuchają Państwo Radia Gdańsk, Marika w naszym studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Dzisiaj przybywasz do nas z singlem, który nagrałaś z Pawłem Domagałą, Okruchy złota. Jak posłuchałem tego tekstu, to pomyślałem sobie, że to jest taka opowieść o idealnym związku albo o tym, jaki ten związek powinien być.
1: Nie miało tak być, żeby to było moralizatorskie, ale tam jest dużo pragnień takiej bliskości, takiej relacji, w której rzeczywiście można poczuć swobodę, nie wciągać brzucha, nie stawać na palcach. To moje inicjalne, bo w ogóle od tego zaczęło się moje pisanie tej piosenki, że do mnie jakby przyszła taka melodia ze słowami: przyjdź tak jak stoisz, dla mnie się nie musisz stroić, możesz być kim chcesz dowoli, możesz płakać kiedy boli, sobą być. Od tego się zaczęło i dopiero potem się wysnuła reszta piosenki z Leonem Krześniakiem, z którym pisaliśmy ten utwór, ale to właśnie było takie pragnienie, że kochaj mnie i ja chcę też kochać ciebie bez przygotowań i udawania i nie jutro, kiedy będziemy umalowani i odchudzeni i fit, tylko właśnie dzisiaj z tym, co mamy i nie ma co z tym czekać i chcę takiej wolności, takiego rozebrania się przed drugą osobą. I swobody, i życzę każdemu takiego rodzaju relacji, bo cierpimy teraz w samotności.
0: A czy czujesz, że ta piosenka może mieć walor terapeutyczny albo autoterapeutyczny?
1: Ja nie czuję, że ona może mieć taki walor. Ja to wiem, bo ja dostałam po jej publikacji masę korespondencji z tego rodzaju komunikacją, że oczywiście trafiły się też takie wpisy czy DM-y, gdzie ludzie pisali, że właśnie im się coś rozpadło i trochę ich boli ten tekst, bo oni właśnie tak chcieli, a to nie wyszło, ale cała masa i większość korespondencji była w duchu: to jest moja afirmacja, właśnie takiego życia pragnę, chcę, żeby to był mój pierwszy taniec. Tak, o tym marzę, spisałaś moje marzenia.
0: Ale też chyba właśnie, i to wynika z twojej wypowiedzi, że to jest też taka piosenka o szacunku do drugiej osoby, niezależnie od przekonań, niezależnie od tego, jak się zachowujemy, to musimy mieć do siebie szacunek, ale też musimy się słuchać wzajemnie. Ja tak ten tekst odczytuję, co jest oczywiście piękne i czasami jest utopią, bo czasami mówiąc nie słyszymy tej drugiej osoby, ale to chyba o tym też
1: czasami nie słyszymy zaśpiewać. Samych siebie. Mamy dużo rozproszeń i presji takiej z zewnątrz, ale tak, jest tu o szacunku, jest tu o mojej wierze w to, że jesteśmy w stanie coś takiego zbudować, mimo że świat przyspieszył ewidentnie ostatnimi czasy i coraz częściej się mówi o epidemii samotności i o tym, że ludzie mają do siebie teraz dłuższą niż kiedykolwiek ścieżkę i że zbroją się i tej zbroi nie chcą ściągać, bo może się okazać, że ktoś nas dotknie w sposób bardzo bolesny. A ja wierzę po pierwsze w coś, co teraz się rzeczywiście może rzadziej udaje niż dawniej, bo mówi się też o liczbie rozwodów. I ta piosenka też przyszła do mnie w jakimś takim momencie, kiedy ja przeglądałam zdjęcia mojego męża sprzed 10 czy przed 15 laty i tam było nasze grono znajomych. Było nas chyba ze 20 osób na tym zdjęciu i moja koleżanka powiedziała: patrz Mariczka, z tych wszystkich par, co tu są, a było tam mnóstwo par, tylko wy zostaliście ze szczupakiem, bo to jest pieszczotliwe określenie mojego męża.
0: To ja zdradzę, że szczupak jest z nami tutaj i rejestruje w formie wideo.
1: Tak. My pracujemy razem i żyjemy razem, robimy razem życie, robimy dom, mamy dwójkę dzieci, mamy dwóch synów, którzy skończyli dokładnie 11 kwietnia, więc bardzo niedawno 8 lat.
0: No to chłopy. Chłopy. To też jest piosenka o tym, że nie chcemy być samotni w związku, bo to się też często zdarza.
1: Tak, to się zdarza, kiedy związek jest jakiegoś rodzaju kontraktem. W ogóle mówi się, że pomysł na to, żeby związek małżeński, czy taka relacja obliczona na trwałość, bo to jest właśnie wątek, który przed chwilą chciałam podjąć, ale go zapomniałam, że ja wierzę w trwałość jednak związków, że wierzę, że to jest możliwe. że to jest szalenie trudne i jest to praca często ciężka, ale wierzę, że to jest do zrobienia i może faktycznie jest tak, że mówi się, że teraz jest bardzo dużo rozwodów, że związki się rozpadają i tak dalej, i tak dalej. Że stawiamy na siebie. Ja uważam, że to nie idzie wcale w sprzeczności z chronieniem relacji, to stawianie na siebie. I że po prostu w takiej relacji, czy jest to przyjaźń, czy jest to miłość, takiej wieloletniej relacji, jest po prostu jakieś falowanie. Oddalamy się i zbliżamy, czasami bardziej na siebie rzeczywiście stawiamy samych, a czasami lgniemy do tej drugiej osoby i coś odkrywamy nowego. Bo drugi człowiek, przeczytałam to kiedyś w jakiejś mądrej psychologicznej gazecie, że drugi człowiek jest jak właściwie jak jakaś taka konstelacja, jak jakiś układ gwiezdny, w którym dokonują się wybuchy, potrafią zgasnąć niektóre gwiazdy, tworzą się nowe planety i tak dalej. I że to jest w ciągłym ruchu i jest ciągle jakby w ciągłej zmianie, że to nie jest raz dana jakby postać, tylko to jest właśnie ciągła zmienna, w związku z czym pewnie ci z Państwa, którzy nas teraz słuchają, którzy są w wieloletniej relacji właśnie, czy to miłosnej, czy to przyjacielskiej, potwierdzą, że potrafimy dowiedzieć się czegoś nowego i zachwycić się czymś w drugim człowieku, nawet po wielu latach, kiedy zdawałoby się, że już się świetnie znamy, już nic nas nie zaskoczy.
0: A jak piszą do ciebie jakieś osoby, twoi fani, twoje fanki, że ten tekst poruszył, albo dowiadujesz się o tym, napisałaś o mnie, to jest taki wniosek, kiedy sobie uświadamiasz, że to właśnie o to chodzi w tworzeniu tekstów i pisaniu piosenek?
1: Zaczynasz taki wątek, że ja zaraz zacznę płakać, bo tak, bo ja, jak powiedział chyba Jerzy Nowosielski, że mało który artysta jest z siebie zadowolony, ja z siebie bywam bardzo niezadowolona i chcę się wycofać i są momenty, kiedy mi się wydaje, że się nadaje do tarcia chrzanu tylko, a nie do pisania.
0: To nie jest terapeutyczne.
1: I to jest bardzo autodestrukcyjne oczywiście, ale czasami się wpada w jakąś taką ciemną jamkę i jest się misiem o mokrym nosku, mnie się to przytrafia. I jakoś paradoksalnie w takich momentach przytrafiają mi się właśnie tego rodzaju komunikaty i na przykład ostatnio ktoś do mnie, bo się przeprosiłam z TikTokiem chyba po raz trzeci, bo 3 razy tam wchodziłam, żeby go prowadzić, stwierdzałam, że nie mam na to nerwów i PESEL-u i wychodziłam i porzucałam, ale wreszcie wróciłam, od kiedy wydałam Okruchy Złota, to zaczęłam się bardziej przykładać do tej roboty, bo jest to medium jak inne, ma inną specyfikę, ale jest tam teraz dużo młodych ludzi i nie tylko zresztą młodych, ale można z nimi znaleźć wspólny język. Nie trzeba wcale się wygłupiać i ciągle tańczyć i obnażać. Można mówić i nie śmieszkować i znajdować ten wspólny język. Więc na tym TikToku ktoś do mnie napisał, że mu uratowałam życie, więc ja tam ha, ha, ha, no fajnie, miło, miło. A ten ktoś ze szczegółami opowiedział, że autentycznie mu, jej konkretnie, uratowałam życie, bo była w bardzo ciemnym miejscu i miała bardzo kiepski pomysł na dalszy przebieg historii, a raczej jego zakończenie. I dla mnie tego rodzaju komunikacja mnie absolutnie rozkłada na łopatki i komunikuje mi, że może nie jestem kimś tak wybitnym jak Chopin czy Mickiewicz i jestem jakby, znam swoje miejsce i kolejność dziobania i wiem, na jakim jestem poziomie i na półce, ale jest to potrzebne i okazuje się to niezbędne w życiu pewnych osób, to, że ja mam jakąś potrzebę komunikowania się w sposób czuły i delikatny. Okazuje się, że są osoby, którym ten rodzaj komunikacji jest niezbędny i dla mnie to jest największa nagroda. Nie ma takiego wyróżnienia w rodzaju statuetka, która by postawiona na szali zrównoważyła te komunikaty.
0: To prośba do Państwa, żeby teraz tej piosenki posłuchać uważnie. Za chwilę do rozmowy wrócimy. Marika z nami. Okruchy Złota, nie tylko głos Mariki, ale również Pawła Domagały. Państwo słuchają Radia Gdańsk.

0: Słuchają Państwo Radia Gdańsk, Marika i Paweł Domagała, okruchy złota na antenie Radia Gdańsk. No to po kolei porozmawiajmy o panach w tej piosence. Leona sobie zostawimy na później. Paweł Domagała, dlaczego akurat on został zaproszony?
1: Kocham tego człowieka. Musisz przyznać, że wcale nie ma wielu autorów, wiele męskich głosów, które potrafią śpiewać o dojrzałej relacji w sposób ciepły, taki przyjmujący i łączący też różne grupy społeczne, słuchaj, pokolenia i tak dalej.
0: Mam słabość do Pawła Domagały, ale nie z tego powodu, o którym myślisz. Paweł Domagała, tak jak ja, jest fanem zespołu Dave'a Matthews'a, a ja jestem szalikowcem i Paweł też, z tego co wiem.
1: Tak, siedzicie na żylecie razem.
0: Żeby tylko. Tak. A jeśli chodzi o jego wrażliwość?
1: Ja uwielbiam to, jak on pisze o miłości, jego komunikacja, weź nie pytaj, weź się przytul, weź nie młodniej, weź się starzej. To jest coś, co chciałyśmy my kobiety zawsze usłyszeć i się doczekałyśmy właśnie w wykonaniu Pawła. Ja go uwielbiałam i nie znałam, ale się odważyłam, bo mamy wspólnego kolegę gitarzystę i zadzwoniłam przez Krzysia Łochowicza, żeby podpytać, czy Paweł zgodziłby się zaśpiewać ze mną piosenkę, ponieważ miałam 10. jubileusz piosenki Moje Serce i mojej debiutanckiej płyty Plenty w 2018 roku, no bo płyta wyszła w 2008. Zadzwoniłam do Pawła i on powiedział: Marika, no jasne, uwielbiam Moje Serce, w ogóle super. Niczego nie kazał sobie płacić i był taki przyjacielski, serdeczny i zachwycony. I po jakimś czasie dopiero odkryliśmy, bo tam kręciliśmy też jakiś backstage, nasi przyjaciele to dla nas skręcili podczas tego koncertu, że on do kamery powiedział: my to z Mariką jeszcze będziemy nagrywać razem płyty i one się będą sprzedawać w milionach egzemplarzy. I on tak wyprorokował to i ja po prostu wiedziałam, że chcę z nim zaśpiewać, ale nie miałam dotąd odpowiedniej piosenki. Aż właśnie napisałam to i zadzwoniłam do niego, wysłałam mu to i od razu dostałam tak. Mhm. Więc myśmy się poznali najpierw koncertowo, zaśpiewaliśmy razem, była elektryczność i ja czułam, że warto też spotkać się w studio.
0: Będziecie jeszcze razem pracować?
1: Tak, już Paweł zaprasza mnie na koncerty, bo będzie grał koncerty jubileuszowe niedługo i wystosował już do mnie zaproszonko, pytanko, czy bym chciała z nim śpiewać, więc bez wahania powiedziałam, że oczywiście. A czy jeszcze będziemy nagrywać? Mam nadzieję, że tak.
0: Wszystko przed wami. To jeszcze Leon Krześniak w tej konstelacji się znalazł. Leon Krześniak, ja ci przez telefon mówiłem, Leona poznałem, jak miał 16 lat. Grał w zespole metalowym Nox w Ostródzie. Lata minęły, Leon skończył Akademię Muzyczną w Gdańsku. Jest gitarzystą, kompozytorem.
1: I wokalistą.
0: I wokalistą. Niedawno wydał swoją solową płytę Słoneczna Strona Ulicy. I wystąpi w Radiu Gdańsk 8 maja, to przypominam słuchaczom, super. Tak, właśnie z tą płytą. Szalenie zdolny facet, współpracuje z Mrozem, z Zalią, z wieloma artystami, także z tobą. Więc jakie są twoje wnioski ze współpracy z nim, bo ja go znam jako absolutnie przemiłego faceta i niezwykle kreatywnego.
1: Mnie się chyba pierwszy raz przydarzyła taka sytuacja, że ja weszłam do studia, do obcego chłopaka i od pierwszego kwadransa w zasadzie już mogłam się poczuć tak swobodnie, jakbyśmy pracowali ze sobą nie pierwszy raz. Dał mi ogromny komfort. Okazało się, że on mnie pamięta z Ostródy, z Ostróda Reggae Festiwalu i udało mu się przemycić w piosence Okruchy Złota w sumie regową linię basu. Bardzo swobodnie, bardzo dobrze, bardzo komfortowy człowiek, świetna, świetna współpraca, szalenie zdolny rzeczywiście i wokalnie, i instrumentalnie, i też kompozytorsko, bo aranżacyjnie, bo ja przyniosłam do niego właśnie zwrotkę, której w zasadzie nie zmienialiśmy ani trochę. Ona została w takiej formie piosenkopisarskiej nagrana, jak inicjalnie ja ją wymyśliłam. Natomiast przyszłam z refrenem, który Leon przesłuchał i przyjął. I powiedział, że jest spoko, fajne, ale myślę, że możemy podnieść na wyższy poziom i coś tutaj zmienić i zrobić większy skok. I tak się stało. I zrobił to błyskawicznie. Tak widziałam, jak mu się oczy iskrzą przy tym i głowa pracuje już tam, wiesz, wyobraźnia. Szalenie zajęty człowiek w tej chwili. Cieszę się, że udało mi się dostać do niego do studia jeszcze, bo w tej chwili nie wiem, czy to by było możliwe, bo jego telefon jest wiecznie zajęty. ale dobrze, on ma dobrą pasce, wyprodukował też przepiękną piosenkę Ani Karwan w Tomi Graj i rzeczywiście ma taki złoty okres, mam nadzieję, że on będzie trwał, chciałabym, żeby był najsłynniejszym polskim producentem, bo totalnie na to zasługuje, jest świetny.
0: Mam nadzieję, że jeszcze będziecie razem pracować i może jeszcze nie jedna piosenka wspólnie powstanie. Wszystkiego dobrego ci życzę, dziękuję za przybycie do studia i czekamy na kolejne twoje single.
1: Dziękuję, już niedługo będę dzwonić i się polecać.
0: No to się słyszymy i widzimy. Marika była z nami, państwo słuchają Radia Gdańsk, bardzo dziękuję raz jeszcze.
1: Dziękuję.

Moje serce, Marika. Na antenie Radia Gdańsk. Dzisiaj rozmawialiśmy o najnowszym singlu Okruchy Złota. Marika tę kompozycję, jak już Państwo wiedzą, od kilkunastu, pewnie dłużej dni nagrała z Pawłem Domagałą. Ta piosenka, przypomnę, dostępna także na playliście dziennej naszej rozgłośni. Marika wspominała o tym, że producentem tej piosenki jest Leon Krześniak i przypomnę, że Leon w najbliższy piątek o 19:00 w studiu imienia Janusza Hajduna. Jedno podwójne zaproszenie czeka na Państwa. 603 06 06 06.

Leon Krześniak. Piękne dni. Leon Krześniak na żywo w najbliższy piątek o 19:05 w studiu imienia Janusza Hajduna. Artysta będzie promował swoją solową płytę noszącą tytuł Słoneczna strona ulicy. Słoneczna strona ulicy. No i to będą te autorskie piosenki, które trafiły na ten album, a może coś ponadto. Ale Leon to także bardzo zdolny producent, od wielu lat już zachwycający swoim talentem. Nie tylko ostatnio z Mariką i Pawłem Domagałą, ale z Mrozem, z Zalią, z Nastią, z wieloma artystami współpracuje i myślę, że jest to taki twórca, który bardzo dużo jeszcze nam ciekawych piosenek, bardzo udanych zaproponuje. Rośnie gwiazda polskiej sceny producenckiej, a może już wyrosła. Będzie szansa, żeby posłuchać tego, co Leon ma do powiedzenia, bo na pewno będzie gościem Zoomu na popkulturę, czyli tuż przed koncertem u Filipa Jędrucha, bo Hani Brzezińskiej nie będzie, z tego co pamiętam, będzie urlopowała. Natomiast, proszę Państwa, co jest ważne, to także czeka nas w najbliższych tygodniach rozmowa o tej płycie, najnowszej płycie solowej, debiutanckiej, no i pewnie o innych aktywnościach tych właśnie producenckich. Leon Krześniak w najbliższy piątek o 19:05 w studiu imienia Janusza Hajduna w cyklu Horyzonty Muzyki. Mecenasem tego cyklu jest port lotniczy imienia Lecha Wałęsy w Gdańsku. Za 18,5 minuty będzie 23, my się wspólnie wybierzemy do Kanady, a skoro tak, to zaśpiewa Państwu wspaniała Lorena McKennitt.

All Souls Night, Lorina McKennitt, wspaniała wokalistka, kompozytorka, producentka, autorka tekstów, która wprowadza nas w swoisty, baśniowy świat muzyki, niezmiennie aktywna i niezmiennie zachwycająca. A my, proszę Państwa, wracamy do świata trójmiejskiej muzyki.

Le Blob, zespół Nioko z płyty Aurora, to jest debiutancki album naszych kolegów z Trójmiasta. Myślę, że zachwycają swoją świeżością, bo szukają w muzyce jazzowej połączenia z elektroniką i świetnie im to wychodzi. Ta kompozycja, której wysłuchaliśmy przed momentem na antenie, ona pierwotnie miała

0: Radio Gdańsk pomaga.
1: Kiedy masz zdrowie, marzysz o wszystkim.
2: Kiedy nie masz zdrowia, marzenie masz tylko jedno.
1: Igorek to dzielny chłopiec, który każdego dnia mierzy się z trudnym przeciwnikiem, rzadką i ciężką postacią hemofilii A.
2: Wasze cegiełki to ogromna pomoc, którą możecie wymienić na bluzy Pomoże Biega i Pomaga.
1: Zbiórkę znajdziecie na pomożebiegaipomaga.pl.
3: Minęła północ, to już środa, 6 maja.
0: Radio Gdańsk. Wiadomości.
3: Katarzyna Staszko, zapraszam. Pracownicy słupskich przedsiębiorstw boją się o swoją przyszłość.
4: Tamte zakłady macierzyste mają inwestycje z KPO, także w Słupsku nie ma i boimy się, żeby czasami nie zabinali nam zakładu całego, tak?
3: A kolejne fabryki zapowiadają zwolnienia grupowe. W najbliższą sobotę odbędzie się wspólne społeczne sprzątanie terenu wokół jeziora Rokickiego w gminie Tczew. W tych wiadomościach także akcja Fala Literatury.
5: 14 średnich szkół rejonu wileńskiego przygotowało listę książek, które są im potrzebne ze względu na dalszy rozwój i edukację w swoich placówkach.
3: Udało się zebrać 2,5 tysiąca polskojęzycznych książek. Będą kolejne zwolnienia grupowe w powiecie słupskim. Pracę może stracić nawet 170 osób. Związki zawodowe alarmują, że fabryka Famarol, która jest jednym z najstarszych w Polsce producentów maszyn rolniczych, w całym kraju planuje zwolnić nawet 300 osób, mówi Dariusz Piankowski, przewodniczący NSZZ Solidarność w Słupsku.
6: Patrząc na nasz rynek lokalny, no jest to sytuacja bardzo niepokojąca. Mamy bardzo mało firm w tej branży rolniczej, ale też branży przemysłowej, więc sytuacja jest niezwykle ciężka.
4: Boimy się najbardziej o Słupsk, bo Słupsk, jak to się mówi, nie ma żadnych inwestycji z KPO. Tamte zakłady macierzyste mają inwestycje z KPO. Także w Słupsku nie ma i boimy się, żeby czasami nie zabinali nam zakładu całego, tak? Gdzie liczy 170 osób na dzień dzisiejszy.
3: Dodaje Bogusław Kęsicki, przewodniczący związków zawodowych w Unii Famarol, która w całej Polsce zatrudnia 925 osób. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, Paweł Kądziela, nie ma informacji o dokładnej liczbie zwolnień.
7: Wiele z tych osób jakby nie trafi w ogóle w rejestry powiatowych urzędów pracy, ponieważ podejmą od razu zatrudnienie. Ofert pracy na dzisiaj mamy też około 300, także część tych osób po prostu od razu podejmie nową pracę. Wszystkie osoby, które do nas trafią, będą mogły właśnie skorzystać z naszej pomocy.
3: Jeszcze w maju firma Marcos spod Słupska ma zamiar zwolnić 150 osób. Z kolei 96 pracowników już straciło pracę w spółce Hexagon, zajmującej się produkcją zborników gazowych. Policja zajmie się sprawą próby uśmiercenia drzew na Kaszubach. W miejscowości Przewóz w gminie Chmielno ktoś wysypał pod nimi duże ilości soli. Leśnicy potwierdzają, że chodzi o 30 około 60-letnich klonów. Sól w dużym stężeniu byłaby dla nich zabójcza. Sprawa trafiła także do gminnych służb środowiskowych.
0: Radio Gdańsk. Wiemy więcej.
3: Lokalna społeczność posprząta teren wokół jeziora Rokickiego w gminie Tczew. To jest wspólna inicjatywa sołtysów, mieszkańców, a także członków Polskiego Związku Wędkarskiego. Nadal w takich miejscach potrafią się znaleźć zadziwiające rzeczy, mówi Sławomir Stojałowski, sołtys Rokitek.
8: Były takie śmieci, chociażby jak łóżka i to sypialnialne, stoły, krzesła, no takie rzeczy, które powinny trafiać bezpośrednio na PSZOK, no a trafiały tam. Nie wiem, było być może bliżej komuś. Z tego co wiem, to śmieci jest coraz mniej, ale tylko dlatego, że są te coroczne akcje właśnie, które są poświęcone temu sprzątaniu. Każdy dostanie rękawiczki, worek, no i w drogę zbieramy śmieci.
3: Wszyscy chętni na sprzątanie terenów wokół jeziora Rokickiego w gminie Tczew mogą wziąć udział w tej akcji. Wystarczy stawić się na plaży w sobotę o 9:00. Na zakończenie akcji zaplanowano ognisko z poczęstunkiem. 2,5 tysiąca polskojęzycznych książek zebrano dla szkół na Wileńszczyźnie w ramach akcji Fala Literatury. W zbiórkę włączyły się szkoły i placówki nawet spoza naszego województwa, mówi Jacek Swis ze stowarzyszenia Traugut.org.
5: 14 średnich szkół rejonu wileńskiego przygotowało listę książek, które są im potrzebne ze względu na dalszy rozwój i edukację w swoich placówkach. Lista obejmowała lektury, klasykę, dużo literatury młodzieżowej i dziecięcej, łącznie 2,5 tysiąca woluminów.
9: Stowarzyszenie Traugutę pięknie przeprowadziło akcję Fala Literatury, która tak naprawdę już zalała całą Polskę. Dziękuję wszystkim, kto ofiarował książki, kto pomógł w akcji. Dzięki Waszej pracy i poświęceniu nasza młodzież będzie miała możliwość doskonalić język polski.
3: Dodaje Renata Cytacka z Wydziału Oświaty Samorządu Rejonu Wileńskiego, która zwróciła się o pomoc w zbiórce książek. Wszystkie zebrane publikacje trafią na Wileńszczyznę pod koniec maja.
10: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
11: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
3: Po słonecznej i ciepłej majówce przyszedł czas na nieco bardziej pochmurne i chłodne dni. I tak, dzisiaj parasole na pewno się przydadzą, no bo to będzie właśnie pochmurny i deszczowy dzień. Na Pomorzu synoptycy prognozują, tutaj cytat, jednostajne opady deszczu o natężeniu umiarkowanym. Termometry w ciągu dnia wskażą w całym regionie maksymalnie do 11-15 stopni Celsjusza. Uwaga, nad ranem spodziewać należy się porywistego wiatru.
10: Dużo słońca życzy sponsor programu Lody Bosco z nowo otwartym punktem w Sopocie, ulica Hestii 5.
11: Sponsor programu Ośrodek Poznaj Siebie, terapia uzależnień i leczenia depresji. www.ośrodekpoznajsiebie.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Automobil Wejherowo, autoryzowany dealer Hyundai z modelem Hyundai Tucson Smart Black.
0: Radio Gdańsk. Łączymy pokolenia.

0: To jest powtórka programu Radia Gdańsk.
1: Audycja powstaje przy wsparciu szkoły dla psów Hauwart.
2: 10,5 minuty po godzinie 11. Bardzo serdecznie Państwa witamy w pierwszy wtorek miesiąca. Piąty dzisiaj zresztą.
3: O, dzisiaj piąty.
2: Dzisiaj, tak ładnie. Artur Seruga przy konsolecie. Dzień dobry, witamy serdecznie. Pozdrowienia dla pani Bronki, czyli super piesia, tak. który znalazł się w naszej radiowej rodzinie. Agnieszka Kępka. Dzień dobry, Agnieszko.
3: Witam wszystkich.
2: Magda Szpiner, witam bardzo serdecznie. I zanim przejdziemy do pytań, bo dzisiaj... jeśli Państwo mają, to oczywiście bardzo proszę, już można wysyłać na 603-060606 WhatsAppowo i SMS-owo. No to przypominam Państwu, a tym, którzy nie wiedzą, chciałabym polecić to, co dziać się będzie w 15 miastach w całej Polsce. Już w najbliższą sobotę, 9 maja o 11:00, jednocześnie rozpoczną się protesty pod hasłem Mamy dość, stop cierpieniu zwierząt w Polsce. Organizatorzy, Fundacja Karuna Ludzie dla Zwierząt oraz koalicja Kastrujemy Bezdomność domagają się systemowych zmian. Myśmy o tym na naszej antenie już
3: często mówiły.
2: Zresztą przypominam, Marlena Pindras gościła w naszej audycji też między innymi Państwu troszkę więcej o tym wszystkim opowiadając, bo wciąż jeszcze pomimo tego całego zamieszania i hałasu, który dzieje się w internecie od kilku tygodni, nie ma decyzji, nie ma specjalnych rozporządzeń dotyczących bezpłatnej kastracji i sterylizacji, obowiązkowego chipowania wszystkich psów i kotów, a także realnej reformy schronisk. Państwo wiedzą, co się w nich często dzieje. Nie zawsze organizacje prozwierzęce od razu tam docierają, ale też nie zawsze im pozwala się wchodzić w takie miejsca i interweniować. Nadal brakuje uregulowań dotyczących hodowli zwierząt, skutecznych kar za okrucieństwo i uwolnienie zwierząt z łańcuchów. Tego samego dnia, o tej samej godzinie osoby działające na rzecz zwierząt, opiekunki, opiekunowie, wolontariusze, organizacje społeczne i mieszkańcy
3: osoby
2: wyjdą.
3: Osoby prywatne, niezależne.
2: Tak jest. Tak. Będą na ulicach różnych miast, w tym także w Gdańsku. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy już w najbliższą sobotę. Jeśli nie są Wam obojętne prawa zwierząt, to od 11 do 14 te demonstracje zostały zaplanowane. Bardzo serdecznie zapraszamy, wesprzyjmy zwierzęta, pokażmy, że nie jesteśmy obojętni. Spotkamy się w sobotę przy fontannie Neptuna w samym centrum Gdańska. To tyle, jeśli chodzi o tę najbliższą sobotę, 9. Jeszcze będę Państwu przypominała pewnie do końca tygodnia o tym proteście. A teraz przechodzimy do pytań, które Państwo...
3: Może jeszcze tylko momencik, proszę, za chwilkę, oczywiście. Zanim pytania. Proszę Państwa, ja chciałam w dalszym ciągu przypomnieć o inwazji kleszczy. Proszę tego nie lekceważyć. Kleszcze są straszne, jakieś zmutowane. Proszę zawsze psa i kota obejrzeć, czy kot przychodzi do domu, czy wracamy ze spaceru. I proszę pamiętać, że podajemy jakiekolwiek środki, lekarz nasz weterynarii nam da, i pamiętamy o tym, że to nie jest tak, że jeżeli już coś podajemy, to na pewno nie będzie żadnego kleszcza. Mhm. Ale może zamiast 20 będzie tylko 3.
2: A mało tego, jeśli nawet kleszcz się zdarzy, to choroby związane z kleszczami dramatycznie, że tak powiem, spada możliwość zachorowania. Pamiętajcie tylko, tak jak Agnieszka mówi, aby robić to systematycznie, tak jak zaleca producent, bo to są różne miesięczne, 3-miesięczne kuracje.
3: Półtora miesięczne, różne.
2: Pilnujcie tego.
3: Po prostu tego należy tylko bardzo, bardzo pilnować.
2: 603-060606, SMS-owy numer telefonu do naszej stacji. Dzisiaj odpowiadamy, a właściwie Agnieszka oczywiście odpowiada na Państwa pytania, a ja otwieram sobie już moją ściągawkę, czyli Państwa maile z ostatnich 3 tygodni. Bardzo często powraca, Agnieszko, temat alergii psich, ale także alergii kocich. Państwo zwracają uwagę coraz częściej na to, że z niewiadomych powodów takie przypadłości jak wydłubywanie, wyskubywanie, wygryzanie sierści w pachwinach, czy też w innych zaskakujących miejscach, jak na przykład wierzch łap.
3: Wierzch łap bardzo często jest. Są wygryzane tak, że aż dosłownie się mówi do kości czy do żywego.
2: Mhm. Czy pani wie, czy w Gdańsku, w Trójmieście jest jakiś alergolog, który specjalizuje się właśnie w takich zwierzęcych sprawach?
3: Kto słuchał uważnie doktora Ratajskiego, kiedy był w naszej audycji, bo przypominam, że będzie za tydzień i będzie mu można zadać mimo wszystko znowu to pytanie, doktor Ratajski bardzo dokładnie opowiedział o uczuleniach.
2: Ta audycja do odsłuchania jest na naszej stronie internetowej.
3: I na stronie internetowej ta audycja jest do odsłuchania i przypominam, że za tydzień doktor będzie tutaj, więc kto będzie chciał, proszę się jeszcze dopytać. Mhm. Ale warto audycję odsłuchać, bo on tam mówił praktycznie wszystko na temat uczuleń.
2: Państwo coraz częściej też zwracają się z pytaniami dotyczącymi wolnych dni. Majówka za nami, ona się tak powiedzmy kalendarzowo średnio udała, bo to nie była długa majówka, tylko tam taka zwykła majówka.
3: Ale ciepło za to.
2: Ale za to temperatura była przepiękna. Państwo pytają, na jakie rzeczy zwracać uwagę, jeśli decydujemy się na wakacje z psem. Bardzo wiele ofert w internecie się pokazuje dotyczących zwierząt. Chodzi oczywiście głównie o psy. No ale my też powinniśmy mieć jakieś opcje wyboru, więc państwo pytają, pani Agnieszko, na co zwracać uwagę, kiedy planujemy wakacje ze zwierzakiem?
3: Proszę państwa, moja córka ma, ale ja jestem w dalszym ciągu, uważam, że zostawianie psa w hotelu to jest, dla mnie to jest rzecz absolutnie niedopuszczalna. Tym bardziej, że proszę państwa, jest taki hotel, może akurat zrobimy też audycję tutaj o hotelach, gdzie proszę państwa, jak na przykład u mojej córki, pies może spać w łóżku, chodzić po tapczanie, jeść swoje jedzenie, ale córka daje jeszcze do tego indyka z warzywami, bo indyk w przeciwieństwie do kurczaka nie powinien uczulać. Dajemy indyka z warzywami i proszę państwa, na co zwracać uwagę? Nigdy hotel, gdzie pies jest zamknięty w kojcu, gdzie pali na niego słońce, gdzie pada na niego deszcz, gdzie jest mu zimno, gorąco. Hotele, gdzie mają te wszystkie swoje kojce, dla mnie to jest w ogóle coś przerażającego. Należy tak sobie ustawić swoje życie, żeby zawsze można było z psem pojechać na wakacje. Chociaż a wierzcie mi państwo, że można.
2: Można, choć dla obrony też powiem i dla równowagi, bo wiem, że część z państwa oddaje swoje psy. Znam też, mam bardzo bliskich znajomych, które zwierzęta wręcz, powiedziałabym, że czekają na wakacje w tych miejscach.
3: Ja widzę, że na przykład jak do mojej córki przyjeżdżają,
2: nie chcą,
3: bo teraz widziałam, to już trzęsie się, nie może się doczekać, kiedy zostanie z gromadką innych tych domowych, bo ona ma 4 pieski. Także cieszy się bardzo, nie mogą się doczekać, bo naprawdę te, co były u niej na majówkę, to były na wakacje.
2: No i tak mi się wydaje, że
3: były
2: w takich
3: na
2: naprawdę
3: biegały po
2: hotelach.
3: Ogrodzonym hektarowym ogrodzie, z którego nie można się wydostać.
2: Ogrodzonym. I to jest właśnie, chyba wracamy do tego, o co pytają nasi słuchacze. Pierwsze, co mi przychodzi jako osobie, która podróżuje z psem, pierwsze co, to patrzę w opiniach,
3: Czy jest dobrze ogrodzone,
2: bo to, że jest płot, to jeszcze to nic nie znaczy. Okazuje się, że w wielu miejscach, nie wiem, jest dziura, podkop i psy ginęły, uciekały, albo inne zwierzęta dostawały się na posesję, bo były źle te posesje ogrodzone. I to jest rzecz, na którą ja zawsze zwracam uwagę. Patrzę, czy nie ma stromych schodów, żeby dostać się do tego domku.
3: Proszę państwa, wybieramy pobyt z psem, ale sprawdzamy to, co Magda mówi. Czy jest szczelne ogrodzenie, czy ten pies będzie mógł mieszkać z nami w domu, czy go nie dadzą gdzieś tam na zewnątrz, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Niemniej proszę pamiętać, można sobie znaleźć, Magda jest w tym biegła, to chyba to potwierdzi.
2: To już nie jest problem.
3: Można sobie znaleźć, gdzie wyjechać z psem na wakacje.
2: Jest bardzo dużo stron i mogą państwo od takich naprawdę powiedziałabym bardzo budżetowych domków znaleźć po bardzo ekskluzywne miejsca, gdzie psy mają swoje baseniki osobne na przykład. To jest tylko kwestia zasobności portfela, jak się państwo domyślają. Niemniej to jest dokładnie tak z tym wyborem lokum na wakacje z naszym psem, jak w ogóle przy wyborze lokum. Bądźmy czujni, bo oszustów w sieci nie brakuje.
3: Oszustów nie brakuje.
2: Warto korzystać ze sprawdzonych stron, portali.
3: Córka zawsze prosi, żeby wcześniej przyjechać, czy pies jest zgodny, obejrzeć, czy pies się będzie zgadzał z jej psami,
2: bo to
3: z jej
2: musi
3: kotami.
2: Dwie strony zadziałać.
3: Bo to musi działać. Ten pies ma być super wakacje i ma tęsknić do tego miejsca, a nie być zamykany gdzieś nie wiadomo gdzie. Oszustów nie brakuje, proszę państwa, i trzeba jechać sprawdzać. Tym bardziej, że należy mieć gdzieś takie swoje miejsce, co nie daj Boże w razie pobytu w szpitalu również jest bardzo ważne.
2: Dlatego właśnie to nie jest tak, że ja bym nie chciała bardzo jakoś demonizować tych hoteli. Rozumiem twoje emocje i pewnie większości z nas też, ja bym nie mogła, bo pewnie mój pies pierwszego dnia by prysnął. Trzeba by było go chyba na jakiś sznur, bo ona wykopałaby, myślę, tunel głębokości 10 metrów, gdyby to wiązało się z ucieczką ewentualną. Więc wiem, że mój pies na pewno nie. Ale nie chcę też demonizować, bo to jest tak, jak trochę mówisz. Czasami warto psa przyzwyczajać, na przykład od młodszego. Po pierwszym wyjeździe będziecie wiedzieli, czy pies się socjalizuje, czy nie. Poza tym dobry właściciel hotelu już po waszej prewizycie, przed oddaniem psa do hotelu, potrafi spojrzeć na niego i wiedzieć właśnie, tak jak mówisz, czy on się ze stadem dogada.
3: Czy się nadaje, bo moja córka bierze tylko te, które lubią wolność, przestrzeń, zgadzają się z innymi psami, z jej kotami, którym wolno wchodzić na tapczany, wolno wchodzić do łóżka, wolno biegać po pięknym, dużym
2: ogrodzie. Także ja bym tak do końca nie demonizowała
3: bo
2: tych hoteli.
3: Bo są takie hotele, są.
2: Tu postawimy, jeśli pozwolisz, krótką kropkę. Wracamy już za moment. A propos kleszczy się państwo rozpisali. Pani Małgosia napisała tak. Naturalnym wrogiem kleszczy są mrówki, dlatego dbajmy o okoliczne mrowiska i nie pozwólmy ich niszczyć. Pełna zgoda.
3: Pełna zgoda, tak, tak. Mrówki są bardzo uciążliwe w ogrodzie, ale bardzo pożyteczne. Ale.
1: Audycja powstaje przy wsparciu szkoły dla psów Hauwart.
2: No to już za chwilę pytanie od państwa do Agnieszki, ale zanim to pozwól, że przeczytam maila, jakiego dostałam od naszego słuchacza, który przypomina, że 5 maja to dla niego i jego przyjaciół ważny dzień, Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. No i nasz słuchacz w mailu napisał, że ponieważ jest naszym wiernym słuchaczem od lat, to chciałby, abyśmy dzisiaj szczególnie pokłoniły się psom, które wspierają osoby z różną niepełnosprawnością. Nasz słuchacz, pan Sławek, napisał: jestem przekonany, że zwierzęta to jedyna grupa społeczna, która nie ma problemu z dyskryminacją osób niepełnosprawnych.
3: Nie ma, na pewno nie ma problemu.
2: Pozdrawiam pana bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Tak. Pozdrawiamy wszystkie psy asystujące i ich przewodników.
3: Tym bardziej, że ciężką pracę wykonują bardzo. I one tylko potrafią tak naprawdę. Tak jak pan napisał, pies jest wspaniałym gatunkiem.
2: Pamiętajcie, że specjalnie oznakowane są takie psy, szczególnie psy, które są psami przewodnikami, na przykład
3: i
2: osób niedowidzących.
3: I rzeczywiście nie ingerować w to.
2: A przede wszystkim nie ciumkać, nie dotykać, nie ocierać się. Te psy są w pracy. I zawsze, i za każdym razem proszę o zgodę pytać tego, kto jest po drugiej stronie tego psa i kto korzysta z dobrodziejstw jego sprawności. To jest nieprawdopodobne w ogóle, co te psy potrafią. Już kiedyś wspominałyśmy o tym.
3: I jaki mają instynkt, coś niesamowitego.
2: Pozdrawiamy bardzo serdecznie, dziękuję panu za tego maila, pozdrawiając bardzo, bardzo gorąco raz jeszcze. Jest czas teraz na SMS-y od państwa. Pani Kasia, dzień dobry, 3 lata temu zaadoptował nas kot. Nadal jest wychodzący, bo ceni sobie swoją wolność, ale od pewnego czasu zaczął mocno chrapać. Miał już zrobiony tomograf, trzeba teraz zrobić badanie endoskopowe. Pani Katarzyna pyta o jakiegoś dobrego fachowca, bez rujnowania budżetu. 2,5 tysiąca to jednak dużo. Niestety nie mam dobrych wieści, pani Katarzyno. Wszędzie są bardzo podobne ceny. Szukałabym poza Trójmiastem, bo to
3: ale
2: wiem i to mam sprawdzone.
3: Ale nie jest nic strasznego. Chyba,
2: no właśnie, dlaczego to chrapanie tak bardzo
3: niepokoi
2: państwa niepokoi?
3: Koty często chrapią i w ogóle zwierzęta często chrapią.
2: Chyba, że wyeliminowaliście, okazało się, że może coś jeszcze się dzieje.
3: Jeszcze się
2: to proszę napisać.
3: Dzieje. Właśnie, tak. Bo samo
2: mój kot chrapał
3: nie
2: jak
3: tak
2: diabli
3: dramatyczne.
2: I dożył 18 roku życia szczęśliwie. A chrapał na zmianę z moim buldogiem francuskim. To była taka orkiestra raczej dęta, powiedziałabym. Chyba, że my tutaj chichy sobie urządzamy, a pani Kasia wie coś więcej. Proszę napisać. To czekamy na informację od pani Katarzyno. Pani Joanna, dzień dobry. Mój adoptowany mieszaniec Amstafa doskakuje i warczy na spacerze na bardzo miłego sąsiada, który mi się kłania i zagaduje, co może być ewentualnie przyczyną tej agresji.
3: Pani Joanno, po pierwsze zazdrość o panią.
2: Pani jest jego i kropka.
3: Pani jest jego i koniec, a po drugie, miły sąsiad może mieć zupełnie inną twarz, o której pies wie.
2: Może mieć też zapach, którego pani nie czuje.
3: Tak, jest jeszcze coś, czego pani pies wie lepiej niż on, niż pani wie i niż pani się wydaje. Po prostu trzeba powiedzieć dzień dobry i pójść dalej, odpowiedzieć na dzień dobry i to jest wszystko. Niczego, broń Boże, nie robić na siłę. Żadnego dotykania, żadnego głaskania, żadnego spoufalania się.
2: Czasem to też jest tak, jeśli to jest pies adoptowany, to nie znamy do końca jego historii.
3: Jego historii, tak.
2: Ja miałam sznaucerkę olbrzymkę, która na wysokich mężczyzn reagowała taką agresją. Był w ogóle pies, któremu można było usiąść na głowie, ciągnąć za kudły i nie wiem co jeszcze, bo dzieciaki z nim się kotłowały. Natomiast miałam kilkoro znajomych, wobec których ona dopóki nie minął ten czas, kiedy zobaczyła, że nic się nie dzieje, że spokojnie może się poruszać, a to był dosyć długi czas i zaakceptowała.
3: Był wysoki mężczyzną,
2: i była agresja. Tak. Te ręce jak wiatraki, wiem, od razu doprowadzały ją do takiej furii. Trzymam kciuki, mam nadzieję, trzymamy kciuki. Miejmy nadzieję, że to jest kwestia tylko przełamania lodów, ale tak jak Agnieszka mówi,
3: nic
2: proszę
3: na
2: siłę nie ciągnąć,
3: siłę,
2: żeby pogłaskał.
3: Lepiej.
2: Tak, to on ma zdecydować o tym. A czasem, wie pani, jak to w życiu jest. No nie wszystkich musimy lubić.
3: My też nie wszystkich lubimy,
2: tak,
3: prawda?
2: Zdecydowanie. Grzeczny dzień dobry, tam państwo
3: wystarczy
2: sobie pogadają w imieniu Amstaffa. Pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. Kleszczoza jakaś, napisał nasz słuchacz, nie wiem czy pamiętasz, słynnego diabełka ze Świerku.
3: To był chyba kot, prawda?
2: Nie? Oczywiście, że kot, którego strażacy ściągali. Tak. Nie pamiętam nazwy preparatu, ale poszedłem do weta i działał już następnego dnia. Spokój, polecali jeszcze tabletki chroniące na 6 miesięcy, a nie jak krople na przykład na miesiąc. Tabletka nie wchodzi w grę, bo nie zmusiłbym dzikusa do połknięcia.
3: Rozumiem, tak.
2: I tak po kroplach była obraza jednodniowa i foch. Najważniejsze, że pomogło.
3: Najważniejsze, że pomogło. I proszę pana, ja wiem, co to znaczy nie móc podać tabletki. Mhm. Dokładnie. I lepiej te kropelki co miesiąc niech pan podaje. A mimo to go sprawdza, no bo wiadomo, że przecież zawsze coś tam może być.
2: No i bardzo bym poprosiła zdjęcie diabełka.
3: No tak, bo on już...
2: Jak sobie przypomnę te akcje wieczorową, tak, porą, naprawdę, do dzisiaj uważam, że jest pan nieprawdopodobnym
3: dostał,
2: człowiekiem.
3: Adekwatne.
2: Bardzo, chyba. A propos. 603-06-06-06. Ktoś napisał, kocham mojego pieska z ulicy, choć jestem pełnosprawna, to mój terapeuta.
3: Oj, tak, jak najbardziej. Oj, jak najbardziej.
2: Napisane, bardzo
3: fajne
2: ładnie.
3: Jest też, proszę państwa, to oddałam swoje, przeczytaj, z bursztynu, bo to naprawdę ten bursztyn działa. Mhm. Jeżeli kupujemy te u tej pani z bursztynu, co tej naszej słuchaczki też, te korale, to wiemy, że on nie jest fałszywy, jest prawdziwy, nie jest szlifowany. I wystarczy tam wysłać tylko objętość szyjki, jak i pies, i ona nam wszystko przysyła. I ceny są naprawdę tak śmiesznie drobne, że...
2: Ostatnio gdzieś w internecie pojawiła mi się, proszę nie pytać, co to za firma, bo nie mam pojęcia, na jakiejś rolce wyświetliła mi się informacja tylko, że jest polski producent pyłu bursztynowego. Czyli, jak rozumiem, posypuje się gdzieś tam tę sierść psią, ewentualnie, a ja na filmie nawet widziałam posypywanie kota takiego, który po ogrodzie sobie, bo kleszcza w ogrodzie bez problemu państwo przyniosą stamtąd. Więc może to jest jakiś pomysł. Poszukajcie, wpiszcie hasło. Nic więcej nie wiem, tyle tylko widziałam. Jeśli chodzi o tomograf i chrapiącego kota, dziękuję za odpowiedź. Tomograf wskazał zmiany, ale ponieważ nie są oczywiste, stąd moje pytanie. Najbardziej zależy mi na dobrym fachowcu, który zna się na rzeczy. Nie zrobi kotu krzywdy, napisała pani Katarzyna.
3: Może za tydzień niech pani zadzwoni i napisze tu do nas, to doktor Ratajski.
2: Może coś poleci. Bardzo serdecznie pani Katarzyna
3: polecamy. Może coś pani polecił, prawda?
2: Być może więcej niż my wie na ten temat, a nawet na pewno.
3: A nawet na pewno.
2: Na to, jeśli chodzi o państwa SMS-y, sporo pozdrowień. Pan Marcin, czyli Grzybkowy, Familka, nasze Boksiu. O, dawno pana nie było, panie Marcinie.
3: Problemy życzymy powrotu do zdrowia.
2: Bardzo pilnego. Bardzo sobie życzymy, żeby pan jak najszybciej wiosnę w włosach poczuł. Pozdrawiamy całą waszą ferajnę. Amorek, peperek, historia, czyli wciąż problemy alergiczne.
3: Ja, jeśli chodzi o panią Magdę od Amorka i peperka, to mi jest jej po prostu zwyczajnie żal.
2: Bo już
3: ja
2: chyba zrobiła
3: wszystko. Ja pani proponuję, żeby pani mimo wszystko, bo ja mam telefon prywatny, czyli wiadomo, że nie mogę pani podać, żeby pani zadzwoniła do lecznicy i zapytała się, jak się pani może z doktorem Ratajskim skontaktować, żeby porozmawiać. Oni pani powiedzą lub dadzą numer telefonu, na który można dzwonić, lub powiedzą, w jakich godzinach zadzwonić, bo wydaje mi się, pani Magdo, że pani powinna z tym lekarzem porozmawiać. Naprawdę, bo pani strasznie się tym przejmuje i chyba ma się pani czym przejmować.
2: Bardzo serdecznie w każdym razie pozdrawiamy całą rodzinkę.
3: Całą rodzinkę.
2: Bardzo gorąco. Spsiały pan Piotr, tak. A i owszem na posterunku. Zarunku, moja tak. Cudowna Bronisława, czyli nowa w domu. Nowa, chciałam powiedzieć nowa, no już taka nie jest nowa. Stara nowa. 6 miesięcy. Stara nowa.
3: Tak.
2: Bardzo serdecznie pozdrawiamy również. Pojawia się temat tych korali bursztynowych, o których państwo piszą, że rzeczywiście warto, bo zero-jedynkowo widzicie po swoich zwierzętach, że to przynosi im ulgę. 603-06-06.
3: A poza tym taka obruszka bardzo ładnie wygląda z bursztynów, taka tak. Bransoleteczka na szyi.
2: No tak. A kto tutaj jeszcze a propos... Niestety, obroża przeciw kleszczom. A, to a propos diabełka tego tak. Kota. No też nie wchodziła w grę, bo przecież weź, że powieś kotu coś na szyi.
3: Tak.
2: No naprawdę. Nie,
3: zostają panu te kropelki i ten jednodniowy foch, co ten foch z czasem już będzie taki
2: mniej
3: wyciszony. Tak.
2: A poza tym, no proszę pana...
3: No coś
2: niektórzy mają taką naturę, patrz ja. Czasem trzeba się spochować, to człowiek jakoś tak zupełnie inaczej wtedy funkcjonuje. Ja myślę, że między wami jest fantastyczna wibracja.
3: Jest żaden.
2: Nie. Pokazuje, że są emocje.
3: Cię tak.
2: No, bo obraża się tylko ten, kto tam coś czuje. Jakby nic nie czuł, to by się nie obrażał. Taką mam filozofię. A jeśli chodzi o państwa SMS-y, pan Przemek. Moja kotka seniorka, prawie 21 lat. Wow, brawo. Na starość zrobiła się dość głośna. Śpi 22 godziny na dobę, ale jak już się obudzi, to głośno, delikatnie rzecz ujmując, mordkę drze. Musi obwieścić, że właśnie się obudziła na ten króciutki czas.
3: W tym wieku to i wszystko wolno.
2: Przy czym to przypada między 3 a 4 rano, niestety.
3: No niestety, ale to jej wszystko wolno.
2: A czy jest jakiś jednak sposób, pani Agnieszko, pyta pan Przemek, żeby przesunąć jej ten zegar biologiczny w tym wieku, panie Przemku?
3: Nie ma żadnego sposobu, praktycznie mówiąc nawet w żadnym wieku, jak kot chce, to sobie przesunie.
2: A szczególnie jak się ma 21 lat.
3: A jak się ma 21 lat, to trzeba się na wszystko zgadzać, z pokorą wszystko przyjmować.
2: I cieszyć się, że to jest kolejna trzecia nad ranem, a on wciąż drze mordkę. To niestety nie mamy, jeśli chodzi o wyciszenie. Ewentualnie polecamy bardzo dobre zatyczki do uszu.
3: Uszu tak,
2: jeśli pana nie zaczepia, bo oczywiście na przykład Albercik Agnieszki tak, to przychodził. Nie było tak, że on darł tylko mordkę.
3: On jeszcze przychodził.
2: Tak. I trącał mordkę twoją, żebyś wstawała, tak jest. My wracamy już za chwilę, 603-06-06-06, 21 lat,
3: ale mój Albercin 19, tylko mogę powiedzieć.
2: Prawie 20.
3: Tak.
2: Mało mu zabrakło.
3: Prawie 20, mało mu zabrakło. Myśmy tu rozmawiały akurat o wodzie, to mi się przypomniało jeszcze, żeby państwu powiedzieć, że obojętnie, jaka pora roku, a szczególnie ta ciepła, nigdy nie wrzucamy psów na siłę do wody. Z żadnego podestu, z żadnego brzegu, nigdy.
2: To jest tak głupie, że aż,
3: tak głupie,
2: nie
3: że
2: wiem,
3: aż
2: jak komuś mogłoby
3: mówić,
2: to przyjść do głowy.
3: Tak
2: samo
3: tak robią.
2: Proszę pamiętać, żeby nie polewać psów, jeśli tego nie lubią, bo są psy, które rzucają się wręcz na wszelkiego rodzaju szlaufy i inne polewaczki. Kochają to. Nie ma dla nich zimnej wody, ale część psów nie akceptuje polewania
3: wody,
2: ciała.
3: Można mu krzywdę wyrządzić.
2: Tak, mało tego, pamiętajcie o różnicy temperatur, jak jest bardzo, bardzo gorąco i wy taką totalnie zimną wodą zaczynacie tego psa polewać. Lepiej, jeśli już chcecie, nie wiem, go troszkę schłodzić, to po trawie tą wodą delikatnie spryskujcie, żeby on sam zdecydował, jak blisko podejść, czy napić się tej wody, czy położyć się być może na tej zimnej trawie. To ma być jego decyzja. No, nasi słuchacze są super ekstra, jeśli chodzi o mądrość zwierzęco-ludzką, więc w ogóle nie zakładam, że ktokolwiek z państwa
3: mógł mieć taki
2: szalony pomysł.
3: Ja też myślę, że nasi słuchacze to na pewno nic takich głupot nie robi.
2: No nie. nie. Pojawiła się sprawa wręcz odwrotna, bym powiedziała. Pani Bożena napisała: tak, u mnie jest inaczej niż u pani, której pies doskakuje do sąsiada. To ja nie mogę się zatrzymać i zagadać z kimkolwiek, bo moja adoptowana Mila szczeka na mnie. Mnie podgryza i skacze, a co do kleszczy, mimo że ma nową ziołową obrożę i zakropiony preparat, złapała babesziozę i anaplazmozę. Kleszcze wyciągaliśmy spod obroży, aktualnie na lekach, ale na szczęście szybko wraca do sił. Trzymamy kciuki, pani Bożeno. Za każdym razem powtarzamy, że to rzeczywiście zmniejsza, tak jak szczepionki dają nam ochronę, ale nie gwarantują, że na daną chorobę nie zapadniemy. Ogromny pech, że rzeczywiście się to przytrafiło. Mila, dostałam zdjęcie na WhatsAppa, zaraz ci pokażę. Proszę pani, jakie leżakowanie. Ale śliczna jest. Bardzo serdecznie pozdrawiamy Milę w pełnej krasie. Stały słuchacz Steven pozdrawia i ma pytanko, dlaczego pies rzuca się i ma agresję do Haskiego? Ostatni napad na sąsiada mógł zakończyć się tragicznie, gdyby nie Szelki. I mówimy tutaj o pieseczku, takim raczej mniejszym niż większym.
3: W ogóle Haskie, zazwyczaj one atakują. I może pana pies uważa, że on zapobiegnie jakoś atakowi na siebie w ten sposób, a poza tym ma go prawo nie lubić. I nie musi się z nim przyjaźnić.
2: Ale myślisz, że to może mieć związek z rasą? Czy wyczuwa jakieś...
3: W ogóle Husky nie przepadają za nimi inne psy. Po prostu nie przepadają. I właściciel, opiekun, bo właściciel to takie słowo nie bardzo, opiekun tego Huskiego powinien sobie z tego zdawać sprawę. Że one wywołują agresję u innych psów.
2: Ja rozumiem, bo tak z tego SMS-a od pana wynika, że dotyczy to tylko tego jednego Huskiego.
3: Tylko tego jednego, tak. Widocznie on go nie toleruje i musi pan
2: No i znowu tutaj wchodzą
3: unikać.
2: Nam towarzyskie różne te i inne takie.
3: Niestety.
2: Ma prawo wybierać sobie towarzystwa, tak jak Agnieszka może mówi, może gdzieś tam podświadomie wyczuwa, a może doszło do jakiejś sytuacji, której pan nie widział.
3: Tak.
2: Gary Tom, nasz kochany kociak, jest również ze swoim panem. Pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. Niech żyje lato, to Sabina z Barym w pełnym słoneczku. Również pozdrawiamy bardzo serdecznie. Pani Basia ma fatalne doświadczenie, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju obruszki. Jej kotek kiedyś...
3: Kotek obruszki nie. Kotek i obruszki od razu.
2: Kiepski pomysł. Mówimy o tym od lat. Gdyby nie spacer z psem wspólny i to, że pani od razu zdjęła go ze szczebelka, różnie mogłoby się to skończyć. Zdecydowanie jesteśmy tak. Pan Piotr w, powiedziałabym, takim swoim stylu skomentował wrzucanie psa do wody. Pisząc, wrzucanie psa do wody jest głupsze niż tapeta w motylki. Tak. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Kicia seniorka, pan Przemek, to ta 20-latka. O rany, ale ma piękne oczy i ten czarnulek, no widać, że jest charakterna i kochana. Setery angielskie, Aura matka i Figa, jej córka, żyły z nami przez ćwierć wieku. Przez pewien czas było z nami 9 maleństw, nie ma bardziej kochanych psiaków, napisali Kalina i Tadeusz z Sopotu, ci od Szanty. O, jak
3: ale
2: fajnie,
3: to wam
2: że jesteście z nami.
3: Pogratulować, że żyli z wami ćwierć
2: piękny
3: wieku. To
2: wiek.
3: Wam się należą gratulacje.
2: Ja mam dwa Jack Russell'e, teriery, i jak suka szaleje za wodą, jak kończę podlewać trawniki, to ona wygląda jak mop po użyciu. Za to samiec na pierwsze krople wody, ogon pod siebie i w mysią dziurę. Tam by się najchętniej wcisnął, bo tak nie cierpi wody. Tak samo chowane, a takie różne.
3: I to jest dokładnie to, co ty powiedziałeś, że jeden pies uwielbia, a drugiego po prostu nie zmuszamy do tego. I tu widać ta sama rasa, tak samo chowane. Jednak to, co przetrwało w nich, to jest.
2: Nie ma zasady. Obserwujemy nasze zwierzęta i wyciągamy wnioski. Beata Jarek.
3: Ale ja jeszcze dodam, że ja przecież miałam pudelkę Majunię i moja córka ma pudelki. Jej pudelki z jeziora nie wychodziły, a moja Maja udawała, że w ogóle takiego świństwa nie ma.
2: To było ponad,
3: i nie widzi.
2: Ponad jej w ogóle ewentualne zainteresowanie.
3: Czyli psy wodne do tego jeszcze, bo pudelki są psami wodnymi. Mhm. Tamte nie wychodziły, a ta w ogóle udawała, że nie ma jeziora.
2: Państwo Beata i Jarek ze swoją ferajną odzywają się, a my bardzo serdecznie pozdrawiamy. Mhm. Pytanie, czy może mogą państwo, panie powiedzieć, co oznacza delikatne podgryzanie przy zabawie, ale także takie podgryzanie na powitanie?
3: Dlatego, że wyszarpujecie te ręce i piszczycie albo krzyczycie, nie rób tego. I wtedy to jest zachętą dla psa. Trzeba stanąć nieruchowo.
2: Czyli to jako zachętę do zabawy.
3: Nie wyrywać rąk absolutnie i powiedzieć kategorycznie i zdecydowanie nie lub nie wolno. Nie można wyrywać rąk, bo to jest bardzo fajna forma zabawy.
2: Mm-hmm. Zresztą państwo już pisali, ci, którzy próbowali tej metody, jak szybko psy załapują, o co chodzi. To dotyczy takich sytuacji, jak na przykład one emocjonalnie reagują na nasze wejście do domu.
3: Tak.
2: Pojawiamy się po jakimś niebycie. Odwracamy się, Agnieszka już to kilka razy mówiła, tylko nie odwracamy się gadając. Tysiąc
3: całe
2: razy litanie, ci mówiłam,
3: tak,
2: nie skacz, tak. Proszę cię, nie skacz, zostaw pancie.
3: To odwracamy się bez słowa.
2: Nie ma tego w ogóle tak. Pies, zobaczycie, szybciej niż wam się wydaje. Nie. Zorientuje się, że trzeba czekać, aż to wy podejmiecie decyzję. Tak samo podczas tego podgryzania. Nie zauważajcie tego.
3: I nie szarpcie rąk, nie piszcie, bo piskanie samo to jest zachęta do zabawy.
2: Coś się dzieje, zwróciłem waszą uwagę.
3: Nie, ręce trzymamy tam, gdzie nam obgryzał, na tej wysokości i koniec dyskusji.
2: I na koniec jeszcze piękny SMS. Sarunia ma 14 lat, wspaniały apetyt, kradnie wszystko, czego dosięgnie. Ostatnio często załatwia się w ogrodzie. Niestety takimi, jak nasz słuchacz napisał, malutkimi bobkami. Czy są jakieś ziołowe preparaty, które mogłyby to polepszyć? Piesek, jak rozumiem, też ma już swój wiek. Ostatnio podaje nawet kefir, maślankę, specjalne zupki gotuje, żeby ułatwić im trawienie. Ma też dobrą karmę dla starszych psów, jak rozumiem, specjalnie profilowaną. Co jeszcze ewentualnie mogę zrobić? Pozdrawia serdecznie 75-letnia słuchaczka. Bardzo serdecznie pozdrawiamy.
3: Proszę panią, sprzątać po piesku, bo ja wiem, że z ogrodu się też sprząta. Wiem dokładnie. Bardzo dobrze, że pani podaje od czasu do czasu kefir, że pani podaje karmę dla starszych zwierząt. Nic pani więcej nie może zrobić. Po prostu ten typ tak ma cieszyć się, że żyje, że chce jeść i że chce robić te bobki.
2: Tyle.
3: Tyle.
2: Tak. 14 lat. To rozumiem, że łączymy to z wiekiem. To jest dosyć duży pies.
3: Tak. Ale już dostaje wszystko, co pani napisała. To wszystko dostaje, co powinien dostawać.
2: Pozdrawiamy bardzo serdecznie i Sarunię, cudowną na zdjęciu.
3: I jej opiekunkę.
2: Bardzo też państwu przypominamy serdecznie, że już za tydzień w tym studiu dr Eryk Ratajski. Porozmawiamy w dużej mierze o ucieczkach psów.
3: O ucieczkach, o zabezpieczeniach, ale jeżeli państwo mają jakieś pytania do niego,
2: to w drugiej części audycji.
3: To jak najbardziej proszę je napisać i tu Magda przeczyta i doktor będzie odpowiadał.
2: Jeszcze raz chcę panią uspokoić, to od Saruni. Naprawdę to nie jest tragedia,
3: nie
2: że w pewnym
3: tragedia.
2: Momencie ta perystaltyka jelit się zmienia. To jest dokładnie tak jak u osób starszych, chyba że pies ma jakieś problemy z tym załatwianiem się, to kosztuje go bardzo dużo wysiłku. To wtedy być może jakieś ziołowe preparaty rozluźniające może trzeba by było zastosować.
3: Doradzą, ale to tylko wtedy, kiedy pani widzi, że jemu bardzo ciężko się załatwić. Mm-hmm. A tak to po prostu być może ten typ tak ma, on wszystko dostaje, co potrzeba. Bardzo pani dba o nią.
2: Bardzo serdecznie panią pozdrawiamy. Bardzo, bardzo, bardzo. Państwu przypominam również o sobotnim spotkaniu tych wszystkich, którym nie jest obojętne to, w jakich warunkach żyją zwierzęta. Protest w 15 największych polskich miastach, w tym Gdańsku. Mamy dość. Od 11, proszę państwa, przy fontannie Neptuna będzie można zaznaczyć swoją obecność i taki znak pokazać także rządzącym,
3: państwa,
2: że wciąż pamiętamy.
3: Robić, tak. tak, tak, trzeba coś robić. Nie można być cały czas biernym tylko, bo no, to prawo się musi jakoś zmienić. To, no musi.
2: Jak flaki z olejem, chciałaby się powiedzieć, to się ciągnie. Ile można debatować na temat tego, co jest dobre dla zwierząt? Ja rozumiem, że tutaj o różne polityczne też spory to się wszystko rozbija, o kojce, o ich wielkości. Czasami te zapisy rzeczywiście może w mojej głowie też nie do końca są proste, oczywiste, ale od czegoś zacznijmy.
3: Od czegoś trzeba zacząć.
2: Powszechna, dobrowolna, dostępna i bezpłatna kastracja i sterylizacja psów i kotów. Powszechne chipowanie wszystkich zwierząt z wykorzystaniem istniejących baz, a nie jakiś nie wiadomo z kosmosu, gdzie te zwierzęta są realizowane, ale przede wszystkim znacząca reforma schronisk, zakończenie patologii, jeśli chodzi o wyławianie zwierząt wolno bytujących tak długo, jak na tym będą ludzie zarabiać gigantyczne pieniądze, niekoniecznie widząc na końcu zwierzę, nie będzie dobrze. Łańcuchy, linki, sznurki, no naprawdę, mamy XXI wiek, czas na uwolnienie zwierząt.
3: Czas, żeby już te zwierzęta przestały cierpieć.
2: Ale na koniec i myślę najważniejsze, zaostrzenie już obowiązujących, znaczy właściwie zaostrzenie egzekucji kar.
3: Egzekucji,
2: bo prawo już mamy.
3: Prawo mamy, egzekwowane nie są w ogóle, nie są przestrzegane. Zawsze się macha ręką, to tylko zwierzę, a to jest aż zwierzę.
2: Przypominam, że właśnie kilka czy kilkanaście dni temu polityk, który ciągnął za samochodem zwierzę, właściwie wyłgał się ze wszystkiego. Okazało się, że pan jest za chory, żeby jakieś prace społeczne odbywać. Nie wiem. No.
3: Żadnych kar nie dostał, niczego, nic.
2: Co to pokazuje innym?
3: Tak, to jaki to jest przykład dla innych?
2: Tak, no to tyle trochę wyrzuciłyśmy z siebie tego żalu, a jeśli państwo chcą głośno to wykrzyczeć, to już w najbliższą sobotę spotkamy się.
3: Od 11 do 14.
2: Spotykamy się przy fontannie Neptuna. No i niech nas nie zabraknie. Pokażmy, że wciąż pamiętamy. Agnieszka Kępka, dziękuję ci bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
2: Artur Seruga, przewaliłam troszkę czas, przerzuciłam. Nie za dużo? Nie. Dobrze. To dobrze. Magda Szpiner, kłaniam się, do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
1: Audycja powstaje przy wsparciu szkoły dla psów Hauwart.
0: Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.

0: Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
1: Trzeba przyznać, że na początku to ja niedyskretnie przed chwilą zapytałem Wiesława Zbonińskiego, pana sołtysa Mokrego Dworu. Wiesławie, a ile ty masz lat?
2: Dużo.
1: No dużo, tak? I na tym koniec kropka?
2: No trzeba.
1: Jak dziewczyna.
2: Ja mam cały czas 21. Mhm. Ale no trochę ich jest tam, no ale 21.
1: Wiesz, ja bardzo lubię do ciebie wracać, bo ja myślę, że jesteś człowiekiem, który potrafi żyć, realizować marzenia. Tak po prostu.
2: No tak po prostu, no tych marzeń jest tyle, że kurczę, nie wiadomo, ale 300 lat ponoć mam żyć, to może dam radę.
1: A skąd ty to wiesz?
2: A, bo mnie przekleła taka jedna i kazała mi 300 lat żyć.
1: Taką złością. Tak. Męczył na tym łez, jak mówią padole.
2: Tak, i ona taką złością mi to powiedziała. A ja tak spokojnie do niej już wyluzowany. Ona była taka naładowana, że aż... A ja mówię, dziękuję pani, zamierzam tyle.
1: Super.
2: I kobieta przestała cokolwiek krzyczeć, cokolwiek mówić, zacięła się i koniec.
1: Ja rzeczywiście zauważyłem, że ludzie mówią, że na tym łez padole to jest źle, to jest niedobrze, ale chcą żyć jak najdłużej z drugiej strony. Taka w nas niekonsekwencja.
2: No i dobrze, no i tak se powiedziała i tyle zamierzam.
1: Przedstawiam ciebie zawsze jako takiego ogromnego aktywistę, pasjonata. No i tak jest.
2: No tak jest, no jejku, no coś trzeba
1: Przypomniałem
2: robić.
1: Przypomniałem sobie o tobie, gdy byłem ostatnio na Orany Tulipany, tu niedaleko, teraz w Błotniku. Serce boli, że serce te tulipany boli. Rzeczywiście...
2: No, znaczy ja mam w maju takie...
1: Sucho mają.
2: Sucho mają, ale ja mam też w maju takie... No tak, nie fajnie się czuję przez parę dni.
1: Dlatego, że ty organizowałeś jako pierwszy Żuławski Tulipan?
2: Tak, no Żuławski Tulipan był w ogóle... Pamiętam, że raz żeśmy przez telefon i audycję robili. Ja ciąłem tulipany, a ty żeś na żywo to w radiu.
1: Też tak było.
2: No. Nie, no było 10 lat pięknej edycji, a generalnie hodowałem kwiaty 19 lat tulipany. No ja produkowałem nie tylko dla zabawy. Głównie chodziło o...
1: cebulę.
2: Tak, interes. No to było w gospodarstwie 6 hektarów tulipanów. To nie...
1: Tak jest, że proszę państwa, tulipany rosną. Gdy są kwiaty, to się te kwiaty obcina. Tak jest, no i stąd ty robiłeś te wielkie

0: Kurczę, nie, to się nie ma co dziwić, nie? To jednak była impreza i w ogóle tulipany, uprawa tulipanów to jest coś fajnego, no.
1: Mokry Dór, proszę państwa, dla mnie to jest no, mała miejscowość, wioska, w której tyle się dzieje, że to jest niewyobrażalne. Można by tymi imprezami, które ty organizujesz, obdzielić no, kilka gmin tak naprawdę.
0: No można by było. Próbujemy robić różne projekty, nie projekty. Współpracujemy bardzo fajnie z Ośrodkiem Kultury i Biblioteki z Cieplewa. Udaje nam się to i z biblioteką, mediateką w Straszynie. Udaje nam się takie fajne rzeczy robić. Tak robimy, żeby o tych Żuławach było głośno, a i o naszej miejscowości, bo ten Mokry Dwór jest naprawdę malutki. No. 207 mieszkańców, to co to jest, tak? A potrafimy robić fajne naprawdę rzeczy.
1: Po tulipanach to rozmawialiśmy, gdy postawiłeś wiatrak, tak? Sprowadziłeś stary wiatrak.
0: Tak, to się
1: zremontowałeś, postawiłeś, stałeś
0: jeszcze,
1: się
0: jeszcze
1: młynarzem.
0: Jeszcze były tulipany, bo to w 2016 tutaj obok tu wiatraka, jak wiatrak wznosiliśmy na nowo, to tutaj było pole tulipanów całe, tak? Także to było też fajne, bo jak to zakwitło na drugi rok, w 2017 i w 17 zakwitły tulipany przy samym wiatraku. Było to też przepięknie, ale już imprezy nie było wtedy.
1: No, wiatrak był czynny, ty zacząłeś organizować imprezy młynarskie, a potem tak. Młynarsko-piekarskie, bo wybudowałeś też piec chlebowy.
0: Tak jest, młynarsko-piekarskie, bo jak jest mąka, to są pieczywo, są bułki, jest chleb, jest zrobiony piec, teraz są warsztaty, teraz są nowe warsztaty, o, zaczęliśmy, co prawda krów nie hoduję już i nie będę hodował w gospodarstwie, ale mam znajomą, która ma krowy i zaczęliśmy robić warsztaty serowarskie.
1: Myślałem, że robienia masła.
0: Nie, masła nie, ale warsztaty serowarskie i ostatnio nawet żeśmy tutaj robili super warsztaty dla dzieci. 50 dzieci i każde dziecko zrobiło ser i zabrało go ze sobą do domu.
1: Bo te bułki z twojej mąki to też dzieciarnia robi.
0: Tak, dzieci robią wszystko od podstaw, nie?
1: Uczą się tego, uczą bo ty masz taką misję, żeby dzieciom pokazać no te stare rolnicze zawody.
0: Wszystkie stare zawody i nie tylko zawody, ale wszystko to, co się działo na wsi, bo dzisiaj dzieci nic nie wiedzą. No przykro mówić, ale nie wiedzą. Dzieci nie są czegokolwiek nauczone takich normalnych, podstawowych czynności, tak? Teraz miałem szkołę, robiłem z nimi, miało być strzyżenie jednej owcy przy nich, ale niestety było za zimno na dworzu. To dzieci zobaczyły owieczkę inną, żywą, to podotykały, ale później od wełny, od nożyczek dzieci widziały wszystko. I to samo teraz zrobimy też na strzyżeniu, ale dzieci widziały, jak się pozyskuje wełnę, jak się ją grępluje, pierze, grępluje, później na kołowrotkach przędzę robi, później na drutach się produkuje skarpetki i oni w szoku. No jak to można z tego zrobić? No można. No.
1: Dzieci były zainteresowane?
0: Dzieci były zainteresowane, panie nauczycielki
1: były w szoku. To są procesy dla cierpliwych. No.
0: To tak, no dla cierpliwych, ale to da się wszystko zrobić. Dzieci się nie znudziły. To jest ważne.
1: A żeby dzieci wiedziały, jak to się robi, to ty tutaj organizujesz wielkie żniwa, a potem wielkie wykopki.
0: Tak, wszystko zaczyna się tak robić, no bo tak, teraz będzie strzyżenie owiec. Później przerwa dla zabawy, to będzie noc świętojańska 20 czerwca. Później będą żniwa, tak jak w tamtym roku. Chcemy odtwarzać dawne zwyczaje, jak te żniwa przebiegały. Tak?
1: Od sierpa zaczynając, tak?
0: No tak, nie. No najpierw to jest, trzeba przygotować powrósła. Pójść na pole i rżnąć trzeba zboże. No najpierw sierpem, ale powrósła robimy tutaj przed stodołą.
1: A, żeby je wiązać w snopki, tak?
0: Tak, żeby później wiązać w snopki. I to też było fajne. Ludzie zobaczyli, jak możliwe, żeby słoma była i nagle jest jakby lina, tak? Uczymy tutaj i dorosłych, i dzieci. Wszystkich uczymy, jak robić te powrósła. Później zaczęliśmy na
1: nawet nie wiedziałem teraz, wybacz, że to są specjalne powrósła, tak? Myślałem, tak, że wiąże się po prostu słomą.
0: No słomą, ale to jest słoma kręcona, bo zwykła słoma, jak ją weźmiesz, to się będzie łamać i za krótka będzie. Mm-hmm. Powrósło musisz mieć długie.
1: Tak.
0: No to jak zrobisz długie z krótkiej słomy? No
1: magia.
0: Nasi dziadkowie, pradziadkowie mieli na to sposób. Po prostu kręcili z dwóch części powrósło. I wtedy dopiero szedł na pole z gotowym już, z tego długiego żyta powiedzmy, czy tam z pszenicy. Jak już zerżnął sierpem najpierw, no to babcia czy tam mama od razu podbierała. Kobiety to zazwyczaj podbierały. I szła robota. Później no było lepiej, bo wyszła kosa. Tak? Przyszła kosa. Chociaż różnie po tych sierpach różnie mówili, że to grzech kosą kosić zboże.
1: Pamiętam konopielkę, tak?
0: Też w konopielce to jest pokazane tak naprawdę, no wręcz wioska cała się zbuntowała, tak? Ale no technika szła do przodu, no to żadna technika niby, tak? Kosą, tak? A później przychodziła no, żniwiarka, kosiarka, ale jak przyszła snopowiązałka, to była rewolucja przecież, tak? To była taka rewolucja, że jeden człowiek

0: człowiek, to ja to ciągle przytaczam, to co jak żeśmy skansen otwierali, że w Ameryce, jak McCormick wyprodukował pierwszą snopową załkę i zrobił pokazy, to połowa Ameryki farmerów z połowy Ameryki zjechało się sprawdzać, jak to możliwe, żeby jeden człowiek i trzy konie robiły roboty
1: ja
0: za
1: 20. Tylko powiem, że tu w Mokrym Dworze, proszę Państwa, to jest taki otwarty właściwie całą dobę tak, skansen maszyn rolniczych.
0: 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. I nikt nic nie ukradł, wręcz przyszły trzy maszyny i nikt nie wie skąd. Także to i te żniwa też są fajne takie właśnie, że możemy pokazać wszystko. A na koniec mucimy to cepami, później mucarnią, prawdziwą mucarnią, która naprawdę chodzi i muci. A w tym roku zrobimy jeszcze na koniec, chcemy dołożyć jedną rzecz. Postawimy trzy rodzaje żaren. Chcemy, żeby ludzie sami zrobili mąkę ręcznie. I upieczemy chleb z tej mąki. To już będzie takie cacuszko.
1: Jesienią to oczywiście ziemniaki, wykopki. Tak, ta sama historia, jak to się robi przy pomocy motyki, a jak się robi przy pomocy konnej kopaczki.
0: Tak, i jak pokazujemy dzieciom, pokazuję im najważniejszy kombajn na świecie. I pytam się, co to jest, jak to się nazywa. To powiem, że prawie nikt nie zgaduje, że to jest motyka. Jedni haczki, drabki, coś tam, coś. No. Te hektary dawniej przecież też tyle ziemniaków uprawiali. No może nie tak przemysłowo jak dzisiaj, ale ziemniaków było masę sadzonych, bo to było podstawa, tak? Mm-hmm. I to wszystko było motykami kopane. To nie było najpierw żadnych kopaczek ani kombajnów, tak? Tylko wszystko było ręcznie zbierane.
1: To ja nie wiem, starszy panie Stołtysie, ja urodziłem się w czasach kopaczek i pamiętam wyjazdy na wykopki, tak?
0: No tak, ze szkoły podstawowej. Ja też pamiętam na wykopki, ale my oprócz tego wyjazdu w szkole, to na wsi musieliśmy chodzić, jak to się mówi, na odrobek. Sąsiad szedł do sąsiada, do nas jak przychodzili zbierać ziemniaki, to my musieliśmy iść do sąsiada, do następnego i tak się chodziło. Ale to było fajne. To się zbierało ziemniaki, ale to była taka zabawa na tym polu. To dzisiaj jest to, nikt nawet nie wie, no jak ja mówię, albo napisałem na naszej stronie, że będziemy kopać ziemniaki i na koniec będziemy piec ziemniaki w Łętach. Boże, co tam się zrobiło na tym internecie, jak to, straż trzeba wezwać, nie wolno palić. No jak na wsi, na polu Łęcin nie spalić i ziemniaków nie upiec, no przecież to błąd tradycją. A dzisiaj wszyscy krzyczą...
1: To był najważniejszy moment, przynajmniej dla dzieci.
0: Dla
1: tak?
0: wszystkich, dla dzieci tak najbardziej, ale dla dorosłych też, bo mieli chwilę przerwy, mogli te ziemniaki zjeść upieczone, tak? To było normalne.
1: Trzeba było posiedzieć, trzeba było porozmawiać.
0: Tak jest. Umorsać się w tej czarnym...
1: W sadzy.
0: Tak, ale to było przepyszne, tak?
1: Dzisiaj. No ale najbliższa sobota, tak?
0: Ale najbliższa sobota to jest strzyżenie owiec. Tak, to jest najważniejsze na tą sobotę. Od 11 zaczynamy. Będziemy strzycowce, później pokażemy po tym strzyżeniu, jak się grępluje, przygotowuje wełnę. No runo, można tak powiedzieć. Będziemy mieli ręczną gręplarkę i będziemy mieli taką półręczną. Po tym zrobimy pokazy przędzenia wełny.
1: Jak się robi nić.
0: Tak, na kołowrotkach. I oprócz tego myślę, że będziemy uczyć też ludzi, tak jak i w tamtym roku było. 2 godziny nie odchodzili od kołowrotka ludzie, także... A na koniec po tym zrobimy jeszcze, będą panie szydełkować i robić na drutach. Pokażemy całą produkcję, jak to wygląda.
1: A gwoździem programu tych wszystkich pokazów, proszę państwa, jest sołtys Wiesław Zbroiński, który przebiera się za babcię, no i no, tam daje na kołowrotku.
0: Za to żeśmy się przebrali pierwszy raz, teraz już się nie przebieram, ale zrobiliśmy pierwszego roku taki numer z kolegą. Przebraliśmy się za dwie babcie i ta prawdziwa babcia, która tu przyjechała, żeby pokazać, jak na kołowrotkach się robi, dostała szoku, nie? Nie wiedziała, kto my jesteśmy. Do samego końca, dopiero jak żeśmy zdjęli chusty, dopiero zobaczyła, że to my, tak?
1: Może będzie też tkanie.
0: Nie, no tkania nie będzie. Będziemy tylko na drutach.
1: Ale to można o tym pomyśleć.
0: Ale właśnie jest plan inny. Tylko czy on nam wyjdzie, nie wiem. Jutro będzie siany len. No niestety nie dało się go szybciej siać, bo jest zimno. Chociaż zobaczymy, co będzie jutro. Już ciepło jest, będę go siał, ale czy spadnie deszcz, nie wiadomo. Ale chodzi mi po głowie jeszcze jedna rzecz, którą chcielibyśmy zrobić, żeby pokazać ludziom, jak z tej chłody lnu zrobić nitkę.
1: to na kolejną imprezę, rozumiem, kolejne wydarzenie.
0: No właśnie
1: tak?
0: takie nam chodzi po głowie i mi to chodzi po głowie.
1: Ta najbliższa to strzyżenie owiec, najbliższa sobota, zagroda u młynarza w Mokrym Dworze, to niedaleko Gdańska, bo to są Żuławy Gdańskie.
0: Tak, Żuławy Gdańskie. Będzie ciepło i będzie fajna zabawa.
1: Wiesław Zbroiński, sołtys Mokrego Dworu, ten, który organizuje pokazy dawnych rolniczych zajęć i zawodów. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. I zapraszam.
1: Do soboty.
0: Do soboty.
1: I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.

0: To jest powtórka programu Radia Gdańsk.
1: Zoom na popkulturę.

Let's turn it on, żeby podkręcić atmosferę, żeby zachęcić wszystkich do tańca, do radości, czyli do tego, czego najbardziej w trakcie majówki chcemy. Za konsoletą Patryk Schmidt, przy mikrofonie Hania Brzezińska. Dzień dobry albo dobry wieczór. Witamy i zapraszamy na bardzo majówkowe wydanie audycji Zoom na popkulturę. Dziś też bardzo muzyczne, bo naszym głównym bohaterem jest jedna z niekwestionowanych ikon popkultury, czyli zespół Queen. Let's Turn It On to utwór, który otwierał, co prawda, pierwszy i jedyny solowy album Freddiego Mercurego zatytułowany Mr. Bad Guy. Ta płyta ukazała się w 1985 roku. A ten rok jest szczególny dla wszystkich fanów grupy Queen i zwłaszcza dla fanów Freddiego, bo mamy 80. rocznicę jego urodzin. Ta rocznica zbliża się wielkimi krokami, bo Freddie Mercury urodził się 5 września 1946 roku w Stone Town na Zanzibarze. Jest to także rocznica jego śmierci, to już 35. Freddie zmarł w Londynie 24 listopada 1991 roku. Ale trzymając się tej radośniejszej rocznicy, czyli rocznicy urodzin Freddiego, do Polski zmierza zespół. Wyjątkowy zespół, jest to Tribute Band, czyli taka grupa, która gra czyjeś utwory. Mało tego, cała jakby zamienia się w ten zespół, swoją energię dodając do tego, co bardzo dobrze znamy sprzed lat. The Queen Show, tak nazywa się ta grupa, już niebawem będzie koncertować w naszym kraju. Mało tego, już niebawem będzie koncertować w Gdańsku. I my dzisiaj, no, mogę coś zdradzić, mamy dla Państwa zaproszenia na to wydarzenie, no ale tutaj trzeba będzie nam napisać kilka swoich historii. A o szczegółach już za chwilę.

A Kind of Magic, 12. studyjny album grupy Queen, w tym roku świętuje swoje 40-lecie, bo to płyta, która ukazała się w 1986 roku. Dzisiaj wzywamy wszystkich fanów grupy Queen, wszystkich fanów Freddiego Mercury'ego do tego, by dzielić się swoimi historiami dotyczącymi ulubionych piosenek, ulubionych płyt, być może wyjątkowych momentów, w których towarzyszyła Państwu muzyka zespołu Queen albo solowe nagrania Freddiego. Także możecie się Państwo z nami podzielić różnymi innymi historiami, które kręcą się wokół tego tematu wyjątkowego zespołu Queen. A The Queen Show przyjadą do Gdańska już 11 maja. Koncert odbędzie się w Starym Maneżu i my mamy dla Państwa dwa podwójne zaproszenia na to wydarzenie i właśnie te najciekawsze historie, najbardziej poruszające, te wyjątkowe, mają szansę zdobyć taki zestaw, podwójne zaproszenie na koncert grupy Queen 11 maja w Starym Maneżu. Początek wydarzenia o godzinie 19, a więcej o tym, co będzie się działo, jakim właściwie zespołem jest Queen Show i jakie robią show, o tym więcej i powiemy w drugiej części naszej audycji już za kilka chwil. 603-06-06-06 to numer do naszej skrzynki SMS-owej i numer do skrzynki odbiorczej w aplikacji WhatsApp. Tutaj przez 30 minut do godziny 18.50 czekamy na Państwa odpowiedzi, na Państwa historie związane z grupą Queen, z Freddiem Mercurym, z tym, jak muzyka Państwa porusza, gdzie mogła się pojawić, w jakich wyjątkowych sytuacjach, a może mieli Państwo okazję odwiedzić też jakieś miejsce na świecie, które z grupą Queen jest związane. Zespół, który od pokoleń jest już bardzo popkulturową siłą, to jest zespół, którego muzyka była wykorzystywana wielokrotnie w różnego rodzaju filmach, serialach, innych programach. To jest zespół, który ma szczególne miejsce na popkulturowej mapie. To jest zespół, który też kojarzy się z wieloma historiami, to jest zespół, który kojarzy się z wieloma społecznymi zdarzeniami. Przecież mówimy tutaj o pewnym kultowym koncercie, który wydarzył się już 41 lat temu i do tego koncertu też nawiążemy w drugiej części naszej audycji. No a skoro mówimy o Queen Show, to teraz musi pojawić się i to nagranie Show Must Go On.

Nie tylko płyta A Kind of Magic grupy Queen świętuje w tym roku okrągłą rocznicę wydania, ale w przypadku płyty A Kind of Magic mówimy o 40. rocznicy, a tutaj mamy 50. W 1976 roku ukazał się album A Day at the Races. To płyta, która nastąpiła po A Night at the Opera. To album z 75. roku, czyli noc w operze, a dzień na wyścigach, a muzyki w tym wszystkim naprawdę bardzo dużo i to bardzo, bardzo dobrej. Muzyki, która do dziś pozostaje w pamięci wielu osób, która też w wielu przypadkach, bo myślę, że z każdym utworem, który dziś pojawia się w naszej audycji, wiążą się jakieś wspomnienia, jakieś powiązania, nawiązania, czy to do filmów, w których można było dany utwór usłyszeć, czy do seriali, czy do innych historii, czy to naszych osobistych, czy takich, które wiążą się z tym, co w danym momencie działo się na świecie. Dzisiaj grupa Queen jest naszym tematem numer jeden, ale jest to też związane z koncertem, który nadchodzi. Ten koncert już 11 maja w Gdańsku. Wtedy też w Starym Maneżu wystąpi Queen Show. Queen Show to jest zespół, który naprawdę zdobył bardzo duże uznanie na całym świecie. Nazywany jest jednym z najlepszych tribute bandów Queen, jakie kiedykolwiek powstały i jakie kiedykolwiek koncertowały. Dlaczego? No jest tutaj kilka rzeczy, które warto wyróżnić, o których warto powiedzieć. O tym już za chwilę opowie nasz gość, bo on wie najlepiej, bo organizuje ten koncert. A ja tylko przypomnę, że mamy dla Państwa dwa podwójne zaproszenia na Queen Show w Starym Maneżu w Gdańsku. Przypomnę, koncert 11 maja, a wymienimy te podwójne zaproszenia na Państwa historie związane z grupą Queen. Czy to dlaczego Państwo bardzo cenią ten zespół, albo samego Freddiego Mercury'ego, czy też może muzyka tego zespołu towarzyszyła Państwu w jakichś ważnych życiowych momentach. 603-06-06-06. Czekamy na Państwa wiadomości. Jeżeli mają Państwo chwilę w czasie majówkowego wypoczynku, by wrzucić właśnie wiadomość do naszych skrzynek odbiorczych, to będzie super, a jest szansa, by zdobyć to podwójne zaproszenie na Queen Show. W wiadomościach, które do tego momentu pojawiły się wśród Państwa odpowiedzi, często wspominana jest ta miłość Freddiego do kotów, jego wyjątkowa relacja, jego wyjątkowa opieka nad tymi zwierzętami. No to teraz musimy wrócić do płyty Hot Space, która ukazała się w 1982 roku i nagrania Cool Cat.

0: To jest bardzo majówkowa propozycja muzyczna. Cool Cat, grupa Queen. Przypomnę, że ten utwór znalazł się na płycie Hot Space, ale to jest też utwór, który ostatnio coraz częściej gości w mediach społecznościowych, w rolkach, shortsach, na TikToku, na Instagramie i nie tylko, więc i grupa Queen też ostatnio pojawiła się na listach z wiralowymi hitami. Czyli kolejne pokolenia odkrywają twórczość grupy Queen, w tym też na pewno pomaga to wszystko, co dzieje się dookoła. Film Bohemian Rhapsody, czy też właśnie takie wydarzenia jak Queen Show. O tym koncercie, który zbliża się do Gdańska i o występach zespołu, który łącznie zagra w tym roku w naszym kraju 6 koncertów. Ostatnio porozmawialiśmy z Filipem Jędruchem, z jego organizatorem.
1: Z tej strony Mateusz Malart, agencja Epi Generation. Jestem organizatorem koncertu zespołu Queen Show Gdańsk.
2: Musimy zacząć od samego zespołu. Czy to był taki naturalny wybór, czy może jednak jakoś tutaj ta historia inaczej doprowadziła do tego właśnie, że to ta grupa, grupa ikoniczna bardzo, grupa Queen.
1: Zespół Queen to jest zdecydowanie zespół, który porusza serca milionów fanów na całym świecie. To jest grupa na tyle ikoniczna, że myślę, że każdy fan muzyki kiedyś na jakimś etapie swojego życia miał możliwość zetknięcia się z tą muzyką i w jakimś stopniu ta muzyka mu się spodobała, a rzesza fanów, miliony fanów na całym świecie raczej tą muzykę pokochała. Dlatego powiedzmy sobie, że zespół Queen to był taki wybór oczywisty, żeby przedstawić go publiczności w Gdańsku. Natomiast jeśli chodzi o muzykę, oczywiście zespół Queen, natomiast my będziemy mieli w Gdańsku zespół absolutnie wyjątkowy, ponieważ Queen Show to jest zespół, który jak nikt na świecie prezentuje muzykę właśnie zespołu Queen, tego oryginalnego zespołu Queen. To jest rzecz absolutnie wyjątkowa. Zespół, który jak nikt inny zbliżył się tak bardzo do tej muzyki oryginału, że właśnie zdecydowanie warto przyjść posłuchać. To będzie rzecz absolutnie niebywała, jak bardzo blisko są ci muzycy w stosunku do tej oryginalnej muzyki zespołu Queen.
0: Pierwszy koncert Queen Show odbył się we wrześniu ubiegłego roku. Pierwszy koncert w Polsce. Jaka była informacja zwrotna od publiczności po tym koncercie?
1: No muszę nieskromnie przyznać, że publiczność wrocławska była zachwycona tym koncertem. Dostawaliśmy bardzo, bardzo pozytywne i ciepłe komentarze właśnie po zakończonym koncercie. I to dało nam takie poczucie, że warto, aby z zespołem Queen Show pojechać dalej, pokazać ten zespół szerszej publiczności w Polsce. I właśnie z tego powodu zorganizowaliśmy w tym roku trasę koncertową z okazji 80-lecia urodzin Freddiego Mercury'ego. Będziemy mieli 6 miast na trasie koncertowej. Trasę zaczynamy wiosną, kończymy jesienią i zaczynamy właśnie od Gdańska.
2: Myślę, że słowo show pojawia się tu pewnie nieprzypadkowo. Co to za show? No zresztą o grupie Queen można powiedzieć, że to zawsze nie był tylko zwykły koncert, tylko zwykły występ, tylko zawsze towarzyszyło temu coś jeszcze. Jak to możemy opisać, czy to będzie spektakl, jeśli chodzi o to, co będzie działo się na scenie dookoła, czy może jeszcze jakieś inne atrakcje?
1: Zespół Queen Show przywozi ze sobą przede wszystkim energię i moc koncertową oryginalnego zespołu Queen. Zespół jest o tyle wyjątkową propozycją, że Queen Show grają na kopiach bądź oryginalnych instrumentach z epoki właśnie Queen z lat 80., z tej takiej najbardziej znanej epoki oryginalnego zespołu Queen. Więc oprócz samej energii koncertowej i znakomitego wykonania będziemy mogli przede wszystkim posłuchać tego brzmienia, prawdziwego brzmienia Queen wykreowanego na oryginalnych instrumentach. Oczywiście zespół zawiera ze sobą ikoniczne stroje Freddiego Mercury'ego oraz pozostałych członków grupy. Dlatego będziemy mogli przenieść się w czasie. Będziemy mogli poczuć tego prawdziwego ducha Queen z lat 80., z tego najbardziej właśnie rozpoznawanego okresu istnienia grupy.
0: No właśnie, to o czym pan mówi, te stroje, ta energia, to widać na zdjęciach i to widać też na krótkich nagraniach, które można zobaczyć w internecie. Takie pytanie do pana, czy to, że Tribute Band jest właśnie taki, na którego koncert chcemy się wybrać, to tutaj co jest jakby najważniejsze? Czy to jest ta dbałość o szczegóły, o detale? Czy to jest to, że jest to kopia tego, co widzieliśmy, słyszeliśmy u swojego ulubionego wykonawcy, ulubionego zespołu? Czy to jest jeszcze to coś ekstra?
1: Ja bym powiedział, że to jest pewien duch epoki. Możliwość posłuchania Queen w różnych interpretacjach jest dosyć dostępna. Natomiast to, co przywozi ze sobą Queen Show i to, co pokazuje, to jest, można powiedzieć, w pewnym sensie pewien duch epoki, którego my już tak naprawdę nie jesteśmy w stanie poczuć w żaden inny sposób, jak na koncercie tego typu zespołu. Jak wspomniałem, oni grają na instrumentach, kopiach instrumentów z epoki, czyli na tej ikonicznej gitarze, chociażby gitarzysta, ma tu na myśli gitarzystę, który gra na kopii legendarnej gitary Briana Maya, Red Special. Ma cały zestaw gitarowy, cały setup gitarowy, łącznie ze swoimi wzmacniaczami Vox AC30. Tutaj myślę, że fani gitary wiedzą, o co chodzi. Cały dokładnie odwzorowany zestaw gitarowy i ten duch epoki jest w stanie właśnie być odwzorowany za pośrednictwem tych realnych instrumentów. Na przykład zestaw perkusyjny, tutaj też warto powiedzieć o zestawie perkusyjnym, jest zestawem, który jest faktycznie zestawem z lat 80. Tutaj to nie są instrumenty nowe, tylko to są instrumenty właśnie wyjęte z epoki. I dlatego my będziemy mieli możliwość posłuchania czegoś zupełnie niebywałego, bo to będzie brzmienie, które faktycznie można powiedzieć, już trudno usłyszeć dzisiaj, w dzisiejszych czasach. Brzmienie muzyki, która tak naprawdę była dawno temu, bo w latach 80. wiele osób już nie mogło się załapać na ten moment i posłuchać się tych koncertów tak, jak one brzmiały kiedyś. I tu będziemy mieli możliwość właśnie posłuchania czegoś, z czym tak naprawdę już trudno obcować na dzisiejszych koncertach, bo one są już zupełnie inne. To już jest, powiedzmy sobie, inny modus, prawda? Zespoły współczesne operują już innym językiem, innym brzmieniem przede wszystkim. A my tutaj faktycznie poprzez tą precyzję zespołu Queen Show, poprzez ten ich podejście właśnie takie pieczołowite do odwzorowania tego materiału oryginalnego zespołu Queen za pośrednictwem tych instrumentów, tego ich podejścia, tej pasji, którą mają wszyscy muzycy do grania właśnie tego repertuaru, my będziemy mogli po prostu posłuchać pewnego ducha epoki, którego już dzisiaj bardzo trudno spotkać.
2: Tak słyszę, tak mi się wydaje, proszę to wyprostować, jeśli tak nie jest, ale chyba twórczość grupy Queen nie jest panu obojętna tak emocjonalnie, czy jeśli chodzi może o jakieś wspomnienia, jak to jest?
1: Absolutnie nie jest dla mnie obojętna. Ja się na muzyce Queen wychowałem, to jest moja młodość, moje dzieciństwo. Ta muzyka towarzyszyła mi od samego, można powiedzieć, początku, więc tak naprawdę to jest część mojego świata. Z tego powodu tym bardziej właśnie nawiązując do tego, do pierwszego pytania, tak naprawdę wybór dla mnie był oczywisty i właśnie dla naszej agencji to po prostu była taka rzecz, którą ja zawsze chciałem zrobić, zawsze chciałem tą muzykę Queen przedstawiać szerzej i teraz mam taką możliwość właśnie poprzez to, że to nawiązać współpracę ze znakomitym zespołem Queen Show, to jest naprawdę rzecz niebywała i co do ich właśnie możliwości wykonawczych, ale też i właśnie od strony tego show, to ja jestem absolutnie pewien. Zresztą słyszeliśmy to już we Wrocławiu i zachwycili nas. Po prostu zachwycili nie tylko nas, jeśli chodzi o organizatorów i promotorów, ale też publiczność, o czym rozmawialiśmy, więc ja uważam, że to jest po prostu pewne moje spełnienie w tej kwestii, więc absolutnie ta muzyka nie jest mi obojętna i bardzo się cieszę, że możemy właśnie ją zaprezentować za pośrednictwem zespołu Queen Show szerszej publiczności w całym kraju.
2: Chcieliśmy zapytać jeszcze o inne elementy popkultury związane z grupą Queen. Czy to może jakieś pamiątki wyjątkowe, albo ewentualnie zdanie też na temat filmu, który może nie tak ostatnio, ale w ostatnich latach ukazał się w kinach. Podejrzewam, że widział pan przynajmniej raz.
1: No oczywiście, że tak. Ja myślę, że film, który został, to był oscarowy film, o ile dobrze pamiętam, dodał nowego życia dla zespołu Queen, które i tak, powiedzmy sobie, miało się całkiem dobrze. Bo pomimo sytuacji związanej ze śmiercią wokalisty w 1991 roku, Queen, oryginalny zespół Queen, podjął próbę działania dalej z nowymi wokalistami. To próbę, która, jak wiemy, dobrze idzie, prawda? Ponieważ na koncerty zespołu Queen dalej przychodzą całe stadiony, aby oglądać legendarnych muzyków zespołu Queen, czyli Briana Maya oraz Rogera Taylora. No i oczywiście Adama Lamberta, który teraz jest wokalistą. Natomiast wydaje mi się, że film Bohemian Rhapsody, on przyniósł kolejne życie dla tego zespołu, które mogło być jakby szerzej promowane wśród nowego pokolenia, wśród młodego pokolenia, prawda? I wydaje mi się, że teraz chyba Queen jest, muzyka zespołu Queen jest popularna chyba jeszcze bardziej niż była, a była... zawsze była szalenie popularna, więc jak najbardziej ten film uważam, że przyniósł dużo pożytku. Jeśli chodzi o sam film, to też jest, myślę, całkiem niezły. Faktycznie miło się do niego zawsze wraca, więc myślę, że faktycznie wiele osób teraz po tym filmie z dodatkową właśnie chęcią będzie chciało zobaczyć, jak ta muzyka mogła faktycznie brzmieć na żywo właśnie w wykonaniu na przykład zespołu Queen.
0: To Mateusz Malard z Epic Generation, a wracając do filmu Bohemian Rhapsody, ta produkcja z 2018 roku zarobiła na całym świecie ponad 910 milionów dolarów. No i tutaj mamy 4 zdobyte Oscary w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy dla Ramiego Maleka. Najlepszy dźwięk, najlepszy montaż dźwięku. A skoro mówimy o tej koncertowej sile grupy Queen, to przenieśmy się teraz do roku 1985.

To nagranie z kultowego koncertu grupy Queen podczas charytatywnego wydarzenia, jakim było Live Aid w 1985 roku. No i my już powoli zamykamy dzisiejsze wydanie audycji Zoom na popkulturę. Wątków związanych z grupą Queen jest mnóstwo, ale też mnóstwo w Państwa prywatnych historiach. O tym, jak piosenki grupy Queen zagrzewały do boju, motywowały, właściwie utrzymywały przy tym, żeby dążyć do celu, i towarzyszą dziś. Niesamowite historie. Dwie z nich dostają podwójne zaproszenia na Queen Show w Starym Maneżu. To wydarzenie 11 maja. Bardzo dziękujemy za wszystkie odpowiedzi, za wszystkie historie i kończymy nagraniem Don't Stop Me Now, które też można dorzucić do swojej majówkowej listy odtwarzania. Patryk Schmidt, Hania Brzezińska, życzymy wszystkiego dobrego i do usłyszenia po godzinie 22:00.

0: To jest powtórka programu Radia Gdańsk. Mów do mnie wierszem.
1: Iwona Adamska, dobry wieczór. Dzisiaj ze mną Ola Paduch, autorka Trzewi.
2: Dobry wieczór,
1: pani Olu. To jest debiut literacki. Ola Paduch, osoba, kobieta wielu talentów, bo pani Ola fotografuje.
2: Bardzo amatorsko.
1: Ale obrazy są ważne.
2: Bardzo są ważne, tak.
1: Przetwarza pani potem obrazy trochę na litery, tak?
2: O, zdecydowanie, to widać w tej książce.
1: To widać w tej książce zdecydowanie i też napisała pani na Instagramie, że jak widzicie na obrazkach, lubię się odbijać i kłaść cieniem. Ciekawi mnie to drugie, obrazowe bycie, a raczej podwójne, bo przecież robię zdjęcia i patrzę na swój obraz jednocześnie. Jestem po obu stronach. Percepcja i obrazowanie są mi bliskie. Uczyłam się analizować sztukę na studiach, bo studiowała pani historię sztuki.
2: Tak, w Poznaniu.
1: Jak to wszystko się przekłada na

0: pisanie?
1: Przede wszystkim historia sztuki dała mi nowy język, nowy zasób słów, który okazał się fascynujący i którego nie zastosowałam w tej książce, od razu powiem, ale te studia nauczyły mnie wyrażania się bardzo precyzyjnego i chyba to ocenię najbardziej. Opisy sztuki, nie wiem, ołtarzy, obrazów, architektury, rzeźby zawsze musiały być w miarę precyzyjne, nawet jeżeli szły w taką poetycką stronę, co wydaje mi się i tak nie było zbyt akceptowalne, to były bardzo konkretne i ten konkret był dla mnie ważny na tamtym etapie, ponieważ ja pisałam trochę wcześniej do szuflady. Oczywiście można tę szufladę nazwać egzaltowana nastolatka, na pewno nią byłam i pisałam bardzo patetyczne recenzje z Teatru Wybrzeże, z różnych przedstawień teatralnych. W każdym razie wyzbyłam się tego wszystkiego i wydaje mi się, że w tej książce to widać, że ta precyzja i zwięzłość służą też historii i obrazowaniu, bo zostawiają jakieś pole do własnych spostrzeżeń. Chyba, jeżeli nie mówi się zbyt rozwlekle i zbyt, jakby to powiedzieć, narzucająco może, dominująco w jakiejś narracji, to jest więcej miejsca na własne spostrzeżenia i własną interpretację. I wydaje mi się, że działa to też tak zwanym światłem, czyli te fragmenty nie są zbyt długie i jest sporo miejsca pustego, można tak powiedzieć, w tej książce, na stronach. I niektórych to oczywiście drażni, bo recenzje tej książki są skrajnie różne, ale wydaje mi się, że to jest taki dobry moment na wejście ze swoimi historiami w te historie, że one są takim tylko szkieletem i szkicem, właśnie tak precyzyjnie i zwięźle sformułowanym, nazwanym, ale pozwalającym jeszcze na jakieś własne przeżycia. I takie recenzje też czytuję, nieoficjalne recenzje, bardziej internetowe. I one mówią właśnie, że ludzie odnajdują się w tej książce.
0: Myślę, pani Olu, że to musiało być dla pani dość trudne zderzenie się po raz pierwszy z recenzjami, bo kiedy książka jest debiutem i kiedy wystawiamy się na oczy opinii publicznej, trochę tak jak malarz pokazuje swój obraz, pani pokazuje swoje wnętrze tak
1: naprawdę. Potwornie trudne.
0: No, ale jak się powiedziało A,
1: tak,
0: trzeba powiedzieć Z i tak też się stało. Pani książka Trzewia, przypomnę taki tytuł, to jest historia konkretnej rodziny, ale może być też historią uniwersalną i to jest też historia pewnej epoki, pewnego fragmentu życia. Ona się wpisuje w taki nurt autofikcja.
1: Tak.
0: Czy pani pasuje takie określenie? Gdybyśmy już miały włożyć do konkretnej szuflady, nie musimy zupełnie tego robić.
1: Nie mam nic przeciwko temu. To znaczy nauczyłam się też nie walić głową w mur w tym sensie, że skoro wiele osób odbiera tę książkę w jakiś sposób, to znaczy, że po prostu ona taka jest. Mimo, że moje intencje może były trochę inne, ale jeśli chodzi o autofikcję, absolutnie mnie to nie drażni. Wydaje mi się, że to jest taka szuflada, do której sama, wychodząc przed szereg, włożyłam tę książkę, mimo że to słowo w ogóle nie pada na przykład na blurbie z tyłu. Także nie mam nic przeciwko temu. Wydaje mi się też, że co powiedziałam parę razy też w różnych rozmowach, ta książka najbardziej czerpie z historii jednak mojej rodziny, więc nie wiem, jakoś może to też daje jej większej autentyczności. Coś takiego może jest. Czytam teraz inną książkę, Szklaną jabłoń, koleżanki z kursu, Kasi Klein, i tam właśnie też czuję, nie jestem pewna, czy to jest autofikcja, wydaje mi się, że pewnie nie, ale czuję jakąś taką emocjonalność i miękkość w tej narracji, która sprawia, że myślę o niej jako o czymś bardzo osobistym, może w ten sposób. Także jeśli nie autofikcja, to rzecz osobista.
0: No tak, to zdecydowanie chyba rzecz osobista bardziej pasowałoby do określenia Trzewi. Kto panią zna i czytał książkę, to przecież znajduje tam panią, tak? Ola Paduch z Słupska, łamane Gdańska, łamane z Nowej Huty. To jest też taki klucz, którym pani się posługuje, bo przedstawiając swoich bohaterów, dziadków, babcie, używa pani tego typu zabiegu, tak? Czyli pokazuje pani od razu korzenie swojej rodziny, skąd pochodziła jedna, druga babcia, jeden dziadek, drugi dziadek.
1: Tak, było to dla mnie bardzo ważne, bo to jest kawał historii Polski powojennej przecież, przesiedlenia. Nawet jeszcze przed, bo moja prababcia była w połowie chyba Niemką i mieszkała w kolonii niemieckiej pod Łodzią. Na przykład to się tutaj nie pojawia, ale no mam ucho do takich historii, uwielbiam takie historie, interesuję się w ogóle historią mówioną, archiwistyką społeczną, trochę w tym działam i wiem, jak ważne jest zapisywanie tego, nawet jeśli nic potem z tym się nie stanie. A to, że mogłam losy moich dziadków właściwie jeden do jednego prawie zapisać w tej książce, jest dla mnie bardzo ważne, bardzo. Szczególnie dwa słowa tam są takie i jedno może powiem, czyli Ścigajło. Mój dziadek zawsze po prostu tak pielęgnował.